0: informacje, co należy zrobić. To jest rzeczywiście bardzo proste, ale mnie interesuje link opisany jako download. Ja już z tego linku korzystałem, więc po prostu nacisnąłem teraz literkę V. Demonstruję wszystko na programie NVDA. I mamy tu dwie wersje tego narzędzia, Driver Pack Solution. Mamy wersję Lite, czyli taką lekką, samego klienta Driver Packa, który to później przeskanuje nasz komputer i będzie umożliwiał pobranie odpowiednich sterowników z internetu. Ja osobiście nie rekomenduję tego rozwiązania z jednej prostej przyczyny. Czasem zdarza się tak, że po prostu potrzebujemy sterowników do karty sieciowej. W związku z czym najlepiej skorzystać jednak z tego driver packa pełnego, który tam ma 4 giga z kawałkiem. No i teraz sobie poszukajmy. Jakieś ramki. No i właśnie, mamy tu ten Driver Pack Solution 13 Lite, który nas nie interesuje. Wiadomo, że jest open source i tak dalej.
1: Link grafika N. Pusta. Lite version does not include database drivers, software and diagnostic tools.
0: Słyszymy, że nie zawiera sterowników, oprogramowania i narzędzi diagnostycznych. Szukamy dalej. I właśnie, musimy znaleźć coś takiego. Okazuje się, że całkiem niedawno wyszła kolejna wersja. Wyszła 30 października 2013 roku nowa wersja Driver Packa. Tu mamy informacje o tym, co, jakie systemy są wymagane, pod jakimi systemami to będzie działało. 4,4 giga. To jest rozmiar. Słyszymy opis. I to jest bardzo istotna rzecz. Wersję Lite można było pobrać bezpośrednio z serwera projektu. Natomiast wersję pełną Driver Packs możemy pobrać z Torrenta. Zatem jeżeli ktoś nie ma Torrenta, no to klienta Torrenta, to chociaż na tę okoliczność warto sobie zainstalować na przykład program uTorrent. Zresztą swego czasu opowiadaliśmy w Tyflopodcaście, konkretnie robił to Hubert Meyer na temat klientów Torrenta, konkretnie właśnie uTorrenta, zatem myślę, że do tych podcastów można się odwołać. Po naciśnięciu klawisza Enter na Download via Torrent pojawi się pytanie, oczywiście przez naszą przeglądarkę, co chcemy zrobić z plikiem, i wtedy możemy go umieścić w programie do pobierania torrentów. Następnie musimy oczywiście odpowiedni czas poczekać, żeby nam się to wszystko ładnie pobrało. Całość jest w postaci obrazu ISO, więc można sobie ten Driver Pack Solution wypalić na płytkę DVD. Można także zamontować go w jakimś programie do emulacji wirtualnych napędów. Użytkownicy Windowsa 8 mają o tyle szczęście, że taki program już mają wbudowany, to znaczy to jest najnowsza funkcja eksploratora Windows. Zatem nie trzeba nawet nic dodatkowego instalować. No i jak to działa? Ja teraz zapraszam na wirtualną wycieczkę do mojego stanowiska pracy, czyli wybieramy się na drugą stronę stołu, bo u mnie właśnie to tak wygląda, że jedna część stołu to jest część radiowa, że tak powiem. Przede mną jest konsoleta, przede mną są głośniki odsłuchowe i cały sprzęt audio, natomiast po lewej stronie jest ta część komputerowa. Tu mam, no, powiem szczerze, niezły bałagan. Między innymi stoi tu sobie taki komputer, już dość leciwy, właśnie dziś do mnie przyszedł, żeby dokonać na nim po prostu napraw, aktualizacji systemu, generalnie odświeżenia tego wszystkiego. Jest komputer. Zatem teraz ten komputer włączę. Jeszcze tylko sprawdzę, czy tu mam wszystko dobrze poustawiane. Tak mam, więc włączam. Być może teraz słychać, jak się wszystko uruchamia. To oczywiście chwilę potrwa, bo to nie jest wcale nowy komputer. Ten komputer już ma kilka ładnych lat. Co zresztą słychać? Ja może wyciszę podkład na chwilkę. Słychać, że ten wiatrak pracuje. W związku z tym też driver Pax Solution będzie działał dosyć wolno. Natomiast no chcę pokazać, że nawet jakieś starsze rozwiązania technologiczne, jakieś starsze komputery również z tym będą działać. Czekam teraz cały czas na załadowanie się systemu Windows XP. To jest akurat Windows XP w wersji Home. Oj, chyba nawet trochę za głośno, ściszymy. Załadował się system. Teraz czas najwyższy uruchomić program NVDA, darmowy program NVDA. Oczywiście, bo na tym programie będę demonstrował driver packa. Windows R, NVDA, Enter.
1: Pulpit lista. Moje dokumenty niezaznaczone 1 z 5.
0: Uruchomił się, więc teraz wchodzę sobie... może powiem, co zrobiłem przed tą naszą dzisiejszą audycją. Otóż przed naszą dzisiejszą audycją zainstalowałem system na nowo i skopiowałem sobie zawartość płyty z driver packami na dysk tego komputera. Już mówię dlaczego. Miałem na początku taki plan, żeby te sterowniki aplikować komputerom po sieci, bo mam tu obok siebie taki serwerek niewielki, z którego dystrybuję różnego rodzaju narzędzia, ale to jednak trzeba robić raczej lokalnie, z jednego prostego powodu. Te sterowniki zajmują sporo i ja mam wrażenie, że narzędzie przeszukujące konfigurację sprzętową naszego komputera bardzo często odwołuje się do tych sterowników. W związku z czym tam po sieci przesyłana jest bardzo duża ilość danych, na skutek czego wszystko bardzo, ale to bardzo wolno chodzi. Nawet na stosunkowo nowych komputerach. Sprawdzałem wczoraj, instalując wszystko na innej maszynie.
1: Mój komputer.
0: Wchodzimy teraz na dysk. No, jeszcze komputer ze stacją dyskietek.
1: Dysk lokalny, dokumenty, dysk lokalny.
0: Zdaje się.
1: Stacja dysków, stacja dyskietek 3,5, typ. Dysk B, dysk lokalny C, typ.
0: Wchodzimy sobie na dysk C, folder. Mam katalog e. Driver Packs.
1: Windows, Driver Packs. Folder nulista, drivers nienaznaczony 1 z 7.
0: I mamy tu kilka katalogów, które nas tak naprawdę nie interesują, bo interesuje nas uruchomienie jednego pliku.
1: Driver Packs Solution Exe, rozmiar.
0: Wystarczy nacisnąć na tu klawisz End, on będzie na samym końcu. Driver Packs Solution.exe.
1: Driver Packs Solution 13, pusta. Driver Packs Solution 13, link on swing okno, link manager button, link on adjustment program.
0: I chciałem teraz pokazać coś, co się niestety niedobrego dzieje, jeżeli chodzi
1: o
0: właśnie tu jeszcze informacje o aktualizacjach automatycznych, które będę aplikował później tej maszynie z innego narzędzia, w związku z czym aktualizację na razie wyłączyłem, ale co się stało? Otóż niestety ci, którzy pisali te narzędzie, interfejs do tego narzędzia, do Driver Pack Solution, zadeklarowali język angielski jako język interfejsu, mimo tego, że mamy tu język polski. No to jest taka strona internetowa, proszę Państwa. Więc teraz, żeby to zadziałało, musimy wyłączyć te funkcje w programie NVDA, żeby sobie nie rozpoznawał języków.
1: NVDA menu, ustawienia roz, ustawienia od syntezato, ustawienia głosu, syntez.
0: To było chyba w syntezie, tak? Albo nie, w głosie.
1: Ulewy, pie, wariant, prędkość, podkręć, wysokość, modulacja, głośność, automatycznie zmienia język, gdy wskierane pole wyboru oznaczone Alt J.
0: Dobrze, trzeba odznaczyć właśnie to pole wyboru, automatycznie zmienia język, gdy wspierane.
1: Spacja, nieoznaczone.
0: To jest przydatne, ale niestety przydatne tylko wtedy, kiedy interfejsy są projektowane zgodnie z wytycznymi dostępności. Tu niestety tak nie jest, niemniej jednak no... program polecam, bo jest przydatny.
1: Primer Pack Solution 13. Primer Pack Solution 13. Dokument. Link odśwież.
0: No i co my tu mamy? O, słyszymy, że już się przełączył na polski.
1: Link menadżer urządzeń. Połączone.
0: Menadżer urządzeń, odśwież okno. Tak naprawdę większość z tych rzeczy niestety jest ciężko dostępna. To znaczy można próbować coś z tym robić, natomiast ja wielkich efektów nie odniosłem. Dla mnie w tym momencie najbardziej istotna jest opcja, do której przechodzę... Przechodząc tak naprawdę praktycznie rzecz biorąc na sam dół okna albo naciskając literę B. Ja nacisnę literę B.
1: Aktualizuj wszystkie przycisk.
0: Aktualizuj wszystkie. Teraz zobaczmy, co on będzie chciał aktualizować.
1: Sterowniki mogą zostać pusta. Lista koniec lista pusta. Sterowniki mogą zostać zaktualizowane. 9 sterowniki mogą być uaktualnione do nowszej wersji. Przycisk aktualizuj wszystkie.
0: Słyszymy, 9 sterowników będziemy mogli zaktualizować. Zatem jeszcze raz przeniosę się na ten przycisk aktualizuj wszystkie, żeby go uaktywnić. Nic się tak naprawdę nie dzieje, bo ta strona odświeża się dynamicznie i także nie ma żadnej informacji o tym, że jest jakiś, że coś się w ogóle stało. Ale kiedy nacisnę strzałkę w dół,
1: nagłówek poziom ma potwierdzenie instalacji,
0: to mamy potwierdzenie instalacji.
1: Klikane przycisk opcji oznaczone aktualizacja sterowników i programów instalacyjnych.
0: Domyślnie zaznaczone jest to aktualizacja sterowników i programów instalacyjnych. Ja na to się nie decyduję, dlatego że nie widzę takiej potrzeby, żeby to robić. Jeżeli będę potrzebował zainstalować sobie jakieś programy, no to zrobię to ręcznie, a mi w tym momencie jest potrzebna przede wszystkim aktualizacja sterowników. Tu oczywiście można się bawić w wybieranie jakichś programów, natomiast kiedy ja z tego korzystałem, to niestety było tak, że zainstalował mi za dużo, zainstalował mi jakieś narzędzia, których zupełnie nie chciałem i których nie potrzebowałem. W związku z czym naciskam literkę R.
1: Klikalne aktualizacja sterowników, przycisk opcji nieoznaczone.
0: Właśnie, interesuje nas ta opcja. Aktualizacja sterowników. Naciskam spację.
1: Klik pole wyboru.
0: Sprawdźmy jeszcze.
1: Klikalne aktualizacja sterowników, przycisk opcji oznaczone. Pole wyboru oznaczone chipset.
0: No i tu sobie wybieramy, co chcemy zaktualizować. Chipset.
1: Pole wyboru oznaczone utwórz punkt przywracaj. Pole wyboru oznaczone zapoznałem się i akceptuję warunki umów licencyjnych dla wszystkich.
0: Wygląda na to, że tu będzie nam przede wszystkim z chipsetu różnego rodzaju rzeczy aktualizował. Oczywiście domyślnie zaznaczone jest, żeby stworzył punkt przywracania. Przydatne, bo oczywiście może się coś stać. System nam może po tym... na przykład się nie uruchomić ponownie. Nie zdarzyło mi się to, ale może się tak stać, bo to jest w końcu tylko automat.
1: Przycisk anuluj, przycisk rozpocznij instalację.
0: I teraz przejdę sobie literką B do przycisku rozpocznij instalację.
1: Brak tekstu za pusta. Aktualizuj wszystkie przycisk. Anuluj, rozpocznij instalację, przycisk.
0: Rozpocznij instalację. Jest taki przycisk, w związku z czym wybieram ten przycisk. Naciskam po prostu na nim spację. I czy coś teraz się dzieje? Dzieje się, tylko ja się obawiam, że ten komputer jest na tyle powolny i na tyle ociężały, że mogę mieć problem z odczytywaniem tego, co się dzieje na jego ekranie.
1: Lewy, pusta.
0: No, spróbujmy. Ja słyszę, że on właśnie w tym momencie mieli dyskiem, natomiast na nowszych komputerach można by jeszcze dodatkowo odczytać informację taką, co się dzieje. O. Może się uda. No niestety, NVDA też dosyć powoli.
1: Intel R80-2801 MUSB Universal Host Controller 24B2. Intel R80... Intel R... Chipset.
0: Teraz wchodzę strzałką. Przeniosłem się na sam dół okna i teraz korzystałem ze strzałki w górę. Była też taka na przykład informacja o postępie, tam 0%, 40%. To pierwsze to instalacja jakiegoś konkretnego sterownika, a to drugie to postęp całkowity.
1: Grafika 0%, 77%.
0: Słyszymy, że jest już 77%.
1: Instalacja sterownika 9/9.
0: I całkiem szybko się uwinął, bo już za chwileczkę będziemy kończyć.
1: Systemu. Sterowniki zostaną zainstalowane. Czy chcesz teraz ponownie uruchomić komputer? OK, przycisk.
0: Czy chcesz teraz ponownie uruchomić komputer? Oczywiście, że chcę. I tak naprawdę, proszę Państwa, to jest cała operacja. Teraz jeszcze sprawdzimy, czy uda nam się ten komputer ponownie uruchomić. Miejmy nadzieję, że tak.
1: Spacja. Windows logo, czekaj, dialog trwa.
0: Trwa zamykanie systemu Windows, teraz poczekamy na restart komputera. W związku z czym podsumujmy. Pobieramy sobie narzędzie Driver Pack Solution ze strony drp.su. Przypominam, że należy je pobrać za pomocą torrenta. Można oczywiście pobrać wersję Lite, ale nie ma to zbyt wielkiego sensu. Przede wszystkim ze względu na to, że może być konieczne do instalowania sterowników do kart sieciowych. Więc wtedy odcięlibyśmy się zupełnie od internetu, nie mając dostępu do karty sieciowej. No to wtedy jak pobrać te sterowniki, tak? Następnie, kiedy pobierzemy obraz ISO, możemy albo ten obraz uruchomić bezpośrednio, możemy oczywiście wypalić go na płytkę. Nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli ktoś ma takie życzenie, jeżeli jest komuś to potrzebne. Następnie uruchamiamy plik driverpacksolution.exe, później wybieramy sobie literką B, korzystając z programu NVDA, aktualizację wszystkich sterowników. Następnie literką R przechodzimy do aktualizacji tylko sterowników, bo domyślnie zaznaczona jest aktualizacja sterowników i oprogramowania. No i następnie szukamy przycisku opisanego jako rozpocznij instalację. Czekamy, restartujemy komputer. No i teraz chwila prawdy. Windows się już załadował. A czy załaduje się NVDA?
1: Pulpit lista. Moje dokumenty niezaznaczony 1 z 5.
0: Załadowało się NVDA. W związku z czym można przyjąć, że wszystko działa. Sprawdźmy jeszcze dla pewności w menedżerze urządzeń, czy nie mamy jakichś rzeczy nieznanych.
1: Właściwości systemu Dialog System. Microsoft Windows XP Home Edition. Nazwa komputer sprzęt sterow Windows Pro. Menedżer urządzeń. Ciśnięty. Menedżer urządzeń. Widok poziom 1. Karty graficzne zwinięte. Karty sieciowe zwinięte. Klawiatury zwinięte. Poziom 0. PC.
0: Nie mamy żadnych nieznanych urządzeń. W związku z czym możemy przyjąć, że to po prostu działa. Do czego taki driver pack może się nam przydać? Jeszcze na sam koniec przypomnijmy. Jeżeli na przykład zgubi nam się płytka ze sterownikami, jeżeli nie wiemy, co tam tak naprawdę siedzi w naszym komputerze, a chcemy aktualizować te sterowniki, jeżeli chcemy dbać o aktualność tych sterowników, a warto o to dbać, bo jednak producenci co jakiś czas wypuszczają nowe rozwiązania, nowe sterowniki, które poprawiają chociażby stabilność pracy naszego komputera, to warto się zainteresować rozwiązaniem Driver Pack Solution. Jeżeli ktoś poprosi nas o zrobienie jakiegoś komputera, o naprawę, o to, żeby zadbać tam o czystość tego systemu, żeby coś tam przeinstalować, żeby no po prostu ten komputer jakoś tak trochę odświeżyć, to też nam się to może przydać. To się przydaje naprawdę w wielu sytuacjach. Ja osobiście korzystam z tego w zasadzie codziennie. Bo codziennie coś do mnie przychodzi, codziennie muszę coś zainstalować, codziennie muszę jakiś komputer postawić na nogi. Więc to jest naprawdę bardzo użyteczne rozwiązanie. Widzę, że dzwoni do nas telefon, a właściwie dzwoni do nas Skype. Jest z nami Patryk, zatem odbierzemy połączenie od Patryka. Witaj, Patryku.
2: Witam bardzo serdecznie.
0: Słucham cię.
2: Ja się bardzo cieszę, że w ogóle pierwszy raz słyszę w ogóle o takim narzędziu jak Driver Pack Solution, ponieważ kilka razy słyszałem już o, na przykład o narzędziach wiodących typu na przykład, no nie chcę tu robić żadnej antyreklamy ani nic, na przykład jak Super Sterownik czy coś takiego, czy na przykład Driver Genius, a tu słyszę, że tu jest jednak jakieś open source'owe rozwiązanie, z czego się bardzo cieszę, że coś takiego jest. Ale chciałem zapytać taką rzecz. Czy jest na przykład możliwość zrobienia sobie jakby przy backupa uprzednio pobranych sterowników? To znaczy na przykład pobiorę sobie jakiś tam pakiet sterowników, dajmy na to, sypnie mi się system i chcę go po raz drugi przeinstalować, ale wiem, że te sterowniki one są aktualne, a chcę na przykład sobie je przewrócić, bo nie chce mi się jeszcze raz, żeby on tego przeszukiwał od początku i takie tam. Po prostu chcę sobie uruchomić po prostu od razu instalację tych sterowników. Wiem, że program Super Sterownik coś takiego oferuje.
0: Ja tu szczerze mówiąc gdzieś widziałem taką opcję backup, natomiast ja z tego nie korzystałem. To ci od razu powiem szczerze, bo tak naprawdę to rozwiązanie po prostu, ono i tak sobie tam przeskanuje ten cały system i ono sobie i tak dobierze. Oczywiście, jeżeli chcesz, to możesz zrobić sobie kopię, ale ja podejrzewam, że są lepsze narzędzia do tego niż Driver Packs. Driver Pack Solution jest troszeczkę do czegoś innego, mam wrażenie. To jest raczej takie rozwiązanie na zasadzie włóż płytkę, przeskanuj system, zaktualizuj. Oczywiście także może tak być, że się Driver Pack Solution pomyli. Ja może akurat nie za pomocą tego narzędzia, bo jeszcze ono mnie nie zawiodło, szczerze mówiąc, ale Driver Pack
2: mnie zawiódł.
0: Ale Driver Pack stary, ten Driver Pack Net, który sobie kiedyś tam wkompilowywałem w instalację Windowsów, no to powiem szczerze, że mnie kilka razy zawiódł. Na przykład wykrywał prawidłowo kartę sieciową w komputerze, ale okazywało się, że ta karta sieciowa po prostu nie widzi internetu, nie ma połączenia. Pokazywało, że urządzenie działa poprawnie, ale nie dało się połączyć z internetem. Trzeba było ze strony producenta ściągać sterowniki i jednak instalować. Ale to ten stary driver pack, na którym oparty jest ten nowy, więc na razie ten nowy mnie nie zawiódł. Zobaczymy, jak będzie z czasem. Jego używam na razie od kilku miesięcy.
2: No to bardzo się cieszę, bo mnie już parę razy po prostu Super Sterownik, który jest płatną aplikacją, zawiódł. Niby zainstalował mi nowe sterowniki do karty dźwiękowej, natomiast karta działała strasznie niestabilnie i dziwnym trafem na stronie oficjalnej tej karty nie było tych sterowników, więc nie wiem skąd on sobie je wziął, szczerze mówiąc. Te nowsze wersje, także mnie zawiódł i to nie tylko w tej sytuacji, także ja w przypadku Windowsa XP nie polecam tego programu, ale fajnie, że jest takie rozwiązanie.
0: Ja powiem tak, Patryku, jeżeli chodzi o driver packa, to jest też taka trochę specyfika tego, gdzie ja tego używam. To są przede wszystkim komputery do zastosowań biurowych. To są komputery w firmach, gdzie ja to instaluję, więc tam też raczej nikt nie zwraca uwagę na to, jak działają karty muzyczne, czy one działają stabilnie, czy niestabilnie. Natomiast no, ja ze swoich obserwacji, na swoich maszynach, na których to stawiałem, to powiem szczerze, że działa to okej.
2: To bardzo. To w takim razie dziękuję bardzo za to wszystko w zasadzie.
0: Dobrze, dziękuję ci również, Patryku, za telefon. Pozdrawiam i do usłyszenia. Może ktoś jeszcze będzie miał jakieś pytanie? Jeżeli tak, to proszę, bo ja tak naprawdę już tę naszą audycję dzisiejszą mogę uznać za zakończoną, bo opowiedziałem to, o czym miałem opowiedzieć. Przedstawiłem te najpotrzebniejsze rozwiązania w systemie Driver Pack Solution. Przypominam adres strony internetowej, z której można to pobrać i przypominam, że pobieramy to za pomocą torrentów drp.su. drp.su. Mamy do pobrania dwie wersje, wersję light i wersję pełną, przy czym obie są darmowe, tu od razu zaznaczmy. Wersja light różni się tylko tym, że nie posiada bazy sterowników, a baza sterowników no, jest pokaźna, jest pokaźnych rozmiarów. Warto także dodawać, warto także aktualizować sobie te narzędzie. Warto co jakiś czas odwiedzać stronę internetową, I sprawdzać, czy jest coś nowego. Jeszcze jedna rzecz, tak zupełnie na koniec. Driver Pack Solution ma mechanizm autoaktualizacji. To znaczy może nie tyle autoaktualizacji, co aktualizacji w sobie. Natomiast ja nie polecam tego mechanizmu. Lepiej pobrać cały nowy Driver Packs bez korzystania z tej aktualizacji. Bo to działa w ten sposób, teoretycznie powinno to zadziałać tak, że nam nadpisze jakby tego driver packa, ale niestety to tak nie działa. Trzeba by było w takiej sytuacji aktualizację kopiować zupełnie do nowej lokalizacji, na przykład do innego katalogu na naszym dysku twardym i później pozbywać się tej starszej wersji. Co tak naprawdę na jedno wychodzi, a moim zdaniem pobranie za pomocą torrenta jest najzwyczajniej w świecie pewniejsze. Także tyle mojego tak zupełnie na koniec. Zatem ja dziękuję za uwagę, bo widzę, że już telefonów nie ma. Także z mojej strony to na tyle. Do usłyszenia. Jutro, przypominam, w Tyflo Radiu dwie audycje. Audycja Ali Witek i audycja Doroty Wojeńskiej. A ja dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Życzę miłego wieczoru.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witajcie w kolejnym Tyflo Podcaście, z tej strony Piotr Machacz, a dzisiaj opowiem Wam o kolejnej aplikacji na system macOS. Konkretnie chodzi tu o aplikację Audio Hijack od firmy Rogue Amoeba. Może już słyszeliście nazwę tej aplikacji, bo w środowisku użytkowników Maca, zwłaszcza osób związanych w jakikolwiek sposób z dźwiękiem, ale nie tylko, może nawet bym powiedział w środowisku niewidomych użytkowników Maca, Audio Hijack jest często uważany jako jedna z tak zwanych killer apek na systemie. To są takie aplikacje, których nie znajdziemy nigdzie indziej. No i faktycznie na systemie Windows takiej aplikacji jak Audio Hijack niestety nie znajdziemy i to może być jeden z powodów, który jak najbardziej może przekonać do zakupu Maca. Ale co to w ogóle jest ten Audio Hijack? No, na stronie producenta znajdziemy prostą informację, która mówi nam, że Audio Hijack pozwoli nam nagrać dowolny dźwięk wydobywający się z naszego Maca. Czy to dźwięk z mikrofonu, czy to z dowolnej aplikacji. I to właściwie wszystko, ale to tak naprawdę wierzchołek góry lodowej i ta aplikacja pozwala na dużo, dużo więcej. Ja bym tutaj użył takiej innej definicji i powiedział, że to aplikacja, która pozwala nam przechwycić dźwięk z dowolnego źródła na naszym komputerze. Czy to jest właśnie aplikacja, karta dźwiękowa, czy mikrofon, czy jeszcze coś innego. A potem coś z nim zrobić. Nagrać, owszem, też jak najbardziej możemy sobie ten dźwięk nagrywać do różnych formatów plików, ale też możemy go w jakiś sposób przetworzyć i wysłać na inne urządzenie na przykład, albo do plików właśnie. No i tutaj można by się zacząć zastanawiać nad zastosowaniami dla tej aplikacji, no bo owszem, pozwoli nam na przykład nagrać jakiś wykład albo jakąś transmisję radiową z aplikacji, która na to normalnie nie pozwala, ale równie dobrze możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że podczas słuchania tego wykładu wykładowca ma słaby mikrofon i zbiera dużo szumu i jest ciężko nam zrozumieć, co on właściwie mówi. Audio Hijack może nam wtedy w czasie rzeczywistym odszumić i podgłośnić tego wykładowcę, żeby nam było łatwiej go usłyszeć. A może to nasz mikrofon właśnie brzmi jakoś słabo. No, mikrofony wbudowane w Maci są dobre, ale jednak zbierają trochę szumów, a może chcielibyśmy je podrasować, a może mamy jakiś inny mikrofon, który też chcielibyśmy jakoś sobie poprawić. Jak najbardziej możemy to zrobić i wykorzystać Audio Hijacka jako taką aplikację, która nam ten dźwięk podrasuje, zanim wyślemy go do jakiejś aplikacji typu na przykład Zoom Teams, czy na przykład właśnie do nagrywania jakiegoś podcastu. Może słyszeliście o funkcji, która niedawno pojawiła się w czytnikach ekranu na Windowsie, która pozwala nam rozdzielić dźwięk w stereo. Dźwięk czytnika ekranu jest przenoszony na lewy kanał, a dźwięk pozostałych aplikacji na prawy, żeby nam było łatwiej go usłyszeć. No, Audio Hijack też pozwoli nam na zrobienie czegoś takiego na Macu i to kolejne takie mniej konwencjonalne zastosowanie. Oprócz nagrywania do plików i wysyłania tego dźwięku na różne karty dźwiękowe, czy to kable wirtualne, Audio Hijack potrafi też wysyłać nasz dźwięk na serwisy audio lub wideo. Więc gdybyśmy chcieli spróbować naszych sił w prowadzeniu własnej audycji radiowej albo DJ-owania, no to spokojnie przy użyciu Audio Hijacka możemy sobie nasz mikrofon i dźwięk właśnie z jakiejś aplikacji do DJ-owania, czy z aplikacji, którą chcemy zademonstrować, a może aplikacji, przez którą rozmawiamy z drugą osobą, może prowadzimy audycję w kilka osób, możemy wysłać sobie na albo serwisy audio, serwery takie jak Shoutcast czy Icecast, lub nawet serwisy wideo takie jak YouTube czy Facebook lub Twitch. Więc Audio Hijack naprawdę pozwala na bardzo dużo i co ważne dla nas, ta aplikacja jest w pełni dostępna z voiceoverem i to postaram się w tym podcaście pokazać. Ale że materiału jest dużo, to przejdziemy sobie już do procesu instalacji. Zanim zaczniemy w ogóle aplikację instalować i ściągnąć, jeśli macie nowszego Maca, takiego z procesorem Apple Silicon, czyli to jest Apple M1 lub M2, no to waszą przygodę warto zacząć od zmienienia jednego ustawienia. Żeby aplikacja działała prawidłowo, musi zainstalować tak zwane rozszerzenie jądra systemowego. To są takie aplikacje czy sterowniki, które mają bardzo duży dostęp do tego, co się dzieje na komputerze. No tutaj chodzi o zbieranie dźwięku z całego systemu. Ale takie rozszerzenia, no przez to, że mogą bardzo dużo, domyślnie nie są zezwalane na uruchomienie, a przynajmniej na tych nowszych Macach. Jeśli macie Maca z procesorem Intel, no to nie musicie tutaj nic robić, możecie przejść do następnej sekcji, w której pobierzemy i zainstalujemy aplikację, ale jeśli macie Maca z procesorem Apple Silicon, no to musimy najpierw włączyć te rozszerzenia jądra. Nie martwcie się, bo Apple też cały czas je sprawdza pod kątem wirusów. Deweloperzy, którzy chcą takie rozszerzenia pisać, muszą najpierw mieć aktywne konto w firmie Apple, więc to nie jest tak, że to spowoduje, że jakaś aplikacja będzie mogła z waszego komputera dane wyłudzić. Ale żeby to ustawienie przełączyć, musimy wejść do trybu odzyskiwania, tak zwanego, i w tym trybie odzyskiwania zezwolić na uruchamianie rozszerzeń jądra. W tym przypadku jest jedna komplikacja. Niestety ten ekran nie ma polskiego głosu. Interfejs będzie się wyświetlał po polsku i możemy tam jak najbardziej włączyć sobie voiceovera, ale będzie do nas mówił angielski głos, przez co to może być dość trudne, zwłaszcza dla kogoś, kto może nie jest przyzwyczajony do języka angielskiego, a tym bardziej do polskiego tekstu czytanego przez angielski głos, więc tutaj postaram się wam spokojnie to wszystko wytłumaczyć. Jak do tego trybu wejść? Wchodzimy do menu Apple i wyłączamy nasz komputer całkowicie, a później trzymamy przycisk zasilania przez około 5 do 7 sekund. Potem czekamy kilka sekund i naciskamy Command F5, aby włączyć voiceovera. Ja w tym przypadku będę to pokazywał na wirtualnej maszynie, więc po prostu sobie tą wirtualną maszynę uruchomię. Damy jej jakieś 20-30 sekund, aby się uruchomiła. I po tych około 20-30 sekundach naciśniemy Command F5, aby właśnie włączyć voiceover. Myślę, że możemy już spróbować.
5: VoiceOver will access any Wybier disku start to echo. Okno. Wybier's disk grid od Bira Polisinia Zikla Yachery.
4: Okej, co on teraz do nas powiedział? Powiedział nam, że jesteśmy na siatce wyboru dysku startowego. No bo w tym miejscu też możemy wybrać sobie dysk, na jakim działa nasz komputer. Moglibyśmy teraz chodzić klawiszami voiceovera, control option, strzałki, ale łatwiej nam jest po prostu użyć strzałek lewo-prawo. Musimy tutaj przejść do przycisku opcji. Domyślnie będzie zaznaczony dysk nasz główny. Macintosh HD, domyślny dysk. No i tutaj nam mówi grupa 1 z 2. Jeśli ja teraz nacisnę strzałkę w prawo, przycisk o nazwie opcję do uruchomienia z partycji odzyskiwania. Bardzo zgrabnie to jest przetłumaczone, ale to jest ten przycisk. Jeśli też macie linijkę brajlowską, to możecie ją sobie w tym momencie podłączyć i to też wam będzie wszystkie te komunikaty wyświetlało po polsku. No, my właśnie chcemy kliknąć w ten

0: To jest jeszcze kilka dodatkowych opcji, które znajdziemy na pasku menu. Interesuje nas narzędzie zabezpieczeń, które znajdziemy na pasku menu w menu narzędzia. Więc naciskamy sobie Ctrl Option M czy Caps Lock M, jak to wolić, aby przejść na pasek menu.
1: Pasek menu, Apple.
0: Przechodzimy w prawo do menu narzędzia.
1: Proszę
0: bardzo, tutaj mamy menu narzędzia. Wchodzimy w dół. Narzędzie bezpiecznego uruchamiania. To jest to narzędzie, które nas interesuje. Naciskamy na nim Enter.
1: Disk startowy. Narzędzie bezpiecznego uruchamiania okno. Wybierz system, którego chcesz użyć do ustalenia zasad ochrony. Odbiera polecenia z klawiatury.
0: Wybierz system, którego chcesz użyć do ustawienia ustawień zasad ochrony. Chodzi o to, żeby te ustawienia zmienić, musimy po prostu zalogować się do naszego konta i podać hasło. I teraz system nas pyta konkretnie, o który system nam chodzi. No przez to, że tutaj generalnie będziemy mieli zainstalowany tylko jeden.
1: Zaznaczone just one resex. Obraz. Macintosh HD. Mac OS 13.4.
0: To tutaj wystarczy przejść właśnie sobie w prawo. Na tej siatce już będzie ten nasz dysk zaznaczony, tak jak jest to w tym przypadku.
1: Wybrany został system Mac OS 13.4.
0: Właśnie tutaj mamy komunikat, że ten system został wybrany.
1: Zasady ochrony. Krzysysk.
0: I mamy tutaj jeden przycisk. Zasady ochrony. Naciskamy na ten przycisk.
1: W. Okno di. Zasady ochrony Macintosh HD. Pozwolę na uruchamianie tylko bez zasego lub podpisanego systemu operacji.
0: I w tym momencie możemy tutaj kilka rzeczy przestawić. Domyślnie będziemy mieli włączone pełne zabezpieczenia, które, jak tutaj jest napisane, daje nam na więcej zabezpieczeń, pozwala nam na uruchomienie tylko właśnie tego systemu, który jest zainstalowany lub innego podpisanego systemu. No i nie zezwala na uruchamianie rozszerzeń jądra. Żeby włączyć rozszerzenia jądra, no to musimy przełączyć tryb zabezpieczeń na tryb zredukowany. Żeby to zrobić, przechodzimy tutaj w prawo, Ctrl Option strzałka w prawo. Obniżony poziom zabezpieczeń. Na to musimy nacisnąć. I w tym momencie możemy przejść w prawo jeszcze raz.
1: Pozwolę na uruchamianie dalonych wersji systemu operacyjnego, który został kiedykolwiek uznany za zaufany przez Apple.
0: No właśnie tutaj, tak jak mamy napisane, to pozwala na uruchamianie dowolnego systemu, który został zaufany przez Apple, ale też pozwala na jeszcze jedną rzecz.
1: Pozwolę na zarządzanie przez użyć kanał rozszerzonymi jadra od zidentyfikowanych dual operacji.
0: Pozwala...
1: Pol Wyboru.
0: No właśnie, to jest to pole wyboru, które nas interesuje. Pozwalaj użytkownikowi na zarządzanie rozszerzeniami jądra od zidentyfikowanych deweloperów. To jest domyślnie niezaznaczone, ale żeby Audio Hijack działał prawidłowo, musimy to pole zaznaczyć, więc ja to teraz zrobię.
1: Zaznacz on. Pozwalaj na zarządzanie rozszerzeniami jądra. Pozwalaj anulować. Krzysysk. Ok, domyślnie.
0: I teraz musimy przejść w prawo i nacisnąć przycisk OK.
1: Okno. Bezpieczna dykcja tekstu, bezpieczna dykcja tekstu.
0: I w tym momencie system nas pyta o hasło do konta administratora, przez co, że tutaj mam tylko jedno konto, to już zostało zaznaczone domyślnie, więc po prostu wpiszę swoje hasło, to, które mam normalnie ustawione na tej partycji.
1: Pełn zabezpieczenia, krzysysk Wyboru. Zamykanie okna dialogowego zasady ochrony. Krzysysk.
0: I to okno zostało zamknięte i wróciliśmy do tego ekranu wyboru narzędzi, na którym byliśmy wcześniej. To wszystko, co musimy zrobić tutaj. I w tym momencie, jeśli chcemy kontynuować instalację, no to wystarczy po prostu znów wejść do menu
1: Apple
0: i nacisnąć uruchom ponownie. To spowoduje, że system już uruchomi się standardowo i odezwie się już do nas polski głos. Ja tak teraz zrobię. No i przez to, że to jest wirtualna maszyna, ja tutaj nie skonfigurowałem opcji, żeby VoiceOver odezwał nam się w oknie logowania, ale ja go sobie ręcznie włączę.
1: VoiceOver włączony, podaj hasło aplikacja.
0: I tutaj znów wpisuję swoje hasło, żeby się zalogować.
1: Witamy w macOS. Funkcja VoiceOver jest włączona. Finder, biurko, biurko, pusty grupa.
0: I możemy sobie już wejść na stronę producenta i ściągnąć Audio Hijacka. Więc zróbmy to. Przejdę sobie na dock.
1: Finder, Safari,
0: znajdziemy Safari.
1: Finder, biurko, Safari, strona początkowa, okno, pasek narzędzi.
0: I strona adres. Producenta to rogue, rogue, amoeba.com.
1: Dostępne jest tłumaczenie.
0: Też możecie sobie

0: po prostu tą stronę znaleźć przez Google. Gdyby było wam łatwiej, ta strona chyba już się nam załadowała.
1: Programowanie balinia pionowa kwality audio software format OS, zawartość www.
0: Właśnie, oprogramowanie audio wysokiej jakości dla Maca.
1: Łącze, obraz.
0: No i teraz szukamy sobie po łączach, czy po linkach, linku do Audio Hijacka.
1: Apps, łącze, iFoil, łącze, Audio Hijack, odwiedzone łącze.
0: Audio Hijack.
1: Wczytano 10, łącze, obraz, próbuję amoeba, wczytano 64%, wczytano 65%, wczytano 80%.
0: Okay, strona już nam się załadowała, tutaj VoiceOver dużo mówi.
1: Dostępne jest tłumaczenie.
0: Tutaj nam Safari oferuje przetłumaczenie tej strony, ale co możecie zrobić, jeśli wam byłoby łatwiej, ale my tego nie zrobimy, po prostu sobie znów przejdziemy po linkach.
1: Apps, iFoil, AudioHi, Farago, Fission, Logbat, Piezo, SoundSource, Store, Support, Company,
0: tak będzie
1: Log, Freedownload,
0: Kurhasia, o właśnie.
1: Freedownload.
0: Tutaj mamy dwa linki, które nas interesują. Freedownload, czyli no, pobierz, i Purchase, czyli kup. W tym momencie warto powiedzieć, ile ta aplikacja kosztuje. Aplikacja no, nie należy do tanich, bo kosztuje $80, ale moim zdaniem, muszę powiedzieć, jest naprawdę warta swojej ceny i mam nadzieję, że się ze mną zgodzi się już po tej audycji. Natomiast możecie ją sobie przetestować za darmo. Jeśli jej nie zarejestrujecie, to aplikacja będzie działała w trybie demonstracyjnym, w którym będzie działała prawidłowo przez 10 minut, a potem co bodajże minutę będzie na kilka sekund zamieniać dźwięk, który z niej się wydobywa, na szum. Więc no, ciężko byłoby nam wtedy coś nagrać, ale do właśnie przetestowania możliwości tej aplikacji to powinno w zupełności wystarczyć. Więc klikniemy sobie w ten link download.
1: Wczytano 10%, anuluj, przyłącz przycisk.
0: I tutaj już nas Safari pyta.
1: Czy chcesz pozwolić? Pozwól, przyłącz przycisk.
0: Czy strona może pobrać plik? Na to pozwolimy.
1: Pobieraj, łączę, free download.
0: Aplikacja nie jest duża, więc już skończyła się pobierać, więc przejdźmy sobie do pobranych.
1: Pokaż pobierane rzeczy. Dwa rzeczy. Wymasz pobieranie. Tabela.
0: Wchodzimy na tabelę.
1: AudioHijack. AudioHijack.
0: Okej. Okay. To jest
1: aplikacja. Ale systemowe okno dialogowe. AudioHijack jest aplikacja pobrana z internetu. Od anuluj.
0: A tutaj
1: przycisk.
0: Jest był
1: Safari,
0: po prostu plik skompresowany, Kinder, który już nam się rozpakował, Kinder, więc przejdźmy sobie do folderu pobranych.
1: I teraz pobrane rzeczy. AudioHijack aplikacja. 63,7 MB.
0: Tutaj był plik zip, który już nam się sam rozpakował, więc skopiujmy go sobie.
1: Kopiuj AudioHijack.
0: Command C i Command Option V, czy Command V, żeby go wkleić lub przenieść do folderu aplikacji.
1: Przenieś rzeczy tutaj. AudioHijack, aplikacja.
0: Aplikacja już nam się skopiowała i możemy ją sobie uruchomić.
1: Aplikacja, ale systemowe okno dialogowe. AudioHijack jest aplikacją pobraną z internetu. Czy na pewno chcesz...
0: Przez to, że aplikacja musi jeszcze zainstalować parę komponentów, no to będziemy teraz zasypani alertami od systemu, więc tutaj pomału pokażę wam,
1: domyślny przycisk,
0: co po kolei musimy zrobić. Klikamy po prostu sobie otwórz na początek.
1: Teraz AudioHijack 4, 2, 2 instaler okno, zawartość www.
0: I mamy zawartość www. Niestety aplikacja nie jest przetłumaczona na język polski, albo w ogóle nie jest na żaden inny język niż angielski przetłumaczona, ale tutaj spokojnie postaram się wam wytłumaczyć, co się dzieje.
1: Poziom i masz. Poziom nagłówka. 3, 2 rzeczy. Wylecimy to. AudioHijack.
0: No właśnie, tutaj mamy powitanie do aplikacji.
1: Poziom nagłówka. 6. Wylechawaj u open trunniki nie ustawiaj minutes.
0: Przygotujemy. Wszystko zacznie ci działać za kilka minut.
1: AudioHijack musi instalację. Próbujemy moje audio handling software.
0: I musimy zainstalować tak zwane ACE, Audio Capture Engine, czyli to jest właśnie aplikacja w tle, która wymagała tych rozszerzeń jądra, które przed chwilą musieliśmy zezwolić, i ona właśnie zajmuje się zbieraniem dźwięku systemu, bo ona nie jest wykorzystywana tylko przez samego Audio Hijacka, jest jeszcze kilka innych aplikacji, w tym kilka aplikacji firm trzecich, które z tego rozszerzenia korzystają, więc no właśnie tutaj Hijack musi to...
1: Jeden.
0: Rozszerzenie zainstalować. Tutaj mamy kilka instrukcji.
1: Step install SVG i masz. Click the install button.
0: Kliknij instaluj.
1: Step password SVG. Enter your admin password.
0: Podaj hasło.
1: 3. Step alert SVG. Ask novel GD system alert.
0: I zezwól, i kliknij zezwól w alercie, który się wyświetli. No okej, okay. Przechodzimy
1: do
0: przycisku install. Gdybyśmy wcześniej nie zezwolili na rozszerzenia jądra, no to też tutaj aplikacja, zanim by dała nam ten przycisk instaluj, najpierw o to nas poprosiła, ale my już to sobie zrobiliśmy szybciej, więc tutaj klikamy w instaluj.
1: Pusty skrót, hasło aplikacja, systemowe okno dialogowe, AudioHijack.
0: No i...
1: AudioHijack Advanced to install the audio capture engine, AC, component. Wpisz hasło, aby na to pozwolić.
0: No i właśnie tutaj, tak jak nam obiecano, jesteśmy pytani o hasło. Wpisujemy hasło.
1: AudioHijack, AudioHijack. Logowanie, dodano rzeczy działające w tle. Próbuję moje audio capture engine, AC, dodaj rzeczy, które mogą działać w tle. Możesz tym zarządzać w ustawieniach rzeczy otwieranych podczas logowania.
0: No i tak, teraz znów jesteśmy zasypywani alertami. Pierwszy z nich już nam voiceover przeczytał, ale też słyszeliście dźwięk, że wyświetliło nam się coś jeszcze.
1: Alert, obraz. Rozszerzenie systemowe zablokowane. Program próbował wczytać nowe rozszerzenie systemowe audio podpisane przez Rogue Amoeba Software, INC. Będzie ono miało pełny dostęp do dźwięku w systemie. Możesz włączyć to rozszerzenie w panelu prywatności i ochronę w ustawieniach systemowych. Okej, okay, domyślny przycisk. Otwórz ustawienia systemowe, przycisk.
0: Okej, okay, więc warto sobie właśnie już do tych ustawień przejść i...
1: Audio Hijack, audio, ustawienia systemowe. Teraz w prywatność, logowanie, dodano rzeczy działające w tle, Rogue Amoeba Audio Capture Engine, AC, dodaje rzeczy, które
0: mogą... Okej, spokojnie, tym zajmiemy się za chwilę. Jesteśmy właśnie w ustawieniach systemowych na zakładce prywatność.
1: Tabela, prywatność i ochrona, pionowy element podział, prywatność i ochrona, obszar przewijania.
0: Przechodzimy w obszar przewijania i tutaj szukamy komunikatu, który nas znów poinformuje, że to rozszerzenie zostało zablokowane.
1: Prywatność, usługi lokalizacji, przycisk.
0: Weszłem z tym polem interakcji i sobie teraz przechodzę w prawo.
1: Kontakty, kalendarze, przypomnienia, zdjęć, bluetooth, mikrofon, kamera, home rozpoznawanie, multimedia i apel, pliki i folder, dostęp do dysk, skupienia, dostęp, monitorowanie, nagrywanie, dostęp, automatyzacja, zarządzanie, narzędzia dla programu, analizy i reklamy, nagłówek, ochrona. Dopuszczaj aplikacje pobrane z... wczytywanie oprogramowania systemowego od dewelopera Rogue Amoeba Software, INC, zostało zablokowane. Pozwól, przycisk.
0: O właśnie, i tutaj mamy przycisk. Pozwól.
1: W, okno dialogowe. Prywatność i ochrona. Aplikacja prywatność i ochrona próbuje zmodyfikować ustawienia systemowe.
0: I znów jesteśmy pytani o hasło.
1: Zamykanie okna dialogowego. Aby używać nowych rozszerzeń systemowych, musisz uruchomić ponownie komputer. Aby używać nowych rozszerzeń systemowych, musisz uruchomić...
0: Okay. Anuluj.
1: Okej, okay. Domyślny przycisk. Uwierzytelnianie nie powiodło się.
0: Znów musimy
1: pytać hasło. Hasło bezpieczne, okay. Edycja tek.
0: No właśnie, trzeba tutaj podać hasło ochrona, kilka
1: okno.
0: Razy.
1: Zamykanie okna dialogowego, prywatności, ochrona, obszar przewijania.
0: Na pocieszenie mogę powiedzieć,
1: przycisk.
0: Że to musimy zrobić tylko raz, więc
1: menu bar,
0: no
1: Apple.
0: Właśnie, wchodzimy do menu Apple.
1: A, ten mag wielokropek. Uruchom ponownie wielokropek.
0: Klikamy w uruchom ponownie. Dajemy Enter, żeby tutaj to zatwierdzić. Na szczęście Maki uruchamiają się dosyć szybko, więc to nie powinno nam zająć dużo czasu. Myślę, że już będziemy na ekranie logowania.
1: VoiceOver włączony,
0: no podaj. Wpisujemy hasło. Po raz któryś.
1: Witamy w macie. Audio, logowanie, dodano rzeczy. Teraz w Safari działa w tle.
0: Okej, okay, oczywiście system nam tutaj pootwierał wszystkie te okna, które mieliśmy otwarte wcześniej.
1: Więc
0: pora je pomalutku pozamykać. Zamkniemy sobie
1: Tinder,
0: Safari,
1: aplikacje.
0: Bo na razie nie będzie nam potrzebne.
1: Jeden rzecz.
0: Naciskam sobie WN, żeby przejść do tego menu pływających powiadomień.
1: Logowanie. Centrum powiadomień. Logowanie. Dodano rzeczy działające w tle. Rogue Amoeba Audio Capture Engine. AC. Dodaje rzeczy, które mogą działać w tle. Możesz tym zarządzać w ustawieniach.
0: I to też nam właśnie informuje, że to rozszerzenie będzie się uruchamiało w tle. Wejdziemy sobie do menu czynności na tym. W command spacja.
1: Menu czynności. Dwa rzeczy. Zamknij.
0: I tutaj klikamy zamknij.
1: Zamknij logowanie. Finder.
0: I
1: aplikacje, okno.
0: Wracamy do hijacka. Zobaczymy, o co nas zapyta teraz.
1: Safari. Finder. Safari.
0: Oj.
1: Finder.
0: Ja nie chcąc zamknąłem hijacka, a nie Audio Safari. Okej.
1: Okay. Otwórz.
0: To otwieramy hijacka.
1: Audio Hijack. Session list okno. Session list odbiera polecenia z klawiatury. Empty.
0: A, przez to, że hijacka zamknąłem,
1: menu bar, Apple. Audio
0: to pominęliśmy jedną rzecz. A mianowicie po instalacji tego rozszerzenia i to się domyślnie nam otworzyło, wyświetla nam się taki krótki samouczek. Natomiast ten samouczek nie jest niestety dla nas dostępny.
1: Poziom nagłówka 4 i fiu cenherit, audio hijack cen recordit.
0: Ale tutaj nam właśnie firma będzie pokazywała, co to tak naprawdę...
1: Poziom nagłówka 1, dwa rzeczy. Wylecimy to, audio hijack.
0: Co ta aplikacja nam pozwala. No właśnie to informuje nas, że aplikacja działa na podstawie sesji i szablonu, że są dostępne szablony sesji, ale to wszystko zaraz będę omawiał, więc najlepiej po prostu sobie ten samouczek.
1: Next.
0: Ten samouczek
1: systemowe okno dialogowe.
0: Wystarczy sobie pominąć.
1: Next. Domyślny.
0: Klikamy next.
1: Next. Domyślny.
0: I jeszcze raz.
1: Next.
0: I jeszcze raz.
1: Next.
0: Tutaj generalnie widzimy różne zrzuty ekranu, jak można tej aplikacji
1: next.
0: Używać. Znów next.
1: Close tour. Close tour.
0: Domyślny button. W końcu mamy przycisk close tour.
1: Teraz w audio hijack session list okno. Session list.
0: No i jesteśmy na liście sesji, która domyślnie jest pusta. Mamy tutaj też kilka przycisków. Mamy przycisk Voice over Help, który otwiera nam artykuł w bazie wiedzy producenta, jak korzystać z aplikacji z VoiceOverem. To jest wszystko dostępne po angielsku, więc ja tutaj też wszystko wytłumaczę. Natomiast jeśli znacie angielski i chcielibyście sobie coś powtórzyć, no to też warto sobie to przeczytać.
1: Delete session, wyszerzony button.
0: No właśnie, mamy
1: delete
0: tutaj przycisk usuń sesję.
1: Obraz. Audio hijack, new session,
0: nowa sesja.
1: Real mode information bar.
0: I informacje, że na razie działamy w trybie demonstracyjnym.
1: Real mode information bar. Dwa rzeczy. URL usinka audio hiatki intuial mode. No i sewil be overlaitą capture audio after 10 minutes.
0: No właśnie, po 10 minutach do dźwięku przechwyconego będzie dodawany szum.
1: Trial details, button. Poza no sessions yet. Create your first session in audio hiatz with the new session button or command N.
0: No właśnie, tutaj mamy komunikat, że na razie nie mamy żadnych sesji.
1: Voice over help,
0: i
1: button.
0: To wszystko. Też z tego przycisku więcej informacji w tym pasku o wersji demonstracyjnej znajdziemy przycisk, który pozwoli nam wpisać klucz i aplikację zarejestrować. Okej, okay. Możemy po malutku właśnie przejść do pokazania samej aplikacji, a żeby to zrobić, wyłączymy tą wirtualną maszynę i przejdziemy do instalacji Hijacka na moim fizycznym Macu. Audio Hijack bazuje na koncepcji tak zwanych sesji. Sesja mówi aplikacji, co ma zrobić z naszym dźwiękiem. Kiedy ja teraz nacisnę Command N, aby utworzyć nową sesję,
2: Templatę Hoser. Hoser session template.
0: Jesteśmy pytani o wybór szablonu, bo deweloperzy tutaj przemyśleli najczęstsze zastosowania aplikacji i przygotowali kilka szablonów, które ułożą nam wszystko w odpowiedni sposób.
2: Blank, Serate Anem, Tyse, Application Audio, Recorder, Application Audio, Template Session.
0: Tutaj właśnie mamy sesję, która nagrywa dźwięk z aplikacji.
2: DVD Audio, Save Audio from DVD Template Session.
0: Nagrywanie z
2: płyty DVD,
0: zwiększenie głośności w całym systemie.
2: Input device, Recorder, Microder, Input Template Session.
0: Nagrywanie z jakiegoś urządzenia na wejściu, z jakiegoś mikrofonu.
2: Internet Radio, Mail Access, Stron Online Radio, Server Template Session.
0: Nadawanie do radia internetowego.
2: Live Stream, Stream to NRT, MPS.
0: Nadawanie do serwisów wideo.
2: Manual Zone Nextions, Example of Manual Zone Nextions, Model Template Session.
0: Przykłady ręcznych połączeń, o tym wszystkim za chwilę powiem. Odsłuch jakiegoś mikrofonu na słuchawkach. Tych szablonów jest całkiem sporo, ale my, żeby pokazać działanie aplikacji, wybierzemy sobie pustą sesję. I otworzyło nam się puste okno i możemy przejść do opisywania działania aplikacji. Najtrudniejszym aspektem tworzenia tych sesji, zwłaszcza dla osób niewidomych, jest to, jak my to robimy. Bo aplikacja działa na podstawie budowania klocków. Można to tak dosłownie nazwać, bo budujemy klocki, które mówią aplikacji, co ma z naszym dźwiękiem zrobić. Warto się najpierw zastanowić, zanim zaczniemy jakąś sesję tworzyć, co dokładnie chcemy zrobić. Ja myślę, że takim pierwszym fajnym przykładem na stworzenie takiej sesji może być nagrywanie z jakiejś aplikacji. Załóżmy, że słuchamy jakiegoś radia internetowego, jakiejś transmisji w przeglądarce i chcielibyśmy sobie tą transmisję nagrać. Co musimy zrobić? Klocki w Hijacku składają się, ja bym powiedział, w trzy kategorie. Jest jeszcze jedna, ale na mniej przydatna. Źródła, czyli no właśnie źródła, z których aplikacja może przechwycić dźwięk. Mogą to być właśnie aplikacje, mikrofony, dźwięk z całego systemu. Efekty, czyli no to są jakieś klocki, które coś z tym dźwiękiem nam mogą zrobić. Przesunąć go w stereo, jakieś kompresory, pogłosy, redukcję szumów. Tych efektów jest dużo i też możemy instalować własne wtyczki Audio Units, z którymi Audio Hijack też będzie współpracował, więc tutaj właściwie tego jest naprawdę bardzo dużo. I wyjścia. Wyjścia, czyli klocki, które ten nagrany przez nas dźwięk wypuszczą na świat. Albo na słuchawki, albo jakąś inną kartę dźwiękową, czy to wirtualny kabel. Do pliku, czyli właśnie tutaj taki klasyczny przykład nagrywania jakiejś aplikacji do pliku po prostu, lub nadawanie na jakieś serwisy internetowe. Są jeszcze mierniki, które nam mogą po prostu poziom dźwięku wyświetlać, no ale one niestety są dla nas niedostępne. Otworzyliśmy sobie pustą sesję, ona już nam się otworzyła, tutaj mamy okno.
2: Untitled session, dwa okna, jeden systemowy, okno dialogowe.
0: Sesja bez tytułu dosłownie. Nazwę sesji zmienimy później, ale w takim ogólnym rozrachunku. Okno sesji składa się z trzech głównych elementów. Ja sobie teraz przejdę na górę okna skrótem WoHome.
2: AudioBlitz. AudioBlitz.
0: I
2: pełny ekran, minimum. AudioBlitz.
0: Pierwsze co widzimy, to jest siatka audio. To jest to miejsce, w którym będziemy układać za chwilę klocki.
2: Sidebar.
0: Przechodząc w prawo mamy pasek boczny, w którym znajdziemy najczęściej bibliotekę dostępnych klocków, ale nie tylko.
2: Run button.
0: I przycisk Run, który pozwala nam uruchomić lub zatrzymać sesję.
2: 12 w nocy. Session time.
0: I czas uruchomienia sesji, no przez to, że sesja w tym momencie jest nieuruchomiona, no to w tym momencie jest
2: stopped.
0: To 0, no i status stopped, zatrzymane, nic nie jest nagrywane, nic nie jest przechwytywane.
2: Session sample rate, text.
0: I tutaj mamy przycisk, który pozwala nam ten pasek boczny ukryć. Chcemy nagrać dźwięk z przeglądarki. W tym momencie warto się zastanowić, co to dokładnie znaczy, ułożyć sobie plan działania w głowie. No, musimy przechwycić dźwięk z przeglądarki i później ten dźwięk przechwycony chcemy nagrać do pliku. Załóżmy, że do pliku MP3, bo po prostu tak jest nam najłatwiej. Nie chcemy później nic z tym plikiem zrobić, chociaż możemy też nagrywać do formatów bezstratnych. Zaraz to pokażę, jak to się wszystko konfiguruje. No ale ten nagrany dźwięk chcielibyśmy też usłyszeć na słuchawki, więc też ten nagrany dźwięk chcielibyśmy też wysłać na słuchawki. Najwyższa pora skopiować sobie pierwszy klocek. Przechodzimy do paska bocznego, czyli tej sekcji, która się nazywa sidebar.
2: 12 sidebar.
0: Jest sidebar.
2: W sidebar. 429 rzeczy, blocks, zaznaczony tab, 1 of 5.
0: I teraz pewnie się trochę przestraszyliście, 400 rzeczy, to dlatego, że tutaj między innymi w tym momencie wszystkie wyświetlają mi się wtyczki, które mam zainstalowane na komputerze, ale tym się nie przejmujcie. Pasek boczny jest podzielony na 5 zakładek, które pozwalają nam różne rzeczy zrobić. Domyślnie jest zaznaczona zakładka blocks, czyli klocki, i tą zakładką się na razie zajmiemy. Pozostałe zakładki omówimy później, jak już będziemy kończyć tworzenie naszej sesji. Tutaj też możemy przeglądać nagrania, ustawić harmonogram i inne rzeczy, ale na razie skupimy się na tej sekcji klocków i wybieranie właśnie tych klocków z biblioteki.
2: Search filter, edycja tekstu, text field.
0: Tutaj mamy pole wyszukiwania, które pozwala nam znaleźć konkretny klocek po nazwie. No jeśli mamy dużo wtyczek zainstalowanych na komputerze, to pole wyszukiwania może nam się jak najbardziej przydać.
2: Sources, expanded, bistro, slam button.
0: Ale oprócz tego mamy tutaj kategorie. Domyślnie te wszystkie kategorie są rozwinięte, co jest całkiem przydatne, ale na razie je pozwijam, żeby pokazać wam te kategorie. Więc tutaj mamy właśnie sources, czyli źródła.
2: Outputs, expanded, bistro.
0: Outputs, czyli wyjścia.
2: Outputs, built-in effects, expanded.
0: Budowane efekty.
2: Meters, expanded, bistro.
0: Mierniki, to jest ta sekcja, meters, która nam się raczej nie przyda.
2: Advanced, expanded,
0: bistro. I zaawansowane. Tutaj mamy jeszcze kilka dodatkowych efektów plus jeszcze inne przydatne narzędzia. O wszystkich klockach będę szczegółowo mówił później. Ale no właśnie, najpierw interesują nas źródła. Cofam się do
2: output, sources, collapsed.
0: Przycisku sources, czyli źródła.
2: Set filter, edit, sources, collapsed, bistro, sources.
0: Rozwijam expand sobie go.
2: Application Libre Block.
0: Follow
2: press to copy the block. It's on the past to the audio grid.
0: I tutaj mamy pierwszy klocek właśnie application, czyli klocek, który zbiera dźwięk z dowolnej aplikacji. I tutaj mamy komunikat, że jeśli naciśniemy na nim WoSpacja, to zostanie on skopiowany do schowka i może być później wklejony do siatki, ale rozejrzyjmy się jeszcze, co tutaj mamy przy okazji.
2: Input device, Libre Block.
0: Urządzenie wejścia, czyli tutaj moglibyśmy jakiś mikrofon na przykład przechwycić.
2: System audio, Libre Block.
0: System audio, czyli dźwięk z całego systemu. Do czego nam się to mogłoby przydać, pokażę za chwilę. Ale na razie skupimy sobie klocek application. Proszę bardzo.
2: Poza sidebar, audio bridge.
0: Przechodzimy z powrotem ściałką szczałka w lewo do siatki. Jeśli ja teraz z nią wejdę interakcję,
2: audiobit, zawartość jest pusta.
0: No to mamy komunikat, że zawartość jest pusta, no bo tutaj nie mamy nic wklejone, ale to się właśnie zmieni, bo naciskam Command V, żeby nasz pierwszy klocek wkleić.
2: Pasta.
0: Nic nie usłyszeliśmy, ale jeśli teraz rozejrzymy się po interfejsie, to już mamy komunikat. Aplikacja na 1x1y i klocek audio. Jeśli ktoś pamięta z matematyki układy współrzędnych, no to tutaj ta pamięć się może przydać, bo generalnie ten układ siatki wygląda bardzo podobnie do układów współrzędnych. Tutaj mamy też właśnie podawane współrzędne i te klocki możemy poruszać dowolnie, co przyda nam się za chwilę, jak będziemy mieli ich więcej. No a w tym momencie przez to, że mamy jeden, możemy też po tej siatce chodzić ciałkami, też góra, dół, lewo, prawo, no ale w tym momencie przez to, że mamy jeden klocek, no to to nam nic nie daje. Natomiast powinniśmy teraz ten klocek sobie skonfigurować. Wiele klocków ma dodatkowe menu opcji, które możemy wyświetlić naciskając na nich. Więc tutaj już mamy ten klocek aplikacji zaznaczony voiceoverem, więc nacisnę na nim WoSpacja.
2: Application source. Application. Block na menu block. On z przejściem. Select an app.
0: I otworzyło nam się dodatkowe okno z opcjami. Przejdźmy sobie po nim.
2: Manual.
0: Od góry.
2: Force button. Application. Enable block. On z detach button.
0: Mamy przycisk detach, który pozwala osobom widzącym odkleić to okno w taki sposób, że ono później może sobie pływać. Mogą je dowolnie poruszać po ekranie. Nam to się raczej nie przyda.
2: Application. Block name. Vopresto edit dynamic block.
0: Nazwa klocka, to pozwala nam nadać temu klockowi własną nazwę, więc tutaj mamy napisane application, ale równie dobrze moglibyśmy napisać sobie na przykład przeglądarka. Na przykład tutaj akurat na tej klawiaturze nie mam klawisza option wygodnie, co napisałem bez o.
2: Detach, przeglądarka, block name.
0: Ale mamy klocek przeglądarka.
2: Enable block, on z przejściem.
0: Mamy przełącznik. Mamy przełącznik enable, tutaj moglibyśmy sobie tymczasowo jakiś klocek wyłączyć.
2: Select an app, source application pop-up button. I dostępne czynności, host an application source.
0: Mamy przycisk menu, który pozwala nam wybrać, jaka aplikacja nas interesuje. I w tym momencie
2: menu.
0: Możemy sobie to menu otworzyć i wybrać, jaką aplikację chcemy przechwycić.
2: Select application wielokropek.
0: No, mamy opcję select application, to by otworzyło takie po prostu standardowe okno wyboru pliku.
2: Present applications wyszarzone.
0: Ale poza tym mamy nagłówek ostatniej aplikacji.
2: VoiceOver.
0: I tutaj mam akurat VoiceOvera.
2: Safari. Discord scenary.
0: Discorda.
2: Reaper.
0: Reapera.
2: Firefox nikt.
0: I Firefoxa. Tutaj mam właśnie kilka ostatnich aplikacji, które nagrywałem.
2: Special sources wyszarzone.
0: Poza tym mamy nagłówek Special Sources, czyli źródła specjalne, i to jest na przykład
2: background sound.
0: Dźwięki w tle, to jest ta funkcja dostępności, która nam daje jakieś dźwięki ptaszków i innych rzeczy.
2: Finder,
0: no to na przykład dźwięki kopiowania, wyrzucania czegoś do kosza z Findera.
2: Siri,
0: no to wiadomo, mowa i dźwięki Siri.
2: Siri, sound effects.
0: Efekty dźwiękowe, czyli pozostałe alerty w systemie.
2: System Play Receiver.
0: System AirPlay Receiver, czyli dźwięk, który wydobywa się, jeśli do naszego Maca podłączymy się z iPhone'a lub z Apple TV poprzez AirPlay i chcielibyśmy w ten sposób sobie nagrać dźwięk na przykład z jakiejś aplikacji na iPhone'ie, no to moglibyśmy w ten sposób sobie to skonfigurować, tutaj wybrać to urządzenie AirPlay i wtedy tak to nagrać.
2: VoiceOver.
0: No i VoiceOver jest tutaj jako źródło specjalne, bo wewnętrznie to są dwie osobne aplikacje do dźwięków i do mowy, a to źródło nam po prostu te dwie aplikacje łączy. Ja akurat chcę nagrać sobie Firefoxa, bo akurat z tej przeglądarki ostatnio korzystam, więc przejdę sobie do Firefoxa, naciskam Enter.
2: Firefox nikt.
0: I wybrała nam się aplikacja Firefox. I w tym momencie możemy przejść dalej, ale chyba to już
2: Open URL, niezaznaczony hashbox.
0: A nie. Mamy pole wyboru Open URL. To pole wyboru pozwala nam spowodować, że Audio Hijack automatycznie uruchomi tą aplikację i wyśle do niej konkretny adres. Dlaczego nam się to może przydać? No, gdybyśmy tworzyli harmonogram nagrywania, no to moglibyśmy poprosić, żeby aplikacja o odpowiedniej godzinie otworzyła adres do, nie wiem, danej stacji radiowej lub kanału telewizyjnego, bo chcemy jakąś audycję na żywo sobie nagrać. I to by nam pozwoliło zostawić komputer i nie martwić się, że kiedy harmonogram włączy nagrywanie, no to Audio Hijack automatycznie otworzy przeglądarkę, przejdzie na odpowiedni adres strony internetowej i rozpocznie nagrywanie.
2: URL this URL will be open when the session starts. Wyszarzone text field.
0: No tutaj mamy pole wyboru do podania adresu, no ale przez to, że pole jest niezaznaczone, no to to pole jest wygaszone, niedostępne.
2: Bistro słabo button. Manual.
0: Mamy przycisk zaawansowany.
2: Include audio input, niezaznaczony hashbox. I nadwitują to de standard, capture of the application audio output, audio from input, device, speaker, microphone, as well, sobie included. Use the setting to record bots, of a voice heart, VoIP, conversation.
0: To nam pozwala dołączyć do nagrywania dźwięku z aplikacji jeszcze dźwięk z jakiegoś mikrofonu. To się właśnie, jak sugeruje tutaj komunikat pomocy, przydać wtedy, kiedy nagrywamy na przykład jakąś rozmowę przez VoIP, czyli jakiś FaceTime, Discord i tak dalej, ale też możemy nagrywać do dwóch plików jednocześnie. Jeśli chcemy sobie takie nagranie stworzyć i na przykład w celu później wysłania tego do jakiegoś podcastu, to lepiej sobie uruchomić dwie nagrywarki koło siebie, a Hijack jak najbardziej na coś takiego pozwala. i wtedy mamy w osobnym pliku dźwięk nasz, a w osobnym pliku dźwięk naszego rozmówcy, co później bardzo pomaga w realizacji podcastów. Ja później pokażę, jak można pracować z większą ilością klocków, ale na razie skupimy się na takim prostszym przykładzie.
2: Wyszarzone, niezaznaczony hitbox.
0: No i właśnie tutaj, gdybyśmy nagrywali dodatkowo mikrofon, to tutaj możemy poprosić, żeby dźwięk z aplikacji był w lewym kanale stereo, a dźwięk z naszego mikrofonu na przykład w prawym. To jest też jakiś sposób na rozdzielenie tego, natomiast wtedy oczywiście nie możemy nagrywać na przykład naszego rozmówcy lub siebie w stereo, co czasami może się przydać.
2: Audio input z Wilbeprocetą de left handel. Uile adaptation audio output Wilbeprocetą de left handel.
0: No właśnie.
2: Chwil playback gaps wie silence, niezaznaczony hatchbox. Ich audio is bank play adbyden source application. Silence Wilbe generated and added.
0: To spowoduje, że jeśli aplikacja, którą nagrywamy, akurat nie wydaje siebie żadnego dźwięku, no to hijack będzie automatycznie dodawał ciszę. To się może przydać, jeśli skonfigurowaliśmy naszą nagrywarkę do nienagrywania, jeśli akurat jest cicho, bo można tak to zrobić, o tym za chwilkę.
2: Limit audio capture to niezaznaczone hedge none. Wyszarzone pokłup, bo only audio playing condense let's device wilbe capture.
0: I tutaj możemy ustalić, że ma być nagrywany dźwięk tylko w momencie, kiedy dana aplikacja wysyła go do danego urządzenia wyjściowego. Więc tutaj moglibyśmy poprosić, żeby nagrywał się tylko dźwięk, który idzie do na przykład naszych słuchawek, a nie do
2: manual,
0: głośników.
2: Manual,
0: i to wszystko. Wybraliśmy już sobie tego Firefoxa, więc możemy to okno zamknąć. Naciskamy Escape.
2: Przeglądarka. Firefox Nichtle. At1x1y audio blog. Untitled session.
0: I zauważcie. No i zauważcie, że teraz ten klocek już nie nazywa się application, tylko przeglądarka i jeszcze dodatkowo VoiceOver czyta nam, jaką aplikację wybraliśmy. Tutaj jeszcze dostaliśmy dodatkowy komunikat, że ten klocek nie może mieć żadnych wejść, ale też w tym momencie nie ma nic do niego podłączonego. Najwyższa pora to zmienić, więc dodajmy sobie teraz klocek, który ten dźwięk będzie nam nagrywał. Wracamy do paska bocznego i przechodzimy w prawo. No ale tym razem nie interesuje nas źródło, a interesuje nas wyjście, więc może zamknijmy sobie tą sekcję sources i przechodzimy do sekcji outputs, do wyjść. To rozwiniemy. I tutaj mamy właśnie wyjście urządzenie audio. Oprócz niego mamy jeszcze nagrywarkę i livestream, czyli nadawanie do serwerów audio, tutaj jakiś shoutcast, tego typu rzeczy. I broadcast to są serwery wideo, a może to jest na odwrót. Chyba tak, livestream to jest właśnie, to są serwisy wideo, a broadcast to serwisy audio.
2: Okay.
0: Najpierw sobie weźmiemy nagrywarkę, więc naciskamy wospacja i tutaj znów mamy komunikat recorder copied. Wracamy do siatki i naciskamy znów command V.
2: Paste.
0: I co się stało teraz? Chodźmy sobie po tym interfejsie strzałkami lewo-prawo.
2: Przeglądarka, Firefox Nichtle, at1x1y audio block. Przeglądarka, centchowy input VRS, 1 output VIR to recorder, at2x1y, V press for popover.
0: I tutaj mamy komunikat, że nasza przeglądarka ma teraz jedno wyjście do nagrywarki na współrzędnym 2. Więc jeśli ja sobie teraz przejdę w prawo.
2: Recorder MP3256 kbps stereo recording format AD2X1Y audio block. Recorder has 1 input VIR from przeglądarka AD1X1Y no output VIRS V press for popover.
0: No to tutaj mamy komunikat, że mamy nagrywarkę, która domyślnie jest skonfigurowana do nagrywania w formacie MP3. Gdybyśmy chcieli nagrywać w jakimś innym formacie, czy zmienić jakieś inne ustawienia, a trochę tych ustawień jest, no to tak jak poprzednio możemy sobie na ten klocek nacisnąć i wejść do jego okna ustawień, co teraz zrobię.
2: Recorder. Recorder. Block na mnie, nagry block. On sprzęt.
0: Może tutaj już sobie odpuścimy zmienianie nazwy, ale przejdziemy sobie znów na górę okna.
2: Nagry block. On sprzęt.
0: Bo tutaj też jest całkiem sporo opcji.
2: Current recording status.
0: Status nagrywania.
2: Reedytor record MP3. Status.
0: Tutaj mamy komunikat gotowy do nagrywania w formacie MP3.
2: Pause recording. Wyszarzone, niezaznaczony hitbox.
0: Mamy przycisk pauzę, bo możemy mieć uruchomioną sesję, ale jednocześnie w tej sesji nie nagrywać.
2: Split file. Wyszarzone, niezaznaczony hitbox.
0: Tutaj mamy przycisk, który pozwala nam ręcznie wymusić podzielenie pliku, więc rozpoczęcie nagrywania w nowym, pustym pliku.
2: Recording options. Expanded. Bistro swap button.
0: I znów mamy tutaj
2: recorder, block, configuration, options.
0: Przycisk opcji nagrywania.
2: General, zaznaczony tab, 1 of 3.
0: I tutaj mamy trzy zakładki. Ogólne.
2: Tags, tab, 2 of 3.
0: Tagi.
2: Chwil limits, tab.
0: I limity. Przejdźmy sobie po tych sekcjach po kolei. Najpierw zakładka ogólne.
2: General Group.
0: I mamy grupę, musimy wejść w nią interakcję.
2: W, General Group. Pięć rzeczy, chwilę name. Token, spacja, token, spacja, recording, edycja tekstu, text field.
0: Okej, okay, o co tu chodzi?
2: Date, spacja, time, spacja, R, E, C, O, R, D, I, N, G.
0: Ja tutaj przeszłem sobie ściałką w lewo. Tutaj tak, mamy dwa tak zwane tokeny, które będą zastąpione bieżącą datą i godziną.
2: Date,
0: i po prostu time, mamy słowo recording. Gdybyśmy chcieli, żeby te pliki nazywały się jakoś inaczej, no to możemy to sobie zmienić. Ja sobie teraz chciałbym nazwać te pliki Tyflo Radio, bo tutaj na przykład będziemy sobie Tyflo Podcast nagrywać, więc sobie tutaj napiszę Tyflo Radio.
2: Tyflo
0: i teraz
2: radio.
0: Z menu kontekstowego
2: menu.
0: Możemy wejść sobie
2: Insert Token pod menu.
0: W osi wtem tutaj mamy pod menu Insert Token i tutaj mamy
2: Insert Token pod menu Session Name.
0: Różne zmienne, które możemy wstawić, nazwę sesji,
2: chwilę, co unter.
0: Licznik pliku, czy tutaj byłoby nagranie 1, nagranie 2 i tak dalej.
2: Zero prefixet, co unter.
0: Licznik, ale tutaj, który będzie dopisywał jeszcze 0, więc nagranie 0, 1, nagranie 0, 2 i tak dalej.
2: Datę.
0: Datę.
2: Year.
0: Rok.
2: Month.
0: Miesiąc.
2: Day.
0: Dzień.
2: Time.
0: Czas.
2: Hour.
0: Godzinę.
2: Minutę.
0: Minutę.
2: Second.
0: I sekundę.
2: Title tag.
0: Więc sobie tutaj
2: month,
0: klikniemy datę i w tym momencie coś będzie nam dziwnie zachowywać, bo zniknie nam
2: słowo spacja, spacja, zawartość zaznaczona, data, spacja, data, data.
0: Tutaj zniknęło nam słowo Tyflo Radio, nie wiecie czemu, więc tutaj sobie znów napiszę Tyflo Radio.
2: Radio.
0: Zrobię spację. Oczywiście data. Możemy też
2: spacja.
0: Nie kasować tego, co tam było. I po prostu sobie przejść poza te tokeny i
2: Tyflo Radio token. Zawartość
0: i w ten sposób sobie dodać te tokeny.
2: Audio Hijack. Same to pop button.
0: Przechodzimy dalej. Tutaj możemy wybrać, gdzie te nagrania konkretnie mają być zapisane. Domyślnie jest to katalog Audio Hijack, który utworzy nam się w folderze muzyka. Tutaj sobie to zostawimy.
2: Folder Legal Button.
0: I tutaj mamy przycisk, który pozwoli nam otworzyć ten katalog w Finderze.
2: Keep Quality MP3. Quality Pop Button.
0: I tutaj mamy przycisk jakość. Domyślnie jest ustawiona wysokiej jakości MP3.
2: Znak oznaczenia, kick kwalitę MP3.
0: Ale zobaczmy, co my tutaj mamy. Przejdźmy sobie na górę.
2: For personaluse, wyszarzone.
0: Dla użytku osobistego.
2: Regular kwalita AC.
0: Do zwykłej jakości AC.
2: Kick kwalita AC.
0: Wysokiej jakości AC.
2: For internet distribution, wyszarzone.
0: Do dystrybucji w internecie.
2: Regular kwalita MP3.
0: I tutaj mamy zwykłej jakości MP3.
2: Znak oznaczenia, kick kwalita MP3.
0: Wysokiej jakości.
2: Perfect kwality, wyszarzone.
0: Idealna jakość.
2: Compress setup lossless.
0: Apple Lossless, który jest format bezstratny, skompresowany, ale w przeciwieństwie do MP3 czy AAC bezstratny.
2: Funkcją bez seta IFF.
0: Niekompresowany IF.
2: Custom wielokropek.
0: I
2: for personaluse, custom wielokropek.
0: Opcje niestandardowe. Kliknijmy sobie w to niestandardowe, żeby zobaczyć jakie
2: dokładnie
0: mamy. Tutaj właśnie mamy przycisk zaawansowane opcje jakości.
2: MP3, format, pop-up button.
0: I co tutaj możemy zrobić? Możemy wybrać sobie format.
2: Menu znak oznaczenia, MP3.
0: MP3.
2: Apple Lossless.
0: Apple Lossless.
2: Flac.
0: Flag.
2: IF. WAV. AC. Znak oznaczenia, MP3.
0: No jak widać, tych formatów trochę jest MP3. I dla każdego z nich możemy odpowiednie opcje sobie ustawić, nie wiem, w przypadku MP3 na przykład.
2: 256 kbps. Bitrate. Pop-up button.
0: Możemy częstotliwość sobie tutaj próbkowania ustawić.
2: Variable bitrate. Bitrate mode. Pop-up button. Variable bitrate. Bitrate mode.
0: Możemy sobie ustawić ten bitrate jako stały lub zmienny. Zmienne mają jeszcze trochę mniejszy rozmiar.
2: Sample rate. Pop-up button.
0: Właśnie tutaj mamy częstotliwość próbkowania.
2: Joint stereo. Harness. Pop-up button.
0: Możemy sobie ustawić kanały.
2: Stereo.
0: Wybierzemy stereo. Sobie tutaj stereo, żeby encoder osobno każdy kanał
2: stereo. Harness. Stereo.
0: Ustawiał i to wszystko. Oczywiście te opcje się będą zmieniały
2: menu
0: na podstawie tego, jaki mamy
2: 205 MP3.
0: Format ustawiony. Gdybyśmy chcieli nagrywać w formacie FLAC na przykład.
2: FLAC, stereo, Hannes, pop-up button.
0: No to znów mamy kanały stereo.
2: Stereo, Hannes, FLAC, advanced quality opcje, stereo.
0: A i tutaj nie możemy ustawić poziomu kompresji niestety. Myślałem, że to było dostępne, natomiast co mogę powiedzieć z dokumentacji, że tutaj zawsze jest ustawiony maksymalny poziom kompresji, więc taki plik FLAC będzie miał o połowę mniejszy rozmiar niż standardowy plik WAV. I w sumie możemy sobie ten format FLAC dla testu
2: zostawić. Manual. Preset. Tags. Tab. 2 w 3.
0: Przejdźmy sobie na następną kartę. Tagi.
2: Zaznaczone.
0: Tutaj możemy sobie dodać no, różne tagi do naszych
2: chwile,
0: wymagań.
2: Chwile tags group. W.
0: Znowu mamy grupę.
2: Title. Edycja tekstu. Tekst field.
0: Tytuł.
2: Artist. Edycja tekstu.
0: Artysta.
2: Tekst field. Album. Edycja. Prac. Number. Edycja tekstu.
0: Numer ścieżki.
2: Prac. Sound. Edycja tekstu. Tekst field.
0: Liczba ścieżek w albumie.
2: Ja. Edycja tekstu. Tekst field. Compilation. Niezaznaczony hexbox.
0: Czy to jest część jakiejś kompilacji.
2: List number. Edycja tekstu. Tekst
0: numer płyty.
2: List sound. Edycja. None. Genre pop button.
0: Gatunek.
2: Comments. Edycja tekstu. Tekst
0: komentarze.
2: Field. Album art. Imasz. Album art.
0: Imasz.
2: I tutaj nawet. Master. Album artwork.
0: I tutaj możemy sobie nawet wkleić zdjęcie, które będzie używane, dodane do tego pliku jako okładka.
2: File limits tab 3 of 3.
0: Przejdźmy sobie na trzecią zakładkę. Limity.
2: File limits group.
0: I co my tu mamy?
2: W. File limits group. 10 rzeczy. Start new file ever. Niezaznaczony hexbox.
0: Rozpocznij nowy plik co?
2: Zaznaczone. Split file value. 5. Zawartość zaznaczona. Edycja tekstu. Tekst field.
0: I tutaj mamy akurat 5.
2: Megabytes. Split file limits pop-up button.
0: 5, czyli tutaj aplikacja będzie tworzyła nowy plik co 5 megabajtów.
2: Menu znak oznaczenia, gigabytes.
0: Gigabajtów.
2: Minutes.
0: Minut.
2: Hours.
0: Godzin.
2: Znak oznaczenia, megabytes.
0: No i właśnie megabajtów.
2: Megabytes.
0: Więc tutaj możemy ustawić, żeby aplikacja nam pliki
2: split
0: automatycznie dzieliła co jakiś czas.
2: Niezaznaczone. Split file value, megabytes. End recording after, niezaznaczony hexbox.
0: Zakończ nagrywanie po.
2: Stop recording automatically after, asis duration. Stop recording value, wyszarzone. 1. Hours. Stop recording.
0: I tutaj znów możemy sobie ustawić konkretny rozmiar pliku lub długość nagrania, po którym nagrywanie się automatycznie zakończy.
2: Silence monitor, niezaznaczony hexbox. Performance automatization, silence.
0: Monitor ciszy. Co my tutaj możemy
2: zaznaczone
0: zrobić?
2: Remowe silence. Silence action pop-up button.
0: Kiedy aplikacja wykryje ciszę, to cisza może być usunięta.
2: Znak oznaczenia. Remowe silence. Start new file.
0: Może być rozpoczęty nowy plik.
2: End recording.
0: Lub nagranie może być zakończone.
2: Znak oznaczenia. Remowe silence. Start new file.
0: Więc to byśmy mogli na przykład zastosować do, nie wiem, sytuacji, w której nagrywamy jakąś kasetę albo jakąś płytę winylową, no i chcemy, żeby aplikacja nam automatycznie dzieliła plik, kiedy wykryje ciszę, kiedy jakaś piosenka się skończy, zaczyna się następna, albo możemy sobie tutaj ustawić, tak jak w tym przypadku, żeby program nam automatycznie nie nagrywał ciszy, tylko po prostu ją usunął. Spróbujemy tak zrobić. Zostawimy sobie tutaj opcję usuwania ciszy.
2: Silence time 2.0. Zawartość 60 dB. Silence time 2.0. Zawartość zaznaczona. Edycja tekstu. Tekst field.
0: Możemy ustawić, jak ta długa ma być cisza. Tutaj mamy 2 sekundy domyślnie.
2: 60 dB. Silence threshold volume is leader. Audio belowy threshold is on leader. Teraz silence minus 60 dB for digital or minus 30 dB for analog show CSR suggested.
0: I mamy tutaj suwak, jaki poziom dokładnie ma być osiągnięty, żeby aplikacja uznała, że coś jest ciszą. Tutaj producent sugeruje minus 60 dB dla źródeł cyfrowych lub minus 30 dla analogowych, ale to oczywiście też możecie sobie dostosować do własnych potrzeb.
2: 60 dB. Poza manual. Preset pop button.
0: No i to wszystko. Mamy naszą nagrywarkę skonfigurowaną.
2: Recorder, flat lossless stereo recording format, AD2X1Y audio block, untitled session.
0: No i tutaj...
2: Recorder has 1 input via from przegladarka, AD1X1Y, no output VRS, VOPRESS for popover.
0: No i tutaj też już mamy naszą nagrywarkę skonfigurowaną i jeśli teraz ja sobie też wejdę w nią interakcję, bo na niektórych klockach też tak możemy zrobić i czasami znajdziemy tutaj jeszcze inne opcje.
2: W, recorder, flat lossless stereo, AD2X1Y audio block. Trzy rzeczy. Flat stereo. Recording format.
0: Tutaj mamy informację o formacie.
2: Pauzę. Wyszarzony przełącz przycisk.
0: I tutaj mamy przycisk pauzy.
2: Split. Wyszarzony button.
0: I przycisk do dokonania podziału. Więc tutaj też możemy, osoby widzące te przyciski zawsze widzą na tej siatce i pozwala im to bardzo szybko sobie pliki podzielić lub spauzować nagrywanie. Są też do tego dostępne skróty klawiszowe, o których za moment zresztą też opowiem.
2: Poza recording.
0: Ale musimy jeszcze dokończyć tworzenie naszej sesji, bo gdybyśmy ją uruchomili teraz, to owszem, nasz Firefox by nam się nagrał bez większych problemów, ale wtedy nie słyszelibyśmy, co nam się nagrywa, dlatego musimy dodać sobie jeszcze jeden klocek, który wyśle nam ten dźwięk na słuchawki. Wracamy do siatki, do biblioteki, na pasek boczny.
2: Sources, sol, outputs, expanded, list, losłem, button.
0: I tutaj
2: expanded
0: też... I znów tutaj właśnie w sekcji outputs znajdziemy to, co nas interesuje.
2: Output deglice, LibreBlock.
0: A mianowicie...
2: Pasted to the audio grid.
0: A mianowicie klocek audio device, ja go sobie teraz skopiuję.
2: Output deglice, copied.
0: I tak jak poprzednio...
2: audio grid.
0: Wracamy i naciskam Command V, aby sobie go tutaj wkleić.
2: Paste.
0: I co mamy teraz?
2: Recorder, flat lossless stereo recording format, AD2X1Y audio block. Recorder has 1 input virtual przegladarka, at 1 x1y, 1 output virtual output device, at 3 x1y, VPress for popover.
0: I mamy tutaj nowy klocek na samym końcu naszego łańcucha.
2: Output device, default system output, at 3 x1y audio block. Output device has 1 input virtual recorder, at 2 x1y, no output virus, VPress for popover.
0: I tutaj też mamy komunikat, że jest wybrane domyślne urządzenie systemowe, default system output. Znów tutaj możemy sobie wejść do opcji.
2: Output device. Source, button, output device, enable block, on sprzęt, default system output, audio device, pop-up button.
0: I tutaj możemy sobie oczywiście konkretne
2: oznaczenia, default
0: urządzenie wybrać. Tutaj byśmy mogli na przykład sobie wybrać, żeby dźwięk nam wychodził na jakiś kabel wirtualny.
2: Black Hole 2CH, Black Hole 16CH.
0: No, wszystkie generalnie urządzenia domyślne, które mamy dostępne w systemie, by nam się pokazały.
2: 100%, output volume is leader.
0: Mamy tutaj suwak głośności.
2: Advanced Bistro Slow Button.
0: Przycisk zaawansowany. Możemy go sobie rozwinąć.
2: Default. Left handle pop-up. Default. Right handle pop-up button.
0: I tutaj możemy sobie lewy i prawy kanał zamienić, gdyby nam to
2: manual
0: było potrzebne.
2: Manual.
0: Ale ten klocek właśnie urządzenia audio jest z tych wszystkich klocków najprostszy. I nasza sesja w tym momencie tak naprawdę jest gotowa do działania. Możemy ją uruchomić na kilka sposobów. Jak już zauważyliście wcześniej, mamy tutaj na dole okna przycisk Run. I tutaj mamy komunikat zatrzymuje lub kończy sesję.
2: 12 w nocy. Session stopped. Session sample. Hidden sidebar. Hidden sidebar.
0: Ale możemy też, to jest dobry moment, żeby rozejrzeć się po pasku menu aplikacji. No nie ma tego tak dużo. W menu sesji znajdziemy różne opcje do tworzenia i usuwania
2: session.
0: Sesji.
2: New session command N.
0: Command N, nowa sesja.
2: Open session, wyszerzony command O.
0: Otwórz sesję i command O, to nas przeniesie do tej siatki.
2: Show block library command 1.
0: Tutaj możemy zmieniać zakładki na tym pasku
2: show
0: bocznym.
2: Show recordings command, show hidden sidebar command S.
0: Możemy go ukryć.
2: Znak oznaczenia, automatic connections.
0: Automatyczne połączenia, o tym za chwilę.
2: Edit connections, wyszerzony command E.
0: Command E do ręcznego tworzenia połączeń, o tym też.
2: Filter library command F.
0: Za chwilę, tutaj możemy też szybko przejść do pola wyszukiwania.
2: Import session, wielokropek, export, new session, command.
0: I mamy opcję do importowania lub eksportowania sesji. Menu
2: bar.
0: Natomiast interesuje nas
2: edit, control.
0: Menu control.
2: Control menu. Run session command R.
0: No właśnie, tutaj mamy skrót do uruchamiania lub zatrzymywania sesji, command R.
2: Turn output device of command J.
0: Możemy szybko wyłączyć wyjścia, command J, więc jakbyśmy chcieli sobie ten dźwięk wyciszyć, ale cały czas go nagrywać, to jak najbardziej możemy tak zrobić.
2: Pause recording of command K.
0: Możemy zatrzymać nagrywanie bez zatrzymywania sesji, skrótem command K.
2: Pause recording, wyszerzony command B.
0: Command B, możemy zrobić pauzę na nagrywaniu.
2: Split recording, wyszerzony command T.
0: I możemy ręcznie sobie plik podzielić, naciskając command T.
2: Run session command R.
0: OK, spróbujmy sobie tą sesję wystartować. Zauważcie, że w tym momencie akurat Firefox
2: Finder.
0: Nie jest otwarty.
2: Finder. Audio hijack.
0: Widzicie, jest otwarty tylko Finder i Hijack, ale to w aplikacji w niczym nie przeszkadza, bo jeśli sesję uruchomimy, a jest skonfigurowana, żeby przechwycić jakąś aplikację, która akurat nie jest uruchomiona.
2: Session started. Firefox nikt tyle działa w tle.
0: No to tutaj mamy komunikat, że Firefox zaczął działać w tle, otworzyła nam się aplikacja.
2: Finder. Firefox nikt tle.
0: I co możemy teraz zrobić? Wejdźmy sobie do Firefoxa i wybierzmy sobie jakąś audycję, która akurat nas interesuje.
2: YLOPDC, zawartość www.
0: Oczywiście akurat w przypadku Tyflo Podcastu możemy sobie tę audycję pobierać bez problemu, ale gdyby była jakaś strona, na której nie możemy tak zrobić, a chcielibyśmy sobie coś nagrać, jak może jakiś kanał w telewizji na żywo.
2: Ankieta, poziom nagłówka, no odwiedzone. Tyflo przegląd, odcinek numer 192.
0: To
2: poziom
0: by nam się 2. mogło przydać, więc załóżmy, że chcemy sobie nagrać najnowszy Tyflo przegląd.
2: Tyflo przegląd.
0: Akurat moja przeglądarka tutaj też wydaje z siebie dźwięki, które nam się też nagrają.
2: Odwiedzone, odwiedzone. Tym razem
0: ale to też będzie fajny sposób na pokazanie, że ta cisza będzie usunięta. I mamy tutaj przycisk odtwarzaj. Ja go sobie teraz nacisnę.
2: Pauzę.
3: Fundacja Instytut Rozwoju.
0: Leci nam nagrywanie.
3: Prezentuje.
0: To ja teraz sobie przejdę na klocek wyjścia i ściszę głośność, żebyście lepiej słyszeli moją mowę w taki sposób, żeby też, ale nie ściszając samego nagrania, więc ja sobie tutaj szukam tego wyjścia. Otwieram je.
4: W takim wakacyjnym składzie się spotykamy, w składzie troszkę urlopowym.
0: Chodzę w suwak głośności.
4: Dziś Paweł Masarczyk i Piotr Machacz.
0: I go sobie ściszam. I
2: 3%.
0: Nawet ściszyłem bardzo mocno, ale jakbyśmy chcieli sobie coś w tle nagrywać, w międzyczasie robić coś innego, to moglibyśmy. Tak, dam sobie troszeczkę głośniej.
2: 37%.
0: I dodatkowo nacisnę sobie Command T, aby tutaj plik podzielić.
2: Split recording.
0: I tutaj ten plik nam się automatycznie w tym momencie podzielił. I to sobie jeszcze chwilkę leci. I myślę, że wystarczy, możemy nacisnąć Command R, żeby nagrywanie zatrzymać. Sesja zatrzymała się i mogliście też zauważyć, że jak tylko nacisnąłem Command R, żeby sesję zatrzymać, no to głos Firefoxa znów się zgłosił, no bo hijack przestał go przechwytywać. No i co za tym idzie, aplikacja po prostu już normalnie wydobywała dźwięk z siebie na naszą normalną kartę poprzez system i przez to stała się głośniejsza. Tu już możecie widzieć też inne zastosowanie tej aplikacji, abyście chcieli właśnie jakąś aplikację sobie ściszyć. Może jakaś strona, której korzystacie, ma niedostępny suwak głośności i chcielibyście ją sobie ściszyć, albo odwrotnie właśnie podgłośnić. Jak najbardziej można do tego hijacka wykorzystać. Załóżmy, że nasza sesja nam teraz fajnie zadziałała. Możemy to zresztą sobie zweryfikować. Wejdźmy sobie do Findera. Wchodzę w swój katalog główny, do folderu muzyka i do podkatalogu
2: Audio
0: Hijack. I powinniśmy teraz znaleźć
2: Tyflo Radio 20230718 drugi flac Audio Flac. Dzisiaj o 17:27 1,7 MB Audio Flac.
0: Mamy jeden plik.
2: Tyflo Radio 20230718 flac Audio Flac. Dzisiaj o 17:27 5,1 MB.
0: Właśnie, mamy dwa pliki. Co by się zgadzało, bo wcześniej poprosiliśmy aplikację, żeby nam ten plik podzieliła. Zobaczmy, co się nagrało. Klikam w pierwszy plik.
2: Tyflo Radio 20.
0: Kliknęła nam się przeglądarka, tutaj nawigowałem po stronie i po chwili, 2 sekundy ciszy.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
0: i proszę bardzo,
3: prezentuje.
0: Nagrało nam się. Zobaczmy jeszcze drugi plik.
4: Audycja jakoś się kleiła, ale właśnie zanim przejdziemy już do konkretów, to najpierw posłuchajcie, o czym my właściwie dziś będziemy wam opowiadać.
0: No i ten plik tutaj słyszeliście wcześniej, zresztą był dużo krótszy i ten drugi plik już nie był tak długi, no bo go podzieliliśmy jeszcze potem kilka sekund później nagrywanie. Zakończyliśmy. A to jest dobry moment, żeby rozejrzeć się po pozostałych zakładkach.
2: Minimalizuj przycisk.
0: Więc warto to w tym momencie sobie zrobić.
2: Pierwsza 5 recording tab 2/5. Blocks zaznaczony tab 1/5.
0: Głównie pracowaliśmy na pierwszej karcie Blocks, która pozwala nam dodawać nowe klocki do sesji.
2: Recording tab 2/5. Show recording for this session in the table.
0: W tej sekcji możemy przeglądać nagrania, które zostały stworzone w tej sesji.
2: Radio 20 milionów.
0: I po tym jak w to kliknąłem, to kursor voiceover nam automatycznie już został przeniesiony na listę nagrań.
2: Tyflo Radio 20230718 2, lęk 12:15 w nocy, flac recorded file.
0: Mamy
2: to open and inspector window.
0: Mamy plik flag, który trwa 15 sekund, to jest to krótsze nagranie.
2: Tyflo Radio 20230718 lęk 1:07, flac recorded file. VOPRESTO OPEN AND INSPECTOR WINDOW.
0: I ten dłuższy, który trwa minutę i 7 sekund i tutaj mamy komunikat, że możemy na nim nacisnąć VOSPACJA, żeby otworzyć okno.
2: Recording, INSPECTOR, PLAY, niezaznaczone, HEADBOX.
0: No i co tutaj możemy
2: play
0: robić?
2: PLAY, RAPAUSE, RECORDING.
0: Możemy odtwarzać.
2: Zaznaczone.
0: Nacisnąłem, teraz nam się odtwarza, to znów te dźwięki słychać.
2: Niezaznaczone.
0: Zatrzymamy to.
2: 12:05 w nocy. LOPSET PLAYING TIME.
0: Czas upłynięty.
2: 1:07.
0: Czas pozostały.
2: Minus 1:02. REMAINING PLAY TIME. INFORMATION.
0: Informacje.
2: W. Information. 5 rzeczy. Tyflo Radio 20230718.
0: Mamy nazwę pliku.
2: Level button.
0: Możemy
2: recording in the Finder.
0: Przejść do niego w Finderze.
2: 5.1 MB. File size.
0: Rozmiar.
2: Flac. File format.
0: Format.
2: 18:07:23:17:25. Recorded data.
0: Czas, data nagrania.
2: 18:00. Poza tax.
0: I sekcje z tagami.
2: Kitle, edycja tekstu, tekst, field.
0: I tutaj zresztą możemy też te tagi później sobie jeszcze ręcznie uzupełniać.
2: Open this recording in an editor, set in preferences.
0: Mamy przycisk edit, który pozwala nam to nagranie otworzyć w domyślnym edytorze. Edytor możemy ustawić sobie w ustawieniach, więc jeśli mamy jakiś ulubiony program, tak jak ja tutaj sobie ustawiłem Reapera, gdybym na to nacisnął,
2: Reaper V6.81 Registered Stop.
0: No to automatycznie otworzył mi się Reaper i...
2: 1 Tyflo Radio 20 milionów 230 tysięcy.
0: Już tutaj nam ten plik się do nowego, pustego projektu załadował, więc w ten sposób możemy łatwo sobie te music nagrania przeglądać.
2: To music app.
0: Możemy też dodać go do aplikacji Muzyka stąd. A także udostępnić z poziomu samej aplikacji lub nawet je usunąć, przenieść do kosza.
2: Tyflo Radio 20 milionów 230 sose. Untitled Sesh. Tyflo Radio 20 milionów. Tyflo Radio.
0: Mamy to drugie nagranie.
2: Open the info tab.
0: Oprócz tej listy mamy tutaj jeszcze kilka przycisków.
2: Inspect button. Open the inspector window.
0: Otwiera to okno, które przed chwilą widzieliśmy.
2: Fill actions menu button.
0: Działa je na pliku.
2: Menu.
0: Otwórz w Finderze. Edytuj w Reaperze. Dodaj do muzyki. Udostępnij. I usuń z listy tutaj, z tego, z tej listy nagrań w aplikacji i przenieść do kosza.
2: Filactions, Metins, Recording, Info, Tab, Scripting, Tab, Schedule, Tab, 3 of 5.
0: Okej, następna sekcja, harmonogram.
2: Zaznaczone.
0: O harmonogramie poniekąd już wspominałem, no bo czasami ten harmonogram może nam się przydać. No nie wiem, słuchacie Tyfloradia i chcielibyście sobie na własne potrzeby zrobić własne nagrania, no albo właśnie tak jak tutaj mówiłem wcześniej, czegoś innego na żywo, możemy sobie Hijacka skonfigurować tak, że automatycznie nam to nagranie rozpocznie, nawet jeśli komputer jest uśpiony. Jeśli komputer jest uśpiony, to Hijack go obudzi, zrobi nagranie, a kiedy nagranie się zakończy, no to z powrotem
2: scripting
0: system
2: info,
0: nam uśpi.
2: Schedule list.
0: I tutaj znów mamy listę harmonogramów.
2: No timer yet. Slits on new timer to get started.
0: Mamy komunikat, że akurat nie mamy żadnych timerów dodanych, ale możemy kliknąć new timer, żeby taki dodać.
2: New timer,
0: i właśnie mamy przycisk new timer, więc w sumie
2: delete and selected timers, wyszarzone.
0: Czemu by w niego nie kliknąć? Tutaj jeszcze mamy przycisk delete.
2: Delete and new timer.
0: Ale klikniemy new.
2: Notice selected from 19.00 to 20.00 for 1 hour expired. Częściowo ukryte schedule timer. I teraz to co figure timer. Co man delete to delete.
0: Okej, co my tutaj usłyszeliśmy? Mamy właśnie komunikat od godziny 19 do 20, niewybrane żadne dni, timer trwający 1 godzinę, który już zdążył wygasnąć. Jeszcze tutaj mamy podpowiedź, że możemy nacisnąć command delete, żeby go usunąć. To jest zresztą też dobry moment, żeby powiedzieć, że tak samo możemy usuwać inne rzeczy w aplikacji, czy to sesje na liście sesji, czy klocki na siatce audio.
2: No to jest sele.
0: Żeby skonfigurować taki timer, wystarczy w niego wejść w interakcję.
2: No jest selected from incomplete configuration.
0: Tutaj mamy komunikat niekompletna konfiguracja.
2: Timer enabled on z przejściem.
0: Przełącznik, który pozwala nam ten timer wyłączyć.
2: No jest selected. 19.00 to 20.00, 1 hour. Settings, expanded, bistro słowem button.
0: I mamy przycisk ustawień, który jest domyślnie rozwinięty.
2: Repeat ever, typ pop-up button.
0: Typ, powtarzaj co?
2: Menu znak oznaczenia, repeat ever, on datę. Znak oznaczenia repeat ever.
0: Na konkretnej dacie. Jeśli chcemy, żeby ten timer się powtarzał,
2: Monday, niezaznaczony hexbox.
0: No to mamy tutaj, tak jak w aplikacji budzik, poszczególne dni. Poniedziałek,
2: Wednesday,
0: niezaznaczony
2: hexbox. Wednesday, niezaznaczony
0: hexbox. Friday, piątek,
2: Saturday,
0: sobota,
2: Sunday, niezaznaczony hexbox.
0: I niedziela.
2: 19 godzin. From team data team area. 20 godzin. To team data team area.
0: I mamy godzinę rozpoczęcia i końca. To są takie standardowe, systemowe kontrolki godziny, więc jeśli wejdziemy sobie z nimi w interakcję,
2: data team area.
0: No to możemy strzałkami wo góra, dół ustawić konkretne pole.
2: 21 godzin, 22 godziny, 23 godziny.
0: A wo strzałką w prawo przechodzimy do minut.
2: 0 minut, 59 minut, 58 minut.
0: Góra, dół możemy sobie
2: poza data team area. I co ucesłem done, niezaznaczony hexbox.
0: Gdybyśmy to powtarzanie wyżej ustawili
2: Sunday, Saturday, Monday,
0: na
2: on date,
0: no to zamiast pól wyboru z poszczególnymi dniami
2: 19 lipca 2023 roku, data team area.
0: Mamy znów kontrolkę taką standardową kalendarza.
2: Dzień 19, lipiec, dzień 19, 2023.
0: W której możemy sobie tą
2: poza
0: datę
2: 19 godzin, 22, 19 godzin, from team data team area,
0: ustawić. 22,
2: 50, kwico ucesłem done, niezaznaczony hexbox.
0: Pod spodem mamy pole wyboru, które spowoduje, że aplikacja automatycznie zamknie źródła, kiedy ten timer się zakończy.
2: Kwico ucesłem done, niezaznaczony
0: hexbox. No i to wszystko.
2: Wednesday 19, ukośnik 07, ukośnik.
0: Możemy takie timery tworzyć. Ja go teraz usunę.
2: Delete. Info, tab, schedule list.
0: No właśnie, już ten timer nam zniknął. No i w ten sposób sobie możemy timery konfigurować. Gdybyśmy to robili po raz pierwszy, to aplikacja poprosi nas jeszcze o instalację rozszerzenia z tak zwanego schedulera, który pilnuje tego, żeby te timery były w tle uruchamiane. To działa bardzo podobnie jak konfiguracja tego Capture Engine'a, czyli po prostu system nas znów zapyta o hasło. No ale tutaj już na nic nie musimy, na żadne rozszerzenia zezwalać, tylko po prostu wystarczy raz pisać nasze hasło i to zostanie automatycznie
2: info, tab,
0: zainstalowane.
2: Scripting, tab, 4, zaznaczone.
0: Scripting to jest bardzo zaawansowana sekcja. Umówię ją pokrótce, natomiast skryptowanie to coś, co może zainteresować naprawdę zaawansowanych użytkowników, bo pozwala nam oprogramować aplikację i ustawić sobie, żeby jakieś konkretne skrypty lub skróty zostały uruchomione, kiedy sesja się rozpoczyna, kończy, kiedy nagrywanie się zaczyna lub kończy, więc możemy tutaj, nie wiem, pliki automatycznie przenosić, kasować jakieś pliki, których nie potrzebujemy, albo nagrania, które wyszły nam za krótkie. Możemy sobie tutaj przejść po dostępnych opcjach.
2: Info, tab, automations list,

0: Mamy tutaj kilka wbudowanych.
1: Add recording to music.
0: Dodaj nagranie do aplikacji muzyka.
1: Discard small files.
0: Odrzuć małe pliki.
1: Open recording in editor.
0: Otwórz nagranie w edytorze, więc moglibyśmy automatycznie poprosić, żeby aplikacja nam otworzyła Reapera po zakończonym nagraniu, na przykład gdybyśmy chcieli sobie to później jakoś jeszcze pociąć.
1: Open session window.
0: Otwórz okno sesji.
1: Hit audio hijack.
0: Zamknij audio hijacka.
1: Level recording in Finder.
0: Otwórz nagranie w Finderze.
1: Build in scripts wyszarzone.
0: Level recording in Finder. Level recording in Finder. Gdybym do hijacka miał dodanych jeszcze jakieś własne skrypty, które piszemy w JavaScriptie, na stronie producenta jest pełna dokumentacja, jak to się robi, no to one by się tutaj też nam wyświetliły. Aplikacją też mogą sterować zewnętrzne aplikacje, na przykład z poziomu skrótów, o czym też powiem później.
1: Level selected script in the script library window button.
0: No właśnie, tutaj możemy sobie otworzyć bibliotekę skryptów.
1: Level selected script pop-up button.
0: I
1: enabled on recording.
0: To wszystko. Natomiast na lewo od przełącznika tego, które pozwala nam tą automatyzację włączyć lub wyłączyć, możemy ustalić dokładnie, na co ona ma nam reagować.
1: Znak oznaczenia. Recording stop.
0: Zakończenie nagrywania.
1: Session start.
0: Rozpoczęcie uruchomienia sesji.
1: Session stop.
0: Zakończenie sesji, więc tutaj nagrywanie sesji, a to są dwie osobne rzeczy.
1: Timer start.
0: Rozpoczęcie harmonogramu, timera.
1: Timer stop.
0: Zakończenie harmonogramu.
1: Znak oznaczenia. Recording stop.
0: I
1: recording stop.
0: Wszystko.
1: Info tab 5 of 5. Zaznaczone. Show session information in Nesidaval.
0: No i została nam ostatnia sekcja info, która jest dosyć istotna. To jest zakładka, do której pewnie będziecie zaglądać dosyć często, a zwłaszcza po zakończeniu pracy nad jakąś sesją, bo zauważcie, że na pasku tytułu
1: Untitled session, dwa okna,
0: cały czas mamy komunikat sesja bez tytułu. Warto byłoby to zmienić. Jakie tu mamy opcje?
1: Session title. Untitled session. Zawartość zaznaczona. Edycja tekstu.
0: O, właśnie. Tytuł sesji. Domyślnie mamy napisane Untitled session. My sobie to skasujemy i napiszemy nagrywanie.
1: Nagrywanie. Z.
0: Z Firefox.
1: Notes. Edycja tekstu.
0: Możemy tutaj sobie zostawić jakieś notatki. Jeśli mamy jakąś bardziej skomplikowaną sesję, to moglibyśmy sobie napisać, co dane klocki na przykład robią, no i w ten sposób sobie te sesje konfigurować. Przełącznik do automatycznych połączeń, o tym powiem za chwilę. Czy ta sesja ma automatycznie się uruchamiać, kiedy otworzymy hijacka? Do czego nam się to może przydać? No, jeśli mamy jakąś sesję, która przetwarza nam dźwięk z mikrofonu, no to przy użyciu tej opcji moglibyśmy sobie to w ten sposób skonfigurować.
1: Automatic. Session sample at pop-up button.
0: Możemy wymusić konkretną częstotliwość próbkowania sesji.
1: Automatic. Session button.
0: I
1: pierwsza 59. Session
0: to wszystko.
1: Status.
0: Tego typu sesje będziemy tworzyć najczęściej. To są takie proste łańcuchy, które po prostu przekazują dźwięk od lewej do prawej strony. Tak jak tutaj mogli się zauważyć właśnie.
1: Przeglądarka. Firefox Nickel. At1x1y.
0: Przeglądarka.
1: Przeglądarka trendhowej input VRS, jeden output virtual recorder, add 2x.
0: Przekazująca dźwięk do nagrywarki, która nam zapisuje to do pliku.
1: Recorder, flat lossless stereo recording format, add 2x1y audio block. Recorder has jeden input VRS from przeglądarka, add1x1y, jeden output virtual output device, add 3x1y.
0: A to nam przekazuje do wyjścia.
1: Output device, default system output, add 3x1y audio block.
0: I w ten sposób możemy nagrywać sobie dźwięk. W ten sposób moglibyśmy tworzyć zresztą wiele takich sesji, które by nam po prostu nagrywały dźwięk albo robiły coś z nim innego. Równie dobrze moglibyśmy tutaj gdzieś pomiędzy te klocki dodać sobie jakiś efekt, który by nam ten dźwięk zgłaśniał lub odszumiał. Moglibyśmy tej nagrywarki się pozbyć. Zamiast klocka aplikacji na przykład sobie wziąć mikrofon, no i ten mikrofon wysłać na jakieś urządzenie typu black hole, jakiś kabel wirtualny, żeby go sobie trochę podrasować, ale o tym powiem na koniec, jak będziemy opisywać wszystkie efekty, które są w hijacku dostępne, ale chciałbym teraz pokazać troszeczkę bardziej zaawansowaną sesję, żeby pokazać, jak zarządzać bardziej skomplikowanymi sesjami, w których przydaje się ta opcja ręcznego tworzenia połączeń, bo to jest to, co najbardziej może stworzyć wam problem. No bo tak jak tutaj mieliśmy sesję, która nagrywała do jednego pliku, ale co gdybyśmy chcieli nagrywać do dwóch plików osobno, tak jak mówiłem wcześniej, na jednym nagrywamy siebie, a na drugim na przykład naszego rozmówcę. Lub drugi przykład, o którym mówiłem wcześniej, gdzie czytniki ekranu na Windowsie mogą przenosić swój dźwięk troszeczkę w lewo, w stereo, a dźwięk pozostały na systemie prawo. To jest fajny przykład na taką bardziej skomplikowaną sesję, bo zbieramy dźwięk z kilku źródeł jednocześnie, a potem wysyłamy je

0: na jedne słuchawki. I na jego przykładzie właśnie chciałbym pokazać, jak zarządzać takimi bardziej zaawansowanymi sesjami i ręcznie tworzyć połączenia. No i tutaj znów musimy zastanowić się, zanim zaczniemy, co chcemy zrobić. Po pierwsze, chcemy przechwycić dźwięk voiceovera, przesunąć go w lewo i wysłać na słuchawki, a równocześnie chcemy przechwycić dźwięk pozostały w systemie, najlepiej tak, żeby voiceover tutaj nie był też przechwycony, przesunąć go lekko w prawo i wysłać na to samo wyjście. Ja teraz to zademonstruję. Tą sesję sobie zamkniemy. Utworzymy nową komandę.
1: Template Hoser, Blank Throat and Empty Session, Template Session.
0: I znów wybieramy sobie pusty szablon. Znów mamy sesję bez tytułu. Dobrze sobie czasami nawet nadać jej nazwę, zanim zaczniemy pracować, więc możemy to zrobić. Idziemy sobie na zakładkę info.
1: Zawartość.
0: I nazwiemy ją oddzielenie.
1: Oddzielenie. W. Dynamowy session.
0: Sobie taką nazwę damy.
1: No i
0: wracamy. Zaczniemy nad tą sesją pracować pomału. Zróbmy sobie najpierw pierwszy łańcuch, który przechwyci nam voiceovera i przesunie go w lewo. Tak jak poprzednio, będziemy potrzebować klocka aplikacji. Klejamy go sobie.
1: W application at 1x application source.
0: Wchodzimy do jego ustawień.
1: Enable block select OpenRL niezaznaczone select stand up. Source application
0: pod menu. Z listy wybieramy voiceovera.
1: Select running the present application Firefox voiceover. Voiceover. Source application pod button. Application voiceover at 1x 1y audio block.
0: Teraz będziemy potrzebowali klocka pan, który przesuwa dźwięk w stereo. Jest on dostępny w sekcji wbudowanych efektów. Więc sobie pozwijamy na razie tę sekcję. Wchodzimy do Built-in Effects.
1: 10 band, balance, bass, treble, pan, low pass, magic, bo, mono enhance, pan, libra, block.
0: Pan, kopiujemy go.
1: Audio grid.
0: I wklejamy.
1: Paste. Application, voiceover, at 1x1y, audio block. Application sound having put VRS, 1 output VIRO PAN, AD 2X1Y, 0%. PAN, centered PAN AD 2X1Y, audio block.
0: No tutaj mamy akurat ten PAN jest na razie wyśrodkowany. To jest dobre miejsce, dobry moment, żeby temu klockowi nadać własną nazwę. Chociaż tutaj Jan VoiceOver mówi, w którą stronę jest on przesunięty.
1: PAN,
0: natomiast
1: PAN, block, enable block, on sprzed, 0%, PAN, block, name,
0: warto name, sobie tutaj nazwać, do czego on nam będzie służył. Sobie napiszę PAN.
1: VoiceOvera,
0: żeby wiedzieć, do czego on służy.
1: 0%. Pan Slider.
0: No i przy okazji tutaj mamy. Mamy suwak ustawienia tej pozycji. Tutaj mamy komunikat, że ujemne wartości to przesunięcie w lewo, a pozytywne to w prawo, więc przesuwamy ten suwak w lewo.
1: 1%, 2%, 3%. 12%, 13%, 14%, 20%.
0: VoiceOver nam 26%, nie mówi tego 40, minusa, ale ja go przesuwam
1: 48%,
0: w lewo. 50%.
1: Mamy tutaj 50%. Pan Slider, 50, łącznik 5,0.
0: Ale tutaj widzicie, że tu jest jak najbardziej minus, więc jest minus 50%, a nie plus 50%.
1: 50. Application, VoiceOver, at 1x, 50%. Pan VoiceOvera, left 50%, pan at 2x1y, audio.
0: I tutaj też sobie audio, dodamy Slider. Wyjście, krum, tak jak ostatnio.
1: W application 50% poza sidebar. W info.
0: Wracamy do paska bocznego.
1: Build in effects, outputs, co lapset, list.
0: Tym razem rozwijamy sekcję outputs.
1: Output device, library block.
0: Kopiujemy urządzenie wyjściowe, output device i wklejamy.
1: Paste. 50% output device, default system output, at 3x1y audio block. Output device has 1 input from pan voiceovera, at 2x1y, no output VRS, V press for popover.
0: Ok, przejdźmy sobie po tym łańcuchu w lewo.
1: 50%, pan voiceovera, left 50%, pan at 2x1y, audio block. Pan voiceovera has 1 input from application, at 1x1y, 1 output VIR to output device, at 3x1y, V press for popover.
0: No i super, czyli ten klocek pan dostaje sygnał z aplikacji i wysyła go na słuchawki. To jest dobry moment, w którym w sumie możemy sobie tą sesję przetestować, więc uruchommy ją, command R.
1: Session started.
0: O, i już słychać, że voiceover został przesunięty w lewo.
1: Stop, 12.05 w nocy.
0: Ale pozostały dźwięk na systemie, tak jak na przykład to zwykłe kliknięcia, są cały czas na środku. Kiedy tworzymy takie bardziej skomplikowane sesje, zwłaszcza w momencie, kiedy zbieramy dźwięk z całego systemu, to zanim dokonamy jakichś zmian, warto tę sesję zatrzymać.
1: Session stopped.
0: Ja to znów nacisnąłem Command R, żeby tak zrobić, żebyśmy mieli pewność, że przez przypadek nie stracimy mowy. Natomiast nie martwcie się, gdyby coś się stało, zawsze możecie po prostu nacisnąć Command R, żeby tą sesję zatrzymać i wtedy jakiekolwiek zmiany, które wprowadziliście, zostaną wyłączone i możecie ten błąd sobie spokojnie naprawić. Pora zbudować drugi łańcuch, który będzie przebiegał równolegle do tego pierwszego, natomiast na końcu będzie łączył się z tym samym
1: 50% application
0: wyjściem. To jest dobry moment, w którym mogę krótko opisać, jak możemy poruszać klocki po tej siatce. Zauważyliście już, że po prostu strzałkami góra, dół, lewo, prawo możemy po tej siatce chodzić.
1: 50%. Pan VoiceOver.
0: Natomiast gdybym nacisnął command do tych strzałek, no to wtedy zamiast poruszaniem kursora, poruszam danym klockiem. Więc jeśli ja teraz nacisnę command strzałka w prawo na tym klocku wyjścia.
1: Output device nawet to 4x, 1y.
0: No tutaj już się ten klocek przesunął w prawo, natomiast 50, połączenie.
1: Default system output, a 4x, 1y audio block. Output device has 1 input via from pan voice.
0: Cały czas jest połączone, mogę go przesunąć jeszcze raz.
1: Output device 105x, 1y.
0: Jeszcze raz.
1: Output device 106x, 1y.
0: No i mógłbym tak
1: 50,
0: sobie.
1: Output device, default system output, a 6x, 1y audio block.
0: Sobie takie przesuwać, ale to połączenie cały czas jest dostępne, natomiast gdybym je przesunął output jeszcze na dół.
1: Output device 6x, 2y. Output device nawet to 6x, 3y. Output device has no input vires, no output vires, v opres.
0: A w tym momencie, jak już, już nie jest po prostej linii, jest przeniesiony na dół, tam maksymalnie mogą być połączenia pod kątem 45 stopni. No a przez to, że teraz już się to rozłączyło, no to ta sesja nam spowoduje, że voiceover nam zamilknie.
1: Session stopped.
0: Output device has no input vires, no output vires. Przenieśmy sobie tą sesję z powrotem.
1: Output device nawet to 6x, 1y.
0: Tam, gdzie była.
1: Output device nawet to 4x, 1y. Output device nawet to 3x, 1y.
0: I teraz jedna istotna kwestia. Jeśli przesunamy klocek z prawej strony na lewo, gdzie już jakiś klocek jest, no to powodujemy, że one zamienią się miejscami. Po prostu zamienimy ich kolejność. Więc w tym przypadku, gdybym teraz to nacisnął.
1: Output device nawet to 2x, 1y, 1, o ten blocki z displacement to delete.
0: Mamy komunikat, że jeszcze jeden klocek został przesunięty w prawo. Gdybym teraz się popatrzył.
1: Output device, default system output, at 2x, 1y audio block. Output device has 1 input via from application, at 1x, 1y, 1 output via to pan voice overa, at 3x, 1y, v opres for popover.
0: No to ten dźwięk jest zbierany z voice overa i bezpośrednio wysyłany na słuchawki, natomiast dźwięk ze słuchawek jest dopiero wysyłany do tego klocka pan, natomiast on nie jest do niczego podłączony, przez co gdybym teraz rozpoczął tę sesję,
1: session started.
0: No to głos voiceovera słyszymy, owszem, ale on jest cały czas na session. Środku. To jest fajny sposób, który możemy sobie na przykład zamieniać miejscami efekty. Gdybym teraz nacisnął command strzałkę w prawo.
1: Output device nawet to 3x, 1y, 1, o ten blocki z displacement to delete. Apply output device, default system output, at 3x, 1y audio block. Output device has 1 input via from application, at 1x, 1y, 1 output via to pan voiceovera, at 4x, 1...
0: To zauważcie, że to spowodowało, że ten klocek po prostu został przesunięty w prawo, ale nie zamieniły się kolejnościami, no bo przesunęwaliśmy go od lewej strony.
1: Output device nawet to 2x, 1y. Output device nawet to 3x, 1y. 50.
0: Musimy wrócić do tego klocka pan i jego przesunąć w lewo.
1: Pan voiceover nawet to 3x, 1y, 1, otel blocki z displacement to delete.
0: O.
1: Application, voiceover, at 1x, 1y, audio block, 50%. Pan voiceover, left
0: momencie...
1: 50%, pan at 3x, 1y, audio, output device, default system output, at 4x, 1y, audio.
0: Wszystko się nam wróciło na swoje miejsce, natomiast mamy tutaj cały czas puste miejsce.
1: Pan voiceover nawet to 2x, 1y. Output device, default system output, at 4x, 1y.
0: Tego pustego miejsca się pozbyć, po prostu żeby to wyglądało łatwiej. Natomiast jeśli zaczniemy teraz sobie układać drugi taki łańcuch, a co chcemy zrobić, no to aplikacja by nam zaczęła robić połączenia niekoniecznie w taki sposób, jaki byśmy tego chcieli. Więc zanim zaczniemy tworzyć sobie drugi łańcuch, który będzie zbierał dźwięk systemu, to warto sobie otworzyć menu sesji, znaleźć opcję Automatic Connections,
1: znak oznaczenia Automatic Connections
0: i go odznaczyć.
1: Automatic Connections.
0: Teraz możemy sobie spokojnie
1: stop
0: znów
1: editing,
0: wrócić
1: stop editing, button.
0: Do paska
1: bocznego
0: i sekcji źródeł znaleźć klocek System Audio.
1: System Audio, Libre Block. System Audio, co opiet. Stop editing, button. Audio Grid.
0: Klejamy go na górę.
1: Pastę. Application. VoiceOver.
0: Zauważcie, co się stało teraz.
1: System audio. Add21Y audio block. System audio. Soundhave input.rs. Note.rs. VPress for popover.
0: Aplikacja wkleiła go w na środek naszej sesji. Gdyby automatyczne połączenia były w tym momencie włączone, no to mielibyśmy tutaj bałagan, bo by nam się to połączenie przerwało, no ale przez to, że my te połączenia wyłączyliśmy, to możemy pracować sobie spokojnie. Mimo to, że tak naprawdę nie musimy tego robić, ja mimo wszystko wolę sobie te łańcuchy ułożyć równolegle, tak żeby nawet łatwiej nam było czekami góra, dół, lewo, prawo rozglądać się po tej sesji w miarę logiczny sposób, więc ja sobie teraz ten klocek przeniosę najpierw do dołu, command strzałka w dół.
1: System audiomowy to 2x, 2y.
0: 2, 2, a potem w lewo.
1: System audiomowy to 1x, 2y.
0: Jak teraz sobie chodzę po tych strzałkami góra, dół, to mam voiceovera.
1: Voiceover, at 1x, 1y audio. System audio, at 1x, 2y audio block.
0: A pod spodem mam system audio, więc te dwa klocki są koło siebie. Zanim zaczniemy robić coś więcej, warto sobie wejść do tego klocka system audio, bo on akurat audio ma całkiem sporo ustawień.
1: System audio, block name.
0: Mamy to, co mieliśmy wcześniej, nazwę.
1: Enable block, on z przejściem.
0: Przełącznik.
1: The system audio source, które sale audio producer, był Mac.
0: Ten klocek zbiera dźwięk z całego twojego Maca.
1: Include alert sounds, niezaznaczony hexbox.
0: Włącz to alerty systemowe. Jeśli bym to zaznaczył, to te alerty też byłyby przesunięte w prawo, jeśli to zostawię niezaznaczone, no to one zostaną na środku, co też na swój sposób można pomóc nam lepiej je usłyszeć.
1: Sound effects are ordinarily not included in saturated audio. Turn on this hexbox to saturate alert sound.
0: No właśnie, tutaj mamy komunikat.
1: Advanced bistro slam button.
0: I znów mamy przycisk zaawansowany, który też warto otworzyć.
1: Extruded sources list. A sources in this list are not included in the saturated audio.
0: O,
1: select stand up.
0: Bo możemy sobie dodawać aplikacje, które mają być wykluczone. Tutaj warto właśnie sobie to otworzyć, akurat w tym przypadku, bo możemy w ten sposób wykluczyć voiceovera. To nam się może przydać. Możemy mieć jakąś sytuację, w której właśnie chcielibyśmy, żeby jakaś konkretna aplikacja się nam nagrała, a cały pozostały dźwięk ma się nam nagrać. Czy właśnie tak jak w tym przypadku, coś chcemy z tym ten dźwięk jakoś inaczej przechwycić, coś innego z nim zrobić, no to możemy w ten sposób sobie
1: 50% to
0: sobie skonfigurować. No właśnie, tutaj mamy voiceovera wykluczonego. I mamy tutaj przycisk, żeby go usunąć.
1: Default system audio, który sale audio player by the system. To extrude specific applications, a the to disable.
0: No i tutaj mamy komunikat, że możemy do tej tabeli sobie jakieś aplikacje dodawać, jeśli chcemy, żeby one zostały wykluczone.
1: Okej,
0: teraz wracamy do paska bocznego i znów sobie szukamy drugiego klocka PAN, który akurat nam tutaj będzie przesuwał ten dźwięk przechwycony przez system audio w prawo.
1: System audio, outputs, system audio, output device, libre block, recorder, libre block, output device, libre block. Red Bratsas, Build in F10, Bas, Hanne, Love Pass, Magizbo, Monenham, Pan, Librale Block, Pan Copiet.
0: Skopiowaliśmy go?
1: Stop editing, button. Starter stop editing of app, system audio, at 1x, 2y.
0: Wracam na ten klocek system audio, naciskam Command V, aby wkleić.
1: Paste. 50%. Pan VoiceOvera, 0%. Pan Centered, Pan 2x, 2y, audio block. Pan system audio, at 1x, 2y, audio block.
0: I on już nam się fajnie na prawo od tego klocka system audio
1: 0%.
0: Wkleił, natomiast przez to, że połączenia wyłączyliśmy, to połączenie nie zostało nam automatycznie zrobione. My to za chwilkę zrobimy ręcznie, natomiast zanim to zrobimy,
1: to
0: tutaj sobie też zmienimy. Pan systemu, zmienimy nazwę i sobie tutaj wracamy do suwaka i tym razem ten suwak
1: 18.
0: przesuwam w prawo.
1: 40, 45%,
0: 50%. 50% na prawo.
1: Poza audio.
0: I to właściwie wszystko, bo klocek do słuchawek, moglibyśmy mieć dwa osobne klocki do słuchawek i to by dało podobny efekt, no ale przez to, że mamy jeden, to w sumie czemu by
1: system
0: go
1: od 1x, 2y, audio
0: nie wykorzystać. W tym momencie mamy już klocki dodane do siebie, ale nie połączone ze sobą. Jak my możemy stworzyć połączenia? Są na to dwa sposoby. Po pierwsze, kiedy mamy te ręczne połączenia, kiedy mamy automatyczne połączenia wyłączone i włączony tryb edycji, który nam się włączył automatycznie, ale też możemy ręcznie skrótem command E go przełączać.
1: Stop editing connections. Edit connections.
0: No właśnie, teraz jest włączony. To kiedy będziemy chodzić po tej siatce.
1: Output for output device, subscat. Output device, default system output. Output for output device, subscat. System audio, od 1x2y, audio block. Output for system audio, subscat. Unsonnetsted, subscat. VO presto mark for sonnetsplion, rusa deton text menu.
0: I tutaj właśnie koło każdego klocka będziemy widzieli gniazdka. Tutaj mamy gniazdko wyjścia i tutaj mamy komunikat, że jest niewyłączone. I mamy dwie możliwości, jak możemy takie połączenie nawiązać. Natomiast jeśli będę
1: input for systemu, subscat.
0: Przesuwał dalej.
1: Presto mark for sonnetsplion, rusa
0: deton. Tutaj mamy gniazdko wejścia dla tego efektu pan. Jak możemy takie połączenie nawiązać? Są na to dwa sposoby. No i przy okazji, przez to, że musimy dokonać dwóch połączeń, to mogę opisać je oba.
1: Output for system audio, subscat. Unsonnetsted, subscat.
0: Po pierwsze, możemy sobie na dowolnym gniazdku otworzyć menu kontekstowe i wtedy nam się wyświetli lista wszystkich możliwych połączeń, które możemy zrobić. Więc tutaj szukam
1: output
0: sobie
1: for system audio, subscat.
0: Output for system audio, czyli to jest właśnie wyjście, dźwięk, który będzie wydobywał się z tego klocka system audio. Ja go chcę połączyć, chcę go wysłać do tego klocka pan systemu, więc sobie idę po tym menu.
1: Connect system audio output to wyszarzone. Pan systemu block input, add2x2y.
0: O właśnie, i tutaj nam się to wyświetliło, ale oprócz tego mamy jeszcze kilka opcji.
1: Pan voiceovera block input, add3x1y.
0: Moglibyśmy jeszcze go połączyć do panu voiceovera, gdybyśmy to zrobili, no to wtedy ten dźwięk też byłby wszystko przeniesiony na lewo.
1: Output device block input, add4x1y.
0: I moglibyśmy go po prostu wysłać na słuchawki bez niczego.
1: Connect system audio output to pan systemu block input, add2x2y.
0: My chcemy pan systemu.
1: Wirma de from pan systemu to system audio. Add1x2y to add2x2y. Som man deletetorem obiele.
0: I dostaliśmy komunikat, że został utworzony przewód. Zresztą, jeśli będę
1: output
0: teraz
1: system
0: chodził...
1: System audio to pan systemu, audio wiele. Add1x2y to add2x2y.
0: No to mamy tutaj właśnie ten przewód. Gdybyśmy chcieli ten przewód skasować, bo coś nam się połączyło tak, jakbyśmy tego nie chcieli, no to jak tutaj mamy komunikat, tak jak wszystko inne w aplikacji, command delete, byśmy go usunęli. Natomiast możemy też pracować inaczej.
1: Input for pan systemu, subscat, 50%. Pan systemu, 50%. Output for pan systemu, subscat. Unsonnetsted, subscat.
0: Mamy wyjście właśnie tego klocka pan systemu, które jak tutaj nam mówi komunikat, jest w tym momencie z niczym niepołączone. Możemy je, moglibyśmy znów skorzystać z menu kontekstowego, ale możemy też zrobić w ten sposób, że naciskamy na jakimś gniazdku voSpacja.
1: Subscat market has dance, urce for a wiele.
0: I tutaj mamy komunikat, że to gniazdko zostało oznaczone jako źródło dla jakiegoś przewodu.
1: Application, voiceover, add1x1y.
0: Szukamy klocka, z którym chcemy go połączyć.
1: 50%.
0: Więc sobie idę, przeszłem do góry, z powrotem na ten pierwszy łańcuch, idę w prawo.
1: 50%. Pan voiceovera, left 50, output device, default system output, add4x1y, audio block.
0: O.
1: Output device has jeden input wire from pan voiceovera, add3x1y, no output wire, VO press for popover.
0: I mamy tutaj właśnie klocek output device, który nam to wszystko wysyła na słuchawki. Mogę sobie przejść po nim w prawo.
1: Output for output device, subscat. Unsonnetsted, subscat. VO.
0: I mamy tutaj wolne wyjście. Zazwyczaj klocki takie mogą przyjąć dwa sygnały, no i tutaj właśnie możemy sobie takie drugie połączenie zrobić. Naciskam VO spacja jeszcze raz.
1: Sound connect for output, subscat. 50 output device, default system output, add4x1, input for output device, subscat. Unsonnetsted, subscat, VO.
0: No tak, tutaj przeszłem, trzeba było, musiałem przejść w lewo, nie w prawo, bo przecież my chcemy podłączyć się do wyjścia, nie do wyjścia. Tutaj faktycznie aplikacja powiedziała mi, że nie można połączyć dwóch wyjść ze sobą, więc no tak, bo chcemy dać na do tego klocka dźwięk z tego drugiego klocka pan, więc na wejściu output device, na gniazdku wejścia, bo naciskam voSpacja.
1: Input for output device, subscat. Pan system to output device, audio wiele. Add2x2y to add4x1y. Co
0: i tutaj znów nam się utworzył przewód. I teraz wszystko nam powinno działać tak, jak tego chcemy, bo jeśli teraz sobie
1: 50%
0: wrócimy na samą górę, zauważcie tutaj.
1: System audio, application, voiceover, add1x1y, audio block. Application sound have input wires, jeden output wire to pan voiceovera, add3x1y, VO press for popover.
0: O właśnie, tutaj mamy klocek, który zbiera nam dźwięk z voiceovera, który
1: 50%
0: jest
1: pan systemu, 50%
0: wysyłany
1: pan voiceovera, left 50%, pan add3x1y, audio block.
0: Do voiceovera.
1: Pan voiceovera has jeden input wire from application, add1x1y, jeden output wire to output device, add4x1y, VO press.
0: I jest to wysyłane na ten klocek output device.
1: Output device, default system output, add4x1y, audio block. Output device has dwa inputs from pan voiceovera, add3x1y, pan systemu, add2x2y, no output wires, VO press for popover.
0: I tutaj mamy komunikat, że ten klocek otrzymuje dwa sygnały wejściowe, jeden z tego klocka pan voiceovera, a drugi od tego klocka pan system audio. Jeszcze zobaczmy sobie właśnie ten klocek system audio, żeby
1: link,
0: zobaczyć,
1: system
0: że
1: audio, od 1x2y,
0: wszystko
1: audio
0: nam
1: blocks.
0: Działa.
1: System audio sound having virus, jeden output wir do pan systemu, a 2x2y,
0: VO+. No tak, wszystko się zgadza, bo tutaj ten klocek system audio też ma jedno wyjście do klocka pan systemu, więc to wszystko nam powinno teraz zadziałać. Ja nacisnę sobie Command R, żeby tą sesję uruchomić i jeśli wszystko poszło dobrze.
1: Session started.
0: O, słyszeliśmy to kliknięcie z prawej strony, to była aplikacja, która mi tutaj daje dodatkowe dźwięki, a voiceovera słyszymy na lewo.
1: 50% pan systemu.
0: Jak pamiętacie, to dźwięki, alerty powinny być na środku i one owszem na środku są. Możemy jeszcze sobie znów wrócić do tego podcastu. Właściwie
1: audio
0: nawet może wejdźmy sobie po prostu do Findera.
1: 16:43. Muzyka folder.
0: Wejdźmy sobie do folderu muzyka.
1: Virtual Apps folder. Music folder. 21. Audio Hiatsk folder. Widok list. TV 20 milionów. Tyflo Radio 20.
0: I włączmy sobie znów nasze nagranie.
1: Tyflo Radio 20 milionów.
2: Jakoś się kleiła, ale właśnie.
0: I jak słychać, to nam się przeniosło właśnie na prawą stronę. Dokładnie tak.
1: Audio Hiatsk.
0: Jak tego chcieliśmy.
1: Session stopped.
0: To jest zdecydowanie najtrudniejszy element pracy z hijackiem, właśnie zrozumienie tego konceptu klocków. On jest bardzo logiczny, kiedy się go nauczymy. Ja wiem, że on na początku może wydawać się bardzo trudny, zwłaszcza dla nas, no bo nie widzimy tych przewodów, tak? Osoby widzące po prostu sobie te klocki mogą przeciągać i one i widzą, jak to wszystko jest połączone. Natomiast jeśli się tego nauczymy i potworzymy sobie wszystkie sesje, które mogą być nam potrzebne, to z tą aplikacją pracuje się naprawdę szybko. I te koncepty, które pokazałem teraz, no tutaj mieliśmy dwa równoległe łańcuchy. Równie dobrze, zamiast właśnie tego klocka pan, to mogłyby być jakieś nagrywarki, tak? Nagrywalibyśmy dwa osobne źródła. No to moglibyśmy w ten sposób też z tego korzystać. I no, też używając tych konceptów, tych samych konceptów, możemy z tą aplikacją zrobić naprawdę dużo i mam nadzieję, że ta część prezentacji troszeczkę wam temat bardziej pokazała i będziecie teraz w stanie korzystać z tej aplikacji lub w końcu zobaczyliście, na czym polega jej potęga. Zajrzyjmy teraz do głównego okna sesji, bo już mamy utworzone dwie sesje. Właściwie ja tych sesji mam jeszcze więcej, więc warto by teraz pokazać, jak możemy tymi sesjami zarządzać. Samo okno sesji jest naprawdę proste. Jak już widzieliście wcześniej, kiedy nie mieliśmy tutaj żadnych sesji, tutaj mamy listę sesji.
1: W, sessions, list, 13 rzeczy, absorptury session. Black hole, to
0: ja tutaj mam bardzo dużo tych sesji. Ja sobie wejdę na
1: nagrywanie
0: przykład...
1: Nagrywanie z Firefoxa, session.
0: O, mamy tutaj sesję nagrywanie z Firefoxa.
1: Oddzielenie w stereo, session.
0: Oddzielenie w stereo. W każdą z tych sesji mogę wejść w interakcję.
1: W, oddzielenie w stereo, session. Cztery rzeczy. Off, autorun, pop-up button.
0: Możemy tutaj sobie przełączyć szybko automatyczne uruchamianie sesji.
1: Oddzielenie w stereo, session title.
0: Zmienić nazwę.
1: Zero. Recording sound. Inactive. Status.
0: Liczbę nagrań. Tutaj mamy zero, bo akurat ta sesja też zresztą nie nagrywa. No i z tego poziomu możemy też sesję uruchomić. Nie tylko zresztą w ten sposób, bo możemy też nacisnąć Command R, mimo to, że okno sesji nie jest otwarte.
1: Session started.
0: Ale to w niczym nie przeszkadza, że Audio Hijack może sobie tą sesję tego poziomu, z tego miejsca otworzyć. Możemy też nacisnąć Command O.
1: Oddzielenie stereo. Input
0: i w ten sposób wrócimy do tego okna, w którym byliśmy, gdzie możemy sobie nad tą sesją
1: session
0: pracować. Tych sesji mam całkiem sporo. Oprócz tego mamy tutaj nagłówki. Nagłówki to są te rzeczy, które widzieliśmy, kiedy weszliśmy z daną sesją w interakcję. Możemy sobie tutaj poszczególne nagłówki włączać i wyłączać. Nazwa.
1: Sources, column heading. W, recordings, column heading. Sources, sound sorted. Recordings, sources, column heading.
0: Źródła, to czyli jakie tutaj źródła dana sesja posiada i tutaj akurat po tym nie można sortować. Liczba nagrań.
1: Meter, column heading.
0: Mierniki, więc możemy sobie tutaj wyświetlić miernik danej sesji.
1: Status, column heading.
0: Stan.
1: Run, column heading. Select columns, menu button.
0: I przycisk.
1: Head menu.
0: Select możemy
1: oznaczenia,
0: sobie
1: success, teamers, autorun.
0: Jeszcze dodatkowe sesje, dodatkowe nagłówki włączyć i wyłączyć. I tutaj mamy teamers, jeszcze
1: success, teamers,
0: timery,
1: autorun.
0: Automatyczne uruchamianie,
1: recordings,
0: liczba nagrań,
1: znak oznaczenia, meter, Znak oznaczenia, status.
0: Mierniki, no niestety one są akurat dla nas niedostępne.
1: Znak oznaczenia, run. Znak oznaczenia, success.
0: Select. No i przycisk do
1: uruchamiania.
0: No i poza tym mamy tutaj przyciski, które już omawiałem wcześniej, czyli nowa sesja, usuń sesję i pomoc voiceover. Jeszcze rozejrzyjmy się po pasku menu, tak jak wcześniej pokazywałem. Menu Audio Hijack.
1: About Audio Hijack.
0: O programie. Sprawdź aktualizację.
1: Settings wielokropek command przecinek.
0: Ustawienia, do których wejdziemy za sekundę.
1: Licencja wielokropek.
0: Licencja, tutaj możemy sobie klucz licencyjny wpisać.
1: Instalacja wielokropek.
0: Odinstaluj silnik ACE.
1: Services pod menu.
0: I to wszystko command. Później K. Mamy standardowe opcje.
1: Session menu.
0: Menu sesja.
1: New session command.
0: Nowa sesja.
1: Open session command.
0: Otwórz.
1: Show block library. Wyszerzone command. Jeden. Show record.
0: No
1: show,
0: i tutaj
1: show,
0: mamy
1: show, hidden, automatyczny.
0: Przyciski, które już pokazywałem wcześniej, które dotyczą paska bocznego, no a przez to, że akurat nie pracujemy w main sesji, no to te opcje są niedostępne. Menu edycja.
1: Do, wyszerzone command Z.
0: Cofnij.
1: Redo, wyszerzone command shift Z.
0: Powtórz.
1: Cud, wyszerzone command
0: wytnij,
1: X. Copy command
0: kopiuj.
1: C. Paste, wyszerzone
0: play.
1: Duplicate command.
0: Duplikuj, to jak najbardziej działa na liście sesji czy liście klocków.
1: Delete command, usuń.
0: Usuń.
1: Select all, wyszerzone command
0: zaznacz,
1: A.
0: Wszystko.
1: Spelling and grammar, speech, pod, start
0: lista. Wszystko tutaj takie bardzo standardowe opcje.
1: Control, menu.
0: Menu control, jak już omawialiśmy wcześniej, tutaj właśnie możemy zaczynać lub kończyć nagrywanie.
1: Window, menu.
0: Menu okno.
1: Zoom, tile window, tile window, replace, tile window, remove window, front, enter full screen, bring alt to front, session list command 0.
0: Mamy listę sesji command 0.
1: Recording, inspector command i.
0: To okno inspekcji nagrań.
1: Script library command L.
0: Biblioteka skryptów.
1: Znak oznaczenia, audio hijack session list.
0: I.
1: Source command W.
0: I to wszystko.
1: Help, send audio hijack quiet back
0: i weni pomóc.
1: Audio hijack, visit the audio hijack support center.
0: Otwórz centrum wsparcia.
1: Contact Rogue Amoeba wielokropek.
0: Skontaktuj się z nami, z firmą Rogue Amoeba.
1: Import audio hijack 3 sessions.
0: Importuj sesję audio hijack 3, jakby ktoś tutaj właśnie przechodził tej nowej wersji.
1: Online manual. Online manual.
0: Podręcznik w internecie.
1: Relacjonates.
0: Co nowego.
1: Quick tour.
0: Samouczek, o którym już mówiłem na początku.
1: Search result interaktywnie.
0: I
1: send audio hijack quiet back
0: wszystko weni pomoc. Przejdziemy jeszcze sobie do ustawień. Tutaj tych opcji nie jest bardzo dużo i generalnie ta aplikacja domyślnie jest bardzo fajnie skonfigurowana, więc te rzeczy
1: settings.
0: Omawiam na końcu.
1: Toolbar.
0: I w ustawieniach mamy kilka zakładek.
1: General, zaznaczone
0: ogólne
1: advanced,
0: i
1: advanced.
0: Zaawansowane. Właśnie mamy właściwie tylko dwie zakładki. W zakładce ogólne, co my tu mamy?
1: Ręce. Select store, auto, zaznaczone
0: możemy sobie wybrać, czy mamy jasny, ciemny motyw, czy automatyczny, który będzie dopasowywał się do systemu.
1: Select store, dark, mat system, light, dark, global window, press global menu i masz. Show audio hijack in the menu bar, niezaznaczony headboard.
0: Pokazuj audio hijack w pasku menu, czyli w tej sekcji dodatków.
1: Editing, audio editor, obrazek, reaper, set, button.
0: Tutaj możemy set ustawić nasz domyślny edytor audio, który możemy później wywołać z listy nagrań.
1: Scheduler, install, button.
0: Tutaj możemy
1: scheduler.
0: Zainstalować lub odinstalować właśnie ten scheduler, czyli komponent odpowiedzialny za uruchamianie harmonogramów.
1: Currently installed. 2.0.3.
0: Mamy wersję.
1: Audio hijack scheduler vacation room. Software update. Automatyczny hex for updates. Zaznaczony hex.
0: Automatyczne sprawdzanie, czy są nowe wersje.
1: Udata hex send version plus agata. Udata hex send version plus agata. To idos in supporting. Automatyczny
0: hex. I to jest wszystko na zakładce ogólne, a co mamy w zaawansowanych.
1: Global hot case.
0: Skróty klawiszowe domyślne.
1: General. Bring audio hijack forward. Slits to resort short suit button. Hotkey to bring audio hijack to the front of the apps.
0: Skrót, który nam ustawi nam fokus do okna aplikacji.
1: Team shift. Pausa ukośnik resume. Slits to resort short. Jumbac 10 sekund. Slits to resort short suit.
0: To są skróty klawiszowe do klocka time shift, który działa jak taka nagrywarka w dekoderze w telewizji. Możemy sobie dźwięk, który z niego dochodzi, dowolnie zatrzymać, a potem cofnąć, przewinąć do przodu, do tyłu. No i tutaj mamy do tego nawet globalne skróty klawiszowe. To jest coś, co kiedyś było dostępne jako osobna aplikacja od firmy Rogue Amoeba, to się nazywało Intermission, ale kiedy pojawił się Audio Hijack 4 bodajże, no to ta aplikacja została zarzucona, a jej funkcjonalność właśnie została przeniesiona jako klocek do hijacka.
1: Jump forward 10 sekund. Slits to jump to life. Slits to test global hotkey z villa plateau elastivity image shift blocks. Audio processing. Latency. Lower latency. Latency
0: I tutaj mamy.
1: Fn, 3 steps from lower latency to more reliable.
0: Mamy tutaj suwak opóźnień. Domyślnie jest tutaj ustawione na niższe opóźnienie. Tutaj pomoc nam mówi, że mamy dostępne 3 kroki.
1: Lower latency.
0: Minimalne opóźnienia.
1: Mindset.
0: Zrównoważone.
1: More reliable.
0: I bardziej stabilne. Tutaj są trochę większe opóźnienia, ale dzięki temu dźwięk nam nie powinien się zarywać, więc jeśli tutaj zaczniemy w naszym dźwięku słyszeć jakieś trzaski czy inne tego typu efekty, no to możemy sobie w ten sposób to jakoś
1: Clover, latency.
0: Dostosować.
1: Reducing latency minimi, scripting. Reducing latency minimi, zese, hobo, inkliwe audio.
0: No właśnie, jeśli mamy opóźnienie zmniejszone, no to słyszymy mniejsze echo. Te opóźnienia są naprawdę niskie, są minimalnie odczuwane, ale naprawdę jest to, jest naprawdę bardzo dobrze, zdecydowanie lepiej niż na Windowsie. No tutaj system audio na Macu naprawdę pokazuje swoją klasę.
1: Scripting. Allow execution of external scripts. Zaznaczony hexbox.
0: Zezwól na uruchamianie zewnętrznych skryptów. Tutaj chodzi o skrypty, które możemy wywoływać z innych aplikacji, na przykład poprzez skróty.
1: When enabled, audio hears Gwilal of the execution of scripts from short source script files.
0: No właśnie.
1: When enabled, audio hears Gwilal of the execution of scripts from
0: no
1: short source.
0: No i to wszystko, co mamy ustawienie. I na zakończenie prezentacji omówię szybko jeszcze pozostałe klocki, a przynajmniej te, które mogę pokazać. Głównie to będą wszystkie dostępne efekty w aplikacji. W tym celu zrobimy sobie bardzo prostą sesję, która będzie nam...
1: DVD audio, input device, record and recorder input template session.
0: Która nam będzie przechwytywała dźwięk z mikrofonu i wysyłała na urządzenie wyjściowe. Akurat tutaj będę go wysyłał tylko na słuchawki, ale mogłem tutaj spokojnie sobie na przykład wysłać go na oprócz słuchawek na jeszcze jakiś kabel wirtualny, jeszcze dodatkowo na przykład przechwycić sobie i wysyłać jakąś aplikację. Ja tutaj sobie zastosowałem
1: recorder MP3205.
0: Szablon. Ten szablon akurat ma tylko
1: audio grid. Input device.
0: Tylko nagrywarka, ale ja sobie do tego dodam
1: automatic off auto run this session block
0: na słuchawki.
1: Input device output device library block output audio grid paste input device
0: i w menu urządzeń
1: wyjściowych input.
0: Wybierzemy sobie domyślne urządzenie, którym będzie
1: output device,
0: mikrofon
1: system output, add 21,
0: na Macu. Ja tutaj zresztą mogę, to jest dobry moment, żeby pokazać, jakie tu mamy opóźnienie, bo mam jeden mikrofon podłączony do interfejsu, a drugi mikrofon w MacBooku i tutaj słyszycie, jakie jest opóźnienie. Ono nie jest zerowe, jest taki pogłos, ale generalnie naprawdę nie jest źle.
1: Session stopped.
0: No to rozejrzyjmy się teraz po pozostałych sekcjach, co my tutaj możemy tym dźwiękiem zrobić. Rozwijamy sobie sekcję Sources i Output, bo już te sekcje omówiliśmy. A teraz przechodzimy do wbudowanych efektów.
1: 10 wątek Librale Block. VO Presto Copy do Block. I Xande Pastet to the Audio Grid.
0: 10-opasmowy korektor.
1: 10 wątek A3X1. 10 wątek A2X1. 10 wątek 10 enable block 0 dB. 32 Hz band pionowo slider. Rang minus 12.
0: No i co tutaj możemy zrobić? No mamy po prostu
1: 0 dB. 64 Hz band 0 dB. 125 Hz 0 dB.
0: 10 pasm.
1: 250 0 dB. 500 0 dB. 1 kHz 0 dB. 16 kHz off.
0: I możemy sobie
1: preset pop up button off flat. Preset pop up button.
0: Możemy sobie tutaj to dostosować. Tutaj też każdy z tych efektów ma też presety. Nie wiem, czemu tutaj mi się zmienia głos, ale właśnie mam tutaj off. Akustyczne AirPodsy, o proszę.
1: No,
0: różne gatunki, małe
1: głośniki.
0: I możemy też sobie własne jakieś presety zapisywać. To jest korektor. Myślę, że tutaj nie ma sensu za dużo pokazywać, co tutaj nam robi.
1: Zachowano jako aktywny.
0: Ja sobie tutaj zapiszę hotspot może. Balance, czyli po prostu w balance stereo możemy przesuwać w lewo, w prawo. Nie mylić z panem, który robi troszeczkę coś innego. To jest jeszcze prostszy korektor.
1: Paste, input, bas, input, output, device, input, bas i treble, treble, bas i treble, input, device, output, device, input, device, default system input, A3X1, input, device, bas i treble, bas and treble, bas i enable block, 0, bas slip, 0, treble, manual.
0: Dosłownie nam daje tylko dwa suwaki do niskich i wysokich częstotliwości. Ja sobie wyciszę mikrofon. Ten na interfejsie.
1: 0, treble, 0, bas slip.
0: No załóżmy, że nam za mało basów, to
1: 1,
0: możemy sobie...
1: 2, 3. 17, 20, 23, 34, 61,
0: jak
1: 70,
0: bardzo
1: 71,
3: jak,
1: 84,
3: jak mocno można
1: 100.
3: ten suwak, o, do 100. No i teraz mam maksymalnie podkręcone basy.
1: 0,
3: i już tutaj nam klawiatura robi ładne rzeczy.
1: 1,
3: 7, możemy też sobie 26, podkręcić
1: 27,
3: wysokie częstotliwości
1: 13,
3: lub,
1: 10,
3: lub
1: 11,
3: na odwrót możemy
1: 20,
3: sobie
1: 43, 54, bas i treble, add 2x1y.
3: Zmniejszyć.
1: W, scripting, tab, build in, Hannes, li, bas, Hannes, Libra, Block.
3: Channels to jest klocek, który pozwala nam kanały w jakiś sposób co dokładnie możemy zrobić? Zamienić, czyli prawy na lewo, lewy na prawo. Zmienić w mono. Skopiować lewy kanał, więc no wszystko będzie z lewego kanału lub z prawego. Usunąć lewy lub prawy, odwrócić fazę, odjąć lewy od prawego lub nie zmieniać. Więc tutaj kilka takich przydatnych opcji, jeśli na przykład właśnie mamy z jakimś fazą problem. Są dosyć zaawansowane opcje, ale jeśli ktoś tego potrzebuje, to się czasami może przy niektórych nagraniach przydawać.
1: VOPRES to copy do block. I chcę pastę to audio.
3: No tutaj mamy kolejne typy filtrów, low pass.
1: Magizbo ost, libra block. Monenham, pan, libra.
3: Tutaj też gdzieś był high pass, ale jakoś teraz go nie widzę. Natomiast Magic Boost, to jest ciekawe. To jest klocek, który generalnie coś w stylu limitera z kompresorem, z normalizacją, coś w tym stylu. Ja to zaraz sobie wkleję.
1: Magizbo ost, a 3, od Magizbo ost, a 3, 7.5,
3: i sobie znów uruchomimy sesję.
1: Magizbo ost, mowę w topie. Magizbo ost, co, d, magizbo, enable block, magizbo ost, off, z przejściem.
3: On jest na razie wyłączony i słychać, jak ten mikrofon brzmi. Ja też siedzę od niego w tym momencie daleko, bo siedzę przy swoim głównym mikrofonie, ale...
1: Magizbo ost on.
3: To w niczym nie przeszkadza, jeśli włączę sobie Magic Boost. On teraz słyszy, że generalnie jestem cicho, no i podbija nam głośność. No i już zresztą pewnie słyszycie większy pogłos, słychać mój komputer w tle, ale ja teraz przesunę się w stronę stronę mikrofonu i w tym momencie ten głos się zaczął ściszać, ale generalnie tutaj też cały czas próbuje nam tą głośność zmieniać. Tutaj bardzo delikatnie postaram się
1: przejść
3: się po tym tak, żeby wam nie zabić uszu, bo tutaj ta klawiatura na tych Macach naprawdę jest bardzo zbierana, z czym zresztą za chwilę się upora.
1: Session stopped. Magizbo
3: ale to jest Magic Boost. To się może przydawać, jeśli ktoś ma naprawdę bardzo jakiś cichy mikrofon, słuchamy jakiś nagrań, gdzie tutaj ta głośność się bardzo zmienia. Często jakieś konferencje, to się nawet czasami może
1: przydać.
3: Mono Enhancer to dodaje nam taki specyficzny
1: 500 Hz. Mono Enhancer 500
3: stereo.
1: Mono Enhancer mowę 105X 1.5Y1 Otter Blocki z Displocet 100 Drink.
3: Włączyłem sobie to teraz, no i słyszycie, jaki jest taki specyficzny pogłos.
1: Mono Enhancer, Enable Block 500 Hz. Crossover Slider.
3: Ustawić
1: 0 Hz to 1.0 kHz.
3: Na częstotliwości pasowe, które nie będą w ten sposób modyfikowane.
1: Enrich Mono Audio Vita Simulator 4 Manual. Press Manual N500.
3: No i właściwie to wszystko, co możemy w tym klocku ustawić.
1: Session Stop Audio Grid. Input W, system output device, poza sidebar, W, schedule, support, build, 10 bar, bal, bas, han, lof, magic, mono, pan, simple compressor, li, pan, libra,
3: pan, no to już pokazywaliśmy,
1: volume,
3: simple compressor, czyli no, dosłownie prosty kompresor, no i na czym polega jego prostota? No, na tym,
1: simple compressor,
3: że działa wyłącznie na podstawie presetów. I jakie tutaj mamy presety? Muzyka.
1: Mówię.
3: Film,
1: voice,
3: głos,
1: radio, znak oznaczenia, off.
3: No i to wszystko.
1: Off.
3: Co możemy pokrótce pokazać, no tutaj też nie jest najlepszy mikrofon, no ale to jest...
1: Session started.
3: Bez kompresora.
1: Menu, music, music, compressor, mode,
3: to jest preset, muzyka.
1: Menu, mówię.
3: Więc no średnio się nadaje to akurat do tego. No to jest preset, movie, filmy.
1: Menu, voice, voice.
3: To jest voice. I tutaj już faktycznie słychać, że coś się zaczyna
1: menu znak oznacza, radio.
3: Dziać. Radio. To jest preset, to radio. Oj, tak, ten preset
1: menu
3: chyba.
1: Off.
3: Ten preset chyba nie jest przystosowany do mikrofonu wbudowanego w MacBooki, natomiast może mieć jakieś zastosowanie, no ale też oczywiście
1: Session Stopet.
0: Możemy sobie wykorzystywać własne wtyczki, więc jeśli mamy jakiś ulubiony kompresor, który możemy jakoś lepiej sobie skonfigurować pod konkretne potrzeby, no to spokojnie można go wykorzystać.
1: Volume, meters, volume,
0: i mamy jeszcze tutaj klocek volume, który pozwala nam dostosowywać głośność.
1: Volume.
0: Tutaj można by się zastanawiać, no ale po co, jeśli na przykład właśnie ten klocek wyjścia ma suwa głośności. No jeśli chcemy ustawić głośność przed tym, jak jakiś sygnał wyślemy, no ale też ten suwak głośności ma, ten klocek głośności ma jeszcze jedną funkcję,
1: a mianowicie,
0: no możemy wyciszyć.
1: 100%. Volume slider.
0: Mamy suwak, który domyślnie tutaj kończy się na 100%. Natomiast
1: zaznaczone przełącz przycisk.
0: Mamy tutaj kilka przełączników opisanych jako power drive.
1: Overdrive dwa razy, przełącz. Overdrive trzy razy, przełącz. Overdrive cztery razy, przełącz.
0: Więc możemy sobie poziom głośności podbić 2, 3 lub 4-krotnie. Więc tak jak teraz mam to wyłączone i poziom głośności jest na 100%. Jeśli ja to włączę teraz.
1: Zaznaczone. Session started.
3: I cofnę się na suwak głośności.
1: Over 100%. Minut 100%. Volume 103%.
3: To teraz ten suwak głośności mogę sobie podkręcać.
1: 400%.
3: Maksymalnie. From 0%. No, jak można się spodziewać, do 400% i sobie volume. Ten sygnał podbijać.
1: Session
0: to jest znów coś, co się często może przydać, jeśli słuchamy czegoś albo nagrywamy coś, co jest bardzo cicho, no a chcielibyśmy sobie to podgłośnie, to ten klocek volume też był dostępny, zanim pojawił się ten nowy klocek Magic Boost, który jest nowością w Audio Hijacku 4. No są wszystkie efekty dostępne w sekcji Built-in Effects, ale to nie są ogólnie wszystkie dostępne
1: notki,
0: bo mamy tutaj tą sekcję Meters, ale tutaj nic niestety dla nas nie jest dostępne, więc tym się nawet nie będę zajmował. Natomiast mamy zakładkę Advanced, która też zabiera całkiem sporo efektów i nie tylko.
1: Declick, Libre Block. VO Presto, Copy the Block. It's on the Pastet to the
0: Audio. Declick,
1: Dehum, Libre Block. Denoise, Libre Block.
0: Dehum i Denoise to są wtyczki, które firma zakupiła od... Technologia, która w nich została wykorzystana, została zakupiona od firmy Isotope. To nie są jakieś najnowsze wersje tych efektów, bo to już parę dobrych lat temu zostało zakupione. Natomiast to są okrojone efekty, które są znane z ich serii RX. Declick usuwa jakieś trzaski, to się może przydawać, jeśli nagrywamy jakieś winele. Dehum usuwa szum buczenia, czyli na przykład jakieś buczenie na karty dźwiękowej, czy na przykład jeśli mamy na biurku jakiś dysk talerzowy, który nam się kręci i tworzy jakieś takie buczenie. No ja akurat tutaj nic takiego w tym momencie nie mam, więc nie mam jak tego pokazać. Natomiast mamy jeszcze klocek Denoise, który pozwala nam przeprowadzić prostą redukcję szumu. A to już pokazać jak najbardziej mogę. Tylko musimy go sobie go przesunąć. I co tutaj mamy?
1: No
0: musimy najpierw go nauczyć hałasu. I możemy sobie wtedy redukcję tego 40.0
1: dB. Remaining noise floor slider.
0: Ustawić. Okej. Więc musimy to sobie przetestować. Ja sobie tą sesję uruchomię. Okej, no to przetestujmy to.
1: Noise, przełącz przycisk.
0: Tutaj też możecie zauważyć, że opóźnienie się troszkę zwiększyło.
3: Więc jednak tutaj ta wtyczka trochę dodaje. No, mamy tutaj troszkę hałasu, więc no, naciśnijmy przycisk Learn.
1: Zaznaczone. 6.0 dB. Noise reduce.
3: I proszę bardzo, wtyczka nam tutaj trochę ten hałas zaczęła redukować. To nie jest najlepsza redukcja szumu. Oczywiście też, jeśli się oddalę, no to ją
1: 6.0 dB. W 6.1 dB. 7.8 dB.
3: Agresję tego 3.0 dB to 40.0 dB. Ustawić. I tą redukcję sobie jeszcze bardziej
1: 9.
3: zwiększyć. Ale to wtedy będzie jeszcze bardziej słychać. No i oczywiście przez 17. to, że to jest redukcja, która nauczyła się danego hałasu, no to na przykład kompletnie sobie nie radzi z innymi dźwiękami, takimi jak tutaj na przykład moja klawiatura, którą naciskam. Tak jak tutaj słynny klawisz lewy shift na MacBookach, który często stanowi niestety problem. Natomiast to jest całkiem przyzwoite, ale to nie jest jedyny algorytm redukcji szumu, który jest dostępny z aplikacją, no ale też oczywiście możemy ładować własne wtyczki, co pokażę za chwilę.
1: Session stopped.
0: To był
1: input aktywne. Audio Blitz.
0: To był
1: w systemowe okno dialogowe.
0: To był klocek Cidera, Denoise. Audio Blitz. Zobaczmy
1: w recording.
0: Co
1: build in
0: meters,
1: build in advanced expanded. Advanced Decli, Advanced.
0: Zachowano
1: jako
0: hotspot.
1: Dusking, Libre Block. VO presto copy do block.
0: Ducking to jest klocek, który pozwala nam stworzyć sobie własne złagodzenie dźwięku. Podłączamy do niego dwa źródła na wejściu, czyli te gniazdka wejścia. No i możemy sobie ustawić, jak bardzo ten dźwięk ma być ściszony i on po prostu nasłuchuje. Jeśli dźwięk z drugiego wejścia przekroczy dany poziom, no to pierwsze wejście zostanie automatycznie ściszone, dopóki tam jest jakiś hałas, jakiś dźwięk, a potem z powrotem się zgłośni. To się może przydać w sytuacji, kiedy na przykład korzystamy z tej aplikacji do jakiegoś DJ-owania, czy jakiegoś radia, no i chcemy sobie zrobić coś takiego, że nam się będzie automatycznie podkład ściszał, kiedy my coś mówimy.
1: Fear filter, Libre Block. VO presto copy do block. It's the past to the audio blitz.
0: Fear filter to jest coś, co pozwala nam zrobić tak zwaną konwolucję. Jeśli tak się to po polsku nazywa, to przepraszam, nie jestem pewny. Mniej więcej to jest technologia, która pozwala nam wybrać jakiś plik dźwiękowy i później pogłos z tego pliku dźwiękowego jest nakładany na nasz dźwięk. To nam pozwala, na przykład można sobie takie gotowe biblioteki takich pogłosów ściągnąć z internetu czy kupować i one mogą być wykorzystane albo do właśnie zasymulowania jakiegoś pomieszczenia, bo to może być jakiś pogłos nagrany w konkretnym kościele, jaskini jakiejś czy innym pomieszczeniu, lub symulować dany głośnik, mikrofon lub wzmacniacz gitarowy. To często gitarzyści z takiej technologii korzystają, więc tutaj moglibyśmy sobie jakiś konkretny pogłos, jakiś konkretny zestaw głośników zasymulować. Ja akurat w tym momencie na swoim Macu nie mam jakichś impulsów ściągniętych, natomiast oto w tym efekcie
1: Impuls switch, Libre Block. VO presto copy do block.
0: Input switch pozwala nam podłączyć dwa wejścia do tego klocka, no i później wejść w jego ustawieniach możemy przełączyć, żeby dalej był wysyłany tylko jeden z nich.
1: Mixer, Libre Block.
0: Mixer to jest klocek, który może się przydać w sytuacji, kiedy mamy jakieś bardzo zaawansowane sesje. No ta mixer sesja akurat jest bardzo prosta, bo tutaj mamy tylko jeden łańcuch, ale jeśli byśmy mieli wiele, wiele wejść i wyjść.
1: 1.0.0 Mixer output 1.
0: Chcielibyśmy sobie zarządzać mixer, tymi wejściami.
1: Mixer, blok, trac 1 has no input wiele, trac group, kwadrat 0%, button.
0: O właśnie, tutaj mamy, kwadrat 100%, wielu,
1: preset A, button, preset B, preset C,
0: wiele ścieżek podłączyć D, i preset, save, zarządzać tymi ścieżkami, jeśli wejdę w interakcję z tą ścieżką.
1: Kwadrat 0%, button, no słuchce, trac słuchce.
0: Tutaj mam informację, że nie ma źródła.
1: Mute, przełącz przycisk, 100%. Volume leader, fade to 100%.
0: Możemy
1: solo,
0: sobie
1: button,
0: ustawić głośność, nawet coś solo danego pan kanału. Tutaj właśnie mamy też pan dostępny, balance. Więc jeśli mielibyśmy jakąś bardzo zaawansowaną sesję, gdzie mielibyśmy dźwięk, który jest zbierany z wielu źródeł, chcielibyśmy w ten sposób zarządzać, no to możemy.
1: Rozpocznij przesuw. Zatrzymaj.
0: To możemy z tej sesji korzystać.
1: Input switch, mix, parametryce, Q, Libre Block.
0: Parametryczny korektor, więc jeśli te prostsze korektory, które pokazywałem wcześniej, ten 10-pasmowy i ten jeszcze prostszy bass i treble nie wystarczą, no to niedawno dodany w wersji 4.2 hijacka
1: parametryce, Q, 1 band, 200.
0: Korektor parametryczny.
1: 50 Hz per filter, at 3x, 1
0: korektor. Możemy się przydać. O właśnie, tutaj nawet VoiceOver nam powiedział, że mamy tylko jedno pasmo i to jest 250 km filtr. Jeśli ktoś korzystał z parametrycznych korektorów w aplikacjach jak Reaper, na przykład ta wtyczka Re-EQ, która z programem przychodzi, no to tutaj pewnie poczuje się jak w domu.
1: 250 Hz per filter, gain 5.0 dB, Q1.4 band.
0: A właśnie, tutaj mamy pasmo, możemy sobie wejść w nim interakcję.
1: 250 Hz per filter, gain 5.0 dB, Q1.4 band. Add the band, delete band, selected band, distro swap button.
0: O właśnie, tutaj możemy sobie dane pasmo, którym chcemy się zajmować, wybrać tymi kontrolkami powyżej.
1: Selected band, expanded.
0: To sobie rozwijamy.
1: Band typ 1, packing. Band typ pop-up button.
0: I tutaj możemy sobie wybrać typ.
1: Brand list, menu, high shelf, low pass, low shelf, Zakaz zacienia. Picking.
0: O właśnie, tutaj mamy takie typowe pasmo i też high shelf, low shelf i
1: 1.4.
0: Tak dalej. Tutaj możemy szerokość tego pasma ustawić.
1: Batenablet, on sprzęt 5.0 dB. Gain slider.
0: No i ustawić sobie 250
1: Hz. Frekwencja slider. Manual.
0: No i oczywiście ustawienie częstotliwości. No i tutaj możemy mieć tych pasem ile chcemy. Moglibyśmy sobie klikać ten przycisk add ile chcemy, więc jeśli mówiłem 10 pasm nam nie wystarczyło lub jeśli chcielibyśmy jakieś własne częstotliwości sobie ustawić, no to możemy to zrobić stąd. No i ten interfejs, jak pozostałe inne wtyczki hijacku, no oprócz tych mierników, jest naprawdę fajnie dla nas systemowy okno dostępny. Speech Denoise. To jest kolejna redukcja szumu, natomiast ta jest oparta na sztucznej inteligencji. To jest darmowy, otwarto źródłowy algorytm. On jest też między innymi używany na przykład... Jest na przykład używany w aplikacji OBS, jest też dostępny jako wtyczka. On może nie jest tak efektywny jak, nie wiem, Goyo czy Nvidia RTX, natomiast jest na pewno lepszy niż to rozwiązanie od Izotopa, które pokazywaliśmy wcześniej.
1: Run session. Session
0: to, które przychodzi z aplikacją przynajmniej. A, mogę to zresztą teraz zademonstrować, tylko musimy sobie podpiąć...
1: Input delice.
0: O, dobra. Już się nam
1: wszystko
0: podłączyło.
1: Speak Denoise H1 input from input delice.
0: Jak już słychać zresztą, to ta redukcja szumu już działa. I to już na pewno słyszycie, że ona działa dużo, dużo inaczej niż to, co słyszeliśmy wcześniej, bo tutaj też jest jakaś redukcja półgłosów. No i ja tutaj naciskam klawisze. No tutaj jeszcze klawisz Shift jest całkiem słyszalny. Natomiast to ten algorytm już sobie inaczej, mocniej stara radzić z na przykład właśnie dźwiękami klawiatury czy innymi dźwiękami, które może być słychać w tle. Mamy tutaj jeszcze kilka opcji.
1: Monosign, enable block, on sprzęt, monosignal processing, wyszerzone niezaznaczone headbox, monoprocessing, konserwę z CPU, budowny mixing, stereo input. Monoprocessing.
0: Możemy sobie wymusić przetwarzanie sygnału mono. To pole wyboru jest niezaznaczone, dlatego że akurat jest zbierany sygnał z wbudowanego mikrofonu w Macu, który jest domyślnie mono, ale teraz żeby pokazać czym, jaki to naprawdę ma efekt, to ja teraz ten klocek usunę.
1: Audio Blitz. Output.
0: I teraz wróciliśmy do stanu wyjściowego. Jak słychać, tam jakaś kosiarka w tle chodzi i słychać mój komputer, więc tutaj faktycznie to nam dało efekt. Lecimy dalej.
1: Sync.
0: Tutaj pozwala nam dodać opóźnienia, na przykład w celu synchronizowania dźwięku z obrazem lepiej. Time shift. To jest to, o czym mówiłem wcześniej, co nam pozwala w dowolnym momencie czas sobie na dźwięk wydobywany zatrzymać i przewijać. Jak to działa? No, możemy to pokazać. Włączyłem sobie tą sesję i na razie, jak słyszycie, nie ma żadnych opóźnień, natomiast ten klocek już działa. Mamy suwak live,
1: 10 sekund, button.
0: Możemy przewijać do tyłu
1: 3 sekundy, button.
0: O 3 sekundy, pauza, możemy zrobić pauzę.
1: Zaznaczone.
0: I żeby nie było, właśnie zrobiłem pauzę i sobie dalej mówię. I jak teraz wyłączę pauzę, to usłyszycie.
3: I żeby nie było, właśnie zrobiłem pauzę i sobie dalej mówię. I jak teraz wyłączę pauzę, to usłyszycie.
0: No to leci wszystko cały czas. Teraz będziemy mieli te kilka sekund do przodu. Tutaj mamy przyciski, które pozwalają nam potem skakać. Więc mógłbym sobie teraz przewinąć do tyłu.
3: O 10
1: o 3
3: sekund.
0: Ale też oczywiście możemy przewrócić do widoku na żywo. O, proszę bardzo, wróciliśmy do widoku na żywo. No więc jeśli sobie to gdzieś włączymy do jakiejś sesji, no to możemy w ten sposób sobie każdy moment jakiś przewinąć. Więc może jak oglądamy coś na żywo, znów może jakiś niedostępny odtwarzacz, a chcielibyśmy z jakiegoś powodu na chwilę wyjść, zrobić pauzę sobie, może coś cofnąć, coś, czegoś nie dosłyszeliśmy, no to możemy użyć właśnie tego klocka Time Shift i sobie coś takiego zrobić. I to wszystko. No i teraz tutaj została nam ostatnia sekcja, Audio Unit Effects. Ta sekcja będzie nam wyświetlała wszystkie wtyczki typu Audio Unit, które mamy zainstalowane na komputerze. I ta sekcja oczywiście będzie się zmieniać na podstawie tego, co macie u siebie na komputerze. Apple ma kilka takich wbudowanych wtyczek, natomiast wszystkie firmy tak naprawdę, zarówno te właśnie bardzo duże, tak jak iZotope, o którym już mówiliśmy, ale nie tylko, bo na przykład może korzystacie z konkurencji od Waves wtyczek, albo może jeszcze jakichś innych. No wszystkie te firmy generalnie produkują wtyczki w typu Audio Unit,

0: jednak daje nam do takiego widoku dostęp, natomiast nie zawsze on działa tak dobrze jak w innych aplikacjach, jak Reaper czy Logic, natomiast zazwyczaj nam powinien wystarczyć. Możemy sobie skorzystać z którejś z wtyczek, która jest dostępna w systemie. One akurat tutaj się wyświetlają na dole listy. Ja przez to, że to są domyślne wtyczki, które są dostępne na macOSie, no to one będą nam fajnie działać. Możemy sobie tutaj na przykład wybrać na przykład głośnik, wtyczkę do zmiany tonu wysokości dźwięku. No to raczej może być mniej praktyczne, natomiast chcę po prostu pokazać coś, co by nam dało taki bardzo...
1: Smartness, tinctness, 0, 100. Zawartość zaznaczona, edycja tekstu, tekst, film.
0: Bardzo słyszalny efekt. No i tutaj to jest, na razie widzimy domyślny interfejs tej wtyczki.
1: 50.
0: Ja sobie tutaj zaznaczone. Wpisuję jakąś inną wysokość i jak słychać...
1: 100, zaznaczone.
0: Ja sobie teraz podnoszę 500. Ton swojego głosu. Teraz jest podniesiony o 5 tonów i jak słychać, no tutaj efekt jak najbardziej jest. Ta wtyczka ma
1: 100, 5, 5, 50. Zawartość.
0: Dostępny interfejs, powiedzmy, no może mógłby działać troszkę lepiej. Natomiast gdybyśmy mieli do czynienia z wtyczką, która ma niedostępny interfejs, to możemy sobie wejść do menu kontekstowego. I szukamy opcji Use Generic Audio Unit Interface. Kiedy to przełączymy i znów wrócimy sobie do okna tej
1: wtyczki. 0.00, slider, 0.00, effect blend, 100.00, slider, 100%, smoothness, 50.00, slider.
0: No to nagle mamy już teraz normalne suwaki. I możemy sobie...
1: 607,
0: tą wysokość
1: 240.00
0: ustawiać, to są wartości na minusie i możemy sobie w ten sposób tą wysokość dostosowywać. To jest przykład wtyczki, która jest wbudowana w system i ona działa całkiem fajnie. Natomiast niestety to nie zawsze działa tak jak powinno, nie działa tak dobrze jakby mogło i są czasami przypadki wtyczek, gdzie to mogłoby działać trochę lepiej. Na przykład takiej wtyczki, weźmy sobie może Gojo, czyli wtyczkę, którą myślę, że będziecie znać. To jest wtyczka, która powstała już na najnowszej specyfikacji wtyczek Audio Unit. Ona też ma taki średnio dostępny interfejs, natomiast on nam daje dostęp do kilku opcji.
2: To jest wtyczka, która też pozwala na maszynową redukcję szumu, natomiast ma troszkę więcej opcji niż to, co widzieliśmy przed chwilą.
1: Mniej niż button, bypass off przełącz, mniej więcej niż button 0.0, pionowo slider, S off przełącz, M off, edycja tekstu 0.0, pionowo S off, M, edycja 0, S, M, edycja tekstu.
2: No i właśnie tutaj mamy suwaki do pogłosu, do głosu, do pogłosu.
1: M off, przełącz przycisk,
2: tutaj na przykład S off, zrobię solo,
1: on,
2: to jest pogłos.
1: Off 0.0, edycja M off.
0: A my tego nie chcemy. Chcę sobie przesolować
1: on
0: twój głos tylko.
2: O, proszę bardzo. W tym momencie wtyczka nam odfiltrowuje wszystko, co nie jest moim głosem. Zresztą pewnie słyszycie, że tutaj słychać tylko mnie. Ale na przykład już klawiaturę, ja tutaj bardzo zamaszyście naciskam w ten słynny lewy shift i tutaj słychać, jak ta wtyczka robi swoje, próbuje ten głos odfiltrować. Natomiast nie zwiększa jakoś znacząco opóźnień. Jest bardzo, działa naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. A teraz mogę zresztą sobie
1: przejść
2: na przełącznik bypass i pokazać wam...
1: Okno, aplikaj, mono, bypass, off, on.
2: O, a tak to brzmi... Normalnie tutaj może aż tak dużo hałasu akurat teraz nie ma, trochę słychać mój komputer, ale poza tym to nic takiego nie ma. Natomiast jednak trzeba przyznać, że tutaj ta wtyczka daje nam bardzo fajny efekt. Natomiast tutaj przełączymy sobie na ten zwykły interfejs.
1: Ambience gain 0.50, slider 0.50, voice level gain 0.50,

0: Zgain 0.50. 0. Manual. Preset z pop-up button.
1: No i tutaj są niestety dwa problemy.
0: Session stopped.
2: Po pierwsze, wtyczka nie wyświetla nam prawdziwych wartości tych parametrów. Gdybym tą samą wtyczkę załadował w Reaperze, no to te wartości ambience gain, reverb gain i tak dalej miałbym podawane w decybelach. To jest pierwszy problem. No a drugi problem jest taki, że nie widzieliśmy wszystkich parametrów. Generalnie na szczęście Hijack wyświetla wszystkie parametry wtyczek, ale zdarzają się takie, zwłaszcza właśnie takie trochę nowsze z tego, co zauważyłem, gdzie czasami to czasami zdarza się tak, że nie wszystko widzimy. Zresztą możemy sobie to porównać. Ja sobie załaduję tą Goyo, ale tym razem w Reaperze, też jako w wersji audio unit, więc ta sama wtyczka. Jeśli tutaj sobie przejrzę listę parametrów.
0: Ambience mute 1, ambience gain 0.0. Ambience mute 1, off.
2: O, widzicie tutaj.
0: Ambience solo 2, off. Voice reverb mute 3, off. Voice reverb solo 4, off. Bypass 5, off. Voice mute 6, off. Voice solo 7, off. Voice reverb gain 8, 0.0.
2: Tutaj widzimy wszystkie te parametry. One w wersji VST są chyba wyświetlane jako przełączniki i chyba z tym w tym momencie Hijack ma problem. Natomiast większość wtyczek na szczęście nie ma tego problemu, a ewentualnie te nowsze, no to często możemy się posiwić interfejsem, żeby sobie to wszystko skonfigurować tak jak chcemy i z tego korzystać. Natomiast na pewno będę tutaj do firmy Rogue Amoeba pisał. Mam nadzieję, że z tym problemem się uporają, no bo generalnie słuchają sugestii użytkowników, więc myślę, że coś w tej sprawie, mam nadzieję, będzie dało się zrobić. I tym sposobem doszliśmy do końca tego naprawdę długiego podcastu o aplikacji Audio Hijack. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem Wam, jak ta aplikacja działa i może przekonałem do jej zakupu, a może nawet do rozmyślenia się nad zakupem komputera Mac, bo to jest naprawdę program, który może do tego przekonać. Ma naprawdę wiele zastosowań, jak myślę, udało mi się pokazać, nie tylko nagrywanie jednego lub wielu źródeł naraz i to nawet do różnych plików, ale możemy też robić coś z dźwiękiem przychodzącym, jeśli na przykład słuchamy czegoś, co jest dla nas niezrozumiałe. Jedno z takich też ciekawszych zastosowań, o których słyszałem, to wysyłanie dźwięku z aplikacji po wirtualnym kable do aplikacji, która później rozpoznawała mowę z tej aplikacji, więc tutaj też naprawdę można na przykład w takich sytuacjach z Audio Hijacka korzystać. Ja też kiedyś stworzyłem bardzo skomplikowaną sesję, która wysyłała transmisję na YouTube'a, ale jednocześnie zbierała dźwięk z mojego mikrofonu, z aplikacji, w której rozmawiałem z drugą osobą i nasze głosy były delikatnie przesuwane w prawo i w lewo i jednocześnie zbieraliśmy dźwięk z jeszcze trzeciego źródła, na którym leciała muzyka w tle i też inne dźwięki i nawet w tym przypadku Hijack świetnie sobie poradził i to miało naprawdę bardzo fajny, profesjonalny dźwięk, a nie użyliśmy do tego żadnego sprzętu, po prostu były to dwa laptopy, no i zewnętrzne mikrofony i to naprawdę brzmiało fantastycznie. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to zapraszam Was do kontaktu. Możecie pisać albo w komentarzu pod tym podcastem, będę go przez jakiś czas sprawdzał, ale też zawsze możecie do mnie napisać na maila. Mój adres e-mail to pitermach@gmail.com, pitermach@gmail.com. I też niebawem na łamach portalu Tyfloświat ukaże się artykuł o obsłudze aplikacji Audio Hijacka, w którym też opisuję te najczęstsze zastosowania i to, jak korzystać z tej aplikacji, zarówno tworzenie właśnie takich prostych sesji, jak i bardziej skomplikowanych oraz instalacji, więc jeśli chcecie nawiązać do któregoś z tych elementów, może sobie chcecie jakieś informacje szybko odnaleźć lub powtórzyć w wersji tekstowej, no to kiedy ten artykuł się ukaże, to też zachęcam do jego przeczytania, mam nadzieję, że też Wam pomoże. A na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dobry wieczór. W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witam serdecznie, Ala Witek. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Państwu o e-zakupach w delikatesach Alma 24. Pamiętam, że podcast dotyczący e-zakupów w Tesco wzbudził dosyć spore Państwa zainteresowanie, więc mam nadzieję, że z Almą będzie podobnie. Dlaczego zdecydowałam się na taki podcast? Ponieważ dzisiaj, kiedy wszyscy jesteśmy w permanentnym niedoczasie, zakupy internetowe są bardzo dobrą alternatywą dla wizyt w tradycyjnych marketach czy delikatesach. Pozwalają nam oczywiście zaoszczędzić czas, a z naszej perspektywy jako osób niewidomych mają tą ogromną zaletę, że nawet jeśli jesteśmy w sklepie fizycznie i mamy możliwość korzystania z asysty w sklepie, to jakby no, nawet sami nie dopuszczamy takiej możliwości, że będziemy z asystentem chodzić wzdłuż każdego regału w każdym dziale, brać do rąk każdy produkt, żeby asystent nam odczytał jego nazwę, producenta, skład, wartość kaloryczną itd., itd. Na ogół, jeśli korzystamy z pomocy asystentów w marketach, to idziemy z gotową listą, dajemy ją asystentowi lub na bieżąco go z nią zapoznajemy i po prostu jakby kupujemy tylko te towary stricte, po które przyszliśmy, więc zakupy w sklepie internetowym, w którym wszelkie towary wraz z opisami, cenami i tak dalej są dostępne, są dla nas niejako substytutem takich zakupów, na jakie wybralibyśmy się pewnie, mogąc samodzielnie oglądać towary, czytać opisy na nich i traktować je jako produkty, komponenty przygotowywanych przez nas potraw, na przykład, albo takich, które mogą wzbogacić naszą zastawę, albo takich, które w jakiś sposób mogą też upiększyć nasze wnętrza, czy zwykłe artykuły jakieś papiernicze, chemiczne i tak dalej, i tak dalej. I tutaj właśnie w delikatesach Alma oprócz artykułów stricte spożywczych tego typu produkty również możemy znaleźć. A dzięki temu, że możemy się zapoznać właśnie z opisem każdej z tych rzeczy, czas właściwie mamy na to nieograniczony, takie zakupy są właśnie, tak jak już wspomniałam, moim zdaniem dobrą alternatywą dla nas. Oczywiście takie zakupy mają jeszcze jeden plus, ponieważ powiedzmy jako osoby niewidome robiące zakupy samodzielnie, no z oczywistych przyczyn nie dysponujemy samochodem. Musimy albo korzystać z taksówki w trakcie robienia jakichś większych zakupów, albo przewozić te duże zakupy środkami transportu publicznego, co w momencie, kiedy mamy ze sobą powiedzmy, nie wiem, jeszcze laskę czy psa, no nie jest sprawą prostą, prawda? Bo właściwie oczywiście ileś tam jakichś mniejszych czy średnich rzeczy jesteśmy w stanie, nie wiem, zabrać do plecaka albo do jakiejś dużej torby, ale na przykład niesienie kilku zgrzewek z wodą mineralną i iście jednocześnie z laską, no nie wiem, czy to jest aż taki bardzo dobry pomysł. No bo z punktu widzenia naszej wygody i też naszego bezpieczeństwa, tak? No bo wsiadanie, powiedzmy, nie wiem, do tramwaju czy autobusu z takim balastem, no nie jest sprawą prostą, jeżeli musimy to zrobić przy pomocy tam laski czy psa, prawda? Ja pokażę, jak tutaj robić te zakupy przy pomocy iPada, dlatego że ze wszystkich możliwości, z jakich próbowałam skorzystać, to jest z komputera czy też z aplikacji dedykowanej przez Almę. Niestety ani przez komputer nie udało mi się tego zrobić, ponieważ nie jestem w stanie w tabeli odnośnie terminu dostawy wybrać właściwej opcji, ani z kolei właśnie nie jestem tutaj w stanie skorzystać z aplikacji, dlatego że VoiceOver po prostu nie odczytuje poprawnie tego, co w tej aplikacji jest wyświetlane. Więc korzystam przy pomocy przeglądarki Safari i już tutaj zabieram się do opowiedzenia Państwu co nieco o tym serwisie i o tym, jak można robić zakupy. Więc generalnie adres serwisu to www.alma24.pl. Aby zarejestrować się w serwisie. Wybieramy opcję zarejestruj się. Później wpisujemy mail, który będzie po pierwsze loginem, później przy powtórnych logowaniach, a także na ten adres e-mail będą przychodziły powiadomienia o wykonanych zakupach. Później wymyślamy jakieś własne hasło. To hasło wpisujemy powtórnie w momencie rejestracji, więc wygląda to podobnie jak w większości sklepów internetowych. No i oczywiście tym hasłem też posługujemy się później w trakcie logowania. W trakcie rejestracji podajemy jeszcze imię, nazwisko i zaznaczamy akceptację regulaminu. To są pola wymagane. Oczywiście tam jakieś poboczne pola dotyczą tego, czy jesteśmy osobą fizyczną, czy firmą, czy tam wyrażamy zgodę na warunki sprzedaży alkoholu i tytoniu itd., itd., ale najważniejsze pola, które umożliwiają nam rejestrację, to te, o których wspominałam wcześniej. I po zalogowaniu się wchodzimy już do właściwego serwisu. Jeszcze tylko jedną rzecz chciałam powiedzieć, zanim przejdę do opisu samej strony. Jeżeli chcemy się przekonać, czy Alma wozi produkty swoje do naszego miejsca zamieszkania, to w polu edycyjnym, gdzie czyta nam VoiceOver, wpisz kod, wpisujemy kod pocztowy. I po prostu wyświetla się nam poniżej informacja, czy Alma dowozi produkty właśnie w to miejsce, w które chcielibyśmy, żeby dowoziła. Jest tak jakby na samym początku, zanim wpiszemy kod, lista miejsc, w które Alma dowozi własnym transportem. I jeśli tak nie jest w jakimś miejscu, to po prostu wtedy korzysta z usług firmy kurierskiej. I tutaj kwestia jest z transportem taka, że niezależnie od kwoty zamówionego towaru, koszt samego transportu przez firmę kurierską to jest 25 zł. Dobrze, to wobec powyższego, jeśli te kwestie związane z rejestracją, logowaniem i tak dalej mamy już, że tak powiem, omówione z grubsza, to przejdę do omawiania właściwego serwisu. Do serwisu Almy logujemy się w ten sposób, że mamy na środku ekranu, pojawia się nam takie okno, w którym mamy dwa pola edycyjne. W pierwsze wpisujemy login, w drugie wpisujemy hasło, z klawiatury wybieramy idź i jeśli wpisaliśmy obie rzeczy poprawnie, to jesteśmy zalogowani. Tutaj taka jakby kwestia natury ogólnej, wszelkiego rodzaju komunikaty w tym serwisie pojawiają się nam w środku ekranu w formie takich okien, niezależnie od tego, czy to jest jakieś zapytanie, czy to są pola combo. W tym obszarze właśnie powinniśmy szukać tych odpowiedzi tak nie, albo pól combo do wyboru, albo pól edycyjnych. Jedynym polem edycyjnym, takim, które znajduje się w górnej części ekranu, jest okno wyszukiwarki, które jest mniej więcej po lewej stronie, w górnej części ekranu. Jeśli wpisujemy w nazwę jakiegoś produktu konkretnego, którego szukamy, to po prostu właśnie tam to robimy i gestem pojedynczym pociągnięciem jednym palcem w prawo przenosimy się na przycisk szukaj i pod tym oknem wyszukiwarki w wynikach pojawiają się nam znalezione odpowiedniki. To jest jakby pierwsza forma wyszukiwania produktów. Kolejnymi formami są kategorie. Kategorie są ułożone tak jakby w dwóch rzędach przez cały ekran, od lewej do prawej. Kategorii jest kilka. Są kategorie, które tak jakby swoimi nazwami bezpośrednio sugerują, co zawierają, takie jak na przykład kawa i herbata, nabiał, owoce i warzywa, woda i napoje. Są też takie, które są jakby zbiorami produktów z różnych kategorii. To są na przykład promocje, na przykład dziecko, albo artykuły inne. I tutaj artykuły inne akurat są bardzo taką szeroką kategorią. I jeśli poszukujemy jakichś produktów takich dotyczących na przykład prasy, artykułów papierniczych, sztućców i porcelany, rzeczy przydatnych do gotowania, pieczenia, jakichś takich produktów drewnianych, które są przez nas używane w kuchni, to właśnie jest to taka kategoria, gdzie tych rzeczy możemy szukać. Podobnie jak wszelkiego rodzaju serwetek, świeczników, jakichś podkładek stołowych i tak dalej, Tam oczywiście jest, ponieważ kategoria jest szeroka i jej asortyment jest dosyć zróżnicowany, jest to oczywiście podzielone na kategorie i one już są nazwane takimi nazwami, które są opisowe względem zawartości. Poza tym są też wśród kategorii głównych takie, które odwołują się do konkretnych marek, czyli na przykład Food and Joy, czy krakowski kredens, czy też Tylko w Alma, czyli oczywiście produkty, które są tutaj tylko w Almie dostępne. Jest też dział taki godny polecenia, myślę, osobom preferującym kuchnię wegetariańską, czy też wegańską. To jest dział eko. I tam właśnie najróżniejsze produkty przydatne do przygotowywania potraw związanych z takimi nawykami żywieniowymi możemy znaleźć naprawdę w bardzo szerokim wyborze. Tak jak już mówiłam, wszystkie kategorie znajdują też swoje podkategorie i to też jest dosyć intuicyjne, bo po prostu jeśli już wybierzemy konkretną kategorię, pod tymi dwoma szeregami z kategoriami głównymi pojawia się nam trzeci szereg, który od lewej strony jest nazwany jako podkategorię i przesuwając delikatnie palcem w prawo, po kolei, tak samo jak w przypadku kategorii głównych, są one nam odczytywane, przepraszam bardzo. No na przykład, powiedzmy, nie wiem, kategoria mięso, ryby i wędliny, to pod kategoriami będą na przykład jagnięcina, mięso świeże, mięso mrożone, owoce morza, ryby suszone i wędliny. I oczywiście, jak nie trudno się domyślić, te kategorie pozwalają na zawężenie obszaru naszego poszukiwania. I to właściwie drugi sposób jakby przeglądania produktów. Jeśli oczywiście wybieramy same kategorie, to tych produktów jest poniżej wyświetlanych więcej. Jeśli wybieramy już którąś z podkategorii, to ten wybór jest jakby bardziej sprecyzowany i produktów oczywiście na ekranie pojawia się mniej. One się pojawiają w formie takiej listy po 5 w jednym szeregu. Przynajmniej tak to wygląda tutaj na iPadzie, z którego korzystam. I w takiej jakby czołówce każdego produktu mamy informację, taką albo nazwę danego produktu, tak jak na przykład wafle Knoppers, albo mamy nazwę, która sugeruje przeznaczenie danego produktu, tak jak na przykład, nie wiem, szklanka do latte, łopatka do sera i tym podobne. Albo też mówi coś o gatunku danego produktu, tak jak na przykład pomidorki koktajlowe. Wiemy wtedy, że nie mamy do czynienia ze zwykłymi pomidorami, tylko z małymi koktajlowymi pomidorkami, tak? Tutaj też jeszcze w nazwach są często też nazwy producentów, jeśli nazwa producenta zarazem jest marką produktu, tak jak na przykład jakiś tam Tarczyński, czy jakieś podobne rzeczy, tak? Sery na przykład z Arli. Możemy tak jakby od razu z tej czołówki też sprawdzić cenę, bo jest podana. I też możemy dodać produkt do koszyka. Wtedy jeśli klikamy dodaj do koszyka, otwiera się nam takie małe okno, gdzie po prostu klikamy tam przeciągnij produkt do koszyka i klikamy w tą właśnie opcję i produkt się w koszyku pojawia. Żeby się upewnić co do tego, czy się tam pojawił, wjedziemy palcem od górnej części strony wzdłuż prawej krawędzi, aż do momentu, jak powie nam koszyk. I teraz właśnie coś takiego spróbuję zademonstrować. Wybiorę najpierw jakąś kategorię, później produkt i następnie sprawdzę, czy trafił do koszyka. Powiedzmy, że tutaj jeszcze zawęzimy sobie do herbaty. Wybierzemy herbatę Lipton Yellow Label Ekspresową. Mamy też cenę.
5: Napoje i woda. Koszyk jest pusty. przez dwie. Następnie przyciągnij op ZEU wraz trójkąt skierowany. Ilość jest ze wstecz. 8. Łączę. Trójkąt skierowany. Przycisk. Trójkąt. 9. 9. Przez dwie. Cose. Kosmetyki. Mięso. Co? Przez dwie. 9. Łączę. Następnie. Herbat. Op ZE. Dodaj do koszyka. Dodaj do koszyka. Razem. Ilość jest ze wstecz. Razem. Dodaj do koszyka. Dodaj do koszyka. Łączę.
4: Dajemy, klikamy w dodaj do koszyka.
5: Dodaj do koszyka. Dodaj do koszyka. Łączę. Herbata, herbata, herbaciany, ogród, malina ekspresowa 20T. Łączę. Obraz, kosz, herbata, Lipton, Jelon, Level Ekspresowa.
4: I przeciągamy od góry, wzdłuż prawej krawędzi.
5: Herbata, Lipton, Jelon, Level Ekspresowa. Łączę. Koszyk.
4: Czyta nam koszyk.
5: Herbata, Lipton, Jelon, Level, ostatnio dodane.
4: Poniżej czyta ostatnio dodane.
5: Herbata, Lipton, Jelon, Level Ekspresowa.
4: Czyta nam herbatę, że została dodana.
5: Jeden razem. Jeden SFT.
4: Jedna sztuka.
5: Krzyżyk. 13,90 zł. Koniec listy.
4: Na wysokości sztuki, jeżeli leciutko przesuniemy palec w prawo, poda nam cenę.
5: Razem. Początek listy. Wybierz termin dostawy. Łączę. 13,90 zł. Koniec listy.
4: I razem, jeśli też przesuniemy lekko palcem w prawo, przeczyta nam kwotę. Oczywiście w tej chwili mamy jeden produkt, więc czyta tą samą. Powiedzmy, że na przykład chcemy się bliżej zapoznać z jakimś produktem. Chcemy, nie wiem, przeczytać coś więcej na jego temat. Więc tutaj kupujemy produkt po raz pierwszy, nie jesteśmy do końca świadomi, jaki to produkt. Nie jest to herbata, którą kupujemy na co dzień. Więc powiedzmy, nie wiem, herbata, herbaciany ogród, malina. Sprawdźmy. Wtedy otwiera się nam jakby w nowym oknie. I tutaj już mamy informacje rozszerzone. Marka. Czyta jako Herbapol.
5: Herbata, herbata, herbaciany, ogród, malina ekspresowa 20T. Nagłówek poziomu 1.
4: Czyta, jaka to herbata, ile ma to rebek.
5: 5,89 zł, ukośnik SZT.
4: Cena.
5: Ilość jest SZT.
4: Ilość sztuk.
5: Ilość jest SZT. Wartość odżywcza. Przycisk. Trójkąt skierowany w dół. Przycisk. Trójkąt skierowany w dół. Przycisk.
4: I tutaj akurat nie czyta tego, czyta tylko trójkąt skierowany w dół. Natomiast ja tutaj pozwolę sobie powiedzieć, że przy kliknięciu artykułu dodaj do koszyka pojawia się nam jedna sztuka. Przy każdym następnym będzie się to zwiększało o jedną sztukę. Natomiast jeśli mamy produkty sprzedawane na wagę, to każde pojedyncze kliknięcie dodaj do koszyka, tego przycisku, który zaraz pokażę, powoduje dodanie kolejnych 10 gram. Czyli przy pierwszym 10, przy drugim 20, przy trzecim 30 i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze pomiędzy tym, co już, z czym już się zapoznaliśmy, a opcją dodaj do koszyka, mamy taki krótki opis.
5: Malina to przezroczysta soszewki morzec. Malina to herbatka, której mocno owocowy smak pochodzi wyłącznie z naturalnych składników. Przezroczyste soszewki możesz zobaczyć duże kawałki owoców, dzięki którym napój jest wyjątkowo smaczny i aromatyczny. Sięgając po herbaciany ogród, wybierasz to, co najlepsze z natury.
4: I tutaj właśnie mamy taki jakby skrócony opis. Te opisy są różne, jedne są bardziej sugestywne, inne mniej. Jedne dotyczą bardziej składu, inne bardziej smaku. Oczywiście w przypadku jakichś tam przedmiotów designerskich odnoszą się do materiałów, z których zostały wykonane, albo do ich zastosowania. I pod tym opisem... Cały czas schodzimy lekko palcem w dół, pojawia się przycisk dodaj do koszyka. Dodajemy do koszyka. I znowu od góry wzdłuż prawej krawędzi sprawdzamy, czy... Czy nasza herbatka malinowa trafiła do koszyka. Oczywiście trafiła, więc tutaj... Mamy herbatę. Jedna sztuka, tak? Tak jak już mówiłam, żeby zrobić dwie. Po raz kolejny sobie tutaj przechodzę.
5: Dodaj do koszyka, dodaj do koszyka. Łączę, dodaj do koszyka.
4: Ponownie klikam w dodaj do koszyka. On w momencie, kiedy mamy otwarty opis produktu, jest przy dolnej krawędzi ekranu na samym środku. I sprawdzam, czy w koszyku zmieniła mi się ilość sztuk.
5: Koszyk. Herbata, herbata, herbaciany, ogród, malina ekspresowa 20T. Łączę, 2 SZT.
4: Mówi, że dwie sztuki, zatem wszystko działa. Cóż z takim produktem? Powiedzmy, że herbatka nam zasmakowała i chcemy ją kupować nieustannie. Żeby za każdym razem jej nie wyszukiwać, możemy sobie stworzyć oczywiście listy zakupowe. Dla mnie listy zakupowe są o tyle przydatne, że robię sobie kilka takich odrębnych list. Powiedzmy, podzieliłam na jakieś tam artykuły, które kupuję codziennie, artykuły świąteczne, artykuły chemiczne i produkty sezonowe, bo na przykład powiedzmy, nie wiem, określone jakieś owoce czy warzywa są dobre tylko w określonych sezonach, albo na przykład pojawiają się w postaci świeżej tylko w określonym sezonie, więc tutaj wtedy łatwiej jest, korzystając z tych list, robić zakupy, pomijając już fakt, że oczywiście kiedy robimy część produktów, w każdym gospodarstwie jest takich, które kupuje się cały czas i nie ma sensu za każdym razem przeglądać listy, żeby je wyszukać, to oczywiście ułatwia sprawę. Ja sobie tutaj na potrzeby podcastu przygotowałam taką listę i spróbujemy teraz herbatkę malinową do niej dodać. Pod przyciskiem dodaj do koszyka. Jeśli potrzemy raz jednym palcem w prawo, znajduje się dodaj do listy zakupowej. I klikając w ten przycisk,
5: dodaj do listy zakupowej, lista zakupowa, przycisk opcji, zaznaczone, dodaj produkt, herbatę, herbatę, podcast, przycisk.
4: Tak jak już mówiłam, w środkowej części ekranu znowu pojawia się nam takie mniejsze okno. I na środku tego okna mamy pole combo, gdzie wyświetla się nam cała lista naszych list zakupowych. Ja akurat tutaj jako pierwszą mam podcast, ponieważ była otworzona jako ostatnio. Znaczy była otworzona ostatnio, więc nic nie zmieniam i tylko dodanie produktu do listy potwierdzam przyciskiem dodaj znajdującym się pod polem wyboru.
5: Wielowierzchowy przycisk. Tu dodaj przycisk. Dodaj. Cosę. Przycisk.
4: Okno się zamknęło. Teraz za chwileczkę w liście podcast sprawdzimy, czy ta herbatka się tam znalazła. Mamy listy zakupowe w opcjach Moja Alma, moje dane. Czyli idziemy tak jakby najpierw całkiem od lewej strony mamy okno wyszukiwarki, później przycisk szukaj. Nick, jakim jesteśmy zalogowani i Moja Alma, moje dane. To kolejny element, kiedy idziemy w prawo.
5: Strona wydana. To odpowiednik listy, jaką sporządzasz zwykle przez listy zakupowe większe niż.
4: Listy zakupowe. I pod tym, tutaj ten odnośnik listy zakupowe znajduje się, jeśli idziemy od góry, przesuwamy palcem takim jednostajnym ruchem wzdłuż lewej krawędzi ekranu, to trafimy na niego.
5: Moje dane. Zamów. Przeglądaj swoje listy zakupowe większe niż. Nagłówek poziom 2. Listy zakupowe większe niż. Odwiedzone. Łącze. Początek listy. Listy zakupowe większe.
4: Klikamy.
5: Strona wczytana. Strona wczytana.
4: I tak samo też idziemy od góry wzdłuż lewej krawędzi ekranu.
5: Dodając LP 1. Nazwa. Podcast. Łącze.
4: I jako pierwszą odczytuje nam listę podcast. Zaraz sprawdzimy, co w tej liście mamy.
5: Strona wczytana. Zapisz. Przycisk. Nazw 1. Herbaciany, ogród malina ekspresowa 20p.
4: Herbata, malinowy ogród i tak dalej, i tak dalej. Zatem udało się nam do listy dodać. Jeszcze tylko tutaj listę zakupową tworzymy wybierając u dołu odnośnik stwórz listę zakupową. Idziemy wzdłuż lewej krawędzi. Po jego naciśnięciu otwiera się nam okno. W tym oknie mamy pole edycyjne, w które wpisujemy nazwę. Kiedy nazwa jest wpisana w pole, schodzimy dokładnie pod spód tego pola, przesuwając palcem w dół i znajdujemy tam przycisk stwórz. Po jego kliknięciu lista zostaje stworzona. Więc co? W tym momencie myślę, że kwestie związane z opisem tego, jak tworzyć listę zakupową, nie wymagają jakiegoś bardziej szczegółowego omówienia, bo proces jest bardzo prosty. Pokażę jeszcze, jak tutaj te zakupy można sobie sfinalizować, więc wrócę do koszyka. Idę sobie tutaj. Sprawdzam, co jest w koszyku, czy wszystkie produkty, którymi byłam zainteresowana. Zarówno herbata malinowa, jak i herbata Lipton są. Dziś zakupy herbaciane. Razem podaje nam kwotę, która jest sumą zamówienia. Wybierz termin dostawy. Na razie nie będę tego wybierać, ponieważ zrobię to w trakcie kolejnych etapów finalizacji tego zamówienia.
5: Zakończ zamawianie.
4: Wybieram zakończ zamawianie. Przycisk zakończ zamawianie, łączę.
5: Zakończ zamawianie. Zakończ zamawianie.
4: Tak. I cóż tutaj mamy? Na początku mamy oczywiście listę w naszym przypadku bardzo mikrą, składającą się tylko z dwóch produktów.
5: Herbata Liptonie Lulabel ekspresowa. Zobacz inne herbata. Herbata pol herbaciany ogród malina ekspresowa 20T.
4: Czyli idąc od góry wzdłuż lewej krawędzi.
5: Herbata denet logo. Denetresowa. Herbata Liptonie Lulabel ekspresowa. Herbata pol herbaciany ogród malina ekspresowa.
4: Mamy tutaj obie herbatki wpisane. I przechodzimy pod tą listą w prawo, jednym takim pociągnięciem. Do przycisku dalej. I ten przycisk znajduje się niedaleko od prawej krawędzi, niedaleko też od dołu, raczej w tej części ekranu należy go szukać. Kolejnym etapem jest etap, w którym nasze dane adresowe i kontaktowe podajemy przy dokonaniu pierwszego zakupu. Natomiast możemy je oczywiście później dowolnie edytować i modyfikować. Tutaj są dane mojego męża akurat. Wszystkie się zgadzają, jeśli. To tak samo jak mówiłam wcześniej. Schodzimy tak jakby pod spodem jest wstecz, gdybyśmy chcieli na przykład wrócić do listy zakupowej jeszcze i od niego przeciągamy jednym ruchem takim posuwistym w prawo i też znajdujemy przycisk dalej na tej samej wysokości co poprzednio, czyli bliżej prawej części ekranu nieco w dół od połowy. Teraz termin dostawy. I tutaj sprawa jest nieco skomplikowana, dlatego że tak, tabela składa się z 7 kolumn i w zasadzie z 12 wierszy. 7 kolumn, jak nie trudno przewidzieć, dotyczy konkretnych dni tygodnia, natomiast 12 wierszy to są przedziały czasowe. Przedziały czasowe są w przedziałach godzinnych, między godziną 10 a 22. Natomiast de facto tych przedziałów czasowych nie jest 12, tylko 6, dlatego że one są podzielone na przedziały czasowe co 2 godziny, tak naprawdę. Jeśli wybierzemy obojętnie, czy między 12 a 13, czy między 13 a 14, to i tak po wybraniu wyświetli się nam w wybranym terminie między 12 a 14. Wygląda to też tak w samej tabeli. Każda komórka wyboru tej tabeli składa się z dwóch wierszy. Jeden z tych wierszy...
5: Czas dostawy do...
4: I...
5: Bezpłatna od 100,00 zł.
4: Pokazuje nam też dany termin i kiedy jest, przy jakiej kwocie zamówienia dostawa jest bezpłatna.
5: Czas dostawy do odwiedzone łącze. Wartość zamówienia, cena dostawy 0,00 zł, 50,00 zł, 14,90 CPU, 50,00 zł, 100,00 zł, 9,90 CPU, większe niż 100,00 zł, 0,00 CPU.
4: I czyta nam tutaj przy konkretnych kwotach wszelkie możliwe warianty opłat, tak? Jeśli za jaką kwotę zamówimy, jaki będzie w tym momencie koszt dostawy. Aby wybrać tą konkretną datę, o którą nam chodzi, klikamy w tą jakby górną część komórki. Nie w tą bezpłatna od 100 zł, tylko w tą czas dostawy do.
5: Bezpłatna
4: Odwiedzony. Słyszymy takie kliknięcie i w tym momencie możemy sprawdzić, czy nasz termin dostawy został wybrany. Idziemy sobie od góry, mniej więcej zaczynamy wędrówkę palcem w dół, tak od góry, gdzieś w jednej trzeciej szerokości ekranu. Trafiamy na etykietę termin dostawy. I pod nią wyświetla się nam, jaki termin dostawy wybraliśmy. Aby ten termin zmienić na inny, musimy najpierw odznaczyć ten pierwszy, który wybraliśmy. Więc tutaj znowu poniedziałek.
5: Czas dostawy do odwiedzony. Łączę. Bezpłatne od 100,00 zł.
4: Schodzimy. Pierwszy opuszczamy. Druga jest między, drugi przedział czasowy jest między 12 a 14, to jest ten, który wybraliśmy.
5: 100,00 zł. Czas dostawy do odwiedzony. Łączę. Czas dostawy do odwiedzony. Łączę.
4: W ten klikamy. Czas dostawy do. Tak jak przy wybieraniu terminu, tak samo przy anulowaniu. I znowu sprawdzamy, czy się wykasował.
5: Tutaj wpisz termin dostawy. Wybierz termin dostawy klikając na symbol pojazdu.
4: I mówi nam, wybierz termin dostawy klikając na symbol pojazdu, dlatego że oglądając okiem po prostu tam się zmienia kolor autka z żółtego na zielone, ale dla nas jakby czas dostawy do jest tym miejscem, w które powinniśmy kliknąć, obojętnie czy żeby wybrać, czy żeby odznaczyć. Tak? To ja jeszcze zaznaczę raz i przejdziemy do kolejnego etapu.
5: Czas dostawy do odwiedzony. Łączę. A. Termin dostawy. Poniedziałek 23:03:12:14.
4: Tutaj oczywiście wiadomo, że na początku to wymaga wprawy, przeglądanie tych kolumn i ustawiania się na właściwej komórce, ale jest to spokojnie do zrobienia. Robię to i ja, i mój mąż. Oboje korzystając tutaj z VoiceOvera, myślę, że bez najmniejszego problemu powinni sobie Państwo poradzić. Tak samo jak przy poprzednich etapach, w dolnej części ekranu szukamy przycisku dalej.
5: Zostaw wiadomość. Łączę. Dalej. Odwiedzony. Łączę. Dalej. Strona wczytana.
4: Kolejnym etapem jest wybór formy zapłaty. I tutaj płacić możemy poprzez terminal, czyli kartą w terminalu dostawcy, gotówką u dostawcy, kartą kredytową, wtedy tam oczywiście kwota jest blokowana na koncie, a różnice za produkty, które nie są w zamówieniu dostarczone, bo na przykład w sklepie ich nie ma, jest zwracana. Można płacić także bonami towarowymi i oczywiście przez przelewy internetowe. Cóż więcej, szukamy, znowu przewijamy sobie cały ten ekran, trzema palcami do góry. Idąc od dołu, szukamy sobie przycisku dalej.
5: Muszę wybrać formę płatności.
4: A.
5: Ok, przycisk. Okay.
4: No tak, opowiadam, a tutaj nie wybrałam formy płatności. A powiedzmy, niech będzie kartą w terminalu dostawcy.
5: Kartą w terminalu dostawcy. Przycisk zaznaczone.
4: Jeszcze sobie możemy sprawdzić, ponieważ one się składają, te poszczególne jakby niektóre okienka z takich pojedynczych, a niektóre z podwójnych komórek, więc trzeba zwracać uwagę na to, którą wybraliśmy.
5: Karta terminalu dostawcy. Przycisk opcji. Zaznaczone. 1 z 10. Stuknij dwukrotnie, aby przełączyć ustawić przelew internetowy bank. Przycisk.
4: Tutaj oczywiście akurat są tylko te pojedyncze, ale wiemy, że mamy zaznaczone. Więc jeszcze raz schodzimy na dół strony.
5: Nadzielę kartę. Łosoś. Rula. Dalej. Łączę. Dalej. Łączę. Dalej. Łączę. Dalej. Łączę.
4: Klikamy sobie w przycisk dalej, który znajduje się też w dolnej połowie ekranu przy prawej krawędzi.
5: Podsumowanie.
4: Mamy podsumowanie.
5: 2. Herbata, herbata, herbaciany, ogród, ma ile? Kilo, C, suma. 1, 13,92, 11,78, 13,90 zł.
4: I tutaj ta lista jest już taką listą stricte informacyjną.
5: Cena, suma, 11, 1,
4: która nie pozwala nam na dodawanie ani odejmowanie produktów. Natomiast można to robić jeszcze, powiedzmy, korzystając z wyszukiwarki, jakiś tam produkt możemy sobie dodać. Ale jedna ważna rzecz. W tej liście, która pojawiała się nam na początku tego, kiedy kończyliśmy zamówienie, mamy dwa przyciski dodaj i trzeba zwrócić uwagę, ponieważ one są źle opisane. Na początku oba są zaetykietowane jako dodaj, ale trzeba do końca wysłuchiwać komunikatów, ponieważ jeden z nich dodaj mówi dodaj produkt do listy, a drugi mówi usuń produkt z zamówienia. I oczywiście tak jak już później są skomentowane, do tego służą, jeśli klikniemy przycisk dodaj z lewej strony, produkt zostanie usunięty, jeśli dodamy z prawej opatrzony komentarzem tym o dodawaniu do listy zakupowej, będzie nam ten produkt dodawał. Dobrze, tutaj już nie mamy tej możliwości edytowania. Przechodzimy do już takich bardziej związanych parametrów zamówienia z dostawą, z rodzajem opakowań i tak dalej.
5: Nazwa 2. Herbatę. Celińskiego 157, kośnik 7, 4, 1, poniedziałek. Proszę o wystawienie. Proszę o wystawienie faktury.
4: Mamy tutaj adres, telefon. Możemy zażądać wystawienia faktury, jeśli na przykład na firmę robimy zamówienie.
5: 12,
4: jeszcze nam dodatkowo powtarza termin, rodzaj płatności. I tutaj mamy parametry dotyczące dobrania produktów o podobnych właściwościach, czyli jeśli czegoś nie ma przy różnicy cen 20%, czy mogą, czy też nie zamienić i dodać nam inny produkt. Natomiast to nie jest tak, że tam ktoś w sklepie decyduje, na co nam zamienia i co nam dobiera, dlatego że przy brakujących produktach zawsze jest kontakt telefoniczny i po prostu osoba, która pakuje nam zakupy w sklepie, uzgadnia z nami, czy na przykład, nie wiem, powiedzmy, że nie ma soku żurawinowego z tej samej firmy, tej samej marki, możemy zamienić i w tej samej pojemności na sok, nie wiem, borówkowy, wiśniowy albo jaki tam sobie życzymy. Z doświadczenia też podpowiem, że jeśli nawet zapomnimy jakiegoś towaru dodać do listy i później też zapomnimy zedytować na nowo zamówienia, to oczywiście można zrobić i też nie jest to trudne. Już nie będę opisywała tak szczegółowo tutaj na potrzeby podcastu. Jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania, obojętnie jakie tutaj związane z tą Almą, to bardzo chętnie odpowiem w komentarzach czy też na Skype'ie pod nickiem Luftilka. Albo mailowo na alicja@witek.pl. Wracając do tych kontaktów telefonicznych, jeśli zapomnimy jakiegoś produktu, możemy spokojnie powiedzieć w trakcie składania zamówienia telefonicznego, żeby ten produkt został dodany, albo jeśli z czegoś zrezygnujemy, a nawet to jest, to można poprosić o odjęcie tego produktu. Nigdy osoby pakujące nie robiły mi z tego powodu najmniejszych problemów, zawsze było wszystko załatwione tak, jak o to prosiłam. Kolejną kwestią jest... Kolejną kwestią jest po przesunięciu w górę raz trzema palcami pojawia się nam jakby kolejna część ekranu.
5: Anulowanie zamówienia, dostawa bez delikatesy internetowej, dostawa bez brakujących produktów. Wybór tej opcji sprawi, że w przypadku braku określonego produktu nie zostanie on dostarczony.
4: Oczywiście.
5: Nie zaproponują zamiennika brakującego produktu i nie będą się z Państwem kontaktować w tej sprawie.
4: Oczywiście, jeśli nie chcemy, żeby zamieniano nam, można po prostu wybrać sobie dostawę bez brakującego produktu, wtedy nikt nie będzie się z nami kontaktował. Załóżmy, że chcemy zamówić tylko jeden produkt, to tutaj zaznaczamy też taką opcję, że jeśli go nie ma, to żeby zamówienie nie było dostarczane, no bo to jest oczywiste. Albo jeśli po prostu, nie wiem, bez tego produktu nie wyobrażamy sobie przygotowania na przykład jakiegoś dania z pozostałych, które zamówiliśmy, a nie mamy możliwości kupić go gdzieś indziej, to taka opcja też jest przydatna. Nikt się wtedy nie kontaktuje, nie mamy całego zamówienia i mamy właściwie po problemie. Wybieramy też, w jakich torbach ma dostarczać zamówienie. Jeśli ktoś jest proekologiczny, można sobie wybrać torby papierowe. Jeśli jest mu to obojętne, torby foliowe.
5: Torby papierowe. Torby możliwa wcześniejsza dostawa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
4: Czasami jest tak, że na przykład przy małej ilości zamówień kurierzy czy też dostawcy Almy kontaktują się, żeby doręczyć wcześniej swoje zamówienie, nasze zamówienie. No i oczywiście, jeśli mamy czas, jesteśmy w domu, możemy się zająć odbiorem tego zamówienia. Kontaktują się z nami i pytają, czy mamy taką możliwość. Jeśli tak, to odpowiadamy, że tak, a jeśli nie, no to oczywiście odpowiadamy, że nie. I wtedy wszystko jest tak, jak uzgadnialiśmy, tak jak wybieraliśmy w tym terminarzu.
5: Nie mam możliwości odbioru zamówienia we wcześniejszym terminie.
4: Możemy też oczywiście zaznaczyć, jeśli wiemy na przykład, że powiedzmy, nie wiem, zawsze od poniedziałku do piątku do godziny tam powiedzmy 16 czy 17 jesteśmy w pracy i nie chcemy, żeby ktoś nas niepokoił telefonami, to zaznaczamy, że generalnie nie mamy możliwości wcześniejszego odbioru i wtedy tego kontaktu nie ma. Zamówienie trafia do nas o wcześniej wybranej przez nas porze.
5: Nie mam możliwości odbioru. Proszę podać swoje uwagi do zamówienia JMP, zamówienia produktów, których nie ma w ofercie sklepu internetowego, a są w ofercie delikatesów Alma.
4: No i tutaj też, jeśli na przykład wiemy o jakichś produktach, które są dostępne w delikatesach, a nie oferuje ich sklep internetowy, albo chcemy na przykład zapytać, czy są dostępne, możemy to zrobić właśnie tutaj w poniższym formularzu, przewidzianym na nasze uwagi, wpisujemy. No i oczywiście ostatnim etapem jest pod tym formularzem. Jest ostateczna suma, tak, jaką mamy, a pod tą sumą składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty i tutaj już nasze zamówienie jest zakończone. Przechodzić do etapu realizacji. Ja oczywiście tutaj tego nie będę klikać, bo nie będę tutaj robiła zamówienia na tam dwie herbaty. Natomiast kwestia jest tego typu, że w tym momencie powinien się nam pojawić nowy ekran z informacją tam dziękujemy za dokonanie zakupów w sklepie Delikatesach Alma i wtedy wiemy, że nasze zakupy się powiodły. Przyjdzie też mail. I to chyba właściwie wszystkie takie kwestie praktyczne, które chciałam tutaj w podcastie omówić. Powiem też jeszcze, że tak powiem, troszeczkę na bazie swojego doświadczenia, jak to wygląda u mnie w przypadku tych zakupów. Ja robię zakupy w Almie od ubiegłego roku, jeśli dobrze kojarzę, od maja czy też od czerwca. I na przestrzeni tego czasu, przy zakupach robionych co tydzień, z wyjątkiem czasu, kiedy wyjeżdżałam na urlop, nie przydarzyła mi się żadna sytuacja, która budziłaby jakiekolwiek moje zastrzeżenia. To znaczy, nigdy nie było tak, że powiedzmy jakaś rzecz, która została przeze mnie zamówiona, została pominięta. Oczywiście tak, żebym nie była poinformowana, że na przykład jej nie ma, tylko po prostu nie została zrealizowana w zamówieniu. Nigdy nie zdarzyło się coś takiego, że na przykład jakiś towar widnieje na paragonie, a nie ma go w zamówieniu. Oczywiście możemy podczas dostawy całe zamówienie sobie przejrzeć, sprawdzić kurierzy, znaczy ci dostawcy z Almy, ponieważ nie mam doświadczenia z kurierami, mogę powiedzieć, że są bardzo uprzejmi. Nie ma mowy o tym, żeby klient był pośpieszany, czy to przy przeglądaniu zakupów, czy też przy dokonywaniu płatności. Także nie robią problemu, jeżeli na przykład w ostatniej chwili zdecydujemy zamianę gotówki na kartę albo karty na gotówkę. Cóż, bardzo też podoba mi się sposób, w jaki produkty są pakowane. Wszystkie, które mogą ulec uszkodzeniu, na przykład jakieś pucharki do lodów, szklanki do napoi, cienkie, są bardzo starannie pakowane i dodatkowo zabezpieczane w kartonach, tak żeby ich uszkodzenie było właściwie niemożliwe. Kupuję rzeczy takie, które naprawdę łatwo mogą właśnie zostać zgniecione czy uszkodzone, jak powiedzmy, nie wiem, jajka, właśnie jakieś elementy zastawy, czy też takie rzeczy, które mogą zostać łatwo zgniecione, jakieś powiedzmy, nie wiem, rogaliki miękkie, pomidory i tak dalej. Nigdy się nie zdarzyło mi coś takiego, żeby była gdzieś, powiedzmy, nie wiem, przecięta skórka albo żeby gdzieś jakiś rogal czy bułeczka były zgniecione. Wszystkie te rzeczy są pakowane wtedy oddzielnie w takie plastikowe, jednorazowe opakowania. To samo też dotyczy towarów, które mogą brudzić, takich jak na przykład ziemniaki, że nie są gdzieś tam one, powiedzmy, wsypywane, tylko po prostu są oddzielnie pakowane, tak żeby nie miały styczności z innymi produktami. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Bardzo dobrze też funkcjonuje zmiana czasu dostawy. Jeśli jest tak, że kurier się spóźni, informuje nas o tym z wyprzedzeniem. Jeśli chce dotrzeć do nas wcześniej, też nas pyta, czy jest to możliwe. Także wszystkie te kwestie formalne są związane naprawdę z bardzo dobrą taką starannością i pieczołowitością. Tutaj też kiedyś przy niedziałającym serwisie kontaktowałam się z infolinią. To nie tylko tam zostałam przeproszona jako klient, że tam serwis źle działa, ale też pani nawet była na tyle uprzejma, że tam wytłumaczyła mi, co jest z tym serwisem, dlaczego nie działa, jakie tam, jakiego rodzaju prace są prowadzone. I też poinformowała mnie, od której serwis będzie działał i faktycznie tak było, więc tutaj też informacja jest bardzo dobra i precyzyjna. Ale najważniejszą kwestią, dla której chciałabym polecić korzystanie z Almy, jest asortyment towaru. Tutaj po pierwsze, ponieważ są to delikatesy, są towary, które są w innych miejscach niedostępne. Już pomijam te produkty kuchni wegańskiej, gdzie asortyment jest naprawdę bardzo szeroki, przez najróżniejszego rodzaju syropy barmańskie, jakieś gotowe dressingi. Zresztą będą Państwo przeglądać różnego rodzaju przekąski, jakieś tam, powiedzmy, nie wiem, faszerowane oliwki, czy jakieś przekąski robione z ryb. No po prostu od wyboru dam do koloru przez wszelkiego rodzaju jakieś kawiory, inne smakołyki, w zależności od tego, co kto lubi, można znaleźć. Jest ogromny wybór też kaw, herbat, słodyczy, czy też produktów niedostępnych w innych sklepach. I kolejną kwestią jest też jakość tych produktów. Jeśli zdarzały się takie sytuacje, że na przykład jakiś produkt miał termin przydatności do spożycia krótszy niż tydzień, to byłam o tym informowana w trakcie kontaktu telefonicznego, czy ten produkt mimo to chce kupić, czy nie, byłam pytana przez pracownika sklepu. Nigdy nie zdarzyło mi się otrzymać jakiś produkt, który byłby uszkodzony, albo którego opakowanie byłoby naruszone, w sensie, że byłoby, nie wiem, jakoś zgniecione, otwarte, albo, nie wiem, byłaby z niego zerwana jakaś folia, czy tym podobne. I tak samo też nigdy nie zdarzyło mi się, bo czasami tak jest, na przykład, że kupujemy, powiedzmy, w sklepie jakiś majonez, serek czy coś takiego, niby z terminem przydatności do spożycia wszystko jest w porządku, ale jego konsystencja czy zapach świadczy o tym, że był źle przechowywany albo źle transportowany, tak? Więc tutaj absolutnie takie rzeczy się nie zdarzają. Po prostu, tak jak mówię, no korzystam od tych tam, powiedzmy, 9 miesięcy, i właściwie no, nie zdarzyła mi się żadna taka sytuacja. Szczerze mówiąc, przyznam się, nawet nie wiem, jak wyglądają procedury reklamacji. Oczywiście, jeśli ktoś będzie zainteresowany, to zgłębię. Nie wiem, bo nie korzystałam, więc po prostu wszystko jest, działa bez najmniejszego problemu. Tak samo zawsze zgadzają się kwoty na paragonach, nie ma żadnego zamieszania co do transportu. Jeśli jest napisane, że od 100 zł, to od 100 zł transport jest bezpłatny. Jeśli, że od 50, to od 50, jeśli od 150, to od 150. Także tutaj też na żadne problemy nie natrafiłam. Jeszcze na koniec chciałabym zwrócić uwagę na taką rzecz, że zakupy w promocji zawsze mają podane daty, do których cena promocyjna obowiązuje. I oczywiście na to trzeba zwracać uwagę. I oczywiście kolejna rzecz to taka, że w czasie przedświątecznym, jeśli chcemy na pewno otrzymać w dogodnym terminie dla nas, warto zakupy zrobić prędzej, dlatego że nie wiem też, jak to jest z firmami kurierskimi. Może to wygląda wtedy inaczej, jakoś tam są w stanie się umówić z klientem, bo mają szersze pole manewru, ale jeśli chodzi o te tereny, gdzie dostawcami są dostawcy Almy, no jest ich ograniczona ilość i po prostu te terminy, powiedzmy, nie wiem, jak najbliżej świąt dosyć szybko są przez użytkowników wybierane i później już są niedostępne. Więc tutaj to jest taka ostatnia kwestia, o której należałoby pamiętać. Więc myślę, że w miarę jakoś tam udało mi się Państwu opowiedzieć i zachęcić też, bo mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że jestem bardzo zadowolona i dlatego zdecydowałam się Państwu też opowiedzieć o tym. Serwis jest z małymi jakimiś tam wpadkami typu te przyciski dodaj dostępny. Oczywiście przy pierwszych, drugich zakupach trzeba troszeczkę poszukać, tym paluszkiem powodzić, poszukać kolejnych klawiszy i tak dalej, i tak dalej. Ale jest, wydaje mi się, dosyć przejrzysty, intuicyjny i myślę, że przy kolejnych, trzecich, czwartych tych problemów będzie już coraz mniej. Więc tutaj jak najbardziej zachęcam do korzystania. Oczywiście zobowiązuję się też do udzielenia wszelkich informacji, choćbym miała po to, żeby je dla Państwa zdobyć, kontaktować się z Almą i dopytywać.

0: Finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
2: Z dobrych źródeł wiem, że są wśród naszych słuchaczy takie osoby, którym niemiecka telewizja jest dość bliska. I myślę, że spokojnie możemy im zadedykować utwór, którym rozpoczęliśmy 79. wydanie programu RTV.
3: To znaczy, nie mamy pewności, czy ta osoba, o której myślimy, nas jeszcze słucha. Bo kiedyś komentowała żywo nasze posty na Facebooku. Ostatnio, już w zasadzie od dłuższego czasu, brakuje komentarzy tejże osoby, więc nie wiemy, czy nas nie słucha, czy tak po prostu siedzi cichutko. Adrianie, jeżeli jednak słuchasz, to się odezwij.
2: I pozdrawiamy cię serdecznie i ja powiem szczerze, że ja też pamiętam z dzieciństwa takie kanały, bo to było, wiesz, to w ogóle była ciekawa sprawa. Bo ja tak teoretycznie, to ja powinienem niemieckim władać całkiem nieźle, jeżeli ta teoria, że kiedy mamy do czynienia z jakimś językiem w dzieciństwie, to jesteśmy go w stanie się lepiej nauczyć, jest prawdziwa. Natomiast ja jestem absolutnym zaprzeczeniem tej teorii, bo dla tych, którzy nie pamiętają albo nie mieli okazji żyć w tych czasach, to ja powiem, że w latach 90. jak ktoś miał satelitę, to wcale nie oznaczało, że miał dostęp do polskich programów, bo tam polskie programy, no to była co najwyżej jakaś Polonia i RTL7 albo Polonia 1 względnie jakiś Polsat czy Kanal Plus z Eutelsata. Natomiast tak naprawdę satelitę jeszcze wcześniej to się instalowało po coś zupełnie innego. Po to, żeby mieć dostęp do Astry. A tam były różne RTL-e, ProSieben, Sateins i inne takie niemieckie programy, w których to no tak naprawdę no, można było się tego niemieckiego tak osłuchać, zdecydowanie osłuchać, natomiast no, z nauką, jak widać, nie za bardzo wyszło.
3: No cóż, nawet tutaj widzę, że akcentu nie udaje ci się odwzorować jakoś tak dobrze, choć być może gdybyś się postarał, byłoby lepiej. I już myślę, że tak troszeczkę, że tak powiem, antycypujesz wątek, który się pojawi tutaj za chwilę w tym programie naszym RTV, temat, który jako pierwszy się pojawi, bo będzie on związany z nauką, ale to może jeszcze za chwilę, bo czy my się przedstawiliśmy już?
2: Nie, chyba. My się nie przedstawiliśmy, a zatem się przedstawiamy i witamy. Milena Wiśniewska
3: i Michał Dziwisz.
2: I nie jesteśmy na żywo, to od razu tak. Warto wytłumaczyć.
3: Mam to powiedzieć, że nie jesteśmy na żywo.
2: Słuchajcie, ale nagrywamy tę audycję tego samego dnia, którego ona pójdzie, bo nagrywamy ją dla was już w sobotę. Już jest
3: 33
2: sobota.
3: 33 minuty po północy.
2: Tak jest.
3: Obecnie.
2: To się nazywa determinacja i poświęcenie dla słuchaczy, żeby po prostu być i żeby wam opowiedzieć o tym wszystkim, co jest w telewizji grane i o czym radia szumią fale.
3: No może my zdradzimy troszeczkę z radiowej kuchni, bo to tak naprawdę miało być tak, że tego programu miało nie być dzisiaj.
2: Owszem, który to już raz ostatnio.
3: tak, ale nie mówię o tym, co założyliśmy tydzień temu, tylko tak naprawdę, jak jeszcze był stan rzeczy do piątku, do piątkowego wieczoru.
2: Owszem.
3: Ponieważ wydawało nam się, że informacji jest zbyt mało, ale podczas przeglądania mediów społecznościowych się okazało, że jednak tych informacji by się uzbierało, może nie na długi program, ale no chociaż na godzinkę mniej więcej.
2: Tak jest.
3: No więc stwierdziliśmy, że program przygotujemy, a że Michał, to można już zdradzić, miał na sobotnie popołudnie nieco inne plany, no bo założył sobie, że programu nie będzie, no to stwierdziliśmy, że aby został on wyemitowany w tej godzinie, do której jesteście przyzwyczajeni i my również i w ogóle z którą ten program jest skojarzony, no to musimy go nagrać wcześniej. Zatem ruszyliśmy do przygotowywania informacji, żeby wam wszystko tutaj jak najlepiej przekazać. No i tak to właśnie wyszło, że dopiero o tej porze jesteśmy wam w stanie program nagrać, abyście świeżutkie, nowe, piękne RTV mieli na sobotnie popołudnie dostępne.
2: Po prostu pracujemy nocą, żebyście mogli słuchać nas w dzień.
3: Tak, to prawda.
2: No to
3: tak
2: co,
3: właśnie jest.
2: Przechodzimy do pierwszego tematu, do korków?
3: Tak, przechodzimy do tematu, który został już przeze mnie

0: zasygnalizowany w poprzednim RTV, wspominałam o tym, że taki projekt będzie, ale jeszcze nie były znane szczegóły dokładnie kiedy, jak to będzie wyglądało. A mowa tutaj o projekcie pod nazwą Korki TV, który w środę 22 kwietnia, więc tak w połowie tygodnia, to też tydzień temu nie udało mi się ustalić, jak to dokładnie będzie, no ale już potem chyba dzień po naszym programie się pojawiły informacje. No w każdym razie w środę 22 kwietnia wystartował tenże projekt Korki TV, czyli takie pasmo z lekcjami, ale adresowane przede wszystkim do maturzystów, emitowane w telewizji Metro. Przypomnę, że tydzień temu zasygnalizowałam ten wątek w odniesieniu do komentarza w TVP Info, bowiem tam jeden z redaktorów raczył stwierdzić, że te lekcje będą przygotowywane przez nauczycieli propagujących ideologię LGBT i będących zwolennikami aborcji i żeby tego dzieci nie oglądały, bo to obok nauki nie będzie stało, a to będzie ideologizacja.
1: Akcji Radio Uczy, Radio Bawi, Radio Wychowuje, to przypomnijmy, że nie ma czegoś takiego jak ideologia LGBT.
0: Nie ma. Nie ma czegoś takiego.
1: Nie ma. Są
0: ludzie. I prosimy się dyskutować z tym w komentarzach, bo my i tak napiszemy wam, że jest. Znaczy oczywiście macie prawo do swoich poglądów, żeby nie było, natomiast nie twórzmy pojęć, które nie istnieją. W każdym razie, tutaj z tych lekcji niczego się o ideologii LGBT nie dowiemy, bowiem nie sprawdzają się rzecz jasna te przewidywania dziennikarzy, czy też tych, którzy za takowych się uważają, pracujących w TVP. Lekcje po prostu rzeczywiście mają zawartość merytoryczną odpowiednią. Mogę to powiedzieć, ponieważ te lekcje oglądałam. Może nie jakoś bardzo ich dużo, no ale zdarzyło mi się zerknąć, więc no, myślę, że mogę się swoimi wrażeniami podzielić. Ale najpierw powiem wam dokładnie, kiedy można te lekcje oglądać. Przypomnę, że są one adresowane przede wszystkim do maturzystów. W szkole z TVP mamy lekcje dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Też się za chwilę odniesiemy do tego jeszcze. Natomiast tutaj mamy właśnie pasmo dla maturzystów. I tak, zajęcia emitowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 11:30-13:00. Podzielone zostały one na trzy bloki przedmiotowe. I tak, pierwszy, trwający od godziny 11:30 do 12:00, jest poświęcony powtórzeniu i utrwaleniu zagadnień z matematyki. Zaraz po nim od 12:00 do 12:30 emitowane są lekcje języka polskiego, a w skład ostatniego bloku przedmiotowego od godziny 12:30 do 13:00 wchodzą wymiennie inne przedmioty, które można na maturze zdawać, ale nie są to wszystkie przedmioty, z których właśnie można pisać egzamin. Konkretnie są to biologia, chemia, historia i język angielski.
1: Informatyki nie ma.
0: Nie ma, no ale też nie ma takich innych bardziej popularnych, jak na przykład fizyka, prawda, czy geografia. Więc może coś tutaj jeszcze dojdzie, może nie udało się pozyskać nauczycieli, którzy mogliby poprowadzić te zajęcia. No i po prostu to jest, no, każdego dnia jest któryś z tych przedmiotów.
1: Inna rzecz, natomiast, że tak już zupełnie serio mówiąc, to jeżeli chodzi o informatykę, to naprawdę jest tyle źródeł w sieci, z których można się uczyć, że ja tu oczywiście tak w ramach tego, że bliska ciału koszula, no to tylko tak o tym wspominam, natomiast absolutnie to nie jest jakiś mój zarzut, bo rzeczywiście jest mnóstwo materiałów, z których uczeń może w dzisiejszych czasach akurat z tego przedmiotu wiedzę przyswoić.
0: No podobnie nie dziwi, że nie ma jakiejś historii muzyki, prawda, czy wiedzy o tańcu. Jakby to jest oczywiste, że na te przedmioty się nie znalazło miejsce, no ale mówię, może jakiejś fizyki, geografii by tutaj brakowało, ale nie zdziwię się, jeżeli to jeszcze kwestia czasu. Natomiast jeżeli komuś się w tych godzinach nie uda obejrzeć, to powtórki mają miejsce następnego dnia od 9 do 10:30. No właśnie, ja te lekcje obejrzałam. Widziałam jedną lekcję angielskiego, jedną polskiego i jedną matematyki. I muszę powiedzieć, że naprawdę jest całkiem nieźle. Szczególnie mi w pamięć zapadła lekcja języka angielskiego, która była nakierunkowana na przygotowanie do matury ustnej, więc już wiadomo, że no to troszeczkę się zdezaktualizowało, ponieważ nie będzie matur ustnych w tym roku. Także jeżeli więcej takich lekcji zostało nagranych przygotowujących do matury ustnej, no to chyba...
1: Za rok będzie można puścić.
0: Tak, tak, tak. Ale jednak teraz to rzeczywiście nie będzie przydatne. Natomiast zacznijmy może od tego, że te lekcje są nadawane z domów nauczycieli. Oni je tam nagrywają. I na lekcji angielskiego pojawiła się nie tylko pani nauczycielka, ale również jej uczeń Mikołaj. I wyglądało to w ten sposób, że pani Ewa, za chwilę też jeszcze o niej powiem, zadawała mu pytania wchodzące w skład takiej rozgrzewki przed maturą ustną z angielskiego, bo tam jest coś takiego, że jest kilka takich pytań, które nie są oceniane, ale jakby no, służą temu, żeby się rozgrzać, aczkolwiek też należy na nie dobrze odpowiedzieć, żeby zrobić dobre wrażenie. I na każde takie pytanie trzeba odpowiedzieć używając dwóch argumentów, nawet na pytanie, co lubisz jeść. On powiedział, że lubi steka, bo dobrze smakuje i zawiera dużo białka. I taka odpowiedź jest pełna i jest okej. Okay. I ona tutaj przy każdym pytaniu go pilnowała, żeby udzielał takiej pełnej odpowiedzi z dwoma argumentami. I to rzeczywiście jest dobre, ponieważ myślę, że nie wszyscy nauczyciele mogą w ten sposób przygotowywać swoich uczniów, tak się koncentrując na szczegółach. Więc no naprawdę nic niby takiego wielkiego, prawda, bez fajerwerków, prezentacji, quizów, obrazków, nie wiadomo czego, ale myślę, że taka dobra, przydatna lekcja. Na lekcji matematyki, którą widziałam, naprawdę były takie, bo taki powrót do podstaw, rzecz dotyczyła się działań na potęgach i wydawałoby się, że takie rzeczy już w liceum, które ten pan tam tłumaczył, to już uczniowie powinni wiedzieć, ale z drugiej strony z czegoś bierze się ta niska zdawalność matematyki na maturze, więc może naprawdę braki biorą się już z nieznajomości podstaw, więc może trzeba rzeczywiście do nich wrócić, a tak jak czytałam opinie w internecie, często nauczyciele mówienie o tych podstawach uważają za jakąś obrazę majestatu i nie wracają do tego, bo co to, jak ty tego nie wiesz? Więc może rzeczywiście dobrze, że ten pan do tego wrócił.
1: Byleby tylko miał czas do matury na omówienie całej reszty. No, wtedy będzie wszystko okej, żeby się tylko na tych podstawach tak wiesz, nie zatrzymał.
0: No, mam taką nadzieję, że tam jakoś pilnuje tego, aczkolwiek tak naprawdę do dzisiaj jeszcze nie było wiadomo, ile do tej matury będzie czasu, prawda? Kiedy no, ona będzie. Dzisiaj już znamy datę, więc po prostu może wymyślił to sobie tak, że skupia się na, powiedzmy, zagadnieniach najbardziej dla uczniów problematycznych, żeby ją omówić teraz, a jeżeli mu zostanie czas, no to wróci do reszty zagadnień. No jakoś trzeba wyjść z tego, że jednak czasu nie jest tak dużo, a te lekcje w telewizji nie są też takie długie. I widziałam też lekcję języka polskiego. Ona była ukierunkowana na taką rzeczywiście powtórkę do matury. Chyba bardziej też matury ustnej, mi się zdaje. Chociaż nie jestem pewna, jak teraz matura ustna wygląda, bo jeszcze zdawałam starym systemem, czyli robiłam prezentację, jak ty zresztą, ale byłam ostatnim rocznikiem licealnym, który robił prezentację. I ta pani omawiała motyw miasta występujący w lekturach i podawała właśnie przykłady z lektur i opowiadała o tym, gdzie ten motyw występuje. Więc już też nie omawianie nowych zagadnień, a stricte powtórka. Też całkiem niezła, chociaż no tutaj ta pani jednak mówiła w taki najmniej przykuwający uwagę sposób. Więc może tutaj tego brakuje, żeby to było takie bardziej interesujące. Trochę mówiła, jakby to czytała z kartki, a z tego, co mi powiedziała osoba widząca, nie miała tam przed sobą nic, czego mogłaby czytać, więc już ona może jest tak biegła w języku polskim, że w myśli produkuje takie zdania, które wyglądają, jakby były napisane, a może jednak przydałoby się trochę więcej takiej naturalności, ale wiecie, ja się naprawdę już po prostu czepiam, bo mogę. Rozumiem, że to jest występ przed kamerą.
1: Po to tu jesteśmy, żeby po prostu to omówić.
0: Dokładnie. No i kiedy sięgnąć po szersze informacje dotyczące osób, które biorą udział w tym projekcie, no to możemy przeczytać, że na przykład lekcje właśnie w ramach Korków TV prowadzi między innymi polonistka Katarzyna Włodkowska czy anglistka Ewa Drobek. To są te panie, o których wspomniałam. Obie należą do znanej w sieci grupy Super Belwszy, która organizuje inicjatywy edukacyjne. Matematyką zajmuje się z kolei pan Krzysztof Chojecki, pomysłodawca projektu edukacyjnego Pistacja Matematyka, ale to nie jest Pistacja, że on jest jakimś fanem PiSu, tylko Pi stacja, pi, liczba pi, wiecie o co chodzi. I on dla tego projektu stworzył ponad 500 filmów właśnie dotyczących różnych zagadnień matematycznych. No,
1: więc oswojenie z kamerą ma zapewne niezłe.
0: Więc ma absolutnie, tak ponoć ten jego kanał się nazywa Szalony Matematyk, więc absolutnie ma w tym wprawę, więc to nie jest osoba z przypadku. Ponoć, no nie wiem, czy wszyscy ci nauczyciele, którzy biorą w tym udział, ale na pewno część otrzymywała jakieś nagrody w plebiscycie Nauczyciel Roku, by byli jakoś tam wyróżnieni, więc no to nie są osoby z przypadku. Oczywiście rozumiem, że no, telewizja Metro, czy też szeroko pojęty TVN, miał tu troszeczkę łatwiej, bo miał trochę więcej czasu niż Telewizja Polska na pozyskanie takich osób, na pobuszowanie w sieci, kto by to mógł być.
1: A poza tym już zobaczyli, jak tego nie należy robić, więc też na pewno jakieś wnioski wyciągnęli.
0: Dokładnie, więc tutaj no efekt no siłą rzeczy jest lepszy, ale rzeczywiście projekt jest dobry i dobrze byłoby, żeby był kontynuowany i rozwijany w kolejnych latach, chociażby na parę miesięcy właśnie przed maturą, jako taka powtórka, bo czemu nie? Dodam tylko jeszcze, że te lekcje i treści są przygotowywane jak najbardziej zgodnie z programem nauczania, więc tutaj niech TVP się nie obawia, że będą jakieś ideologie uczniom wkładane do głów, będzie nauka, a konkretny plan lekcji możecie znaleźć na stronie internetowej telewizji Metro oraz na jej profilach w mediach społecznościowych. No tutaj raczej w tych planach się nie będzie zbyt wiele zmieniało, no bo zawsze mamy matematykę, język polski, no ale zawsze jest pytanie, co będzie tą trzecią lekcją, prawda? Więc mimo wszystko jednak sobie warto to sprawdzić. Jeszcze dodam, bo się czepiłam tego wątku tej ideologizacji, ale on mnie naprawdę śmieszy, że w żaden sposób nie czułam się zideologizowana oglądając lekcje matematyki o potęgach czy języka angielskiego o maturze ustnej.
1: Nic nie było oparte.
0: A nieco bardziej zideologizowana czułam się oglądając w czwartek lekcje muzyki w szkole TVP, kiedy to pani wyemitowała piosenkę o żołnierzach niezłomnych.
1: No cóż, no, każdy ma swoje, jak widać, teorie, co jest ideologią, a co jest po prostu prawdą.
0: Aczkolwiek muszę jeszcze wyrazić, bo chyba mówiłam, moją miłość do nauczyciela muzyki z klas szóstych ze szkoły z TVP. To jest absolutnie fantastyczny człowiek. Oglądajcie jego lekcje w czwartki o 14:30, jest powtórka popołudniowa, więc rano, nie pamiętam, która to jest dokładnie godzina, na TVP3. Absolutnie fantastycznie tłumaczy rytmy. Na przykład ta lekcja w tym tygodniu była poświęcona rytmom tańców latynoskich. I tłumaczył rytm na przykład podkładając do niego tekst, tak żeby było łatwo zapamiętać uczniom, więc był to rytm w połączeniu z tekstem i to brzmiało hamburger, hamburger, frytki, mniam, mniam. No w ogóle absolutnie fantastyczna rzecz, przecież to jest do zapamiętania, prawda?
1: Że oczywiście,
0: raz,
1: że
0: dwa,
1: tak.
0: Trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, czyli hamburger, hamburger, frytki, pauza, mniam, mniam.
1: To nawet świetna ja bym rzecz. Zapamiętał.
0: Naprawdę świetna rzecz, więc to jest osoba, która wie, o czym mówi, także szacun dla tego pana, oglądam go z przyjemnością, ale przed nim niestety była ta pani od żołnierzy niezłomnych. Także
1: to, ja no, jeszcze, to ja jeszcze dodam taką ciekawostkę, że w ogóle teraz się zrobiło całkiem sporo różnych ruchów takich oddolnych, chcących edukować uczniów na różne sposoby. I także youtuberzy się włączają do tego. Na przykład ostatnio u Emila Truszkowskiego na tym kanale Pozdro z KRLD widziałem taką informację, że on i jeszcze ileś osób, które mają jakieś kanały tematyczne, mają taką akcję zaproś youtubera na lekcję. I tam mają różnych po prostu specjalistów od różnych tematów. No to wiadomo, to nie jest kwestia przygotowania jakiegoś według podstawy programowej i tak dalej, no ale czasem przecież w szkołach jest tak, że zaprasza się, nie wiem, pana policjanta i pan policjant opowiada, jak wygląda praca pana policjanta. No to teraz można sobie na przykład zaprosić youtubera, na przykład Emila, właśnie z kanału Pozdro z KRLD, i on miał okazję w jakichś liceach ogólnokształcących opowiadać o życiu w Korei Północnej, bo on tam jeździ regularnie, organizuje wycieczki, więc sporo na ten temat wie od strony praktycznej. Także to jeszcze taka ciekawostka, że no nie tylko stacje telewizyjne, ale także i różnego rodzaju internetowe światowe media starają się na te trudne czasy dla edukacji jakoś znaleźć sposoby, no i pomagać także nauczycielom, którzy, no powiedzmy to sobie szczerze, bardzo często mają problem z organizacją tej nauki zdalnej, bo po prostu nikt ich nigdy wcześniej do tego w żaden sposób nie przygotował. To teraz proponuję, żebyśmy co, piosenkę zagrali?
0: Nie, bo jeszcze miałam się odnieść w jednym wątku do szkoły Stefana. A to dobrze, to się odnieść. Byłabym zapomniała, że oni tak się troszeczkę, ale jednak po cichutku wycofali z lekcji dla klasy 1-3. Bo tydzień temu mówiliśmy o tym, że przez 2 dni tych lekcji nie było i one miały wrócić po weekendzie w odmienionej formule. A tymczasem po weekendzie, kiedy się zerknie w ramówki stacji TVP Rozrywka, Sport i Historia, bo to tam akurat wypadły lekcje dla klas 1-3, to akurat w tych pasmach, w których były one wcześniej emitowane, są emitowane na przykład po 3 odcinki programu Wesoła Nauka, czyli tego programu, o którym wam już jakiś czas temu mówiliśmy, emitowanego w dwójce, pan Robert Elgendi chyba go prowadzi, no i tam oswaja dzieci z nauką.
1: I
0: no,
1: chyba więc... w ogóle te materiały dla klas 1-3 jakoś tak dyskretnie są usuwane z sieci, przynajmniej z serwisów VOD i TVP, więc chcą, mam wrażenie, zatrzeć gdzieś tam ślad, że w ogóle cokolwiek, kiedykolwiek było.
0: To tego nie wiedziałam, także...
1: Ja czytałem o tym, czytałem o tym.
0: Także może już tam nie ma pani Izy Stukanem, martwi mnie to bardzo, ale no oczywiście, ile wiadomo, program Wesoła Nauka może jakąś tam korzyścią być dla dzieci, czegoś się mogą dowiedzieć, no to tak, nie są to typowe lekcje, więc no niestety tutaj TVP jakoś tak zawiodło troszeczkę, coś się nie udało, a ostatnio nie skomentowaliśmy jeszcze jednej pani ze szkoły z TVP, no bo ja słuchajcie, rozumiem, że można nie być oswojonym z kamerą i tak dalej, wszystko to omówiliśmy, ale po co pani, która chciała pokazywać ćwiczenia gimnastyczne, ubrała spódnicę?
1: To nie mam
0: pojęcia. Wiadomo, że się naraża na śmieszność.
1: Nie mam zielonego pojęcia, może kazali jej się ubrać ładnie. To ona no, się może. Ubrała ładnie. I tyle. Albo po prostu, albo wiesz, albo może to były jej jedyne ubrania, bo z tego co wiem, o czym mówiliśmy kiedyś w jednym z odcinków Tyflo Podcastów, to tak a propos właśnie występów przed kamerą, nie można jakichś typów ubrań ubierać, zakładać na siebie, to znaczy jakieś tam chyba jakieś paski czy coś, więc ona może, wiesz, była jakąś miłośniczką pasków i tylko spódnicę miała nie w paski.
0: Albo miała ubrania, na których było widać jakieś znaki poszczególnych firm.
1: Loga, tak, no, a to też
0: nie można.
1: Tak,
0: jak w Big Brotherze przecież zabiera się uczestnikom większość ubrań, bo widać tam firmę, a przecież no, jeżeli nie ma być akurat dokonana reklama, no to logo nie,
1: to nie
0: być
1: można
0: widoczne. Dobrze, było o klasach 1-3, musieliśmy tutaj powiedzieć, bo tego wam TVP nie powie, przecież się do tego nie przyzna. No a skoro mamy korepetycje dla maturzystów, pozdrawiamy serdecznie maturzystów, oglądajcie Korki TV, może wam w czymś pomogą i życzymy wam oczywiście wszystkiego dobrego na egzaminie, w której już dopiero chyba w czerwcu. Chcieliśmy zagrać już za rok matura, ale to trochę bez sensu, no bo ona nie za rok. Mamy przynajmniej taką nadzieję, że epidemia się tak nie rozwinie do tego stopnia, żebyście aż rok musieli się jeszcze stresować maturą. Mamy nadzieję, że będzie w czerwcu i teraz właśnie dla was zagra zespół Farbenlere.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Wydawać by się mogło, że w obecnych czasach produkcji nowych będzie niewiele i rzeczywiście, może nie ma ich jakiegoś nie wiadomo jak wielkiego wysypu, ale nie oznacza to, że wszyscy zawiesili sprzęt audio i wideo na kołkach i nic absolutnie nie robią. To siedzenie w domu chyba jednak również jakoś tam pozytywnie wpływa na twórczość przynajmniej niektórych, no i tworzą, a efekty tego tworzenia będzie można obejrzeć na przykład jutro o godzinie 21:50 na antenie telewizji WP, bo właśnie tam pojawi się nowy serial zatytułowany Państwo z kartonu. To właśnie w Państwie z kartonu, czyli w tym serialu, ukryta w izolacji rodzina w składzie Robert Górski, jego żona Monika Sobień-Górska i ich dziecko muszą sprostać nie tylko zagrożeniu epidemią, ale też przyziemnym problemom. Na przykład takie problemy tam się pojawią jak plaga szerszeni, brak prądu, a nawet nadmiar obejrzanych seriali. Ale żeby nie było, że to tylko jakieś takie mało miasteczkowe albo i nieco większe miasteczkowe problemy się pojawiają, to będą też tematy polityczne, ale z perspektywy prowincji widziane. I głównie będzie mowa o Warszawie z takiej prowincjonalnej perspektywy, czyli że tu, tak przypuszczam, że to, no tu problemy są na miejscu takie, a oni się tam kłócą nie wiadomo o co. No i teraz, z racji tego, że mamy czasy, jakie mamy, wszyscy siedzą w domu, to serial nagrywany jest smartfonem bez reżysera i scenografii. Teksty napisał Robert Górski, a za muzykę i montaż odpowiada Michał Piastowicz. Na razie mamy albo już nakręcony, albo przynajmniej jest zaplanowany pierwszy sezon. 12 odcinków będzie on miał i w niedzielne wieczory będziecie mogli oglądać ten serial na antenie telewizji WP. No, ja tak sobie myślę, że nawet i kręcony takim domowym sprzętem tego typu serial w wykonaniu między innymi Roberta Górskiego, którego oczywiście z kabaretu znamy, ale także i znamy z Ucha Prezesa, to może zapowiadać nawet coś sympatycznego.
0: No, czemu nie? Jak najbardziej. Ja nie wiem, czy akurat mam ochotę, czy humor pana Górskiego to jest coś, co gdzieś tam teraz mi odpowiada. Kiedyś na pewno, teraz może już preferuję trochę inne źródła humoru, ale myślę, że pan Górski ma wielu fanów. Ucho Prezesa miał wielu fanów.
1: Było zwłaszcza pierwszy sezon.
0: Tak. Było wszak emitowane w telewizji WP, a więc w tej samej, w której tenże serial Państwo z kartonu będzie się pojawiał, tak więc myślę, że jest szansa, że się spodoba.
1: Tak, a nam nie pozostaje nic innego, jak zagrać jakąś ładną piosenkę do tego. Coś ostatnio upodobaliśmy sobie Kazika Staszewskiego w różnych odmianach, bo tydzień temu też go graliśmy, a teraz zagramy go z zespołem Kult, bo tak sobie pomyśleliśmy, że fajnie by było zagrać jednak jakąś piosenkę na tematy polityczne, bo Państwo
0: z kartonu...
1: Nie
0: znaliśmy piosenki o kartonie.
1: Słuchaj, znalazłem tylko w jakichś dziwnych językach mi się pojawiała ta informacja, a powiem tylko tyle, że jak wpisałem karton w wyszukiwarkę naszego redakcyjnego komputera, to jedyny plik dźwiękowy, jaki znalazłem i naprawdę nie wiem, kto to z redakcji wrzucił, ale teraz pozwolę sobie zacytować. Siorbanie soku z kartona.mp3 i autentycznie...
0: To bardzo interesujące.
1: I autentycznie to było w tym pliku.
0: Aczkolwiek teraz mi się przypomniała piosenka z kartonem w tytule, chyba nawet się nazywa Kartonem i tam jest taki przekaz, że ja za tobą murem, ty za mną kartonem, więc już można sobie pomyśleć, o czym to mniej więcej mogło być i że chyba bohaterka nie bardzo mogła liczyć na tę drugą osobę, a ta druga osoba jednak mogła liczyć na bohaterkę. No ale jako, że zupełnie nie o tym będzie ten serial i będzie tutaj karton w innym ujęciu i będą wątki polityczne, to jednak nie panią Misię Furtak z utworem Kartonem zagramy, tylko właśnie zespół Kult.
1: Tak, zagramy zespół Kult, a Kult nam zagra i zaśpiewa taką piosenkę, no, dosyć interesującą z tytułu, a z tekstu to sami posłuchacie już teraz. Polityk muzykiem. Słuchacie cały czas programu RTV, w którym będzie dalej o telewizji. O radiu sobie powiemy tak w zasadzie na koniec, ale będziemy mieć dla was raczej pozytywne wieści.
0: Tak, na pewno pozytywne wieści. A teraz informacja o pewnym nowym programie, chociaż powstał on na bazie programu, który niedawno był emitowany. Już wyjaśniam. Mowa o programie Hotel Paradise, który, przypomnę, finał miał w ubiegły piątek. Wczoraj mieliśmy jakiś taki odcinek specjalny, chyba z parą zwycięską, ale nie wiem, nie oglądałam tego, bo już Hotel Paradise to ja porzuciłam dawno temu.
1: Ja też długo z tym nie wytrzymałem, szczerze mówiąc. Tak myślałem, że nawet chwilę wytrzymam, ale chyba na drugim albo trzecim odcinku się poddałem.
0: No, ja podobnie, to nie jest format dla mnie, tak jak Hill of Island, nie kupuję tego, nie umiem tego oglądać, nie lubię tego oglądać. I przypomnę, że plany pierwotne były takie, że od 27 kwietnia miała się rozpocząć druga edycja, czyli od razu miała być wyemitowana po tej pierwszej, nie od 27, tylko od 20, przepraszam, czyli już od tego tygodnia, tak naprawdę, gdyby pandemia się nie pojawiła na świecie, no ale oczywiście nie było możliwe nakręcenie tej kolejnej edycji, no i już się wydawało, że w tym czasie TVN7 nie będzie miał nam nic do zaoferowania, a jednak będzie miał, bowiem pojawił się pomysł na nowy program na bazie hotelu Paradise. Mianowicie TVN7 od wtorku, 28 kwietnia emitować będzie, bo to jeszcze cały czas przyszłość, chociaż jak zależy, kiedy będziecie tego słuchać, ale z naszej perspektywy jeszcze przyszłość. Program Hotel Paradise – Powrót z raju. W 12 odcinkach pojawią się najlepsze momenty całego sezonu Hotel Paradise, a uczestnicy będą mogli się do nich odnieść i je skomentować. Przygotowane zostaną dla nich również zadania i wyzwania. Całość zostanie zrealizowana online z domów uczestników, także tutaj spokojnie, nie ma się co bać, że jakieś zasady bezpieczeństwa nie zostaną, realizatorzy programu nie podejdą do nich w odpowiedni sposób, bo jak najbardziej wszystko tutaj bezpiecznie się odbędzie. Hotel Paradise Powrót z raju oglądać się będzie można właśnie, jak wspomniałam, od wtorku przyszłego do piątku. I tak przez 3 tygodnie, tak wychodzi skoro 12 odcinków. I o godzinie 20 ten program będzie trwał, będzie się rozpoczynał. Przepraszam, a więc zobaczymy, czy to będzie godzina, czy pół godziny, jeszcze nie zerknęłam na to, a więc wtorek 28 kwietnia, godzina 20, to jest czas, kiedy ten program się pojawi na antenie TVN7. To zresztą nie jest pierwsza taka sytuacja, kiedy, a raczej nie jedyna taka sytuacja, kiedy telewizja TVN i przyległe jej kanały decydują się na zrealizowanie jakiegoś takiego specjalnego odcinka, czy projektu w domowych warunkach, bo pod podobną sytuację będziemy mieli, jeżeli chodzi o program Down the Road, zespół w trasie, emitowanego przez stację TTV. Tutaj 10 maja na antenie TTV pojawi się odcinek pod nazwą Down the Road, zespół w domu. A więc rozmowy online z uczestnikami programu, dowiemy się, co u nich słychać po tej wielkiej podróży ich życia, jak są odbierani, no i być może też również o tym, jak im mija ten czas kwarantanny, jak odbierają go ze swojej perspektywy.
1: No i natomiast też czy ta podróż im coś zmieniła w życiu, tak? Myślę, że się dowiemy.
0: Natomiast to, co myślę również jest istotne, to jest to, że od dzień później, czyli 11 kwietnia, stacja TVN, główny TVN, będzie pokazywał ten program. To będą poniedziałki.
1: To jest bardzo dobra wiadomość.
0: Tak, poniedziałki co tydzień o 21.30 po 2 odcinki. Tak więc myślę, że bardzo dobrze, też już mówiliśmy o tym od dawna, że dobrze byłoby, aby TVN pokazywał ten program, aby dotarł on do jak największej rzeszy odbiorców, ponieważ myślę, że jest w stanie w dobry sposób utrwalać wizerunek osób z zespołem Downa, wpływać na ich postrzeganie w społeczeństwie. No a wiadomo, że mimo tego, iż TTV jest programem ogólnodostępnym, to jednak TVN ma większą widownię.
1: Zgadza się. A swoją drogą jestem bardzo ciekaw, czy Hotel Paradise okazał się dla kogoś sukcesem tak na dłużej?
0: Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że w tym odcinku, który był emitowany w piątek, tę parę zwycięską pytano o to, czy są dalej razem, bo widziałam takie zwiastuny, natomiast nie oglądam tego, nawet nie wiem, kto tam wygrał, tak więc nie mam pojęcia, co się
1: może
0: dzieje.
1: Tego dowiemy się właśnie w tym programie, który będzie można oglądać na antenie TTV.
0: Tak, jeżeli TVN7.
1: TVN7,
0: jeżeli wy oglądaliście na przykład ten specjalny odcinek i wiecie, czy zwycięzcy są razem, czy też nie, albo czy przynajmniej stwarzają takie pozory, bo to też nie wiadomo, co tam oni w rzeczywistości
1: co na Insta, a co w życiu.
0: Tak, ale jeżeli cokolwiek wiecie, to dajcie znać, zawsze to jakaś ciekawostka. No i słuchajcie, mamy dla was piosenkę. Tutaj droga moich myśli naprawdę była jakaś taka zawiła, ale sobie pomyślałam, że skoro to powrót z raju, to już nie raj, prawda? Nie raj. I mimo, że piosenka chyba o czymś zupełnie innym i nie związana w żaden sposób z miłością, z randkami, czy też w jakiś inny sposób z programem Hotel Paradise, to opowie coś o tym nie raju, a opowiadam o tym zespół Laocze.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Jeszcze o telewizji będzie i to nawet o dwóch telewizjach, bo najpierw taka króciutka informacja o tym, że program Canal Plus zmienia swoją nazwę. Otóż chcą oni dodać sobie premium do nazwy. Stacja otrzymała zgodę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na taki ruch. No i cóż, od maja nie będziemy mieli Canal Plus, tylko będziemy mieli Canal Plus Premium. Ja się tylko zastanawiam, co z tymi pozostałymi, bo przecież tam jest Canal Plus seriale, film, sport, to co, to wszystko będzie teraz plus Premium?
0: Plus jeden. No nie wiem, tutaj nie mamy jeszcze żadnej decyzji. A co do samego tego kroku, no to myślę, że powody mogą być dwa. Jeden taki, żeby odróżnić kanał od platformy, tej, na której można wiele kanałów oglądać. Na drugi taki, żeby przy okazji podkreślić, że te programy, filmy, seriale, wszystko, co jest tam emitowane, to nie jest takie byle co, tylko segment. Premium właśnie.
1: Owszem.
0: Było, nie było, tak jest.
1: No
0: tak
1: było, nie było, tak jest. Było. Za coś tam się płaci. I to już od wielu, wielu, wielu lat. Natomiast teraz przechodzimy do stacji telewizyjnej, która absolutnie jest za darmo i dla każdego, mimo że też abonament się powinno płacić za jej odbiór. Konkretnie przechodzimy do telewizyjnej Jedynki.
0: Michał się dzisiaj tak specjalizuje w informacjach politycznych, tak jak go się ułożyło. To jest przypadek, ale to również informacja, którą wam sygnalizowaliśmy tydzień temu, natomiast nie wiemy, kiedy znowu się usłyszymy, dlatego lepiej ją omówić dokładniej teraz, bo znamy już więcej szczegółów.
1: Tak, bo pojawi się na antenie telewizyjnej Jedynki debata polityczna. Jest ona zaplanowana na 6 maja. Z tego, co wyczytałem w sieci, to będzie ona miała miejsce o godzinie 20:30. I cóż o niej już wiemy? Otóż zaplanowana debata będzie składać się z 5 pytań dotyczących następujących dziedzin życia publicznego. Polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, polityka społeczna, gospodarka oraz ustrój państwa. Każdy kandydat będzie miał minutę na odpowiedź, a na koniec będzie mógł także wypowiedzieć minutowe podsumowanie. O kolejności udzielania odpowiedzi, wygłaszania swobodnej wypowiedzi i na koniec debaty i miejsca w studiu zdecyduje losowanie, które odbędzie się 5 maja. Gospodarzem debaty natomiast będzie Michał Adamczyk, czyli prezenter głównego wydania Wiadomości.
0: Dlaczego nie pani Danusia?
1: No właśnie.
0: Ja pytam.
1: No właśnie.
0: Znoszę ona oczy ku niebu. Ona najlepiej by to zrobiła.
1: Ona wszystko by zrobiła najlepiej, tak myślę, więc naprawdę to dziwne takie pytanie. Ale wiesz, tak już zupełnie serio, to na przykład Krzysztof Ziemiec mógłby, bo przecież on no jednak trochę gdzieś tam też ma do czynienia z politykami i to nie tylko w TVP, bo przecież w RMF FM na przykład prowadzi te wywiady z politykami.
0: No mógłby, ale go tam tak trochę wycofali, tu tam ten teleekspres był coś tam, także tak trochę już go mniej eksponują, a panią Danusię jednak eksponują, więc no dalej tego nie rozumiem.
1: No niestety, to jest dziwna sytuacja. Natomiast
0: jakby prezes Jacek był, to by porządnie było, a nie tam jakoś dziwnie.
1: Jakby prezes Jacek był prezesem Jackiem i prezesem w ogóle, to może on sam by to chciał poprowadzić.
0: To by debatę poprowadził Zenek Martyniuk.
1: Nie, on by zagrał w przerwie, wiesz? On by zagrał w przerwie.
0: Tak, chyba tak.
1: Tak. Natomiast i tu jest w ogóle ciekawa rzecz, bo Telewizja Polska, te wszystkie informacje tak w ogóle dostarczył portal wirtualnemedia.pl. Telewizja Polska tłumaczy, że ze względów bezpieczeństwa sanitarnego w budynku TVP podczas debaty będą mogli być jedynie dziennikarze mediów publicznych, ale TVP Info, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Ja się pytam, dlaczego aż tylu?
0: No właśnie.
1: Przecież tak naprawdę to powinno się absolutnie minimalizować i ja nie widzę, absolutnie nie widzę żadnego powodu, żeby ci dziennikarze, którzy przecież, jak rozumiem, no chyba nie będą zadawali pytań, bo te pytania będą gdzieś tam ustalone, tak czy inaczej, i to prowadzący będzie je zadawał, tak przynajmniej mi się wydaje, więc ci dziennikarze no, będą po prostu tylko to obserwować, więc równie dobrze mogliby obserwować zdalnie i to spokojnie mogłoby tak zostać przeprowadzone, a nie, że...
0: Albo jakaś jedna osoba by obserwowała, powiedzmy, no, przeprowadziłaby wywiady po debacie czy przed debatą.
1: Ale wiesz co, to też można zrobić, to też by spokojnie można było zrobić w formie zdalnej, po prostu wiesz, jakiś system do telekonferencji tam wystawić i po prostu ci wszyscy uczestnicy debaty spokojnie by tam mogli udzielać. Tak jak to jest robione na przykład na Eurowizji. Jest ten cały system, gdzie tam przecież się rezerwuje sloty i spokojnie możesz z każdym wykonawcą, jeżeli masz tylko na to ochotę, taki wywiad przeprowadzić. Także...
0: Ale o co ci chodzi? Możemy mieć wybory, możemy mieć również i debatę. No,
1: ale ja się zawsze
0: uruchamiam,
1: jak taką niesprawiedliwość widzę. Natomiast... Nadawca udostępni bezpłatnie transmisję debaty wszystkim stacjom telewizyjnym, które zgłoszą się do jego biura sprzedaży i współpracy międzynarodowej. A innym zainteresowanym mediom transmisja zostanie udostępniona w szacie graficznej TVP, więc podejrzewam, że po prostu z logo i takimi rzeczami, jeżeli ktoś tam na przykład się nie zgłosi, nie zdąży i być może nie podpisze jakiejś jeszcze stosownej umowy, bo to, że za darmo to okej, ale jakieś tam papiery, zapewne jakaś biurokracja być musi. Natomiast tu jeszcze taką ciekawą informację mam odnośnie tego, co piszą na temat debaty wirtualnemedia.pl, że w zeszłym tygodniu, czyli już całkiem dawno, wziąwszy pod uwagę, że już mamy koniec kolejnego tygodnia, TVP wysłało zaproszenie do udziału w debacie do sztabów wszystkich zarejestrowanych kandydatów i jak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl, do poniedziałku pozytywnie odpowiedziały tylko dwa sztaby. Mirosława Piotrowskiego, to jest, dobrze kojarzę, to jest ten, co bardzo by chciał wyjść z Unii? Ten od Polexit?
0: Chyba tak. No w każdym razie jeden z takich kandydatów skrajnej prawicy.
1: Tak. I a propos skrajnej prawicy, Krzysztof Bosak też odpowiedział na piśmie. Natomiast z wypowiedzi sztabowców innych kandydatów wynika, że zarówno kandydat PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz, jak i prezydent Andrzej Duda oraz Robert Biedroń są gotowi wziąć udział w telewizyjnej przedwyborczej debacie. A pani Małgorzata... To ona już
0: To zależy. No nie, bo ona bojkotowała, ale teraz już znowu nie bojkotuje. Oczywiście, no jak wszyscy nie chcą, żeby się wybory żeby się odbyły, ale ja już nie wiem dokładnie, jaka teraz jest linia, jeżeli o nią chodzi, bo tak mówi troszeczkę co innego co chwilę, więc trudno powiedzieć. Myślę, że jak wszyscy wezmą udział, no to ona też, chociaż
1: no tylko to by się trzeba było jakoś określić, tak myślę.
0: A Szymon Hołownia zresztą też,
1: no właśnie,
0: kandydatów bardziej liczących się. Oczywiście mamy jeszcze kilku, bo mamy Marka Jakubiaka, mamy Pawła Tanajno, mamy pana Stanisława Żółtka, tak? I chyba nikogo nie pominęłam. Tak mi się wydaje. No, łącznie jest bodaj 10 osób, więc no jeszcze kilka się powinno określić, no ale umówmy się, z takich bardziej liczących się, co do których jeszcze sprawa nie jest pewna, no to pan Szymon Hołownia i pani Małgorzata Kidawa-Błońska. No tak. Myślę, że jeżeli jak wszyscy będą, no to oni też, bo jednak no sami by sobie gdzieś tam działali na swoją szkodę. Inna rzecz, że pani Kidawa-Błońska mówiła kilka miesięcy temu, że ona no to do debaty to tylko z panem Dudą i wyłącznie z nim, bo jak jest w debacie za dużo osób, to nie ma dynamiki. No ale trudno powiedzieć, jakby w demokracji o dynamikę chodziło. Dobrze, nieważne. No czekamy jeszcze na decyzję sztabu tutaj, czy będzie bojkot, czy będzie coś innego, bo pan Hołownia też tam chyba przedstawiał w ogóle w mediach społecznościowych, nawet nie on, tylko pan Michał Kobośko, czyli przewodniczący jego sztabu, skan tego pisma, które dostali, oni tam się jakoś tak poczuli szantażowani czy coś, że muszą wziąć udział. Także nie wiem, jeszcze czekamy, jest jeszcze trochę czasu, zobaczymy, co będzie.
1: No w każdym razie część polityków na pewno udział weźmie, a przynajmniej tak twierdzą ich sztabowcy. A jak będzie, to dowiemy się już właśnie 6 maja po godzinie 20:30 na antenie telewizyjnej Jedynki. Będzie można sobie oglądać tę debatę. No i cóż, zobaczymy, jak uda się TVP ten program w tych niecodziennych dość, powiedzmy sobie szczerze, czasach poprowadzić i zrealizować. A teraz posłuchamy piosenki Mr. D, czyli
0: D, po prostu D. Mr. D,
1: czyli
0: tak,
1: pani Dorota.
0: Tak, pani Dorota Mastłowska, popularna pisarka, która ma również epizod wokalny na swoim koncie. Jeżeli uważnie nas słuchacie, to w niektórych naszych audycjach, na przykład chyba w programie Wielkanocnym, się zdarzyło zagrać jej utwór o chlebie. Tak. Ja nie wiem, czy jeszcze były tam inne okazje. Jeżeli będziemy kiedyś mówić o pani Kindze Rusin, to również się
1: to
0: znajdzie
1: tak,
0: utwór,
1: to się
0: bo
1: znajdzie.
0: Tam jest taka piosenka,
1: że oszukała
0: pani
1: mnie Kinga
0: Rusin, która oszukała. Gdybyśmy omawiali tę słynną aferę, wiesz, którą?
1: Wiem.
0: Instagramem pani Kingi, no to byśmy to zagrali, ale powiedzmy, że to już taki temat na pograniczu mediów,
1: może
0: social mediów.
1: Może jeszcze kiedyś
0: ale może
1: będzie
0: coś
1: okazja.
0: Tam jeszcze pani Kinga zrobi. Jest też piosenka na temat Ryszarda Kalisza. Jest piosenka o prezydencie, o tym, jakie to prezydent ma ciężkie życie, jakie ma obowiązki, o tym teraz wam pani Dorota zaśpiewa.
2: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.
1: Zbliżamy się już do końca naszego programu i zaraz sobie stąd pójdziemy, ale zanim...
0: Zanim
1: zrobimy, to jeszcze
0: wiecie,
1: o radiu.
0: Wiecie, że nas pierwsze 27?
1: Nie wiedzą, ale znaczy ale nie, już wiedzą. Dowiedzieli. Już się dowiedzieli, tak. Godzina pierwsza 27. No u was jest godzina inna zapewne, chyba że słuchacie tego o jakiejś dziwnej porze, na przykład kolejnego
0: dnia.
1: Może
0: u was też jest pierwsza 27.
1: Inna strefa czasowa albo podcast.
0: No to właśnie, to miałam na myśli, ale faktycznie może też być inna strefa czasowa.
1: Tak jest.
0: No dobrze, obiecaliśmy,
1: teraz,
0: że będzie wzmianka radiowa, no to i ona będzie, bo mówiliśmy w poprzedniej audycji, że no sporo się robi tych projektów internetowych i to takich, w których się dużo dzieje i te projekty się rozwijają. Jednym z nich jest wspominane już przez nas kilkakrotnie Radiospacja i na pokładzie tejże Radiospacji pojawi się kolejna znana osobistość związana przez lata z radiową trójką, więc dlaczego nie do Radia Nowy Świat, tylko tutaj, panie Arturze. Mowa o panu Arturze Orzechu. To on od początku maja będzie nadawał w Radiospacji. Nie wiemy jeszcze dokładnie w jakie dni, o której godzinie, więc pozostaje czekać na taką informację, no ale zobaczymy, może zostanie pan Artur zwerbowany do Radia Nowy Świat za jakiś czas, albo będzie działał na dwa fronty. No,
1: szczególnie, że tak jak czytałem gdzieś tam artykuł na temat tych internetowych mediów, to raczej no, jest taka liberalizacja, tak, że nie ma jakichś tam kontraktów, nie wiadomo czego. No przynajmniej na razie i wcale mnie to nie dziwi, bo to jeszcze nie jest ten etap, na którym można wymagać nie wiadomo jak wielkiej lojalności prezenterów, więc podejrzewam, że może być tak, że jeden prezenter będzie udzielał się w kilku mediach naraz i nikomu nie będzie to przeszkadzało.
0: Dokładnie. Natomiast co do wspomnianego Radia Nowy Świat, to mamy kolejne deklaracje osób, które się mają na pokładzie pojawić i już wiemy, że będą to pan Jan Młynarski oraz aktor Zbigniew Zamachowski. Taka informacja już się oficjalnie pojawiła, że oni dołączą do grona prowadzących audycje w Radiu Nowy Świat. Jan Młynarski, przypomnijmy, że w połowie marca zakończył współpracę z Radiową Trójką, w której przez 3 lata był gospodarzem audycji Dancing Salon Ulica, o czym oczywiście mówiliśmy. To jest ten pan od Rumunek, tak jakby ktoś pamiętał tę piosenkę, którą graliśmy względnie od utworu Abdul Bey. Graliśmy kiedy
1: i który gramy?
0: Salon Ulica. Tak, gramy na co dzień, ale graliśmy w RTV, kiedy Dancing Salon Ulica debiutował na antenie trójki. Bo pan Jan kilka projektów prowadzi, warszawskie kombo taneczne i jazz band Młynarski-Masecki, ma sporą wiedzę na temat muzyki przedwojennej, czy też takiej no już dzisiaj uważanej przez niektórych za przestarzałą, ale wprowadza w nią nowe życie i na pewno będzie to swoją pasją się dzielił na antenie Radio Nowy Świat, a druga osoba, której o tworzenie audycji muzycznej chyba nie podejrzewaliśmy, to jest pan Zbigniew Zamachowski. On w Radiu Nowy Świat ma być gospodarzem audycji z muzyką filmową.
1: No
0: tak,
1: proszę.
0: Tak właśnie będzie. Ale tutaj się sprawdzają moje przypuszczenia, ponieważ Zamachowski wraz z Wojciechem Malajkatem będą też głosami oprawy dźwiękowej rozgłośni. Więc mówiłam to tydzień temu, że pan Zamachowski, tak jak w Trójce, był głosem w dżinglach, tak tutaj będzie. No i rzeczywiście się sprawdziło, a jak się okazuje, będzie mu towarzyszył pan Wojciech Malajkat.
1: Więc znane głosy.
0: Tak, jak najbardziej. Ponadto na Facebooku Ratujmy Trójkę poinformowano również, że w Radiu Nowy Świat usłyszymy Tomasza Ławnickiego. Przypomnijmy, że on był serwisantem w Trójce i w 2016 roku został zwolniony, a w ostatnich latach współpracował z serwisem Na Temat. Pisał dla niego artykuły, no a teraz znów będzie się mógł głosowo udzielać właśnie w Radiu Nowy Świat. A jeszcze taka ciekawostka co do Radia Nowy Świat. Jako, że tak dobrze im szła ta zbiórka, to postanowili zwiększyć ten pułap, tę minimalną kwotę, jaką zamierzają zbierać przez miesiąc, tak, aby to radio mogło funkcjonować. Ta pierwotna kwota minimalna, którą sobie założyli, że od niej rozpoczną, aby w ogóle móc radio uruchomić, to było 250 tysięcy, ale sami mówili, że to jest kwota minimalna, no i że czekali, jak się rozwinie zbiórka i że to w zasadzie to pokrywa ich potrzeby tak w minimalnym stopniu, więc oni teraz podnoszą poprzeczkę i ta kwota, którą im chodzi, to jest 350 tysięcy. No oczywiście, jak na razie mają to i to jeszcze z
1: opłatą. Poczekaj. Teraz na godzinę 1:32 komisyjnie odświeżamy stronę Patronite'a, Radia Nowy Świat.
0: Chyba są otwarte cały czas?
1: Nie, otworzyłem przed momentem. No bez przesady. Okay. No bez przesady. 16 570 patronów jest w tym momencie i kwota 465 1525 zł miesięcznie, a razem no to już jest ponad 471 tysięcy, prawie 472 tysiące złotych łącznej sumy mają na koncie. Także no, mogą jeszcze podnosić poprzeczkę i słuchacze przynajmniej na razie to udźwigną. Jestem ciekaw, w którym momencie jednak pojawi się stop.
0: A mogę wam zdradzić, że Michał postanowił wesprzeć cegiełką ten projekt.
1: Owszem.
0: Niekoniecznie po to, żeby mu aż tak bardzo zależało, bo
1: nie, ja nigdy nie byłem...
0: patronów jest sporo, więc...
1: Ja nigdy też nie byłem jakimś wielkim miłośnikiem. Tak, ja nie byłem trójkofanem. Nie jestem na pewno z tych, którzy piszą różne komentarze na fanpage'u Ratujmy Trójkę. Nie, absolutnie nie. Ale oczywiście mam szacunek do programu Trzeciego Polskiego Radia, i do tego, co działo się tam kiedyś, i z miłą chęcią będę podsłuchiwał też to, co będzie działo się na antenie Radia Nowy Świat. No, dobre projekty warto rzeczywiście wspierać i może być tu coś interesującego. Zapisałem się do grupy, bo właśnie to w tym pierwszym progu uzyskujemy, zapisujemy się do grupy. No, w ogóle to wiesz, taka jest ostra weryfikacja, żeby cię do tej grupy dodali, bo musisz oprócz tego, że poprosić o dołączenie do grupy, to musisz wypełnić formularz taki specjalny, w którym wpisujesz swoje imię, nazwisko, to jak wyświetla cię na Facebooku, link do profilu facebookowego i wtedy dopiero trzeba kliknąć na dołącz do grupy, no i cię zaakceptują. Także selekcja na bramce jest ostra.
0: Mhm. No to rzeczywiście, ale będziesz nam w takim razie donosił, co się tam dzieje, bo
1: na razie
0: będzie można zapoznać się z kulisami funkcjonowania radia, kiedy to już tam wszystko ruszy. No na razie siłą rzeczy trudno, żeby
1: na razie to się wszyscy były. Na razie to się wszyscy witają i piszą, och jak wspaniale, nie możemy się doczekać, aj, co to będzie i jak będzie super. I wiele różnych propozycji co do tego, jak to radio powinno wyglądać, co tam się w tym radiu powinno dziać i czy mają być wiadomości, czy wiadomości ma nie być, jaka muzyka i tak dalej. Więc ja współczuję tym wszystkim też już tak od razu, którzy będą musieli się mierzyć z tym, z odpowiadaniem na te różne takie zachcianki słuchaczy, o tak to
0: no
1: nazwę.
0: Tak, bo to każdy najlepiej wie, jakby urządził, prawda?
1: No.
0: Niekoniecznie znając się na rzeczy.
1: A wiesz, a tu jednak mają ludzie coś takiego, przynajmniej niektórzy. Ja czegoś takiego absolutnie nie mam, natomiast ja już to widziałem w mniejszym stopniu przy okazji Halo Radia, które gdzieś tam też wspieram i też obserwuję, jak ta stacja się rozwija. No i też, zresztą też jesteś na grupie Halo Radia, to też widziałaś, jakie były różne posty na zasadzie, no ja płacę, to ja chcę wiedzieć, co się dzieje z moimi pieniędzmi. I niech ci się iluś takich pojawi, no to wtedy naprawdę jest dosyć niefajna sytuacja.
0: No ale jedna rzecz to są dyskusje, tak jak w Halo, dotyczące właśnie transparentności wydawania pieniędzy, a drugie to jest zmieńcie te dżingle. Więcej gadania, mniej muzyki. Jest ludzie, przecież ci prowadzący to jakieś muszą się napić wody, więc musi tam być muzyka, żeby wzięli oddech. My też tutaj gramy muzykę, chociaż w Tyflo podcaście muzyki praktycznie nie ma, chyba że jest akurat taka potrzeba, a tam dają radę i mówią przez 2 godziny czasami. czasami trzy.
1: No, czasem to i trzy na tyfloprzeglądach, no ale wiesz, w tyfloprzeglądach to my mamy 7 osób na przykład w ekipie, no
0: tak,
1: prowadzących,
0: więc tak,
1: więc jest jakiś rozkład. No dobrze, także obserwuję, jak coś będę dawał znać, będę informował.
0: Cały czas to nie są wszystkie nazwiska, które ogłoszono. No to jest to, co wiemy na teraz. I czekamy, jakie będą dalsze informacje odnośnie tego, kto będzie współpracował z Radiem Nowy Świat.
1: Owszem, a to już tak możemy przy okazji zdradzić a propos Halo Radia, że w ramówce się dosyć ciekawe rzeczy pojawiły w aplikacji mobilnej. Mianowicie jest planowany program między godziną 10 a 13. I tam mamy między innymi Marzenę Hełminiak, Rafała Bryndala, kto tam jeszcze był? Agnieszka Sielańczyk,
0: tak.
1: I
0: pan Osica.
1: I pan Osica, Roman.
0: Pan Osica.
1: Tak, więc jeżeli to się uda, zdaje się, że jest to planowane od czerwca, no to będzie już rzeczywiście fajnie i będziemy mieć tak naprawdę program od poniedziałku do piątku od godziny 7 do 23. A i gdzieś tam w ramówce widziałem Iwo Wuko, który będzie miał program od 23 do 1 na przykład. Już coś jest eksperymentalnie planowane. Także...
0: No i też myślą o weekendach, żeby od 9
1: tak,
0: się
1: tak,
0: zaczynało.
1: Tak, tak, tak, tak.
0: Więc jest to możliwe. I teraz ja przyznam, że nie słuchałam, ale pojawił się nowy program. W czwartki będzie się pojawiał, tak? Między 13 a 15. Ty słuchałeś tego już?
1: Nie słuchałem, bo akurat niestety nie mogłem. Pan Jarosław
0: Szczepański.
1: Jak dobrze kojarzę, go prowadzi. I zresztą no, też na przykład w Halo Radio ma się pojawić Marta Lempart. Co nie ukrywam, obserwując to, co kiedyś pisała ta pani na temat Kuby Wątłego, było dla mnie zaskoczeniem. Ale jak widać, można czasem topór wojenny zakopać.
0: No i dobrze.
1: I dobrze.
0: Działają na tej wspólnej,
1: dokładnie,
0: obywatelskiej niszy, więc dobrze, że udało im się nieporozumienia zażegnać i się dogadać.
1: Tak. A teraz przechodzimy do informacji, no cóż, myślę, że nie jakiejś bardzo smutnej. Myślę, że dla bohatera tej informacji to jest nawet kwestia radosna, bo to Leszek Kozioł i teraz tu tytuły. Wiceprezes zarządu Time S.A., prezes zarządu radio SKSA, prezes zarządu Porozumienia Radiowego Plus rozstaje się z firmą. Decyzje, kto przejmie jego obowiązki po szczególnych zarządach, zostaną ogłoszone w najbliższym czasie. Natomiast sam pan Leszek zamierza zająć się Radiem Wielkopolska oraz innymi projektami, takimi pozamedialnymi, w których działa. Nie wiem, co to są za projekty. Gdzieś tam chyba, jak kiedyś czytałem z nim wywiad w RNL-u, to coś o sporcie wspominał, że on tak dość aktywnie też tam sportowo też działa, więc może chce więcej czasu mieć na to na przykład.
0: No być może. No i oby tak było, że w tym Radiu Wielkopolska się coś w końcu zadzieje. W związku z tym, no już omawialiśmy ten temat, też jeden ze słuchaczy komentował to na naszym radiowym Facebooku.
1: Pozdrawiamy Jacka.
0: Tak, więc no wiadomo, że nie od razu, ale coś by się tam mogło dziać więcej niż tylko wyjścia o marnej treści, krótkie.
1: Z Warszawy.
0: Tak. No bo jednak lokalność by się przydała jakoś tam, żeby była realizowana. Natomiast wspominałam też w poprzedniej audycji o takim ciekawym pomyśle na zagospodarowanie nocy w RMF Max, że w związku z tą nadzwyczajną sytuacją, jaką mamy, RMF Max kieruje program dla wszystkich, którzy czuwają w nocy. No to już nie kieruję. Mam takie dziwne wrażenie, że jak ja o tym powiedziałam w sobotę, to już od następnego tygodnia tego programu nie było. Ponoć jednak ten program nie był pomyślany z myślą o lekarzach, a raczej bardziej z myślą o pracownikach sklepów. Chodziło o to, że w okolicach świąt mieliśmy przecież wiele marketów otwartych właśnie przez całą dobę, no a teraz już nie i że to właśnie było bardziej dla nich i już tego nie będzie. Także szkoda, że taki no było, nie było, ciekawy pomysł, intrygujący jak na te stacje został zaniechany. No i mamy jeszcze taką maleńką personalną zmianę w Radiu Chili Z. W zasadzie miałam nie wspominać o tym, ale może jednak wspomnę, skoro już mówimy, że pan Dariusz Stańczak został dyrektorem tegoż radia, czyli zastąpił panią Urszulę Prusak, która, przypomnijmy, jest w Radiospacji. Z reguły takie personalne zmiany nas nie interesują, ale mówię o tym dlatego, że pan Dariusz przez kilka lat już był związany z grupą EuroZ, to jest jego powrót, i był zarówno w Planecie na dyrektorskich stanowiskach, jak i właśnie w Radiu Chili Z. Więc jeżeli jesteście słuchaczami Radia Chili Z i wiecie, co się tam działo muzycznie, nie tylko za czasów tego pana, no to myślę, że już możecie się spodziewać, co będzie działo się teraz.
1: No chyba, że na przykład Chili Z ma zostać przekształcone niebawem w coś innego, no bo tak tam dość mocne roszady są w tej stacji i w sumie no na razie żadnych przecieków nie ma na temat tego, co EuroZ planuje i czy w ogóle cokolwiek planuje, ale no aż takie pozbywanie się tylu programów autorskich? To takie
0: no to
1: trochę
0: jest dziwne.
1: Dziwne.
0: Nie wiemy, co oni tam szykują. Czekamy na to. To w zasadzie byłoby prawie wszystko. Dodam jeszcze tylko na koniec taka maleńka informacja związana z internetem, że no teraz rozwija się oferta tych serwisów

0: Zobaczymy, co to będzie i za ile przede wszystkim będzie można. No ale w obliczu tego, że nie można sobie teraz pójść do teatru, do kina, no to jakaś taka oferta. No właśnie, zresztą nie wszyscy przecież mamy dostęp do miejsc, gdzie się wystawia musicale, nawet i na co dzień.
1: Owszem.
0: Więc myślę, że jest to dobre rozwiązanie dla tych, którzy lubią tę sztukę. A zresztą już nie wspomnieliśmy o tym, że od kilku tygodni w Netflixie dostępny jest film 365 dni. To znaczy, ja absolutnie nie mam wyrzutów sumienia, że o tym nie wspomniałam, bo... Znaczy, oczywiście nie dyskutuje się o gustach, a ja tego nie oglądałam, także może nie powinnam się odzywać, natomiast no nie jest to jakieś tam kino propagujące dobre wzorce, tak bym powiedziała, no ale jeżeli ktoś lubi albo po prostu jest ciekawy tej historii, która zyskała taką popularność w wersji książkowej i filmowej, no to sobie może zerknąć, jeżeli oczywiście posiada dostęp do Netflixa.
1: A jeżeli ktoś chce sobie przypomnieć stare bajki, to może włączyć telewizję Republika, bo tam Bolek i Lolek Reksio
0: żeby tam tylko był Bolek i Lolek w tej Republice, to byłoby pół biedy.
1: No tak, tak, tak. Tam są różne inne ciekawe programy. Między innymi kiedyś pan Terlikowski o hybrydach genetycznych opowiadał. Pamiętasz, jak to opowiadał? Pamiętasz, jak to oglądał?
0: I tak, absolutnie pamiętam.
1: Tak, no są pewne rzeczy, których się nie odzobaczy, nawet jak się nie widzi. To
0: prawda. I to jest dobra puenta tego dzisiejszego programu, bo on już się kończy.
1: Tak
0: dzisiaj
1: jest.
0: Było krócej, ale było. A na zakończenie na cześć pana Zamachowskiego, który w Radiu Nowy Świat zarówno jako prowadzący, jak i lektor się pojawi, no to u nas się pojawi jako wokalista. Nagrał kiedyś z grupą Mozarta utwór Kobiety jak te kwiaty, utwór bardzo trójkowy, na liście przybojów trójki był przez długi czas, więc myślę, że kojarzy się z tym trójkowym klimatem, no i teraz on tę naszą audycję zakończy, a następna będzie, jak będzie.
1: Wkrótce.
0: Kiedyś. To znaczy, no znowu nie wiemy, znowu jest to samo. Tydzień temu też mówiliśmy, że nie wiemy. Jeszcze do wczoraj nie wiedzieliśmy, że będziemy nagrywać.
1: I to, wiesz co, i to myślę, że jest dobry pomysł, bo podejrzewam, że jak powiemy, że no na pewno już za tydzień z wami będziemy, to coś się by mogło wydarzyć, że akurat nie będziemy. A jak nie wiemy, to jest taka szansa, że się pojawimy. Że
0: tak,
1: to,
0: zostawiamy tak. Sobie tę furtkę.
1: Zostawiamy.
0: Jak coś, to nic nie obiecaliśmy, więc...
1: Tak, ale śledźcie to, co się u nas na Facebooku dzieje. Później oczywiście audycja RTV do odsłuchania zarówno na Mixcloudzie Radia DHT z muzyką i w serwisie tyflopodcast.net, czyli pierwszym polskim podcaście dla niewidomych i niedowidzących bez muzyki. Jeżeli ktoś chce tylko nas słuchać, to ma taką możliwość. Na dziś od nas dla was to tyle. Dziękujemy za uwagę. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz.
1: Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

To jest Tyflo Radio. Tyflo Radio na stronie www.tyflopodcast.net. Tu możecie nas cały czas słuchać. No, nie powiedziałbym, że możecie słuchać nas cały czas na żywo, bo oczywiście z tymi audycjami na żywo to na razie jeszcze jest różnie. Natomiast w każdy poniedziałek się spotykamy po godzinie 19 i rozmawiamy na tematy istotne dla osób niewidomych i słabowidzących na antenie Tyfloradia. Zachęcam do słuchania zarówno Tyfloradia, jak i do odwiedzania stron Tyflopodcastu, czyli pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych i niedowidzących, www.tyflopodcast.net. To jest adres naszej strony internetowej. A w każdy poniedziałek, tak jak już wspomniałem, na antenie Tyfloradia poruszamy jakiś istotny temat dla osób niewidomych i słabowidzących. Dziś będzie o koncertach, dziś będzie bardzo koncertowo. Ja witam serdecznie.

0: Moich dzisiejszych gości jest z nami Andrzej Dobek. Witaj, Andrzeju.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich.
0: A są także z nami Adam Lipka oraz Bartek Kałużny. Witam was serdecznie.
2: Witamy pięknie wszystkich, pozdrawiamy z Poznania.
0: Pozdrawiamy Andrzeja. Andrzeju, ty do nas nadajesz z Krakowa, tak?
1: Tak, ja nadaję z Krakowa.
0: A ja nadaję z Iławy. To jeszcze tak, żeby to kółko geograficzne zamknąć. Jak wspominałem, dziś będziemy rozmawiać o koncertach, co do których trzeba powiedzieć, no, część osób niewidomych ma różne nastawienie, bo to i hałas, bo to i nie wiadomo, jak tam się odnaleźć na tych koncertach, szczególnie jeżeli do czynienia mamy z głośną muzyką. A wy na koncerty uczęszczacie, prawda? Od jak dawna? Może, Andrzeju, zacznijmy od ciebie.
1: Ja na koncerty uczęszczam od ponad 20 lat. Rozpocząłem moją przygodę z koncertami w roku 91 w maju, od takiego malutkiego koncertu w krakowskim klubie pod Przewiązką. Był to koncert zespołu Collage. Później przyszedł czas na te większe koncerty, o których jeszcze później będę na pewno tutaj miał okazję powiedzieć.
0: A co cię w ogóle skłoniło do tego, żeby zacząć na koncerty chodzić? Chęć przeżycia tego widowiska scenicznego, chęć, nie wiem, wyrwania jakichś autografów albo czegoś innego? Jak to było?
1: To było tak, że ja generalnie bardzo pasjonuję się muzyką, muzyką rockową. Zacząłem oczywiście swoją przygodę od muzyki gdzieś tam z płyt, z kaset magnetofonowych nawet bardziej, bo to był koniec lat 80. Wtedy w Polsce muzykę głównie zdobywało się w taki sposób, że albo można ją było nagrać z radia na własną kasetę, ewentualnie udać się do takiego czegoś, co się nazywało studio nagrań, które jest takim studio nagrań, gdzie zespoły nagrywają, nic wspólnego nie miało.
0: Studio przegrań to bardziej można by powiedzieć.
1: Można by powiedzieć właśnie, ale to się tak na to mówiło, studio nagrań. W większych miastach w Polsce takie studia istniały i można sobie tam było przyjść z własną kasetą, którą kupić też wcale nie było tak łatwo, ale jak już się udało gdzieś tam w jakimś takim Peweksie czy innym sklepie z towarem deficytowym nabyć, to można było sobie przyjść do takiego studia nagrań i zamówić nagranie jakiejś konkretnej płyty. Ja tak właśnie robiłem, nagrywałem sobie płyty różnych zespołów.
0: Wtedy jeszcze było można?
1: Wtedy jeszcze było można, było to w pełni legalne, tak, oczywiście. Nie było tak naprawdę innego sposobu. No, były oczywiście płyty analogowe, które gdzieś tam można było kupić, jeżeli chodzi o muzykę zagraniczną, no to raczej na jakichś giełdach płytowych, bo no w sklepach tego było niewiele, więc to tak naprawdę była jedyna droga do poznawania muzyki właśnie poprzez nagrywanie jej na kasety magnetofonowe. Ja się wtedy zaraziłem tak naprawdę muzyką. Strasznie mi się to spodobało, emocje, które muzyka ze sobą niesie. I słuchając sobie nagrań koncertowych, różnych tam oficjalnych, mniej oficjalnych, w pewnym momencie stwierdziłem, że no fajnie, ale ja bym też chciał to przeżyć. Być tam, jak ten zespół gra, i usłyszeć to na żywo. I no to wtedy jeszcze nie było takie proste, bo tych koncertów w porównaniu do tego, co mamy teraz w Polsce, było jednak bardzo niewiele. Jednak lata 90. przyniosły już boom na koncerty. Tych koncertów zaczęto organizować coraz więcej, no i też były możliwości, żeby gdzieś tam tych swoich ulubionych wykonawców móc posłuchać na żywo. I tak właśnie moja przygoda zaczęła się od zespołu Collage, bo to był taki koncert, na który było stosunkowo najłatwiej się wybrać. Był to koncert w Krakowie, więc miałem niedaleko. Wtedy jeszcze nie miałem żadnych doświadczeń, jak na taki koncert się powinno przygotować. Tak sobie po prostu przyszedłem do klubu, no bo fajnie, jest koncert, lubię ten zespół, mam ich płytę, chcę posłuchać na żywo. No ale pod klubem spotkała mnie niestety niemiła niespodzianka w postaci informacji, że biletów na ten koncert nie ma, bo są wyprzedane. No i teraz co robić? Czy wracać do domu gdzieś tam z kwaśną miną, czy spróbować jednak jakoś na ten koncert się dostać? No i postanowiłem, że jednak nie będę wracał do domu i poczekam, może jakoś się uda. Okazało się, że ktoś tam przyszedł, kto ma jakieś tam bilety czy zaproszenia i zbędne i chce się ich pozbyć. No i dzięki temu udało mi się odkupić wejściówkę i być na tym koncercie. No i to było jednak wielkie, wielkie przeżycie dla mnie, usłyszeć tą muzykę na żywo i od tego momentu stwierdziłem, że no to ja chcę na koncerty chodzić i jak będę tylko miał możliwość, to chcę spełniać swoje muzyczne marzenia.
0: No i tak jak wspomniałeś, od 20 lat już te swoje muzyczne marzenia spełniasz. Gdybyś tak spróbował policzyć, ile tych koncertów było, udałoby się, czy byłby problem?
1: Oj, ciężko byłoby policzyć, bo ja powiem tak, po setnym koncercie już przestałem liczyć.
0: Aha, to już są takie cyfry, a właściwie takie liczby. To już liczby trzycyfrowe. A może cztero?
1: No pewnie nie, cztero pewnie nie, ale trzycyfrowe na pewno, tak jak mówię, gdzieś, no tak licząc po nie wiem, 6-7 koncertów średnio rocznie, aczkolwiek bywało mniej, bywało więcej, no to tak wyjdzie pewnie około 150 może, tak mówię, nie wiem, nie mam listy, może kiedyś usiądę i zrobię, ale tak jakoś się do tej pory nie zebrałem, aczkolwiek zbieram też bilety z koncertów, więc częściowo jest to policzalne, bo z większości koncertów mam jednak pamiątkę w postaci biletu.
0: No to wszystko przed tobą, żeby takie podsumowanie nawet samemu dla siebie zrobić.
1: Już się do tego parę razy zabierałem, ale tego jest tak dużo, że generalnie no po prostu trzeba czas gdzieś na to poświęcić, żeby to wszystko uporządkować, ale wspomnienia są wciąż żywe i bardziej gdzieś tam się wraca do tych wspomnień niż do właśnie sortowania biletu chociażby.
0: No oczywiście, że tak, bo w końcu najważniejsze to, co zostanie w naszych głowach. Adamie, a jak to było z tobą, jeżeli chodzi o koncerty? Co powodowało tobą, że w końcu chciałeś się wybrać na takie żywe widowisko, nie słuchać tylko artystów przez radio czy z płyt, ale po prostu, no może niekoniecznie ich zobaczyć, ale po prostu poczuć tę atmosferę?
3: Podobnie jak kolega, fascynacja muzyką gdzieś tam sięgająca już...
0: Adamie, tylko proszę bliżej mikrofonu spróbuj.
3: Podobnie jak kolega, przede wszystkim fascynacja muzyką gdzieś tam od 10 lat życia. Pamiętam, zacząłem listy trójki słuchać, mniej więcej byłem, miałem 10 lat. No i szereg różnych nagrań, które poczyniłem we własnym zakresie, bo wiadomo, jak te nagrania było też trudno. Nagrywałem na magnetofon kasetowy, później też były etapy, że nagrywałem trójki i wyciągi płytowych na magnetofon szkulowy. No a później były czasy, że tam internetowe. No i takim pierwszym koncertem, to był gdzieś tam 94 rok, był Light Orchestra w Arenie. Pamiętam jeszcze, wybraliśmy się z dużą grupą kolegów. Jeszcze nie chciałem z internetu puścić, to byśmy uciekli, pamiętam.
0: Ale koncert był, no... Czego się nie robi w końcu dla swojego ulubionego zespołu jakiegoś tam.
3: Tak. Zresztą już był ten wtórny skład, ale wiadomo, było to przeżycie niesamowite, bo to był ten pierwszy taki niezapomniany koncert. No później już czasy licealne. Tak najbardziej mi się kojarzy koncert już wieńczący, że tak powiem, naszą naukę. To jest Bartkiem też również byliśmy w tym koncercie, chodzimy od Liverpool w Arenie też. To był
2: 96.
3: My tam byłem dwa dni głuchy po tym koncercie. A to już były zasadzone wakacje, także... No jeszcze z takich na gorąco to mi się kojarzy koncert Depeche Mode. To był ten Excited Club. 93 rok bodajże. No to już było w Warszawie. Miałem też drugi bilet, zaprosiłem znajomą. No i też taka przygoda mi się z tym kojarzy, że gdzieś tam w moim rozczepaniu zapomniałem, że mi się karta bankomatowa skończyła. No i ta znajoma niejako mnie poratowała finansowo. No bo tak jak mówię, sam sobie w dużym mieście jeszcze bez dostępu do swoich pieniędzy, no to było ciężko. Pamiętam, była straszna ulewa, ale koncert był bardzo fajny. Było dużo starych nagrań, tam wtedy wiadomo była promowana rasa Excitera tej stosunkowo już trochę gorszej płyty też. No teraz troszkę z tymi koncertami, że tak powiem, było gorzej, no od czasu do czasu udało się gdzieś pójść. Jawił mi się jeszcze koncert Koni na Basa, na którym byłem parę razy. No i na Piszu byłem parę razy. Z Marygiem.
0: Rozumiem, czyli tak wygląda twoja historia, jeżeli chodzi o koncerty. No to Bartku, ty nam jeszcze zostałeś, abyś słuchaczom Tyflo Radia, słuchaczom Tyflo Podcastu powiedział co nieco na ten temat, jak to u ciebie wyglądało. Podobnie jak u Adama, czy jednak troszeczkę inaczej?
2: Cóż mogę dodać, właściwie analogicznie jak u moich przedmówców, jako też, że też jestem pasjonatą muzyki, głównie rockowej. I na początku, ponieważ ja nie pamiętam epoki płyt winylowych, ja się wywołałem na kasetach, czyli też na początku lat 80., właściwie w latach 80., może tak byśmy mogli powiedzieć, zresztą nagrywałem audycje z radia, w których były prezentowane całe płyty, wówczas to jeszcze można było robić. Przecież zgrywałem muzykę od znajomych, przyjaciół, a jeśli chodzi o moje wychodzenie na koncerty, to właściwie zaczęło się to w pierwszej połowie lat 90., w 94. roku, od takich lekkich klimatów, bo właściwie na samym początku to pierwszym takim moim koncertem to był zespół Demono bądź Various Monks w poznańskiej arenie właśnie, a takim przełomem właściwie był, pamiętam jak dziś, 18 czerwca 1995 rok i koncert Eltona Johna na stadionie poznańskiego Lecha, jeszcze wówczas starym stadionie Lecha. No to był taki mój właśnie pierwszy duży koncert, znakomity zresztą. No i później byłem na kilkudziesięciu, czy to właściwie tak na dzień dzisiejszy, jak sobie mogę przypomnieć, to właśnie ten Deep Purple, o którym Adam wspomniał, czerwiec 96 rok w arenie, czy później Jethro Tull, czy też właśnie na koncercie Colina Bassa byłem. Na kilku koncertach też byłem w Niemczech, podczas jednego z dwóch moich pobytów tam stypendialnych. No i tak staram się w miarę regularnie te 3-4 razy w roku na jakieś koncerty się udawać. Jeśli są takie możliwości.
0: Dokładnie, bo nie zawsze możliwości są, ale jeżeli tylko są, to czemuż by się nie oddawać swoim pasjom? Z tego, co mówicie, to wygląda na to, że wasze muzyczne gusta są dosyć zbieżne, tak? Rzeczy około rockowe i podobne, ewentualnie trochę jakichś takich elektronicznych bardziej brzmień.
1: Rozmawialiśmy też trochę wcześniej przed audycją i wychodzi na to, że mamy właśnie zbliżone gusty. Tutaj koledzy powiedzieli też o większej ilości koncertów. Ja tutaj mogę również powiedzieć, że koncert Deep Purple miałem okazję kilkukrotnie zaliczyć. Również byłem na koncertach Colina Bassa, no Fish to regularnie, bo jako że zespół Merillion jest moim ulubionym zespołem, to i na Fisha zawsze, kiedy przyjeżdża do Polski, chodzę. Także no tutaj zbieżność muzyki jak najbardziej jest.
0: A jeżeli ktoś uczęszcza na koncerty innego rodzaju i chciałby nam o nich opowiedzieć, to oczywiście może. No, chyba że ktoś uczęszcza na podobne koncerty, co Adam, Bartek i Andrzej, to również może do nas zadzwonić. Czemu nie? Nasza antena jest do waszej dyspozycji. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu stacjonarnego. Można dzwonić, to jest numer, przypominam, z krakowskiej strefy numeracyjnej. Ewentualnie jesteśmy także na Skype'ie do waszej dyspozycji. Nasz login to tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. tyflopodcast.net. W dzisiejszym spotkaniu na antenie Tyfloradia rozmawiamy o koncertach. No i teraz już przechodząc poniekąd do głównego zagadnienia od strony, że tak to ujmę, technicznej. Często spotykam się z takimi opiniami, że osoby niewidome, no jeżeli chodzi o te koncerty, o takie publiczne wydarzenia, to raczej starają się, przynajmniej niektórzy, od nich stronić, dlatego że jest hałas i dlatego że się w tym hałasie gubią. Jak to z wami jest, Andrzeju? Może zacznijmy od ciebie. Ty masz z tym problemy, czy jednak na przykład jeżeli tu jesteśmy na jakimś koncercie, mocno ta muzyka napiera na nas zewsząd, szczególnie gdzieś tam z przodu, to czy nie sprawia ci to jakiegoś dyskomfortu?
1: Ja powiem tak, ja lubię głośną muzykę. W domu też zdarza mi się czasami odkręcić tą gałkę na wzmacniaczu troszkę bardziej, więc koncert rockowy, głośny koncert rockowy nie jest dla mnie w żaden sposób, nie jest żadnym problemem. Ja dobrze się czuję w tym, nazwijmy to w cudzysłowie, hałasie, bo ja po prostu to lubię. Oczywiście, że w jakimś sensie może to może tam w jakiś sposób zaburzać tutaj naszą orientację gdzieś tam w sali koncertowej, ale też prawda jest taka, że no na koncercie raczej większość czasu stoimy po prostu i przeżywamy muzykę, więc tutaj ta orientacja nie jest aż tak istotna. W momencie, kiedy wchodzimy na koncert, to jeszcze nie jest głośno, bo no, muzyka, która jest odtwarzana gdzieś tam z płyty przed koncertem, nie jest jednak odtwarzana aż tak głośno. Później po koncercie również to też nie jest już ten poziom głośności, więc już można sobie gdzieś tam w miarę normalnie funkcjonować i to jakoś tak bardzo nie przeszkadza.
0: Adamie, a jak u ciebie, jeżeli chodzi o ten hałas, tolerujesz go, czy jednak to mimo tych wszystkich przeżyć, to jest dla ciebie jakiś dyskomfort?
3: Momentami może być, tylko że ja preferuję raczej mniejsze kluby. Zdarzało mi się być też większych. Ja też lubię głośno muzyki czasami posłuchać. Tak powiem, być na koncercie to jest dobry czas. Tak jak kolega powiedział, jak się wchodzi, to nie jest jednak tak głośno. Z reguły się korzysta z pomocy kogoś, żeby gdzieś tam dotrzeć, rzadko kiedy się chodzi na koncerty samemu. No, mi się raz zdarzyło pójść na koncert Kellera samemu. No, to był na szczęście Bluenot Poznański, to jest mały klub, jakby odnalazł się tam doskonale. No i tam poziom głośności, no, to był taki bardziej akustyczny koncert.
0: Czyli aż tak znowu mocno nie było, nie było jakichś przesterowanych elektrycznych gitar, jakiegoś mocnego uderzenia perkusji, dało się tam jakoś to wszystko ogarnąć, tak?
3: Tak.
0: Okej, okay. A Bartku, a w twoim przypadku jak to wygląda?
2: Ja też lubię głośno muzyki posłuchać, zresztą pewnie jak wielu, albo jak pewnie każdy fan rocka. Generalnie też nie mam z tym problemu. Raz pamiętam, tylko mi się taka sytuacja zdarzyła, to miało miejsce w 97 roku, kiedy byłem na pierwszym, to znaczy nie na pierwszym w ogóle, bo on już wcześniej występował w Polsce, ale na moim pierwszym koncercie Fisza, tego ex-wokalisty zespołu Meridian, gdzie rzeczywiście miałem taką sytuację, że jeszcze 3 dni po koncercie dzwoniło mi w uszach, ale to jak sądzę wynikało z faktu, że ja po prostu się źle ustawiłem, stałem za blisko głośników i niestety chyba...
1: Tak, to jest to bardzo ważna, bardzo istotna kwestia, o której też trzeba powiedzieć, że miejsce, zgadza w którym się stoimy jest bardzo istotne. Tutaj powiedziałeś, że miałeś problem po koncercie Fisza. Ja się przyznam, że ja też miałem raz problem po koncercie Fisza. To było na jeszcze trochę wcześniejszej trasie. Fisz po prostu miał chyba taki okres, kiedy rzeczywiście troszkę przesadzał, jak gdyby... No, to nawet może nie tyle z głośnością, bo to nie, czasem nie jest kwestia gdyby głośności, tylko ustawienia też tego dźwięku, żeby ten dźwięk jest bardzo ostry, tych dużo wysokich tonów i to czasami powoduje taki dyskomfort, że właśnie gdzieś tam 2-3 dni po koncercie jeszcze gdzieś ten szum w uszach jest. Ja tak miałem właśnie po koncercie Fisza, to był 94 rok, do muzyki tańca w Zabrzu. Ale też to było winna była jak gdyby, no nie tyle może po mojej stronie, co no taki miałem bilet, bo tam akurat był koncert siedzący i też dość blisko jednego głośnika i niestety, no potem to był ten taki...
2: Ja tak wracając do tego koncertu Fisza, na którym ja brałem udział, to właśnie był w Poznańskim Meskulapie, to jest akurat klub, w którym są tylko miejsca stojące. Ale właśnie pamiętam, jak dziś koncert miał miejsce w sobotę, a we wtorek jeszcze mi dosłownie dzwoniło w uszach, naprawdę byłem prawie że głuchy, także...
1: A na tej trasie koncertowej Fisz miał grać również w Krakowie i ten koncert się zaczął, trwał 20 minut, po czym Fisz niestety nie był w stanie śpiewać dalej, był wtedy chory, więc no ja już wtedy, już mi nie zdążyło, że tak powiem, zadzwonić w uszach, bo trwało to tylko 20 minut, więc się już tego problemu nie było. Ale powiem tak, później byłem jeszcze na wielu koncertach Fisza i już to się nie powtórzyło, czyli jak gdyby gdzieś kwestia
2: może wymiany sprzętu.
0: Zmienił realizatora.
1: Osoby, która prawdopodobnie ktoś po prostu zaczął inaczej ten dźwięk ustawać, teraz już nie ma z tym problemu.
3: Ja pamiętam, że w zamku koncert Fisza też właśnie było... Zbyt chyba za bardzo się postarali, wyeksponować...
0: Adamie, przepraszam, że ci przerwę, ale ja bardzo bym cię prosił, żebyś... Bierz przykład z Bartka, bo Bartka słychać lepiej od ciebie. Przybliż się troszeczkę do tego mikrofonu, bo w tym momencie informacja dla naszych słuchaczy. Adam i Bartek mówią do tego samego mikrofonu. No niestety, jeżeli słyszycie państwo ich ciszej nieco, albo po prostu wzmagają się tu szumy, to przepraszamy, no ale niestety na różnego rodzaju rzeczy związane z techniką nie mamy niekiedy wpływu. Okej, okay. Adamie, kontynuuj.
3: Wspomniała sytuacja z zamku, gdzie ten właśnie wokal był bardzo wyeksponowany i instrumenty. I to gdzieś tam się pewnie też pokrywało. To był też taki właśnie kasa Fisza, już nie wiem, które to było, 99.
2: Raincoats with Sipples.
1: Raincoats with Sipples, tak.
2: Ta płyta.
3: Też pamiętam z Parko Czyli, ale później już te koncerty były bardziej takie akustyczne i to zupełnie inaczej brzmiało.
1: Szczególnie ostatnia trasa akustyczna Fish Heads. to już no to ten dźwięk
4: nie miałem
1: był dużo ciszy, bo był po prostu koncert akustyczny. Aczkolwiek
4: ale słyszałem, że to mu się wybiera, słyszałem, że to mu się w październiku wybiera do Polski.
1: Tak, więc tak, będziemy mieli znowu okazję i to dużo będzie koncertów. Będzie koncert też w Poznaniu.
4: To Poznań zawsze jest.
1: Bodajże w Eskulapie. Tak, no tam wiadomo, no, te kompany Poland rządzi.
4: Tak, tak. Jeśli chodzi o Poznań, to jest w ogóle taka dziwna sytuacja, bo takie tacy wykonawcy jak właśnie Fish, czy też Colin Bassen, właśnie zespół Camel, czy zespół RPWL, taki neoprogresywny tak zespół niemiecki, grający, czy wzorujący się powiedzmy na Pink Floyd, a zwłaszcza na swoich pierwszych płytach. Oni zawsze do Poznania przyjeżdżają, nie omijają nas, aczkolwiek to są znakomici artyści, których ja szalenie cenię naprawdę. Zawsze ich chętnie posłucham, ale jak już widziałem kilka razy, naprawdę chętnie zobaczyłbym coś innego.
1: Ale Poznań generalnie no, jest dopieszczany przez organizatorów koncertów. U was się dużo dzieje. Macie fajną halę, areny, gdzie generalnie...
4: Ale nie wykorzystano. Nie wykorzystano moim zdaniem.
1: Ale tam koncertów trochę dobrych się odbyło. Ja sam jeździłem do areny, jeszcze głównie w latach 90. byłem dwa razy na Merylion, byłem na koncercie, kilka lat temu na koncercie Transatlantica, to jest taka super grupa, gdzie tam Peter Trovas na basie z Merylionu i Portnoy z Dreamów gra, między innymi. Byłem też na koncercie Dream Theater dwa razy, też właśnie w arenie, szczególnie ten pierwszy koncert Dreamów w arenie w 2005 roku, to jeden Dream z najwspanialszych koncertów w życiu.
4: W Berlinie, w Poznaniu nie widziałem wtedy, jak grali. To znaczy, ja się
1: a zdałam, na której trasie?
4: To był 2004 rok, czyli to była płyta, ojej, teraz już nie pomnę tytułu.
1: Train of Thought?
4: Trzeci, no pewnie tak.
0: Jak tak sobie was słucham, to na dobrą sprawę dochodzę do wniosku, że myślę, że ta audycja mogłaby spokojnie trwać kilka godzin, bo o waszych wrażeniach koncertowych to myślę, że można było opowiadać dużo i na pewno o nich dziś jeszcze powiemy. Natomiast...
1: Musisz nas, Michalek, kontrolować, żebyśmy za dużo nie mówili, bo fakty się nie skończy.
0: Ale spokojnie, ja bardzo się cieszę, że macie dużo do powiedzenia. Antena jest dziś dla was, audycja jest z waszym udziałem, ja tu tylko dbam o to, żeby jakoś to brzmiało i jeżeli ktoś do nas dodzwoni się, żebym mógł go wpuścić na antenę i żeby także z wami mógł sobie porozmawiać, a to właśnie dziś wy prowadzicie ten program w zasadzie, z moją jakąś tam drobną pomocą. No i właśnie, a propos tej pomocy i a propos przygotowań w ogóle do takiego wyjścia na koncert, kolejne pytanie z mojej strony do was. Jak w waszym przypadku to wygląda? No bo to chyba jednak troszeczkę jednak wymaga od nas więcej przygotowania, prawda? Nie tylko kupuję bilet i sobie idę, ale też jakoś warto się do takiego koncertu przygotować, żeby z niego jak najwięcej czerpać, prawda? Andrzeju, może ty na dobry początek.
1: Tak. I sam zakup biletu, to też myślę, że warto powiedzieć.
0: No właśnie, gdzie kupujesz bilety? Gdzieś w internecie, czy w kasach, czy gdzie?
1: Różnie to bywa. W kasach to już raczej się teraz biletów nie kupuje. Są takie tak zwane sieci ticketowe, sprzedające bilety typu Ticket Pro czy Eventim, za pośrednictwem których można kupić bilet poprzez internet albo w punktach sprzedaży w dużych miastach, czyli nawet w mniejszych miastach. W Empikach na przykład bez problemu można bilety dostać, czy na przykład w takich dużych marketach, MediaMarkt czy Saturn, to spokojnie też z reguły prowadzą sprzedaż. To są bilety drukowane na miejscu, więc jak gdyby nie ma znaczenia, gdzie pójdziemy, w każdym punkcie kupimy dokładnie taki sam bilet. Kiedyś jeszcze był taki problem, że no, różne punkty dostawały różne bilety, prawda? Ktoś miał tam szczęście, dostał lepsze bilety, jedno miasto miało lepsze bilety, inne miasto miało gorsze i czasami no,
0: lepsze, gorsze jakieś... to znaczy jeżeli chodzi o...
1: Chodzi o miejsce na... Mówię tutaj o przypadku, gdy kupujemy bilety z rezerwacją konkretnego miejsca siedzącego. Bo jeżeli kupujemy bilet stojący na tak zwaną płytę, czyli po prostu stoimy sobie pod sceną, no to nie ma znaczenia. Kupujemy po prostu bilet na płytę. Natomiast jeżeli kupujemy bilet siedzący, to musimy zwrócić uwagę, w jakim sektorze się to miejsce znajduje. Bo z tym wiążą się różne kwestie. Chociażby kwestia cenowa, która no myślę, że dla niejednego może mieć znaczenie. Te lepsze sektory, skąd mamy lepszą widoczność czy lepszy odsłuch muzyki, są po prostu droższe, ale dają właśnie też tą możliwość lepszego odebrania koncertu. No my odbieramy koncerty głównie słuchowe, prawda, więc ważne jest, żeby siedzieć w miarę naprzeciwko tej sceny, Po to, żeby odbierać równomiernie dźwięk z obu zestawów kolumn głośnikowych z lewego i z prawego kanału. Wtedy ten dźwięk jest najfajniejszy i najpełniejszy. No, osoby widzące jeszcze też zwracają uwagę na widoczność na koncercie, żeby tam im nic nie przeszkadzało.
0: A czy łatwiej jest twoim zdaniem, jeżeli chodzi o tę widoczność i słyszalność, czy łatwiej jest twoim zdaniem wygospodarować sobie miejsce takim w sumie niewielkim kosztem, z którego lepiej słychać, czy z którego lepiej widać?
1: Z reguły to jest tak, że z danego miejsca i lepiej słychać, i lepiej widać.
0: Aha, czyli to zazwyczaj nie jest rozłączne.
1: Nie, to drugiego nie wyklucza. Nie,
0: bo myślałem, że to może być na przykład tak, że powiedzmy, no te miejsca, w których jest lepsza widoczność, no to powiedzmy jest ich mniej, ale bo powiedzmy mogą być takie miejsca, w których jest gorsza widoczność, ale słyszalność w zasadzie jest cały czas taka sama.
1: No to wszystko zależy, co tutaj mamy, że tak powiem, na myśli, mówiąc o lepszej widoczności czy lepszej słyszalności. Dla mnie najistotniejszą rzeczą jest to, żeby ten dźwięk był w miarę równy z obu, równomiernie docierał z obu kanałów, bo ja lubię słuchać w stereo. Nie lubię siedzieć gdzieś tam z boku na hali, gdzie ten dźwięk jednak, no, możesz słychać, wiadomo, wszystko będzie słychać, tylko że nie mamy tej perspektywy stereofonicznej takiej fajnej, jak wtedy, kiedy siedzimy naprzeciwko sceny. I z reguły też widać, też jest najlepiej, no, kiedy się siedzi gdzieś tam naprzeciwko tej sceny, aczkolwiek czasem jest tak, że są droższe te miejsca z boku, a blisko z kolei sceny, bo tam mimo, że pod kątem, to gdzieś tam osoby wolą po prostu oglądać koncert, jednak z bliższej odległości, żeby gdzieś tam, nie wiem, tą twarzę muzyków gdzieś tam bardziej móc dojrzeć niż z dalekiej odległości. Ale często jednak jest tak, że te miejsca naprzeciwko sceny są najwyżej wyceniane. Więc jak idąc na koncert, właśnie na to warto zwrócić uwagę już przy zakupie biletu, żeby kupić sobie taki bilet na takie miejsce, z którego będziemy mogli ten koncert jak najlepiej wysłuchać. Też trzeba sobie jasno odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy na koncercie stać, czy siedzieć, bo często jest tak, że koncert rockowy można oglądać i słuchać z miejsc siedzących, ale również i z stojących. Czasem nie ma takiego wyboru, jest po prostu bilet wstępu i wchodzimy do, szczególnie w przypadku mniejszych sal koncertowych, klubów, no to jest po prostu bilet wstępu, gdzie wchodzimy i zajmujemy takie miejsce, jakie nam odpowiada. Ale jeżeli idziemy na duży rockowy koncert do hali koncertowej, czy też na stadion, no to z reguły jest wybór między tak zwaną płytą, która jest na ogół stojąca, aczkolwiek nie zawsze, bo na niektórych koncertach również na płycie są ustawiane krzesła i można wtedy siedzieć blisko i być po prostu blisko sceny.
0: No okej, załóżmy, że, ale to jeszcze właśnie zapytam, tak a propos, załóżmy, że masz bilet kupiony i teraz masz jakieś miejsce. Jak do tego miejsca dotrzeć? Pytasz kogoś, czy zazwyczaj idziesz z jakimś przewodnikiem?
1: To znaczy ja na ogół na koncerty chodzę w towarzystwie, więc tutaj ten problem akurat odpada. Natomiast no, jeżeli na przykład osoba niewidoma chciałaby wybrać się sama na koncert, to wydaje mi się, że bezwzględnie powinna wcześniej zadzwonić do organizatora i zapytać, jak będzie wyglądała sprawa pomocy. Czy będzie mogła liczyć na to, że na przykład ktoś z obsługi pomoże dotrzeć na miejsce koncertu. Pewnie tak będzie, ale no, ja bym jednak uważam, że warto wcześniej wykonać taki telefon i się upewnić. Pamiętam, że w ubiegłym roku, jak rozmawiałem z organizatorami Live Festival w Oświęcimiu, akurat wybierałem się na koncert Petera Gabriela, dostałem informację, że jeżeli osoba niepełnosprawna przyjdzie na ten koncert sama i zgłosi ten fakt, to bez problemu wolontariusze od bramki ją będą w stanie odebrać, zaprowadzić do sektora dla, na przykład dla osób niepełnosprawnych, który akurat tam na tym koncercie był, gdzieś tam na płycie, i później zostanie odprowadzona również do wyjścia.
4: A to trzeba to wcześniej zgłosić, Andrzeju, tak? Domyślam się.
1: Trzeba to wcześniej zgłosić. Trzeba to wcześniej zgłosić.
0: No tak, bo z drugiej strony, kiedy już tam wszyscy się schodzą i jest tłum ludzi, no to ciężko też oczekiwać od organizatorów, żeby wypatrywali w tłumie osób, na przykład, nie wiem, kogoś z Białolaską. No
1: to
4: jest tak, słuchajcie, w przypadku małych klubów to jest tego razu, że to jest wykonalne. Ja kilka razy brałem udział w takiego typu koncertach, gdzie szedłem sam, chociaż nie lubię, przyznam szczerze, że nie jestem entuzjastą wchodzenia sam na koncertu, i to ze względu nawet takich bardziej społeczno-towarzyskich, nawet, żebym sobie nie poradził.
1: Oczywiście, to jest taka kwestia, że dużo przyjemniej jest się podzielić informacjami, wrażeniami z koncertu.
4: I w przypadku, powiedzmy, klubów takich gromadzących, klubów kameralnych, gromadzących, powiedzmy, niewielkie audytorium, kilkaset osób, no to jest to wykonalne. Czy powiedzmy jeszcze takie hale widowiskowo-sportowe typu Poznańska Arena, to mi się też zdarzyło. Raczej obradnie w arenie, to w Berlinie byłem dwukrotnie, to byłem też sam. I tam rzeczywiście ktoś mi pomógł znaleźć miejsce na które miałem właśnie bilet wykupiony. Ale na przykład jeśli chodzi o duży stadion, gdzie jest ileś tam sektorów, to przyznam szczerze, że chyba bym nie zaryzykował.
0: Adamie, jak to w twoim przypadku wygląda? Jak to...
3: No raczej podobnie. No, zdecydowanie małe kluby. Człowiek czuje pewniej, a no jak jest większa przestrzeń, no to wiadomo jest trudniej. No i też bez pomocy osoby widzącej, no ciężko by było samemu szukać sektora. No jednak ta pomoc jest jednak konieczna. Jest nieodzowna w większych miejscach.
1: Czy tym bardziej, że podczas koncertu też no nie zawsze jest tak, że przychodzimy, siadamy na tym miejscu i wychodzimy z koncertu. Czasem chcemy gdzieś wyjść, chociażby nie wiem, kupić sobie coś do picia, nie wiem, skorzystać gdzieś tam z toalety, czy na przykład pójść na stoisko i zakupić jakieś gadżety, płytę, koszulkę.
4: To znaczy, że zawsze można jak kogoś tam z publiczności wychaczyć, prawda? Ale to jest takie trochę niezręczne, prawda?
1: Potem nie jest niezręczne, bo każdy ma też swoje, no jak gdyby, no, przyszedł się rozerwać, odpocząć, bawić, a niekoniecznie, no, żeby tutaj komuś tam pomagać. Oczywiście, że w sytuacji krytycznej jak najbardziej. Sam wielokrotnie spotykałem się gdzieś tam z ofertą pomocy ze strony osób i nie ma, raczej nie ma z tym problemu, ale dużo większy komfort mamy, jeżeli jesteśmy z osobą towarzyszącą, czy to z przewodnikiem, czy po prostu ze znajomym.
4: Pewnie się z tym zgadzam, nie ukrywam, że jest po prostu raźniej to z kimś się pracuje, prawda?
1: Przyjemniej. Dużo fajniej, oczywiście.
0: Zawsze to ktoś znajomy. Ja przypominam, że można do nas dzwonić 123 834 835. To jest nasz numer telefonu stacjonarnego, krakowska strefa numeracyjna dla dociekliwych, że tak podaję dziwnie ten numer, ale po prostu tak go łatwiej zapamiętać. 123 834 835. tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login. Można dzwonić, jeżeli ktoś na jakieś koncerty uczęszcza. No to ja bardzo serdecznie zapraszam do dzielenia się z nami swoimi refleksjami. Jakie to koncerty, jaka to muzyka, gdzie byliście, no i też jak się przygotowywaliście do tych koncertów i jak sobie radziliście, kiedy już byliście w środku, kiedy już byliście na sali, czy gdzieś tam. No i na telefon nie trzeba było wcale długo czekać, bo mamy telefon. Dodzwoniła się do nas Milena. Witaj, Mileno.
5: Dzień dobry, dobry wieczór, to znaczy się.
0: Dzień dobry, dobry wieczór, w końcu nie wiadomo, o której to pójdzie, jak to mawiali. Słuchamy cię.
5: Ja powiem tak, ja z reguły też chodzę na koncerty, co prawda to są koncerty organizowane u nas w miejscowości na Dniach Miasta. I powiem, że denerwuje mnie czasami, bo ja nie widzę, no i z reguły jest tak, że jak już idę na taki koncert, to później chcę zdobyć jakiś autograf. No i nie zawsze jest tak, że ja nawet jak jestem ze znajomymi czy tam z rodziną, i nie zawsze jest tak, że ktoś chętny się po ten autograf ze mną zgłosi, żeby iść. Ale denerwuje mnie też również to, że czasami jak są te koncerty organizowane jakiegoś tam zespołu, to ci ludzie się często spóźniają i tak najgorsze jest to właśnie to czekanie takie niezręczne i tak przedłużają. Gdzie tak naprawdę no, ludzie też wykupują jakieś bilety czy coś, no i za to się płaci, powiem szczerze.
0: A jak z tymi autografami? Od kogo ci się udało zdobyć, Mileno? Pochwal się nam.
5: No, jest kilka zespołów typu Papa Dance. Nawet mam zdjęcie wokalisty Papa Dance'u. Różnych, naprawdę różnych. Ireny Santor. Wiele jest tych.
0: Czyli
5: autograf.
0: Jak rozumiem, ty gustujesz w bardziej takiej muzyce pop, tak?
5: No ja z reguły no każdą muzykę lubię. A nie jestem jakoś zwolennik. Znaczy generalnie nie lubię jakiegoś tam techna, nie lubię takiej łupanki, a tak poza tym to każdą muzykę preferuję.
0: Jasne, a powiedz mi, jak u ciebie wygląda to przygotowanie się do wyjścia na przykład na jakiś taki koncert? Uczęszczasz też sama czasem, czy jednak zwykle to jest tak, że prosisz o pomoc kogoś, czy ze znajomych, czy z rodziny?
5: Generalnie to jest tak, że zawsze z kimś idę, bo jednak jest raźniej.
0: No pewnie, że tak.
5: Potem mogę podejść bliżej sceny, posłuchać tego bliżej, bo jednak jak się nie widzi, to zawsze no, chce się jakoś inaczej tego wszystkiego doświadczyć, bo tak siedzieć i tylko siedzieć to bez sensu, a tak to można się chociaż poruszać, poskakać, pośpiewać.
0: No jasne, że tak. A jak ty masz z tym hałasem? Bo to jest też, myślę, że dosyć ciekawe zagadnienie. Niektórzy mówią, że im hałas bardzo przeszkadza, a inni mówią, jak chociażby moi dzisiejsi goście, że to żaden problem dla nich. Lubią sobie głośno muzyki posłuchać.
5: O, ja też lubię. Aż ja lubię słuchać muzyki generalnie głośno, jak jestem na przykład zła i wtedy jak mam jakiegoś takiego doła, to sobie lubię puścić muzykę tak bardzo głośno na słuchawkach i wtedy wyłączam się, nie jestem dostępna dla nikogo.
0: Rozumiem, rozumiem.
5: Można do mnie mówić, a mnie nie ma dla świata.
0: A ciebie po prostu nie ma i odreagowujesz w ten sposób. Ale na koncerty, jak rozumiem, zdenerwowana nie chodzisz.
5: Nie, okay. Ja wtedy jestem bardzo zadowolona i że mogę skorzystać z takiego, z różnych koncertów, że mogę być, uczestniczyć na nich.
0: Dobrze, Mileno, bardzo ci dziękuję serdecznie za telefon, no i jak największej ilości autografów życzę w takim razie.
5: Dziękuję.
0: Trzymaj się, pozdrawiam. Tyflopodcast.net to jest nasz login skype'owy, 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Można dzwonić i można się z nami dzielić swoimi wrażeniami, jeżeli chodzi o koncerty, o ile uczęszczacie, a jeżeli nie uczęszczacie, abyście na przykład chcieli, no to można naszych gości o coś zapytać. Andrzej Dobek, Bartek Kałużny i Adam Lipka to moi dzisiejsi goście. No właśnie, Milena poruszyła dosyć ciekawe zagadnienie, jeżeli chodzi o te koncerty, no bo jedni chodzą na koncerty, żeby posłuchać muzyki, a inni chodzą na koncerty, żeby posłuchać muzyki i też jeszcze przy okazji jakiś autograf dostać. Udało wam się kiedyś coś? Zabiegaliście o to? Czy raczej dla was to jest przede wszystkim doznanie takie muzyczne? Andrzeju.
2: To dla mnie, przyznam szczerze...
0: O, że... Bartek, jako pierwszy, proszę bardzo.
2: No, się wyrwałem.
0: Proszę bardzo.
2: Dla mnie to jest raczej takie doznanie artystyczne. Ja łowcą autografów zdecydowanie nie jestem. Raz w życiu mi się udało, przez zupełny przypadek, właśnie będąc na koncercie zespołu RPWL, o którym wspomniałem już wcześniej, w poznańskim Grunocie, to był rok chyba 2004 bądź 2005, żeby się podejść do wokalisty zespołu Yogi Ganga. Po koncercie chwilkę z nim powiadałem. No i rzeczywiście wówczas to złożył mi swój autograf, ale generalnie to jest chyba jedyny, który mi się udało zdobyć. Przynajmniej o żadnym więcej nie pamiętam. Tak, chyba jedyny.
3: No ja podobnie RPWL zaliczyłem autografy. Udało mi się uzyskać autograf od Ani Ortodox. Też na takim projekcie z fan post-apokalipsowym. To tajemnicze, nie wiadomo o co chodzi. No i udało mi się długą pogawędkę z nią usiąść, to jest takie niezapomniane dla mnie. Jakie jeszcze autografy? Colin Bass, jak najbardziej, Fish, jak najbardziej. Się nie mógł nadziwić podpisowi moich płyt, bo ja swego czasu opisywałem w Braille, robiłem takie wkładki sobie do płyt, no i on był pod wrażeniem tego. Tak na gorąco chyba tyle.
0: Andrzeju, ciebie zapytam za chwilę, bo mamy kolejny telefon. Halo, kogo witamy? Halo? No i zdaje się, że niestety tu mamy jakiś problem, jeżeli chodzi o telefon. No ale być może się za momencik ktoś do nas połączy ponownie. Może się uda. A tymczasem, Andrzeju, słuchamy. Jak to wygląda u ciebie, jeżeli chodzi o te autografy?
1: Powiem szczerze, że na koncerty głównie chodzę po to, żeby muzyki posłuchać i przeżyć. Autografy... Nie powiem, że nie jest miło czasem gdzieś tam zdobyć podpis ulubionego muzyka na płycie czy na jakimś bilecie. I mam troszkę w swojej kolekcji, ale to niejako gdzieś tam przy okazji się tak zdarzyło, że gdzieś te autografy udało się zdobyć. Ewentualnie czasem są organizowane takie spotkania z muzykami, na przykład w Empiku czy w jakimś sklepie muzycznym. I wtedy faktycznie jest dobry czas, żeby zdobyć te autografy, żeby gdzieś tam chwilę z muzykami porozmawiać, nie wiem, zrobić sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie. Także no, udało mi się troszkę tych autografów. Mam podpisy z dedykacją od muzyków Merillion, mam oczywiście od Fisha też kilka podpisanych płyt. Od Colina Bassa też mi się udało, bo Colin Bass do Krakowa też przyjeżdżał na koncerty. Bardzo miłe wspominam spotkanie ze Steve'em Hackettem, z gitarzystą, byłym gitarzystą Genesis. Było to w Empiku w Krakowie, dzień przed koncertem krakowskim Steve'a. Było to bardzo fajnie zorganizowane, ponieważ nie było to takie zwykłe podpisywanie, jak to z reguły się odbywa, że tam stoi kolejka, podchodzi się do stoliczka, daje się płyty do podpisu, można tam gdzieś ręce uścisnąć i następny, proszę. Wyglądało to trochę inaczej. Każdy jak gdyby miał możliwość usiąść razem ze Steve'em za stołem, chwilkę porozmawiać, zrobić zdjęcie, podpisać, ale to nie było taka, nie było to takie seryjne. Było, miało się poczucie, że Steve faktycznie ma dla każdego czas. Fakt, że trzeba było dość długo czekać, żeby się do muzyka dostać, ale jak już się to swoją, ten swój czas odczekało w kolejce, to było to naprawdę spotkanie, które zostało na długo w pamięci, bo było to coś więcej niż tylko podpis. I ja szczerze mówiąc najbardziej takie spotkania lubię. Czy to właśnie przy okazji gdzieś tam podpisywania pod Wempiku, czy po koncercie czasem też muzycy sami chcą wręcz i wychodzą gdzieś tam do publiczności. Wtedy jest fajnie. Natomiast nie lubię takiego biegania za muzykami gdzieś tam pod autokarem, czy gdzieś tam na korytarzu podawania płyt jeden przez drugiego, bo to tak, no trochę nie o to chodzi. To ma być coś fajnego.
0: Kolejny telefon na linii. Spróbujmy odebrać może. Halo, kogo witamy?
6: Halo.
0: Witamy, słyszymy się w końcu. Kto jest z nami tym razem?
6: Witam serdecznie, Katarzyna.
0: Witamy.
6: Ja chciałam tutaj opowiedzieć o takiej swojej przygodzie, ponieważ byłam na koncercie takiego zespołu Lacrimosa, który był organizowany w Krakowie, w klubie Kwadrat. No i właśnie, co jest ciekawe, to był jakby koncert był, to znaczy moje wybranie się tam było od początku do końca przemyślane. Natomiast w praniu wyszło zupełnie inaczej. Zostałam przez kogoś doprowadzona do klubu. Stamtąd zagadałam po prostu z ochroną tamtejszą, więc mogłam wejść bez problemu, zostałam wprowadzona na salę. Zajęłam nawet miejsce siedzące w loży naprzeciwko zespołu. Naprzeciwko sceny i było umówione, że jakby mam potem zostanę odprowadzona do wyjścia. No i miałam oczywiście zapewniony też nocleg w Krakowie, ponieważ nie mieszkam w tym mieście. Natomiast w międzyczasie okazało się, że komunikacja miejska troszeczkę zawiodła i niestety miałam do wyboru albo wyjść z koncertu wcześniej, albo też, prawda, gdzieś tam kwitnąć po nocy, no i już byłam zrozpaczona, iż mnie to wydarzenie ominie. Natomiast panka, osoba po prostu mieszkająca w Krakowie, przygarnęła mnie do siebie na nocleg. Dzięki temu nie tylko zostałam do końca koncertu, ale również z nią poczekaliśmy na autografy. Dostałam piórko od gitarzysty, autografy od całego zespołu oraz też w międzyczasie okazało się, że zupełnie inny zespół rockowy w charakterze fanów również był na tym koncercie, więc miałam okazję posłuchać też takich zakulisowych, że tak powiem, rozmów członków zespołu, których zapewne w żadnym wywiadzie bym nie usłyszała, więc zupełnie niesamowite przeżycie.
0: A to się zgadza. Katarzyno, a jak jest u ciebie, jeżeli chodzi o koncerty? Ty bywasz często, czy ten wypad na Lacrimosę to był taki epizod raczej? Czy tak jak tu nasi dzisiejsi goście, no jak tylko możesz, to starasz się gdzieś pójść na jakiś koncert twojego ulubionego zespołu?
6: W zasadzie, no jak tylko mogę, to też się staram. Aczkolwiek no jest tak, że no do tej pory większość koncertów to było takie, które odbywałam jakby w moim mieście, które się po prostu gdzieś tam odbywają. Aczkolwiek ten koncert Lacrimozy właśnie jakoś tak przekonał mnie, że warto właśnie wyruszać też również gdzieś dalej, jeżeli tylko to organizacyjnie nie jest trudne, bo czy nie jest zbyt trudne, no bo to jest jednak problem, zwłaszcza jeżeli jest się samemu i prawda, gdzieś tam.
0: No właśnie.
6: Dostać na koncert i tak dalej, no.
0: Właśnie, a propos tego, ty prosisz o pomoc kogoś, czy starasz się sama gdzieś na te koncerty się pojawiać i wtedy, tak jak w tym przypadku, no jakaś fanka również zespołu wyciągnęła do ciebie pomocną dłoń, czy jednak planujesz to bardziej?
6: Z reguły no, jest tak, że wolę się, prawda, na koncert się idzie po to, żeby się bawić, więc nie chcę się stresować tym,
0: oczywiście,
6: że tam się po drodze zgubię i tak dalej, więc wolę mieć to wszystko jednak zaplanowane. Aczkolwiek no tak jak tutaj, prawda, wyszło, że no miałam poplanowane, wyszło zupełnie inaczej i zupełnie lepiej, więc czasami też jest to dowód na to, że nie warto planować zbyt dużo. A ostatnio jeszcze a propos autografów, to miałam okazję w moim mieście odbył się koncert niedawno Roberta Kasprzyckiego i miałam okazję odebrać płytę z jego ręki. Także też fajne przeżycie.
0: No to tylko pogratulować w takim razie. Dobrze, dziękujemy ci bardzo za...
4: Michał, tak? Jeśli mogę
0: posłuchać
4: na trochę prywatnie, tak się składa. Cześć Kasiu, bo z Kasią się akurat znamy. No ja niestety na koncercie Lacrimozy nie miałem okazji być, aczkolwiek też ten zespół bardzo lubię i tego koncertu się akurat bardzo zazdroszczę, tego krakowskiego, a do Poznania niestety jeszcze nie dotarł, nie wiem, może kiedyś im się uda.
6: No myślę, że tak, warto.
0: Oby się tak stało, a jeżeli nie, no to może, Bartku, jakiś wypad w takim razie. Słuchaj, może ty też jakąś fankę na przykład spotkasz wtedy, Lacrimosy, tak jak Katarzyna miała okazję.
4: Niewykluczone.
0: No właśnie.
4: Ja to liczę.
0: Okej, okay. Dziękujemy ci bardzo w takim razie, Katarzyno, za telefon. Czekamy na kolejne. Rozdzwoniły nam się te telefony, słuchajcie, no i dobrze. Widzę, że Michał się próbował do nas dodzwonić kilkukrotnie na Skype'ie, zatem Michale, jeżeli masz cierpliwość, to dzwoń, no bo wiadomo, telefon słuchaczy, albo słuchaczka w tym przypadku telefoniczna, no miała pierwszeństwo, żeby tu nie czekała. Więc w takim razie ja teraz proponuję, abyśmy zrobili sobie odrobinę muzycznego wytchnienia do audycji. O nie, zanim muzyczny przerywnik, to odbierzmy telefon od Michała, bo Michał stwierdził, że jednak do nas jeszcze zadzwoni. Witaj, Michale.
7: Witam, dzień dobry, Michał Kasperczak. Czy mnie słychać jakoś w miarę...
0: Słychać cię głośno i wyraźnie, bardzo dobrze.
1: Witaj,
0: cię słychać.
1: Michał, słychać cię bardzo dobrze.
7: Jednak z komputera, nie ze smartfona, ale się udało. No właściwie nie wiem, co mam, bo tak też nie słuchałem audycji do końca, więc nie wiem, co zostało powiedziane, także może proszę o jakieś pytanie pomocnicze.
0: No jak to u ciebie wygląda? Na jakie ty w ogóle koncerty uczęszczasz? Bo jak tak, rozumiem, tak? Skoro dzwonisz, to uczęszczasz.
7: Tak, skoro dzwonię, to uczęszczam właściwie to nie tak bardzo często, ale zaczęło się od kilku lat, że uczęszczam. Przy czym ja nigdy wcześniej nie byłem jakimś i w sumie dalej nie wiem, czy jestem jakimś takim ogromnym fanem koncertów, czy też nie, bo na przykład kiedyś zawsze w radiu, w audycjach radiowych, jakieś, gdzie były odtwarzane płyty koncertowe, za tymi płytami zwykle nie przepadałem. To znaczy mało jest płyt koncertowych, które by mnie jakoś bardzo ujęły. Nie przepadam na przykład zwykle za koncertami akustycznymi, tymi, które w programie trzecim w studiu imienia Agnieszki Osieckiej są organizowane. Choć zdarzało mi się też, że coś tam słyszałem ciekawego w radiu. Z koncertowych płyt, które kiedyś tam wcześniej słuchałem i które do dzisiaj bardzo lubię, no to jest Depeche Mode, to jedynka z 1988 roku. Chyba moja ulubiona, chyba najlepsza płyta koncertowa, jaką znam. Chociaż mówię, mało jakoś takiej muzyki koncertowej z płyt słuchałem. Więc to jakby tytułem wstępu i jakby tego, czego wcześniej z jakichś tam wydawnictw koncertowych słuchałem. Jak mówię, nie było tego zbyt dużo. A jeżeli chodzi o koncerty jako takie, to no chodzę na dwa rodzaje koncertów. To znaczy właściwie na trzy rodzaje. Zaczęło się od takich koncertów, od koncertów takich dużych, na których zdarzyło mi się być kilka razy i być może zdarzy mi się jeszcze raz teraz w czerwcu, ale to zobaczymy. Pierwszym koncertem dużym, na jakim byłem, był Pat Metheny w sali kongresowej w 2004 roku i to Pat Metheny solo, znaczy solo z dwoma Pat Metheny trio, czyli trzech muzyków. I to był bardzo udany koncert. W sali kongresowej było fajnie, były fajne miejsca i bardzo dobrze ten koncert wspominam. Potem w 2005 był ponownie Pat Metheny Group, tym razem w Arenie Poznańskiej i było znaczy nie wiem, jakoś może nie miałem wtedy nastroju, może miałem złe miejsce, ale arena koncertowo jakoś nie przypadła mi do gustu, nie lubię tego miejsca raczej. Także areny nie wspominam jakoś dobrze. Z takich dużych koncertów jeszcze byłem na The Police, na Stadionie Śląskim w Chorzowie, wtedy kiedy w 2008 roku była ta taka trasa, oni się ponownie połączyli i wyruszyli w taką europejską trasę i no to był bardzo, bardzo dobry koncert. Taki koncert, niektórzy mówili, że aż taki sztuczny, w tym sensie, że oni muzycy w ogóle na siebie nie wymieniali między sobą prawie że spojrzeń, tak niejako automatycznie wyszli, zagrali i się rozstali, czyli bardziej to był taka trasa i dla sentymentów, i dla pieniędzy, jakoś tak chyba porozumienia w zespole nie było, aczkolwiek artystycznie i technicznie koncert był na pewno udany, natomiast no niestety, tak jak to jest na dużych koncertach, to był Stadion Śląski w Chorzowie, było bardzo głośno i to za bardzo głośno. Myślę, że to chyba tak jest, no tak chyba szczególnie na koncertach właśnie, tak o tym zresztą troszeczkę mówiliście, o ile słyszałem, na tych koncertach rockowych, no tak chyba często jest, że one są po prostu bardzo głośne, aż za bardzo głośne i tutaj na tym The Police...
1: Nie zawsze tak jest, Michale.
7: No to całe szczęście.
1: Nie zawsze tak jest. Tak, dokładnie. Ja, jeżeli mówisz tutaj o Stadionie Śląskim w Chorzowie, byłeś na The Police, ja byłem na koncercie Genesis rok wcześniej, w 2007, i miałem miejsce na trybunach, czyli dość daleko od sceny, i żeśmy się z koleżanką wtedy śmiali, że chyba już te koncerty teraz nie są takie głośne jak dawniej, bo tam po prostu nie było głośno.
7: No proszę.
1: Inna sprawa, że to też nie...
4: Po koncert Genesis w Chorzowie w 2007 roku to moim zdaniem był znakomicie nagłośniony. Ja akurat miałem miejsce stojące, ale świetny był. Tam gdzie jeszcze
1: na
4: oczywiście
1: trybunach aura było sprzyjała, też prawda?
4: Bo burza
1: była. No aura była wyjątkowa, nie?
4: Tak, bardzo, bardzo. Zsynchronizowane było wszystko. Tak,
7: natomiast no, tu jest... W naszym wypadku jest ten, znaczy w naszym, w takim wypadku osób niewidomych jest, tak mi się wydaje, ja też nie mam jakichś doświadczeń dużych koncertowych, ale jest ten problem, że tak trochę nie wiadomo, gdzie, jak znaleźć, jak sobie wybrać optymalne miejsce, kupując bilet. Tutaj nie mam na to jakiegoś patentu, no bo trudno właściwie wiedzieć, gdzie są miejsca koło jakichś głośników i tak dalej. Nie wiem, chyba że macie na to jakieś patenty, ale mi się wydaje, że to nie...
0: No właśnie, właśnie tu dzisiejsi goście mówili o tym, żeby starać się wybierać miejsce jak najbardziej po środku.
7: Aha.
1: Tak.
4: Przy założeniu są jeszcze oczywiście bilety. Nie?
1: Oczywiście, no właśnie, co jeszcze
4: bilety
1: też...
4: Właściwie w takich najbardziej komfortowych miejscach się najszybciej wyprzedają. Niestety, jak się człowiek troszkę zgapi, no to później zostają już takie, które są niestety mniej wybrane.
1: Warto kupować bilety, to trzeba sobie jasno powiedzieć, jak najwcześniej. Jeżeli jesteśmy zdecydowani na wyjazd na jakiś koncert, taki duży, stadionowy czy halowy, kupmy bilety najlepiej w pierwszym dniu sprzedaży. Najlepiej gdzieś tam jeszcze
4: trzeba wziąć pod uwagę fakt, że te są też przedziały cenowe, prawda? Znaczy zwykle te bilety na przykład po środku są najdroższe. Nie, jest tak to zawsze, prawda. Ale z reguły tak może być.
1: Z reguły tak jest, oczywiście. I musimy jak gdyby wyważyć jak gdyby tutaj kwestie finansowe i kwestie takie właśnie przyjemności z odbioru koncertu. Bo czasem można wybrać taki kompromis, żeby nie kupować tych najdroższych biletów, ale też i nie tych najtańszych. I mimo to mieć to miejsce w miarę dobre. Czasem one są dalsze, one są na przykład dalej od sceny, ale mimo to na środku, gdzieś tam już wysoko, gdzieś tam na trybunach, ale ten to jest i tak dla nas mimo wszystko lepiej niż gdzieś zbrać z boku na trybunach, gdzieś blisko głośników.
7: Mhm, rozumiem. No ja teraz kupiłem, jestem sam ciekawy, jak to będzie. Bilet był średnio tań, więc też może właśnie z komfortem miejsca być różnie, tym bardziej z tego co wiem, to gdzieś jest gdzieś po skosie. No mam nadzieję, że mi się uda pojechać. No mam bilety na czerwiec do hali stulecia, dawnej hali ludowej do Wrocławia na Dead Can Dance'ów, więc zobaczymy.
1: No to na tym koncercie na pewno nie będzie głośno. Bo to raczej nie jest muzyka, gdzie...
7: No więc właśnie, to jest muzyka bardziej taka... kontemplacyjna, stonowana, także... No, jestem ciekawy, jak to właśnie będzie, bo to Dead Can Dance też taki fajny zespół, fajnie, że wrócili z w sumie niezłą nową płytą, myślę, i...
4: Całkiem dobrą płytą.
1: Znakomitą nową płytą.
7: I tak, i no ciekawe, co to będzie. Także to jest jedna, są jedne koncerty, na które chodzę. Potem drugie koncerty, na których się zdarza być, to są takie koncerty mniej, może nie tyle rockowe, ile takie bardziej kameralne, głównie w poznańskim klubie Blue Note. Jakaś taka piosenka okolic poezji śpiewanej, czasem jakiś taki rock, no ale to jest klub tak na 100 osób, więc to tak, tam jest czasami głośno, ale to jest bardziej kameralne miejsce, więc tam aż tak problemu nie ma. Chociaż ostatnio byłem i tutaj się zawiodłem, bo tak trochę poszliśmy na koncert, namówiłem koleżankę, poszliśmy na koncert zespołu Izrael, za którym nie przepadam, ale jakby znam tą pierwszą płytę, tą słynną pierwszą płytę z 83 albo 84 roku, jaką wydali, klasyka w sumie muzyki reggae, i tak byłem ciekawy, jak to po 30 latach, no i się zawiodłem. Może jest tak, że nie wiem, nie jestem takim odbiorcą muzyki reggae, jakim być powinienem, i może jacyś tacy wierni fani powiedzieli, że był super koncert, ale jak dla mnie jakoś tak nie podobało mi się. Było bardzo głośno, no pomijam, że bardzo tłoczno, bo to koncert stojący i to tak nie czułem się za dobrze w takim tłoku, chociaż tam się nie pchaliśmy i staliśmy przy ścianie, ale tego koncertu nie wspominam jakoś, nie wspominam dobrze.
4: Ale to w Blue Note, Michał, tak?
7: W Blue Note. Mhm.
4: Ale tu się chłopaki pewnie tutaj głównie kieruje pytanie do ciebie, Michał, i do ciebie, Adam. Pewnie się zgodzicie, że Blue Note możemy spokojnie polecić na koncerty, jeśli chodzi o takie kameralne przedsięwzięcia. przedsięwzięcie, to jest naprawdę znakomity lokal, co?
3: Jak tak. Najbardziej, szczególnie jak są siedzące koncerty, to przy stoliku bardzo fajnie się odbiera.
1: Ja powiem tak, byłem raz w Blue Note na koncercie akustycznym Fisza i generalnie bardzo sympatycznie wspominam ten wyjazd i ten koncert. Też wydaje mi się, że miejsce bardzo, bardzo fajne, chociaż akurat miałem miejsce stojące, stałem bardzo blisko sceny, gdzieś tam kilka
7: Tam jest czasami chaos organizacyjnego, więc zawsze tam warto dopytać, czy koncert stojący, czy siedzący, jak to wygląda, bo to tam czasami też to wczoraj...
4: Stojący i siedzący, bo to zależy, jakie bilety się kupi, bo czasami
7: no tak, tak.
4: Przedziały cenowe, że miejsca siedzące są droższe, a stojące są tańsze i to że człowiek załapie.
7: No tak, to też. Mhm. A z kolei trzecią taką grupą koncertów, na które zacząłem kilka lat temu chodzić, bo się troszeczkę przemieniły mi zainteresowania i przeszły na muzykę klasyczną, na muzykę poważną. I zacząłem chodzić na koncerty do filharmonii. Już w tym roku nawet sobie takie karnety wykupiłem, więc tych koncertów no więcej. No i to też bardzo miło wspominam. Przy czym no też

0: słychać, słychać orkiestrę bardziej z jednej strony, na przykład z lewej, a nie jakoś tak po środku. Ale no tutaj to jeszcze też tak, no trudno mi to jakoś tak, jeszcze mam stosunkowo małe doświadczenie, mimo że na iluś tam już koncertach takich filharmonicznych byłem, to nie mam jeszcze takich, powiedzmy, no jakichś bardzo głębokich doświadczeń, ale podobają mi się te koncerty coraz bardziej i także to jest takie moje nowe zainteresowanie koncertowe.
1: A powiedz mi, tak, mam pytanie do ciebie, jak się kształtują, czy mogę zapytać, jak się kształtują ceny na przykład na koncerty muzyki klasycznej, bo rockowe to nie wiadomo, ale właśnie w stosunku do koncertów z muzyką rockową, jak to wygląda?
0: Znaczy generalnie jak w filharmonii...
1: Zbliżone, czy...
0: Wiesz to, tak.
1: Ja znaczy... moja muzyka sobie jest na pewno droga, bo...
0: Mm-hmm. W filharmonii jest w ogóle tak, że są trzy rodzaje biletów. Są, i w ogóle karnety schodzą jak świeże bułeczki, że praktycznie jak się we wrześniu nie kupi karnetu, no to potem są jakieś pojedyncze resztówki, jakieś bilety z pierwszych rzędów, jak ktoś się rozmyśli, czy coś takiego. Także w ogóle filharmonia jest cała przepełniona i trudno jest...
2: A z ciekawości taki bilet w pierwszym rzędzie to jest dobry, czy nie bardzo?
0: No chyba nie. Mi się wydaje, że nie, bo to wtedy jest za blisko po prostu. Za głośno, czy jak jest jakiś koncert taki delikatny, jakiś tam tylko fortepian, czy tam jakiś, nie wiem, klawesyn, no to okej, jakaś muzyka dawna, ale jeżeli jest koncert, a to są koncerty abonamentowe, to są głównie koncerty jednak symfoniczne, często z dużą orkiestrą, gdzie mamy i instrumenty perkusyjne, i głośne instrumenty dęte, no to potrafi być głośno i to tak chwilami mocno głośno. Można się nawet czasami gdzieś tam wystrafić, bo utwory symfoniczne mają to do siebie, że są takie wahania
2: potrafi huknąć.
0: Jest raz cicho, raz potem nagle czask, bardzo głośno, coś tam. Także nie, wydaje mi się, że z przodu, że pierwsze rzędy nie, tak bardziej od... Tam są w ogóle trzy właśnie rodzaje. Jest od pierwszego do ósmego, od dziewiątego do siedemnastego i trzeci sektor od siedemnastego do dwudziestego piątego plus balkon, strona lewa, strona prawa, a środek jest tam w tych droższych, w tym drugim pułapie. No i tak właśnie wtedy ostatnio kupiłem, wyglądają ceny, teraz dokładnie nie pamiętam, ale najdroższy bilet jednoosobowy to jest jakieś chyba coś koło 50 zł za koncert, a najniższy to jest chyba 15 zł, są wejściówki jeszcze. Także ja kupiłem karnety na dwa karnety na 8 koncertów i to mnie kosztowało coś koło, teraz nie pamiętam, bo jeszcze po symfonii kupiłem, coś koło 300-400 zł. Czyli to tak, to nie, to myślę, że to jest ogólnie
1: jest
0: taniej
1: niż koncerty. Nie najgorzej chyba jeszcze, to przejście.
0: Tak, ja myślę, że to jest taniej niż koncerty takich, no takich jednak gwiazd.
3: Zdecydowanie taniej niż
0: na pewno.
2: A tak z ciekawości, taka średnia, no bo wiadomo, to zależy od formatu gwiazdy, ale taki bilet na koncert takiej znanej gwiazdy, to ile to potrafi kosztować?
1: To, słuchajcie, to jest tak. Ja też w roku chciałem się wybrać na koncert Bootsy Suzera, ponieważ oni organizowali taką trasę koncertową dość wyjątkową, ponieważ grali na tej trasie utwory ze swoich dwóch pierwszych płyt plus standardy bluesowe, czego z reguły nie robią. Już się napaliłem strasznie, ale bilet kosztował 80 zł, co jest moim zdaniem strasznie wygórowaną ceną, zwłaszcza, że koncert miał się odbyć w Poznańskim Esculapie. To jest taki klub Uniwersytetu Medycznego dość specyficzny, ponieważ tam wystarczy, że się stoi w miejscu i po 30 sekundach, bądź najdalej minucie leci z ciebie spod po prostu, człowiek się strasznie płaci, tam w ogóle klimatyzacji nie ma, więc to jest, uważam, gruba przesada. Natomiast na przykład byliśmy właśnie z Adamem w grudniu, o czym żeśmy już pytał, rozmawiali z Andrzejem na koncercie Juraja i no, tam to kosztowało 90 zł chyba. Także to zależy, to chyba nie ma takiej reguły.
0: Mi się w ogóle, ja zauważyłem coś takiego, nie wiem, czy ze mną zgodzicie, że polskie tak zwane gwiazdy bardzo się wysoko cenią. Wystarczy...
1: O, tak.
0: Za przeproszeniem, nic nie ujmując, ale kiedyś chciałem iść na Artura Andrusa. Mówię, a to będzie miły koncert, Andrus pogada, pośpiewa. No 70 zł bilet, nie pamiętam gdzie to było, Artur Andrus 60-70 zł bilet. Ja rozumiem Grzegorz Turnał, który ileś tam płyt już nagrał, jest uznanym artystą i no, tam było, kiedyś byłem w...
1: No, też się bardzo ceni.
0: Też drogie. No, tak, też. No, tam,
1: 80 wzwyż były, pamiętam, tak. Musiałem się z koleżanką wybrać, właśnie niestety, żeśmy zrezygnowali w końcu, ponieważ no też cena była zbyt zaporowa. No tak, pamiętam, że się zaczęło od 80 zł, do 140 się kończyły chyba.
0: Tak, tylko że Grzegorz Turan, no on w operze, w Teatrze Wielkim, więc to też tak może dlatego. Chociaż ostatnio byłem, i to
1: jest
0: było na 60 zł, latem są niezłe koncerty.

0: tekstem na dziedzińcu. To jest sensowne i to warto śledzić, bo to tam kiedyś i Robert Kasprzycki był i tacy artyści z wyższej półki poezji śpiewanej i to gdzieś tam warto śledzić. Ale to tak samo kajak.
1: Z koncertów letnich chyba zdaje się
0: tak.
1: Roku, nie? Z tego co...
0: Kiedyś przecież Kaja drogo też było za 100.
2: Jak może być cena na bilet Anny Marii Lopel, taka sama Irę Hipy. Po prostu no dziwne.
1: Nie? No dziwna sytuacja, zgadza się.
2: Taka sama kwota była, no kurczę, to jak ona by musiała zagrać.
3: Ale też pamiętać jedną rzecz, że Juraj Hip to też już nie jest w tej chwili zespół, który jest gwiazdą. Oni są dla nas bardzo cenni, prawda? Bo my kochamy taką muzykę i na ten koncert idziemy, ale ten powiem wam, że no. Tu teraz płaci się jednak głównie za popularność artysty.
0: No, nie no
3: za...
1: Chodzi o to, że to jest, bo ja już pomijam kwestię tego, że to jest jedna z ikon klasycznego kantora. Już obecnie rzeczywiście drugoplanowa, znaczy scenicznie drugoplanowa, bo oczywiście artystycznie ciągle grają świetną muzykę. Ale chodzi mi o to, że zagraniczny zespół.
4: Oj, i straciliśmy chyba połączenie przynajmniej z Bartkiem i z Adamem. Miejmy nadzieję, że do nas...
3: Niestety nie słyszymy się.
4: Że do nas wrócą za momencik. Zatem, Michale, może ty kontynuuj swoją wypowiedź, jeżeli chodzi o...
0: Kaja, tak samo był koncert. Nie Kaja, Edyta Bartosiewicz wróciła z jednym koncertem w Poznaniu jakoś w listopadzie. No i bilety. Nawet tak mówię, to bym poszedł w sumie, bo to taka piosenkarka w sumie... W porządku i no nie, no 200 ileś złotych bilet, no bez przesady.
4: No niestety, no takie są po prostu ceny, ale wiesz, to jest zawsze tak, ja sobie myślę, że skoro ktoś taką cenę daje, no to ktoś jednak to kupuje, bo gdyby ludzie nie kupowali, to by po prostu nie było takich cen.
0: No właśnie, no to
3: dokładnie tak,
0: pewnie jest. Także chyba tyle moich doświadczeń. Z jednej strony, bo ja tak hałasu nie lubię, no, na pewno gdzieś tam w grupie, na koncertach może aż tak mi to nie przeszkadza, znaczy to też mam mieszane uczucia, nie zawsze się dobrze czuję na koncertach, więc to zawsze gdzieś tam jest ważne, żeby no, iść, znaczy tak w mojej perspektywie, żeby iść z taką osobą na koncert, z którą się dobrze gdzieś tam czujemy, która, z którą no, z którą razem gdzieś tam będzie obopólnie dobrze i to na pewno gdzieś tam procentuje w tym właśnie, to mówię, że się nie trzeba stresować i że można sobie spokojnie, a poza tym też można się wtedy więcej po prostu różnych rzeczy gdzieś tam dowiedzieć. No także chyba tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o koncert.
4: Dobrze, w takim razie bardzo ci serdecznie, Michale, dziękujemy za telefon, pozdrawiamy, do usłyszenia. No, jeszcze zapytam, tak jak pytam już tu pozostałych, to Mileda zapoczątkowała ten wątek, a jak tam, autografy zbierasz czy nie?
0: Nie, jakoś nigdy, bo ja też nie jestem takim fanem, powiedzmy, jak niektóre osoby, że jakimś takim bezgranicznym fanem jakiegoś konkretnego zespołu. Bardziej te koncerty traktuję tak jakoś tak wspomnieniowo w tym sensie, że no jest jakiś zespół, który lubię, tak jak no Dead Can Dance teraz się pojawili i tak pomyślałem sobie, no nie wiadomo jak to będzie później, czy znowu się nie rozpadną, coś to się potem stanie, mówię oj, to na taki koncert warto pojechać, bo to jednak jest ważny zespół, fajna muzyka, ważne wydarzenie. Tak samo było z tym The Police, mówię o nie no, taki znakomity zespół, to trzeba jakoś jechać na koncert, bo jednak te płyty, no chociaż oni koncertowo nie nagrają, ale te płyty studyjne, Które znamy, te 5-6 płyt, no to jakoś dobrze wspominałem, także nie, aż tak, żeby autografy, to jakoś nie.
4: Nie polujesz na autografy. Okej, okay. Dobrze, Michale, bardzo ci serdecznie dziękuję za telefon, pozdrawiam, no i wielu udanych koncertów w takim razie.
0: Dziękuję.
4: Do usłyszenia. Czekamy oczywiście na kolejne telefony. Ja tu widzę, że połączenie z Bartkiem i z Adamem co chwileczkę nam się zrywa, no ale miejmy nadzieję, że za moment się to wszystko uspokoi. Ja przypominam, że w dzisiejszej audycji Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia rozmawiamy o koncertach. Bartek Kałużny, Adam Lipka i Andrzej Dobek to moi dzisiejsi goście. Wy także możecie zadzwonić do nas do studia 123 834 835, to jest nasz numer telefonu, numer telefonu stacjonarnego, no i można także do nas na Skype'a się dodzwonić, tyflopodcast.net to jest login. O, czyżby jeszcze Michał chciał coś powiedzieć do nas? Halo? Nie, to chyba po prostu Skype mi tu coś oszukał. W takim razie. Dobrze, teraz ja proponuję, abyśmy posłuchali odrobinę muzyki, a jeżeli chodzi o koncerty i o ten temat, powrócimy do niego już za chwilę. To jest cały czas Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia.
5: To jest Tyflo Podcast.
4: Teraz co prawda nie w wersji koncertowej, ale po prostu nawet nie z płyty, tylko z pliku MP3 na licencji Creative Commons. Zaśpiewa i zagra dla nas Hungry Lucy.

0: To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na żywo. Dziś rozmawiamy o koncertach. Andrzej jak na razie ostał się jeden na placu boju, bo Adam z Bartkiem gdzieś nam uciekli. Prawdopodobnie to problem z łączem. Miejmy nadzieję, że się jeszcze z nami połączą i że będziemy wspólnie w czwórkę rozmawiać na temat koncertów i na temat tego, jak to, kiedy mamy problemy ze wzrokiem, się do takiego koncertu przygotować. No bo no, ja jeszcze nie spotkałem się z telefonem, a i też wasze zdanie no nie było takie, że to wszystko da się bezproblemowo. To trzeba po prostu, to nie jest tak, że się nie da, bo się owszem da, uczęszczacie na koncerty, ale różnie to bywa, jeżeli chodzi o przygotowanie, no trzeba po prostu o takie przygotowanie zadbać. O, widzę, że się Adam z Bartkiem pojawili. Bardzo dobrze, witam was serdecznie.
1: Jakieś problemy techniczne niestety.
0: No tak, zdarza się. Niestety no, internet zawodnym bywa i po prostu czasem zdarzają się takie problemy. Ja tylko jeszcze przypomnę, że można dzwonić do nas, jeżeli macie ochotę i się dzielić swoimi wrażeniami, jeżeli chodzi o koncerty, jeżeli chodzicie. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu stacjonarnego. tyflopodcast.net to jest nasz login na Skype'ie. Zapraszam serdecznie. A teraz powróćmy może do tej kwestii organizacyjnej. Wspomnieliśmy już, że najlepiej, jeżeli chodzi o miejsce, to rezerwować sobie na środku, jeżeli tylko możemy, jeżeli oczywiście nas na to stać, jeżeli ktoś nam biletów nie wykupił, no i po prostu jeżeli zależy nam naprawdę na dobrych warunkach odsłuchowych. No to Andrzeju, jeszcze może od ciebie zacznę. Co byś jeszcze radził przy okazji takiego organizowania sobie biletów, jeżeli chodzi o wybieranie miejsca, gdzie mamy się znaleźć, oprócz tego, że powinno być na środku? Na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę?
2: Jeszcze właśnie a propos tego na środku, to jeżeli na przykład nie mamy możliwości zająć miejsca na trybunach albo chcemy być gdzieś bliżej sceny i chcemy na koncercie stać się bawić, to też warto właśnie się ustawić gdzieś w miarę na środku. Ja mam taki osobiście taki mały patent, który się z reguły sprawdza. Fajnie jest zająć sobie miejsce koło konsolety. Konsoleta z reguły jest na środku. Często jest to tak faktycznie na środku, w sensie, że i jak gdyby lewo, prawo i przód, tył, czyli po prostu na środku płyty. Wtedy mamy naprawdę najbardziej możliwe, komfortowe warunki odsłuchu. Dlaczego? Dlatego, że za konsoletą siedzi pan, który jak gdyby wszystkim tym włada, co się dzieje, jeżeli chodzi o dźwięk, i on ustawia te gałki potencjometrów tak, jak sam słyszy. Więc jak my będziemy stali blisko niego, to będziemy słyszeli dokładnie tak samo jak on. Dlatego warto właśnie gdzieś takie miejsce sobie blisko konsolety wcześniej zająć. Tylko to oczywiście też trzeba odpowiednio wcześniej na koncert przyjść, bo no, chętnych na to miejsce przy konsolecie z reguły jest dużo. I to jest tak, że jak ludzie przychodzą na salę, to pierwsze zajmują miejsca pod barierkami, to ci, którzy tam chcą być blisko i dobrze widzieć i faktycznie bardzo blisko artystów być, a część właśnie oblepia wszystkie barierki wokół konsolety. Także przyjdziemy już trochę później, to niestety, ale tego miejsca nie zdobędziemy.
1: No są jeszcze tacy, Andrzej, którzy zajmują strategiczne miejsce przy parze na przykład, żeby...
2: Jeżeli ktoś za swój cel główny stawia właśnie spożycie tutaj jakiegoś tam napoju, to oczywiście wtedy warto tak.
1: No to jeszcze mógłbym dodać do tego, co Andrzej powiedział. Z mojego punktu widzenia też istotne jest to, na koncert jakiego wykonawcy idzie. Jeżeli to jest artysta, który gra muzykę bardziej energetyzującą, z której można potańczyć, poskakać, to ja wówczas jednak staram się, pomimo tego, że są miejsca siedzące, jednak stać, żeby się troszkę poruszać. No właśnie, takiej możliwości nie ma, prawda? Ale to dla mnie też szalenie istotna kwestia.
0: A jak to jest, zazwyczaj? Zazwyczaj mamy miejsca i siedzące, i stojące, tak?
2: To wszystko zależy od
1: to
2: koncertu.
1: Różnie.
2: Bardzo różnie to jest. Czasem są tylko stojące, czasem są...
0: Słucham?
2: W klubach to z reguły są miejsca stojące.
1: Z reguły są miejsca stojące. No chociaż w Blue Note się wyróżnia, tak? Bo ma i siedzące, i stojące.
2: Tak, w Blue Note są faktycznie jeszcze tam te stoliczki.
0: No podejrzewam, że z drugiej strony i podejrzewam też, że z drugiej strony wszystko to zależy od rodzaju muzyki, bo na przykład no jak Michał dzwonił do nas przed momentem i opowiadał o tym, że chodzi do filharmonii, to raczej tam są tylko miejsca siedzące.
1: No tak, oczywiście. Też podobałbym się.
0: Nikt nie będzie skakał przy tego typu muzyce.
2: No, jeżeli chodzi o muzykę tak zwaną rozrywkową, to też są koncerty organizowane tylko na siedząco. No cóż by tu daleko szukać. W maju będziemy mieli koncert Marka Knopflera i tam cała Atlas Arena jest siedząca. Czy to płyta, czy trybuny, też? Wszędzie są tylko i wyłącznie miejsca. Tak, na płycie są tylko i wyłącznie miejsca siedzące. Do Polski przyjeżdża 20 sierpnia Roger Waters ze spektaklem The Wall i tam Stadion Narodowy, calutki, jest siedzący. Całe boisko będzie tylko i wyłącznie siedzące.
3: To jest trudno przedstawienia tych patentów.
1: Zgadza się. Przeznaczona zdecydowanie do słuchania.
2: Zgadza się. Aczkolwiek The Wall w Łodzi, w Atlas Arenie w 2010 roku na płycie były miejsca normalnie stojące.
1: Tam dwa koncerty były. Dwa koncerty były,
2: oba wyprzedane. No i
1: ja Watersa miałem okazję widzieć w 2002 roku na stadionie Gwardii.
2: Też miałem okazję. Ale na samym koncercie już nawet nie padało, z tego co pamiętam, to bardziej przed.
1: Przed.
3: Była ta trasa The Wall, to tylko można było liczyć na rzeczy z tej płyty i nic więcej? Czy jak to było? Czy wiernie zagrana płyta, czy jak to się odbywało? Bo to mnie zawsze ciekawiło.
2: Jeszcze raz?
3: Jak wyglądała ta trasa The Wall? Bo to tylko można było liczyć na te utwory z...
2: Tak, bo to było po prostu odegranie całego The Wall. Całe przedstawienie wyreżyserowane od pierwszej do ostatniej minuty. Tam się nic nie miało prawa zdarzyć ponad to, co było zaprogramowane.
0: I tu właśnie mówicie o dosyć ciekawej rzeczy, która też mnie zastanawia, jak to jest, bo mówicie właśnie, użyłeś, Andrzeju, takiego słowa przedstawienie. Czyli koncerty to już teraz nie jest tylko muzyka, ale to jest też i to wszystko, co się dzieje wokół tego. A nie da się ukryć, że no całkiem sporo jest tych różnych elementów wizualnych, przynajmniej na niektórych koncertach.
1: Tak, bo są tak zwane przedstawienia audiowizualne już właściwie.
2: Multimedialne widowiska, tak. Teraz bardzo często się właśnie zdarza na dużych koncertach, że nie tylko muzyka, ale też i właśnie obraz, światła, lasery i tak dalej, no to tworzy klimat jak gdyby specyficzny całego spektaklu, bo to nie są już tylko koncerty, to są teraz już często spektakle.
3: Tak, teraz mi się przypominają czasy, to się dowiedziałem z książki Sławomira Orockiego o Floydach, że kiedyś tam do tak 60-tych, jak były te psychodelia, no to przedstawienie miały efekty takie wizualne, typu smażenie jajecznicy na scenie.
2: No, tak, to różne, ciekawe, różne to
3: było. Usłyszeć psychodeliczne śnienie Alana na żywo, jak ktoś sobie płatki sypie i różne inne rzeczy, tak?
2: Dzisiaj pewnie to sobie możemy robi. Tylko wyobrazić, tak, gdzieś słuchając tylko, na tą hardmanę.
0: Dokładnie.
2: Aczkolwiek przedstawienie w wykonaniu Pink Floyd ostatnie, które miały miejsce w 1994 roku, to była ostatnia trasa, jaka się odbyła do tej pory i chyba już nie będzie tak, Division Bell, no to było wielkie widowisko, które generalnie...
1: To prawda.
2: Tam muzyka była ważna oczywiście, ale też i właśnie to wszystko, co wokół, tam był ogromny ekran, latająca świnka i jeszcze wiele innych elementów.
0: Znaczy, tak samo właśnie... I skąd się dowiadujecie o tego typu rzeczach? Jak to wygląda na przykład, jeżeli wiecie, że oprócz muzyki na takim koncercie będzie coś jeszcze? Czy po prostu wtedy prosicie kogoś, kto jest z wami, żeby wam opowiedział jakoś, co się tam dzieje? No chyba trochę ciężko, bo ta muzyka jest jednak głośna.
1: Znaczy, w moim przypadku jest tak, że muzyka jest najistotniejsza, najważniejsza, wiadomo. Bo tak jeszcze wracając do tych Floydów, o których przed chwilą rozmawiali, wydaje mi się, że w przypadku tego zespołu to te efekty wizualne zawsze miały, myślę, istotne znaczenie. Jeśli tylko odnosi się tylko do tych ostatnich spektakli, kiedy oni promowali Division Bell, ale chyba w całej historii tego zespołu.
2: Tak,
1: natomiast, Michał, wracając do twojego pytania, ja z reguły chodzę z kimś widzącym na koncert. Jeśli na przykład, ja pytam na przykład, jak wygląda scena, co się dzieje i oczywiście wiadomo, że jeżeli jest to jakiś tam duży spektakl, dużo się dzieje na scenie, na ekranie już właściwie w tej chwili, tak? Są już tam monitory, ekrany i tak dalej, to oczywiście ktoś nie jest w stanie wszystkiego opowiedzieć, bo w końcu też nie przyszedł po to, żeby w charakterze jakiegoś mojego asystenta, żeby mi opowiadał, tylko też przyszedł się bawić, ale tak pokrótce czasami mi relacjonuje, co się dzieje. To nie zawsze jest oczywiście możliwe, prawda, bo gra głośna muzyka i to jest czasem trudne, ale niekiedy jest to jakoś tam wykonane.
0: Adamia, jak w swoim przypadku to wygląda?
3: No podobnie. Ja też staram się z reguły z kimś chodzić. No i tam zawsze jakaś informacja zostaje przemycona, co się generalnie dzieje. No też się człowiek na muzyce skupia.
0: No to jeszcze prosimy o wypowiedź Andrzeja w takim razie. Jak to Andrzeju?
2: Ja się zgadzam z moimi przedmówcami, też podobnie właśnie mam, że na koncert idę z osobą widzącą i te najistotniejsze elementy wizualne ktoś po prostu mi opowiada na bieżąco, bo no, warto wiedzieć właśnie, co się dzieje, szczególnie na tych większych koncertach, na mniejszych też, bo czasem nawet to, że gdzieś tam muzycy się zamienili instrumentami, to też może być istotna informacja, tak się czasem zdarza, tak pamiętam sytuację właśnie na koncercie Transatlantic, gdzieś tam na Finno właśnie muzycy też zamienili się instrumentami, to było takie dość sympatyczne, że perkusista grał tam gdzieś na gitarze, gitarzysta na klawiszach i tak dalej. Natomiast no, w przypadku takiego naprawdę już dużego koncertu, dużego spektaklu typu The Wall, no to faktycznie tam to już by najbardziej się przydała jakaś audiodeskrypcja, co oczywiście jest niemożliwe.
1: Niewykonalne
2: oczywiście.
1: Ciekawe by to wyglądało.
2: Ja powiem szczerze, bardzo bym chciał doczekać kiedyś czasów, kiedy na przykład zakupimy sobie DVD jakieś tam, jakieś koncertowe DVD z jakiejś trasy i będzie można sobie wybrać na przykład ścieżkę z audiodeskrypcją i cały ten opis, no ale to chyba jeszcze długo będziemy musieli na to czekać.
0: A też mi kiedyś, Andrzeju, mówisz, jak rozmawialiśmy tak poza anteną, w piątek, kiedy przygotowywaliśmy się do tej audycji, to wspominałeś, że też czasem starasz się zapoznać wcześniej jakoś z treścią koncertu, jeżeli się da.
2: Tak, to miało miejsce w przypadku The Wall właśnie. No, planowałem ten wyjazd tak prawie rok przed koncertem, bo koncert był w 2011, tak? Kwiecień 2011, a bilety były już zakupione w 2010, tak? Prawie że rok przed zakupem. Także miałem czas, żeby się do tego koncertu przygotować. Roger wcześniej tą trasę grał w Stanach Zjednoczonych i w sieci pojawiło się dużo tak zwanych nieoficjalnych bootlegów, wideo bootlegów, które gdzieś tam można było sobie zdobyć i obejrzeć, jak taki koncert wygląda. Ja tak właśnie zrobiłem.
0: To powiedzmy naszym słuchaczom, którzy nie wiedzą, co to są te bootlegi. To są takie nagrania, które ktoś na koncercie gdzieś tam sobie rejestruje, czy jak?
2: Tak, to są takie właśnie nagrania. Na taki koncert ktoś, kto chce go nagrać, musi oczywiście odpowiednio przygotować, zabrać odpowiedni sprzęt, co jest niedozwolone, to od razu w większości przypadków, to też trzeba sobie powiedzieć, że jak ktoś myśli, że sobie pójdzie na koncert, weźmie, nie wiem, rejestrator jakiegoś Zooma czy coś i sobie nagra, to może się mocno zdziwić, jak mu tego Zooma na bramce ochrona grzecznie zabierze. Na bilecie z reguły jest informacja, że nie wolno wnosić sprzętu rejestrującego. No niemniej niektórym to się udaje i takie bootlegi.
0: I nawet jeszcze wychodzą potem z tego koncertu.
1: Bez zgody wytwórni i bez zgody wykonawcy, prawda? Czyli na zasadzie takie piraty. To też dość specyficzne, bo na przykład mi się udało kiedyś dotrzeć do jako fanu różnych tam zespołów, do bootlegów studyjnych zespołów. Znaczy nagrań studyjnych jakichś tam zespołów. Na przykład jest tak, wiadomo, że zespoły, zanim na przykład jakieś nagranie pojawi się na płycie, no to ileś podejść to tam, prawda? Na
2: przykład tak, to też jest interesujące posłuchać.
1: No więc właśnie. A na przykład te sześć pozostałych jest. Siódme się oficjalnie okazało na płycie, więc te sześć pozostałych gdzieś tam się wydaje w formie bootlegów, prawda?
2: Zgadza się, aczkolwiek teraz.
1: Są znacznej gorszej jakości na przykład, ale to czasami warto mieć takie różne rarytasy.
0: Tak, bo to jest przede wszystkim dla fanów, to są różnego rodzaju smaczki. Odbierzmy może telefon, bo mamy kolejny. O, już nie mamy. Więc proszę bardzo, kontynuujcie.
3: To jest sprawiedliwe, jeżeli chodzi o te bootlegi, bo teraz się wydają, jest seria bootlegów takich bardzo wypasionych, jak to się mówi. Nie na kieszeni dziennego zjadacza chleba, czyli to są już, jak wychodzi jakaś tam płyta Floydów, Dark Side of the Moon, to tych płyt jest tam, żeby nie przesadzić, dziesiątki, są tych wersji, dodatków, mnóstwo i wideo i studyjnych, ale to niestety są ceny 400 więcej złotych. Można sobie tylko pomarzyć.
2: Ukazuje się też dużo tak zwanych właśnie oficjalnych bootlegów, czyli
1: tak,
2: koncerty wydawane przez...
1: No ja mam taki oficjalny bootleg zespołu Genesis właśnie z Chorzowa, na którym byłem.
2: Ja też.
1: I to pamiętasz, że była, ja też. Byłeś na tym, pamiętasz, i była reklama od razu po koncercie, prawda?
2: Tak, że można zakupić.
1: Zamówić właśnie płytę. No się
2: to tylko wiesz co, ja ci powiem, że jak się słucha tego koncertu tak w domu gdzieś w pokoju, to czegoś brakuje. I ja ostatnio doszedłem do takiego wniosku, że najlepiej tego koncertu to słuchać pod prysznicem. bo wtedy będzie no tak faktycznie, jak tam było.
1: Taka, nie? Burza i tak dalej.
2: Po prostu musi się coś lać na głowę. Jak się ta woda nie leje na głowę, to czegoś brakuje.
1: No, zgadza się. Ale to zawsze umówmy się, słuchając koncertu w domu, to nie jest to samo, jakby się go przeżywało.
2: Nawet, oczywiście, załóżmy, że to nie jest to samo.
1: Załóżmy, jakbyśmy nawet mieli okazję kupić taką płytę DVD, gdzie byśmy mogli wybrać ścieżkę z audiodeskrypcją, prawda? To jest fajne przeżyć, ale jednak...
2: to jest fajne jako uzupełnienie.
1: Ale, tak, uzupełnienie, dokładnie, taki suplement. Natomiast przeżycie koncertu na stadionie, czy w klubie jakimś tam, czy w jakiejś tam hali widowiskowo-sportowej wraz z innymi ludźmi, to jest, kurczę, fascynujące.
2: Niepowtarzalne przeżycie, to warto. Przeżycie. Jak ktoś nie miał okazji, to zachęcamy, żeby chociaż raz w życiu pójść na taki duży, naprawdę rockowy koncert, tylko zespołu, który się lubi, bo to też ma znaczenie, żeby to nie było tak, a nie wiem, reklamują teraz koncert, nie wiem, Depeche Mode, czy jakiś tam inny i fajnie, bo jest dużo reklam, to pewnie będzie dobry koncert, to ja pójdę. Nie. Chodźmy na takie koncerty z taką muzyką, jaką lubimy, jaką słuchamy na co dzień, bo wtedy dopiero odkryjemy, czym ten koncert jest naprawdę. Jak pójdziemy na koncert z zespołu, którego niekoniecznie lubimy, to stwierdzimy, no fajnie, był koncert, no ale generalnie no co z tego, jak ta muzyka no, nie do końca mi...
0: Spróbujmy odebrać może telefon, bo mamy kogoś na linii. Halo, kogo witamy? Witamy, słuchamy.
4: Witamy ponownie Katarzynę. Ja jeszcze a propos tych właśnie tego, jak a propos tego właśnie opisywania sceny na koncertach. Ja myślę, że nie powinniśmy absolutnie mieć krępacji a propos tego, żeby zaczepić kogoś z publiczności. Ja tak zrobiłam i absolutnie nie żałuję. Jakby pamiętam wszystkie kreacje zespołu, jak byli przebrani. No jeżeli idziemy sami, to jakby naprawdę nie ma, myślę, że nie ma większego, pomimo wszystko problemu, wiadomo, że jest to kwestia ograniczona, bo ktoś przyszedł, tak jak wspomniano już, się bawić, a nie opowiadać, aczkolwiek zawsze można i zawsze można też z tego coś wyciągnąć.
0: No pewnie, że tak. Jak rozumiem, trafiłaś na kogoś życzliwego, kto nie robił żadnych problemów, tylko po prostu opisał
4: jak
0: wszystko, co
4: ja. No i też jeszcze taka ciekawa przygoda a propos właśnie też nagrywania, ponieważ osobiście poprosiłam gitarzystę zespołu, żeby nagrał pozdrowienia specjalnie dla mnie, więc to mi się również udało.
0: I nagrał.
4: Myślę, że oczywiście. Także myślę, że no przede wszystkim jakaś taka otwartość i właśnie no, jeżeli idziemy z nastawieniem, że chcemy przeżyć jak najwięcej, to się no, zawsze jakoś tam udaje.
0: Oczywiście, że tak. No i oby tak zawsze było, oby po prostu ci wszyscy, którzy mają ochotę się wybrać na jakiś koncert, no trafiali zawsze na takich ludzi, którzy po prostu będą chcieli gdzieś tam coś opowiedzieć, no bo to wiadomo, że to może być różnie, a też i w hałasie, jeżeli muzyka koncertowa jest naprawdę głośna, no to też może nie być to zbyt komfortowe, bo to wtedy trzeba do siebie krzyczeć tak naprawdę.
2: Często jest to właśnie utrudnione poprzez poziom głośności.
0: Dobrze, ładnie, zatem ładnie. Dziękujemy ci bardzo, Katarzyno, za telefon.
4: Dziękuję i do widzenia tym razem.
0: Do usłyszenia.
4: Ostatnio się nie pożegnałam, bo problemy techniczne jakieś.
0: Okej, okay. Do usłyszenia, pozdrawiamy, trzymaj się. No zatem wracamy do tematu, tematu
1: ja
0: koncertów.
1: Ja że nie wiem jak was słuchać, chłopaki, ale mnie strasznie irytuje jakieś zjawisko, jak często na przykład włodarze miast organizują jakieś tam dni miasta i zapraszają już zespoły i przyjeżdżają one, czy te koncerty są tak zwane z wstępem wolnym, prawda? I często przychodzą na mnie ludzie, którzy nawet nie są fanami danego zespołu, ale coś tam grają, sobie posłuchamy. Tutaj zjemy kiełbaskę, tu popijemy piwkiem i generalnie ci ludzie bardzo często, ja tu nie chcę generalizować, ale niestety zdarza się taka sytuacja, że oni przeszkadzają po prostu, prawda?
2: Takie darmowe koncerty to jest
1: bardziej taki
2: porażka.
1: Piknik właściwie, zgadza się.
2: Ja nie lubię chodzić na darmowe koncerty.
1: Nie, jakie macie wrażenie, no właśnie po...
2: wyjątkowych sytuacjach tylko. Ja może powiem...
3: Ostatnim koncertem, na jakim byłem, to na strefie kibica na Alfa Bill. I powiem szczerze, no muzycznie no, nie wszystko mi się podobało, bo wiadomo, twórczość czym nowsza, tym gorsza. Aczkolwiek no, były też fajne momenty. No i widać było, że ludzie, którzy przyszli też znali tą muzykę i reagowali jakoś na te utwory. Aczkolwiek no, stopa organizacyjna, bo ktoś tam ośmielił się powiedzieć, że Alfa Bill już 60 klatek grali, no to lekka przesada.
0: Ale to, no cóż, jak rozumiem, zapowiadający ten koncert?
3: Tak.
1: Aha. Naprawdę?
3: Tak, niestety. Nie wiem, kto to był. Później była relacja Merkuryn, tam sprostująca, Marek Paśniewski się gimnastykował. I to przepraszał, no kurczę, no zdarza się.
0: No, ale to postarzyli ich troszkę.
1: No, no bardzo.
0: Ja tylko jestem ciekaw, jaką muzykę w latach 60. wykonywać by miał Alfa Wilna, ale okej.
3: Jakieś tam, wiadomo, z różnych źródeł muzykę. No trafiłem na końcowe jakieś tam 79 rok, 80 rok. Jakieś tam single, jakieś niepublikowane nagrania, to taka 60.
0: Postarzyli ich po prostu. Ja przypominam, że dziś na antenie Tyflo Radia rozmawiamy o koncertach. No i rozmawiamy w dalszym ciągu z Bartkiem Kałużnym, z Adamem Lipką i z Andrzejem Dobkiem. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login. Powiedzieliśmy już o wyborze miejsc, o tym, że z przewodnikiem jednak warto się wybrać, a co jeszcze waszym zdaniem warto uwzględnić, kiedy na taki koncert się wybieramy? Jakie czynniki?
2: Na pewno wybierając się na koncert na otwartym powietrzu, warto sprawdzać prognozę pogody, bo od tego zależy, jak się na taki koncert ubrać. Niestety często się tak zdarza, że akurat wtedy, kiedy jest koncert, to pogoda płata nam figle i mamy jakąś ulewę, oberwanie chmury i tak dalej. No i wtedy jednak dobrze jest mieć coś do założenia na siebie. Bo ktoś może nie mieć właśnie takich doświadczeń i sobie pomyśleć, że idę na koncert, no to sam sobie ubieram t-shirt i zwłaszcza jak jest lato i okej. Okay. Ale czasem warto też mieć coś właśnie do założenia. Też jeżeli koncert jest na przykład na stadionie, ewentualnie na jakimś takim miejscu, gdzie niekoniecznie jest to twardy grunt, no to też warto jakieś obuwie sobie założyć, żeby potem właśnie gdzieś nie być utytułanym błotem, tylko właśnie sobie spokojnie stać i poruszać się właśnie po tym miejscu, gdzie koncert się odbywa. Także ważne właśnie, żeby się ubrać i być przygotowanym na każde warunki, jeżeli idziemy na koncert, który odbywa się na wolnym powietrzu, bo nawet jak jest ładna pogoda, to nie znaczy, że gdzieś tam nagle się ta burza nie zrobi i po prostu nie będziemy gdzieś tam potem moknąć. Także o tym też warto pamiętać. Co warto jeszcze? Jadąc na koncert do jakiegoś innego miasta, no na pewno warto sprawdzić sobie rozkład. Jeżeli nie jedziemy samochodem ze znajomymi, tylko zdajemy się na publiczną komunikację, warto sprawdzić rozkład jazdy, żeby nie mieć właśnie jakiejś niemiłej niespodzianki, że wyjdziemy po koncercie, idziemy na dworze, a tu się okazuje, że do rana nie ma żadnego pociągu, a my nie załatwiliśmy sobie na przykład noclegu. No i gdzieś tam trzeba siedzieć, nie wiadomo, gdzie
3: czekać. Ja tak czułem po depeszach właśnie, nie było pociągu, nie wiem dlaczego. Autobusy były na koncert podstawione z napisem DM, ale pociągu powrotnego nie było, no i mnóstwo depeszowców koczowało na dworcu centralnym w Warszawie, to było bardzo miłe. Koleżanka się spóźniła do pracy, no ja miałem wakacje wtedy, to ubrnąłem z tego cało. Wróciłem oczywiście na swoją wieś, co mi zajęło też pół dnia następne. No, mieliśmy się zatrzymać troszkę, poczekać na późniejszy pociąg. No, poza tym, że padało, jakby ktoś tak pojechał w ciemno, to nie byłoby za ciekawie.
1: Ja miałem taką sytuację w przyszłym 15 lat temu, będąc w Niemczech, studiując tam, pojechałem na koncert Daniel Akayen z Marburga, z miasta, w którym studiowałem, do Darmstadt, to jest jakieś 120 km. Pojechałem tam akurat sam, bo tak się złożyło, że kolega, który miał ze mną pojechać, jednak biletów nie kupił i jakoś aparat szukałem kogoś może, kto by ze mną pojechał, ale się nie udało, że bilet kosztował ponad 20 euro, co było dość sporą kwotą dla mnie wówczas, więc stwierdziłem, że nie stracę, pojadę. No i z tym musiałem wyjść przed końcem koncertu, z uwagi na to, że musiałem zdążyć do ostatniego pociągu do Frankfurtu nad Menem i musiałem jeszcze przesiąść w Frankfurcie do Marburga, ostatnim pociągiem wracałem. Więc trochę to dla mnie było stresujące, ale no jakoś się udało. Pewnie już teraz bym się na to nie odważył, jakoś kolegiem starszy jest bardziej zachowawczy. Ale dla mnie, jeśli chodzi o takie kwestie, jest to Michał, około koncertowe, to takie jedną z najistotniejszych spraw, oczywiście, jeżeli jest to możliwe, to dobrać sobie fajną paczkę znajomych, przyjaciół, z którymi się można, żeby się człowiek fajnie rozumie i może się świetnie bawić na tym koncercie. Bo to jest zawsze inaczej i raczej, nie wiem, co
0: dokładnie. Też tak. Myślę i myślę, że pozostali uczestnicy dzisiejszego programu się ze mną zgodzą.
2: Co warto jeszcze ewentualnie pomyśleć na przykład o zaopatrzeniu się w t-shirt odpowiedni, bo to też nas wyróżnia wtedy z tłumu już w pociągu gdzieś tam jadąc, fani nas po prostu rozpoznają, że a ty też jedziesz na koncert, fajnie, zagadują, jest sympatycznie, a tak jak idziemy w takim neutralnym stroju, to niekoniecznie. jesteśmy kojarzeni, że akurat jedziemy na koncert.
0: Niekoniecznie mogą wiedzieć, że my z tej samej drużyny.
2: Dokładnie, a tak jak mamy właśnie t-shirt tego zespołu, na który koncert się wybieramy, to jest to taki jakiś tam też znak rozpoznawczy. No i czujemy się tak bardziej może też częścią jakiejś tam wspólnoty.
0: A to się zgadza, no bo w końcu takie chociażby zespoły jak wspomniany tu Depeche Mode, no to zespół mający zagorzałe rzesze fanów.
1: No zdecydowanie tak.
0: Już się czasem mówiło...
3: W ogóle na takie koncerty to ja pojechałem pierwszy raz z ciekawości, no a teraz w tym roku robię przymiarki, nie wiem czy do tego dojdzie. Bartka też namawiam, jeszcze, kolegę tu namówimy z Warszawy, może pojedziemy, ale ja bardziej będzie się czekało na te starsze rzeczy, bo w tym roku będzie nowa płyta, jest singiel Heaven, którego jako wierny fan nie polecam, może mi się kiedyś coś zmieni, nudny. Jeszcze słyszałem jeden podobnie nudny, także płyta chyba nie rokuje dobrych nadziei. Zdecydowanie broni się, o czym pisałem na jednej z list, projekt, w którym tam brał udział Dave Gahan, bardzo lepiej to wypadło niż przykład zespołowa. To jest takie najbardziej adekwatne stwierdzenie. Też ktoś by mógł powiedzieć, to jest, ja nie mogę być adekwatną osobą, bo jestem wielkim fanem, aczkolwiek no, potrafię być w tym momencie obiektywny.
1: No nie, pewnie trzeba być obiektywny, bo na przykład obiektywizm nie wierzy. Ja powiem tak, jako też fan Depeche'u, powiem szczerze, że ostatnia, jeśli chodzi o moim odczuciu, ostatnia taka naprawdę dobra płyta to jest Stones of Faith and Devotion z 93 roku. A pozostałe to, owszem, fragmenty bywały nawet interesujące, ale same w sobie jako całość są w mojej ocenie nudne.
2: A ja powiem tak, nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Depeche Mode, aczkolwiek szanuję ten zespół. Natomiast spodobała mi się bardzo płyta Playing the Angel.
1: A, tam już.
2: Z przyjemnością słuchałem tej płyty i gdzieś tam jakieś DVD koncertowe z tej trasy też pamiętam sobie kiedyś zapuściłem i też bardzo, bardzo fajnie się słuchało.
0: To skoro już takie aspekty techniczne mamy za sobą, jeżeli chodzi o przygotowanie się do koncertu, czy coś jeszcze chcielibyście dodać w tej kwestii? Czy już wyczerpaliśmy temat?
2: Może warto by jeszcze zwrócić właśnie uwagę to, co zaczęliśmy mówić, że nie wolno wnosić. Czego nie wolno wnosić na koncert, żeby nie potem się miło nie
0: zdziwić. A właśnie, jak to jest z białymi laskami, tak się zastanawiam. Czy ktoś tego nie potraktował kiedyś u was jako broń?
2: Ja nigdy nie miałem problemu. Przez te 20 lat, chociaż no nie zawsze chodziłem z laską, ale przez ostatnie lata od tego 98 roku zawsze mam przy sobie laskę na koncercie i nigdy.
0: No raczej nie polecamy chyba chodzić na koncerty z psami. Bo to dla zwierząt po prostu mogłoby być niemiłe.
2: Ja myślę, że dla zwierząt to mogłoby być niemiłe.
1: Jestem
2: dokładnie.
1: Jestem posiadaczem psa przewodnika, ale to na koncerty nie zabieram. Nie, zdecydowanie też urazę. Nie.
2: Też myślę, że raczej nie. Nie mam psa, ale myślę, że to akurat nie do końca...
0: Nie no, psy nie lubią hałasu, psy
2: myślę,
0: hałas drażni.
2: Myślę, że to było dla nich naprawdę przykre doświadczenie.
1: Nie.
2: No chyba, że wiemy, że nasz pies jest fanem jakiegoś zespołu, no to może wtedy warto go zabrać.
0: No są takie co niektóre, które lubią na przykład muzykę klasyczną, tylko pytanie, czy w takie miejsce by nas z psem wpuścili?
1: No, nie próbowałem, może trzeba było sprawdzić.
0: A takie jakieś ciekawe sytuacje, które... Ale dobrze, może jeszcze powiedzmy, czego nie wolno wnosić. Na pewno sprzętu nagrywającego, coś jeszcze
2: sprzętu
0: takiego?
2: Sprzętu nagrywającego to jest reguła. Jedynie co, no to telefon komórkowy, no to możemy wnieść ewentualnie gdzieś tam sobie popstykać jakieś zdjęcia czy filmiki, aczkolwiek to nie ma większego sensu, bo jakość tego będzie kiepska, a tylko na to popsuje przyjemność odbioru i przy okazji innym, jak gdzieś będziemy tą rękę z telefonem trzymać w górze. Niestety to jest ostatnio plaga. Strasznie ludzie nagrywają, no owszem, potem można coś czasem na tym YouTubie powspominać, ale z reguły to jest takiej jakości, że to po kilkudziesięciu sekundach słuchania czegoś takiego to się po prostu wyłącza, bo to nie ma większego sensu. Czego jeszcze nie wolno? Na pewno nie wolno opakowań szklanych, żadnych butelek, czy to nawet plastikowych, jeżeli...
1: Plastikowych chyba też się zatrzymałem.
2: Nie wolno, jeżeli będziemy mieli, nie wiem, kupimy sobie coś do picia i będziemy mieli jakąś dużą butelkę, to na pewno jej nie wniesiemy, trzeba będzie to zostawić, wyrzucić przy wejściu. Także to o tym trzeba pamiętać, bo szkoda po prostu pieniędzy, szkoda kupować i potem to wyrzucać. Ostatnie...
1: Z reguły można coś kupić tam na miejscu, oczywiście to jest znacznie droższe, prawda?
2: Tak, tylko to właśnie jest niestety droższe, no ale nie za bardzo jest inna alternatywa. Tak samo jak wracamy potem gdzieś przez ileś kilometrów, set czasami do domu, to też no nie możemy wcześniej zrobić tych zakupów na drogę powrotną, tylko już po koncercie liczyć na jakiś nocny sklep albo ewentualnie na jakieś sklepiki na dworcach. No bo jak kupimy wcześniej i nie powiemy na bramce, że nie wiem, kupiłem sobie kole na powrót, no to niestety nikogo to nie będzie będzie interesowało i to trzeba będzie zostawić. Także o tym warto wiedzieć, żeby takich rzeczy na koncert nie przynosić, bo i tak ich nie wniesiemy. Na koncercie owszem kupimy, ale właśnie będzie to dokładnie to samo co w sklepie, tylko będzie kosztowało 3 razy tyle. No ale to tak po prostu już jest i trzeba to w budżecie uwzględnić, że jak chcemy się coś tam napić czy coś, to trzeba po prostu mieć też na to fundusze ze sobą. Ostatnio spotkałem się z jakąś dziwną praktyką, że nie wolno wnosić jedzenia.
1: To nie wiem. Bo nie wnosiłem wtedy, więc trudno powiedzieć.
0: A czym czasami to jest spowodowane, wiesz może?
2: Nie wiem, szczerze mówiąc. Myślę, że właśnie tym, żeby po prostu ludzie kupowali te wszystkie rzeczy, szczególnie na tych dużych koncertach, kiedy tam można, jest ta gastronomia dość mocno rozwinięta, są jakieś tam, nie wiem, zapiekanki, hamburgery i tak dalej, no to chyba chodzi po prostu o to, żeby tam ta sprzedaż kwitła i żeby nie brać ze sobą. Także nie wiem, czy to jest zawsze na tych koncertach ostatnich, na których bywałem, gdzieś tam właśnie na live festiwalu podczas koncertu Petera Gabriela spotkałem się z tym właśnie, że zadano mi pytanie na bramce, czy nie wnoszę jakiegoś jedzenia. Ale z reguły warto przeczytać regulamin, poprosić kogoś albo sobie, nie wiem, zeskanować bilet, albo wejść na stronę internetową organizatora, jest regulamin koncertu i tam jest napisane, co wolno, czego nie wolno.
0: A tak z ciekawości jeszcze zapytam, skąd dowiadujecie się zazwyczaj o tym, że jakiś wasz ulubiony zespół pojawi się w tym, a nie innym miejscu? Są jakieś takie serwisy z listami koncertów?
1: Jeśli chodzi o to z audycji radiowych, czasem reklamy jakieś tam w radiu, albo od znajomych.
3: No, internet jest. Z reguły takie informacje też w mediach chodzą, także.
2: Ja powiem tak, jeśli się z fanem jakiegoś artysty, to się po prostu wie, kiedy on wyjeżdża w trasę i się po prostu wcześniej szuka i sprawdza tego, czy będzie koncert gdzieś niedaleko, tak żeby się dało wybrać. Ale tak, jak tutaj powiedzieliście, właśnie internet jest chyba najlepszym sposobem, bo można sobie w wolnej chwili przejrzeć. Niekoniecznie zawsze się słucha audycji, a właśnie w necie jest to po prostu na stałe, można sobie... Facebook też bardzo fajne narzędzie, sobie pododajemy do ulubionych strony naszych ulubionych wykonawców, to oni już zadbają o to, żeby...
0: Sami nas poinformują. Albo też podejrzewam, tak, że Twitter może być też takim źródłem.
2: Twitter też, oczywiście newslettery na różnych stronach też warto się pozapisywać, dostajemy wtedy informacje na bieżąco. Także net, właśnie radio.
0: No, Andrzej wspominał...
2: W takich dużych koncertach to zawsze wiadomo, bo to po prostu jest głośno.
0: Andrzej wspominał, że kiedyś kupował sobie bilet z niemal rocznym wyprzedzeniem. W waszym przypadku było coś takiego też? Albo może nawet jeszcze wcześniej kupowaliście na jakiś koncert?
1: Przyznam szczerze, że teraz tak mi nie przychodzi żaden wykonawca do głowy, ale niewykluczone, że mogło się to zdarzyć.
0: A w twoim przypadku, Adamie?
1: Takich dużych koncertów, które są organizowane się na stadionach właśnie, na przykład jest to jeden koncert w Polsce na przykład danego artysty, to często te bilety już są sprzedawane z rocznym wyprzedzeniem nawet właśnie. Jeszcze wcześniej.
0: A w twoim przypadku, Adamie, coś kojarzysz?
3: Promocja zawsze są tańsze, bilety do któregoś tam dnia, później są droższe, czym bliżej dnia koncertu. Z reguły tak jest. Ale z rocznym to nie przypominam sobie, nie.
0: Byliście na sporej liczbie koncertów. Andrzeju, to może od ciebie zacznę. Jakieś takie ciekawe sytuacje, które zapamiętałeś? Ja wiem, każdy koncert to wydarzenie nietypowe.
2: Każdy koncert jest przeżyciem.
0: Wiadomo.
2: Niesie ze sobą wiele różnych zdarzeń, ale taki chyba najbardziej pamiętny, który mi utkwił w mojej pamięci i długo o nim będę pamiętał. Może nie dlatego, że był najlepszy, ale z pewnego innego względu. Koncert Fisza. Rok 2011, 1 kwietnia, Wrocław. Fisz przyjechał do Polski na trasę akustyczną, tylko z dwoma muzykami, z klawiszowcem i gitarzystą. No też plan był taki, że trzeba się przynajmniej na jeden koncert Fisza wybrać. W Krakowie akurat koncertu wtedy nie było. Jakoś tak padło na Wrocław, bo były w ogóle różne takie dziwne miejsca, które gdzieś tam trudniej dojechać bez samochodu. Jakieś tam Piekary Śląskie, inne jakieś tam Ostrołęki, coś. No ale był Wrocław, więc stwierdziłem, no jadę do Wrocławia, przynajmniej będzie łatwo dojechać, łatwo wrócić, bo tam nigdy nie ma z tym problemu. Zawsze pociągi jakieś jadą. Pojechałem sobie na ten koncert, no jak po prostu nam kolejny któryś koncert tam już Fisza. Emocje oczywiście były jak zawsze. Gdzieś tam jakaś choroba przy okazji po drodze, zapalenie oskrzeli, antybiotyk, te sprawy, no ale to mówi się trudno. Koncert jest ważny i trzeba jechać. Przyjechałem na miejsce, do klubu, zająłem sobie miejsce pod sceną. Malutki klub od Zmierzchu do Świtu. Nie wiem, czy ktoś z Was miał okazję być.
1: Nie byłem, ale nazwę kojarzę.
2: Bardzo sympatyczne miejsce. Miejsce sobie dobre zająłem, praktycznie gdzieś tam na wprost Fisza, bardzo, bardzo blisko sceny. Stałem tam dobrą godzinę przynajmniej przed rozpoczęciem koncertu, żeby to miejsce mieć. Później ktoś tam przyszedł i mówi, że Fisz pod klubem stał z fanami, rozmawiał i można było sobie tam pogadać, popodpisywać i tak dalej. No kurczę, szkoda jednak. No ale coś za coś, albo dobre miejsce, albo spotkanie. Koncert się zaczął, no wiadomo, jest fajnie, przeżycia i tak dalej. I teraz tak, mamy utwór Vigil, podczas którego Fisz zawsze, już tam od pewnego czasu, schodzi ze sceny do publiczności i chodzi po prostu sobie po sali i śpiewa wśród fanów. I co się w tym momencie dzieje? Ja sobie tak stoję, słyszę, że Fisz schodzi, więc tak staram się gdzieś też lekko odsunąć, żeby zrobić miejsce. A tutaj czuję, że Fisz nagle mnie zaczyna tutaj witać się ze mną, rozmawia. Stwierdził, że mnie pamięta z poprzedniej trasy koncertowej. Faktycznie miałem okazję go wtedy spotkać, podpisać sobie płytę, zrobić pamiątkowe zdjęcie. I to w trakcie koncertu. Muzyka już leci w tle i ma za chwilę zacząć śpiewać. No i co było dalej? Później ja w ogóle nie wiedziałem w ogóle w pierwszej chwili nawet jak się zachować, bo szok totalny, że jestem tak blisko tutaj obok mojego idola.
0: No i praktycznie że ma taką dobrą pamięć.
2: Że ma taką dobrą pamięć. No akurat mnie łatwo też pewnie było rozpoznać pewnie przez tą białą laskę, bo akurat miałem ją, nie miałem jej złożonej, więc jak gdyby też pewnie dlatego. No i gdzieś tam po prostu rozpoznał mnie, podszedł. Było to bardzo sympatyczne, wielkie przeżycie. Śpiewał cały ten utwór, chodząc ze mną, gdzieś tam namawiał mnie do wspólnego odśpiewania utworu.
0: Zaśpiewałeś?
2: Momentami się odważyłem, ale nie odważyłem się tak pełnym głosem, bo to jednak no jest trochę stres, jak tak wszyscy.
0: Szkoda, że nie ma butlega, byśmy zagrali.
1: A to chciałem, że na scenie do mikrofonu?
2: Wiesz co, zszedłem. Do ludzi. Tak, bo nie wiem, czy byłeś na tym koncercie, na którym ty byłeś, Fisza, czy wykonywał akurat Vigil. On tak teraz ma, że schodzi do publiczności i po prostu śpiewa cały utwór wśród publiczności.
1: To nie robił.
3: No tak, w Blunocie było też teraz.
1: A to może.
2: I tak, i w Blunocie dokładnie było tak samo i też Fisz też przyszedł przywitać, to było też sympatyczne, że mnie pamięta, ale no to już generalnie ja się już trochę tego spodziewałem, więc już nie było to aż takiego wrażenia nie zrobiło, natomiast ten Wrocław to rzeczywiście będę pamiętał.
0: Czyli Andrzeju, teraz zawsze jak będziesz jeździł na jakiś koncert Fisza, to masz okazję, że to jest szansa, że będzie cię pamiętał i się z tobą przywita.
2: No myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, zwłaszcza, że ja tych koncertów Fisza już troszkę też miałem okazję zaliczyć i gdzieś mnie pewnie też zapamiętał, bo też nie...
0: I powiedzmy od razu, jeżeli chodzi o Fisza, to nie jest ten Fisz polski, artysta hip-hopowy.
2: To jest Fisz szkocki, szkocka rywa, były wokalista z Merylionu, który od już kilkunastu lat występuje solowo.
0: Jeszcze jakieś takie wspomnienia, Andrzeju, masz?
2: No, dla mnie bardzo ważny koncert to był taki pierwszy prawdziwy koncert Merylion, na którym miałem okazję być, bo tak jak już wcześniej wspomniałem na początku audycji, to jest dla mnie najważniejszy zespół, który dał mi tyle radości słuchanie muzyki tego zespołu i tyle przeżyć, że chyba żadna inna kapela tego mi nie dała, aczkolwiek słucham wielu różnych zespołów, ale ta muzyczna miłość to była taka pierwsza, największa i na zawsze. Jak gdyby, kiedy miałem okazję pierwszy raz być na koncercie, to się tak naprawdę spełniły jakieś tam muzyczne moje marzenie. I to było już dość dawno temu, bo to był kwiecień roku 1994. Wybrałem się wtedy na koncert w Merylion do Wiednia, w takim fajnym klubie Bank of Austria Zelt w Wiedniu. Ten koncert się odbywał z niedużej odległości pod sceną. Miałem okazję słuchać, jeszcze wtedy też trochę obserwować, bo jeszcze tam trochę wtedy byłem sobą bardziej słabowidzącą. I to też było niesamowite. Te wrażenie przeżyć po prostu w końcu tak naprawdę koncert tego zespołu, którego się tam słucha, z płyt, właśnie z bootlegów. Wcześniej tam w młodości słuchałem sobie płyt, bootlegów nieoficjalnych i wyobrażałem, że tam kiedyś będę na tym koncercie i w końcu to marzenie marzenie się spełniło. No później jeszcze dwukrotnie zespół wystąpił w Polsce na tej trasie, na trasie Brave w Poznaniu i Warszawie. Również byłem i na tych dwóch koncertach, to też było wielkie przeżycie. Nawet chyba te koncerty były jeszcze lepsze, bo jeszcze dłuższe. Zespół wtedy zagrał specjalny program dla polskiej publiczności. Ale ten koncert wiedeński to już chyba do końca życia pozostanie tym najwspanialszym, bo tak mówię, wtedy się spełniły marzenia. I jeszcze w roku 94, to był w ogóle taki magiczny rok, pół roku później we wrześniu koncert Pink Floyd z Pragi. Też w deszczu, niesamowita ulewa na stadionie Strachow. Też kolejne marzenie się spełniło, drugi mój właśnie też zespół,
1: który strasznie lubię. To jest moje niespełnione marzenie, niestety. To chyba już niespełnione, pozostanie niespełnione.
2: No obawiam się, że może być ciężko reaktywacji Pink Floyd, zwłaszcza teraz, kiedy już Rick Wright nie żyje, to
1: no jest właśnie, bo oni nawet chyba nie wiem, czy zawiesili działalność, czy nie, ale no zasadniczo...
2: Oficjalnie zespół Pink Floyd już już nie istnieje. Natomiast no jedyne, co się stało, to że się pogodził Waters z Gilmourem, więc już...
1: Gilmour, tak?
2: Tak, już jak gdyby na tej linii nie ma takiego konfliktu, nawet już tam na koncertach Watersa zdarzało się, że Gilmour wystąpił odwrotnie. Zresztą nawet się reaktowali w 2005 roku na jeden koncert. No ale to była jednorazowa sytuacja. No później niestety, potem jeszcze był rok 2006, trasa solowa Davida Gilmoura, która zawitała też i do Polski, do Gdańska, do Stoczni. Niesamowity koncert. I to był koncert prawie, że Pink Floyd. To też miałem okazję być i wtedy mogę powiedzieć, że też się gdzieś tam powtórnie marzenie spełniło, bo chociaż był to koncert pod szyldem David Gilmour, to jednak skład tego zespołu, który Davidowi towarzyszył, no był w 90% zgodny z tym, co było na trasie Pink Floyd The Division Bell. Właśnie Rick Wright na klawiszach wtedy grał, Masona tylko na perkusji zabrakło, no i oczywiście Watersa, którzy wtedy jeszcze nie grali razem. Ale poza tym no to był skład właśnie bardzo zbliżony i mimo to, że było tam dużo muzyki Gilmoura z tej solowej płyty, no to było też dużo utworów Pink Floyd, także to było prawie że powtórka z Pragi wtedy.
0: Ja przypominam, że rozmawiamy dziś o koncertach 123 834 835. Można jeszcze przez chwilkę do nas dzwonić. Skype o loginie tyflopodcast.net jest również do waszej dyspozycji. No to Bartku, może ty teraz opowiesz o jakichś takich swoich niezapomnianych koncertach?
1: Króciutko, to znaczy powiem szczerze tak. Wszystkie z tych 50 koncertów, w których brałem udział, no są niezapomnianymi tak naprawdę. A takimi wyjątkowymi z tych powodów, no to może się tak na dwóch, trzech postaram skupić. Pierwszym to był na pewno koncert Eltona Johna 18 czerwca 1995 roku na stadionie Lecha tutaj w Poznaniu. Może właśnie dlatego, że był to pierwszy taki duży koncert, w którym brałem udział, naprawdę fantastyczny. Elton John jako jeden z nielicznych artystów, koncert miał się rozpocząć o 23 punkt, gdzieś tam wyszedł i zagrał, co naprawdę zrobiło na mnie wrażenie, bo później brałem udział w różnych koncertach i niestety bywało to różnie. Często bywały co najmniej pół godziny albo godzinne opóźnienia, to był ten jeden. Później taki klubowy koncert, który studiowałem w Niemczech, w którym już też wspominałem, zespołu Dino Arcaien. Koncert, ja jestem w ogóle fanem tego zespołu, to jest zespół grający tak zwany Dark Wave, jak niektórzy nazywają, zależy od tego, co się pod tym hasłem kryje. Ja bym został fanem tego zespołu, to już nawet nie chodzi o to, że koncert był świetny, bo on był świetny, ale tutaj myślę, że na podkreślenie i zaakcentowanie jest to, że te 120 km pojechałem sam i też wróciłem bez problemu, sobie jakoś tam poradziłem, prawda? Pomimo tego, że musiałem, jak wspominałem wcześniej, wyjść z tego koncertu, żeby zdążyć na ostatni pociąg z Darmstadt do Marburga z przesiadką w Frankfurcie. No i takim trzecim koncertem był pewnie Roger Waters w 2002 roku na stadionie Gwardii w Warszawie. Lider największego zespołu, moim zdaniem, dla mnie przynajmniej, zespołu Pink Floyd. No naprawdę fantastyczny koncert zupełnie. No takim niespełnionym marzeniem, jak właśnie tak wspominaliśmy, czy też zostaje Pink Floyd, to już pewnie niestety zostaje marzenie niespełnione. No i może jeszcze ostatni zespół Genes z Philem Collinsem na wokalu w 2007 roku na stadionie Chorzowskim, tak. Myślę, że...
0: To były takie ważne koncerty, takie najbardziej zapamiętane.
1: Zapamiętane, które wywarły duży wpływ na mnie.
0: To w takim razie, Adamie, prosimy również o jakieś twoje wrażenia z koncertów.
3: No dla mnie ten Depeche Mode będzie taki też wrażeniem, bo dużo takich było dziwnych sytuacji, też nieprzewidzianych. Ważną rzeczą było dla mnie też udział w koncercie Abraxas już wizyty dla Agnieszki Osieckiej, to było po śmierci Dobrawa Kwiatkowskiego. Jakby się udało wydzwonić zaproszenie i pojechać do Warszawy, wrócić tego samego dnia, to pojechałem z kimś. No i też mi się udało wtedy z muzykami porozmawiać, autografy uzyskać, co też było takie fajne. No i oczywiście płyta Wałętkowa i Memoriam rzeczywiście na półce stoi. Jakie jeszcze koncerty? Pamiętam taki, chyba brałeś udział w prawozie językowym w Gdańsku. W Gdańskim klubie Żak. Koncert tam do niej przyszedł.
5: Tak, tak.
3: Też to było niesamowite,
5: bo ten
3: koncert
5: to
3: był bardzo długi. I to w sumie było takie z marszu. My wiedzieliśmy na początku, że będziemy w tym brali udział. No wiadomo, inna muzyka, inny...
5: Gór Polski, śpiewany kameralny, ale, tak. Ale rzeczywiście świetny, to fakt.
3: Tak mi się teraz to przypomniało właśnie. Nie wiem. Jeszcze, no i Fisz w zamku oczywiście ten przesterowany trochę koncert, ale udało mi się z Fiszem porozmawiać dzięki Piotrowi Kaszewskiemu, który nas gdzieś tam z koleżanką wyprowadził innymi brzegowymi drzwiami. W ogóle mi się nie śniło, że jakieś tam wejście takie dziwne są, tak myśmy się w ogóle nie doczekali. On nas poprowadził sobie wiadomymi tego ścieżkami. No i oczywiście wiadomo, muzycy raczyli się będą w trakcie śpiewania alkoholem, no i doszło do wypadku, bo któryś z gitarzystów przeholował, no i się wywrócił, rozciął głowę, zrobiło się zamieszanie, to było na naszych oczach. To później koleżanka prawie jakieś zdjęcie stryknęła, to on stał z taką rozwaloną głową, już niewyraźny. No, tak mi się nie zapomina. Takim niespełnionym marzeniem, no i chyba też do Polski pewnie nie dojadą, jest Alkavox, który powrócił w zeszłym roku. Fajną płytą, fajnie brzmiącą, no ale tutaj były zdawane fajne relacje,

0: I tak podsumowując tę naszą dzisiejszą audycję, no to co? Zachęcamy, prawda, tych wszystkich, którzy jeszcze gdzieś tam się wahają, jeżeli tylko macie jakiegoś swojego ulubionego artystę i chcielibyście go spotkać na żywo, a wiecie, że no nie śpiewa z playbacku. Bo chyba nie radzimy. Jeżeli macie ulubionego artystę, który śpiewa z playbacku, to chyba nie radzimy na taki koncert,
1: no,
0: prawda?
1: Nie ma sensu. No, lepiej trzeba je posłuchać w domu z płyty.
0: Bo jeszcze nie daj Boże zrobią tak jak z Enrique Iglesiasem i gdzieś tam później będzie można usłyszeć, jak on naprawdę śpiewa. Taki dźwięk krąży po sieci.
2: Może się nieprzyjemnie zdziwić.
0: Tak, z mikrofonu bezprzewodowego, który został tam zgrany kiedyś, także. Także, no, ale jeżeli słuchacie takich artystów, twórczości takich artystów, którzy na płycie brzmią podobnie, przynajmniej podobnie, jak do tego, co na koncertach, właśnie, ja was też o to muszę zapytać. Wasi ulubieni wykonawcy, no, brzmią podobnie, chodzi mi na przykład o głos, bo niekiedy słuchając szczególnie występów gwiazd muzyki popularnej, to się można bardzo nieprzyjemnie zdziwić.
1: To znaczy, to też z tym różnie bywa. Z reguły jest to lepiej nawet niż na płycie. Czasem jest podobnie, czasem jest gorzej. To też zależy od dyspozycji w danym dniu artysty, bo no, zdarza się, że niestety czasem po prostu wokalista jest chory. Mówiliście tutaj, koledzy, o koncercie Deep Purple z Areny, o ile dobrze pamiętam, tak? Z 96 roku. Ja byłem dzień później w Katowicach, ale nie wiem, czy wiecie, że wtedy Ian Gillan był dość mocno przeziębiony. Ja pamiętam, słuchałem tego koncertu i z Poznania w radiu, i później płyta wyszła też z Katowic, z tego spotkowego koncertu, i tam słychać, że to nie jest ten Gillan, który on potrafi lepiej zaśpiewać. Znaczy, wiadomo, że to jest na żywo, to są emocje, to się aż tak na to nie zwraca uwagi. Z reguły to też jest tak, jak gdyby no często gdzieś tam to schodzi na drugi plan, prawda, bo się bawimy, przeżywamy i tak dalej.
2: Chociaż powiem wam jedną rzecz, ja mam do ciebie, bo chociaż właśnie mówimy o tym koncercie Deep Purple z 96 roku w Arenie, to był znakomity, moim zdaniem, koncert, a ja widziałem ten zespół 2 lata później. No i w mojej ocenie to wydarzenie było bardzo nieudane. Jakoś muzycy byli w formie, Gillan też niespecjalnie mógł nawiązać kontakt z publicznością, nie wiem, jakoś średnio to wychodziło. A jeśli chodzi o taki też dość specyficzny koncert, który widziałem, to koncert zespołu Camel, pamiętam, w 99 roku.
1: Piękna sprawa, piękna sprawa.
2: Jan Gillan był strasznie przeziębiony właśnie, to pamiętam, że prawie aż śpiewać nie mógł, aż mi go było naprawdę szkoda, no ale i tak się pomimo tej swojej niedyspozycji postarał, także niedyspozycji głosowej oczywiście.
1: Ja bardzo dobrze wspominam. Dwa razy miałem przyjemność być na koncertach Camel. 97 rok to był pierwszy koncert w ogóle w Polsce, w Krakowie, gdzie później grali chyba w Warszawie w Kongresowej i później w 2000 roku była druga wizyta i tam było już te koncerty.
2: Czy w 2000 roku, no właśnie.
1: Dobrze pamiętam. No, to były dwie wizyty Camela. Dwa razy się doczekaliśmy, no potem Colin Bass jeszcze nas odwiedził.
2: Z tego 97 też roku nawet Butlej poszedł w Polsce, tak?
1: Tak. Jest osiągany. No ten koncert był transmitowany w Trójce też, ten warszawski koncert. Z Krakowa, no to tylko nagrania autorskie gdzieś tam. No. A wracając jeszcze do Deep Purple, to ja się pochwalę, że miałem okazję być po raz pierwszy na Deep Purple w 93 roku na trasie Battle Rage Zone, kiedy w zespole był jeszcze wiadomo kto, Richie na gitarze. I to jednak wtedy też się spełniło jedno z moich marzeń, bo to był ten skład Mark II, czyli skład z Made in Japan, Lord Blackmore. No niesamowite. Później byłem jeszcze kilka razy na parku. Tak, no Blackmore już wiadomo, że też no, muzyką się teraz troszkę zajmuje. No, ten koncert z 96 też bardzo miło wspominam i następca gitarzysty Blackmora, Steve Morse. Też sobie świetnie radzi, więc jak ktoś generalnie nie był nigdy na koncercie Deep Purple, to może jednak warto, żeby się
2: zachęcamy,
1: wybrał.
2: Tym bardziej, że koncert, tym roku mają się chyba wybrać.
1: Tak, będzie koncert we Wrocławiu, bodajże 30 chyba lipca, jakoś pod koniec lipca.
2: Chyba tak, latem jakoś we Wrocławiu.
1: Więc warto, aczkolwiek no to też panowie mają swoje lata, Gillan też już wokalnie to nie jest ten co kiedyś, no skład już troszkę zmniejszy, inny, jasne. Ale i Don Airey na klawiszach świetnie zastąpił Johna Lorda, to trzeba przyznać, że dla kogoś jeszcze nam, kto powiedzmy nie bywał wcześniej, to nawet pewnie nie odróżni, bo te klawisze brzmią bardzo podobnie. No Morse gra trochę inaczej niż Blackmore, ale ma swój styl, wcale nie gorszy, a może nawet i lepszy. On dużo świeżości wniósł do parki. Także warto. No, Deep Purple, jak ktoś nie był, to zachęcamy.
0: I ogólnie zachęcamy bardzo serdecznie do chodzenia na koncerty. To już wszystko zależy.
2: Macie okazję i okoliczności sprzyjają, to gorąco.
0: Dokładnie. Zależy

0: Oczywiście, jakiej muzyki słuchacie, jaką muzykę preferujecie, ale na pewno myślę, że no, dla każdego rodzaju muzyki...
1: Dla każdego coś się znajdzie, tak. Bo w tej chwili naprawdę jest wysyp koncertów. Kto tylko może, to jedzie w trasę i z reguły te trasy docierają też do Polski. No, czasem się zdarza, że ktoś nas odmija, ale często są też koncerty gdzieś w pobliżu. Więc jak ktoś lubi podróżować, to może warto też rozważyć
0: też wyjazd często,
1: do Pragi czy Berlina.
0: A i też często mówi się o tym, że... jakby z koncertów artysta dostaje więcej nawet niż z płyt, bo...
2: No tak, ostatnio na pewno.
0: Bo nie przechodzi to wszystko przez te różnego rodzaju wytwórnie, związki producenckie i tak dalej, i tak dalej.
1: To wszystko już bardzo zależy, to są już bardzo indywidualne sprawy, zależy to od kontraktów, jakie tam artyści mają podpisywane, no ale wiadomo ogólnie, że sprzedaż płyt ostatnio spada, prawda? Mam muzykę gdzieś tam dostępną w sieci, nie wszyscy płyty kupują, więc już nawet tacy uznani artyści jak nie wiem, Metallica, którzy tam sprzedawali miliony płyt, też zaczynają w trasy jeździć coraz częściej,
2: tak,
1: bo po prostu trzeba te pieniążki gdzieś na czymś zarobić.
2: Oczywiście, no to jest, no zgadza się, to są ich pieniądze. Zasadniczo artyści więcej zarabiają, czy więcej mają kasy z koncertów niż ze sprzedaży.
1: Ale bywały też takie trasy, które są niedochodowe i odbywają się tak, bo ktoś po prostu chce pojechać trasę. Mhm. Na przykład Stevena Wilsona, lidera Porcupine Tree,
2: który jasne.
1: Kiedyś jeździł z Porcupine Tree i wiadomo, że to pod tą marką zarabiał pieniądze, natomiast teraz jeździ w trasy solowe, które przynajmniej ta poprzednia trasa, która ostatnio miała miejsce tam w 2011 roku, ponoć nie przyniosła mu sukcesu finansowego, natomiast była ogromnym sukcesem.
2: Ja też byłem.
1: Ja byłem w Krakowie z kolei.
3: Dużo jest Rock Zawon, pyta, bo i tam Genesis spróbuje grać i jakiś tam, nie wiem, czy Stylski też.
1: Stylski się przez jakiś czas temu, ale mówisz o tym Wilsonie Raju.
3: Raju.
1: Bo myśmy przed... No. Też
2: Ray nawet w Poznaniu zamieszkał.
1: Tak, Ray mieszka w Poznaniu, tak. Także być może macie go okazję gdzieś tam
2: czasami spotykać. To na gościu, polewam, tutaj mieszka w Poznaniu.
1: Nie on jedyny.
0: I ta nasza dzisiejsza audycja to bardzo ciekawie nam, myślę, wyszła, bo od czasu do czasu właśnie pojawiają się takie ciekawostki na temat waszych ulubionych artystów. Bardzo to ciekawie wygląda, bo co jakiś czas po prostu zaczyna się pojawiać jakiś temat i myślę, że gdyby chcieć ten temat kontynuować, to jeszcze tak za 4 godzinki, to byśmy tu posiedzieli sobie i porozmawiali na różne tematy, ale myślę, że no, jeżeli chodzi o koncerty i uczestniczenie w takich koncertach, kiedy mamy problemy ze wzrokiem, to myślę, że ten temat jakoś przynajmniej powierzchownie udało nam się wyczerpać. Nie powiem, że dogłębnie, bo myślę, że co człowiek to też trochę inna historia, to wiele różnych czynników, no ale w każdym razie, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy myślał, że koncerty nie dla niego, bo nie widzi albo słabo widzi, to pokazujemy po prostu tą audycją, że jednak się da. Jeżeli się tylko chce, no bo jeżeli ktoś bardzo nie lubi hałasu, no to wiadomo, nie ma co się zmuszać. Ale próbować zawsze można, jeżeli ktoś ma tylko ochotę. Bartek Kałużny, Adam Lipka i Andrzej Dobek to byli moi dzisiejsi goście. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym programie.
1: Dziękujemy również.
2: Dziękujemy również. Kłaniamy się.
0: No i oczywiście życzę powodzenia i jak największego udziału w jak największej ilości koncertów, wielu biletów do kolekcji. No i jeżeli nawet nie gonicie po te autografy, to no, jeżeli coś tam wam wpadnie, to czemu by nie, prawda? To zawsze będzie się czym pochwalić.
1: Tak, przy okazji, tak.
0: Przed potomnością, oczywiście. Kolejne spotkanie na antenie Tyflo Radia już nie za tydzień, tylko za 2 tygodnie dopiero, bo za tydzień mnie nie będzie, za tydzień posłuchacie sobie tylko i wyłącznie naszego automatu, no ale za 2 tygodnie się spotkamy w kolejnej audycji poświęconej temu wszystkiemu, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. Znowu będzie jakiś, no, myślę, interesujący temat. Michał Dziwisz, kłaniam się i do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Wszelkie podobieństwo do osób i zdarzeń może być przypadkowe. Serial jest wersją fabularyzowaną. Kraków, słoneczny dzień. Grupa niewidomych raźnym krokiem idzie przez miasto. Śmieją się, rozmawiają. Część posługuje się białymi laskami.
6: Pasjonaci. To aktorzy niewidomi i słabowidzący którzy tworzą teatr. Teatr ITAN. Z uwagi na brak siedziby nie mogą w pełni realizować swojej pasji. Mimo przeciwności losu tworzą nowe przedstawienia i traktują teatr jako sposób na życie, wciąż szukając swojego miejsca na ziemi.
5: Migawki ze spektakli Teatru ITAN i wyjazdów aktorów w góry do Warszawy i Trójmiasta. Na karuzeli aktorzy siedzą na białych koniach, kręcą się wokoło. Odcinek 13, finał.
7: Tak jest, finał już za nami, a dziś sobie na temat pasjonatów porozmawiamy. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na antenie Tyflo Radia, przy mikrofonie Michał Dziwisz. Dziś nie jestem sam, bo dziś ze mną są osoby, które grały w serialu Pasjonaci, który to serial jakiś czas temu mieliście okazję oglądać na antenie Telewizji Polskiej. Jest z nami no przede wszystkim człowiek, który napisał do tego scenariusz, który wyreżyserował ten serial, czyli Artur Dziurman. Witaj, Arturze.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Dzień dobry, dobry wieczór. Jest z nami również Danuta Damek i Dorota Ziental, które grały w tym serialu. Witajcie.
9: Witamy, dobry wieczór.
7: Dobry wieczór. Ja jeszcze dodam, że oczywiście możecie do nas dzwonić. Nasza audycja jest na żywo, zatem jeżeli słuchacie nas w czwartek, 9 kwietnia 2020 roku, no to nasze łącza są do waszej dyspozycji. Zapraszamy bardzo serdecznie na platformę Zoom. Jeżeli chcecie się z nami połączyć, a możliwości jest kilka, bo można do nas zadzwonić z komputera, można do nas zadzwonić z telefonu, można do nas zadzwonić także z przeglądarki internetowej i z urządzenia mobilnego. Wszystkie linki znajdziecie na stronie internetowej tyflopodcast.net/zoom. Piszemy to ZOM, więc tyflopodcast.net/ZOOM. Zanim przejdziemy do serialu Pasjonaci, to ja myślę, że warto by było opowiedzieć kilka słów o samym teatrze ITAN, bo być może nie wszyscy wiedzą, cóż to takiego jest. I tu moje pytanie kieruję właśnie do Artura. Skąd w ogóle pomysł na taką instytucję jak Teatr ITAN? I w ogóle co oznacza ten skrót?
8: Skrót oznacza integracyjny teatr aktora niewidomego. Od pierwszych liter od razu powstała jakby ta nasza inicjatywa, która na początku była sceną Moliera w 2000 roku, a później przekształciła się 7 czy 8 lat temu w fundację ITAN, czyli integracyjnego teatru aktora niewidomego. Także początki działalności naszej z aktorami niewidomymi, z osobami niewidomymi na drodze twórczej, na drodze teatralnej, a później już na drodze filmowej sięgają 2000 roku. Wtedy to się zaczęło. Pierwszym spektaklem, który zrobiliśmy, były Dzikie Łabędzie, później już poszło 12 kolejnych. No i ta nasza działalność rozpoczęła się właśnie w tym 2000 roku i trwa już do dnia dzisiejszego.
7: Czyli to już jest 20 lat.
8: Tak, tylko że taka działalność, wiecie państwo i wiesz Michał, Danusia mnie oczywiście może skorygować tutaj, ale taka działalność bardzo intensywna i skondensowana, to jest od jakichś 12 lat dopiero, kiedy powstała nasza fundacja jako teatr aktora niewidomego, czy tylko integracyjnego teatru aktora niewidomego. I wtedy zaczęła się bardzo burzliwa, że tak powiem, bardzo taka intensywna działalność twórczo-teatralna. Dlatego, że pojawiła się Danusia, która zaczęła pisać projekty, zaczęła się wdrażać, uczyć w pisaniu projektów, dzięki czemu zdobywaliśmy granty. Ona była ich autorką i później mogliśmy realizować te swoje pomysły, zapraszając jednocześnie z kilku ościennych województw Małopolski osoby niewidome, które prezentowały jakiś, powiedzmy, poziom aktorstwa, z których później robiliśmy już aktorów. I to jest te 12 lat jakby najbardziej intensywne i my tak naprawdę to jesteśmy te 12 lat na rynku. To tyle odnośnie tego teatru, natomiast jakby jego początku, natomiast ja jeszcze na wstępie, bo tak sobie pomyślałem, jak państwo mówiliście na samym początku, że to radio działa. Gratuluję w ogóle takiego pomysłu, że takie radio jest. Ja, jak wiele osób na pewno nie słyszało o integracyjnym teatrze aktora niewidomego, czyli o ITANie, tak ja nie słyszałem o tym fantastycznym radio. I to radio to jest naprawdę świetny pomysł. No, musimy połączyć szyki i zdobyć tą górę teraz wspólnie.
7: No, ależ owszem, czemu nie? No, w końcu my co prawda nie działamy może 20 lat, bo Tyflo Podcast jako taki funkcjonuje od 2008 roku, więc jesteśmy trochę młodsi, ale również mam nadzieję, że osoby, które słuchają naszych audycji, gdzieś tam coś z nich wynoszą. Natomiast no, jeszcze tak podrążę ten temat początków Teatru ITAN, bo ty, Arturze, jak rozumiem, nie miałeś wcześniej jakiegoś większego kontaktu z osobami niewidomymi. To skąd w ogóle pomysł, żeby osoby niewidome zaangażować do czegoś takiego jak aktorstwo? No co jednak, gdzie tak się mogę przynajmniej domyślać i po to przecież mamy różnego rodzaju produkcje z audiodeskrypcją, żeby pokazać to, czego nie da się wysłyszeć, no to ja się domyślam, że jednak tam sporo gra się nie w sposób słowny, tylko taki wizualny i z tym osoby niewidome tak czy inaczej mogą mieć problem, więc skąd w ogóle pomysł na coś takiego?
8: Ja zacznę w ogóle od tego, że po którymś przedstawieniu, no to już Danusia o tym wie i słyszała to wielokrotnie, po którymś przedstawieniu ktoś z widzów podszedł do mnie i zapytał, czy są naprawdę aktorzy niewidomi, oni naprawdę nie widzą. A ja mówię, tak, no w większości są to aktorzy niewidomi, 7 czy 8 osób z 16-osobowej obsady to aktorzy niewidomi. A pani czy pan z widzów wtedy mówi, naprawdę, ja myślałem, że oni widzą, że to są zawodowi aktorzy. I to jest bardzo budująca, że tak powiem, dla tych aktorów naszych niewidomych rzecz, dlatego że my od samego początku postawiliśmy na pełen profesjonalizm i jeżeli przystępujemy do pracy z aktorem niewidomym, to naprawdę uczymy go wszystkiego od podstaw, uczymy go aktorstwa od podstaw i potem wymagamy od niego absolutnego profesjonalizmu na scenie. Stąd tego rodzaju po prostu teatr. Ten teatr nie jest teatrem, no takim sobie teatrem amatorskim. Ten teatr jest teatrem absolutnie w pełni profesjonalnym, a aktorzy niewidomi grają tak, jakby widzieli, w pełni profesjonalnie, przekazując ten tekst, przekazując intencje, wręcz nawet jeżeli upraszczamy czasami sytuacje, bo nie dają sobie z nimi rady, ale to się bardzo rzadko zdarza, to te sytuacje i to aktorstwo jest w pełni zawodowe, tak jak aktorzy z zawodowych, instytucjonalnych teatrów. Dlatego uważam, że to jest po prostu, to jest coś takiego, że to trzeba przyjść na takie przedstawienie nasze, a mamy, jak wspomniałem na wstępie, 12, a 8 czy 7 przedstawień chodzi w tej już od paru lat non-stop. Jesteśmy systematycznie, że tak powiem, zapraszani, bądź sami organizujemy dzięki Wojtkowi z Sosnowca i Asi wyjazdowe przedstawienia, gdzie możemy się zaprezentować, żeby się zaprezentować i pokazać bardzo szerokiemu gronu widzów. To jest naprawdę rzecz niebywała, jeżeli chodzi o sztukę. Są instytucje, są teatry tak zwane zawodowe, profesjonalne, które grają, ale takiego teatru w Polsce, który bazuje w 90% na aktorach niewidomych, po prostu nie ma. No oczywiście posiłkujemy się też z czysto PR-owskich i komercyjnych, mówiąc względów, aktorami znanymi, zawodowymi, profesjonalnymi, którzy użyczają nam, no oprócz warsztatu, użyczają nam również i tak zwanego swojego wizerunku zewnętrznego, czyli tak zwanej twarzy, gęby, jak mówił Gombrowicz, co pozwala nam jednocześnie na po prostu sprzedaż tych przedstawień. Podobnie jak filma, które żeśmy zrealizowali, pierwsze to było Marzenie, 4 lata temu, 2 lata temu Wykluczeni, dokument fabularyzowany 45-minutowy, czy też serial ostatnio, 13-odcinkowy w timingu 25 minut każdy odcinek, gdzie głównymi rolami, głównymi postaciami byli właśnie aktorzy niewidomi, a partnerowali im moi koledzy uznani i szanowani na polskiej scenie, czy też w ramach polskiego filmu i serialu.
7: No to teraz moje pytanie do Doroty. Doroto, miałaś okazję zagrać w pasjonatach, no i Artur tu wspominał o tym, że aktorzy niewidomi nie mają taryfy ulgowej, no ty jesteś niewidoma. Było trudno?
9: Wiesz co, no nie, bo ja jestem w ogóle osobą ociemniałą, więc to, co ja nawet teraz nie jestem w stanie zobaczyć, to jestem w stanie to zobaczyć oczami wyobraźni i jeśli Artur coś opowiadał, jak chce, żeby coś wyglądało, czy wcześniej jak pisaliśmy scenariusz, znaczy no ja go nie pisałam, ale mogłam go konsultować, to po prostu no wiedziałam, czy będę w stanie coś takiego zagrać, tak? I nie jest to bardzo trudne zadanie, może w ten sposób powiem. Na pewno...
8: ale ja powiem tak, ja przerwię Dorocie, bo powiem tak, że Dorota jest jedną z naprawdę nielicznych osób, które wyłoniliśmy z tak zwanego castingu do serialu, która ma niebywałe, absolutne, stuprocentowe predyspozycje do bycia na scenie i do grania i bycia aktorką. Także ona ma niebywałą łatwość po prostu w tym, jak się jej opowiada o pewnych intencjach do zagrania danej postaci, bądź też siebie, bo grała siebie. I ona to absolutnie realizuje bardzo szybko, jest naprawdę super zdolną i jeszcze raz powtórzę słowo, absolutnie predysponowaną aktorką w sensie jakby twórczym.
9: Dziękuję, siedzę teraz z bananem na twarzy po prostu. Dziękuję, Artur.
8: No bo ci to wyszło naprawdę bardzo dobrze. No żeśmy mówili tam o tym, a ty naprawdę to wszystko sobie wyobrażałaś. Zresztą tak jak sobie myślimy o tych i pracujemy czasami nad spektaklem, to zawsze staramy się z Damką jak gdyby naprowadzać też w pewnym sensie klimat tego, co chcemy uzyskać, wprowadzić tych ludzi w pewien świat postaci, sytuacji, zdarzenia, które będzie miało miejsce na scenie. I ci ludzie, no podobnie jak ty, właśnie starają się sobie to wyobrazić, żeby po prostu jak najszybciej i najgłębiej w to prawdziwie wejść.
7: Tak, tylko ja jeszcze tak dla porządku to muszę też stwierdzić jedną rzecz, bo jestem po obejrzeniu 13 odcinków Pasjonatów i dochodzę do wniosku, że ten teatr aktora niewidomego to jest takie trochę uproszczenie, bo z tego co obserwowałem poszczególnych bohaterów, to dużo osób to są osoby jednak słabowidzące. To nie są osoby całkowicie niewidome, więc być może tutaj też jest też jakaś tam z jakiegoś względu nieco większa łatwość, a być może i nie, bo też mi ciężko się wczuć w rolę osoby słabowidzącej, bo ja nie widzę na przykład kompletnie nic, więc też nie wiem, jak takie osoby do końca funkcjonują. Mogę sobie to co najwyżej tylko wyobrażać.
8: Wiesz co, Michał, mamy...
7: O właśnie, to Danuto,
8: Danusia,
7: może...
8: Proszę.
10: No dokładnie, bo ja jestem osobą niedowidzącą i powiem tak, no jest to trudność również ogromna dla osoby niedowidzącej, bo trzeba się przełamać, prawda? I to, ja to mówię tak, że ja już nie pamiętam, jak się widzi super, tak? Ale do tego się przyzwyczaja i człowiek po prostu to, co widzi, dostosowuje się do tego, więc ja na przykład się nie zastanawiam, jak to jest widzieć super dobrze, prawda? No ja tu nie porównuję, jak to jest nie widzieć zupełnie, ale tak jak na przestrzeni tych lat, ja przyszłam chyba w 2009-2008, też zobaczyłam casting dla aktorów niewidomych i niedowidzących, więc kontakt mam też z osobami zupełnie niewidomymi. I po prostu mi się wydaje, że no, nam też jest trudno, może w inny sposób, ale też jest trudno, bo widzi się gorzej, źle, ale po prostu się radzi. No, człowiek sobie musi radzić i nawet ja bynajmniej nawet się przez sekundę nad tym nie zastanawiam. Po prostu jest jak jest i trzeba z tą dysfunkcją żyć.
7: Rozumiem.
8: Ja powiem jeszcze, jeżeli pozwolisz, Michał, pociągnę jeszcze ten wątek jakby Danusi, bo nie jest istotną rzeczą w tym naszym teatrze i w pracy w tym teatrze, na planie czy na deskach teatru. Nie jest ważną rzeczą to, czy się słabo widzi, czy się w ogóle nie widzi. Ważne jest to, co powiedziała Dorota i teraz kontynuuje Danusia, mianowicie to, że się ma wyobraźnię. Zresztą Zresztą, jeżeli aktorzy zawodowi pracują w zawodowych teatrach bądź na planach filmowych, jeżeli jest rozmowa wcześniej z reżyserem, jak sobie wyobraża dany reżyser daną postać w wykonaniu danego aktora, to to jest oddziaływanie na wyobraźnię. Najpierw musimy sobie w głowie wyobrazić, jak tą postać mamy zagrać, jakie ona ma przesłanie, kogo ona lubi, kogo ona nie lubi, do jakiego celu ona dąży. Musimy przeanalizować krótką charakterystykę taką, zrobić tej postaci w swojej wyobraźni, w swoim wnętrzu. Dopiero później przystępujemy do kroków wtórnych, czyli do jak gdyby gadania, interpretacji, a na samym końcu już do samych sytuacji. Także ta różnica między widzeniem, niewidzeniem i słabowidzeniem dla mnie w teatrze nie ma absolutnie kompletnie żadnego znaczenia. My oddziałujemy na wyobraźnię.
7: Ja się tylko po prostu zastanawiam, na ile gdzieś tam powiedzmy te problemy ze wzrokiem, większe bądź też mniejsze, mogą mieć wpływ na to, jak bardzo jest rozwinięta nasza wyobraźnia. Co może działać różnie w przypadku różnych osób oczywiście. I tu absolutnie masz rację. Natomiast ja wspomniałem, że można do nas dzwonić i mamy jedną już słuchaczkę, Iwonę konkretnie jest z nami. Witaj, Iwono.
11: Cześć, dzień dobry. Ja nie tyle co słucham, co też uczestniczę tutaj od samego początku. Mam okazję grać również z aktorami tutaj w Teatrze ITAN, więc tak dołączyłam tylko do rozmowy, przysłuchuję się.
7: No to bardzo dobrze, to może podzielisz się jakimiś, może przypomnij, kogo grasz w pasjonatach?
11: W pasjonatach gram czarny charakter, Matyldę, która jest kobietą taką bardzo zaufaną w sobie, ma wysokie mniemanie o sobie, chce dołączyć do teatru i podstępem jakby wkupuje się tutaj w łaski osoby, która ją wprowadza do grupy. No i po prostu miesza i działa na pewno na szkodę wszystkich w grupie.
8: Cześć Iwonka, witamy cię bardzo serdecznie. To miło, że zatelefonowałaś. I tak jak żeśmy sobie opowiadali o tej postaci, trafiłaś akurat w sedno i trafiłaś bardzo dobrze, że tak powiem, czyli twoja wyobraźnia na temat tej postaci, ja wracam znowu do wyobraźni, zadziałała bardzo dobrze, bo to była trafiona rola.
7: To ja od razu zapytam, czy wy rzeczywiście, Wita, nie mieliście taką sytuację, jak pokazaną w serialu?
8: Poniekąd tak, dotyczyła ona innej, że tak powiem, osoby, nie sam, do samego końca oczywiście, bo parę wątków było konfabulowanych, jeśli chodzi o tą postać.
7: No jasne.
8: Natomiast tak, no i to nie jedna taka osoba. Jakbyśmy mieli 46 odcinków, to byśmy jeszcze kilka takich czarnych charakterów nagrali.
7: No jeszcze wiesz, jeszcze zawsze może się okazać, że kiedyś wrócicie. Czy to już jest temat zamknięty i kolejnych odcinków Pasjonatów wiadomo na pewno, że nie będzie.
8: To znaczy, my jesteśmy przed epidemią, jeszcze byliśmy u pana dyrektora Wilsteina, dziękowaliśmy oczywiście za pierwszą część, za pomoc Telewizji Polskiej i oczywiście zgłosił taką chęć, żebyśmy przygotowywali część drugą, ale warunki, które są w tej chwili na świecie nas
7: nie sprzyjają, zdecydowanie. Zdecydowanie nie sprzyjają.
8: Ale kochani, ja już napisałem dwa odcinki, także nie jest źle. Mam jeszcze pomysł na kolejne dwa, później będę się posiłkował wami i spróbujemy sklecić coś. Poza tym Aśka jeszcze też coś ma napisane. Zobaczymy, no może pójdzie to w dobrym kierunku.
7: Mamy kolejnego słuchacza na linii. Kogo witamy tym razem?
12: Witam was serdecznie. Krzysiek Bartosz przy telefonie. Witam cię, Michale. Cześć, Arturze, Danuszu i Dorotko. Witam was.
9: Cześć.
12: Bardzo się cieszę,
8: Cześć, Krzysiu. To kolejny nasz aktor.
7: Tak jest.
8: Ale kolejny nasz aktor i teraz bardzo dobrze, że się Krzysiek odezwał, powiem ci, Michale, dlatego że Krzysiek jest osobą u nas i aktorem, który jest kompletnie niewidomym. I teraz być może na temat wyobraźni i roli Krzysiek może coś powiedzieć odnośnie pracy.
7: No właśnie, bo ty, Krzysztofie, jesteś niewidomy i jesteś niewidomy od urodzenia, tak?
12: Tak, z poczuciem światła. Mhm. Jedynie zostało tylko światło. Generalnie postaci nie widzę, ani przedmiotów otaczających mnie.
7: No właśnie, jak tobie się grało w pasjonatach? Czy to było trudne wyzwanie, czy nie było większych problemów?
12: W pasjonatach myślę, że było jedynym takim wyzwaniem. Trudnym było wyobrazić sobie jedną scenę, która gdzieś tam mi zapadła w pamięć i ona była dla mnie bardzo emocjonalna. W pewnym momencie gdzieś tam w kulisach łezka poleciała, tego nie było widać gdzieś, bo to było już poza ujęciami, ale scena napadu, którego de facto nie przeżyłem, ale gdzieś tam, no... To jest sytuacja, która naprawdę może każdego z nas spotkać, czy ty widzisz, czy nie widzisz.
7: Owszem.
12: To może każdego spotkać. Bo mało razy było tak, że ktoś się tam przyczepił o coś i wtedy udaje zazwyczaj niemowę i to na razie działa, ale no, nie wiadomo na jakiego się człowieka trafi, tak? Więc to... No to była taka bardzo scena, bardzo emocjonalna, gdzie robiliśmy chyba 10 dubli ponad tego wywracania mnie, że tak powiem, na glebę.
8: A ja myślałem, a ja Krzysiu myślałem, że scena najbardziej emocjonalna dla ciebie to była na Rusinowej Polanie w górach w Zakopanem.
12: A to była bardzo
8: kiedy oświadczałeś się z pierścionkiem na panoramie pięknych naszych Tatr swojej kochanej Monice, a Monika wtedy ryczała żywnymi łzami.
12: A to wiesz, to swoją drogą, to wiesz, to była bardzo pozytywnie, emocjonalnie, natomiast ja mówię o tej takiej, wiesz, takiej drugiej stronie, że po prostu no taka sytuacja wejścia w skórę taką, że możesz coś takiego przeżyć, taki napad, no to wywołało we mnie takie emocje, bo nawet pamiętam, ty podczas któregoś ujęcia powiedziałeś, wiesz, że Krzysiek, nie płacz, tylko graj, to normalnie, a ja wiesz, to była, wiesz, Michale, sytuacja taka, no, bardzo emocjonalna, ale to też dużo uczy, bardzo.
7: No, sytuacja, która w rzeczywistości, gdyby cię doświadczyła, to mogłaby jakąś tam traumę nawet wywołać, tak, no bo to różnie ludzie reagują na coś
12: dokładnie
7: takiego. Także...
12: Ale chłopaki bardzo dobrze zagrali tych dresiarzy, pozdrawiam, jakby słuchali.
7: Nie poobijali cię za mocno.
12: nie, było bardzo byli, bardzo fajnie do tego też podeszli i fajnie to myślę wyszło też i z audiodeskrypcją. Cieszę się, że audiodeskrypcja też w serialu się pojawiła. To jest też bardzo istotna rzecz, żeby kultura była jak najbardziej dostępna dla wszystkich.
7: No właśnie, to jeszcze tak odchodząc na momencik od pasjonatów, zapytam, czy spektakle Teatru Itan, które wystawiacie, również jakoś mają szansę na audiodeskrypcję, czy po prostu na chwilę obecną no, nie ma technicznych możliwości, żeby coś takiego realizować?
8: O tym, Michale, nasza cudowna koordynatorka i mózg naszej, że tak powiem, naszego teatru powie, czyli Danusia, bo ona wie, wie dokładnie.
10: Tak. Wszystkie nasze spektakle mają napisane skrypty do audiodeskrypcji. No tu jest kwestia techniki, tak jak pan mówi. No nie możemy, niektóre mamy nagrane na płytach, czyli te techniczne zapisy. No jest kwestia, tak jak mówię, bo to jednak jest sprzęt, który trzeba wypożyczać do audiodeskrypcji. Też czasami robimy audiodeskrypcję na żywo, ale generalnie każdy spektakl, który zrobiliśmy, każdy film ma napisany skrypt. Nie ma, staramy się tego jak najwięcej robić, czy nawet na tym Facebooku, gdzie Asia opisuje, czy plakaty, no ale to nas jest za mało po prostu, żeby
12: bardzo
10: to wszystko... żeby to wszystko po prostu zdziałać, ale nie wyobrażam sobie, żeby nie było. Przynajmniej jeżeli nawet nie mamy techniki, ale do wszystkiego piszemy i staramy się opisywać czy plakaty, czy cokolwiek, jak najwięcej.
8: Drodzy Państwo, tak. jest taka rzecz odnośnie audiodeskrypcji, pociągnę ten temat, co Danusia rozpoczęła, że my naprawdę gramy te kilkadziesiąt przedstawień w ciągu roku w całej Polsce. I teraz tak, jak jedziemy, to my zawsze chcemy zrobić tą audiodeskrypcję i żeby w każdym mieście na pewno są osoby, które by bardzo chętnie obejrzały przedstawienie właśnie z audiodeskrypcją. Niech to będzie 20, niech to będzie 30, niech to będzie 15 osób, a może czasami i 50. Tylko zawsze borykamy się oczywiście z trudnościami technicznymi, bo my takiego sprzętu oczywiście nie mamy, natomiast żeby wypożyczyć, to się wiąże oczywiście z kosztami. I nigdy organizator, że tak powiem, tych kosztów nie chce ponieść i nie chce nam dorzucić do całego wynagrodzenia za przedstawienie. Co też jest troszeczkę taką bolączką i udręką dla nas, dlatego że misją tego teatru jest przede wszystkim aktywizacja też ludzi właśnie niewidomych i słabowidzących, którzy mają dosyć ograniczony dostęp do teatru, bo jeżeli przyjdą do jakiegokolwiek teatru w Polsce, to nie ma możliwości, żeby to naprawdę, to są sporadyczne rzeczy, jeżeli są, nie ma możliwości, żeby był autodeskrybowany spektakl o 19 czy 19.15 codziennie, prawda? Że taka możliwość istnieje w teatrach. Tego nie ma. My też chcemy z czymś takim wyjść. Być może, jeżeli nam się uda wybudować to miejsce, które już ma pozwolenie na budowę i dzięki grantodawcom, dzięki sponsorom, może nam się uda za 2-3 lata wybudować ten teatr, to na pewno każde przedstawienie, czy to będzie bajka dla dzieci, czy to będzie 90% publiczności, która widzi, zawsze będzie taka możliwość, że jeżeli przyjdą dwie osoby, bądź trzy, które poproszą audiodeskrypcję, to u nas ona będzie na zawołanie, dla każdego widza. I to jest absolutnie po prostu niezbędne, bo to jest pewną ideą, którą dokładnie. My też krzewimy. My w pewnym sensie wyważamy drzwi po raz pierwszy, rozbijamy mury po raz pierwszy. Jeszcze raz wspomnę o tym, że takiego teatru i takiej idei teatru, gdzie grają aktorzy niewidomi, nie ma po prostu w Polsce. Dlatego jesteśmy absolutnymi prekursorami, jeśli chodzi o tego rodzaju sztukę z udziałem aktorów niewidomych i słabowidzących. I to jest absolutnie niezbędne, żebyśmy szli w dalszym ciągu w tym kierunku i to realizowali.
7: No i przede wszystkim takiego teatru nie ma, który robi to profesjonalnie, jak wspomniałeś na samym początku, bo być może gdzieś tam są jakieś zajęcia, gdzie sobie odgrywają niewidomi jakieś sztuki i podobne rzeczy, ale to wszystko to jest raczej w formie takiej terapeutycznej niż takiej zawodowej, tak?
8: Michał, ale to jest dokładnie. Tak, jak powiedziała wielokrotnie Danusia, która jest autorką naszych projektów, jak już wspomniałem. Mianowicie ktoś pisze projekt, prawda? Jest tych organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń wiele. Ktoś napisze projekt i ten projekt się skończy za 6 miesięcy, czy za rok, czy za 2. Rozliczą się i na tym się kończy, że tak powiem, era tego projektu. Ten czas działania, ten czas aktywizacji, ten czas zajęcia czasu przez osoby niewidome, przez beneficjentów. My mamy, że tak powiem, przewagę nad każdą organizacją, powiem to w tej chwili absolutnie autorytatywnie, nad każdą organizacją tym, że my pozostajemy z pewnym produktem dzięki temu grantowi, który otrzymamy, który jest później przez kilka lat realizowany i w którym mogą spełniać się nasi aktorzy niewidomi grający na scenie. Bo tym produktem jest spektakl, który może być grany wiele, wiele lat później.
7: Jasne. Mamy kolejną osobę z nami. Tym razem jest z nami Marta. Marta się do nas dodzwoniła. Witaj.
13: Halo, cześć.
8: Cześć.
9: Cześć, Marta.
13: Ja chciałam podziękować przede wszystkim za takie przedsięwzięcie, bo powiem tak, ja bardzo nie lubię przedsięwzięć, kiedy osoby zdrowe grają osoby niepełnosprawne. Może film Chce się żyć bardzo mnie poruszył i tutaj pan aktor Ogrodnik, tak?
8: Tak,
13: jest świetnie zagrał tą rolę, ale kampanie społeczne typu, gdzie osoba zdrowa odgrała osobę na wózku, może nie było tego widać, ale to moim zdaniem nie było fair, więc tutaj wielki szacun i dziękuję. A do pana Artura mam pytanie. Czy w tej chwili po całych pasjonatach i teatr i tam, czy podjąłby się na przykład pan rolę, jeżeli by ktoś zaproponował, żeby na nowo nagrać film Zapach kobiety. Zagrać osobę niewidomą.
8: O, proszę pani, jakbym miał zagrać rolę za jaki taki remake za Alem Pacino, to by było nieprawdopodobne. Nie, tego się nie da po prostu. Ja myślę, że on tak zagrał rewelacyjnie po prostu w Zapachu kobiety, ten Pacino, że nie da się, nie da się tego powtórzyć. To by była to by było zbezczeszczenie po prostu jakiejś ikony czy legendy, czy no fantastycznej zresztą roli świetnego, cudownego aktora. Także nie, poddałbym się. No chyba żeby mi producent powiedział, nie, pani Marto, chyba żeby producent powiedział mi tak, panie Arturze, robimy ten remake i pan musi zagrać za Ala Pacino to, a ja bym powiedział tak, dobra, ja to gram, ale pan buduje ten teatr za 4,5 miliona złotych dla nas. I dla nas, aktorów niewidomych. I ja wtedy gram to. Chodzę do Ala i chodzę na kolanach, idę na kolanach do Hollywoodu czy do Los Angeles i mu mówię, Al, pomóż mi, jak ty to grałeś, weź mi to, pomóż.
12: Ty to grasz, ja to widzę, wiesz.
13: Cel szczytny, ja w każdym razie wierzę w pana, żeby pan dał radę i powiem, że jestem wierną osobą, która wiernie ogląda od 97 roku serial Klan i fajnie, że pan ciągle jest, bo już aktorzy się też zmieniają, a pan nadal jest w tym serialu.
7: Do oglądających Klan to ja się akurat też muszę przyznać, że się zaliczam, to prawda.
13: Właśnie w serialu Klan mi się to podoba, że mimo, że ten serial nie jest opatrzony audiodeskrypcją, bardzo fajnie są dźwięki nagrane i można bardzo dużo się domyśleć.
7: Tak, jeżeli dzieje się coś rzeczywiście mrocznego, to tam ta muzyczka to odpowiednio ilustruje na przykład. Bardzo często tak jest.
12: Jeśli by była audiodeskrypcja, to by było też dobrze do na przykład Klanu. To by też było dobrą rzeczą, że tak wejdę w słowo.
13: Miło, pani jakby Marto, pan tam coś zadziałał w tej kwestii. To by było miło.
8: Ja jestem zwykłym wyrownikiem i sprzątaczem, jak to się mówi w żargonowym języku, jeśli chodzi o aktora w takiej produkcji. I nic nie mogę. Mogę im tylko na to zwrócić delikatnie uwagę i zaproponować, żeby coś takiego robili. Natomiast ja z innej strony... Jak pani odebrała pasjonatów, proszę powiedzieć? Czy to było... Czym to było dla pani? Czy nie zrobiliśmy jakiejś gafy? Czy to się dało oglądać, czy się nie dało? Proszę powiedzieć nawet krytyczne uwagi, na które chętnie, że tak powiem, wysłucham.
13: Nie oglądam wszystkich odcinków. Po pierwsze, oglądam ze 3 odcinki. Tutaj właśnie odcinek, gdzie Dorota występowała, ale tam był odcinek taki wcześniej o Mietku. Mi się tak bardzo to podobał ten odcinek. Te 2 odcinki bardzo, no bo tak, ja też jestem posiadaczką psa przewodnika i tam w tym odcinku był wcześniej też piesek, który był niewidomy i ten człowiek się nim, tym psem zaopiekował i mnie po prostu to za serce bardzo ujęło i bardzo fajny motyw był. Też ja troszeczkę patrzę przez pryzmat właśnie osób, które znam. I u mnie to taka była myśl, ciekawe, czy to jest prawda, czy to jest taka fabularyzacja.
7: Ja myślę, że wiele osób na ten temat się zastanawiało i nad tym się zastanawiało, bo no szczególnie ten taki disclaimer na samym początku każdego odcinka, że część jest fabularyzowana, no i zwłaszcza jeżeli nasze środowisko osób niewidomych czy niedowidzących nie jest jakieś bardzo duże, wiele osób się gdzieś tam między sobą zna, między sobą się styka, no to rzeczywiście mogło być tak, a to prawda, a to nieprawda, a jak to wygląda?
13: Ale na pewno patrzyłam na to też, starałam się patrzeć jako, jak wiernie aktor gra. Na przykład bardzo nie lubię serialów tytułu Ukryta Prawda, gdzie jest to tak sztucznie grane, że po prostu się niedobrze robi.
8: O, jak pani Marto, jak pani bardzo dziękuję za tą prawdę, bo pani naprawdę to poruszyła naprawdę pani prawdę. Poruszyła pani to, o co nam chodzi też obok wyobraźni w Teatrze Aktora Niewidomego i z aktorami niewidomymi, że chodzi nam po prostu o prawdę. Tak wielu aktorów mówi nieprawdziwie, prawda?
13: Tak, i ja żeby jeszcze powiem, nie tak, że to biedny niewidomy gra, tylko nie niewidomy, tylko to gra aktor z dysfunkcją zrokową.
7: Który ma jakieś swoje wyobrażenia na temat tego niewidomego i one bardzo często są mylne, bo ktoś mu podpowiada, jak on ma zagrać, zapewne, tak przynajmniej się domyślam, że to tak funkcjonuje, jakiś scenarzysta czy ktoś z produkcji, no i potem tak to idzie, tak?
13: Tak. Dobrze, to ja się rozłączę. Bardzo dziękuję.
7: Dziękujemy Marto za telefon. I czekamy oczywiście na kolejne telefony. tyflopodcast.net/zoom. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, no to jesteśmy. Pamiętajcie tylko, i to taka prośba, żeby w momencie, kiedy się połączycie z nami, to tam żeby kliknąć sobie tę ikonkę Join Audio, bo bez tego ani wy nas nie będziecie słyszeć na Zoomie, ani my was nie będziemy słyszeć na tym Zoomie. I to jest niestety problem tej aplikacji. Ale jak widać, się na chwilę obecną przynajmniej całkiem nieźle sprawdza, bo wszyscy tu mamy ze sobą dobry kontakt i nam to działa.
12: Tak,
7: to ja teraz mam pytanie do Doroty, myślę, że to będzie, bo Doroto, jeszcze może tak, najpierw zanim do Doroty pytanie, to pytanie takie kontrolne do Artura. Jak rozumiem, część aktorów grających w pasjonatach to byli aktorzy z teatru Eton, ale część właśnie to nie były osoby grające regularnie, tak? Na przykład właśnie Dorota, tak? Czy Dorota już gra teraz na co dzień?
8: No nie, no dlatego, że nie mamy takiej możliwości, żeby tworzyć po prostu te przedstawienia, no z racji epidemii, ale też z racji tego...
7: Odległości.
8: Niekoniecznie, bo ta odległość nas, wiesz, Michał, tak strasznie nie deprymuje. Ta odległość nie jest problemem. Problemem jest na przykład zrobienie nowego przedstawienia, czyli po kolei, czyli znalezienie odpowiedniego grantu. Danusia musi go opieczętować, oprawić, musi go wysłać, musimy czekać znowu parę miesięcy. To nie jest taka prosta sprawa, żebyśmy mogli na przykład jutro, jakby była normalna sytuacja w kraju i na świecie, poprosić Dorotę o to, aby wzięła. Dorota naprawdę jest świetna i się cudownie sprawdziła w tym swoim odcinku i nie tylko. I chętnie byśmy z nią, jeżeli wyrazi na to zgodę, współpracowali przy produkcjach teatralnych, tudzież i filmowych dalej, jeśli nam się uda.
7: Natomiast właśnie moje pytanie do Doroty w tym momencie jest takie, jak z twojej perspektywy wyglądał taki casting? Jak w ogóle to się stało, że znalazłaś się w pasjonatach jako osoba gdzieś tam, powiedzmy, z zewnątrz, spoza Eton?
9: Tak, ja byłam zupełnie z zewnątrz. W ogóle to jest ciekawa historia, bo ja byłam w Krakowie w maju, bodaj jakoś 6-7 maja zeszłego roku, w Krakowie na koncercie popowym niejakiego Enrique Iglesiasa i dostałam na Messengerze wiadomość od swojej koleżanki, która zresztą prowadzi jogę dla osób z dysfunkcją wzroku, ale to tak zupełnie na marginesie. I właśnie Basia mówi, słuchaj, tu taki super projekt, zobaczyłam gdzieś na jakimś w ogóle NGO, nie wiem czemu na NGO, wysyłam, może cię to zainteresuje. No i wrzuciła link, że ja miałam iść akurat na Kraków, coś tam zwiedzać, coś oglądać, nie siedzieć w pokoju hotelowym, no to tylko rzuciłam okiem, usłyszałam parę słów, że casting, że serial o osobach niewidomych. Mówię, no brzmi super, zwłaszcza, że w sumie byłam na świeżo i wtedy to cały czas leciało w telewizji gdzieś tam taka kampania o niezaczepianiu psów przewodników, w której ja też wzięłam udział, więc jakby ta kwestia gdzieś tam jakiegoś kręcenia i występowania w telewizji była mi no, bliska na tamten moment, więc mówię, czemu nie, no pójdę za ciosem, wyślę maila. No i wysłałam maila jakiegoś takiego w sumie dość zdawkowego, bo za bardzo nie miałam nawet jak pisać. Wiadomo, jak to człowiek w podróży, nie miałam ze sobą dobrej klawiatury. I wrzuciłam właśnie jakiś link do jakiegoś tam swojego występu i dostałam od razu odpowiedź, że będziemy się kontaktować. No zresztą tak było napisane, że osoby, które będą zgłoszą się do castingu, do każdej osoby będzie wykonany telefon, każda osoba nie zostanie pozostawiona bez odpowiedzi, tak? Więc no to mnie ucieszyło, ale pomyślałam, że no w sumie tak było napisane, więc miło, ale to jeszcze nic nie oznacza, tak? No i wróciłam do Warszawy za 2 dni i dosłownie po tygodniu Danusia do mnie napisała właśnie, że będzie z Arturem w Warszawie na spotkaniu między innymi z panią, która pisała scenariusz, scenarzystką Anetą Wróbel, i czy mam czas się z nimi spotkać. I ja mówię, no oczywiście, że mam czas. Jakieś tam spotkania poprzekładałam na casting. Oczywiście przyszłam, było bardzo fajnie, sympatycznie, magicznie. W ogóle to było coś, co chyba nigdy w życiu mi się, na pewno mi się nigdy w życiu nie zdarzyło i nie sądzę, żeby się powtórzyło. I teraz tutaj absolutnie żadnej ściemy nie ma. Ja po prostu usiadłam przy tym stoliku i się czułam tak, jakbym po ciężkim dniu wróciła gdzieś z pracy, usiadła przy stoliku w kawiarni z jakimiś super znajomymi i spędziła super popołudnie przy kawie. No po prostu, nie wiem, Artur emanuje jakąś taką energią, że ja siedząc koło niego w ogóle nie czułam rany boskie, siedzi koło mnie Leszek z Klanu, a ja tu jestem, nie wiem, powinna być spięta na maksa i w ogóle zapomnieć języka w gębie, tylko po prostu czułam się jak na świetnym meetingu, prawda, gdzieś tam ze znajomymi. Tak samo odebrałam Danusię. Tak, i pani scenarzystka, w sumie no też jesteśmy na ty, więc z Anetą też od razu złapałyśmy fajny kontakt na drugi dzień. W zasadzie już rozmawiałyśmy o scenariuszu, więc u mnie to się potoczyło naprawdę jakoś tak bardzo magicznie. Ja w to weszłam po prostu, jak to się mówi, jak nóż w masło. Po prostu wpadłam po uszy i absolutnie bez żadnych jakichś tam, nie wiem, stresu, bez żadnego, nie wiem, bez żadnych wyrzeczeń, bez żadnego stresu. Pamiętam, że też wspomniałam na spotkaniu o swoim partnerze, o Jaśku, który też jest osobą ociemniałą, gdzieś tam w środowisku znaną, rozpoznawaną, no bo to jest twórca systemu Totu Point, więc coś wspomniałam na ten temat.
7: I Totu Point, zresztą to myślę, że od razu można tak zaspoilować, że również Totu Point się pojawia i to w niejednym odcinku Pasjonatów.
9: Jak najbardziej, tak. No Artur w ogóle się zapalił do tego pomysłu, że no przecież to trzeba pokazać koniecznie, że w ogóle no to jest coś świetnego. I ja wróciłam do domu i mówię do Jaśka, słuchaj, nie dość, że ja dostałam odcinek, to jeszcze ciebie tam chcą. Jak to mnie? Przecież mnie nawet nie widzieli. Więc się po prostu, no to tak, no to było coś niesamowitego. Niezwykłego, magicznego, jak to zawsze będę powtarzać, tak jak no pewnie już tutaj część osób, które nas słuchają, tak jak już Michał powiedział, no to środowisko jest dość hermetyczne, więc tutaj większość ludzi się jakoś tam zna lub nawet jeśli nie zna, to kojarzy, więc no ludzie wiedzą, że ja gdzieś tam jakieś doświadczenia takie czy inne medialne posiadam i mam te doświadczenia różne, bo czasami głupi jakiś spot reklamowy, który trwa minutę, spot, który miał powiedzieć na przykład, nie wiem, przeznaczcie na nas 1%, bo my szkolimy psy przewodniki, to było to kręcenie, to była jakaś droga przez mękę, powtarzanie po prostu od świtu do nocy jakiejś jednej głupiej sceny. Jak ja sobie wreszcie do mnie dotarło, że ja będę grała w serialu, to sobie pomyślałam, kurczę, chyba muszę się pożegnać z wakacjami w tym roku, to będzie pewnie jakieś pasmo wyrzeczeń. No cóż, no powiedziało się A, to trzeba powiedzieć i B, ale to jeszcze pewnie będę miała okazję tutaj powiedzieć, ale no to, co powiem teraz na wstępie, to bez żadnej też ściemy, to dla mnie to była tak fantastyczna przygoda, zabawa i my z Jaśkiem do dziś to powtarzamy i jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tego, że organizacja tego całego wydarzenia, po prostu tych wszystkich kilkudziesięciu, czasami pewnie nawet kilkuset ludzi, którzy pracują przy takiej produkcji, no to jest coś fenomenalnego, tak? Tam absolutnie się nie zdarzały obsuwy, a nawet jeśli się zdarzały, to zawsze kończyliśmy o czasie. Nigdy w życiu się nie zdarzyło, że mieliśmy jakieś, nie wiem, strasznie przedłużone o kilka godzin kręcenie. Naprawdę czasami miałam wrażenie, że jestem w jakimś chaosie, bo tu ktoś rozwija kable, tu ktoś lata z makijażem, tu coś się rozwaliło, tam czegoś nie ma, po czym wychodził Artur i pytał, możemy grać? I nagle zapadała cisza i po prostu te wszystkie kilkadziesiąt osób mówiło tak, my jesteśmy gotowi i po prostu wszystko szło według jakiegoś planu, który ja każdego dnia dostawałam wieczorem od pani Basi, naszej wspaniałej Basi Stachnik, reżysera biurowego, dostawałam taki zapis, prawda, jak dzień będzie wyglądał, łącznie z tym, o której godzinie jemy, gdzie parkujemy i tak dalej, i tak dalej.
12: I kiedy po prostu co do.
9: Kiedy zwika, tak, więc co do minuty było rozpisane i naprawdę z ręką na sercu wszystko się zgadzało, naprawdę co do minuty, nawet jeśli były sytuacje tego typu, że nie wiem, ktoś się zgodził na kręcenie w jakimś miejscu, po czym nagle zmienił zdanie i trzeba było coś wymyślić, to nawet jeśli były takie sytuacje, to i tak nie zaburzało tego rytmu, więc to jest po prostu coś niesamowitego, jaki to jest niezwykły, skomplikowany i niezwykły i niezwykle działający organizm, taki plan produkcyjny.
7: No to teraz pytanie do Artura w takim razie. Jak to właściwie wygląda od kuchni? Bo myślę, że nasi słuchacze też są w ogóle zainteresowani tym tematem, bo widzimy efekt finalny. Ale jak właściwie pasjonaci powstają? Co musi się zadziać, żeby powstał taki jeden odcinek serialu? Od czego zaczynamy i jakie są tak mniej więcej przynajmniej kolejne etapy powstawania takiej produkcji?
8: To wspólnie z Danusią będziemy musieli, Michale i drodzy
7: jasne,
8: państwo, na to
7: oczywiście
8: odpowiedzieć. Ja będę powolutku, krok po kroku opowiadał, Danusia będzie uzupełniać. To wszystko się zaczęło od tego, że musi być pomysł. Jak jest pomysł, to później musi być napisany scenariusz. Jak jest scenariusz przynajmniej dwóch, trzech odcinków, to musi być akceptacja kanału, który to chce wyemitować. Jak jest akceptacja kanału, recenzentów, którzy pozytywnie to ocenią, to później jest szukanie pieniędzy. Jak kanał nie chce dać na to pieniędzy, no to trzeba szukać sponsorów. Jak się znajdzie już tych sponsorów i mamy jakiś określony budżet, to siadamy wtedy i organizujemy. Mówię to na razie, to wszystko, co robimy Danusia, Damek i ja. To szukamy ludzi, którzy pomogą nam w organizacji tej produkcji. No i też oczywiście kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu kierowników produkcji, których musieliśmy skastingować, mówiąc naszym żargonem teraz radiowo-telewizyjnym i filmowym, żeby wybrać wreszcie tego, który byłby w stanie spełnić nasze oczekiwania organizacyjne i planowe. Jak już się wybrało tego człowieka, no to się zaczyna szukanie sprzętu, dobieranie odpowiednich ludzi do odpowiednich pionów i wreszcie szukanie aktorów. Oczywiście 12 aktorów mieliśmy wybranych, bo do nich pisaliśmy razem z Anetą, z Danusią, właśnie z Jankiem, właśnie z Dorotą, którzy nam pomagali przy swoich odcinkach, odcinki w całości. Natomiast no, trzeba było szukać pozostałych postaci. Tych aktorów się przewinęło kilkuset. Sama ekipa miała raptem kilkanaście, 18 czy 19 osób dzień w dzień na planie. No i zaczyna się wreszcie organizacja przygotowania planu zdjęciowego, czyli 42 dni, w naszym wypadku to było 42, a mieliśmy mieć 52
12: dni zdjęciowe. Tak.
8: I rozpisanie każdego dnia zdjęciowego według lokacji. Szukanie lokacji, żeby one były jak najtańsze, dlatego że na lokacje nie mieliśmy znowu pieniędzy. Mieliśmy jakieś znikome środki, które zapłaciliśmy raptem MPK, czy tam, nie wiem, w sądzie chyba, a resztę wszystko dostaliśmy, że tak powiem, gratisowo, za darmo, za pomysł i za ideę kręcenia tego rodzaju serialu. No i zaczyna się plan zdjęciowy, dzień 12,
7: ale to jeszcze
8: 12,
7: co do tego,
8: godzin.
7: To jeszcze zanim ten plan zdjęciowy, jak to wygląda, to ja myślę, że warto, żeby to też wybrzmiało, bo ludzie sobie wyobrażają, tak przynajmniej myślę, że część ludzi może sobie wyobrażać to tak, no że dobrze, że skoro jest jakiś serial produkowany, powiedzmy, przez Telewizję Polską, no to za całą produkcję odpowiada Telewizja Polska, a to tak nie funkcjonuje w dzisiejszych czasach, prawda?
8: No to teraz ja poproszę Danusię, żeby uzupełniła sprawę dotyczącą, że tak powiem, kanału i telewizji i opowiedziała po prostu, gdzie zdobyliśmy te pieniądze i jak to wyglądało dalej.
10: No Telewizja Polska była emitentem i zrobiła postprodukcję, zrobiła również audiodeskrypcję i napisy. Generalnie to już jest etap końcowy, ale żeby zacząć całą produkcję, to wspomógł nas PKN Orlen. Od niego zaczęliśmy, czyli na przygotowania, na promocję był PKN Orlen. Później napisaliśmy projekt do PFRON-u i tam startowaliśmy do konkursu, gdzie ten konkurs wygraliśmy, ale i tak obcięli pieniądze, bo przez wszystkim odcinali, więc znowu się jakaś tam dziura zrobiła. No i jeszcze dalej brakowało tych środków, w związku z tym tutaj Fundacja Orlen pomogła. No to też to są wszystko, pisze się, prawda? Wszędzie się wysyła scenariusze, treatmenty, projekty, budżetuje. Czyli my się rozliczamy, no teraz jeszcze się rozliczamy z projektu, bo sprawozdania do każdego inne sprawozdanie, więc to, to jest no, robota ogromna, więc tak jak mówię, Telewizja Polska jest emitentem, to jest oczywiście, daje nam emisję, to jest bardzo dużo, że możemy emitować w telewizji właśnie w takim no, w telewizji publicznej, gdzie jednak jest ta oglądalność, prawda, mimo wszystko, że to była TVP2 i godzina 11.55, no ale była oglądalność. No i tak jak mówię, no, zrobiono nam postprodukcję, ale zupełnie telewizja się włączyła już na końcowym etapie, czyli zupełnie po planach zdjęciowych, już kiedy my mieliśmy cały materiał zgrany. Więc tu był taki udział Telewizji Polskiej w tej produkcji. No i tutaj też takie pytania, bo to wiadomo, różnie to bywa, no ale tak umówmy się, że na przykład czy Telewizja Polsat, czy TVN, oni nie są zainteresowani, to my nie jesteśmy takimi produktami zupełnie, to są telewizje komercyjne, więc tutaj, żeby była też świadomość, bo

0: audiodeskrypcję, którą pewnie też były uwagi co do tej audiodeskrypcji, ale ja uważam, że bardzo dobrze była zrobiona. No wiadomo, wszędzie też proszę pamiętać, że oni mają odcinek zgrany, mają tydzień na zrobienie tego. Ja naprawdę słuchałam tej audiodeskrypcji. Może były leciutkie wpadki, ale uważam, że na wysokim poziomie zrobiona audiodeskrypcja, więc tutaj się należy Telewizji Polskiej i tą postprodukcję to też robili fachowcy, gdzie my to już po prostu ta odpowiedzialność też z naszych jest ściągnięta, bo my i tak za tyle rzeczy odpowiadamy, że to już wiemy, robią to fachowcy, robi telewizja, mają wyemitować za tydzień, zrobią to, bo staną na wysokości zadania, więc to też jest taki komfort psychiczny. Proszę mi wierzyć, że telewizja się tym zajęła.
1: A czym jest właściwie ta postprodukcja? To jest poskładanie całego materiału, który dostarczacie, czy to jest jeszcze coś więcej?
0: Wszystko. Oj, to jest dużo więcej. To już może Artur, bo on jest bardziej techniczny.
2: Nie, proszę Danusia, bo Danusia jeszcze o prawach autorskich powie, z którymi się borykamy cały czas i borykaliśmy się, bo to jest też inna sprawa, że
0: no
2: trzeba
0: to
2: pisać.
0: To też jest, tak, ale postprodukcja to generalnie trzeba złożyć cały obraz, czyli obraz plus dźwięk. I tu jest montażysta, który się tym musi obrazkiem zająć, tylko i wyłącznie on się zajmuje obrazkiem, czyli a żeby zająć się tym obrazkiem, żeby to złożyć wszystko, nawet według scenariusza, to tych dubli, powtórek jest tyle, że on musi wybierać. My to później też sprawdzaliśmy, a bo tu jakieś odbicie w lodówce, a tu bum na planie widać, tak? Czyli dalej trzeba było to wszystko oglądać.
1: Bum na planie, czyli dla słuchaczy, którzy nie mają do czynienia na co dzień z produkcją materiałów, to o co chodziło?
0: Bum na planie to jest mikrofon, taki bum, taki, to jest taki w futerku mikrofon wysoko podkładają, nie powinno się tego widzieć, tak? Czyli mikrofoniarz trzyma.
1: Jasne. I tym wszystkim zajmowała się już telewizja. Po prostu wy dostarczaliście tylko materiał to zostało przez nich tam złożone. Oczywiście jakaś autoryzacja tych ostatecznych odcinków również była.
0: Tak, autoryzacja i z naszej strony i autoryzacja pani redaktor też z telewizji. Też wszystkie odcinki sprawdzaliśmy, bo tu jeszcze trzeba pamiętać o tym, że tu też trzeba było jakieś logotypy. To się wszędzie mogło znaleźć, czyli logo samochodu, logo jakieś firmy, trzeba to było wszystko oczyścić. Do tego dochodzi dźwięk, bo dźwięk zupełnie musi być wyciągnięty, bo to jest parę kanałów, to jest bardzo skomplikowane. Do tego jest nasz kompozytor Robert Bylica, który siedział i pisał dla każdego osobną muzykę. Czyli on też miał ogrom pracy i to wszystko zebrać. Później napisy jeszcze do tego, ile to było pracy, podziękowania. No to jest ogrom. No ja powiem tak, że przerażało mnie to, ale przeszliśmy to, bo jednak no, wszyscy rozeszli się, powiedzmy, plan się skończył, a ja jeszcze do tej pory, czy tam jeszcze z Arturem, no to ja jeszcze cały styczeń, luty, marzec, kwiecień, cały czas chyba do lutego, do każdego odcinka cały czas pracowałam nad napisami. No a teraz, tak jak mówię, rozliczenia, więc to...
1: A jakiego rodzaju to były napisy? Czy to były całe listy dialogowe, żeby osoby niesłyszące
0: też
1: również mogły z tego skorzystać?
0: Są listy, tak, też listy dialogowe, to zrobiła telewizja, a napisy, ja mówię, napisy końcowe, czyli każdy aktor, który występował, każdy postać trzeba było wypisać, tak, sprawdzić, czy rzeczywiście te osoby są, żeby nikogo nie pominąć. Każdy utwór, który był wykorzystany, czyli autorów. Później, no tak jak mówię, i podziękowania, i cała ekipa. Każdy odcinek jest inny, czyli 13 takich napisów. Tak jak mówię, też były listy dialogowe, też robiła telewizja, też były napisy. Także jest serial w pełni dostępny.
1: A tu jeszcze była kwestia poruszona tych praw autorskich. To o co z nimi chodziło? To jest jakieś o przekazanie? Czy...
0: Ale wszystkie prawa autorskie, no więc to wszędzie trzeba wszystkie o prawa autorskie trzeba walczyć. Czy możemy to robić? Czyli pisanie. Ja tam się na przykład pisałam do Fundacji Basowskich. Czy możemy wykorzystać ich utwory? Oczywiście wszyscy się zgadzają, bo to jest taka produkcja, no ale jednak jest to...
1: Zgoda musi być.
0: Tak, musi być zgoda, tak. No bo wypada nawet, tak. Także, no jeżeli chodzi o spektakle, no to są nasze, ale o wszystko, na wszystko musi być zgoda.
1: Jasne. No dobrze, to teraz przejdźmy może do tego planu zdjęciowego, który już po organizacji wszystkiego może...

0: rozpocząć i jak to, i w jaki sposób to wygląda?
1: No kochani, no to też jest następna tytaniczna robota. Dorota o tym mówiła, że to przygoda, bo rzeczywiście jest to przygoda, bo plan zdjęciowy to przygoda, ale to też ogromna tytaniczna praca i odpowiedzialność ze strony Danki i ze strony mojej. W ogóle chwała Danusi, że cały czas ze mną była i chwała jej za ogromną, nieprawdopodobną robotę, którą wykonała przed produkcją, w trakcie załatwiania funduszy, w trakcie pisania wniosków, poprzez, mimo wszystko, że grała bardzo dużą rolę w całości, jednak koordynowała to razem ze mną i jeszcze całą postprodukcją się zajęła jako guru i koordynatorka. A teraz plan zdjęciowy. No, plan zdjęciowy wygląda w ten sposób, że tak jak już Dorota wspomniała, mamy plany godzinowe, o której godzinie się spotykamy, o której godzinie przyjeżdża na plan operator, o której reżyser, o której przyjeżdża dźwięk, ekipa techniczna, o której światło przyjeżdża, rozstawiają się, mamy poszczególne godziny wyznaczone na poszczególne 10 scen, które gramy dziennie. Każda scena ma godzinę, godzinę 15 mniej więcej na realizację. No i cały
0: 10 pion, scen, tak powiem, a w odcinku tych scen znajduje się ile tak mniej więcej?
1: 20-24, to jest taka mniej więcej norma. Bo różnej długości są oczywiście sceny, prawda?
0: No jasne.
1: Także mamy albo 20 scen w odcinku, albo 24, albo 25. Do tego oczywiście wchodzą establisze, no i wchodzi czołówka i wchodzi tyłówka, także generalnie musieliśmy się zmieścić w 22 minutach, 23 minutach czasu antenowego granego. Poza tym wchodzi nam ta czołówka i wchodzi nam ta tyłówka. No i co godzinę oczywiście przystępujemy do nagrywania. Najpierw są próby do danej sceny, po czym jest próba z aktorami, po czym jest próba z kamerami. Graliśmy na dwie kamery, graliśmy steadicamem, czyli taką kamerą na szelkach, którą operator jeden nosił cały czas i ona to jest taka dająca efekt obrazu płynnego, płynącego i kamera stacjonarna, która robi bliskie plany i szerokie plany i pół zbliżenia. Po czym następuje oczywiście moment pierwszego ujęcia, dubla drugiego ujęcia, drugiego dubla, trzeciego dubla. Jeżeli wszystko jest w porządku, nie było żadnych widocznych wpadek i było to zgodnie z tym, co żeśmy sobie wcześniej ułożyli na próbie aktorskiej, no to mamy po scenie i się mówi po scenie, przechodzimy do następnej sceny. Jeśli to jest w tym samym miejscu, to nie ma zbytniego problemu, natomiast jeśli to jest inny obiekt, którym mamy grać kolejną scenę, no to jest zwijka całego sprzętu, elektrycy zwijają kable, zwijają reflektory, zwijają cały osprzęt, to samo akustycy, to samo sprzęt kamerowy, razem z podglądami oczywiście, które są dla reżysera i dla operatora. I to jest pakowane do samochodów i przejeżdżamy na adres kolejnego obiektu, gdzie znowu jest rozkładanie przez pół godziny, 40 minut i przygotowanie aktorskie, i przygotowanie kamerowe i wreszcie kręcenie kolejnej sceny. I tak przez 42 dni.
0: No to rzeczywiście trochę pracy trzeba było w to włożyć. Aktorzy musieli swoje zagrać.
2: Tak było u mnie w domu, ja przecież bym Michale...
0: No właśnie, Krzysztofie, bo teraz ciebie chciałem zapytać. I będę właśnie chciał przejść do tematu gry jako takiej. Jak wam się grało? Jak bardzo była to wyczerpująca praca? Może wcale, Krzysztofie, z twojej perspektywy.
2: No ja jako, że jestem już jakby od 12 lat, dobrze mówię Arturze, 12 lat już razem działamy, tak?
1: Tak, chyba tak.
2: 12 lat. To jest to dla mnie kolejne doświadczenie gdzieś tam teatralne i jakby telewizyjne i też jakby aktorskie. Natomiast no powiem tak, jest to naprawdę praca nad serialem i praca na... Jeżeli chodzi o taką działalność, to naprawdę wymaga mega zdyscyplinowania.
0: No dobrze, ale czego konkretnie jakby... wymaga od ciebie? Zakładam, że masz jakąś rolę swoją, której się musisz nauczyć, więc na pewno musisz nauczyć się tekstu. Tego tekstu
2: no,
0: musisz...
2: Tam siebie,
0: tego,
2: tam.
0: No tak, oczywiście, grałeś tam siebie, ale tego tekstu swojego to się musisz tak nauczyć dokładnie co do przecinka, czy potem to się jednak troszeczkę gdzieś improwizuje?
2: To znaczy, to jest tak, na, dostaję tekst na mailu w tym przypadku, cały scenariusz i potem jakby wielogodzinne powtarzanie codziennie, nauczenie się tego na pamięć. To jest pierwszy jakby krok, a kolejnym krokiem już jest, jak się pojawię na planie, to już jest jakby praca nad interpretacją. Też oczywiście mogę sobie gdzieś tam w głowie też próbować interpretować, wejść w tę swoją postać, w te różne działania, które gdzieś tam mamy nakreślone w scenariuszu. Natomiast no, głównie chodzi tutaj o nadanie kolorytu takiego tej postaci, bo też trzeba wiedzieć, kiedy w odpowiednim momencie zaintonować, bardziej być wesołym, kiedy być smutnym, kiedy trzeba być bardziej poważnym, kiedy uśmiechniętym.
0: Ale jak rozumiem, no, jakieś wskazówki dotyczące tego masz również w scenariuszu zawarte.
2: Tak, oczywiście. I też didaskalia dużo dają, więc jakby jestem w stanie wejść w tą swoją drugą skórę jakby. Niby w siebie, w swoją, jakby gram siebie, ale jednak jest to gdzieś tam druga taka skóra, w którą muszę wejść i muszę sobie to przetawić gdzieś w swojej głowie, żeby to miało jakby taki wydźwięk, który mogliście państwo zobaczyć na ekranie telewizorów swoich.
0: No jasne. Doroto, a z twojej perspektywy, jak ta praca wyglądała? Miałaś już do czynienia gdzieś wcześniej z mediami, z kamerą, tak? Z występowaniem przed kamerą, ale serial to chyba taki debiut, tak?
3: Taki debiut całkowity. Ja powiem, tutaj jestem zupełnie w przeciwieństwie z moją opinią do Krzysia, bo myśmy z Jaśkiem szli kompletnie na żywioł. Oczywiście zapoznawaliśmy się, ja bardzo wnikliwie czytałam scenariusz, różne tam rzeczy, które nam się jakoś, nie wiem, nie podobały albo chcieliśmy zmienić, były zmieniane. Z tym nigdy nie było problemu. Artur też tuż przed graniem zawsze się pytał, czy to wam pasuje, czy tak może być. Nie podoba się, dobrze, wywalamy, jak wy to widzicie, więc jakby ta komunikacja też była rewelacyjna. Natomiast no, myśmy szli o tyle na żywioł, że wiedzieliśmy, co danego dnia gramy. Znaczy ja to wiedziałam, bo jestem taka raczej poukładana, Jasiek to tam, no to co my tam dzisiaj mamy? Aha, to tu i tu, aha, ja co będę robił? Aha, no to będę siedział, aha, no to wezmę komputerek i popracuję. Ja mówię, ty nie pijesz komputerka i nie pracuj, bo musisz się przygotować. Dobra, tam będzie dobrze.
0: Ale no, mógł wziąć komputerek, bo przecież pracował na nim także i w serialu.
3: Jak najbardziej.
0: To może dlatego tak. Tyle scen tam się pojawiało z tym komputerem, co?
3: Dokładnie, wszystko jak najbardziej w prawdzie. No i co, no ja mniej więcej wiedziałam, co ma być powiedziane, natomiast jeśli ten dialog jakoś tam, nie wiem, ewoluował w trakcie tego grania, To też nie było problemu. Zawsze Artur mówił, mówcie tak, jak czujecie, mówcie tak, jak byście to powiedzieli w normalnym życiu i my żeśmy się jak najbardziej starali, żeby właśnie tak to było. Oczywiście, że jak potem były te duble, o których tutaj już była mowa, no to wiadomo, że to nie mogło być powiedziane raz tak, a drugi raz siak. To już w trakcie grania to już musiało być co do słowa identycznie, tak? Nie mogło być żadnego zmiany, tak? Ja pamiętam nawet taką sytuację u weterynarza, gdzie mój pies, prawda, no, ma stwierdzoną tam jakieś zatrucie żołądkowe, idzie na L4, no i ja mówię coś takiego, to będę musiała się pogodzić z kijem. A w następnym dublu powiedziałam przeprosić, tak? Więc nie, abarot, gramy to samo jeszcze raz, bo powiedziałaś nie to słowo, tak, więc tak. Już na takim etapie jak najbardziej to się musi zgadzać. Natomiast wcześniej myślę, że żeśmy się tekstu nie uczyli, tyle, że ja wiedziałam, co ma być, jak ma być i dlaczego ma tak być, a tuż przed samym graniem żeśmy jeszcze z Arturem ustalali, czy to na pewno tak będzie dobrze. Też pamiętam sytuację w parku, gdzie postanowiliśmy jednak coś tam zmienić i Artur się zestresował, bo mówi, kurczę, Ewka, czyli pani Ewa Kukińska, tak nie lubi, jak się zmienia jej tekst. No może jakoś to zaakceptuje. Na szczęście pani Ewa jest tak wspaniałą osobą, że nie miała najmniejszego problemu. Jeszcze sama coś zaimprowizowała, to było genialne. No widziałeś to? Nie dość, że ślepa, to jeszcze kompletnie pieprznięta i to jest po prostu
0: improwizacja pani. Ale powiem szczerze, To jest jedna z ciekawszych w ogóle scen w tym twoim odcinku, bo rzeczywiście myślę, że taki przekaz, takiego przekazu jest mało. Takiego przekazu jest mało. Dziennikarze rzeczywiście, niestety, szukają sensacji albo po prostu...
3: Ale to jest prawda w ogóle?
1: No tak.
0: Tak, oczywiście.
3: Przepraszam, Michał, że ci wejdę słowo, oczywiście. To jest prawda z mojego życia, tak? Bo my żeśmy dużo z Anetą rozmawiały i to jest jak najbardziej wyjęte, żywcem wyjęte z mojego życiowego scenariusza, tak? Więc jak najbardziej, tak jak mówisz, no czasami dziennikarze po prostu, no tacy są, tak?
0: Ja bym powiedział, że w mediach to jest głównie taki przekaz, to znaczy są dwa przekazy i ani jeden nie jest dobry, bo jeden przekaz jest niewidomy superbohater, który góry przenosi i na nie się wspina i w ogóle wszystko może, bez jakiejkolwiek pomocy, a drugi przekaz jest taki, że ten niewidomy to jest taki biedny, że on to nawet i za bardzo z ubraniem się ma problem. Tak, a brakuje tego złotego środka i brakuje tego takiego właśnie trzeźwego spojrzenia na całą sytuację.
3: No dokładnie tak. Ja właśnie to opowiadałam o tym na spotkaniu z Arturem i to się spodobało i to chcieliśmy pokazać właśnie, że po prostu właśnie tak jest, bo ja kiedyś poszłam na takie spotkanie i pani dziennikarka, już nie pamiętam skąd ona była, z TVP, jakiś tam, nie wiem, no taki program w stylu, nie wiem, Uwaga czy coś takiego, no gdzieś tam chciała pokazać życie niewidomej osoby.
2: Bardziej, tak.
3: Jakiś taki, no coś takiego, gdzieś tam życie niewidomego człowieka na co dzień i po prostu ona stwierdziła, że pani jest zbyt uśmiechnięta, zbyt kolorowa, tu trzeba jakiegoś nieszczęścia. Mówię, pani co, no ale to tak naprawdę to ja nie mam powodu, żeby tutaj jakoś się specjalnie smucić. No ja już przepracowałam swoje niewidzenie i wystarczy tego smutku. No i jakby na tym się skończyła nasza współpraca i to chcieliśmy pokazać, tak, że po prostu no, dziennikarze właśnie tacy są, tak jak powiedziałeś, albo super sierota, albo super hero.
0: No ja kiedyś słyszałem, to tak tylko na marginesie dodam od jednej z dziennikarek, również pracującej w TVP, nie wiem czy jeszcze do teraz, ale kiedyś słyszałem taką historię, że niektórzy, że są tacy producenci właśnie reportaży zwłaszcza, że jak potrzebują wywołać u kogoś nieco więcej emocji, to proponują, żeby może cebulę sobie pokroił, bo to lepiej będzie widać.
1: No tak. To są takie triki, wiecie, kochani, to są takie triki oczywiście, aktorskie albo pomysły reżyserskie, ale to nie na tym polega, to polega wszystko na wnętrzu i na emocjach, które się mają pojawić i trzeba je świetnie, że tak powiem, pokazać. Ale to, co Dorota mówiła i teraz Dorota nawiązała też bardzo ładnie taką paralelą do pani Marty, która do nas telefonowała i powiedziała, ile w tym prawdy, a ile w tym fałszu, ile w tym konfabulacji, może nie fałszu, a konfabulacji. Otóż pani Marto i drodzy słuchacze i drodzy państwo, nie ma 90% bądź 85% to są historie, które są absolutnie prawdziwe i dlatego to, że Dorota wchodziła na plan i mówiła od siebie i próbowaliśmy na bieżąco razem z Jankiem układać im sceny, to wynikało z tego, że oni tacy są i właśnie to było naszym zamysłem i główną jak gdyby taką nicią i kierunkiem w tym serialu, żeby pokazać prawdę, absolutną prawdę i pokazać to, jak oni się zachowują, jak oni występują, gdzie oni czują albo nie czują, a gdzie się wzruszają, a gdzie się śmieją. I to należało jak gdyby głównie pokazać. I chcieliśmy po prostu...
2: Pokazujemy na nasze prywatne życie. Tak
1: na to zwrócić, tak, na to zwrócić główną uwagę. I te wszystkie opowieści pani Marto, zwracam się do naszej słuchaczki, jak również i do wszystkich, że to miał być bardzo bliski siebie i prawdziwy film oparty na doświadczeniach i na prawdzie ludzi, którzy nie widzą albo słabo widzą. I myślę, że w wielu, oczywiście nie we wszystkich odcinkach nam się to udawało, ale w wielu odcinkach, jak mniej więcej pani Marta wspomniała o Mietku i w kolejnych odcinkach, udawało nam się to zrobić. Są odcinki, które nie do końca są oczywiście tak pociągnięte, jak powinny być, ale no, to wynikało z różnych powodów. Powodów krótkiego czasu, na przykład pracy z aktorem niewidomym bądź słabowidzącym. Jakiegoś zawirowania produkcyjnego, że musieliśmy pozmieniać sceny. To już rozpraszało. My musieliśmy mieć absolutne, i tak żeśmy z Danką dążyli, do absolutnego komfortu wszystkich naszych aktorów niewidomych i słabowidzących na planie, tudzież i też innych aktorów i zawodowych, i statystów, i przy jakichś tam przechodniu. Wszystkich żeśmy chcieli naprawdę dobrze, żeby się czuli pewnie i byli dobrze zaopiekowani, bo wtedy ta atmosfera i ten przekaz, o który nam najbardziej chodziło w danej scenie, wychodzi.
0: No właśnie, skoro mowa o aktorach...
2: Nie, tej atmosfery brakuje.
0: Tak? Skoro mowa
2: nie, tej atmosfery na planie brakuje.
0: Jasne. Skoro mowa o aktorach widzących, to mnie ciekawi, to być może Iwona nam coś powie na ten temat. Jak w ogóle wyglądała ta współpraca aktorów widzących z aktorami niewidomymi? Czy nie było jakiegoś takiego stresu ze strony tych właśnie aktorów widzących? Jak to się zachować może na przykład? Albo że czegoś robić, czegoś nie robić i tak dalej, i tak dalej?
4: Powiem szczerze, że jeśli chodzi o mnie, to ja mam akurat tą przyjemność współpracować.
2: Cześć, Iwonka.
4: Cześć, Krzysiu. Z aktorami 12 lat, więc jesteśmy do siebie przyzwyczajeni, znamy się, więc wiemy, czego się możemy po sobie spodziewać, bo mieliśmy naprawdę różne sytuacje podczas spektakli, gdzie nawet zdarzało nam, zawodowym aktorom, zapomnieć tekstu, a aktorzy niewidomi nam podrzucali, więc...
2: Wiem, do czego mówisz.
4: Wiem, że tak, dokładnie, Krzysiu. Wiem, czego się spodziewać, natomiast jak rozmawiałam z innymi aktorami, którzy współpracowali z nami, którzy przyjechali z Warszawy, zresztą znane nazwiska, to mieli taką obawę, bo pierwszy ich kontakt, nie wiedzieli, czego się spodziewać, ale później podczas przerwy takiej kawowej powiedzieli, że są tak zaskoczeni, że nie wiedzieli czego się spodziewać, a po prostu udało się wejść aktorom naszym z dysfunkcją wzroku w 100%. No, to też jest zasługa Artura, który po prostu prowadzi nas wszystkich tutaj już od kilkunastu lat i po prostu no, wiemy umiemy poruszać się w tej materii i może to jest właśnie ten plus i komfort no też dla nas, bo wiadomo, że to jest zawsze stres spotkanie aktora zawodowego z pewną grupą, ale myślę, że bardzo dobrze im to wyszło, fantastycznie się w tym odnaleźli i
1: Świetnie, Iwonka, bo Danusia na ten temat może coś powiedzieć, a ja powiem na zasadzie takiego preludium jej wypowiedzi, mianowicie to, że ona bardzo dużo scen, mówię o Dance, miała z Tadeuszem Hukiem, który grał takiego woźnego, takiego opiekuna naszego teatru i naszych aktorów występujących. I Tadzio któregoś dnia tam na samym początku podszedł do mnie i mówi, ty, a ja myślałem, że to będzie jakaś gehenna grania z tymi ludźmi, a tu się gra normalnie jak z zawodowcami. Ja mówię, Tadziu, no bo to zawodowcy są. No. A on mówi, no właśnie. A Danka później mówi, jakaż to przyjemność grania z tym aktorem. Jak on wszystko czuje, jak on czuje każdy niuans, jak on czuje każdą...
2: Dokładnie, Arturze.
1: Jak on odpowiada tak, jak powinno być w życiu normalnie. Także wprowadzał też taką atmosferę Tadek, która jest ogromnie ważna dla bycia przed kamerą.
0: No czyli po prostu także i ci widzący aktorzy, można powiedzieć, że mieli okazję też czegoś się nauczyć, żeby się przede wszystkim po prostu nie bać tak naprawdę.
1: Znaczy oni generalnie nie spotkałem się z opinią, że mieli jakiekolwiek wątpliwości albo jakiekolwiek krytyczne uwagi. Było wszystko bardzo niemalże w superlatywach, absolutnie się nikt z nich nie denerwował, jeśli musieliśmy przez na przykład naszego aktora niewidomego bądź słabowidzącego zrobić dubla. Absolutnie było to zrozumiałe, podchodzili do tego z zupełną aprobatą i z zawodowstwem takim, jak robią to ze swoimi kolegami profesjonalistami i byli naprawdę, czy Anka Kor, czy Kasia Jamrus, czy Aldona Jankowska, czy wspomniany Tadek Hu, czy Agnieszka grająca twoją rolę, twoją matkę Krzysio, byli naprawdę zachwyceni, że mogą wziąć udział po raz pierwszy w życiu, kochani. Weźmy to pod uwagę, bo takich produkcji nie ma. To jest pierwsza tego rodzaju produkcja, która została stworzona właśnie z udziałem jako aktorów niewidomych i niedowidzących jako głównych bohaterów. Także to jest też szalenie istotne, bo na to należy zwrócić uwagę. Oni, ci zawodowcy, nigdy nie brali w takich produkcjach udziału i to jest dla nich też jakieś doświadczenie kolejne i przygoda.
0: I myślisz, że są zachęceni do tego, żeby brać udział w kolejnych tego typu wydarzeniach, jeżeli będzie okazja?
1: Przedwczoraj zadzwonił do mnie Andrzej Zaborski, Beja z Białegostoku, ten gruby, który grał komendanta.
2: Czyli i mówi tak,
1: jak nic nie robisz, to pisz odcinki do drugiej części, bo mam nadzieję, że komendant się pojawi. Ja mówię, a Andrzej, no piszę, bo jestem przy drugim odcinku, to piszę. Zaczynam coś tam skrobać, fajnie się to układa. No, to pamiętaj o mnie, bo wszyscy musimy zagrać w tej drugiej części.
0: To się rzeczywiście. No to rzeczywiście widać, że chęć jest po prostu.
1: Chęć jest, tylko żeby jeszcze była większa chęć ze strony naszego, tak jak Danusia ładnie nazwała, emitenta, czyli Telewizji Polskiej, żebyśmy mieli bardziej, że tak powiem, takich oddanych ludzi. Ja nie chcę krytykować tych, z którymi żeśmy pracowali, bo pani Justyna naprawdę Zachor odnosiła się do nas z dużą atencją i zrozumieniem, ale żebyśmy tych ludzi mieli więcej, którzy nas później wesprą w tej postprodukcji, a nie to, że wszystko musimy po zakończeniu zdjęć w dalszym ciągu robić i nagabywać i przypominać i telefonować i przychodzić i prosić, żeby to było szybciej z panią Danusią, gdzie cały czas byliśmy tymi motorami napędowymi, żeby po prostu do tego wreszcie finalnego efektu doszło. No to jest jak gdyby ta główna sprawa. Druga sprawa to jest sprawa oczywiście znalezienia odpowiednich funduszy, żeby one naprawdę nie były z ujmą dla... I tak nie były, bo żeśmy tak to zorganizowali z panią Danutą, że nie powinni się nasi wszyscy współpracownicy i biorący udział w tym przedsięwzięciu ludzie jakby obawiać czegokolwiek albo być niekontenci, niezadowoleni. Ale mimo wszystko, że chciałbym też, żeby ten budżet był troszeczkę większy. A wiem, że teraz będzie nam szalenie trudno, no bo sytuacja na świecie się zmieniła. Mam nadzieję, będąc optymistą cały czas, że
2: to się niedługo skończyło.
1: To nie będzie tak strasznie tragicznie i może nam się z tą misyjną sprawą uda, że tak powiem, zdobyć jakieś fundusze i rozpocząć za jakiś czas przygotowania do drugiej części. Oby tak było. I więcej, że tak powiem, przychylnych ludzi, którzy by mogli nam też łaskawie pomóc. Pomóc głównie ze strony właśnie finansowej, bo to jest dla nas jak gdyby najważniejsza rzecz przy produkcji tej drugiej transzy serialu Pasjonaci o aktorach niewidomych i słabowidzących, a też przy okazji, bo ten serial robiliśmy, tak mówiąc prawdę, kochani, oczywiście dla was, oczywiście dla aktorów niewidomych, żeby pokazać was w tym teatrze, żeby pokazać ten teatr, że ten teatr od kilkunastu lat wyważa drzwi za drzwiami, żeby istnieć, jeździ po całym kraju, żeby się pokazywać, żeby pokazać swoją właśnie taką nietuzinkową, incydentalną działalność, jaką jest zawodowy teatr aktora niewidomego. Też taka pomoc potrzebna by była przy zbudowaniu tego budynku, w remontowaniu tego fajnego obiektu, który ma być naszym przyszłym teatrem. Bo powiem tylko tyle, że znowu przeszliśmy przez rok gigantyczną pracę z panią Danutą przy pozyskaniu tego budynku wreszcie od Zarządu Województwa Małopolskiego, czyli jak państwo sobie wyobrażacie, mnóstwo różnych pism, chodzenia do panów marszałków, proszenia, próśb.
0: Czyli to w serialu fabularyzowane nie było, to są, jak to mówią, fakty autentyczne.
1: To są fakty, dlatego że ja jeszcze raz idąc za myślą pani Marty, naszej słuchaczki, 85% tych historii to historie prawdziwe. troszkę, powiedzmy, że 15% było konfabulacji, żeby nadać temu odpowiednią rangę dramaturgiczną bądź fabularną. Natomiast generalnie to są historie prawdziwe i ta prawda przekłada się na dzień dzisiejszy, czyli my naprawdę dostaliśmy ten budynek. Ten budynek, który był w filmie, jest absolutnie tym budynkiem, którym chcemy mieć ten teatr. Ten budynek miesiąc temu dostał zgodę na budowę. Ten budynek ma już pełną dokumentację architektoniczną. Myśmy ostatnio siedzieli przez 2 tygodnie, bo mieliśmy straszliwy pożar. Ktoś nam zrezygnował po 3 miesiącach z pisania grantu norweskiego i byliśmy pod ścianą. I znaleźliśmy, ruszając pół Polski, swoich różnych znajomości, że ktoś pomógł nam napisać w ciągu 2 tygodni ten grant norweski, bo ministerstwo przesunęło termin składania wniosków do końca marca i udało nam się napisać. No i teraz czekamy oczywiście na to, aby udało nam się znowu pozyskać te pieniądze i ten grant pozytywnie wygrać, żebyż ten teatr wreszcie za 2 lata czy 3 powstał i żebyśmy mogli normalnie już funkcjonować jako prawdziwy teatr aktora niewidomego w naszym kraju.
0: To się zgadza, bo to w ogóle na to też zwróciłem uwagę, że zwykle jak mamy w telewizji do czynienia z materiałami o osobach niewidomych, no to clue tych materiałów jest to, że one nie widzą. A tu oczywiście nie odchodzi się, w pasjonatach absolutnie nie unika się tego tematu, że ktoś nie widzi, bądź też niedowidzi, bądź też ma jakieś tam problemy ze wzrokiem. Wręcz przeciwnie, no, jest ileś tych wątków osobistych różnych pokazanych w serialu. Natomiast oprócz tego jakby... W tym również chodzi o coś, że te osoby niewidome, które grają, to rzeczywiście czymś się zajmują. Zajmują się czymś konkretnym, mają także i w pracy aktora różne wzloty i upadki, także gdzieś tam połączone z problemami związanymi z życiem osobistym, ale że rzeczywiście ci niewidomi coś robią i są w jakiś sposób po prostu użyteczni.
1: No to Michał, powiem tylko tyle na marginesie i przytoczę Krzyśka, który to potwierdzi bądź nie, albo się będzie wstydził, bądź się nie będzie wstydził. Kiedyś powiedział, jakby nie ten teatr, to ja bym siedział w domu i obracał rękami pilota i zmieniał kanały na pilocie na telewizorze bądź na radiu.
2: To jest prawda.
1: A tak to mam przynajmniej zajęcie i mam jakiś cel w tym życiu i świetnie się poruszam. Krzysiek też powiedział, czy to Krzysiek, czy Renata, już nie pamiętam, że nagle zaczynamy się normalnie poruszać po mieście. Dzięki tym próbom i tym systematycznym naszym wychodzeniom do teatru na próby, wyjazdom, nawet za granicę albo w różne części Polski. My się staramy w tej chwili już normalnie egzystować na ulicach, w sklepach, w urzędach, generalnie w życiu publicznym. Także staramy się być takimi samymi ludźmi, jak ludzie, którzy widzą. Już nam to nie przeszkadza, my się przestajemy bać. I to jest też taka, oprócz oczywiście naszych PR-owskich zagadnień i do tego, żeby ten serial wpłynął na ludzi dobrej woli żeby wybudować ten teatr, albo żeby powstała druga część pasjonatu, to też jest druga rzecz taka, że my tym ludziom dajemy też jakieś takie poczucie fajnego bezpieczeństwa, jakąś magię pod nazwą teatr, film, serial, zawód, że mają gdzieś w sobie coś takiego, do czego dążą, no, że to jest coś takiego innego. I oni są z tej naprawdę dużej rzeszy ludzi niewidomych i słabowidzących, czy ludzi, którzy mają dysfunkcję wzroku w naszym kraju, są jakimiś wybrańcami też. No. Wy jesteście kochani jakimiś wybrańcami od tych kilkunastu lat, bo wy fantastycznie, że tak powiem, tym wszystkim weszliście, jesteście, trwacie, dajecie w dupę czasami, bo po prostu traktujecie się już jak gwiazdy Hollywoodu.
2: Wiemy.
1: Jak Al Pacino i Robert De Niro, ale to oczywiście was skarcimy i was chwycimy za uzdę w pewnym momencie, ale gdzieś generalnie, to oczywiście na marginesie i dla żartów, ale gdzieś generalnie jesteście po prostu też wybrańcami jakiegoś losu. No, tworzycie z tej rzeszy ludzi, aktorów, gąskim gronie kilkunastu, kilkudziesięciu, dwudziestu paru osób. Fajny zespół teatralny, który dąży od kilkunastu lat do tego, żeby teatr tego rodzaju powstał. I nagle są filmy, nagle jest serial.
2: Tak. Znaczy też, słuchajcie, prawda jest taka, że bo ja też skończyłem tę szkołę na Tynieckiej w Krakowie i jako ten stroiciel pianin fortepianów, jak ja to mówię, stroiciel nerwów, bo przecież nie ma w tym zawodzie pracy. I tak naprawdę mydlenie oczu, to nie o to chodzi, bo ta szkoła mi też dużo dała, nie mogę powiedzieć, że nie, ale takie mówienie nam, że po skończeniu tej szkoły od razu znajdziesz pracę w tym zawodzie, było bardzo mylne, z czym ja się zderzyłem i ta rzeczywistość bardzo mnie zawiodła. Gdyby nie ten teatr, to tak jak mówiłeś właśnie, Arturze, to bym siedział pewno z tym pilotem od telewizora i dzięki Bogu realizuję się tutaj. Wszędzie już sam jeżdżę. Ogarniam najnowsze nowinki techniczne, przynajmniej się staram w tylu procentach, ilu mogę i funkcjonuje normalnie. Właśnie zaraz będziemy jakieś świąteczne rzeczy, na święta też będę pomagać coś tam robić Moniczce, wywołanej tu wcześniej przez ciebie, Arturze. Więc no, dzięki tej działalności, tej pracy naprawdę ja się rozwijam i ja sobie nie wyobrażam, żeby nie było drugiej części pasjonatów, nie wyobrażam sobie, żeby nie było tego teatru.
0: Krzysztofie, to ja zapytam od razu, a jak właściwie to się stało, że dowiedziałeś się o Teatrze ITAN? Bo skoro wspominałeś, że raczej funkcjonowałeś tak bardziej w obrębie swojego domu, gdzieś tam się nie udzielałeś tak zewnętrznie, to jak to się w ogóle stało?
2: No to by się trzeba było cofnąć 12 lat wstecz. Kiedy jeszcze była scena Moliera. Był casting do Dzikich Łabędzi i przyszedłem na ten casting i wszyscy się produkują, jakieś wierszyki. A ja tak z ulicy przyszedłem sobie, myślę, co ja zaśpiewam. Nie mam nic przygotowane. No to zaśpiewałem piosenkę Piaska w imię deszczu i tą piosenką się dostałem. Pamiętam to do dzisiaj, to był wrzesień, godzina 15. 2005 rok. No i tak się zaczęło. Pierwsze warsztaty, pierwsze jakby poznanie teatru od kuchni. I tak to się właśnie zaczęło.
0: Jasne. I zaczęło się i trwa. No dobrze, to w takim razie...
2: I trwa nadal.
0: To w takim razie takie moje kolejne pytanie do Artura albo do Danuty, podejrzewam, w tym momencie. Co można właściwie zrobić, żeby wam pomóc, jeżeli chodzi o Teatr ITAN? Żeby ten budynek powstał, żebyście się mieli szansę dalej rozwijać? Czy ci, którym spodobali się pasjonaci, którzy oglądali, mają możliwość jakoś indywidualnie was wesprzeć?
1: Ale rzeczywiście, a Danusia zaraz dokończy i rozwinie to, potrzebujemy pieniążków, potrzebujemy funduszy na to, żeby ten teatr wybudować, żeby go zmodernizować, wykończyć i żeby go wyposażyć. No i potrzebujemy też funduszy na to, żeby nakręcić drugą część pasjonatu. Danusia?
5: Tak. No tak, ale ja zawsze mówię tak, no przymierzamy się do tego, żeby w końcu zacząć zbierać 1%, bo do tej pory, powiem tak, jakoś radziliśmy sobie sami, nigdy jakoś nie wyciągaliśmy, że tak powiem, nie prosiliśmy o wsparcie indywidualnych osób, a zawsze jest jakaś, powiedzmy, no zła sytuacja, teraz na przykład pandemia, tak? Ale myślę, że tak, że będziemy musieli, być może się znajdą tacy darczyńcy, myślimy o tym, pracujemy nad tym, żeby zrobić taki folder profesjonalny, żeby założyć konto zupełnie osobne, żeby to by były tylko pieniądze na budowę teatru bądź na drugą część serialu Pasjonaci. Generalnie jest nasze konto na naszej stronie internetowej www.teatritan.pl. No i tak jak wszędzie proszą wszystkie organizacje, można wpłacać darowizny, które później się odlicza od podatku. No ale tak jak mówię, do tej pory staraliśmy się radzić sobie sami, ale to są ogromne kwoty w tym momencie, więc może się o taką pomoc zwrócimy. Na pewno jeżeli się zwrócimy, to będzie na Facebooku, będzie na stronie internetowej. No ja mam takie, no nie wiem jak Artur, ale, no, ale pewnie tak będzie, prawda?
1: No tak, rozmawialiśmy na ten temat, że musimy wreszcie uskutecznić pod względem prawno-księgowym ten 1% i zrobić tego rodzaju po prostu zbiórkę publiczną. To jest jedna rzecz, a druga rzecz oczywiście, no będziemy musieli dzięki temu folderowi, o którym w tej chwili myślimy, żeby go zrealizować odnośnie budowy teatru, żebyśmy ruszyli po prostu z bardzo konkretnymi planami, konkretnym folderem do poszczególnych sponsorów. Ja wiem, że będzie trudno, no, bo jest światowy i będzie światowy kryzys. Natomiast, no, kochani, żyję 50 parę lat na tym świecie i ja nie pamiętam czasów, żebym przyszedł do jakiegoś urzędu i poprosił o zapomogę na organizację pozarządową bądź na nasz teatr i ktoś mi powiedział, daję pan. Nie, nigdy.
0: To zawsze jest jakiś problem. Zawsze się trzeba natłumaczyć, zawsze trzeba wyjaśnień, dokumentów i tak dalej. No tak. I może ktoś da.
1: Ale to mało, Michał, mało tego. Nie ma takich pieniędzy, bo zawsze jest odpowiedź, bo nie mamy, bo jest ciężko, bo nie mamy, bo jest ciężko, bo nie ma budżetu. No to jeżeli cały czas to słyszę, teraz też to będę słyszał, ale jestem już na to w tej chwili przygotowany, że będziemy musieli znowu tytanicznie po prostu do tego podejść, żeby zdobyć fundusze na drugą część filmu i zdobyć fundusze na budowę teatru.
0: Tylko potem w tym wszystkim, kiedy tak kolejni urzędnicy mówią nie mamy, nie mamy, nie mamy, to nie ma chyba nic bardziej irytującego niż fakt, jak się dowiadujemy, że pieniądze rzeczywiście były, ale poszły na coś zupełnie innego, bo... I tu się można tylko domyślać,
2: no tak.
0: Dlaczego ale taka sytuacja miała miejsce. Ale my na to już
1: nie mamy wpływu.
0: No nie mamy, oczywiście.
1: Nie mamy na to wpływu, bo to jest związane po prostu z pewnymi zależnościami, o których dokładnie wiemy i wiemy też, w jaki sposób te pieniądze są rozdzielane. Ważne jest to, żeby bez żadnych, że tak powiem, upodobań partyjno-politycznych staramy się realizować swoją ideę, swoją górnolotnie mówiąc misję. Robimy to wbrew przeciwnościom losu, które nas spotykają na drodze i dochodzimy zawsze do celu. Jeżeli mówimy, że zrobimy marzenie, to zrobiliśmy. Jeżeli mówimy, że zrobimy Alicję w Krainie Czarów, to zrobiliśmy. Jeżeli mówimy, że zrobimy Wykluczonych, dokument fabularyzowany, to zrobiliśmy. Jeżeli był puszczony kilkanaście razy już w telewizji, to był puszczony. Jeżeli mówimy, że po tym zrobimy za dwa lata serial Pasjonaci, to zrobiliśmy i był puszczony. Jeżeli teraz mówimy, że wybudujemy teatr, to go wybudujemy.
0: Nie mogę nie zapytać, żeby też nasi słuchacze mieli mniej więcej obraz tego, jak to właściwie wygląda, jeżeli chodzi o cenę. Ile kosztuje wyprodukowanie takiego 13-odcinkowego serialu jak Pasjonaci? Jakie to są mniej więcej kwoty?
1: 2 400 000 złotych.
0: Dobrze, że siedzę.
1: Tak, to ogromna. A jeżeli mielibyśmy naprawdę jeszcze budżet w granicach 3 milionów złotych, to może nie musielibyśmy tak chodzić, żebrać i prosić po prostu o na przykład obiekty, na przykład o sprzęt, na przykład o make-up, na przykład o garderobę. To są różne takie uwarunkowania, które nas... Mówiłem o tym na początku naszej audycji, twojej Michale, że to są takie uwarunkowania, które nas troszeczkę spłyciły, ale też Danka i ja staraliśmy się jako producenci nie dać poznać po sobie, że jesteśmy w trudnej sytuacji finansowej z tą produkcją i każdy współpracownik, aktor czy też techniczny nie mógł tego odczuć na swoich, że tak powiem, barkach podczas tych 2 miesięcy niemal realizacji planu zdjęciowego.
0: I jak rozumiem, natomiast... Telewizja Polska, która jest emitentem, to później nie zwraca tych całkowitych kosztów. Co najwyżej jakieś tam pieniądze, no za to, że wyemitowali, to raczej oni płacą wam niż wy im, tak? To...
5: Nie.
1: Żadnych pieniędzy nie zwracają. Żadnych pieniędzy nie zwracają. Umowa jest tak skonstruowana, że tak jak wyczułem, że tak powiem, w twojej wypowiedzi kilkanaście minut minut bądź 10 minut temu, że telewizja to jakby wyprodukowała, bo wszystko wskazuje na to we wszystkich umowach, że telewizja jest producentem jakby, to oni mają pasjonatów, oni dali ten...
0: No tak, no i właśnie dlatego, no właśnie. Dlatego właśnie jest... stąd te moje pytania, bo myślę, że przeciętny słuchacz, który nie ma do czynienia tak naprawdę z telewizją, z radiem, z mediami, to się w ogóle nie zastanawia, no okej, program leci w telewizji, tak, no to ta telewizja go zrobiła, no to jest...
1: No właśnie.
0: Najprostsze
1: i to jest
0: tak, myślenie.
1: I to jest błędne myślenie, dlatego że na przykład, jeżeli telewizja chciałaby taki serial, to musiałaby wyasygnować 3 miliony złotych nam dać i my jako zewnętrzny producent byśmy się tym zajęli, tak jak żeśmy się zajęli i to zrobili naprawdę jeszcze lepiej niż było to zrobione w tej wersji, aczkolwiek nasza wersja jest bardzo dobra. Mielibyśmy większy komfort, większą, że tak powiem, przestrzeń do działania zarówno artystycznego, jak i organizacyjnego. Telewizja nie. Telewizja, tak jak Danka powiedziała, dała nam czas emisyjny i oni są z tego ogromnie dumni, że oni dają ten czas antenowy. Ja też im za to bardzo dziękuję, mówiąc na marginesie, bo kto będzie ślepych chciał oglądać? Telewizja komercyjna żadna nie będzie chciała tego tematu poruszyć, a tym bardziej pokazać na swojej antenie, bo nikogo to z telewizji komercyjnej nie interesuje. Jedyną telewizją była telewizja publiczna i chwała jej za to, że nawet taki czas, jaki był, ale nam dali list intencyjny i do tego czasu doszliśmy i wyemitowaliśmy te 13 odcinków naszej bardzo ciężkiej, prawie 3-letniej pracy, 2,5-letniej pracy nad tym serialem z panią Danutą. Telewizja to, że dała nam postprodukcję w wysokości 250 niespełna tysięcy złotych, bo tyle ona kosztowała, plus jeszcze nasze jakieś kilkadziesiąt tysięcy złotych dołożone do postprodukcji budżetowej telewizji, to jest tylko i wyłącznie znowuż nasze chodzenie, błaganie, płakanie i żebranie, żeby nam po prostu to dali, bo my już naprawdę nie mieliśmy z czego tych 250 tysięcy złotych zdobyć, żeby ten serial się pojawił. A jeśli by był nie zmontowany, nie zgrany, no to by się po prostu nie pojawił na antenie. To na co by ta była nasza 3-letnia praca przygotowawcza, zbieranie funduszy, przekonywanie sponsorów, organizacja całej pracy serialowej, planowej, angażowanie wszystkich ludzi, wydanie tych pieniędzy. No po co? Dlatego, żebyśmy się po prostu tylko sobie to nakręcili. Musieliśmy mieć kanał telewizyjny, który to wyemituje dla szerokiej publiczności. I teraz szeroką publiczność, wydaje mi się, zdobyliśmy, bo jeżeli mówimy o tym, że średnią oglądalność mieliśmy 260 czy 80, Danusia mnie skoryguje za moment, tysięcy ludzi na odcinek, a był taki, który oglądało 500 000 ludzi, to my mamy w granicach 3 milionów, ponad 3 miliony ludzi, którzy oglądnęli nasz serial 13-odcinkowy. Uważam, że to jest naprawdę dobry wynik.
0: To jak to wygląda z tą oglądalnością? To tu do Danuty w tym momencie pytanie, żeby może tak, to sprecyzować. Tak,
5: różnie, bo to... W grudniu zaczęliśmy, więc był taki zwyżkowy moment. To chyba pierwsze odcinki koło 270 tysięcy obejrzało, ale generalnie ja teraz nie powiem z głowy, ale całą serię obejrzało około 3 milionów widzów. Uważam, że o tej porze to jest bardzo dobry wynik.
0: Czy jest w ogóle szansa, że pasjonaci się pojawią jeszcze, że będą jakieś powtórki?
5: No bardzo byśmy chcieli, także umowa też jest tak skonstruowana, że i mogą puszczać na WOD, w internecie.
0: VOD, tak? Generalnie, VOD TVP.pl, tak, w tym serwisie.
5: Generalnie tak, my taką zgodę daliśmy. Chcielibyśmy, żeby to obejrzała telewizja Polonia, no ale to jeszcze nie jest ten czas po prostu. No, znowu będziemy o to walczyć, żeby te powtórki były.
0: Jasne.
5: W dobrym czasie. Na pewno, uważam, że na pewno regiony to wezmą, tylko no pewnie chwilę to potrwa. Także jak najbardziej. jak najbardziej będziemy to puszczać, będziemy, zależy nam na tym, żeby były powtórki.
1: To tak jak Danusia mówi, Michale, pozwól jeszcze dwa zdania uzupełniające. Mianowicie, jeśli my za tym nie będziemy chodzić, jeśli my nie przyjedziemy do Warszawy, jeśli my telefonicznie, mailami nie umówimy kilku spotkań w telewizji na Woronicza, jeśli my znowuż nie przekonamy ludzi do tego odpowiednich, żeby puścili te odcinki jeszcze na przykład w Polonii, tak jak Danusia mówi, czy w telewizjach regionalnych, to oni z własnej, że tak powiem, inicjatywy tego nie zrobią. My musimy ich o to poprosić, my musimy ich o to jakby nakierować myślenie, że warto by było, że poza premierową emisją, która się odbyła w ramówce zimowej, dobrze by było puścić na przykład, nie wiem, teraz ramówką wiosenną nasze odcinki w innym programie, a mają przecież naście tych różnych programów. Telewizja TVP HD jest bardzo oglądanym programem, bo świetne filmy tam od czasu do czasu można zobaczyć, także tudzież seriale. Także być może też uda się w tym kanale to, ale tak jak powiedziałam, pokazać, ale tak jak powiedziała Danusia, my musimy po prostu za tym pochodzić. My musimy, tak jak 2,5 roku chodziliśmy za przygotowaniem produkcyjnym pasjonatów, szukaniem pieniędzy, pisaniem i załatwianiem całej produkcji, łaziliśmy za tym, chodziliśmy, to był nas jakby drugi, trzeci zawód, robiliśmy to jak gdyby, absolutnie nikt nam za to nie płacił, bo chodziliśmy we własnym interesie, żeby to zrobić. Tak samo tyle wyrzeczeń nas będzie kosztowało na przykład wdrożenie do powtórki w TVP Polonia, czy TVP Region, czy TVP HD. Też musimy chodzić i prosić i namawiać.
0: Serial jest z audiodeskrypcją wyprodukowany. No i teraz właśnie moje pytanie, bo ja miałem akurat odcinki pasjonatów z zupełnie innej lokalizacji niż VOD TVP, ale czy tam, czy ktoś z was się orientuje, czy ten serial również jest dostępny z audiodeskrypcją, czy tego tam się obejrzeć z audiodeskrypcją nie da?
5: No ja myślę, że będzie...
0: Tak.
5: Jeżeli będzie, no to my absolutnie tutaj stawiamy, że to w ogóle nie ma o czym mówić.
0: Bo właśnie problem niestety jest taki, że TVP na VOD to tak nie bardzo materiały z audiodeskrypcją umieszcza, więc stąd moje pytanie.
6: To się zgodzę z tobą, Michale. Dlatego, że nieraz oglądałem na TVP VOD i nie ma.
5: Tak, ale tutaj my od początku zaznaczaliśmy, że ten serial musi być z audiodeskrypcją. Gdziekolwiek pójdzie, to dla nas to jest takie oczywiste, więc dla pani redaktor, która nami się opiekowała również, więc ja myślę, że tutaj to też jest następny punkt, żeby na to zwrócić uwagę i żeby tego po prostu przypilnować.
0: No tak, szczególnie, że część odcinków, zwłaszcza tak przynajmniej z tego, co pamiętam, to w 13 odcinku jest sporo takich scen, gdzie jest sama muzyka i gdyby nie ta audiodeskrypcja, to tak naprawdę nie wiadomo byłoby, co się tam dzieje.
5: Dokładnie tak.
6: To racja.
5: Tak, więc dlatego, tak jak mówię, to jest rzecz, o której, tak jak mówię, dla nas to jest takie oczywiste, ale nie dla wszystkich, tak? Więc ja mało oglądam właśnie w internecie filmów, więc też tak do końca też się nie orientuję, tak? I dla mnie to jest oczywiste, idę, to jeżeli emitujemy, mamy, to o czym tu mówić? Więc tutaj od mojej strony to ja mogę zapewnić, że na pewno jeżeli będą rozmowy, to będą rozmowy również o audiodeskrypcji.
0: Rozumiem.
1: Tak, dziękujemy Michale na zwrócenie uwagi na to i naprawdę, jeżeli będziemy prowadzić rozmowy, tak jak Danusia powiedziała, to na to też zwrócimy uwagę. Żeby
0: bo pytanie, czy tego materiału już przypadkiem nie ma na VOD TVP, bo oni tam nie ma jeszcze. W ogóle.
5: Nie, myślę, żeby nas poinformowali, przynajmniej tyle. Także nie, z tego co wiem, rozmawiałam z panią Justyną jakiś tydzień temu, pytałam się właśnie, co robimy dalej, czy będą powtórki, więc zupełnie mi nie sygnalizowała, a to jest osoba rzeczywiście bardzo zaangażowana, zresztą bardzo jej się podobał nasz serial. Też to jest taka historia, jak ona od początku początku nieufnie podchodziła do każdej historii, dopiero jak się rozkręciła z każdym odcinkiem, no bo ten serial się rozkręca, prawda? I jak polubiła tych bohaterów, ja też jakaś śmieszna sytuacja, byliśmy właśnie u pani Justyny w Warszawie, rozmawialiśmy, no jakieś tam sprawy, no papierkowe pewnie związane, to jeszcze było w trakcie właśnie dopinania tych wszystkich terminów postprodukcji, no i zadzwonił do mnie Mietek, no i a wiem, że wtedy miał operację, był w szpitalu, ja prosiłam zresztą, tam Artur mu pomagał tej operacji, ja go prosiłam, no to jak będziesz po operacji, to zadzwoń. I ja mówię tak do pani Justyny, przepraszam pani Justyno, ale muszę, przepraszam was, muszę odebrać, bo dzwoni Mietek, bo jest na operacji. I pamiętam, jak pani Justyna, tak, Mietek dzwoni, no to było takie śmieszne, tak, no bo tak tego bohatera znała, a to jeszcze nie szło nawet w telewizji, tak, więc dla nas też takie zaskoczenie, też się zżyła z tymi naszymi bohaterami, także no, no jest to, no miłe to jest, jeżeli porywa to, porywa też osoby, które przy tym pracują, bo to jest takie dla nas też budujące i też nam daje takiego poweru do działania.
6: Tak, no to... ja wam powiem, że robiłem, tak nawiązując do ciebie, Danusia, co mówiłaś, robiliśmy kiedyś zakupy w galerii, podeszła pani do mnie, do nas w Kerfurze i mówi, ja bardzo państwa przepraszam, ja chwilę zajmę państwu, ja chciałam serdecznie pogratulować, bo widziałam państwa w pasjonatach, rewelacyjny serial dla całego zespołu i to było tak miłe, no 20 minut pogadanki z osobą, która gdzieś od początku nas śledziła, nasze losy, losy bohaterów. I to jest bardzo budujące, tym bardziej, że bardzo pozytywne komentarze też na naszym fanpage'u.
0: Czyli jesteście rozpoznawalni już po prostu.
1: No ja powiedziałem, że oni są już gwiazdy.
5: Nie no.
3: No mnie też pan farmaceuta w aptece zaczepił, że widziałem panią w telewizji. Więc to też było takie, no... No fajne, no miłe, że w ogóle miłe, ludzie to miłe, oglądali, tak. Prawda?
4: Oglądają, potwierdzam, bo moi sąsiedzi też mnie zaczepiali na ulicy.
6: Że widzieli Matyldę.
3: W ogóle Matylda to był hit. Moi wszyscy znajomi po prostu, czy będzie jeszcze Matylda w którymś odcinku. No po prostu furorę zrobił, jednak czarny charakter tak. Musi być.
0: Czarne charaktery mimo wszystko wzbudzają sympatię.
3: Tak, dokładnie. Nie, bo to jest tak, że wiesz, emocje, tak? Nieważne, czy powiedzą, co za suka, czy że, nie wiem, gdzieś tam w głębi duszy się z nią zgadzają, bo trzeba dowalić tym ślepym, niech se nie myślą, ale jednak wywołuje dokładnie, emocje, tak? Ludzie nie lubią zazwyczaj ciepłych kluch, tylko wolą jednak takie charaktery wyraziste i to musi coś takiego być, więc dokładnie. To po prostu był świetny pomysł i Matylda po prostu Iwona Bąkasza, świetnie zagrała. Super.
4: Tak, ja bardzo ci, Artur, dziękuję też za tą rolę i Danusi, za obsadzenie również, bo naprawdę chciałam zagrać coś, co jest ponad, jest obok mnie.
5: Bo zawsze no byłem... pierwowzór był, także...
4: No. Było ci na kim wzorować.
5: Tak.
6: Tak.
0: No w takim razie, z racji tego, że już powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania, słuchajcie, prawie 2 godziny już tu siedzimy i rozmawiamy o pasjonatach, to zawsze tak jest, że ten czas naprawdę, wydaje się, że jak zawsze, to tak powiem z własnego doświadczenia, że zawsze jak pytam, zawsze jak ktoś mnie pyta, ile taka audycja mniej więcej potrwa, no tak z 2 godzinki. Dwie? A ile to, o czym tu można gadać przez 2 godziny? Zobaczysz.
6: A można.
0: Tak jest.
6: Tym bardziej, że jestem wiernym słuchaczem Tyflo Radia już od dawna i jakby to jest mój debiut na antenie.
0: No jaki debiut, a do Tyflo Przeglądu kto dzwonił?
6: A, no to wiesz.
0: No właśnie. Natomiast już tak powoli dobijając do brzegu i zbliżając się do końca, no nie mogę nie zapytać... O plany na przyszłość. Już wiemy, że chcielibyście wyprodukować drugą część, drugi sezon pasjonatów. Teraz ze spektaklami pewnie gorzej, bo koronawirus w powietrzu, ale jakieś chyba plany jednak mimo wszystko są. Dalsze, bliższe, ale jakieś są, prawda?
1: Oj, tych planów to my mamy naprawdę bardzo dużo, Michale i drodzy państwo. Natomiast no oczywiście pokrzyżowała nam epidemia trochę wyjazdów, bo mieliśmy rozpocząć, że tak powiem, fajną trasę ze spektaklami z Bratem Naszego Boga i z Kabaretem Starszych Panów i z bajkami, z Alicją w Krainie Czarów i z Kotem w butach. Także tych spektakli miało być troszeczkę włącznie z jesienią. Mam nadzieję, że jesień nam troszeczkę odblokuje i damy sobie radę, że tak powiem, i będziemy występować. Mam taką nadzieję. No oczywiście to jest głównym naszym w tej chwili marzeniem i planem, to jest rozpoczęcie budowy teatru. Razem jakbyśmy rozpoczęli już budowę, to idąc dalej za marzeniami naszymi, marzymy i planujemy, aby na inaugurację znaleźć taki tekst z niewidomymi aktorami, który byłby naprawdę takim fajnym poziomem i takim fajnym akcentem na rozpoczęcie tej naszej działalności. Jakieś tam tytuły nam chodzą po głowie. Jeszcze nie mamy sprecyzowanego dokładnie spektaklu, który chcielibyśmy wziąć na tapetę, ale o tym myślimy. No i oczywiście myślimy, że pandemia nam nie pokrzyżuje planów i będziemy mogli dalej stukać i pukać do sponsorów, żeby zdobyć pieniądze na drugą część naszego serialu.
0: I tego wam życzę i miejmy nadzieję, że słuchacze nasi również się do tych życzeń dołączą, bo rzeczywiście Pasjonaci to ciekawa produkcja. Mówiliśmy o niej już swego czasu także i w programie RTV, który Tyflo Podcast współtworzył.

0: również tak się jest. Bardzo włączyła w organizację tego wszystkiego.
1: Właśnie to chciałem zrobić, także Dorocie też bardzo serdecznie dziękuję. Dorotko, pozdrów Janka. I drodzy
2: pozdrowie.
1: Państwo,
2: dzięki.
1: Wszystkim bardzo serdecznie chciałem złożyć życzenia wielkanocne, dużo zdrowia, ale przede wszystkim cierpliwości, wytrzymałości i wiary. Mówiłem o tej wierze na takim malutkim speechu na naszej stronie internetowej, że ta wiara nam pomoże, że tak powiem, w tym, żeby przezwyciężyć ten światowy kryzys i żebyśmy po prostu byli optymistami. No, będzie wszystko w porządku. Trzymajcie się, wesołych świąt.
0: I wzajemnie.
2: Dzięki, wzajemnie.
0: Wszystkiego
2: dzięki
0: dobrego. Wzajemnie. Dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszej audycji, a było nas tu całkiem sporo. Artur Dziurman pojawił się na naszej antenie, Danuta Damek, Dorota Ziental, Iwona Chamielec, Krzysztof Bartosz. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem.
3: Nie.
0: No i słuchaczka, tak, i słuchaczka Marta jeszcze do nas też zadzwoniła.
3: Tak.
0: Krzysztofie, coś jeszcze chciałeś na koniec dorzucić?
3: Serdecznie, chciałem jeszcze zaapelować, żeby zachęcam wszystkich słuchaczy do odwiedzenia naszego fanpage'a, żeby było jak najwięcej polubień. Komentujcie, jesteśmy otwarci na jakiekolwiek interakcje z widzami też i w sieci.
0: A jak się fanpage nazywa? Co należy wklepać w wyszukiwarkę Facebooka?
2: Teatr Itan.
3: Teatr Itan.
0: Tak, i tam znajdziecie, możecie dać tak zwanego lajka i wtedy na pewno już nic wam nie umknie, jeżeli chodzi o aktualności dotyczące teatru. I być może także i pasjonatów, bo ja cały czas gdzieś tam jednak również liczę na drugi sezon. Dziękuję wam raz jeszcze i ja również dziękuję za uwagę. I z tego miejsca także i wszystkim naszym słuchaczkom i słuchaczom również życzę spokojnych, a przede wszystkim zdrowych świąt. Pamiętajcie, siedźcie w domu, zostańcie w domu. Ja wiem, że pogoda słoneczna kusi, ale wirus też w powietrzu cały czas lata. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.
4: Kamera prosimy. Posła. I akcja!
5: Pada pierwszy klaps. Na tabliczce napis Pasjonaci 1. Napis na ekranie. Wszelkie podobieństwa do osób i zdarzeń może być przypadkowe. Serial jest wersją fabularyzowaną. Wystąpili Bruno Artur Dziurman, Leoncio Artur Kruczek, Woźny Tadeusz Huk, Danka Danuta Damek, Ala Alicja Czarnuszka, Basia Barbara Cekiera, Ela Elżbieta Sielawa, Jasiek Janusz Bąk, Krzysiek Krzysztof Bartosz, Magda Magdalena Sokołowska-Gawrońska, Renata Szczepaniak-Pajor, Aneta Mazur, Adam Łysek i inni. Reżyseria Artur Dziurman, zdjęcia Jacek Knop. Scenariusz Aneta Wróbel, Artur Dziurman, Ewa Zuberek. Opracowanie audiodeskrypcji Telewizja Polska S.A. Tekst Karolina Woicka, redakcja Małgorzata Zawadzka, czytał Marek Lelek.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji będzie to kolejny dek marki Technics. A jeśli już tematem audycji są Technicsy, deki, to znaczy, że audycja będzie nie tylko dla sympatyków analogowego brzmienia, nie tylko dla sympatyków sprzętu retro, ale także dla tych, którzy chcieliby sobie zgrać w przyzwoity sposób materiał, czyli okazja do zaprezentowania kolejnego sprzętu, który nam mógłby w tym, proszę Państwa, posłużyć. Wprawdzie ten dek, o którym dzisiaj będzie, jest, proszę Państwa, dosyć trochę starszy. Myślę, że to jest... Nie, to są lata 80. To są lata 80. Myślę, że pierwsza albo druga połowa, może nawet druga połowa lat. Te kwadratowe to tak były z pierwszej, okrągłe były z

drugiej, lat 90., no to może przełom pierwszej i drugiej połowy lat 80., myślę, że ten dzisiejszy. Bo to jest magnetofon, który ma twardą mechanikę, ale nie ma z kolei gniazda DIN, więc taki bardzo stary pewnie nie jest, bo ta pierwsza połowa lat 80. czy lata 70. to jeszcze były takie, gdzie była ta twarda mechanika. Kiedyś jakiś taki prezentowałem, teraz nie pamiętam jaki to był model, no to myślę, że to są lata 80., to o czym dzisiaj będziemy, proszę Państwa, mówić. Jeżeli ktoś pamięta audycję, która się ukazała w 2017 roku pod koniec, to omawiałem kiedyś takie dwa Technicsy z twardą mechaniką, nie, przepraszam, jeden był z twardą mechaniką, dwukasetowy, gdzie układ klawiszy był taki sam jak w tradycyjnych jamnikach i tutaj, proszę Państwa, też będziemy to mieli. I był też taki jednokasetowy. Jednokasetowy miał model RS-B28R, z tego co pamiętam. Modelu tego drugiego niestety, proszę Państwa, nie pamiętam. Tam wspominałem, że ich wielkość jest niestandardowa, tak jakby na długość są takie same, na wysokość też takie same jak tradycyjne deki, ale na szerokość są jakby, w sensie z góry na dół są krótsze. Połowa wymiarów normalnego, klasycznego elementu wieży. Nie znalazłem specyfikacji, ale myślę, że to jest pierwsza połowa lat 80., czy może bardziej przełom pierwszej i drugiej połowy lat 80. No może nawet druga. No tutaj przepraszam, model, bo właśnie modelu, kurczę, nie podałem, zacząłem mówić, model jest RST-20, być może ktoś znajdzie na jego temat gdzieś w internecie więcej informacji takich, no ale tak jak mówię, on mi tak wygląda na lata 80. ogólnie. Ja nie wspomniałem o tym przez przypadek w tamtej audycji, gdzie prezentowałem tamte dwa Technicsy, jednokasetowy i dwukasetowy, bo tamten jednokasetowy RS-B20R, tak podaję model, bo przez to namierzę to Państwa na tą audycję, to miał miękką mechanikę, a ten dwukasetowy, o którym nie pamiętam modelu, miał twardą mechanikę, ale miał ją ze wspomaganiem. To znaczy, ja może teraz powyjmuję kasety, które przygotowałem, ale i teraz pokażę Państwu coś. Magnetofon jest wyłączony z sieci. Ja może otworzę jeszcze kieszeń, jedną z kieszeni znaczy się, żeby Państwu wytłumaczyć, na czym polega ten mechanizm ze wspomaganiem. Naciskam przycisk start. To są zwykłe klawisze. Uwaga. Start. Jest dźwięk taki. Nacisnę stop. OK. Dobrze. Nacisnę teraz jeszcze raz. Teraz lekko dotknę do toru przesuwu taśmy. Naciskam start i nie ma żadnej reakcji. Głowica się nie podniosła. Nie ma nic. No to wyłączę. I teraz wcisnę power. Nacisnę start, uwaga, o, i teraz głowica poszła do góry, sanki poszły do góry, głowica docisnęła do taśmy, rolka zaczęła się obracać, nacisnę stop, a teraz może, dobra, wyłączyłem power, jest taki dźwięk, dociskam power, uwaga, o, i nacisnąłem power, i wtedy sanki poszły do góry, dostał prąd. Ok, wyłączę. Dostał napięcie. Głowica dzięki temu docisnęła, proszę Państwa, do taśmy. Tak więc mechanika jest ze wspomaganiem. Tak jak w Grundigu RR1000, o którym wspominałem. Nie pamiętam, czy ja tam powiedziałem, że tam mechanika jest ze wspomaganiem, czy nie, ale chyba mówiłem. Jeśli nie, to mówię teraz. Chociaż tak tego dokładnie chyba nie zaprezentowałem, z tego co pamiętam. Więc może teraz przejdę do opisu. W lewym górnym rogu jest napis Technics. Tam pamiętam, że w tamtym magnetofonie, który omawiałem, w tamtej audycji, gdzie były poświęcone tymi, co były te dwa wąskie magnetofony, to tam napisu Technics nie było, albo po prostu ja dostałem go bez napisu, albo po prostu jakoś było tak skonstruowane, że nie miało go być, nie wiem. Poniżej jest przycisk power, który wycisnąłem, naciskam. Poniżej jest gniazdo słuchawek,
Oczywiście bez możliwości regulacji głośności. Ale to nawet dobrze, że nie ma regulacji głośności, bo to nie są słuchawki do słuchania, bo to nie służy do słuchania muzyki jak na Walkmanie, kurde, czy na czymś takim, tylko to jest do kontrolowania, czy nagranie nie jest przesterowane. Także po niewidomemu to jest nawet ciekawa opcja. Ja tak nigdy Państwu nie zwróciłem na to uwagi, ale w sumie można przecież sobie założyć słuchawki, no i dzięki temu włączyć nagrywanie, dzięki temu słyszeć, jest tam ustawiona jakaś taka głośność cały czas, taka jaka jest. I wtedy jak się przesunie, jak się reguluje regulacją głośności, o której później, to wtedy musimy zrobić tak, żeby nam się nie przesterowało. Jak się zaczyna przesterować, to słyszymy. Także fajnie, że nie ma regulacji głośności w sumie. No jeżeli ktoś chciałby słuchać tego na dłuższą metę, no to wtedy trzeba by pomyśleć nad jakimiś słuchawkami wyposażonymi w dodatkowy potencjometr znajdujący się na przewodzie. Czasami tak się zdarza, są takie słuchawki z potencjometrem, dzięki czemu z poziomu słuchawek można sobie dostroić odpowiednią głośność, z jaką chcemy na nich, proszę Państwa, słuchać. Przesuwając się dalej, mamy następujące rzeczy. Jest kieszeń kasety. Pod kieszenią kasety na dole mamy 6 przycisków. Nagrywanie, start, przewijanie do tyłu, przewijanie do przodu, stop oraz pauza. Naciśnięcie lewego przycisku, pierwszego od lewej, uruchamia automatycznie, powoduje automatycznie wciśnięcie drugiego przycisku, jakim jest play. Drugi od lewej to właśnie play. Jak zapewne część z nas zauważyła, układ jest identyczny jak w tradycyjnych jamnikach. To ja może teraz mam wyłączony magnetofon, nacisnę, posłuchają Państwo, jak mechanizm wydaje jakie dźwięki bez prądu, a jakie z prądem. Naciskam play. No, siłą rzeczy muszę nacisnąć stop, bo inaczej się nie da. Jak nacisnę teraz, chociaż następny to jest przewijanie, no, ale popsuję. Jak tak, okej, dobra, stop. A, może jeszcze pauzę nacisnę. Stop. Włączam prąd. Naciskam play. Naciskam pauzę. Wyciskam pauzę. Stop. Wyłączam prąd. Naciskam przewijanie do tyłu. Naciskam stop. Włączam prąd. Naciskam przewijanie do tyłu. No, nie ma kasety, no to nawet nie ten. O, sam się... Tak. Wyłączam prąd. Naciskam przewijanie do przodu. Naciskam stop. Włączam prąd. Teraz jak nacisnę przewijanie do przodu, to pewnie będzie przewijał bez... Stop. Idąc po prostej linii dalej na dnie magnetofonu, jakby na samym dole, tak jak to patrzymy na dolnej krawędzi, jest kawałek przerwy i z kolei mamy obsługę prawej kieszeni. I tutaj mamy play, przewijanie do tyłu, przewijanie do przodu, stop i pauza. Czyli wszystko to samo, tylko oczywiście bez nagrywania. Wróćmy może, proszę Państwa, do kieszeni kasety. Jak jest tutaj kieszeń kasety i przesuniemy się, dotykając do tej kieszeni, przesuniemy się trochę w lewo, jest przycisk, którym się kasuje licznik. Analogowy jest, nie cyfrowy, dlatego stawiam na lata 80., bo tutaj no, nie ma tego dwukierunkowego DIN-u. DIN był w 70., więc myślę, że... Także myślę prędzej, że to jest jednak chyba jednak druga połowa lat 80. Przesuwam teraz się, jest następna kieszeń kasety. I teraz tak. Kieszenie kasety już, proszę Państwa, mamy załatwione. I kiedy przesuniemy się dalej, to mamy 4 takie wciskane przyciski. O, taki dźwięk wydają. A pod nimi suwak do ustawiania głośności
nagrywania, to tudzież regulacji poziomu zapisu. Uwaga, nie pokrętło, tylko suwak, więc można sobie na przykład tutaj jakoś po niewidomemu na wyczucie wyznaczyć, nauczyć się go nastawiać. I teraz tak, do czego proszę Państwa służą te przyciski? Pierwszy, który się wciska, to jest wybieranie, czy chcemy nagrywać z kasety na kasetę, czy chcemy nagrywać ze źródła zewnętrznego. Kolejny to jest przełączanie pomiędzy normalnym przegrywaniem kaset, a szybkim przegrywaniem kaset. Tam chyba szybkiego przegrywania kaset nie było w tym dwukasetowym, który proszę Państwa omawiałem. Ja tylko jeszcze się proszę Państwa upewnię, czy to jest rzeczywiście, czy Państwu dobrą kolejność podałem. Nacisnę teraz bez kasety proszę Państwa nagrywanie, a w drugiej kieszeni start. Obie się kręcą, tak. Żeby włączyć zapis z kasety na kasetę, to musi ten pierwszy być wciśnięty. I żeby włączyć szybkie przegrywanie, to ten drugi też trzeba wcisnąć. Nie wystarczy. To szybkie przegrywanie nie zadziała, jeżeli nie będzie przełączone na przegrywanie z kasety na kasetę. Kolejny przycisk to jest przycisk aktywujący system Dolby. I uwaga, w tym modelu mamy zarówno Dolby B, jak i Dolby C. Jeżeli wciśniemy, to jest wyłącz. Jeżeli wyciśnięty, to nie ma w ogóle Dolby. Wciskamy, po tym jak wciśniemy, to uaktywniamy system Dolby. A czwartym przełączamy się pomiędzy systemem Dolby B oraz Dolby C. To powyłączam, bo to nie jest, proszę Państwa, już do niczego potrzebne. Tamten miał tylko, proszę Państwa, Dolby B. Ten dwukasetowy i chyba nie miał, z tego co pamiętam, też na 99% nie miał szybkiego przegrywania z kasety na kasetę. Ten już ma zarówno system Dolby C, tam miał tylko system Dolby B, ten ma system Dolby C oraz ma przegrywanie, szybkie przegrywanie z kasety na kasetę. Tu oczywiście można jeszcze trik zastosować. Ja nawet nie wiem, czy to nie jest jakoś opisane. No w tym momencie nie mam tutaj nikogo widzącego pod ręką, żeby to zweryfikował tak na szybko. Ale można zrobić taki sam trik, że na przykład jak nagrywamy z radia coś i chcemy sobie zrobić przerwę między utworami, no to wciskamy na chwilę ten przycisk, który odpowiedzialny, przycisk odpowiedzialny za przegrywanie z kasety na kasetę i wtedy już nam się nie nagrywa ze źródła zewnętrznego, tylko z kasety na kasetę. Wciskamy na przykład na 2 sekundy czy na 3. Później naciskamy pauzę, wyciskamy pauzę celem nagrania następnego nagrania. Wtedy nagra nam się tak na szybko kilkusekundowa przerwa. Nie będziemy musieli zerować głośności poziomu zapisu. Także też licznik jest przydatny, bo możemy na przykład wyzerować licznik, włożyć czystą kasetę, wyzerować licznik, po kolei nagrywać tam utwory z rady, jakie nam się podobają. No i jak się już patrzyło, że jest, nie wiem, minuta czy dwie, to należało się spodziewać, że kolejny utwór nam się może nie zmieścić, w związku z czym należałoby odwrócić stronę kasety i nagrywać na stronie drugiej. No tutaj, proszę Państwa, nie ma takiej możliwości, żeby przewijać co jeden utwór. Jest przewijanie w trakcie odtwarzania, takie jeszcze to Państwu pokażę. No właściwie teraz nawet mogę pokazać, jak to, proszę Państwa, działa. Naciskam start, przewijanie do przodu, do tyłu, stop. No, teraz Państwo tego nie słyszą, bo nie mam Zooma połączonego z magnetofonem, ale wkrótce usłyszą to Państwo. Gdyż jak będę prezentował, to Państwu zademonstruję i no jak usłyszą Państwo, że tam szybko gra tak dalej, to będzie można, to się Państwo zorientują. Bo jest generalnie tak, że wtedy można tak przewinąć na podglądzie, tak na szybko, no i wtedy słyszymy, jak jest przerwa i dzięki temu możemy wyszukać początku kolejnego utworu, tak jak to było na RS-BX-404, tylko że on miał oczywiście już miękką mechanikę.
I to był chyba, zdaje się, 92 rok, ten, albo 91 RSBX. 92 chyba RSBX 404, z tym, że oczywiście takie przewijanie niszczy kasetę trochę. Bo rozciąga taśmę i, no i generalnie nie warto tego robić, dlatego później wprowadzono w nowszych modelach właśnie to przewijanie, co jeden utwór, funkcję wyszukiwania początku utworu automatycznie. Tak, był jakiś czujnik, który reagował na to, że wychwytywał jakoś na taśmie, że nic nie jest nagrane i się zatrzymywał. Jak była przerwa, to było, proszę Państwa, dużo bezpieczniejsze. Tak samo szybkie przegrywanie z kasety na kasetę też pogarsza jakość materiału docelowego skopiowanego, gdyż no jest ono dobre, żeby stracić mniej czasu, tak, ale lepiej, jak się miało czas, to lepiej było tego, proszę Państwa, nie używać, ale wiadomo, że w 90-tych latach różnie właśnie było z tymi kasetami, jedni od drugich przegrywali. Każdy chciał, nie każdy na to zwracał oczywiście uwagę, ale zdarzało się, że taka funkcja była bardzo przydatna, bo czasami było tak, że mogliśmy od kogoś, że przychodziliśmy do czyjegoś domu z jakąś kasetą, załóżmy, albo przychodziliśmy do czyjegoś domu z czystą kasetą i chcieliśmy sobie od kogoś szybko nagrać, no to nie musieliśmy u niego siedzieć tyle, ile trwa nagranie, tylko mogliśmy siedzieć pół tego. A cieszyliśmy się, że w ogóle mamy, już nikt nie wybrzydzał, nie patrzył na jakość. Co się nieznacznie pogarsza, ale trochę się pogarsza podczas przegrywania. Na jednych magnetofonach pogarsza się bardziej, na innych magnetofonach pogarsza się mniej. Tutaj nie sprawdzałem, pokażę Państwu w trakcie, jak będziemy prezentować. Z tyłu magnetofonu mamy oczywiście cztery gniazdka. Z lewej strony dwa cieńcze wyjściowe, z prawej wejściowe i to bardziej po prawej stronie magnetofonu. Trzeba się znaleźć w prawym górnym rogu i kierować się w lewo i tam znajdziemy te gniazdka. A po lewej stronie centralnie z kolei, z lewej strony w lewym górnym rogu, poniżej, jak się przesuniemy wędrując do tyłu, będziemy mieli gniazdo sieciowe do włożenia tradycyjnego kabla. Tutaj, proszę Państwa, jest jeszcze z takich niuansów, tutaj, proszę Państwa, jest dno metalowe. W tamtym dwukasetowym, który w tamtym podcaście omawiałem, dno było plastikowe. No cóż, proszę Państwa, to teraz myślę, że możemy już przejść do odsłuchiwania próbek. Oczywiście posłuchamy kasety żelazowej, chromowej i metalowej we wszystkich trzech systemach. Zapraszam.

Na zakończenie posłuchamy jeszcze jednej takiej próbki. Ja tutaj przegrałem z metalowej kasety bez systemu Dolby. To było nagranie. Początek tej prezentacji, prawie początek tego reprezentacyjnego podkładu. Natomiast zrobiłem w ten sposób, że najpierw nagrałem na obrotach normalnych, później wcisnąłem, przełączyłem jakby na nagrywanie ze źródła zewnętrznego celem zrobienia kilku sekund przerwy, włączyłem obroty szybkie i przełączyłem na jeszcze raz na nagrywanie z kasety na kasetę. Następnie przez moment wcisnąłem pauzę, znowu kawałek nagrałem i przez moment wcisnąłem stop. Od razu Państwa uprzedzam, że gdzieś no kaseta, na której nagrywam, jest niebezpieczna, więc z tego wynika, że tutaj coś jest z głowicą kasującą, że chyba źle przygotowuje, jakoś nie może sobie poradzić z prądem podkładu, nie wiem dlaczego. Tu jest z głowicą, no ale nie, chyba kasującą. Okej, dobrze, najpierw posłuchamy oryginału, a później posłuchamy tej kopii.

0: Jeszcze, proszę Państwa, jedna rzecz, a mianowicie odtwarzanie tak, żeby jedna kaseta się kończyła, a zaczynała się kaseta druga. Ja może, ponieważ ta docelowa była od początku, to przewinę ją, proszę Państwa, do końca i teraz tak. Należy wcisnąć, w większości magnetofonów trzeba było wcisnąć w jednej kieszeni play, a w drugiej play i pauzę. I generalnie działało to tak, że żeby kończyła się jedna kaseta, a zaczynała druga, to najczęściej było tak, że najpierw grała pierwsza, najpierw włączała się A, później B, albo z B na A, różnie to było. Tutaj można to zrobić dowolnie, dlatego że obojętnie, którą kasetę nie włączymy, to druga się zatrzyma. Po prostu jak jest jedna włączona, to druga się nie włączy. Na końcu jest kaseta w szybce A. Włączamy, proszę Państwa, szybkę A, trochę przewiniemy, żeby nie była na samym końcu. Tak. Naciskamy szybkę A. O, i teraz B nacisnąłem, ale już nie poszła głowica, nie poszły sanki. I teraz czekamy, aż się A wyłączy. O, wyłączyła się A, włączyła się B. A co mamy w B? W B mamy to, co przegrywaliśmy, czyli... A teraz możemy spróbować, ja przepraszam, że nie mogę Państwu z przyczyn technicznych pokazać tego, bo dzisiaj akurat nie nagrywam mikserem, pokazać tego w czasie rzeczywistym, więc muszę Państwo uwierzyć na słowo. Teraz zmienię kieszenie, znowu się znajdę na końcu, włączę kieszeń B, czyli tą bez nagrywania, bo nagrywa kieszeń A. Włączam B. Naciskam A. O, inny sygnał był, więc nie włączyło się. Teraz czekamy. Tu jeszcze jest B.
1: It's six.
0: A, bo tutaj jest fragment radiowego kursu angielskiego skopiowanego kiedyś też do jakiejś prezentacji. O! I teraz włączyła się kieszeń. A to wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Tak trochę nadplanowo, bo mieliśmy się spotkać nieco później, no ale informacji jest troszkę i warto się z tymi informacjami z wami podzielić w kolejnym już 114. Tyflo Przeglądzie we wtorek, 4 stycznia 2000 i teraz, żebym się nie pomylił, 22 roku. Witamy was bardzo serdecznie, Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk, Tomasz Bilecki i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Witamy was bardzo serdecznie i zapraszamy na najbliższe, no nie wiem ile godzin, ale na pewno na czas jakiś wypełniony informacjami dotyczącymi tego, co dzieje się, jeżeli chodzi o technologię i wszelkiego rodzaju przyległości związane z osobami niewidomymi, niedowidzącymi i nie tylko zresztą, bo mówimy tu również o różnego rodzaju technologiach niekoniecznie bezpośrednio związanych z niewidomymi, ale mogących zainteresować akurat tę grupę, czyli naszych słuchaczy. No dobrze, ale zanim przejdziemy do konkretów, to warto tak zajawić i powiedzieć kilka słów o tym, o czym my właściwie dziś będziemy mówić. Robert się jeszcze urlopuje, no to tym razem ja przygotowałem dla was taki króciutki wstęp, będący streszczeniem tego, o czym w dzisiejszym Tyflo Przeglądzie. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Co zrobić, gdy dodatek Bluetooth Audio nie wystarcza? Rusza kilka europejskich projektów badawczych polepszających dostępność transportu. Flip a Clip. Coś dla miłośników animacji. Nie tylko to tu point. Komunikacja miejska w Rybniku stanie się bardziej dostępna. Nie tylko Hearthstone. Człowiek żyje, czyli kolejne dostępnościowe mody. Raport o postępach dostępności wiodących firm technologicznych w 2021 roku. Przydatna nowość w aplikacji Book Player na iOS. Nowy Jork, bardziej przyjazny dla niewidomych. RSS Bridge, kanały RSS dla stron, które ich nie mają. Archiwum teletekstów z całego świata, jest i Polska. Zarządzanie zadaniami do zrobienia za pomocą jednego pliku tekstowego. Tak da się pracować. Dostępna aplikacja na Androida do rzucania kostkami w grach RPG. Stary sprzęt telefoniczny i nowoczesne technologie. To da się zgrać. To na dobry początek, ale przypuszczam, że jeszcze nie jedna informacja gdzieś tam wpadnie w międzyczasie. Oczywiście wy również możecie nam podrzucać wszelkiego rodzaju ciekawe wiadomości, o których my na przykład nie wiemy, no bo my, i to zawsze powtarzamy, nie mamy monopolu na wiedzę. Możecie do nas dzwonić na Zoomie, możecie do nas też pisać na Facebooku albo na kontakt.tyflopodcast.net. Tam też jest link do połączenia się głosowo na naszą antenę za pomocą komunikatora Zoom. A teraz już przechodzimy do informacji, o których wspominaliśmy w tych naszych początkowych zajawkach, ale nie tylko, bo właśnie pierwsza informacja to jest takie uzupełnienie do tego, o czym już mówiliśmy kiedyś i co miało się zmienić. Tę informację przygotował Tomek, a dotyczy ona kwestii związanych z zawieszaniem rent socjalnych. Tu już nowe przepisy weszły w życie, prawda?
1: Tak, weszły już przepisy, nowe przepisy od tego roku i renty socjalne są traktowane tak jak cała reszta rent, to znaczy, że po przekroczeniu no, tej samej kwoty, to znaczy tak samo ustalane jak do tej pory, czyli 70% przeciętnego wynagrodzenia, renta jest no właśnie zmniejszana, a nie zawieszana do końca, tak jak to było wcześniej i zmniejszana jest o maksymalnie, to znaczy jest złotówka za złotówkę, czyli im więcej zarobimy, tym ta renta nam się zmniejszy, natomiast ta wartość zmniejszenia też jest maksymalna, ona się tam nie zmniejszy do zera, tylko tam o chyba 600 ileś tam złotych z kawałkiem, z tego co pamiętam. Czyli de facto będzie tam coś około 400 zł nam zostanie jakby maksymalnie. No chyba, że przekroczymy 130% przeciętnego wynagrodzenia, no to wtedy ta renta rzeczywiście nam znika w całości. No i no to nie jest oczywiście ideał, powiedzmy. No ale na pewno jest to znacznie lepiej niż było do tej pory i ta pułapka rentowa jest już dużo, dużo mniejsza niż była.
0: to się zgadza i dzięki temu no, renciści socjalni nie są pokrzywdzeni tak bardzo, bo przecież ile to się gdzieś tam słyszało, że no, ktoś na przykład z jednej strony obawiał się pracy, obawiał się pójścia do pracy, bo mu rentę zawieszą, to oczywiście wiadomo, że to nie jest tak, że od razu ta renta byłaby zawieszana, ale plotki krążące po ludziach to zupełnie też inna rzecz. No i poza tym też to dobrze, że renciści socjalni są zrównani, jeżeli chodzi o przepisy z innymi pobierającymi inne rodzaje rent, no bo dlaczego niby ta grupa miała być w jakiś tam sposób pokrzywdzona. Także dobrze, dobrze, że się tak stało. No cóż, i oczywiście to jest, to nadal obowiązuje i to nadal jest w gestii tego, kto tę rentę pobiera, żeby ZUS poinformować, że na przykład no, gdzieś tam więcej zarabia, żeby ZUS mu te świadczenie odpowiednio mniejsze wypłacał. To no, ZUS się automatycznie o tym nie dowiaduje, natomiast no, jak się prędzej czy później dowie, no, to później trzeba to zwracać, a to nigdy nie jest przyjemne, jeżeli te pieniądze trzeba oddawać, bo nikt nie lubi oddawać, lepiej jak na konto wpływa. Teraz przechodzimy już do tych naszych informacji bieżących, a zaczynamy od nowości w dodatkach do NVDA. O tym Paweł.
2: Tak, mimo to, że święta i Nowy Rok i ogólnie jest to okres no, świętowania wolnego, odpuszczania sobie i ogólnego luzu, na który chyba wszyscy po tym roku zasłużyliśmy, no to niektórzy nie próżnują i tworzą dodatki do NVDA na potęgę. Dodatki, co prawda takie pomniejsze, które może w drobny sposób ułatwiają korzystanie z komputera, ale myślę, że warto o nich wspomnieć. Dodatki są trzy. I zacznę chyba od najnowszego. Najnowszy, który wyszedł zaledwie dziś, to Wiki Checker. I tu znów wykazała się, a raczej wykazał się deweloper będący częścią hiszpańskojęzycznej społeczności NVDA, Antonio, który to wydał wtyczkę, za pomocą której możemy wyszukiwać rzeczy w Wikipedii. Z NVDA, za pomocą skrótu, który sami musimy sobie przypisać, odpalamy okienko z wyszukiwaniem. Wpisujemy termin, jakiego szukamy. Domyślnie używany jest język taki, w jakim mamy NVDA, natomiast możemy sobie też wybrać swój. No i zostaje otwarta, z tego co rozumiem, przeglądarka internetowa, a nawet nie, bo jeszcze wcześniej pokazuje się lista wyników i po wybraniu wyniku z listy ukazuje się, z tego co rozumiemy, przeglądarka internetowa, która nam ten artykuł ładuje. Mówię, że z tego co rozumiem, bo u mnie dodatek miał problemy z instalacją. On się zainstalował, natomiast cały czas, nawet jeżeli zresetowałem NVDA, figurował on na liście dodatków jako zostanie zainstalowany i uruchomiony po ponownym uruchomieniu. No tylko tak było cały czas. Nie wiem, na czym polegał problem, ale widzę, że autor pilnie nad tym pracuje, nad samym dodatkiem, więc bardzo możliwe, że już wyszedł na to jakiś patch i będzie można sobie to przetestować. Drobne ułatwienie, ale jak ktoś często korzysta z Wikipedii, no to w sumie czemu nie. Drugi dodatek, który ukazał się właśnie w okresie tym świąteczno-noworocznym, to dodatek autorstwa Beki Gozaliszwilego, którego my już znamy, bo on tworzył, czy to wspomagał we współtworzeniu TeamTalka na Androida, czy też tworzył dodatek do Unigrama pierwszy, ten taki pierwszy, który gdzieś tam wyszedł, jak i wiele różnych innych ciekawych dodatków. Dodatek ten wyłącza wszelkie komunikaty UIA, czyli te takie automatycznie podawane nam do screenreadera, jakie generuje Microsoft Edge. Microsoft Edge jest taką przeglądarką, która lubi się rozgadać czasem, lubi nam poopowiadać o tym, że a to strona się ładuje, a to strona się załadowała, a to pobieranie pliku ukończone, a to jakieś jeszcze inne alerty. No niektórych to denerwuje widocznie, Bekę, jak się domyślam, też. Więc stworzył taki dodatek, gdyby kogoś interesowało, możecie sobie pobrać i też pozbyć się tych komunikatów. Trzeci dodatek, najstarszy z tej trójki, który wyszedł gdzieś w okolicach świąt. Dodatek Ribbon Explorer, autorstwa też Alberto Bufolino, jeżeli dobrze pamiętam, włoskiego dewelopera, który pozwala nam na trochę łatwiejsze przeglądanie wstążek w Wordzie. Na razie w Wordzie. Zobaczymy, jak to się rozwinie dalej. Tutaj ważne, żeby ta wersja Worda była w miarę nowa. Jeżeli takową posiadamy, możemy sobie wejść lewym altem, właśnie jak zwykle w to menu i od razu podświetlane są zakładki. My między tymi zakładkami przemieszczamy się lewo-prawo, tak jak zazwyczaj. No a rozwijając w tu strzałką chodzimy już po opcjach zakładki, więc nie wpada nam to w ten taki pasek narzędziowy, gdzie tam jest kopiuj, wklej, cofnij, powtórz i tak dalej, tylko lądujemy już na opcjach konkretnie wstążki, dzięki czemu ma to przypominać trochę bardziej klasyczne menu. Na to wygląda, że to wszystko na ten moment. Zobaczymy, co będzie się działo dalej. Ja cały czas pamiętam, że jest jeszcze w rozwoju dodatek do zrzutów ekranu, który zapowiada się całkiem nieźle. Ja tylko mówiłem, że on jest, ale patrzę, jak on się rozwija i tam autor ma ewidentnie jakiś zamysł, bo wchodzą jakieś mechanizmy rysowania prostokątów wokół obiektów, które NVDA widzi, więc bardzo, bardzo możliwe. Zobaczę jeszcze, jak to będzie interfejsowo wyglądało. Osoba niewidoma będzie w stanie za pomocą NVDA wybrać sobie wycinek ekranu, którego chce zrobić zrzut. No, to byłoby coś nowego. Myślę, jakaś nowa jakość i bardzo przydatne usprawnienie, więc trzymamy kciuki. No i mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy owoce tej pracy.
0: I teraz jeszcze taka jedna informacja, która myślę, że może być też istotna i ona nie jest z tych przyjemnych, bo część dodatków do NVDA powstaje i to dobrze, że powstają nowe, ale warto też wspomnieć i to też takie nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy jakiś czas temu, no że niestety nam się jeden z prężniej działających autorów dodatków do NVDA w zasadzie wykruszył. Mowa o Josephie Lee, który z dniem 1 stycznia tego nowego roku zakończył rozwój większości dodatków i część z dodatków, które on rozwijał, nie ma osoby, która by dalej kontynuowała ten rozwój. Mowa tu chociażby o Goldwave'ie, o dodatku do Goldwave'a, dodatku do Station Playlist i jeszcze zdaje się jakiś dodatek nie jest rozwijany. Resource Monitor chyba doczekał się osoby, która będzie kontynuowała rozwój tego dodatku. Natomiast no, kilka takich już dość rozbudowanych add-onów do NVDA czeka na swoich kontynuatorów, na osoby, które będą dalej te dodatki rozwijały. Tu no też nie bez znaczenia jest również fakt, że przydałoby się, żeby te osoby korzystały na bieżąco z oprogramowania, które będą wspierać za pomocą tych dodatków, czyli no, tu jak widać Goldwave albo Station Playlist, bo dzięki temu będzie im po prostu łatwiej także reagować na potrzeby użytkowników takiego oprogramowania, no bo jak nie znamy jakiegoś dodatku, to a właściwie nie znamy jakiegoś oprogramowania, to nawet mimo tego, że potrafimy tworzyć dodatki do NVDA czy jakiegokolwiek innego czytnika ekranu, no to nie będziemy na tyle biegli w rozwijaniu takiego dodatku. Więc na liście twórców NVDA czy też gdzieś tam pewnie z Josephem też się można bezpośrednio kontaktować, jeżeli ktoś miałby ochotę kontynuować rozwój jego dodatków, które przez autora zostały porzucone. No, a teraz przechodzimy dalej. I skoro już jesteśmy przy NVDA, no to Mikołaj ma dla nas odpowiedź na to, co zrobić, gdy dodatek Bluetooth Audio właśnie do tego czytnika ekranu to za mało. Mikołaju?
1: Teraz?
0: O, teraz jesteś.
1: Zacznijmy w ogóle od tego, jaki jest problem, bo nie wszyscy w ogóle wiedzą o tym dodatku i o tym, do czego on jest. Czasami zdarza nam się tak, że korzystamy z komputera i no, nie do końca słyszymy nasz reader, nasz czytnik ekranu, naciskamy jakiś klawisz i słyszymy tylko końcówkę wypowiedzi naszego screen readera. Na przykład zamiast, nie wiem, start przycisku słyszymy cisk. I tak nam się ciągle dzieje przy naciskaniu jakichkolwiek klawiszy. Bardzo często nie słyszymy początku tego, co screen reader do nas mówi. Czym to jest spowodowane? Jest to spowodowane czymś, co no miało działać dobrze i czego autorzy mieli dobre intencje. Chodzi o oszczędzanie energii w wszelkiego rodzaju kartach dźwiękowych. Nie mniej, nie więcej, jeżeli komputer nie używa przez chwilę dźwięku, te karty się tymczasowo wyłączają, żeby tę energię oszczędzać.
3: I w momencie, jak my naciskamy klawisz i ten dźwięk no, zaczyna się z naszego komputera gdzieś tam wydobywać, to ta karta się musi włączyć, to włączenie troszkę zajmuje. No i kawałek tego dźwięku, który się, że tak powiem, miał z naszego komputera wydobyć podczas włączenia

0: kończy mówić, to karta nam się zamyka, karta nam się wyłącza i mamy ten problem. Powstał dodatek Bluetooth Audio, powstały funkcje zresztą w JOSie na przykład. Sporo było takich różnych możliwości, które tę kartę miały utrzymywać. Jak to robiły? Wysyłały do tej karty jakiś dźwięk. To jest, że tak powiem, pusty dźwięk, kompletna cisza, nie robiąca, nie brzmiąca absolutnie, nie robiąca absolutnie nic, ale no, karta widziała, że do niej jest wysyłany jakiś tam dźwięk, więc ta karta nie była zamykana. No i nam problem się rozwiązywał, nawet ten dodatek miał taką opcję, że można by było wpisać na przykład, że 300, jeżeli przez 300 sekund naszego komputera nie używamy, albo przez jakikolwiek inny okres, to ma przestać ten dźwięk wysyłać i faktycznie no, włączyć ten tryb oszczędzania energii i nam tę kartę zamknąć. Nazywa się to Bluetooth Audio, dlatego że bardzo często w przypadku urządzeń Bluetooth mamy ten problem, ale i w kartach wewnętrznych, i w kartach USB czasami może nam się on zdarzyć. No i co się teraz okazuje? Okazuje się, że powstają już niektóre karty, powstają już niektóre sterowniki do kart dźwiękowych, bo to właściwie tam te kwestie są najczęściej gdzieś tam implementowane, które stają się trochę inteligentniejsze, stają się trochę mądrzejsze i one już nie patrzą tylko na to, czy dźwięk jest emitowany, tylko patrzą też na to, czy ten dźwięk to nie jest cisza, czy ten dźwięk ma jakąkolwiek głośność. No i tutaj pojawia się problem, bo po prostu nam się ta sesja zamyka, bo wtyczka widzi, że, bo przepraszam, sterownik widzi, że ten dźwięk, no tak naprawdę niczemu nie służy, jest kompletną ciszą, więc bez sensu odtwarzać ciszę, zamykamy kartę. No tylko, że my, użytkownicy screen readerów, znowu mamy ten sam problem i nam się początki wypowiedzi ucinają. Rozwiązanie na to niestety w tym momencie jest jedno: znaleźć sobie plik WAV. Im cichszy, tym lepszy, lub jakikolwiek zresztą plik audio, im cichszy, tym lepszy. I sobie ten plik odtworzyć. Włączyć go tak, ustawić sobie w naszym odtwarzaczu zapętlenie, powtarzaj i ściszać do momentu, aż no. Ta karta nie przestanie nam się zamykać, zgłaśnić właściwie, ściszyć do zera i zgłaśnić do momentu, aż ta karta nie przestanie się zamykać. Znaleźć sobie po prostu taki próg głośności, który będzie wystarczający do tego, żeby karta się nam nie wyłączała. Najczęściej te progi głośności są tak niskie, że my nie będziemy tego słyszeć, że nam nie powinno to raczej przeszkadzać i o ile plik sam w sobie jest cichy, to raczej jesteśmy w stanie dojść do takiego momentu, gdzie nie będziemy tego pliku słyszeć, ale nadal będzie on na tyle, że tak powiem, głośny i będzie w nim na tyle dźwięku, że karta wykryje go jako dźwięk i nie będzie nam sprawiać problemu. Więc to jest taka rada, jeżeli by kogoś problem spotkał, no to w pierwszej kolejności zawsze warto się z takim dodatkiem gdzieś tam zaznajomić, zaprzyjaźnić, a w drugiej kolejności, jeżeli się okaże, że na naszą kartę ten dodatek nie działa, co się ostatnio zaczyna zdarzać, to warto wiedzieć o tym, że jest też druga metoda i czasami tej drugiej metody musimy również użyć.
1: Pozostaje mieć nadzieję, że to nie będzie taka wojna trochę, że producenci kart dźwiękowych będą podkręcać te progi, że ten dźwięk, który będziemy emitować w tle, będzie musiał być jeszcze głośniejszy i nagle się okaże, że dojdziemy do takiego momentu, że te dźwięki będą rzeczywiście mocno słyszalne i będą nas po prostu irytować.
2: To znaczy tak, myślę, że na pewno, tak mam nadzieję przynajmniej, nie będzie to się tyczyło kart, które mają być jakkolwiek uważane za profesjonalne. Nawet tanie, ale profesjonalne, dlatego że no, tam bardzo często chodzi o bardzo słabe sygnały i tam nie wolno do czegoś takiego dopuścić. Więc no, zawsze teoretycznie można sobie kartę na USB kupić. No tylko no, to jest już wydatek i to jest port USB zajęty w komputerze. No ale teoretycznie no, jest taka opcja.
0: Karta na USB, kartą na USB. Problem niestety bardzo często dotyczy na przykład urządzeń Bluetooth, które nie zapominajmy o tym, w Windowsie są jakby osobnym urządzeniem audio. Ale

0: Jeszcze a propos tego, co ty, Michale, powiedziałeś i głośności. Z tego, co wiem, to są gdzieś takie przypadki i tam rozwiązaniem jest wynalezienie pliku z dźwiękiem o tak wysokiej częstotliwości, że ucho ludzkiego raczej nie usłyszy i odtworzenie tegoż pliku, nawet na wysokiej głośności. Przynajmniej na tej karcie, na której było to testowane, bo to się ostatnio właśnie taka dyskusja stworzyła, bo ktoś miał taki problem i co było z nim zrobić. No to działało i to właśnie rozwiązywało problem.
1: Wadą tego rozwiązania, to może Tomek, ty będziesz w stanie coś więcej powiedzieć, bo ja mam wrażenie, że czasem, to się oczywiście nie zawsze musi zdarzyć, ale czasem może być tak, że my tego pliku nie będziemy słyszeć, ale w momencie odtwarzania innego dźwięku jednocześnie z tym plikiem, to ten dźwięk może być
2: Tak,
1: w
2: to
1: pewien
2: może
1: sposób
2: troszeczkę
1: zniekształcany.
2: skłócać, więc możliwe, że to może być wysoki dźwięk, to może być też niski bardzo dźwięk, typu, nie wiem, 4 Hz czy coś. I to może też, ale nie wiem, który byłby lepszy. To jest temat wart pewnie zbadania, może ktoś już to badał, no w każdym razie to są rzeczywiście jakieś takie rzeczy, które no mogłyby być, no to taka dziwna trochę, trudno to nazwać wojną, no bo nawet nie jest wojna jedna z drugimi, to jest po prostu
1: Nieświadomość twórców
2: nieświadomość,
1: tego
2: tak.
1: typu urządzeń, że ktoś może być poszkodowany przez takie zmiany w sterownikach. No oni chcą dobrze, oni chcą, żebyśmy mniej energii zużywali.
0: Jeżeli możemy, zwłaszcza jeżeli to jest jakieś urządzenie wbudowane, to też warto gdzieś tam poeksperymentować z jakimiś ustawieniami oszczędzania energii, powyłączać to się da, ale to też oczywiście nie gwarantuje rezultatu i to wszystko zależy od naszego producenta i od tego, na ile on wymusza pewne rzeczy.
1: A i od tego też, czy panel na przykład do takiego urządzenia jest dostępny dla nas w pełni, bo to też nie
0: No a to
1: zawsze
0: swoją drogą.
1: może tak różowo z
2: I
1: tym
2: też trzeba
1: być.
2: pamiętać, bo sobie niedawno sprawdzałem kilka rzeczy, bo szukam laptopa. I się okazuje, że te laptopy to nie jest tak, że na przykład baterie w smartfonach są 50 razy słabsze od baterii w laptopie. Tylko baterie w smartfonach, tych obecnych, dużych, to potrafią być na przykład 4 tylko razy słabsze od tych, które są w laptopie. I oczywiście tam w smartfonach są zupełnie inne procesory. Chodzi to zupełnie inaczej. Niemniej, jeżeli nowe smartfony chodzą na baterii dzień, dwa, no to laptop, który ma dużo potężniejsze podzespoły, na baterii, która jest oczywiście większa, ale sam laptop ma dużo przecież większy ekran od smartfona, no to siłą rzeczy musi tego prądu zużywać więcej i no tutaj zaczynają być właśnie różne takie ciekawe rzeczy wykorzystywane, żeby jak najbardziej mimo wszystko wydłużyć czas na tej baterii. Także no to są różne takie ciekawe historie.
1: No tak, a teraz nie będzie o dźwięku, tylko będzie o transporcie i o różnego rodzaju europejskich projektach, które dostępność tego transportu mają nam poprawić. O tym Paweł.
3: Przede wszystkim myślę, że warto zacząć od tego, że została już rozdana nagroda na dostępne miasto 2022 i tą nagrodę, bo jest to nagroda coroczna, otrzymuje ją jakieś miasto w Europie, które się no, w danym roku mogło pochwalić, popisać jakimś znaczącym wkładem w usprawnienie dostępności. I tą nagrodę daje Komisja Europejska. To są sponsorzy tej nagrody i oni ją też wręczają zawsze 3 grudnia danego roku, bo jest to Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. I w tym roku tą nagrodę otrzymało miasto Luksemburg. Ja osobiście byłem tym faktem troszkę zdziwiony, bo no, miałem okazję pracować jakiś czas w Luksemburgu i mimo, że nie mieszkałem w samym mieście, to w mieście pracowałem i też no, działo się tam moje, powiedzmy, życie towarzyskie. I o ile samo miasto oczywiście no jest tak typowo dostępne, czyli jakieś tam światła na przejściach dla pieszych są, ogólnie nie ma problemu z tym, żeby gdzieś tam wsiąść do tramwaju. Zdaje się, że nawet były te oznaczenia dla pasażerek i pasażerów niewidomych, żeby wsiadać tutaj i były linie prowadzące i tak dalej. To nie odkryłem żadnych takich innowacji, które by wyróżniały Luksemburg na tle innych miast. I jestem bardzo ciekaw, co tam się wydarzyło. Może w ciągu tych 3 lat od mojego ostatniego tak naprawdę pobytu, nie, 2, przepraszam, to teraz bym przesadził, coś się wydarzyło. Spróbuję się dowiedzieć następną audycję i o tym opowiedzieć. Jedyne, co pamiętam z takich ciekawszych rzeczy, to to, że co prawda jedynie na dworcach kolejowych, bo nie na przystankach autobusowych, ale były mówiące tablice odjazdu tych pociągów, które działały w taki sposób, że przytrzymywało się przycisk i tak długo jak trzymaliśmy przycisk, tak długo leciała informacja. W momencie, kiedy przycisk puściliśmy, informacja przestawała lecieć. To było o tyle ciekawe, że w takich tradycyjnych słupach informacyjnych my musimy wysłuchać całej litanii. Nas interesuje najbliższa na przykład linia, a on będzie nam opowiadał 2 następne. Co też sprawia, że jakby no wszyscy dookoła to słyszą i tak dalej. I tej informacji jest dużo i czasami niekoniecznie tyle powinno jej być, no bo wiadomo, my potrzebujemy tam na przykład jakiejś najbliższej. No i tak to rozwiązano w Luksemburgu. Co ciekawe, komunikaty były tylko w języku francuskim, gdzie no, Luksemburg ma 3 języki urzędowe, więc no, było to ciekawe. Natomiast nie widziałem jakichś takich rozwiązań, które byłyby takim, powiedzmy, nie wiadomo czym, tak, na skalę europejską. Widziałem też miasta, które miały wiele ciekawszych rozwiązań, więc muszę się dowiedzieć, czy coś w ciągu ostatnich 2 lat się wydarzyło. Ale gratulujemy Luksemburgowi. Drugie miejsce otrzymały Helsinki, a 3. Barcelona. Tam też wydarzyło się dużo w kwestii innowacji, uwzględnienia dostępności gdzieś tam w tym, powiedzmy, mainstreamie. Natomiast wyróżnienie trafiło do Leuven w Belgii za właśnie wprowadzenie też dostępności w obieg, w główny nurt dyskusji, także na tym poziomie cyfrowym, oraz Palma w Hiszpanii. Tam z kolei skupiono się, bo to jest już gdzieś tam na Majorce chyba, o ja dobrze kojarzę. W każdym razie na pewno bardzo turystyczna, taka nadmorska miejscowość i tam skupiono się na dostępności przestrzeni fizycznych, zwłaszcza parków i plaż. A jako, że w tym roku też świętowano Europejski Rok Kolei, to specjalne wyróżnienie poszło też do miasta Porto w Portugalii, które postawiło na zwiększenie dostępności dworców kolejowych. Więc tak się przedstawia kwestia nagrody za dostępne miasto w tym roku. Natomiast jeśli chodzi o te projekty, o których tu, Michale, wspomniałeś, istotnie, dzieje się ich mnóstwo. W ogóle różne raporty i takie notatki prasowe Komisji Europejskiej to jest ciekawe źródło tego, co się aktualnie dzieje. Wyczesałem gdzieś informacje o 3 takich projektach. Pierwszym projektem jest projekt TRIPS, zainicjowany przez Uniwersytet w Eindhoven w Holandii, gdzie przeprowadzono wstępnie badania z osobami niepełnosprawnymi, no i wypytano, czego by takim osobom było trzeba, żeby się czuły bezpieczne w mieście, jeśli chodzi o podróżowanie transportem miejskim. No i okazało się, że taka potrzeba się ukazała, że przydałby się asystent, takie zunifikowane rozwiązanie, przypominające trochę te asystenty głosowe, które mamy dziś, czyli Alexę, Google Asystenta, Siri i tak dalej, które w sposób taki prosty osobom z różnymi niepełnosprawnościami dostarczałoby komplet informacji na temat podróży. Czyli od tego, że ja chcę skądś wyruszyć i gdzieś dotrzeć, czym to mogę zrobić, w jakim czasie, wiadomo, na jakich przystankach i tak dalej, ale też na przykład informacje takie bardzo kontekstowe, no i związane z dostępnością, czyli na przykład, czy są dostępne miejsca, czy są wolne miejsca, czy dużo jest tych wolnych miejsc w autobusie, czy różne, powiedzmy, udogodnienia związane z niepełnosprawnością działają jak należy, czyli jakieś rampy, czyli jakieś systemy oznajmiania przystanków, różne inne rzeczy, które nam mogą przyjść do głowy. No i taki asystent powinien być dostępny, oczywiście to wiadomo, dostarczać te informacje na różne sposoby, czyli w języku migowym, za pomocą jakby awatara, który porusza ustami, żeby osoby, które czytają z ruchu warg, mogły też w ten sposób, za pomocą oczywiście audio. Takie rozwiązanie powinno też być darmowe i nie wymagać rejestracji. No i na ten moment powstaje badanie, które będzie dopiero gdzieś tam badać, jak to wszystko powinno wyglądać. To się dzieje oczywiście w Holandii, w Eindhoven, natomiast wytypowano też 7 miast europejskich, w których odbędą się testy pilotażowe i te miasta to, już tutaj patrzę, Bruksela, Bologna, Cagliari, to we Włoszech, Lizbona, Sofia, stolica Bułgarii, Sztokholm i Zagrzeb. No i tam będą testowane. Bardzo mnie to cieszy, że jest taka różnorodność, że troszkę jakby tej typowo zachodniej Europy, troszkę tego takiego ciepłego południa, ale też powiedzmy gdzieś tam południowy wschód, wschód, że ta Bułgaria, Chorwacja. Fajnie, fajnie. Ciekaw jestem, co z tego badania wyjdzie, no i mam nadzieję, że im uda się stworzyć bardzo fajne rozwiązanie, które będzie potem przez różne miasta, no gdzieś tam adoptowane. Drugim projektem, który jest tu w tym artykule wymieniony, jest projekt Wolnego Uniwersytetu w Brukseli, który skupia się na tym, żeby w jakiś sposób osobom niewidomym dostarczyć informacje o światłach na przejściu dla pieszych. Ja się uśmiecham, bo Belgia i światła to no, mi się już kojarzy z projektem OKO, o którym już wspominałem dwukrotnie. Natomiast się okazuje, że tutaj to nie jest jedyny belgijski pomysł na to, jak to można by zrobić, bo jest projekt Indimo, właśnie z inicjatywy Uniwersytetu w Brukseli, który skupia się na tym, żeby takie informacje dostarczyć wprost do telefonu ze słupka. No, czyli nasz telefon jest w tym momencie tym sygnalizatorem, który tam piszczy, wibruje i nas informuje, jaki jest kolor światła, czy możemy przejść, czy też nie. Powstaje na ten moment pakiet informacyjny, za pomocą którego miasta mogłyby implementować, no właśnie, mogłyby implementować te rozwiązania, oczywiście z poszanowaniem dla cyberbezpieczeństwa i prywatności. Pilotażowo z tym informatorem zapoznaje się na ten moment miasto Antwerpia, ale też są projekty pilotażowe we Włoszech, w Niemczech, w Izraelu i chyba w Hiszpanii też, aby zbadać potrzeby też inne. Tutaj mowa na przykład o współdzieleniu transportu na żądanie w połączeniu z multimodalem, czyli ten wielotrybowy, tak, multimodalny transport, nawet tak się mówi, czyli po prostu przesiadka z Ubera na autobus, z autobusu na, nie wiem, rower tandem, nie wiem, czy takie też są uwzględniane i tam coś kawałek pieszo. I że jedną trasę pokonujemy różnymi środkami transportu, że to wszystko jest jakoś zintegrowane i w prosty sposób do ogarnięcia. Zobaczymy, co wyjdzie z tych badań. Tutaj też trzymam kciuki i jestem ciekaw, jaki będzie efekt. Natomiast trzeci projekt to HandDiscover. Projekt szwedzki, stworzył go ojciec, którego syn cierpi na zanik mięśni. No i się okazało, że jakieś dni na wakacje, czy mieli jakieś inne potrzeby związane z tym, że trzeba było zarezerwować hotel. No to się okazało, że długo schodziło na szukaniu takiego hotelu, który byłby dostępny i dostosowany do potrzeb właśnie syna tego założyciela. I powstał w ten sposób, wspierany przez społeczność, taki jakby Booking, gdzie z jednej strony można właśnie dawać sobie informacje, wyszukiwać i też rezerwować różne obiekty, gdzie no, zwraca się uwagę na różne potrzeby, czy osób właśnie z niepełnosprawnością ruchową, czy niewidomych, niesłyszących i tak dalej. Ale też powstaje platforma dla biznesów, dla właścicieli różnych przedsiębiorstw, takich instytucji właśnie, restauracje, hotele i tak dalej, sklepy, gdzie można by pozyskiwać informacje i poradę odnośnie zwiększania dostępności. Ja trzymam kciuki za te projekty. Myślę, że temat projektów unijnych i dostępności ja będę w tym roku jak najbardziej poruszał, bo dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy i to też pokazuje, że no właśnie, dzięki tym środkom unijnym można bardzo dużo ciekawych inicjatyw rozwinąć i to no nie wszystko jest tylko powiedzmy czcze gadanie czy jakaś tam sucha numerologia, ale też wychodzą z tego konkretne projekty i warto o tym wspominać.
1: Zdecydowanie warto i warto, żeby te projekty odnosiły sukces. No i miejmy nadzieję, że przynajmniej część z tych projektów taki sukces odniesie i że będzie ona rzeczywiście używana i wykorzystywana przez osoby, do których te projekty są adresowane. A tymczasem mamy telefon. Kto jest z nami? Halo?
4: Witam serdecznie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Kogo witamy?
4: Łukasz.
1: Witaj, Łukaszu.
4: Łukasz. I tak, życzę na początek wszystkiego najlepszego w nowym roku.
1: Dziękujemy bardzo i wzajemnie.
4: Tak. I na początek ja bym tu troszkę powiedział o tej właśnie nowej wersji Blindshella, Classic 2. No, że tak powiem, ja go dostałem na prezent i na jednej rzeczy się w sumie bardzo zawiodłem, w sensie, że na złączu jack, jak podłączymy tam właśnie jakąś słuchawkę zewnętrzną, to po prostu jest bardzo słaba głośność.
1: Ale to dotyczy każdej słuchawki, czy testowałeś na kilku?
4: W sumie tak. Tak. Jak coś podłączymy, to w stosunku do tego Blindshella jeden, to ta
1: głośność jest słaba.
4: Mhm. Właśnie słaba, tak. I jeszcze co ciekawe, że inne dźwięki z telefonu, czy na przykład jak włączymy sobie grę tego, no na przykład Wisielca, to są właśnie bardzo dobre. Czy sama też głośność rozmowy.
1: Czyli to chodzi o syntezę mowy, tak? Że synteza mowy jest cicha.
4: Tak, tak. Synteza plus muzyka, czy radio tak samo. No niestety tu musi być właśnie jakiś błąd widocznie w systemie. I pisałem do Lumena, do firmy i też pisałem do Darka Marciniszyna, co to właśnie prezentował. No i sam Darek też przyznał, że taki właśnie problem występuje.
1: No ja myślę, że z Darkiem to my się jeszcze usłyszymy w tym roku, pewnie już niedługo i jeszcze porozmawiamy na temat Blindshella, także no, ja więcej sumie, pewnie w tej audycji jeszcze o tym powiemy.
4: No w sumie powiem, to mi szkoda, no bo właśnie w jakimś, no czy jakieś duże miasto, jakaś ochliwa ulica, hałaśliwe warunki, no to my sobie powiedzmy, że na tym sprzęcie, no w zasadzie się bardzo ciężko pracuje, no bo jest tak cichy, że... No i jeszcze powiem, że on się w sumie tak dziwnie załącza, bo jest taka muzyczka gitarowa i on na początku załącza się jednocześnie na tym głośniczku i na słuchawkach. I po prostu... ta muzyczka gra właśnie bardzo fajnie, ta głośność jest dobra, a tak w połowie na tym głośniczku zewnętrznym się wyłącza, a na słuchawce się niestety ścisza. No i już wtedy cały telefon pracuje bardzo cicho.
1: No to szkoda rzeczywiście, że się tak dzieje. Być może jest opcja, Łukaszu, że producent po prostu to w jakiejś tam kolejnej aktualizacji oprogramowania będzie w stanie poprawić. No oby tak było.
4: No w sumie to by się przydało. No bo jeszcze powiem, że na tym głośniczku zewnętrznym no to mamy 10 poziomów głośności. No a jak sobie podłączymy właśnie jakąś słuchawkę za pomocą tego złącza jack, no mamy tylko 7 i jeszcze mało tego, między 6 a 7 nie słyszymy żadnej różnicy.
1: Rozumiem. No okej, Łukaszu, ja myślę, że o Blindshellu to my jeszcze sobie porozmawiamy, tak jak wspominałem, w audycji dedykowanej temu urządzeniu. A czy jeszcze w jakiejś sprawie do nas dzwonisz?
4: A no w sumie mam troszkę takich pytań, na przykład mnie interesuje, no bo też niektórzy się trochę śmieją z tego Blindshella, no moim zdaniem niesłusznie, że tam jest ten system zamknięty. A mi chodzi na przykład, też słyszałem swego czasu, że są telewizory z systemem Android, co ciekawe. I mnie ciekawi, czy tam działają tylko wybrane programy, czy my sobie tam na przykład możemy ściągnąć talkbacka, tak jak na telefon, i na takim telewizorze sobie klikać?
1: To znaczy, tam, jak dobrze kojarzę, to na ten system Android TV to jest dedykowana wersja talkbacka. Chyba ona jest troszeczkę okrojona. Nie wiem, może ktoś z was powie coś więcej na ten temat, bo...
3: Talkback tam jest. Talkback jest wbudowany I zdaje się, że on po prostu tam chodzi o to, żeby dało się obsłużyć.
2: Ale tu chyba chodziło o to, że można aplikację wgrywać.
3: Znaczy TalkBacka nie trzeba wgrywać. TalkBack tam już jest, bo pytanie było o TalkBacka.
2: Tak, ale aplikacje.
3: Aha. Aplikacje są, ale tylko te kompatybilne z Android TV. Tak domyślnie, że jest sklep Play, można ściągać, ale to, co zostało do Android TV dostosowane, są sposoby, jak wgrać Android, zwykłe aplikacje, to w internecie można poczytać, natomiast nie jest to zachowanie domyślne i też potem... No,
1: i nie ma gwarancji, że to będzie działać.
3: Dokładnie. Aczkolwiek warto się też rozejrzeć, bo nie wiem jak telewizory, być może telewizory też takie są, ale na pewno są przystawki różnych mniej lub bardziej znanych firm, gdzie nie ma Androida TV, tylko jest Android zwykły. I to wtedy działa jak tradycyjny Android, tam się normalnie jak tablet wgrywa ze sklepu Play różne aplikacje. No, takie przystawki też są. Ale tak zgodnie z literą prawa, że się tak wyrażę, to powinien być Android TV i te bardziej znane firmy pewnie z tym systemem te przystawki czy całe telewizory udostępniają, ale samo doświadczenie dostępne jest i jakby screen reader tam też jest.
4: A, w ten sposób. A jeszcze tak zapytam, bo widziałem na YouTubie swego czasu taki filmik, że sobie po prostu otwieramy asystenta Google w telefonie i mówimy po sprzątaj czy po odkurzaj w kuchni. I nagle nam ten odkurzacz automatyczny właśnie wyjeżdża z bazy i zaczyna sprzątać tylko i wyłącznie w kuchni. W jaki sposób może takie coś działać? Czy tam to wcześniej zostało zaprogramowane właśnie, już choćby zostało zrobione, choćby przeskanowane to mieszkanie i on w sumie
1: wszystkim
4: jest ta kuchnia i wie, gdzie ma jechać.
1: Przede wszystkim, Łukaszu, to ważna rzecz, że to bardzo zależy od urządzenia, bardzo zależy od samego urządzenia i odkurzacz na przykład musi mieć funkcję mapowania pomieszczeń. To nie każdy odkurzacz ma takie możliwości.
4: Wiem,
1: to są zwykle te droższe. I wtedy jakby...
2: My mamy takie odkurzacz, mogę się o tym powiedzieć. Tak, najpierw trzeba po pierwsze zmapować to pomieszczenie rzeczywiście. W ogóle mieliśmy zrobić podcast na temat tego odkurzacza. Jakoś się nie złożyło do tej pory, ale to jeszcze nic straconego. Natomiast potem trzeba tą mapę, i to już niestety, to trzeba już z osobą widzącą podzielić na pomieszczenia. I to jest, z tego co wiem, tak mają wszystkie odkurzacze, no bo odkurzacz nie wie, który kawałek domu to jest kuchnia, który to jest łazienka, który to jest pokój, nie wiem, salon, który to jest pokój, nie wiem, jakaś sypialnia.
1: A ta mapa to jest po prostu grafika.
2: I ta mapa to jest grafika i trzeba na tej grafice, no właśnie wykorzystując rzeczywiście wzrok, stworzyć no takie strefy i te strefy ponazywać. Domyślnie w na przykład odkurzacze Roomba mają te strefy jakoś tam pooznaczane, natomiast to niekoniecznie się zgadza tak do końca ze stanem faktycznym. Oj, chyba na razie muszę przerwać. W każdym razie no, trzeba tutaj troszkę zrobić różnych rzeczy.
1: Także Łukaszu, to nie jest tak, to niestety nie taka prosta sprawa, no i tak jak ja wspominałem, to musi samo urządzenie mieć takie możliwości. Bo ten asystent głosowy, którego my wywołujemy, to on po prostu no, wydaje temu urządzeniu jakieś polecenie, ono musi je odebrać i to musi być jedno z drugim kompatybilne, tak? I tyle.
4: Tak. No i tak jeszcze podsumuję, no, co do tego Blindshella, no ja to myślałem, że ta głośność to co najmniej będzie jak w starych tych iPhone'ach, na przykład 6, no tam jak podłączymy właśnie jacka, no to działa to naprawdę nieźle, no a tu ten sprzęt, no właśnie, no szkoda, że jest taki błąd w tym systemie, no w sumie liczę na to, że to będzie z czasem w sumie jak najszybciej właśnie naprawione, że tak powiem, no bo
1: oby tak, Łukaszu, było, natomiast no, my nie jesteśmy w stanie nic na to poradzić. Musisz producenta atakować, że tak powiem.
4: Chciałem tylko właśnie o tym problemie powiedzieć, że...
1: Jasne.
4: właśnie takie coś jest. Tak, to na dzisiaj dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy ci, Łukaszu, za telefon. Do usłyszenia. Pozdrawiamy. I teraz jeszcze odbierzmy może jedno połączenie, jedną słuchaczkę. Pozdrawiamy, bo tym razem Aga jest z nami. Na razie jeszcze mamy tu chyba jakiś problem z dźwiękiem, ale może się zaraz uda. Halo?
5: Tylko przegląd, nagrywanie kamerą lub mikrofonem.
1: Halo? Halo, jesteś, słyszymy.
5: Jestem, tak?
1: Tak, jesteś, witaj.
5: Oto, witam, z tej strony Aga. Pierwszy raz się wdzwaniam i w ogóle nie wierzyłam, że mi się to uda, szczerze powiem.
1: Udało się, działa.
5: Ja w ogóle chciałam wam życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku, no bo to w końcu nowy rok, także...
1: A dziękujemy bardzo i wzajemnie.
5: Dziękuję bardzo. Super się słucha waszych audycji i naprawdę dobra robota, kawał dobrej roboty i no, wszystko super. Ale ja dzwonię konkretnie, żeby powiedzieć o funkcji Assistive Touch na zegarek Apple Watch, czyli te gesty wykonywane dłońmi, bo chyba jeszcze na ten temat nic nie było mówione, zdaje się, prawda?
1: Wiesz co, szczerze mówiąc, ja nie pamiętam, chyba nie, a nawet jeżeli to...
0: To gdzieś wspominane leciutko, tak. Ale chyba nikt nas nie ma też, więc...
1: Więc warto, żebyś opowiedziała.
5: Bo ja mam zegarek właśnie serii 5, no i od jakichś 2 tygodni testuję funkcję, bo długo nie wchodziła. Już myślałam, że w ogóle nie wejdzie, a czekałam na nią z utęsknieniem, bo byłam właśnie no tak... No, pozytywnie nastawiona do niej i muszę powiedzieć, że w sumie jestem bardzo zadowolona, aczkolwiek są też takie pewne minusy tej funkcji, ale zaczynając od początku, no to po prostu jest tak, że są 4 gesty, żeby sterować tym zegarkiem. Ściśnięcie dłonią pojedyncze, to jest tak jakby kliknięcie voice-overem, czyli ten dwuklik palcem. Dwukrotne ściśnięcie dłoni, to jest naciśnięcie koronki, zetknięcie palca wskazującego i kciuka, to jest gest przesunięcia w prawo do przodu, natomiast dwukrotne stuknięcie właśnie palca wskazującego w kciuk, to jest cofanie się, w tym sensie, że gest w lewo. No i tymi gestami można sobie fajnie sterować, jak na przykład przykładowo mam rękawiczkę włożoną, kurtkę założoną, ręka zajęta jedna, no to mogę bezproblemowo wykorzystywać ten fakt, że jak nacisnę tą koronkę, no to zegarek, to wykonuję te gesty, to bez problemu mogę wszystko wykonać.
1: A powiedz, czy ten zegarek zawsze te gesty rozpoznaje, czy bywa, że po prostu no, czegoś tam nie rozpozna, nie wychwyci?
5: Bywa, że mu się coś pomiesza i no nie wiem, czasem się trochę tam przytnie, albo na przykład właśnie pomyli gest dwukrotnego zaciśnięcia pięści, no i niestety to tak to wykona na przykład kliknięcie, czyli zatwierdzenie, to też się zdarza, ale muszę powiedzieć, że nie jakoś bardzo często. No i też jest taka uwaga, że kiedy się ten zegarek podnosi, ekran musi być odblokowany. Czyli jak jest ta funkcja podnieś, aby obudzić, włączona, to wtedy, kiedy, no tak jakbyśmy chcieli popatrzeć na ten zegarek, tak jak to widzący robią, no to wtedy mogę za pomocą aktywacji włączyć w ogóle te gesty, czyli dwukrotne zaciśnięcie pięści aktywuje wszystkie te gesty. Wtedy się pojawiają wibracje, jest taki dźwięk, taki plumk, no i wtedy można wykonywać gesty. No jest jedna na przykład wada, bo no jest gest wykonywania, no, naciśnięcia koronki, a ten sam gest na przykład widząca osoba to ma tak jakby czynności, czyli on sobie dwukrotnie ściśnie pięść, no i może na przykład pojawia mu się menu, żeby pasek powiadomień ściągnąć albo centrum sterowania otworzyć i różne właśnie tego typu rzeczy, a my jako niewidomi niestety nie mamy dostępu do tej funkcji. Możemy jedynie zmieniać gesty, czyli na przykład tam jednokrotne zaciśnięcie pięści, to będzie aktywowało tą koronkę, no zamiast po prostu akceptować wejście, po prostu te dwukrotne kliknięcie, nie? To jest trochę to jest takie rozczarowujące, no bo byłoby fajnie, żeby szło się dostać na przykład do paska powiadomień. Się nie dostaniemy raczej, chyba że się pojawi właśnie taki przycisk, że mamy jakieś nieprzeczytane powiadomienia. Jeżeli w niego klikniemy, wtedy wejdziemy do centrum powiadomień. A w innym wypadku niestety nie i to jest takie rozczarowujące. No. Centrum sterowania jest niemożliwe do obsługi, chyba że ja o czymś nie wiem, bo też jest taka możliwość.
1: Ale... Może jeszcze gdzieś tam jakieś ukryte gesty są, albo zostaną dodane później.
5: Może, no bo właśnie ja sobie porównywałam, bo u mojej mamy włączałam też tą funkcję i w ogóle u nas jest tak, że można ją włączyć z poziomu voice-overa, co mnie bardzo zaskoczyło, bo kiedy wejdziemy w ustawienia tam w tej aplikacji Watch albo z poziomu zegarka do voice-overa, no to jest coś takiego jak gesty wykonywane dłońmi, to się tak nazywa i wtedy można sobie to włączyć. I to jest właśnie takie śmieszne, no bo my mamy tylko 4 gesty, nie ma ich więcej, plus ten do aktywacji. I nie ma możliwości, żeby tam dodać coś więcej, poza tym, że można sobie zmienić te 4 gesty, tak jak mówię, zaciśnięcie dłonią na przykład zamiast dwukliknięcia palcem, to będzie na przykład nam naciskało koronkę albo przesuwało się gestem w prawo w ten sposób, ale niestety nic więcej nie idzie tam zrobić, a widząca osoba może sobie tam różne rzeczy jeszcze w tym robić, jak widziałam, jak wchodziłam do menu i osoby widzące to robią z poziomu, no też w tą dostępność wchodzą w Assistive Touch. No i też jest właśnie ta opcja sterowania gestami.
1: No, Apple ma tak, że po jakimś czasie potrafi te swoje funkcje rozbudowywać, więc może i dla nas coś szykują w kolejnych edycjach.
5: Może właśnie, bo byłoby to bardzo dobre, no bo no, to jest właśnie fajna rzecz. No jeszcze próbowałam też odbierać połączenie, no bo to tak było mówione, że jednokrotnie jak się zaciśnie pięść, to się odbierze połączenie. No niestety to aż tak dobrze nie działa, bo potrafi się przywiesić i nie zawsze się da to aktywować. My musimy to po prostu za każdym razem aktywować, ekran wybudzi. No to jak 2 razy zaciśniemy pięść, to jest ten dźwięk i wtedy dopiero możemy się poruszać po tym panelu, jak jest połączenie przychodzące. I niestety trzeba po prostu zrobić gest tak jakby wykonywania w lewo, czyli te 2 razy klikać palcem wskazującym w kciuk. I wtedy dojdziemy do odbierz. Jak jest odbierz nam przeczyta, to wtedy zaciskamy jednokrotnie pięść i wtedy nam odbierze to połączenie.
1: Niestety, czyli tak trochę na okrętkę, ale to się jakoś niby da.
5: No właśnie.
1: Zwłaszcza zimą to może być przydatna mimo wszystko rzecz.
5: No właśnie mi się najbardziej przydaje, jak jestem gdzieś zimą, nie chciało mi się nigdy tam tu rękawiczkę ściągnąć, tu coś, tu tam... A tak na przykład mogę sobie zobaczyć, kto do mnie napisał, przeczytać tą wiadomość, wszystko wykonując po prostu z poziomu tych gestów. Albo na przykład przydatne, jak z moją mamą nieraz idę na zakupy, trzymamy się za ręce, no to jedną rękę mam zajętą. I żeby na przykład zobaczyć listę zakupów i odhaczać listę, to musiałam się zatrzymać, poczekaj tam, no to kliknę tylko, a teraz mogę to robić w biegu. Idę sobie i klikam na zegarek, nie? To jest...
1: No tak, słuchawki gdzieś tam na uszach, do tego zegarek i można
5: i
1: działać.
5: Można klikać. Jedynie właśnie też jest to, że on gorzej działa, jak się idzie trochę. Trochę ma wtedy większy problem z rozpoznawaniem gestu. Ale no, to da się też tam ogarnąć. No i też nie jest to najszybszy sposób, żeby tym sterować, no bo jednak to trochę tam powiedzmy trwa zanim... No jest to powiedzmy, nie wiem, tam klik, klik, klik, klik, coś w tym rodzaju, nie? No, ja jestem zadowolona, korzystam z tego teraz i to nawet często właśnie na dworze, kiedy zimno i rękawiczki, to naprawdę przydatne. Szkoda tylko, że na przykład nie da się włączyć dyktowania, jak się odpowiada na wiadomości. To by było też bardzo fajne, jeśli też jakiś taki błąd pojawił, że kiedy się chce dyktować te wiadomości, no to tam no nie da się w sumie. Z powodu tam błędów to się nie da jeszcze tego zrobić, ale może się doczekamy kiedyś tej funkcji.
1: Pożyjemy, zobaczymy. No dobrze, to dzięki za podzielenie się tymi informacjami.
5: Również dziękuję.
1: dzięki, bo myślę, że może być to przydatne dla części naszych słuchaczy, no zwłaszcza tych, którzy mają możliwość zaktualizowania się do nowego WatchOS-a, no bo nie każdy ma, ja już na przykład, no niestety, ale z tej funkcji nie skorzystam. Dzięki za telefon, do usłyszenia.
5: Do usłyszenia, dzięki.
1: Cześć. No i czekamy oczywiście na wasze kolejne telefony. Jeżeli macie ochotę, to tyflopodcast.net/zoom. Możecie też do nas pisać oczywiście na kontakt.tyflopodcast.net albo na Facebooku. I właśnie, a propos tego, co do nas piszecie, bo tu mam dwie wypowiedzi. Tak, na razie dwie. Pierwsze pytanie, to jest pytanie właśnie, bo wypowiedzi dwie, pytanie jedno. Od Mateusza. Witajcie. Co do tematów okołodźwiękowych. Jak ustawić syntezę na Macu w taki sposób, żeby podczas rozmowy na Messengerze moi rozmówcy jej nie słyszeli? Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam. Mikołaju, czy miałbyś jakąś sugestię? Halo? Chyba Mikołaja.
3: Chyba straciliśmy Mikołaja, tak wygląda na to.
1: Tak, że... na to wygląda. O, jesteś, Mikołaju, chyba już. Halo?
3: Oj, chyba jednak nie.
0: Teraz?
1: O, teraz jesteś. Tak. Jesteś.
0: To, nie wiem co ten Zoom dziś, ale skoro jestem, to okej. To jest dziwne, takie coś się nie powinno zdarzyć. To jest naprawdę zaskakujące. Zakładając oczywiście, że mamy słuchawki, zakładając oczywiście, że nie mamy jakichś dziwnych loopbacków i innych takich poustawianych, które by nam te syntezy gdziekolwiek faktycznie przekazywały, co bardzo by mnie dziwiło, gdyby coś takiego się faktycznie działo. Ja to sprawdzę, ja to przetestuję, bo sam szczerze mówiąc nie używałem Messengera do rozmów głosowych jakoś, nie miałem potrzeby. No co ja bym ewentualnie mógł tak na teraz i tak na szybko poradzić, no to a po pierwsze słuchawki, b po drugie sprawdzić, czy źródłem dźwięku jest mikrofon, urządzenie wejściowe, czy nie ma jakichś dziwnych kart, jeżeli takie rzeczy kiedyś robiliśmy. No i po trzecie sprawdzić alternatywną opcję, jeżeli używamy Messengera for desktop, spróbować to zrobić z jakiegoś Chroma ze strony, jeżeli używamy to z jakiegoś Chroma ze strony, spróbować to zrobić z Messengera for desktop i jak nie jedno, to drugie może na którymś będzie to działać tak, jak powinno działać.
1: A ja bym jeszcze do tego, o czym ty mówisz, Mikołaju, dodał parę rzeczy związanych z naszym zestawem słuchawkowym, bo może być tak i niektóre słuchawki, a właściwie zestawy słuchawkowe tak mają, jeżeli to jest zestaw właśnie słuchawki plus mikrofon, to niekiedy bywa tak, że niestety z nie bliżej nieokreślonych powodów, prawdopodobnie źle zlutowanych wtyczek. Najzwyczajniej w świecie w niektórych komputerach, jak potepniemy te słuchawki z mikrofonem, to są na tym tak zwanym gnieździe combo, czyli jedna wtyczka, no czyli to właśnie, w co też jest wyposażony Mac, no to może zdarzyć się tak, że po prostu te słuchawki nam troszeczkę gdzieś tam przenoszą ten dźwięk z naszego wyjścia na wejście. I wtedy te różne komunikatory mają różnego rodzaju algorytmy pozwalające na tłumienie tych sprzężeń zwrotnych i tak dalej, ale na przykład one mogą uznawać, że głos voiceovera to jest akurat to, co my byśmy chcieli przekazać i czego by wcale może niekoniecznie chcemy się pozbyć. I to może być problem, więc może na przykład, Mateuszu, jeżeli korzystasz ze słuchawek z mikrofonem, to ja bym proponował, żeby zamiast słuchawek z mikrofonem użyć zwykłych słuchawek i skorzystać z mikrofonu wbudowanego w Maca. Może to pomoże, to jest taki mój kolejny trop. I jeszcze mamy wypowiedź od Maćka. Witam was bardzo serdecznie. Nieco nietypowo, gdyż nic dla was dziś nie mam. Niemniej słucham z zaangażowaniem, ciesząc się, że że odcinek nieplanowany wcześniej, to jednak jesteście. Bardzo, bardzo pozdrawiam. I my ciebie, Maćku, pozdrawiamy serdecznie. O, i jeszcze nam tu spłynęła wypowiedź od Maćka. Co prawda mam najnowszy WatchOS, jednak zegarek za stary, więc i tak mi z tej funkcji nic nie przyjdzie. Ja mam jeszcze trójkę, natomiast funkcja podczas premiery WatchOS pojawiła się na zegarkach 6. i 7. generacji, a od niedawna jest na 4. i 5. A to też warto wiedzieć, że tak jest. Dzięki tu, Maćku, za uzupełnienie tej kwestii. No a teraz Mikołaj i kilka przydatnych nowości w asystentach głosowych.
0: Tak, i to nowości przydatnych osobom, myślę, u nas w Polsce zamieszkujących szczególnie, bo o ile nowości no, dotyczą w ten czy inny sposób języka angielskiego, bo w tym języku te asystenty działają najlepiej, o tyle są to właśnie rzeczy, które się mogą Polakom szczególnie przydać, no bo my w Polsce jakby zakładamy, że czasem chcemy mieć dostęp do pewnych polskich treści, te ekosystemy nie zawsze nam go dają, a jeżeli nam go dają, to go nam dają w trochę nie za fajny, nie za wygodny sposób. Od chociażby na przykład ten asystent Amazona, tutaj nazw jakby nie będę wypowiadał, bo to wiadomo, żeby tu nikomu też żadnego urządzenia nie włączyć. Daje nam na przykład dostęp do Audible'a, a do polskich książek jest z tym dostępem problem. No i jedna z takich nowości, coś o czym już mówiliśmy kilka miesięcy temu, czyli umiejętność nazywająca się MyPod, pozwalająca nam na podpięcie linków do naszego asystenta, na podpięcie linków do podcastów, na podpięcie linków do plików muzycznych oraz do strumieni stacji radiowych i potem pozwalająca nam na odtworzenie odpowiednią komendą, prośbą do tej umiejętności materiału z tych konkretnych linków, włącznie z możliwością wznawiania na przykład, czy jeżeli mamy jakiś dłuższy plik, jakąś dłuższą książkę, to możemy sobie ją wznowić od tego momentu, gdzie ostatnio skończyliśmy, włącznie z możliwością przechodzenia do poprzedniego, następnego odcinka podcastu, do odcinka o którymś konkretnym numerze, włącznie z możliwością odczytywania treści stron internetowych, no, która raczej Polakom nam się nie przyda, ale taka możliwość również jest. Ta umiejętność doczekała się teraz wersji na asystenty Google. Wersja na asystenty firmy Amazon oczywiście nadal jest i ma się dobrze. W wersji darmowej jest to bodajże 10 linków. No, przy czym na przykład jeden podcast to jest jeden link, jeden kanał gdzieś tam RSS to jest jeden link, no ale na przykład gdybyśmy chcieli sobie tam dodać własną bibliotekę muzyczną, no to już niestety każdy utwór to jest osobny link. Też dodano jakąś opcję, ja tego jeszcze nie testowałem, automatycznego importu tych linków z folderów, bo nie zapominajmy, że ta aplikacja pozwala nie tylko na dodawanie takich zwykłych linków do plików, jak to tradycyjnie ma miejsce w internecie, ale pozwala nam również na dodawanie linków do popularnych chmur. Na przykład do Google Drive'a i do czegoś jeszcze, na pewno do Google Drive'a. Ja zawsze używałem i polecałem Google Drive'a, dlatego że na Google Drive'ie domyślnie dostajemy 15 GB przez Google na darmowym koncie i z tego możemy fajnie korzystać. Myślę, że 15 GB książkami na przykład jest dość trudno zapełnić. Więc taka funkcja jest i to działa. Teraz się podobno da jakoś podpiąć na folder i z tego folderu on automatycznie na więcej niż jeden link będzie w stanie zaimportować. To jest jedna nowość. Druga nowość dotyczy asystentów firmy Amazon, które to uzyskały od niedawna możliwość odtwarzania stacji radiowych po adresie URL. Jeżeli im powiemy play i tutaj podamy HTTP i tak dalej, cały link, to ten link zostanie nam otworzony. I jeżeli albo jesteśmy sobie w stanie zrobić jakiś, powiedzmy, link skrócony do naszej ulubionej stacji, albo link do naszej ulubionej stacji jest na tyle prosty, że jesteśmy go w stanie na przykład przeliterować, przedyktować, no to sobie stacji, nawet jakichś polskich, nawet nie będących w katalogu, nawet o nazwach typu Złote Przeboje, których nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wymówić tak, żeby angielski asystent je zrozumiał, będziemy w stanie bez problemu słuchać i będziemy w stanie to bez problemu włączyć, jeżeli tylko pamiętamy do tejże stacji link.
1: To jest akurat oczywiście bardzo istotną kwestią, Mikołaju, bo asystent Amazona bazuje na katalogu TuneIn. A z TuneInem jest jeden duży problem. Od jakiegoś już czasu, tak naprawdę od kilku lat, oni nie akceptują nowych stacji radiowych, a przynajmniej nie wszystkich. Akceptują tylko jakieś bardzo duże stacje radiowe, nadające często naziemnie. Jeżeli ktoś na przykład już kiedyś się zapisał do TuneIn, to nie ma problemu. Problem się zaczyna pojawiać u niektórych, z tego co wiem. Ja akurat nie miałem takiego problemu, bo przeszło to bez kłopotów, ale przy zmianie adresów serwerów strumieniowych. U mnie akurat TuneIn nie robił problemów, ale z tego co wiem, u niektórych na przykład problem się pojawił i ktoś już na przykład, kto miał działającą stację radiową w katalogu TuneIn, po prostu najzwyczajniej w świecie ją stracił. Więc bardzo dobrze, że jednak są alternatywne sposoby, no bo po prostu niektóre radia no nie są stacjami bardzo dużymi i coraz mniej tych nowych stacji pojawia się w katalogu TuneIn.
0: Co ciekawe, radia zagraniczne w krajach, gdzie tych asystentów się używa trochę częściej, bardzo często decydują się na własne no te umiejętności, te skille. I to są nawet takie firmy, gdzie za jakąś tam niewielką opłatą są nam w stanie coś takiego zrobić i mnóstwo stacji, w tym nawet stacje gdzieś tam dla niewidomych nadające, chociażby Mushroom FM Jonathana Mosena, czy no, przy którym gdzieś tam Jonathan Mosen pracuje czy współpracuje, ma coś takiego. Dużo, dużo właśnie usług dla niewidomych, od chociażby nawet niektórej biblioteki, które gdzieś tam udostępniają książki dla osób niewidomych.
1: Bookshare chyba ostatnio operują. Się doczekał.
0: Tak, tak, też coś takiego słyszałem. Więc teraz to się po prostu w ten sposób robi. No ale tak, to co ty mówisz, to jest absolutnie prawda. TuneIn został potraktowany przez sądy w dość interesujący sposób. Tam dość spore kary musieli zapłacić i oni się teraz bardzo, bardzo pilnują. Ze szkodą oczywiście dla użytkowników, ale na szczęście no, Amazon troszkę poszedł po rozum do głowy. Dało nam taką możliwość, a jeżeli komuś nudzi się dyktowanie https://// i całego linka, no to ja uważam, że aplikacja MyPod jak najbardziej może rozwiązać swój problem. Dodać sobie tego linka jako, nie wiem, 2-3 literki, jakiś piękny skrót w tejże aplikacji, w tejże umiejętności. Tam jest oczywiście strona internetowa, na którą możemy wchodzić, zalogować się na nią kontem, czy to Amazona, czy to Google, w zależności od tego, z której z platform korzystamy. I tam za pomocą tejże strony internetowej, całkiem zresztą dostępnej, zażądać sobie wszystkim tym, co ta umiejętność potrafi. Dodawać, usuwać, zmieniać, bo te 10 linków to jest 10 linków naraz, nie 10 linków na wieczność, więc jeżeli sobie na przykład czegoś już przesłuchamy, znudzi nam się, no to możemy się tego oczywiście pozbyć i dodać w zamian coś innego. No oczywiście za niewielką opłatą, to jest jakiś chyba dolar czy dwa miesięcznie, możemy sobie te limity zwiększyć i się nawet zaopatrzyć w jakąś przestrzeń chmurową, którą oni sami oferują, którą oni sami dysponują. Moim zdaniem akurat ta przestrzeń chmurowa jest mało warta, bo no te 150 mega, czy ile oni tam oferują, no to już naprawdę Google Drive'a, jak już ktoś naprawdę musi, lepiej sobie większego kupić zamiast tego, ale taka opcja też jest.
1: No i okej, to tyle jeżeli chodzi o kwestie asystentów, a teraz o dostępnym terminalu płatniczym opowie Paweł.
3: Tak, no bo problem mamy taki. My o tym już chyba mówiliśmy w poprzednich Tyflo przeglądach, że no jedną stroną problemu z płaceniem przez osoby niewidome kartą jest to, że tak, no terminale się stają coraz bardziej dotykowe, więc jest problem z pisaniem PIN-u, już nie wspomnimy o tym, że przecież nie możemy odczytać ostatecznej kwoty, jaka się wyświetla na ekranie, no i do wielu rzeczy nie mamy w zasadzie dostępu. A problem ma też drugie dno i drugim dnem jest sytuacja niewidomych przedsiębiorców, zwłaszcza drobnych, którzy, no tak, obowiązek fiskalny mają. Te płatności, że tak powiem, bezgotówkowe, no to już byłoby w dobrym tonie, bo nie jest to jeszcze pewnie prawnie wymagane, ale jest bardzo zachęcane i no, gdzieś tam podbija nam poziom nasz jako przedsiębiorstwa, więc w dobrym tonie jest je oferować. No a jak tu zaoferować w dobie tych terminali, które cały czas się tak rozwijają, one nigdy nie były jakoś tam specjalnie dostępne, jak tu oferować płatności kartą? Tak się akurat składa, że przez święta sobie przeglądałem różne portale i w ogóle trafiłem na propos jeszcze naszego setnego odcinka, gdzie udostępnialiśmy nasze różne źródełka, z których czerpiemy newsy. Ja trafiłem przez święta na kilka portali czeskich i słowackich odnośnie technologii dostępnych dla osób niewidomych. Też jeden rumuński podcast się nawinął, więc myślę, że znowu kraje dołączają do listy tych, z których też na ciekawostki. I teraz Czechy. No bo w Czechach działa sobie człowiek jak Karel Kibisz. On jest masażystą z jednej strony, z drugiej strony ma też firmę, która z tego, co się orientuje, jest taką firmą właśnie, która sprzedaje sprzęt Tyflo. No i jako przedsiębiorca niewidomy, no w jaki sposób ogarniać?
1: Pawle, słuchajcie, czy u mnie tylko Pawła tak przycina, czy to globalnie jest jakiś problem, bo niestety...
3: Ja was słyszę dobrze.
1: O, teraz już też jest wszystko w porządku. Okay. Ale jakbyś mógł, Pawle, powtórzyć jeszcze raz, to by było dobrze. Mhm.
3: Od początku czy od któregoś konkretnego miejsca?
1: Wiesz co, myślę, że od kwestii tej czeskiej.
3: Tak, więc jeden z użytkowników portalu, który odkryłem czeskiego, Karel Gibisz, jest przedsiębiorcą niewidomym właśnie. On jest z jednej strony masażystą, z drugiej strony ma firmę, która zajmuje się sprzedażą sprzętu wspomagającego, sprzętu powszechnie Tyflo. No więc jako taki przedsiębiorca musi się zmierzyć z tym problemem, jak oferować swoim klientom płatności kartą. No i okazuje się, że znalazł on dostępny terminal płatniczy. Na czym polega jego dostępność? Dostępność polega na tym, że jest ten terminal kontrolowany w 100% z dostępnej apki. Terminal nazywa się SumUp Air. Firma nazywa się SumUp, model to Air. SumUp Air się pisze. Jest to firma brytyjska. I z tego, co patrzyłem na stronę, bo artykuł jest już dość stary, ma 3 lata, ja tam przeglądając w sumie archiwa tego portalu czeskiego znalazłem ten artykuł, ale spojrzałem na polską stronę, w ogóle na stronę, która była podlinkowana w artykule i strona nie dość, że otwarła się od razu po polsku u mnie, to od razu mnie poinformowała, że można ten terminal pozyskać w ramach działań Fundacji Polska Bezgotówkowa. No jest to taka fundacja, która propaguje gdzieś tu w Polsce płatności bezgotówkowe. Dzięki temu można otrzymać terminal płatniczy na pierwszy rok, zdaje się, bez opłat. Oni też tam ułatwiają bardzo ten proces instalacji, wdrożenia tego, identyfikacji z poszczególnymi tam organami, z którymi trzeba to uzgodnić, że my taki terminal teraz posiadamy i my te płatności będziemy oferować. No więc jeżeli taki terminal jest w ofercie i w Polsce, domyślam się, że ta porada jest też aplikowalna w Polsce, a nie tylko w Czechach. No i okazuje się, że terminal ten można sobie skonfigurować w ogóle od zera. Jest to terminal taki typowo smartfonowaty, że tak powiem, czyli płaski klocek z ekranem dotykowym i slotem na kartę. Ale okazuje się, że można go sobie po pierwsze skonfigurować w 100% samodzielnie za pomocą apki. Karel testował apkę na iPhone'a oraz stronę internetową firmy na Macu i mówi, że w tej konfiguracji wszystko było dostępne. Aplikacja jest też na Androida, no ale już nie została przetestowana. I można sobie wszystko skonfigurować i można tym zarządzać, czyli przychodzi do nas klientka lub klient, dochodzi do płatności i my w tym momencie otwieramy aplikację. Wydajemy polecenie z aplikacji, dyspozycję, że my chcemy pobrać od tej osoby pieniądze. My wbijamy kwotę, ta osoba nam albo wkładając kartę, albo zbliżeniowo no, dokonuje płatności. My otrzymujemy potwierdzenie w aplikacji, że wszystko przebiegło pomyślnie i możemy też takiej osobie wysłać paragon albo mailem, albo SMS-em. Takie opcje też są. Możemy też zwracać pieniądze z tej aplikacji, oczywiście przeglądać historię transakcji. Możemy też sobie układać cennik tak, jak się to robi w systemach fiskalnych. Ja się nie znam, więc nie wiem do końca, o co chodzi. Natomiast domyślam się, że no, jak ktoś już prowadzi przedsiębiorstwo, to tego typu funkcje nie są gdzieś tam no, bez znaczenia.

0: mamy dostęp do tych SMS-ów jakby w ramach tej naszej usługi, więc możemy wysyłać, nie musimy się martwić o opłaty. Też tam jakieś kwestie ryczałtowe są jakoś fajnie potraktowane, przynajmniej z czeskiej perspektywy, tych ryczałtów za te operacje i tak dalej. Ta firma jakoś w miarę fair się ze swoimi klientami tam rozlicza. Oraz, co ciekawe, kiedy przyjdzie do nas osoba niewidoma, żeby u nas zapłacić, istnieje nakładka na terminal wypukła, którą można za darmo od firmy SumUp sobie zażyczyć. I w momencie, kiedy przychodzi osoba niewidoma, my taką nakładkę zakładamy na ten ekran dotykowy i osoba niewidoma już sobie może wtedy bez problemu wbić ten PIN. Jedyne, czego oczywiście osoba niewidoma zrobić nie może, kupując u nas, no to oczywiście sprawdzić sobie ceny, jaką my zadeklarowaliśmy. Musi nam uwierzyć, no jak jesteśmy tacy otwarci, to możemy też pokazać, jak nam to czyta voice-over po stronie apki, tak? Możemy się tak umówić. No ewentualnie możemy też wysłać potem ten paragon, a też osoba niewidoma sobie może sprawdzić sama w apce bankowej, ile pieniędzy zeszło, no i od nas zażądać zwrotu. Albo też no, Apple Pay pozwala na zatwierdzenie operacji przy uprzednim pokazaniu nam kwoty. Więc standardowe procedury są zastosowane. Ja załączę w komentarzu, będzie link do recenzji tego terminala po czesku, ale już testowałem z Google Chrome'em. Ten artykuł bardzo ładnie się czyta, przetłumaczony Googlem po polsku. Więc no, możecie się zapoznać. Rozumiem, że terminal jeszcze jest w sprzedaży, a jak nie, to jakiś jego następca. No i jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą i borykał się z takim problemem, to mam nadzieję, że pomogłem. No i fajnie, że takie urządzenie jest i że możemy je w pełni sami obsłużyć.
1: I bardzo dobrze, że jest taka możliwość i że jest to urządzenie też dla nas dostępne, bo ja powiem szczerze, no już niejednokrotnie irytowało mnie coś takiego, jak idę gdzieś tam powiedzmy do kogoś, chcę dokonać jakiegoś zakupu, a tu się okazuje, że nie ma terminala płatniczego. No ale tak z drugiej strony to okazuje się, że gdybym ja chciał świadczyć takie usługi, to też nie bardzo mógłbym z tym terminalem płatniczym cokolwiek zwojować, a tu się okazuje, że można, więc bardzo fajnie, że takie egzemplarze są, że są tego typu urządzenia, biznes można robić. A teraz kolejna informacja i to taka informacja, która powstała na bazie jednego artykułu, który gdzieś widziałem w internecie, a dotyczył ten artykuł 11-letniej w tym momencie Elodie Bateson, o której część mediów w takim sensacyjnym tonie się wypowiadała, że 11-letnia dziewczynka za pomocą specjalnych technologii wykonuje animacje. Bo jej pasją są animacje i tworzy zupełnie sama postaci kreskówkowe. Takie różnego rodzaju kreskówkowo-komiksowe. No i tak stwierdziłem, że trzeba by było zgłębić temat, bo czy to jakaś specjalna, nowoczesna technologia za tym stoi, czy co? Inna rzecz, że to no, jak na osobę niewidomą, bo Elodie jest niewidoma od urodzenia. To jest nietypowe hobby, ale różne hobby ludzie mają. No i skoro jest technologia, która na to pozwala, no to fajnie, że coś takiego można robić. No i poczytałem, znalazłem w internecie taki króciutki tekst napisany przez samą Elodie, jak ona funkcjonuje i dzięki czemu ona jest w stanie te animacje tworzyć. No i okazuje się, że dzięki iPadowi. Dzięki iPadowi i aplikacji, która nazywa się Flipaclip. Ona napisała, że ta aplikacja jest w pełni dostępna. Ja się tą aplikacją dosłownie przez chwilę pobawiłem. Też muszę powiedzieć, że nie mam jakiegoś nie wiadomo jakiego zacięcia, bo dla mnie to jest kompletna abstrakcja tworzenie czegoś takiego nie widząc, ale w żadnym wypadku nie hejtuję. Podziwiam, jeżeli ktoś ma takie pasje, jeżeli kogoś to interesuje. No i z dostępnością tej aplikacji to jest, powiedziałbym tak sobie. To znaczy tam jest dużo przycisków opisanych, widać, że w sposób taki troszkę automatyczny, że te przyciski nie są tak zbyt fajnie dostępne. Mi zajęło chyba z 5 minut przeklikanie się przez pierwszy ekran, gdzie trzeba podać swój wiek. To jest bardzo mało intuicyjne, tam trzeba ten ekran przesuwać trzema palcami i dojść po prostu do konkretnej

0: liczby, w której to ten swój wiek podajemy. No i później przechodzimy już dalej, jest prościej, bo można dzięki temu sobie no, tworzyć jakieś tam te postaci, można dodawać obraz, dodawać dźwięk, kolorować to w jakiś sposób. Na ile jest to tak w pełni dostępne i gdybym chciał się tym tak w pełni pobawić, to nie wiem. Natomiast być może wśród naszych słuchaczy jest ktoś, kto zawsze chciał coś takiego tworzyć, chciał zajmować się tworzeniem jakiejś animacji, no to cóż, jeżeli ktoś coś takiego zawsze chciał robić, no to jest taka aplikacja jak FlipaClip, możecie sobie skorzystać. Jest to aplikacja darmowa. Jest to aplikacja darmowa, są jakieś zakupy wewnątrz tej aplikacji, natomiast za darmo można się też tym i owym pobawić, więc zapraszam do zabawy, jeżeli ktoś lubi. No a teraz przechodzimy dalej, mianowicie przechodzimy do Rybnika, który to stanie się miastem bardziej dostępnym. O tym Paweł.
1: Tak, a konkretnie transport miejski. My o tym już wspominaliśmy. Wspominała Paulina o tym, że pojawią się znaczniki to two point. No i się okazuje, że to nie jest jedyna zmiana, jaka nadchodzi, bo Rybnik ogólnie stara się ostatnimi czasy. Oni takie podejmują dość no, odważne, powiedziałbym, postępowe decyzje w różnych obszarach i okazuje się, że no, będzie odnowienie troszkę wiat przystankowych, troszkę tych automatów do kupowania biletów, tych tablic informacyjnych, tam dużo infrastruktury będzie wymienionej. Kupione będą autobusy elektryczne. No i co by tu dużo mówić, idą na całość w płatności bezgotówkowe, w dostępność, w trochę też taką większą zieleń, lepszą identyfikację wizualną. I dla osób niepełnosprawnych będzie więcej zmian. Po pierwsze tak, to two pointy, które będą na niektórych przystankach, na wiatach przystankowych, docelowo na wszystkich, na razie tylko na Placu Wolności. To się wszystko ma w tym roku gdzieś tam rozegrać. Mają być automaty do zakupu biletów i też tych kart, e-karta, to jest taka karta przejazdów w Rybniku, którą można sobie tam pobrać. I co ciekawe, te, tak jest przynajmniej w artykule wyszczególnione, te automaty mają być zgodne ze standardami europejskimi dostępności odnośnie osób niepełnosprawnych ruchowo i z niepełnosprawnościami wzroku. Ja jestem bardzo ciekaw, co mają tu na myśli, bo też wspomnieli, że to mają być automaty z ekranem dotykowym. Domyślam się i się obawiam, że tu będzie chodzić głównie o osoby niedowidzące, że to nie będzie, że nagle udźwiękowienie nam się pojawi w biletomacie, ale będzie po prostu jakaś tam większa czcionka, lepszy kontrast, tak dalej. Nie wiem tego. Szczęście polega na tym, że mieszkam niedaleko Rybnika, więc naprawdę chwilką jest dla mnie się tam wybrać któregoś dnia i zobaczyć, w czym dzieło. Co też bardzo chętnie uczynię, jak tylko będę coś więcej wiedział, to zdam raport. To zresztą jeszcze może trochę czasu potrwać, zanim te nowości wejdą. Natomiast inna rzecz jest taka, że te tablice nowe, które mają się pojawić przystankowe, mają też mówić, mają też zapowiadać następne linie. Jestem zdziwiony, że to jest taką nowością, bo wydawało mi się, że te mówiące tablice weszły już na całym Śląsku. Na pewno je widziałem w Gliwicach, też chyba w Katowicach się pojawiły. No i zdaje się, że nawet, takie do mnie dotarły gdzieś wieści, ja dawno nie byłem, więc nie wiem, u nas na wsi, tam gdzie mieszkam, też już na przystanku się pojawiła taka mówiąca tablica. Więc jestem zdziwiony, że Rybnik tak późno gdzieś to zaadoptował, bo myślałem, że to ogólnośląski jakiś projekt, no ale okej. Ważne, że jest i że to się teraz pojawia. Oprócz tego też podświetlenie, gdy ktoś się będzie zbliżał na wiacie przystankowej, jak jest już ciemno, ławki ogrzewane z ładowaniem urządzeń przez USB-C, jakieś tam ładowanie przez, znaczy zasilanie tych wiat przez fotowoltaikę, takie też obszary jakiejś zieleni tam powiedzmy. Jeden z tych automatów ma być też wpłatomatem urzędowym, akceptowane zarówno płatności gotówkowe, jak i bezgotówkowe. No więc taka nowoczesność i cyfryzacja na całość. Trzymam kciuki, cieszę się, że to Rybnik, cieszę się, że to tak blisko. No i kolejne miasto, które coś działa, żeby się nam wszystkim lepiej żyło. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Najbardziej jestem ciekaw tych automatów na bilety. Zobaczymy, co mają na myśli przez europejskie standardy dostępności, bo no z tego, co ja wiem, to nie ma jeszcze jakichś ogólnie standardów dotyczących właśnie kiosków informacyjnych. Więc ciekaw jestem, jak to zostało spełnione, według jakiej normy i no, jak to wszystko będzie ogólnie działać.
0: Pożyjemy, zobaczymy, a teraz będzie o dostępnych grach, a konkretnie o różnego rodzaju modach do gier, bo Hearthstone no to taka gra, która jakiś czas temu stała się dostępna dla graczy niewidomych, ale okazuje się, że nie tylko ona. Więcej o tym Mikołaj.
2: Tak, bo pokazały się ostatnio dwa mody, właściwie jeden się publicznie pokazał, drugi powstał, ale jest gdzieś na etapie zamkniętej bety. Mod pierwszy dotyczy gry Stardew Valley. Jest to taka gdzieś tam połączenie bodajże gry RPG ze strategią. Trafiamy do jakiejś doliny, która popadła w ruinę i musimy tam ją odbudować i stać się jej, wiadomo, władcą, jak to w grach bywa. Tu doskonalać, rozwijać się, no jak to gra. I no jest to gra wideo, jest to gra domyślnie stworzona, przeznaczona dla osób widzących, w której to jednak pojawia się właśnie jakiś mod i trwają prace nad tym, żeby za pomocą tego moda ją uczynić dostępną. Mod jak na teraz potrafi bodajże odczytywać menu, potrafi odczytywać dialogi, w tym dialogi, gdzie mamy różne wybory i pojawiają się jakieś prace ku temu, żeby mógł nam opisywać obiekty, to co znajduje się wokół nas, typy no, tych pól takich, które znajdują się na mapie, żeby ten mod mógł nam również opisywać. Drugi mod, i to jest ciekawe, bo gdyby coś takiego stało się dostępne, to myślę, że wielu niewidomych by się ucieszyło. Trwają jakieś prace nad udostępnieniem nam Simsów 4. I to jest jakiś projekt pracy doktorskiej, więc na ile te wyniki zostaną kiedykolwiek w ogóle upublicznione, tego nie wiemy. Na ile no, sam, tak powiem, efekt, program wynikowy trafi w nasze ręce, tego też nie wiemy. Na razie coś podobno jest w zamkniętych testach. Polega to na rozpoznawaniu obiektów, które się znajdują wokół nas i na tym, że jest bodajże 3000 z kawałkiem jakichś klipów ponagrywanych z opisami, czym te obiekty są i te obiekty są nam opisywane. Nie ma żadnych informacji, no, co z pozostałymi ekranami tej gry, czy i jak one są przez tego moda przystosowywane, co chociażby w menu, co z jakimiś ekranami kupna sprzedaży, nic nam o tym nie wiadomo, ale no, pojawiła się informacja, że coś takiego powstaje, że nad czymś takim trwają właśnie w ramach czyjejś pracy doktorskiej prace, no i tylko teraz możemy czekać, co z tego wyniknie.
0: Rzeczywiście pozostaje czekać i obyśmy się doczekali czegoś fajnego, no bo to im więcej gier, tym lepiej dla nas, a zwłaszcza dla tych wszystkich, którzy grać lubią. No i tak trochę wywołaliśmy chyba naszego słuchacza Patryka, który właśnie przed momentem do nas się dodzwonił, więc odbieramy już od razu telefon. Witaj, Patryku.
3: Witam bardzo serdecznie. No, czułem, że muszę zadzwonić. Akurat chciałem się wbić w tą informację a propos modów, które tutaj były mówione. Zacznę może od końca, od moda do Simsów 4. Nie wiem, Mikołaju, mi się wydaje, że ten mod, który powstaje, on nie pozwoli niewidomym grać w pełni w Simsy. Już mówię dlaczego, bo tam jest napisane nawet w opisie tego moda, jak się wejdzie na stronę, że jest to mod, który pozwoli streamerom, którzy streamują jakby grę The Sims, robienie takiej automatycznej audiodeskrypcji. Tam w tym modzie jest po prostu tak, że na przykład są opisy, nie wiem, jak Sim idzie na przykład gdzieś tam no to jest audiodeskrypcja, że tam simka, kobieta simka idzie sobie gdzieś tam, idzie sobie zrobić coś, więc to będzie bardziej to, że to będzie bardziej służyło do audiodeskrypcji dla streamerów, co się w tym The Sims dzieje. No nie sądzę, by ten mod w pełni umożliwił nam granie, bo no Simsy no to jest budowanie różnych rzeczy, to jest budowanie domów, to jest budowanie parceli, to trzeba myszką po prostu przeciągać i jedną rzecz na przykład gdzieś tam, oczywiście no to da się jakby w Simsach uruchamiać mody i podejrzewam, że myślę, że dałoby się zrobić moda takiego stricte dostępnego dla nas, natomiast nie wydaje mi się, żeby w przypadku tego moda, o którym mówisz, że on by nam udostępnił dostępne granie w Simsy. Bardziej to jest po prostu dla audio, dla streamerów widzących, którzy by nam niewidomi chcieli audiodeskrybuować to, co się dzieje.
2: Wiesz co, ja niewidomego z modami jakimiś dostępnościowymi, z jedną, drugą, trzecią nakładką, grającego jakoś, bo jakoś, ale jednak w Minecrafta, to też kiedyś słyszałem, co też mi się wydawało no, nie do uwierzenia, że tego to się przystosować nie da i że tego to nikt nigdy nie zrobił.
3: Oj, to akurat z Minecraftem.
2: Nie,
3: z Minecraftem to jest zupełnie co innego. Bo Minecraft to jest gra przystosowana tylko do budowania i szczerze powiedziawszy ja tego nie... Okej, jest nawet mod, tu akurat będzie zaraz ten człowiek, który robi do Stardew Valley, on również pracuje nad modem do Minecrafta javowego tego. Tylko dla mnie, dlaczego to jest... Dla mnie coraz troszeczkę jest pozbawione sensu. Wiadomo, że jak ktoś to lubi, to okej. Natomiast Minecraft tu się skupia głównie na budowaniu. Tylko i wyłącznie na budowaniu. Przecież jak na przykład tu się czyta, że ktoś zbudował, nie wiem, konsolę i jakąś do gier w Minecrafcie i coś tam nawet na tym uruchomił. Przede wszystkim trzeba mieć wyobraźnię i wiedzieć, jak co wygląda. Ja wiem, bo ja się trochę tym modem bawiłem. Jak na przykład chcemy zbudować, nie wiem, młotek, przypuśćmy, taką piłką prozaiczną rzecz, to musimy wiedzieć, jak do siebie połączyć te bloczki, jak je ze sobą złączyć, żeby zrobić młotek. I ja z tym miałem problem duży, nie mówiąc już o budowlach bardziej monumentalnych, typu jakieś domy, nie domy. To by, Mikołaju, miało sens w momencie, gdyby na przykład powstała jakaś makieta 3D, taki monitor 3D, na którym my dotykalibyśmy tych bloczków i wiedzieli, jak, co budujemy, ale to by musiało być strasznie, znaczy to by musiał być specjalny monitor do tego, do Minecrafta, natomiast no ciężko nam będzie...
0: I chyba właśnie przystosowany sobie przede wszystkim konkretnie pod ten cel, no bo mamy takie urządzenia typu jakieś, nie wiem, DotView albo podobne, ale ja się obawiam, że to z tego nic.
2: Z tego to możemy tu najwyżej sobie zobaczyć mapkę z góry. W ogóle to jest spory problem i to jest tak naprawdę trochę otwarta, myślę, kwestia jeszcze dla nauki. Jak osobie niewidomej w czasie, że tak powiem, rzeczywistym fajnie przedstawić no, coś bardziej złożonego niż dwa wymiary. Bo okej, są drukarki 3D, okej, są modele, możemy sobie pewne rzeczy wydrukować, no tylko, że to trwa i to nie jest coś, co możemy zrobić od razu. Gdzie no, w kwestiach wszelkiego rodzaju związanych z grami, no, chcielibyśmy jednak, żeby to działo się od razu, działo się w czasie rzeczywistym. I chyba no, na razie nie ma w ogóle takiej technologii, żeby to sensownie osiągnąć.
3: Tylko właśnie niestety, no według mnie, no okej, no powiedzmy, że tam w Minecrafcie są te wszystkie te trypy survival i tak dalej, natomiast no ja się tym bawiłem, szczerze mówiąc, ja tego zupełnie nie czuję, nie widzę, bo to jednak chodzi o przestrzenne budowanie. Simsy, kto wie, no ja bardzo bym chciał, bo to w ogóle jest marzenie moje, żeby pokrać w Simsy, bo ja pamiętam z dzieciństwa, jak po prostu z siostrą graliśmy w The Sims 1 i tam po prostu te odzewy tych Simów, comment Snala i inne teksty, które po prostu oni tam wypowiadali i ich okrzyki po prostu mnie tak zawsze śmieszyły, że dla mnie Simsy to jest po prostu coś, o czym ja marzę. Oby się spełniło. Natomiast ja chciałem powiedzieć o modzie, o Stardew Valley. O Jezus, Wally, powinno się na to powiedzieć chyba. To jest, Mikołaju, tak dokładniej mówiąc, symulator farmy łączone z grą RPG, bo oprócz tego, że mamy budowę farmy, o którą musimy zadbać, no to mamy zadania, mamy questy, które musimy robić. Oprócz tego mamy mining, czyli kopanie, mamy fishing, czyli łowienie ryb i wiele, wiele innych aktywności, które możemy tam robić, możemy zabijać potwory nawet. Natomiast ja potestowałem tym modem i oczywiście biorę aktywnie udział w społeczności Discorda, która jakby zajmuje się tym modem i wiem, co mod potrafi, a czego mod nie potrafi. To jest największym problemem. To, że na razie, jeżeli chcemy na przykład znajdować jakiś konkretny na przykład obszar, tudzież na przykład sklep, czy chcemy się przeteleportować z farmy do naszego domu, to musimy troszeczkę się tak bawić po cheatersku, bo tam w grze leci czas. 10 sekund, no to jest powiedzmy 10 minut, a w farmie dzień kończy się o 24 czy o 23, a zaczyna się o godzinie 6 rano. A jak skończy się nam dzień, to w tym momencie gra nas wrzuci automatycznie do łóżka, do naszego domu, gdzie po prostu musimy się wyspać, żeby zacząć nowy dzień. I żeby móc sobie swobodnie eksplorować tą farmę po układzie współrzędnych, bo niestety my nie bardzo wiemy, co jest wokół nas i musimy korzystać ze strony internetowej, która zawiera masę współrzędnych, że współrzędna taka i taka to jest sklep taki i taki, a takie współrzędne to jest nasz dom, a takie współrzędne to jest nasza skrzynka mailowa. Możemy użyć komend debug, spacja, warp, spacja i na przykład nazwa lokacji i wtedy on nas jakby przeteleportuje. To taki trochę cheat. I powiedzmy, że to też jest szybkość. Możemy eksplorować oczywiście mapę i po współrzędnych po prostu sprawdzać, gdzie co jest. Natomiast jest mod inny, który nam umożliwia spowolnienie czasu albo całkowite zatrzymanie. Naciskam sobie klawisz i w tym momencie czas na farmie się nam po prostu zatrzymuje i wtedy możemy sobie swobodnie tą farmę eksplorować. Natomiast no, dużym problemem jest ten aspekt społeczny, gdzie rozmawiamy z NPC-ami, czyli gdzie wykonujemy zadania. Dlaczego? Dlatego, że ci NPC, czyli postacie w grze, oni się poruszają. My na przykład możemy sobie sprawdzić komendą where to spacja i nazwa NPC-a, jakie są współrzędne. Tylko nim my zdążymy to sprawdzić, to ten NPC zdąży się przesunąć i zdąży gdzieś tam pójść na przykład. I on sobie chodzi, tak, se przesuwa się tam i nim my znajdziemy go po współrzędnych, jeszcze poomijamy wszystkie ściany. No to w tym momencie, no właśnie. Oczywiście deweloper już nad tym pracuje, ja już mu podałem kilka rzeczy. Mapa stanie się za niedługo dostępna, że będzie można sobie wytrakować na mapie jakiś przedmiot, czy jakiegoś NPC-a, czy jakiś budynek i on nam będzie wtedy piszczał. No ewentualnie możemy się kierować kalendarzem, bo czasem jest taki dzień, że na przykład w czwartki, oczywiście czwartki wirtualne na farmie, NPC są w jakimś tam salonie, bo jest jakieś święto tam czegoś, festiwal jakiś tam i wtedy można z tymi NPC-ami pogadać i jakby robić te wszystkie zadania. Natomiast no na razie możemy tą farmę robić, możemy tą farmę ulepszać, możemy sadzić rośliny. Oczywiście musimy pamiętać po współrzędnych, gdzie tą roślinę posadziliśmy, żeby o niej nie zapomnieć i ją podlewać. Natomiast no, mod się rozwija i myślę, że niedługo będzie się dało coś więcej robić. Natomiast no, musimy się liczyć z tym, że troszeczkę musimy sobie poczytować tą rozgrywkę, żeby jeżeli chcemy jakoś w to grać, bo bez tego to się nie obejdzie. I łowienie ryb to też jest kolejna rzecz, która osobom widzącym nawet spędza sens powiek, a dla nas niewidomych jest praktycznie niemożliwa, więc musimy użyć kolejnego moda, który po prostu za nas te ryby automatycznie łowi i potem jak już chcemy przestać, no to naciskamy klawisz i łowienie się nam stopuje w zwyczajnie świecie. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Oczywiście można. Można nawet grę kupić na Steamie, chyba jeszcze jest promocja z 50%, chyba tam zamiast 50 zł to 30 zł, chyba do 5 stycznia, czyli chyba do jutra, się zdaje. Jest promocja.
0: To ja, Patryku, zapytam jeszcze a propos tego moda. To obsługa tego moda do tej gry to taka jest na zasadzie komend, poruszanie się?
3: Nie, nie, nie.
0: Czy po prostu sobie możemy na przykład strzałkami poruszać się po tej farbie, po tych lokacjach?
3: Jeżeli chodzimy na przykład, poruszamy się po farmie, no to słyszymy jakby co się znajduje na kwadracie, że na przykład tu jest, nie wiem, gras, czy że trawa, tu jest na przykład twink, no, czyli to miejsce, gdzie można drewno sobie wziąć, tu, że tu jest, nie wiem, water, bo jakaś tam woda, czy coś takiego, także on nam to wszystko jakby oznajmia, chociaż też jest niekiedy błąd, bo na przykład jak w coś wejdziemy, to nam na przykład powie nam słowo colliding, to znaczy, że po prostu w coś weszliśmy. Problem jest taki, że jeżeli będziemy się ruszać strzałką do przodu, to będziemy słyszeć dźwięk kroków, że nasza postać niby chodzi. A tak naprawdę nie chodzi, no bo moc nam powiedział colliding. Często też jest tak, że to jak sobie mowę przerwiemy, to możemy nie usłyszeć tego słowa colliding i nam może się wydawać, że nam postać chodzi. Natomiast samo klikanie jakby w opcję w menu, to tak naprawdę dzieje się przez... Musimy mieć autochotki zainstalowane, bo tam my musimy jakby on, ten skrypt tam jest, który porusza myszką i żeby po prostu wykonać klik, no to musimy nacisnąć tam lewy nawias kwadratowy albo Ctrl Enter, co jest. W tym momencie jak mamy autochotki zainstalowane, on nam aktywuje konkretną opcję lewy klik, bo tam się myszką ogólnie porusza w tym. No, także to tak wygląda. Z tym, że z autochotki jest czasami problem, jak będziecie to próbować, bo czasami na przykład jak naciśniecie lewy nawias kwadratowy, to on raz tego nie załapie. Trzeba czasem trzy razy nacisnąć, żeby skrypt autochotki zarejestrował, że chcecie kliknąć lewym. To jest problem podobny autochotki i tu to akurat nie jest wina moda ani skryptu. No, natomiast jeszcze chciałem powiedzieć o rzeczach na iOS-a, w zasadzie o dwóch grach na iOS-a, skoro już tutaj jesteśmy w tym temacie.
0: Okej.
3: Okay. Pierwsza to jest BC4000. To jest w ogóle gra darmowa, którą gościu po prostu robi za darmo i w zasadzie ona jest darmowa w każdym aspekcie. Jest to strategia turowa, w której budujemy cywilizację. Oczywiście my mamy tam, możemy sobie wybrać, jakiej to cywilizacji chcemy być. Możemy być w starożytnym Rzymie i na przykład uczestniczyć w wojnie rzymsko-greckiej, to jest akurat mapa taka tutorialowa, możemy, nie wiem, być w czasach tolkienowskich, gdzie możemy na przykład być w jakiejś tam wojnie, oczywiście wszystko to są wydarzenia historyczne, możemy na przykład być w Londynie i nawet budować Londyn. No i po prostu w naszej tej grze polega to wszystko na tym, że musimy budować cywilizację. Wszystko się odbywa oczywiście na tury, że na przykład wykonujemy rozkazy, nie wiem, naszym pracownikom, żeby szli budować coś. No i na przykład budowanie czegoś to wymaga 5 tur. No i możemy w jakiejś tam turze zrobić coś. Każda jednostka ma określoną ilość ruchów. Więc jest to coś, co się stało od niedawna dostępne. Można w pełni w to grać, jest dużo udogodnień takich dotyczących mapy, że można sobie na przykład przewinąć mapę do jednostki, którą mamy aktualnie podświetloną. Da się w to grać jak najbardziej, jest to wygodne. Także to się nazywa BC. Zaraz dokładnie jeszcze powiem. BC4000.
0: Ale to jest, tak, Patryku, taka gra, w którą gramy my sami. Czy tam jest jakaś rozgrywka sieciowa?
3: Single player. Okay. Druga natomiast produkcja nazywa się CT Mayor, czyli City Mayor, czyli coś a propos mobilnego SimCity. To jest ten sam deweloper, który powiedział, że w ogóle zrobi dla voiceovera jak najwięcej. Jest to gra, w której budujemy miasto i mamy tam, oprócz tego, że możemy sobie tak po prostu budować swoje miasto, jak nam się podoba, to mamy kilka trybów. Oczywiście w BC tej pierwszej produkcji tam też jest kilka trybów, bo jest tryb galaktyki, tryb planet, Także tam w ogóle można całą planetę nawet zrobić, można cały układ planet budować. Natomiast tutaj budujemy miasto, jesteśmy burmistrzem miasta i albo sobie tworzymy swoje własne miasto, jak nam się żywnie podoba, albo mamy kilka scenariuszy do wyboru. A że na przykład w Londynie to się ostatnio działo dużo pożarów i my musimy zrobić tak, żeby to miasto uratować, żeby tych pożarów nie było. Ale ja o tym mówię dlatego, że jeszcze to jest karkołomna czynność. No bo żeby, wiadomo, budować miasto, no to trzeba na przykład, chcemy wybudować osiedle mieszkań, no to musimy znaleźć miejsce, gdzie to chcemy zrobić. I mamy mapę, która ma tam szerokości 50 na 100, albo 100 na 50, czy na tam coś takiego. I idziemy sobie flikiem przy voiceoverze, który się lekko przymula i słyszymy 1,1 water, 1,2 water, 2,3 water, 2,4 water, 2 i tak dalej. I my musimy w ten sposób znaleźć coś, co będzie mówiło clear, czyli tam, że albo jasne, jeżeli mamy język polski. I tak musimy, słuchajcie, chodzić po mapie i tak tą mapę scrollować, i tak to robić. I jest to bardzo, bardzo niewygodne, bo musimy nie dość, że zapamiętywać te współrzędne, no to jeszcze po prostu szukać, gdzie tu jest clear, gdzie tu można jakby postawić jakąś jednostkę. Potem oczywiście musimy zapamiętać, gdzie ją postawiliśmy.
0: A czy, no, Patryku, nie można sobie tu trochę ułatwić życia tym ekranem wyboru rzeczy 3 razy dwoma palcami i wpisać tam clear?
3: Wybór rzeczy działa tylko na to, co jest w danej chwili widoczne na ekranie. On nie buforuje nam całego, jakby całej tej mapy.
0: Faktycznie. No myślałem, że dość dużo jej jest widocznej na ekranie w takim razie, ale
3: nie, okay. Nie. My musimy tą mapę sobie naskrolować, musimy się naprzewijać tej mapy. No i po prostu wtedy, no nie udało mi się jakby zbyt wiele z tym zrobić, bo na przykład nie wiem też, jak w niektórych domostwach po prostu brakowało energii i zamiast mieć mieszkańców, to nie miałem ich w zasadzie wcale i w zasadzie to na razie nie udało mi się wiele z tym zrobić, ale jak ktoś ma wytrwałość i jest cierpliwy, to może to próbować, bo zapowiada się ciekawie, jak deweloper to poprawi, a ma poprawić, także będzie super. Jeszcze chciałem powiedzieć ostatnią rzecz dosłownie, żeby już nie blokować anteny, a propos mojego ukochanego czytnika ekranu, czyli ZDSR, ponieważ szykują się nowości, i to spore nowości. Zacznę od pierwszej rzeczy, czyli od konwersji, konwertera plików PDF. Konwerter plików PDF, momencik. O, już. Konwerter plików PDF działa na chwilę obecną, bo nie, że testuję bety, działa na chwilę obecną bardzo dobrze. Wskazujemy plik PDF, wybieramy sobie, do czego on ma być skonwertowany i na przykład plik się nam konwertuje. Możemy wybrać, żeby nam się skonwertował albo do JPG, czyli do pliku obrazu, albo możemy wybrać, żeby się skonwertował do tekstu. A jeżeli mamy plik PDF, który jest obrazem, możemy mu zaznaczyć, że chcemy używać OCR-a i w tym momencie zostanie użyty OCR, którego bardzo lubimy i kochamy, czyli z FineReadera od ABI. I w tym momencie już taki PDF zostaje nam przeskanowany, działa to bardzo dobrze, bardzo szybko. Także jeżeli macie ZDSR-a, to najpewniej FineReader wam nie będzie potrzebny, bo mamy...
2: Coś takiego w cenie $26 za rok? No. Nie jest to zła okazja, zwłaszcza, że do tego dostajemy jeszcze całkiem fajny screen reader.
3: Oczywiście. Bardzo dobrze, Mikołaj, że to powiedziałeś. Jeszcze teraz kolejna nowość. To są tak zwane kanały. Kanałów możemy mieć na schowek, na powiadomienia czy jeszcze coś było trzeciego? I na monitory ZDSR. Działa to tak, że dla każdego kanału, na przykład wyobraź sobie, Mikołaju, sytuację, że coś streamujesz. Na przykład nagrywasz podcast o jakimś tam programie i używasz sobie syntezy mowy. I na przykład, nie chce ci się wyłączać powiadomień w Windowsie, bo na przykład ci na czymś zależy, to w tym momencie możesz sobie ustawić dla kanału powiadomień. Po pierwsze, inny głos. Po drugie, możesz sobie inną szybkość syntezy ustawić dla tych konkretnych, dla kanału powiadomień, czyli dla wszystkich powiadomień systemowych i możesz te powiadomienia skierować sobie na inną kartę dźwiękową. I w tym momencie idzie sam ZDSR główny, kanał główny, który jakby ci czyta aplikację, której używasz, a powiadomienia sobie masz na innej karcie i one nie lecą na inny stream. Ja mam obecnie poustawiane sobie tak, że mam inny głos na przykład na rzeczy, które są z schowka wyciągane. Inny głos mam na powiadomienia, inny na monitory, no i naprawdę działa to super. Także nie wiem, czy Jones ma coś takiego, nie ma czasem, ale chyba też ma trochę inaczej te kanały rozwiązane.
0: To znaczy tam w Jonesie są głosy, te profile tak, głosowe, ale czy tam się da ustawić wyjście na konkretną kartę dla danego profilu? Oj, chyba nie. Chyba nie.
2: Da się ustawić głos chyba i na przykład tam się dało zrobić coś takiego, że na menu, na tam 1 z 5, na takie rzeczy to on inaczej oznajmia.
0: Tak, PC cursor, just cursor i tak dalej.
2: Ale chyba się nie dało ustawić wyjścia, a to by się przydało i chyba też się nie dało takich nowych Windowsowych rzeczy typu właśnie powiadomienia osobno ustawić.
3: A podobno, z tego co wiem, to nie jest koniec, jeżeli chodzi o te kanały, bo podobno ma się to rozszerzyć właśnie, że nie wiem, będzie można ustawić, nie wiem, że taki, nie wiem, jakiś konkretny, nie wiem, jakiś konkretny tekst ma na przykład czytać jakąś syntezą, czy na przykład będzie można sobie zrobić, nie wiem, per aplikację, no to tak jak zupełnie jak profile, także to, co ja powiedziałem o tych kanałach, to tak naprawdę ja mogę czegoś nie wiedzieć, co już może, to już by Arek musiał więcej na ten temat powiedzieć, bo on ma bliski kontakt z deweloperem, no ja nie mam, więc niewiele mogę na ten temat powiedzieć, wiem to, co sam testowałem. Jeszcze jest ostatnia nowość w ZDSR-ze, o której jakby wiem i mogę powiedzieć oficjalnie, to czytanie automatyczne napisów przy pomocy OCR-a. Ja wiem, że to żadna rewelacja, bo NVDA już ma Liona i jakoś to działa, natomiast tu będzie działało to czytanie z filmami, z napisami, z grami. Jest z tą funkcją, są jeszcze problemy, przynajmniej u mnie, na mojej karcie graficznej, bo ja mam kartę graficzną GeForce'a z MX-ów jeszcze. Nie mam z tych nowych GTX-ów, gdzie to tam działa dobrze, tylko mam MX-a, a wiem, że MX na dzień dzisiejszy ma jakiś z tym problem, że trzeba kurtynę mieć włączoną, żeby to działało i to jeszcze nie działa to dobrze, bo w ogóle ZDSR, słuchajcie, nie wiem, czy mówiłem o tym, ale ma jedną rzecz, którą nie ma screen reader tej funkcji nie ma żaden screen reader, jeżeli chodzi o OCR-a. Bo w NVDA, jeżeli chcemy mieć kurtynę, mamy kurtynę włączoną, to w tym momencie sobie OCR-a nie użyjemy. On nam powie, ej, proszę wyłączyć kurtynę, żeby używać ZDSR-a i to samo jest z Jonesem. Tutaj jest tak w ZDSR-ze, że ZDSR na chwileczkę tylko wyłącza ekran po to, żeby zrobić zdjęcie. W momencie, jak on rozpozna, to kurtyna się włącza z powrotem. I gościu chce zrobić dokładnie to samo, żeby można było czytać napisy z gier tudzież z filmów przy wyłączonej kurtynie. Także kolejna funkcja świetna moim zdaniem, bo ja na przykład nie mogę mieć ekranu włączonego długo, bo mam problem z oczami, a w ten sposób to jest takie mignięcie chwilę. Mogę mieć tą kurtynę włączoną i mogę sobie rozpoznawać, po prostu używać OCR-a do woli. Nie musieć mieć ekranu włączonego. No. Także to tyle ode mnie, jeżeli chodzi o nowości ZDSR-a i o informacje na ten moment. Aha! Jeszcze pytanie, bo tutaj Aga mówiła o Apple Watchu. Może wiecie, bo ja się zatrzymałem na etapie Apple Watcha, jak Piotr Witek pokazywał i mówił na temat tego, że trzeba używać telefonu, żeby korzystać z aplikacji na Apple Watcha, że na przykład, nie wiem, chcemy skorzystać ze Skype'a czy z czegoś, to musimy go uruchomić w tam w telefonie i sterować Apple Watchem. Jak to jest teraz? Bo co ja na przykład widzę do App Store'a, zaglądam, to często na przykład widzę Apple Watch Support na przykład tam w aplikacji. Czy
2: z tego, co wiem, sama aplikacja...
3: Są osobne apki?
2: Z tego, co wiem, są aplikacje standalone, takie, które działają same z siebie i są aplikacje, które faktycznie się łączą z telefonem i które wymagają do tego telefonu. Ale z tego, co wiem, to w tym momencie to już duże aplikacje umie działać same z siebie do tego stopnia, że przecież istnieją te smartwatche z kartą SIM, eSIM i które działają nawet gdy nie mamy tego telefonu w pobliżu. Więc nie wiem, czy wszystkie, ale na pewno niektóre aplikacje będą w stanie tak działać.
3: Aha, okej. Jeszcze a propos modów, mi się przypomniała taka króciutka informacja. Powstaje mod do World of Warcraft do wersji tej takiej retail, czyli tego World of Warcraft, nie classic, tylko tego takiego podstawowego. Natomiast no, na razie jeszcze się nie ma na co nastawiać, bo sporo tam w zasadzie nie zrobimy. Jest ten mod w fazie powstawania, jakaś tam już beta publiczna jest wystawiona na świat, ale osoba widząca będzie nam jeszcze potrzebna do pewnych rzeczy. Natomiast mówię, że coś takiego się też zaczyna powstawać a propos dostępnych gier. Kolejna produkcja od Blizzarda może się stać dostępna.
0: Byłoby miło.
3: Oczywiście.
0: Okej, Patryku, czy coś jeszcze, czy to tyle?
3: No, ja chciałem życzyć w tym nowym roku dla was wytrwałości, żebyście dalej prowadzili Tyflo Przegląd. A właśnie, takie pytanie, czy w tym roku jest przewidziana audycja o grach?
0: A będziemy to ustalać. Będziemy to ustalać i zobaczymy, co da się w tej kwestii zrobić.
3: Dobrze. To dziękuję bardzo i jeszcze raz wszystkiego najlepszego w nowym roku.
0: Dzięki, Patryku, i tobie również wszystkiego dobrego. No tak, w międzyczasie pojawiła się informacja od naszych słuchaczy, że mieliśmy jakiś problem, jeżeli chodzi o Tyflo Radio, że tam część wypowiedzi Patryka gdzieś uciekła. Na szczęście Facebook widzę, że tutaj nie miał problemów i cały czas ta nasza audycja na Facebooku przynajmniej transmitowana była tak jak trzeba, a w Tyflo Radio też już jesteśmy. Teraz o dostępności będzie i o raporcie dotyczącym tego, jak ta dostępność u największych się miewa. O tym Paweł.
1: I to jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie, bo to pokazuje, jest takim znakiem czasów, że ta dostępność to już nie jest tylko jakaś tam niszowa domena technologii, ale że nawet przez dość duże i takie renomowane portale technologiczne jest brana na poważnie, bo mowa o portalu amerykańskim Engadget, który no, jest jednym z takich właśnie wiodących portali i oni pokusili się o taki artykuł. Nie wiem, czy oni to robią po raz pierwszy, ale ja po raz pierwszy coś takiego widzę. Podsumowanie roku w dostępności. I to jest właśnie taki artykuł, bo no, zarówno ten portal, jak i wiele innych gdzieś tam na bieżąco informują nas o tym, jak coś się dzieje w dostępności, dobrego lub złego, bo te informacje stają się coraz bardziej medialne. Kiedy Apple coś wprowadza, jest artykuł. Kiedy Apple coś schrani, jest artykuł. Kiedy Google coś wprowadza przede wszystkim, to są artykuły. Oni tam ślą wtedy na cały świat po prostu informacje, że robią coś dla niepełnosprawnych. Kiedy coś tam się w Facebooku wysypie, jest artykuł. I co ciekawe, no te portale raportują, ale chyba Engadget jako pierwszy stworzył takie zestawienie. A co w tym roku się wydarzyło w dostępności? I mamy podzielone po nagłówkach. Co tam u Apple'a, co tam w Google'u, co tam Amazon działa, a co tam Meta, czyli dawny Facebook, a Twitter jeszcze do tego coś. I można sobie poczytać właśnie, co dobrego się stało, czyli jakieś nowe funkcje weszły, coś tam zostało rozszerzone, są jakieś projekty, jakieś były wypowiedzi prasowe tam, czy CEO, czy osób od dostępności, ale też, że coś się nie udało i że coś zostało zawalone. I to wtedy są artykuły właśnie od tych grup adwokackich, użytkowników, którzy się skarżyli i tak dalej. I też była taka sekcja ogólna, oczywiście bardzo mocno skupiona na Stanach, dotyczące tego, co ogólnie jeszcze tak w dostępności się podziało w związku z jakimiś, powiedzmy, tam pozwami w świetle ADA i że jakaś firma się zdeklarowała tam jednorazowo, że coś tam zrobi. I to jest bardzo fajne, bo można sobie no, w jednym miejscu ogarnąć, co się w tym roku wydarzyło w dostępności. Ja sam nie wiedziałem o wszystkim, co się działo. W ogóle jakoś mi umknęło, my chyba o tym mówiliśmy, ale że te opisy zdjęć, które są dostępne gdzieś tam w Chromie, te automatyczne, rozszerzyły się o 10 języków. Nie wiem, czy polski tam doszedł, ja nie zaobserwowałem u siebie, ale może tak samo do mnie nie dotarło, że jak kupujemy te Echo Frame, nie wiem, to jest chyba ekran, tak? Dobrze pamiętam, Amazonu, taki smart, to dostajemy instrukcję w Braille'u z adresem strony, gdzie możemy sobie wejść i tam przeczytać jakby dostosowane pod osoby niewidome instrukcje instalacji tego urządzenia. To mnie też jakoś ominęło, że taki krok został wykonany. No i to, co ważne, to współpraca jest z grupami reprezentującymi osoby niepełnosprawne. Bardzo dużo jest cytatów osób z ACB, z American Council of the Blind, jeżeli chodzi o osoby niewidome, że co się zadziało, na przykład kwestia Facebooka, to że z jednej strony świat się cieszy, bo wycofano rozpoznawanie twarzy, no i z przyczyn takich etycznych jest to gdzieś tam no, pożądane, bo jest to technologia nadal gdzieś tam no, na obrzeżach kontrowersji dla wielu osób, no ale okazało się, że przez to my jako osoby niewidome straciliśmy możliwość identyfikowania znajomych na zdjęciach. No i teraz jest taki gdzieś tam ping-pong między ACB a Facebookiem, że to powinno być inaczej. Facebook mówi, że oni muszą też gdzieś tam te kwestie etyczne brać pod uwagę, ale dalej są gdzieś tam w dialogu z grupami właśnie tymi społecznymi, cywilnymi, które gdzieś tam im podpowiadają, jak to powinno etycznie wyglądać, więc jest to wszystko tak fajnie podsumowane i znaczy to tyle, że ta dostępność jest gdzieś tam poważana i to jest bardzo fajny znak. Ja polecam się zapoznać. Artykuł jest oczywiście po angielsku, ale można sobie w jednym miejscu podejrzeć, co to się wydarzyło. No ciekawe, czym nas dostępność zaskoczy w 2022. Zobaczymy.
0: Oby zaskakiwała pozytywnie.
2: Odnosząc się do tego, co ty, Paweł, powiedziałeś, ja też ostatnio się z takim ciekawym argumentem i komentarzem spotkałem właśnie przez osobę niewidomą gdzieś umieszczonym, że tak naprawdę my sporo tracimy na naszej prywatności przez tą zmianę w Facebooku, dlatego że no do tej pory, gdy to rozpoznawanie twarzy było, my mogliśmy dowiedzieć się w momencie, gdy my byliśmy na zdjęciu i była większa szansa na to, że zostaniemy o tym poinformowani.
0: To zdaje się, że Maciek o tym wspominał, że dzięki temu, nawet dzwoniąc do nas kiedyś, że dzięki temu właśnie...
2: Ja się też ostatnio, dosłownie kilka dni temu, spotkałem właśnie z takim komentarzem, że no, czyje zdjęcia po jakiejś takiej większej czy mniejszej imprezie, których nie do końca może życzyłby sobie publicznie w internecie, trafiły i właśnie przez to, że on został poinformowany o tym, że on na tych zdjęciach jest, przez to, że wiedział, kto je wrzucił i wiedział no, z kim i w jakich okolicznościach się ostatnio widział, no to mógł nawet gdzieś tam jednego, drugiego widzącego spytać, czy na tych zdjęciach czasem nie ma tego, tego, a tego, no jest, no to wtedy się od razu można odezwać do osoby, która za problemem stoi i problem jakoś spróbować polubownie rozwiązać. No a po tym, gdy Facebook wycofał te funkcje, no to my niestety no tracimy, bo nie mamy dostępu już do tych informacji.
0: To się zgadza.
1: Ja pamiętam, że ja tego używałem na przykład, znaczy okej, nie wiem, czy to teraz tak działa, ale dalej jest ta funkcja, że mogę, jak ktoś się oznaczył, tak? Jakby oficjalnie się oznaczył i tak dalej. Dalej działa ta część, że najeżdżasz myszką na konkretną osobę ze zdjęcia i pokazuje się imię, nazwisko. To jest ciekawe, bo jeżeli to zostało, to nawet spoko, bo ja używałem tego na przykład, żeby pokazując zdjęcia na Facebooku z jakichś, nie wiem, tam właśnie, czy z ICC, czy z jakichś wydarzeń, na których byłem, pokazać mojej mamie na przykład, czy mojej rodzinie, zdjęcia osób, jakby osoby, o których mówiłem, że opowiadałem, że tam poznałem Zdziśka, Józka i Staśka, no i opowiadam jakieś historie, że Zdzisiu jest fajny, bo coś tam, a z Józiem to robiliśmy coś tam, no i w tym momencie można pokazać mamie, kto to Józio, kto to Zdzisio, kto to Stasio, najeżdżając myszką na konkretne osoby na zdjęciu, ale w tym wypadku te osoby były jakby oznaczone przez kogoś, kto te zdjęcia wrzucał, Więc ciekawe, czy ta część dalej jest, czy to się też kwalifikuje pod rozpoznawanie twarzy. Pewnie się kwalifikuje.
0: A to jest ciekawe, tylko obawiam się, że my tego tak prosto nie zweryfikujemy. Chociaż wydaje mi się, że nie, bo to rozpoznawanie okej, twarzy, ale no nie konkretnej twarzy, tak? Trzeba wskazać, że ten to ten. Więc,
1: no tak, właśnie też tak o tym myślę.
0: Więc to chyba pozostanie jednak. Tym bardziej, że te znaczniki, no one dosyć często są jednak mimo wszystko używane. No, czas pokaże. Czas pokaże. A teraz przenosimy się do aplikacji BookPlayer na iOSie, która doczekała się przydatnego usprawnienia, przydatnej nowości. Jakiej? O tym Mikołaj.
2: Tak, bo aplikacja BookPlayer, czyli darmowy, taki dość prosty odtwarzacz audiobooków. Fajna aplikacja, zresztą pokazywana kiedyś w tym podcaście. Alternatywa gdzieś tam może troszkę dla Voice Dreama. Ostatnio na tym iOSie 15, u mnie przynajmniej ten Voice Dream ma troszkę problemy. Czasami to ta biblioteka się zachowuje dość niestabilnie, więc sobie trochę tego audiobook playera poużywałem i to się okazuje. Audiobook Player ma troszkę fajnych nowości, no bo do tej pory Audiobook Player fajnie sobie radził z książką w jednym całym dużym pliku MP3 i fajnie sobie radził z tym zachodnim formatem M4B, w którym on normalnie widział rozdziały, w którym on normalnie pozwalał na nawigację po spisie treści i tak dalej. Z takim najpopularniejszym u nas formatem, czyli wielkim plikiem zip z plikami MP3 w środku, BookPlayer miał troszkę większy problem, bo on nie potrafił uznać wielu plików audio, wielu plików MP3 jako jedna książka i on nam to próbował importować do jakiejś playlisty. To oczywiście działało, tego się oczywiście dało używać, ale czy to było wygodne, czy to było fajne? Nie do końca, niekoniecznie, chociażby na przykład dlatego, że no skoro to była playlista, skoro teoretycznie każdy z tych naszych plików MP3, każdy z tych naszych rozdziałów, to była osobna książka, to no, było czasami na przykład widać niepoprawne znaczniki czasu, ile nam zostało, ile nam płynęło, bo to się wyświetlało w stosunku do rozdziału, który był uznawany za książkę, a nie w stosunku do faktycznej całej książki. Teraz, importując wiele plików, mamy trzy opcje, do tej pory mieliśmy dwie. Możemy zaimportować te pliki do playlisty jako kilka różnych książek. Możemy zaimportować je do całej głównej biblioteki BookPlayera, jeżeli importujemy na przykład różne, kompletnie niezależne od siebie książki, ale możemy również zaimportować je jako jedna książka. Ta opcja się nazywa Bind into a Volume, chyba czy jakoś tak, czyli no zbinduj, opraw to w jedną książkę, jakkolwiek to będzie w polskiej wersji programu przetłumaczone. No i w ten sposób możemy sobie właśnie zwykły nasz polski plik zip, czy to pobrany z DZDN-u na przykład, naszej biblioteki, czy to z jakiegokolwiek innego źródła, bo i w Polsce komercyjne książki jesteśmy w stanie w takiej formie jak najbardziej legalnie kupić, no to sobie możemy taki plik zaimportować i będzie nam to bez problemu działać jako jedna książka.
0: Fajna opcja, szczególnie w naszych realiach, tak jak słusznie Mikołaj zauważył. A teraz coś, co może przydać się naszym słuchaczom, no bo Tyflo Podcast to podcast oprócz radia. Naszych audycji możecie słuchać w formie podcastu, kiedy są one opublikowane na naszej stronie internetowej www.tyflopodcast.net. No tylko czym słuchać? Okazuje się, że jest kolejny program, dzięki któremu możemy te czynności wykonywać na Windowsie.
1: Tak, tutaj podziękowania dla Roberta Lombina, że mi o tym przypomniał. Ja już o programie słyszałem. Okazuje się, że w kwietniu, ale przez to, że tak dużo się dzieje i jest naprawdę mnóstwo tych newsów różnych do sprawdzenia, dopiero teraz mi o nim przypomniano i teraz tutaj się, że tak powiem, w tym odnajduję i próbuję rozwikłać, czy to coś wartego. I się okazuje, że bardzo wartego, bo mamy Podcatcher na Windowsa 10, który nie dość, że jest dostępny po prostu w sklepie Microsoft, no 10 teraz już 11, to jeszcze w dodatku jest dostępny i tak świadomie dostępny, bo autor pracuje nad dostępnością i ona jest wymieniona w liście zmian, jakby jej usprawnienie. Podcatcher nazywa się Grover, pisze się Grover przez V. Możemy pobrać zarówno jego wersję darmową, jak i wersję płatną, która kosztuje 14 zł ze sklepu Microsoftu. I jest to podcatcher, który ma 5 głównych takich jakby elementów na liście, 5, ciężko nazwać je zakładkami, ale takich sekcji w programie, elementów w menu nawigacyjnym. Moje podcasty, tam są wszystkie podcasty, które zasubskrybowaliśmy. Nieodsłuchane podcasty. Tam jest opcja, której ja ostatnio szukałem za wzięcie w różnych podcatcherach na iOS-a. Ciężko było mi znaleźć, w końcu znalazłem w Castro. Kompletnie normalna rzecz w Podcast Addictie na Androidzie, czyli wszystkie odcinki podcastów, jakie subskrybowałem, których jeszcze nie odsłuchałem, posortowane niezależnie od podcastu w kolejności chronologicznej. Czyli taka jakby skrzynka odbiorcza, taki timeline, gdzie mogę przeglądać sobie, co to nowego wpłynęło. Podcasty pobrane i tutaj możemy pobrać sobie podcasty, a następnie nawet otwierać je w eksploratorze Windows i sobie tam je wyświetlać jako pliki MP3. I ekran aktualnie granych utworów. Możemy podcasty subskrybować albo wyszukując je, to jest chyba iTunes. I tutaj udało mi się już znaleźć Tyflo Podcast i go zasubskrybować. Możemy je importować też z pliku OPML. To też testowałem, działa, udało się. Oraz do tego pliku OPML je eksportować. Przy imporcie możemy zaznaczyć, które podcasty chcemy zaimportować, których nie. Mamy sleep timer, czyli możemy usypiać na jakiś czas. Mamy przewijanie do tyłu, do przodu. To o ile przewijamy, możemy skonfigurować w opcjach. Mamy możliwość przyspieszania też odtwarzania. Mamy możliwość wykastowania, wysłania tego podcastu na inne urządzenie. Na pewno po Bluetooth i nie wiem, czy też nie po jakimś Chromecastie, ale na pewno Bluetooth. Chyba, że to jest Miracast, bo Windows chyba Miracasta wspiera natywnie. Mi to jakoś nie chce działać. Mam głośnik Bluetoothowy, był w tym momencie włączony, połączony. Nie chciało mi to jakoś działać. Jakoś nie umiem tego tam przerzucić. Szkoda. No i mamy też skróty klawiszowe. Skróty takie, że spacja to jest pauza, wznawianie, kontrol, lewo, prawo, poprzedni, następny odcinek. Możemy też dodawać do playlisty, są też playlisty z podcastami, więc możemy też tak dodawać. Kontrol, góra, dół, głośniej, ciszej, shift, lewo, prawo, przewijanie w tył, w przód o ten zadany interwał. No i to w zasadzie tyle. No i to jest właśnie problem. Mało skrótów klawiszowych, więc po aplikacji bardzo ciężko jest przechodzić w taki sposób szybki, no bo jest dużo tych elementów, jak to w tych aplikacjach bywa, więc cały czas jest tylko tap, tap, tap, tap, tap, tap i bardzo ciężko się chodzi. Natomiast jest też wersja Pro i w wersji Pro mamy parę dodatkowych funkcji. Mamy na przykład odświeżanie co określony odstęp czasu, bo w tej wersji darmowej jest odświeżanie podcastów tylko przy uruchomieniu aplikacji, no a w wersji płatnej już ta aplikacja może sobie działać w tle i wypluwać nam powiadomienia, gdy tylko pokaże się nowy odcinek któregoś z podcastów, które subskrybujemy. Bardzo fajna rzecz. Wspierane są też rozdziały, ale tylko w pobranych już podcastach. No i jeszcze jest kilka przydatnych funkcji w tejże wersji Pro. Ja polecam, fajnie się słucha. Dzisiaj już sobie słuchałem kilku podcastów i naprawdę fajnie się ten program obsługuje. Gdybyście potrzebowali podcatchera na komputer.
0: Tak, bo przy obecnej powszechności urządzeń mobilnych to tak trochę mam wrażenie, że te klienty podcastowe na Windowsa zostały zapomniane i trochę tak zmarginalizowane. Oczywiście wiadomo, można sobie pobrać z dowolnego serwisu podcastowego plik na dysk, czy tam odtworzyć go w jakiejś webowej odtwarzarce. No ale zawsze co aplikacja to aplikacja, która te wszystkie nasze podcasty trzyma w jednym miejscu i jest to dla nas wygodne. A tymczasem mamy kolejnego słuchacza na linii. Tym razem jest z nami Krzysztof. Witamy cię, Krzysztofie.
4: Witam, czy mnie dobrze słychać, czy nie?
0: No słychać cię tak sobie, ale jesteś zrozumiały. Słuchamy.
4: No to ja dzwonię do Was z życzeniami noworocznymi, dużo zdrowia, radości, spełnienia wszystkich planów, jeżeli chodzi o audycję, wytrwałości w prowadzeniu.
0: Dziękujemy.
4: Fajną robotę robicie. Natomiast ja dzwonię z taką krótką informacją, na którą wpadłem ostatnio i dotyczącą AirPodsów właśnie. Dlatego pytam, jak słychać, czy dobrze, bo ostatnio miałem sytuację taką, że przed świętami często gdzieś tam pomagając w kuchni przy przygotowaniach do świąt, miałem jednego AirPodsa w uchu, no bo wiadomo, żeby czasem ktoś zadzwoni z życzeniami, no to się odbierze i tak dalej. No i słuchajcie, wszyscy mówią, słychać cię jak ze studni. Gdzie ty jesteś?
0: No bo rzeczywiście tak troszkę cię słychać, Krzysztofie, tak?
4: I na chwilę, no widocznie muszę znowu ten zabieg powtórzyć, a mianowicie od czasu do czasu, no ja już, słuchajcie, spanikowałem, mówię, nowe słuchawki trzeba kupić, no te dwójki, które ja mam, to

0: tych ładujących, te dziury, co są, co wchodzą słuchaweczki. No i to działa. I widzę, że raz na miesiąc trzeba taki zabieg powtórzyć, bo rzeczywiście to działa i to pomaga, bo rzeczywiście może się jakiś paprok gdzieś tam do mikrofonu gdzieś przykleiło coś. No bo
1: tak, a te słuchawki są tak niewielkich rozmiarów, że to nawet najmniejszy jakiś paproch czy jakieś rzeczy, które nam się gdzieś tam dostaną do tych słuchawek, mogą bardzo wpływać negatywnie na jakość mikrofonów. To jest w ogóle zresztą problem dzisiejszych urządzeń, mam wrażenie, nie tylko słuchawek, ale też chociażby telefonów, ile to się słyszy, że ktoś ma na przykład no, głośnik mu, powiedzmy, czy w iPhone'ie, czy w jakimś telefonie androidowym coś gorzej działa, to się okazuje, że tam no, coś się dostało do środka albo coś po prostu zatkało ten głośniczek, zwłaszcza tę słuchawkę. No, no tak to niestety bywa.
0: Także patent sprawdzony, polecam się, śmieję, że to jest przyborniku, że tak powiem, a osoba, która ma Apple'a, powinna szczoteczka nieodzownym elementem jest.
1: No, szczoteczka do zębów to powinna być w przyborniku każdego.
0: Też, ale taka zapasowa w przyborniku do rzeczy tych bezprzewodowych aplowskich i nie tylko. Zresztą, bo jednak nie przypuszczałem, że te mikrofony są aż tak czułe, że byle kurz, byle co i niestety no, nie działa tak, jakbyśmy chcieli, ale po zabiegu szczoteczką gwarantuję to słuchaczom, że pomoże, bo testowałem i działa.
1: Okej, okay, Krzysztofie, no słychać cię nie najlepiej, więc podziękuję ci. Podziękuję ci za telefon, powtórzę, szczoteczka do zębów. Jeżeli coś nam w słuchawkach nie gra, to po prostu warto przeczyścić szczoteczką. To jest porada Krzysztofa. Dziękujemy za tę poradę. Zresztą też często się takiej porady udziela przy okazji jakiegoś uszkodzonego, na przykład czy zabrudzonego głośnika, słuchawki w telefonie. Też można było się z tym spotkać i to zdaje się kiedyś już na naszej antenie taka porada w tym kontekście się pojawiała. Przechodzimy dalej. Tym razem Mikołaj zebrał kilka takich niewielkich informacji dla nas. A jakie to są informacje? No to już on sam powie.
2: Tak. Pojawił się wykład w języku angielskim Matthew Campbella, człowieka, który pracował nad Windows'em, nad narratorem, teraz nad System Accessem, przepraszam, nie nad Windows'em, nad narratorem, czyli nad dwoma on-screen readerami. Teraz pracuje w Pnoma Solutions i zajmuje się dostępnością m.in. prezentacji na Zoomie, m.in. dokumentów drukowanych, o historii technologii asystujących, jak to się wszystko rozwijało na tym Windowsie, co było robione, jak to było robione. 3 godziny, więc podobno sporo dobrego kontentu. Ja się jeszcze nie zapoznałem, no bo te 3 godziny to jednak 3 godziny, ale jest, jak ktoś chce, jak ktoś lubi, to można sobie posłuchać. Tak właśnie też a propos takich starych technologii tamtejszych czasów. Taka ciekawostka, która się też ostatnio przewinęła gdzieś przez moją oś czasu Twittera. Podobno screen reader, który już teraz no, nie jest rozwijany, nie istnieje, nazywał się Outspoken. Był Outspoken w wersji na Windowsa, ale był to screen reader na komputery Macintosh, bo to one się jeszcze wtedy tak nazywały i to na system macOS do wersji 9. Za czasów, gdy o voiceoverze to jeszcze nikt chyba nawet w Apple nie myślał. No i trzeba było używać zewnętrznych programów tego typu. Okazuje się, że ten screen reader w pudełku no, z samym programem dostarczał również makiety, jak wygląda interfejs użytkownika komputera, jak wygląda interfejs użytkownika Maca, wytłoczone po prostu w tyflografice dotykowej. Że się użytkownik mógł zapoznać z tym, jak to okienko wygląda z tego, co on korzysta. To w przypadku Outspokena było no, szczególnie ważne, ponieważ Outspoken, sama metoda jego działania, to było tak naprawdę to, co my znamy z JOS'a, jako kursor JOS, co my znamy z Windows Eye, jako myszka Windows Eye, czyli nie mniej, nie więcej poruszanie się po ekranie, poruszanie się po elementach, po wierszach, po

0: słowach, po znakach w tych wierszach i klikanie w takowe, no bo Macintosh nie miał, jak zresztą do dziś nie za bardzo ma, jakiś taki natywny kursor, więc tak trzeba było, no więc tam orientacja, co gdzie na tym ekranie jest, była, no była szczególnie ważna, to trzeba przyznać. Ale ja myślę, że to jest mimo wszystko fajna idea i że szkoda, że w dzisiejszych czasach nie ma takich możliwości, no, poznania, jak komputer wygląda, jak na przykład wygląda okienko przykrywające pulpit, gdzie tam znajdują się te przyciski, gdzie znajduje się pasek menu, jakie to wszystko jest duże, jak te wielkości się na przykład mają do siebie proporcjonalnie, no co kiedyś mieliśmy okazję poznać.
1: Ale też, Mikołaju, to była chyba taka domena tylko Outspokena dla Maca, bo ja szczerze mówiąc nie słyszałem o tym, żeby użytkownicy Outspokena dla Windowsa dostawali takie tyflografiki.
0: To bardzo możliwe, bardzo możliwe. I to by się też zgadzało z tym, no właśnie, modelem działania Outspokena dla Maca. No bo o ile nie korzystałem nigdy z Outspokena dla Windowsa, no to fakt faktem Windows jednak ten kursor, no to co w JOSie nazywamy, powiedzmy, kursorem PC, ma i poruszamy się po tym Windowsie tabem, poruszamy się po tym Windowsie strzałkami.
1: Aczkolwiek no, użytkownicy Outspokena pod Windowsem też sobie myszkę bardzo cenili.
0: Czyli to też, tak, czyli tak, to też ten Outspoken też myszkowy był, okej.
1: Okay. Tak.
0: Ale w każdym razie to był Outspoken i miał tyflografiki. Też pytanie, czy to nie była na przykład jakaś kwestia polska, bo no, Outspoken na Windowsa gdzieś tam w Polsce był sprzedawany przez któregoś z dystrybutorów, czy się na przykład nie okazało, że no, przetworzenie jakoś tego na polski, umieszczenie tych etykietek i przedruk tych grafik w naszym języku
1: był problemem.
0: Był problemem, gdzie to
1: może
0: był, no, tak naprawdę gadżet, więc też pytanie, no fakt faktem, nie mam żadnej informacji, jakoby to, o czym mówi, dotyczyło wersji na Windowsa. Osoba, która o tym pisała, korzystała tylko chyba z tego, co wiem, z wersji Macowej, przynajmniej o tej wersji pisała. No ale to też trzeba wziąć pod uwagę i trzeba wziąć poprawkę na to, że polski dystrybutor mógł sobie różne rzeczy pozmieniać, bo to wiadomo, jak to z dystrybucją czasami screen readerów jest. Ale teraz właśnie przechodząc do kwestii związanych z Windowsem, też ostatnio doszła do mnie informacja świeża od Microsoftu, że poprawiono jakieś błędy w eksploratorze Windows dotyczące wycieków pamięci, które spowalniały znacznie pracę naszych czytników ekranu, które spowalniały to, jak działa nasz eksplorator Windows, jeżeli go z czytnikiem ekranu używamy. Tam były jakieś kwestie związane z tą technologią UIA, która jest wykorzystywana. Coś tam nie działało do końca tak, jak działać powinno. Zostało to teraz w każdym razie poprawione i no nie wiem, czy użytkownicy, nie mam takiej informacji, czy do użytkowników te usprawnienia już trafiły. Jeżeli nie trafią, przepraszam, jeżeli nie trafiły, to myślę, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy to już maksymalnie trafić powinny. No i myślę, że powinien nam przyspieszyć w Windowsie 11 ten Windows Explorer. Powinien nam przyspieszyć za czas jakiś. A pozostając również dalej w domenie Microsoftu i w domenie rozwiązań tejże firmy, rozwiązanie zwane xCloud, czyli chmura, która pozwala nam na uruchamianie gier z Xboxa na pozostałych platformach, też doczekała się teraz dostępności, doczekała się programu odczytu ekranu Narrator, który nam może jakieś treści tej chmury odczytywać. I ten Narrator potrafi również współpracować z grami, które deklarują wsparcie dla tegoże czytnika ekranu. Gdzie do tej pory no, to wsparcie było na Xboxie, jeżeli mieliśmy Xboxa, jeżeli mieliśmy włączony czytnik ekranu Narrator, to w grach, gdzie ten czytnik był wykorzystywany, no, mogliśmy go słyszeć, ale już w xCloudzie nie. No to teraz Narrator w xCloudzie również będzie działał i jeżeli sobie otworzymy grę, która takiego Narratora wspiera, no to będzie on nam tę grę czytał. Oczywiście w takim zakresie tylko i wyłącznie, w jakim gra nam na to pozwala. Niestety bardzo często jest tak, że gry robią niezbędne minimum, no bo pamiętajmy o tym, że w Stanach są pewne prawa, które wymagają od gier robienia pewnej dostępności. Jeżeli w grze jest czat, to ten czat musi być dostępny, bo każdy czat musi być dostępny według ichniejszego prawa. No i gry wielce deklarują, jak to one nie są super dostępne, że mają screen reader, że mają odczytywanie zawartości gry, po czym osoba niewidoma tę grę kupuje i się okazuje, że gra potrafi przeczytać menu, potrafi przeczytać ekran logowania i potrafi przeczytać czat, a jak już wejdziemy do samej rozgrywki, to nie jesteśmy w stanie w to absolutnie grać. Więc tego też się trzeba wystrzegać i to, że gra pracuje z narratorem, to wcale nie daje nam gwarancji, że będziemy w nią mogli grać. No, ale sama opcja jest i dobrze, że jest. Dobrze, że daje nam też chmura takie możliwości. I no, z małych newsów to tyle.
1: To przechodzimy do kolejnych newsów, do kolejnych nowości. Tym razem nowości w różnych programach. I to przygotował Paweł.
2: Tak, mamy tu różne aktualizacje. Przede wszystkim aktualizacja jest... jeśli chodzi o komentary. I tutaj zmian jest trochę więcej, bo nastąpiła no taka zmiana, dość powiedziałbym strukturalna, bo mamy tutaj do czynienia z przejściem na system 64-bitowy. Aplikacja została przeportowana i w przyszłości będzie rozwijana tylko w formie 64-bitowej. Tutaj się posłużę znowu portalem Pelion czeskim, który jest świetnym źródłem różnych wiadomości, a tym razem o komentary, ponieważ czeski tłumacz i propagator tego programu no, tu się stara i zawsze nam tłumaczy zmiany, które nie zawsze są zrozumiałe, jeśli chodzi o dokładnie komentary. No i właśnie będzie tak, jak mówiłem, czyli wersja 64-bitowa gdzieś tam będzie przeważać, będzie tą domyślną i prawdopodobnie w przyszłości jedną rozwijaną. No tak już wygląda w tym oprogramowaniu, że te wersje 32-bitowe znikają. No pamiętamy, jak smutny los zastał Eloquenza, który musiał zniknąć z Androida, ponieważ sklep Play nie był go już w stanie więcej utrzymywać.
0: Ale ci, którzy go mają, to chyba go jeszcze nawet mają. Jeżeli nie jeszcze, to naprawdę do niedawna tak wszyscy ostrzegali, że te aplikacje 32-bitowe tak znikną. I one, o ile zniknęły faktycznie ze sklepu Play jako aplikacje do kupienia, o tyle w przeciwieństwie do App Store'a, aplikacja, jeżeli ze sklepu Play zniknie jako aplikacja do kupienia, to wcale nie znaczy, że ona musi zniknąć dla bieżących użytkowników. I jeżeli się nie mylę, to do dziś nawet na relatywnie nowych, jeżeli nie nawet najnowszych wersjach Androida, my sobie ten syntezator mowy nadal możemy uruchomić, bo w końcu nie wiem, czy w jakiejś 12 tego wsparcia nie porzucono, ale chyba bodajże do 11 jeszcze się dało na pewno.
2: No tak, to prawda, ale nowe osoby już kupić nie mogą, a też no teraz są te osoby, które nawet mają tę Eloquenza zdane na łaskę lub niełaskę gdzieś tam Google Play, ale nieistotne. To jest bardzo ważna zmiana. Zmiana też z tego tytułu, że w wyniku tych zmian zmieniło się też parę rzeczy innych. Po pierwsze, nie będzie już od tej pory wersji chińskiej i wersji międzynarodowej. Te wersje zostaną ujednolicone do jednego APK, które to APK będzie się adaptować i dostosowywać i wykrywać. Jeżeli mamy telefon ustawiony na chiński w czasie instalacji, no to zainstaluje się wersja z tymi dodatkowymi chińskimi usługami. Jeżeli zaś w jakimkolwiek innym, to zainstalowana będzie wersja międzynarodowa. Ponadto dla wersji międzynarodowej doszedł wbudowany silnik syntezymowy, jest nim eSpeak. eSpeak na bazie tego najnowszego 1.51, rozbudowany o jakieś nowe warianty. Łączna liczba wariantów na ten moment to jest 128. Ciekawe, co tam jeszcze się udało podobudowywać w tych wariantach eSpeakowych. No i tutaj ważna kwestia a propos instalacji, że ponoć ten nowy Jeshuo ma się doinstalować jako Jeshuo Screen Reader. Wcześniej było to Jeshuo Plus, wcześniej była też wersja komentary, więc to tam różnie są podpisywane. Natomiast teraz ta najnowsza ma się pokazać jako Jeshuo Screen Reader. i prawdopodobnie będzie nową jakby kopią na tych samych ustawieniach, więc jeżeli komuś się to nie podoba, to warto odinstalować. Ja już też słyszałem o problemach z instalacją tej wersji, że u niektórych osób był błąd, że aplikacja nie została zainstalowana i tak w sumie nie do końca wiadomo czemu i nie wiadomo na czym ten błąd polega. Może jak ktoś z Was ma rozwiązanie, to no oczywiście dajcie znać. eSpeak fajnie, że on jest, bo on z jednej strony będzie tym wbudowanym głosem, ale z drugiej strony też on będzie tym głosem awaryjnym w razie, gdyby jedna z syntez, której używamy, miała się rozsypać. Więc no tutaj zostało to tak wprowadzone. No i pewnie jest to super. I tak. W przyszłości to będzie wszystko jeden plik. Póki co jeszcze funkcjonują dwie wersje w repozytorium do pobrania, zarówno międzynarodowa, jak i chińska, ale one się już praktycznie niczym nie różnią. Jedyny powód, dla którego tak to na razie zostało, jest symboliczny, żeby użytkownicy się nie niepokoili, że coś się nagle zmieniło, że nie ma dla nich wersji. Jest wszystko jak najbardziej ok. No i oprócz tego mamy też tu kilka nowych rzeczy, które się pojawiły. I mamy tak. Naprawiono błąd powodujący awarię aplikacji podczas rozpoznawania napisów. No tak, bo doszła opcja OCR-u w napisach i tutaj zostało to naprawione. Zoptymalizowano przełączanie biblioteki głosowej. Użytkownicy wersji premium mogą przełączać się między wszystkimi dostępnymi głosami bez ograniczeń. Super sprawa, bo ja do końca nie wiedziałem, jak ta funkcja ma działać, bo dało się przypisać przełączanie silników syntezy do jakiegokolwiek gestu, natomiast przełączało się to tak naprawdę między głosem, którego używałem, a jakimś Google TTS-em i nie bardzo wiedziałem, jak mogę skonfigurować ten drugi głos, który ma być używany, a teraz można się przełączać między różnymi silnikami syntezy. No szkoda, że nie językami w ramach silnika, może to będzie jakiś tam następny etap, bardzo na to liczę. I tu nadchodzi najlepsza rzecz. Konfiguracja biblioteki głosowej została dodana do ustawień mowy, dzięki czemu masz je szybko pod ręką. Tu chyba chodzi o to, że na pasku, tym takim pokrętle, jakby odpowiedniku pokrętła, czyli tym selektorze takim, który jest w komentarzy, dół, góra, góra, dół chyba domyślnie, doszła opcja przełączania, o ile dobrze rozumiem, między też syntezatorami. Fajna sprawa, zwłaszcza jak mamy to fajnie gdzieś tam pokonfigurowane pod języki. Ja na przykład bym się chętnie przełączał między eSpeakiem, którego ogólnie lubię jako syntezę, a akapelą, która fajnie czyta cyrlicę. No, albo jakimś rzeczywistym rosyjskim głosem, który by mi to czytał. Natomiast no, tak to można zrobić, jest to super sprawa, zwłaszcza, że w talkbacku te języki przynajmniej w ramach jednego głosu dało się przełączać. Słownik użytkownika obsługuje teraz bardziej elastyczne zastępowanie wyrażeniami regularnymi, co może skutkować wyższym zużyciem energii. No to jest też spoko. Słownik z wyrażeniami regularnymi, czyli możemy programować całe regułki, jakieś powiedzmy tam zastępować całe ciągi znaków konkretne. Fajna sprawa, w NVDA też to na przykład jest. W menu głównym aplikacji...
0: Przeze mnie zresztą funkcja bardzo używana, bardzo lubiana. I szczerze mówiąc, jedna z takich największych rzeczy, których mi teraz na Macu brakuje, chociaż no niestety w NVDA-u po tych aktualizacjach, które tam namieszały sporo w kwestiach mowy, zdecydowanie mniej przydatna niż kiedyś, przez to jak NVDA teraz dzieli to, co mówi, na malutkie kawałeczki i nie pozwala dodawać tych reguł do jakichś większych kawałków tekstu.
2: Jasne. W menu głównym aplikacji można włączyć lub wyłączyć rozpoznawanie automatyczne OCR. Też fajnie, jak ktoś używa, to jest funkcja, która po pierwsze zużywa dane, też nie zawsze jest potrzebna. Może też trochę spowalniać, więc fajnie, że tam jest. Wdrożono silnik do rozpoznawania OCR offline. Jak dotąd rozpoznawane są znaki chińskie i łacińskie. Okej, no to fajnie. Jeden krok bardziej w stronę prywatności gdzieś tam i mniejszego zużycia danych. Super. Zoptymalizowane czytanie napisów. Też super sprawa. Dostępne jest również rozpoznawanie offline, tylko w języku chińskim, łacińskim. No tak, tych napisów. Dobrze. Zakres ustawień głośności systemu został zwiększony do 1000. Mogą z niego korzystać tylko użytkownicy wersji premium. Obsługiwane są tylko niektóre biblioteki głosowe. Działa na Androidzie 7 i nowszych. No czyli ta głośność może być w mniejszym jakby stopniu procentowym, czy powiedzmy jest bardziej rozfragmentaryzowane to po jakich krokach głośności skaczemy. No i spoko. To jest też... Znaczy teraz będzie można wolniej dotrzeć do jakichś tam niższych, powiedzmy, czy wyższych poziomów, ale jak komuś było za cicho albo za głośno, tak jak było teraz w tych skokach, no to zostało to bardziej rozbite. I dodano możliwość tworzenia profili dla indywidualnych ustawień. I tu jest to wyjaśnione, jak działają profile. Przykład. Czy to w szkole, czy to w domu, jedno urządzenie może być udostępniane i używane przez wiele osób. Jednak każdy użytkownik ma określone potrzeby i wymagania dotyczące ustawień czytnika ekranu. Dlatego nadchodzą funkcje profilowania, które pomogą wyeliminować ten problem. Jeśli masz już utworzone ustawienia domyślne i potrzebujesz utworzyć zupełnie nowy profil konfiguracyjny, otwórz ustawienia aplikacji, sekcję ustawień zaawansowanych i tu zakładkę profile. Kliknij nowy i wprowadź nazwę profilu. W tym momencie czytnik przechodzi do fazy jak po pierwszej instalacji, dzięki czemu można go zresetować zgodnie z wymaganiami innego użytkownika. Dlatego wprowadź wszystkie wymagane ustawienia zgodnie z potrzebami. Po zakończeniu domyślny element, który jest domyślnym profilem konfiguracji, a następnie nowo utworzony profil, pojawi się w sekcji profili, które możesz aktywować w razie potrzeby. Możesz przełączać się swobodnie pomiędzy utworzonymi profilami, ich ilość nie jest w żaden sposób ograniczona. To jest fajna rzecz. Osobne profile ustawień do różnych kontekstów. Fajnie, jakby one były na przykład per aplikacja, bo zwłaszcza w komentarzy, gdzie no, te opcje zachowują się różnie, ta implementacja jest dość specyficzna, no to tutaj mamy gdzieś tam problem i, że tak powiem, na przykład rozpoznawanie automatyczne niezaetykietowanych przycisków, lepiej czasem, żeby go nie było. Pewne inne funkcje też lepiej czasem, żeby ich nie było, no a są, no i nie da się ich tak szybko i łatwo przełączyć, więc no myślę, że warto, że to zostało zrobione. Poza tym wyszła aktualizacja Supernowy 20.05 i to jest... Właśnie, taka drobna aktualizacja, o której już mówiliśmy, że ona ma wyjść. Tutaj wyszły poprawki i usprawnienia w używaniu Worda. Dalej jeszcze poprawki do Windowsa 11. I też Supernova Whiteboard Wizard, czyli takie rozszerzenie dla nauczycieli, które współpracuje z tablicami. A, to jest nawet nie, to jest, tu chodzi o whiteboarda chyba tego amerykańskiego. Że można,
1: czyli z tym systemem e-learningowym.
2: Tak, jak ktoś nie ma uprawnień administracyjnych, to można go ustawić. Tu przepraszam za fake news drobny. Następnie mamy Firefoxa, który wyszedł w wersji 95 i tu mamy też nowości. I jeśli chodzi o dostępność, to mamy tutaj poprawki... Jeśli chodzi o JOS-a chyba, zdaje się, że tu z JOS-em coś... Tak, po uruchomieniu Firefoxa użytkownicy screenreadera JOS i ZoomTexta, powiększenie ZoomTexta, już nie będą musieli przełączać się na inną aplikację i z powrotem, żeby używać Firefoxa. Teraz tak, VoiceOver na Macu poprawnie określa status kontrolki Aria Switch, czyli przełączników. Czy wciśnięte, czy nie wciśnięte. I to chyba tyle, jeśli chodzi o Firefoxa. No i ostatnia rzecz, ostatnia, ale nie najmniej ważna, jest najnowszy LibLouis 3.20.0 i tutaj są, przede wszystkim jest przebudowany silnik tablic. Nowy jest silnik pisania makr do tabel. Jest to wyłączone domyślnie i no jest na razie tak testowo wrzucone, ale ma być, że tak powiem, rozważone jeszcze, czy zostanie, czy nie. Więc tutaj chyba chodzi o substytucję. W momencie, kiedy się adaptuje różne tablice brajlowskie, to że nie musi być, nie musi to odpowiadać jakby punktom brajlowskim, tylko można się powołać na zapis litery w innej tablicy. Chyba jakoś tak to ma działać. Tak, tutaj jest nowa baza kodowa, znaczy kodów tych liter, że można właśnie kojarzyć ze sobą znaki. No i to można w ten sposób. Natomiast są poprawki w tabelach. A tutaj poprawki w kapitalizacji, czyli w określaniu dużych liter punktem 7 w brajlu komputerowym była jakaś poprawka. I mamy poprawki. Kanji, nowa tablica brajlowska dla kanji, kanteji to się nazywa, czyli taki sposób zapisu brajla w języku japońskim. Usprawnienia w polskiej tablicy brajlowskiej literackiej. Podziękowania dla Łukasza Golonki. Dzięki Łukaszu za tutaj poprawki. Używanie poprawnych reprezentacji indeksów dla klamrowych, kwadratowych i tak dalej, nawiasów. Squared cubed, to chyba o to chodzi, tak Mikołaju, czy to są potęgi?
0: To są potęgi.
2: O to przepraszam, to w takim razie tu mi się narzuciło, czyli chodzi o znaki potęg. Zmieniono symbol podkreślenia z punktów 4 i 6 na punkt 6. Dodano symbol U plus 2212, to jest Unicode, do brajla komputerowego. Tu chodzi chyba o jakiś konkretny matematyczny symbol. Nie wiem, czy on jest jakimś slashem, czy nawiasem, czy czymś takim. Nie wiem, Mikołaju, czy ty to kojarzysz?
0: Nie kojarzę, podejrzewam, że on może być tam napisany, tylko że może ci go synteza nie czytać, bo syntok to syntok.
2: Jasne, czyli dobra. Czyli te potęgi tak naprawdę najważniejsze i inne podkreślenie. No i tu poprawki oczywiście jakieś do chińskiego. Myślę, że to nie będzie tu specjalnie kogoś interesować. Rosyjski brajl literacki bez skrótów też ma poprawki. Wsparcie, tablica rosyjska brajlowska, ale ASCII, gdzie są wspierane znaki ASCII dla różnych języków, które używają cyrylicy jako alfabetu. Poprawki w UEB, angielskim, uniwersalnym. I też znak zmiany alfabetu, czy tam liter z dużych na małe w holenderskim. No i tak, to jest tyle, jeśli chodzi o te aktualizacje na ten moment.
1: Ja zaglądam na naszego Facebooka, tam Tomasz życzy nam wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękujemy bardzo Tomaszu, dziękujemy, że jesteś z nami i oczywiście za życzenia, a tymczasem mamy kolejny telefon. Tym razem Monika się z nami połączyła na Zoomie, tylko tu widzę, że na razie jest jeszcze jakiś problem, jeżeli chodzi o dźwięk, może się zaraz to zmieni. No nie, na razie chyba nic z tego nie będzie. A nie, już jest, już Monika jest z nami. Witaj.
3: Jestem, cześć.
1: Słuchamy.
3: No ja również życzę wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Wielu ciekawych audycji. No i ja dzwonię z takim zapytaniem, bo jak w tym roku mi się kończy ważność karty bankomatowej, a mam ją dodaną do Google Pay, do banku bodajże, do Spotify'a i do Playera, bo mam te dwie subskrypcje jeszcze dodatkowo, to jak dodam sobie nową kartę, która mi przyjdzie do Google Pay'a, to we wszystkim się doda automatycznie, czy muszę jakby osobno w każdym dodawać tą kartę na nowo?
0: Przez co masz te subskrypcje? Czy ty w tych aplikacjach podawałaś ją osobno, czy one są robione przez Google'a?
3: Nie, z tego co pamiętam, to osobno.
1: To się nie doda.
0: To trzeba osobno.
1: To musisz dodać. Na pewno player, bo player jest akurat taką usługą, z której się nie da w ogóle w żaden sposób dodać nic zewnętrznego. Tam po prostu trzeba wprowadzić dane karty, z tego co pamiętam. Więc musisz to zrobić jeszcze raz.
3: No wiadomo, tam jest żeby usunąć tą kartę, jak jest nieważna.
1: Tak. Tam da się to zrobić.
3: Bo w Spotify'u też się da, tylko chyba na stronie internetowej, a nie w aplikacji.
0: Tak, bardzo możliwe. Bardzo często jest tak, że właśnie...
1: W playerze też.
3: No, na stronie internetowej. A da się zrobić przez Google tak, żeby było i w playerze dodane, i w Spotify'u jednocześnie?
1: No nie, zależy, to wszystko zależy od aplikacji. Może w Spotify'u się jakoś by dało, nie wiem, szczerze mówiąc, ale W playerze na pewno nie. Player nie integruje się z niczym zewnętrznym, z tego co pamiętam.
0: Nie sądzę. Dobra, to
3: będę ogarniała, jak już będę musiała. To dzięki, pozdrawiam.
1: Dzięki, pozdrawiamy, do usłyszenia. A teraz przechodzimy do kolejnych informacji, które tu mamy. Niech no tylko sobie przejdę do notatek. O, już mam. I to jest ostatnia informacja z naszego Tyflo bloku, przynajmniej w notatkach. Bo wiadomo, że jeszcze może się wszystko zmienić. Teraz informacja o WhatsAppie na Androidzie, którą przygotował Tomek.
0: Tak jest. Mam pobraną, znaczy pobraną, zapisałem się jakiś czas temu już dłuższy do testowania wersji beta WhatsAppa. No i ostatnio pobrałem sobie taką betę. Ta beta okazuje się co jakiś czas. Problem polega na tym, że WhatsApp kompletnie nie informuje, co się w betach zmienia, dlatego ja możliwe, że mógłbym mieć to już wcześniej, ale mam to dopiero teraz. No, pobrałem sobie tę betę, wszedłem w jakąś tam grupę, żeby odsłuchać wiadomości. I jakie było moje zdziwienie, gdy się okazało, że podczas odtwarzania wiadomości, ta wiadomość się skończyła i WhatsApp mi przeszedł do następnej wiadomości. Czyli to, co już jest po pierwsze w iOSie i to, co no, było w Androidzie, ale nie dla użytkowników z nieznanych przyczyn, nie dla użytkowników technologii asystujących, teraz rzeczywiście się tam pojawiło. I jeżeli włączę odtwarzanie wiadomości z użyciem TalkBacka, to również te wiadomości mi się same przewijają.
1: Tomku, a to zapytam od razu. A co w przypadku, jeżeli między jedną wiadomością a drugą jest coś? Tym czymś może być link, może być zdjęcie, może być tekst.
0: To się odtwarzanie zatrzyma.
1: A czyli Android, WhatsApp na Androidzie dobił do tego, co mamy na iOSie, bo na iOSie jest dokładnie tak samo.
0: Tak, i są dźwięki jeszcze. Dźwięki, które jest inny, no jest jakby dźwięk, który pokazuje, który mówi, że teraz będzie następna wiadomość i dźwięk, który mówi odtwarzanie no, zatrzymane. Jakby.
1: Zgadza się.
0: Czy przenosi się fokus, bo w iOSie też przenosi się fokus, jak sobie odtwarzamy
4: tak,
0: wiadomość.
4: Przenosi się fokus.
0: Przenosi się fokus i sprawdziłem też, przenosi się fokus na zablokowanym ekranie. Okej.
1: Okay. No to rzeczywiście to fajnie, że to zrobili, bo jak zwłaszcza w grupach, zwłaszcza w różnego rodzaju grupach, gdzie tych wiadomości jest naprawdę sporo, no to przesłuchiwanie ich, to wiadomość po wiadomości, to no nie jest nic fajnego. Szkoda też, że zatrzymują się te, że to odtwarzanie się zatrzymuje na tych elementach niebędących wiadomościami, że nie da się tego, ja rozumiem, że ktoś mógłby chcieć, żeby tak było i fajnie jakby to było gdzieś konfigurowalne w ustawieniach samej aplikacji.
0: So, tak nie jest w Telegramie i to jest tragedia. To ja nie potrafię tego używać.
4: Bo nie
0: to...
4: wiesz, czy nie pomijasz czegoś.
1: Wiem.
4: Od wiadomości tekstowej.
1: Wiem, dlatego...
4: Gdybym zaznaczał jakkolwiek, to by było fajnie, natomiast on po prostu wstrzymuje odtwarzanie i już.
0: Gdyby on przeczytał,
4: jest jeszcze
0: może
4: jeden
0: nawet.
4: Problem. Mhm. W sumie ciekawy jestem, czy on jest też w iOSie. Jeżeli odtworzę coś niebędącego wiadomością głosową, to znaczy nasz plik, jakiś dźwiękowy, to WhatsApp zapomina ustawienie szybkości odtwarzania i muszę to ustawić jeszcze raz. Przy kolejnej wiadomości. Bo sobie zeruje.
1: To nie. To chyba tego nie ma. To chyba tego nie ma, ale tu nie mam pewności, bo szczerze mówiąc, ja się cieszyłem na to przyspieszanie w WhatsAppie, ale ja z niego zrezygnowałem. Po pierwsze, są problemy, a przynajmniej jeszcze do pewnego czasu były problemy z odtwarzaniem przyspieszanych wiadomości na zablokowanym ekranie na iOSie. To po prostu nie chciało działać. Po zablokowaniu ekranu, a w momencie, kiedy było włączone przyspieszanie, to się po prostu zatrzymywało odtwarzanie. A po drugie, to jakość dźwięku w WhatsAppie plus to przyspieszenie, które jest takie sobie... No nie, o ile Telegram bardzo fajnie, bardzo mi się podoba, jak to działa z tymi przyspieszonymi wiadomościami, o tyle WhatsApp zdecydowanie nie.
4: To na Androidzie nie ma tego problemu, na Androidzie To jeden i drugi komunikator przyspiesza tak samo. Podejrzewam, że to jest jakiś algorytm wbudowany w system w związku z tym. I WhatsAppowi, Telegramowi wychodzi to dość fajnie. Na tyle fajnie, że mam ustawione przyspieszanie dwukrotne i w zasadzie nie mam problemu ze zrozumieniem tego, co kto mówi.
1: No okej, to w takim razie tyle, jeżeli chodzi o nasz kącik tyflowieści.
4: Ja się chyba będę musiał niestety pożegnać, także nie pamiętam, czy coś jeszcze mam. Chyba już nic nie mam.
1: Nie, ty, Domku, nie masz nic już.
4: Więc ja się będę musiał pożegnać, niestety. No, takie uroki życia rodzinnego czasami mają. Także ja się żegnam z wami i ze słuchaczami. No i z mojej strony do usłyszenia w kolejnych w nietyfloprzeglądach.
1: Dzięki Tomku, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: No i przechodzimy dalej, przechodzimy do kącika technikaliów. Na dobry początek RSS Bridge, czyli coś, co pozwoli dodać kanał RSS do strony, która takiego kanału nie ma. To znalazł Paweł.
2: Tak, takie fajne odkrycie z Hacker Newsa. Myślę, Michale, że ty też na to pewnie trafiłeś, albo Mikołaj, ty.
1: Tak, nie wiem, czy widziałem to.
2: Testowaliście to? Bawiliście się tym trochę?
0: Ja widziałem, że jest, nie bawiłem się, szczerze mówiąc.
1: Ja też się nie bawiłem, dlatego że ja już widziałem ileś takich narzędzi do tworzenia tych kanałów RSS i one wymagają, oczywiście to się da zrobić. Nie miałem po prostu nigdy potrzeby do tworzenia kanału RSS do takiej strony, ale one zawsze były takimi narzędziami, w których to, no już jednak trochę tego HTML-a trzeba było znać i trzeba było rozebrać jakby budowę tej strony na czynniki pierwsze, bo tam trzeba było wskazać, co jest jakby, na co składa się dany wpis, żeby to narzędzie potrafiło rozpoznawać tego typu rzeczy. Czy tu jest jakoś inaczej?
2: Tak, bo tutaj jest to gotowe rozwiązanie, gdzie społeczność tworzy skrypty w PHP. Tak jakby pluginy, takie moduły. No i każda instancja, a są instancje publiczne też, czyli tak na dobrą sprawę, żeby tak zobaczyć sobie poglądowo, jak to działa i nawet trochę pokorzystać, my nie musimy nawet nic instalować. Ja w komentarzu dam link do zarówno oczywiście repozytorium na GitHubie, jak i do przykładowej takiej jednej instancji, tej chyba stworzonej przez oryginalnego autora, gdzie są chyba zaimplementowane prawie wszystkie albo wszystkie moduły, które są dostępne oficjalnie na GitHubie. I w zasadzie jak wbijecie w Google RSS Bridge Public Instance, to od któregoś tam trzeciego, czwartego wyniku z Google zaczną się wam takie instancje pokazywać. Bardzo fajna rzecz, bo moduły są do najróżniejszych rzeczy. Mamy na przykład kanały RSS dla nowych produktów na Amazonie według konkretnego słowa kluczowego. Albo na Amazonie zmiana ceny jakiegoś produktu. Albo aktualizacja konkretnej aplikacji w App Store. Albo nowe wydanie jakiegoś konkretnego wykonawcy w Apple Music albo na Bandcampie. Albo tweety konkretnego użytkownika na Twitterze lub tweety na hashtagu. Posty na Facebooku. YouTube, konkretna playlista albo użytkownik, tam kanał. Reddit, dyskusja i tak dalej. Tych pluginów tam to w ogóle jest mnóstwo. Włącznie z jakimiś tam Trello, jakieś tam strony z anime, z jakimiś serialami, telewizje różne na świecie, jakieś tam nowe wydania wiadomości, jakieś nowe filmy wrzucone przez, nie wiem, czeską telewizję. No polskich mediów nie widziałem, żeby były, ale naprawdę najróżniejsze serwisy są wspierane, chyba ze 150 parę i tych pluginów to tam rośnie. Jak się spojrzy też na listę tych contributors, osób, które tam miały swój wkład, to też tam około 200 elementów ma lista. I jest to bardzo proste, bo wchodzimy na taką instancję, jeżeli nie chcemy sami jej stawiać, na przykład na taką, do jakiej link będzie w komentarzu. Tam są wymienione różne serwisy. Wybieramy sobie coś, na przykład Apple App Store i klikamy w Show More, bo tam jest opis taki krótki, że pokazuje tam aktualizację konkretnej aplikacji. Klikamy w Show More i pokazuje nam się pole edycji. Wpisz link do aplikacji. Wklejamy link z App Store'a i przenosi nas na podstronę, gdzie mamy kilka formatów kanału RSS do wyboru. Jest Atom, jest XML, jest JSON, jest zwykły tekst i jest też jeszcze jakiś jeden taki format RSS-owy popularny. I wtedy tylko klikamy prawym przyciskiem myszy, kopiuj link docelowy do schowka i wklejamy to do naszego czytnika. I coś takiego powinno działać, powinno wystarczyć. Oczywiście zaleca się, żeby jak ktoś ma możliwości i no chce, żeby to zadziałało stabilnie i na jego zasadach, żeby sobie samemu postawić taką instancję. Zwłaszcza, że tam są już gotowe jakieś paczki na te Cheroku.
0: Heroku,
2: tak, żeby na to sobie to wrzucić. Natomiast to jak ktoś chce rzeczywiście tak poglądowo i nie ma jakichś tam dużych oczekiwań, to można próbować z publicznymi instancjami i to rzeczywiście działa. Co ciekawe, jest też wyszukiwarka u góry, gdzie można wkleić link bez wybrania konkretnego serwisu i on sobie ten serwis chyba powinien sam rozpoznać, do czego my chcemy ten serwis wykorzystać. Tak samo przy Amazonie na przykład mamy pole edycji, gdzie wpisujemy produkt, czy tam słowa kluczowe do produktu i wybieramy sobie według jakich kryteriów chcemy to sortować, według jakich kryteriów on tego ma szukać, jakiś caching, takie ustawienia, więc to jest tam dość konfigurowalne. Ja polecam się pobawić, bo każdy z nas ma jakiś czytnik RSS preferowany, czy to na urządzeniu mobilnym, czy to na komputerze, a można być poinformowanym nawet o takich rzeczach, no, które właśnie domyślnie żadnego RSS nie mają.
1: To rzeczywiście bardzo fajna sprawa i warto się temu będzie przyjrzeć, no bo może być to przydatne, zwłaszcza tak jak na przykład, Pawle, wspomniałeś o tych wykonawcach muzycznych, których można sobie śledzić w jakichś kanałach YouTube'owych, też czasem może to być fajne, no i podejrzewam. Ciekawe jak na przykład z Allegro, czy kiedyś powstanie, bo może właśnie no na przykład dla Allegro ktoś...
2: Potencjał jest.
1: Tak.
0: Ja bym sobie bardzo życzył, nie ma chyba niestety publicznej instancji, bo jest taka piękna bramka, którą sobie można postawić, co podejrzewam, że prędzej czy później po prostu uczynię, która robi nam z YouTube'a podcasty. I możemy sobie podać do niej linka do kanału na YouTubie i ona nam na bieżąco, jak tylko poprosimy o konkretny odcinek, będzie pobierać albo audio i dostarczać nam to audio, albo jeżeli nie ma audio, to na bieżąco będzie nam z wideo robić audio.
1: A to też fajna sprawa. No i nie ma reklam. To rzeczywiście, to też przydatna kwestia może być, bo YouTube niestety z tymi reklamami w trakcie filmu, no coraz więcej twórcy tego umieszczają. O ile przed materiałem wideo, to jeszcze spoko, ale w trakcie, a niektórzy nie zdają w tym umiaru. Po prostu to taka smutna rzeczywistość. A teraz przechodzimy do serwisu, który przypadkowo znalazłem i też właśnie na Hacker Newsie. Myślałem, że nie będzie tu polskich rzeczy, ale się okazuje, że są. Otóż jest sobie archiwum teletekstów z całego świata. Teletekst, czyli popularnie określany mianem telegazety, ale telegazeta to tak naprawdę z tego, co gdzieś czytałem kiedyś, to nazwa własna teletekstu Telewizji Polskiej. Więc telegazeta to tak nie do końca jest teletekstem. A na stronie archiwe.teletekstarchaeologist.org. Mam nadzieję, że dobrze pod... Tak, archeologist.org. Przez CH, archeologist. No i archiwę też przez CH i przez V. Link będzie oczywiście w komentarzu pod audycją. Mamy możliwość wyszukiwania. Szukamy sobie po pierwsze nadawcy. Ja sobie wpisałem właśnie, że chciałem znaleźć polskich nadawców. No i okazało się, że wybrałem, że mogłem sobie przeglądać teletekst Telewizji Polskiej i Polsatu. To było dostępne. I co ciekawe, te teleteksty są z lat różnych. Ja tam znalazłem na przykład teleteksty z lat 90. I pamiętam jeszcze te czasy, jak się z kimś siedziało i się czytało te teleteksty, bo tam wtedy były różne ciekawe informacje. kiedyś teletekst to była taka namiastka internetu. Można było sobie różne ciekawe rzeczy poczytać. Na przykład można było sobie poczytać o telewizji satelitarnej, o jakichś nowościach związanych z tą drogą dosyłu sygnału, o różnego rodzaju nowościach w sprzęcie audio. To telewizyjna dwójka miała taki kącik, tam była Orbita bez tajemnic na przykład i jeszcze kilka innych rzeczy. I wyobraźcie sobie, że ja to teraz znalazłem w tym archiwum teletekstu i to jest pozytywna rzecz, że ja to znalazłem. Problem z tym archiwum teletekstu jest niestety taki, że no kłopot jest z odczytywaniem tego niekiedy. To znaczy wszystko zależy od tego, jak kto to dosłał. Ja do końca nie wiem, jak ta wygląda wysyłka tego teletekstu na serwery, ale jak wyglądał proces tego zrzucania tego teletekstu przez różnych użytkowników. Natomiast fakty są takie, że po prostu niekiedy ten tekst ma błędy. I czasem tych błędów jest dużo, na tyle dużo, że to po prostu czyta się źle. Ale da się to przeczytać.
0: Ale to normalnie też tak było. Nie wiem, czy jakby tobie o tym kiedykolwiek widzący powiedzieli, ale mi o tym widzący na przykład powiedzieli, że to się też bardzo często zdarzało, że jeżeli ktoś miał na przykład słabszy sygnał, no to przez to, że to był analog, to...
1: Tak, to te niektóre literki gdzieś tam się nie wyświetlały, tak, albo były błędy po prostu.
0: I o ile ktoś nam to czytał, to najczęściej to przeczytał w formie no już dla nas zrozumiałej. O tyle, jeżeli my sobie to próbujemy sami czytać, bo mamy teraz do tego dostęp, no to już widzimy te piękne rzeczy, które też widziały osoby widzące. No i też pamiętajmy o tym, że skoro jest to usługa międzynarodowa, to wcale w sumie nie mamy pewności, czy ktoś, kto to zbierał to z Polski, czy zbierał to z całej okolicy, co mu się nawinęło akurat pod ręką, czyli powiedzmy z jakichś, nie wiem, Czech albo czegoś takiego. No i też mógł gdzieś tam mieć troszkę dalej do tych naszych usług i mógł mieć na przykład z tym większy problem.
1: Ja teraz nie chcę zmyślać, bo szczerze mówiąc aż tak bardzo na sygnałach telewizyjnych się nie znam, ale przyszło mi coś do głowy w tym momencie. Czy to przypadkiem nie jest tak, że te teleteksty, te archiwa teletekstów są zbierane na przykład z różnych kaset wideo?
0: Kto wie?
1: Które były nagrywane z jakimiś filmami, z jakimiś rzeczami tego typu, gdzieś to się wala u ludzi, na YouTubie przecież są kanały całe z takimi zgrywkami i czy przypadkiem to właśnie nie jest tak, bo to przecież ten teletekst to, no, to nie było tak, że on był do nas wysyłany na żądanie, on był wysyłany cały czas z tym sygnałem telewizyjnym, bo my nie wysyłaliśmy żadnej informacji zwrotnej do nadajnika telewizyjnego, że my chcemy akurat to i to. Przecież było tak, że trzeba było czekać na wyświetlenie się określonej strony. Jak ktoś czytał wolno, a zwłaszcza w czytaniu na głos, to się często zdarzało, na pilocie był taki przycisk do zatrzymania danej strony, bo jak wchodziliśmy na konkretną podstronę teletekstu, to tamtych podstron było ileś na tej stronie. I teraz tak, można było sobie zatrzymać odtwarzanie tego teletekstu, ale jak ktoś czytał wolno, to na przykład był na stronie drugiej, puszczał tę blokadę później, zwalniał blokadę i okazywało się, że teraz wyświetla się strona siódma, no i trzeba było tam poczekać, żeby się wyświetliła strona trzecia. I dopiero można było czytać, zachowując pewną ciągłość. Więc no być może to właśnie to są jakieś różne źródła, nie zawsze najlepszej jakości i stąd też są te błędy i przekłamania. Natomiast no fajnie, że ktoś to robi, że ktoś to zachowuje, bo to jest no też jakieś archiwum, z którego można się pewnych rzeczy dowiedzieć. I kiedyś to archiwum to było całkiem niezłe źródło informacji. Ja pamiętam na przykład w stacjach lokalnych radiowych, to z teletekstu, to ludzie czerpali informacje do serwisów informacyjnych w latach 90.
0: I to źródło, co ważne, jest dla nas dostępne. I jakby my po raz pierwszy tak naprawdę niewidomi, no mamy jakąś możliwość doświadczyć tego no samemu, samodzielnie, bo o ile teoretycznie da się to jeszcze jakoś zrobić i mi to ktoś nawet kiedyś raz zademonstrował za pomocą wszelkiego rodzaju kart telewizyjnych, to do tego potrzebujemy sporo sprzętu, do tego potrzebujemy sporo programowania i do tego potrzebujemy sporo wiedzy technicznej. Ja nie mam ani jednego, ani drugiego, ani trzeciego. Przynajmniej w tej, jakby w tej branży, w tej dziedzinie. Więc ja na przykład no, nie mam takiego bezpośredniego dostępu do tego w formie gdzieś tam dostępnej. No a taka strona nam ten dostęp daje.
1: Kiedyś jeszcze w latach 90. to zdaje się Wojciech Cagara opracował takie rozwiązanie, które pozwalało na czytanie teletekstu przez niewidomych jeszcze pod DOS-em. To były jakieś takie czasy. Później oczywiście wiadomo, programy współpracujące z kartami telewizyjnymi to zupełnie inne czasy, inna rzeczywistość. Natomiast no to już kiedyś próbowano ten teletekst udostępnić niewidomym. Natomiast no ja o tym słyszałem, nie miałem nigdy możliwości przetestowania tego urządzenia, no a już w dzisiejszych czasach wiadomo, że taki sprzęt nie byłby dostępny, bo to nie dałoby się niczego tam przetestować, no bo już teraz mamy w ogóle telewizję cyfrową, więc zupełnie inne realia.
0: To Stany Zjednoczone miały też jakby trochę alternatywne, interesujące systemy w tamtych czasach dla osób niewidomych, bo się okazało, że te lokalne ich oddziały, niektóre, oczywiście nie wszystkie tych ich związków niewidomych, otwierały te tak zwane BBS-y, czyli te takie usługi, do których się można było wdzwonić telefonem. Podłączało się notatnik brajlowski, który już wtedy istniał, do telefonu, do zwykłej linii telefonicznej, jakąś taką kartą modemową, która do takiego notatnika brajlowskiego była dołączana. Wprowadzaliśmy normalnie na notatniku brajlowskim numer usługi, do której się chcieliśmy połączyć i tam mieliśmy menu, gazety, wiadomości dla nas dostępne, jakiś komunikator prosty, jakąś tablicę ogłoszeń, rzeczy związane ze związkiem, rzeczy związane z ogólnie niewidomymi, takie ogólne wiadomości ze świata. No, gdzie trafiliśmy, gdzie mieszkaliśmy, gdzie dostaliśmy numer, to mieliśmy. To jakby było wszystko od na tyle nieoficjalnych miejsc, gdzie ludzie się wymieniali nielegalnym oprogramowaniem, po naprawdę poważne, szanujące się rzeczy z dostępem do czasami nawet i gazet. Więc takie pomysły też były.
1: Tak, technika to naprawdę rzecz ciekawa.
2: My w teletekście znaleźliśmy kiedyś miejsce, w którym spędziliśmy wakacje w Pobierowie, kiedy miałem 6 lat. Więc taką drogą wspomnień próbowałem odkopać to ogłoszenie w teletekście, ale nie udało mi się, niestety. No, szkoda.
1: Może jeszcze kiedyś dojdzie to ogłoszenie. Może, tam cały czas
2: ono pewnie jest, tylko to pewnie trzeba by konkretny dzień, konkretną godzinę wyhaczyć. No, a kto by to pamiętał, kiedy konkretnie moja mama na to wpadła. Więc
1: no i też wiadomo, tam nie wszystkie dni, nie wszystkie daty są. To też trzeba mieć na uwadze.
2: Ale nawet chyba końcówka lat 80. się załapała z tego, co widziałem dla niej. Telewizji polskiej.
1: A to tego nie sprawdzałem. A to
2: było jakieś 89 chyba, coś tam było.
1: To trzeba będzie poczytać. To trzeba będzie
2: to
1: poczytać.
2: To jest fajne, bo tam było dużo takich rzeczy. Tam były jakieś baza samochodów skradzionych. Tam były jakieś w ogóle notowania giełdowe. Oczywiście program telewizyjny, jakby ktoś chciał. Niestety niezbyt szczegółowy, bo chciałem sprawdzić, co leciało na wieczorynkę. Kiedyś tam mi było tylko, że wieczorynka, a nie było co konkretnie. I tam były najróżniejsze rzeczy, tam turystyka, tam jakieś giełda, czegoś, ogłoszenia drobne. To naprawdę fajnie było. Ciekawe, jak ludzie zgłaszali te różne swoje oferty do takiego teletekstu. Trzeba było pocztą pisać wtedy?
1: Pewnie tak, pewnie przede wszystkim pocztą.
0: Telefonem podejrzewam.
1: W ogóle słuchajcie, jeżeli ktoś jest zainteresowany taką historią wiadomości w pigułce różnego rodzaju, to ja polecam coś, co się nazywa Donosy. To był taki, i on jest nadal tworzony przez grupkę zapaleńców, taki biuletyn informacyjny, on jest wysyłany, kiedyś był wysyłany codziennie, teraz z jego regularnością różnie bywa, ale on jest wysyłany, on jest tworzony od 89 roku. Na początku był rozsyłany w sieci Fidonet, i później przeszedł do internetu. Była cała grupa w Usenecie dyskusyjna na to stworzona, taka grupa tylko do odczytu, że tam tylko twórcy tego biuletynu Donosy mogli publikować. No i to cały czas gdzieś tam się jest rozwijane. Oni to tworzą na podstawie informacji takich bieżących z różnych stacji radiowych, telewizyjnych i z gazet. Więc jeżeli ktoś miałby na przykład ochotę sobie postudiować taką historię najnowszą od końcówki lat 80. do teraz, no to jest to coś dla niego. Ja postaram się wrzucić odnośnik do tych donosów, bo archiwum zdaje się, że też gdzieś widziałem, jest dostępne i można sobie to wszystko fajnie prześledzić. Także to też taka ciekawostka. A teraz przechodzimy do ważnej w dzisiejszych czasach czynności, czyli zarządzania zadaniami. Jest pełno różnych aplikacji do tego. Każda się reklamuje jako ta najlepsza, a się okazuje, że do tego czasem po prostu wystarcza plik tekstowy. O tym Paweł.
2: Tak, to jest kolejne znalezisko z Hacker News. W ogóle dzisiaj wszystko jest z Hacker Newsa.
1: Tak jest.
2: Hacker News sponsoruje cały dział technikalia. No i jest sobie taki pan, to jest chyba profesor, czy wykładowca w każdym razie na pewno, jaki tam jemu tytuł, to nie wiem. Jeff Huang, który właśnie podzielił się, czy ktoś podzielił się jego wpisem z jego bloga jakby osobistego na właśnie Hacker Newsie, gdzie on stwierdził, że on w sumie odkąd ma swoją obecną robotę, a jest to już 8 lat, to wszystkim zarządza w swoim jednym świętym pliku TXT. No ja byłem też zdziwiony, jak mu się to udało, a może to być dla niewidomych cenna porada, zwłaszcza, że my korzystamy dużo na przykład z jakichś takich prostych notatników brajlowskich, z jakiegoś markdownu, z czegoś tam. I no może się okazać, że to wbrew pozorom nie jest takie złe rozwiązanie. No i się okazuje, że gość ma po prostu rutynę. Używa sobie kalendarza, jakiegoś tam Outlooka czy innego. Do kalendarza wpisuje tylko no różne terminy, które w przyszłości ma zrobić, tak ogólnie. No i wpisuje je sobie tam na różne dni i sobie potem je przegląda na zasadzie, co musi zrobić, a co mógłby zrobić, ale w sumie nie musi. I on sobie to potem odpycha na dalej, gdzieś tam sobie to rozkłada w tym kalendarzu i tam wpisuje tylko tam, nie wiem, spotkać się z kimś tam, sprawdzić, coś tam ocenić, kolokwia, coś tam. No i pod koniec każdego dnia patrzy sobie, co jest na następny dzień do zrobienia w kalendarzu i zapisuje sobie tak datę. No on to robi w formacie amerykańskim, że tam 2017/06/05, my to możemy robić normalnie w europejskim. I pod spodem pisze tam 7:32, muszę zrobić coś tam. 8:00, muszę zrobić coś tam ewentualnie. Jeszcze wpisuje pod spodem w linii jakiś, powiedzmy, taki opis bardziej dodatkowy, jeżeli termin wymaga tego, żeby jakieś konkretne aspekty poruszył albo jest rozbity na parę jakichś zagadnień, no to wpisuje sobie te zagadnienia, tam nie wiem, zorganizować jakąś konferencję, czyli przynieść stołki, sprawdzić co z jedzeniem, zadzwonić do kogoś tam, zapytać o coś i tak dalej. I teraz on sobie spisuje te wszystkie zadania, które ma na następny dzień, zapisuje to w ostatni, zawsze najnowszy dzień jest w ostatniej linijce, no więc następnego dnia otwiera tylko sobie plik, patrzy na koniec tego pliku, przegląda sobie, prawda, co tam na dzisiaj jest zaplanowane, no i w miarę jak sobie to punkt po punkcie realizuje, no to sobie potem dopisuję tylko wyniki tego, że nie wiem, spotkałem się z jakąś tam studentką, która by chciała pisać u mnie pracę doktorską. No i wyszło z tego, że i on to tam zapisuje w jakimś takim swoim systemie skrótów, które sobie rozwinął, których zawsze używa, takich słów klucz, żeby potem sobie przeszukiwać ten plik, na przykład pod kątem spotkać się z. No i potem jego tam edytor tekstu wylistowuje mu wszystkie instancje, gdzie się pojawiają te słowa spotkać się z. No i on może sobie między tymi instancjami, jakimiś skrótami klawiszowymi potem skakać i patrzy na same spotkania na przykład. No i w ten sposób może sobie filtrować na przykład. Ma też uporządkowane, mówi, wszystko. Notatki odnośnie jakichś badań, terminy, zadania. Wszystko jest uporządkowane. No i jedyne co, to potem zostaje mu przejrzeć maile i maile po prostu flaguje na odpowiednie kolory. I dzięki tym notatkom ma też uporządkowane, kiedy ma czas wolny, a kiedy ma czas zajęty. Jak jest czas wolny, to zajmuje się tymi zadaniami, które są takie, można je wykonać, ale nie trzeba, plus ogarnianie maili, które oflagował sobie jako ważne i trzeba je zrobić na ten dzień. I mówi, że dzięki tej metodzie wypracował sobie bardzo fajną rutynę zarządzania czasem, no i takim przeglądaniem tego, ile jest w stanie fizycznie dziennie zrobić, wykonać różnych zadań, żeby po prostu nie zwariować, mieć zachowany ten balans między czasem wolnym a pracą. W związku z czym no może to być też jakaś cenna porada dla kogoś, kto sobie szukał sposobu na zarządzanie swoimi zadaniami.
1: Tak, bo najprostsze rozwiązania często bywają najskuteczniejsze. A nie wiem, czy wiecie, czy pamiętacie o tym, to taka ciekawostka dla wszystkich naszych słuchaczy, że w notatniku klawisz F5 to jest wstawienie w pozycji.

0: podobny sposób. Ja sobie też ten plik utworzyłem w roku 2, bodajże 18. I do niego stopniowo dodaję, z niego praktycznie nic nie usuwam. Tam raczej dochodzą po prostu rzeczy na dole i tyle. I no, większość mojej takiej notatkowej aktywności to się skupia właśnie na tym jednym dużym pliku. Ja zawsze pod ten plik mam przypisany skrót klawiszowy. W tym momencie na Macu to jest zrobione przy użyciu funkcji, która się nazywa Keyboard Commander w VoiceOverze. Na Windowsie to było zrobione przy użyciu zwykłego skrótu na pulpicie i skrótu klawiszowego we właściwościach, które sobie można ustawić na skrót na pulpicie. No i naciśnięcie tego skrótu od razu otwiera mi edytor tekstu z otwartym tym plikiem. I tak, patrząc na przykład od dołu, link do Zooma do jednego z wykładów, który się odbywa co tydzień, żebym go nie musiał szukać w moich mailach, bo przeszedł tam raz. Link do drugiego wykładu. I to jest pisane imię, nazwisko, spacja, nazwa przedmiotu, spacja, Zoom link. Więc ja sobie metodą Ctrl+F, względnie Command+F, jestem w stanie bardzo szybko coś wpisać. Szukaj od końca pliku, szukaj w górę i jestem sobie to w stanie prosto znaleźć. Jakieś dokumentacje do obsługi pewnych rzeczy na Macu i cztery linki do tego, gdzie to jest ładnie opisane, jak to się robi, włącznie z web archive'em, bo pewne rzeczy już na przykład znikły z internetu i mi zajęło 2 godziny, żeby to w ogóle znaleźć. Jak ja bym teraz to chciał znaleźć znowu, to miałbym z tym problem, więc już sobie to zapisałem na przyszłość. Biblioteka do obsługi jednego formatu, który mi jest akurat potrzebny. Jakaś zakładka artykułu z Hacker Newsa, które uznałem za ciekawe. Artykuł, sporo linków do polskich serwisów recenzujących muzykę mogą być interesujące. Link do artykułu ze Spidersweba. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ten plik jest całkiem spory, by ze 8 audycji zeszło, zanim ja bym go całego przeczytał, a poza tym tam sporo gdzieś tam prywatnych rzeczy jest. Ale ja absolutnie sobie taki plik prowadzę. Dodaję do niektórych rzeczy też pewne jakieś takie standardowe słowa. Ja akurat się hashtagami posługuję. No i z racji, że ja plik prowadzę no, w dużej części mimo wszystko jednak po angielsku, no to hashtag book, czyli książka, to jest na przykład hashtag na wszystkie książki, o których gdzieś usłyszę, o których ktoś mi powie, sobie zapisuję tytuł autora, ewentualnie ISBN, ewentualnie link do Amazona, ewentualnie jakiś krótki opis, dlaczego by to warto przeczytać. No i potem jak szukam jakiejś inspiracji, co by może warto przeczytać, no to sobie tylko szukam w pliku po hashtagu, jak coś fajnego znajdę, no to biorę i czytam. I tam jest wszystko, tam są jakieś moje rzeczy, które ja na przykład piszę i które ja gdzieś potem publikuję, ale które uznam, że mogłyby mi się w sumie przydać na przyszłość i że może jeszcze bym chciał gdzieś to kiedyś wrzucić. Więc ja to w sumie sobie wrzucę do tego pliku i będę mógł to później znaleźć. Ma to no, dobre kilkaset kilobajtów w tym momencie. Ostatnio zaczynam trochę wyciągać z niego pewne rzeczy, czyli na przykład kalendarz. Ja sobie robię w osobnym pliku, gdzie mam po prostu plik data, spacja, to do zrobienia, data, spacja, to do zrobienia, data, spacja, to do zrobienia. I tak linia po linii. Jak coś zostanie zrobione, wylatuje z pliku. No teraz jest Mac, teraz jest kalendarz na Macu, to bardziej nawet ten kalendarz na Macu, ale jeszcze za Windowsa tak było. Lista rzeczy do zrobienia, prosty plik, lista rzeczy do zrobienia, jak coś jest zrobione, wylatuje z pliku. Więc jak najbardziej można. Ja tak naprawdę na takich dwóch, trzech plikach gdzieś tam działam. No teraz faktycznie, jeżeli jakiegoś konkretnego typu informacji jest więcej, to go trochę wyciągnąć obok. Na przykład planuję listę książek do przeczytania, przez to, że jest ich tyle, też sobie gdzieś tam wyciągnąć. Ale to się oczywiście wszystko da, to jest oczywiście wszystko do zrobienia i tak naprawdę, zwłaszcza nam, gdzieś tam niewidomym, mam wrażenie, że bardzo często nie jest wcale nic więcej potrzebne. Wystarczy operować właśnie na takich kilku plikach, trzymać sobie gdzieś je w chmurze, nawet na jakimś Dropboxie, żeby był do nich dostęp z telefonu, po Dropbox to potrafi. Ja sobie nawet to czasami importuję do VoiceDreama, że jak chcę potem czegoś poszukać, no to sobie mogę poszukać i VoiceDreamem to przeczytać. Więc jak najbardziej ja też zgadzam się z tym, co tutaj napisano i jak najbardziej sam taką opcję polecam.
1: Tak, bo my tych programów, które służą do planowania różnych rzeczy, często nie jesteśmy tak naprawdę w stanie w pełni wykorzystać, bo tam są jakieś, tam jest jakieś kolorowe.

0: Panie, tam jest jakieś, są jakieś różne rzeczy, ale one bardzo często służą do tego, żeby to było atrakcyjne wizualnie i żeby gdzieś tam to przykuwało oko. A gdzieś się zatraca ta szybkość notowania i szybkość wyszukiwania później kolejnych rzeczy. I w tych programach, no taki chyba najbliższy temu, o co chodzi, to mógłby być może ten Microsoft To Do, ewentualnie.
1: No i notatki Apple'a. One, no tak. one teraz też są już sensowne. Tam się i listy pojawiły, jakieś foldery. W ogóle notatki te takie blokowane, to jest też fajna rzecz. Jeżeli musimy trzymać jakieś rzeczy typu, nie wiem, numery kart, coś tego typu, a nie mamy menedżera haseł, albo no, z tego czy innego powodu nie chcemy go używać, no to to jest taka prosta, fajna i wygodna, jeżeli jesteśmy Apple'owi, jesteśmy w ekosystemie, metoda na trzymanie tego, możemy sobie notatkę zablokować i potem czy to hasłem, czy to Touch ID nawet, jak sobie tam ustawimy, jesteśmy sobie w stanie te notatki dodatkowo odblokowywać i wtedy tylko do danej notatki zablokowanej mamy dostęp, a nawet gdyby ktoś, powiedzmy, nas podszedł do komputera, otwarł nam ten plik, to już tego dostępu nie ma, a mimo tego synchronizuje się to przez iCloud, mamy do tego dostęp z na przykład naszego telefonu, jeżeli tylko pamiętamy hasło do naszych notatek, no to mamy do tego dostęp.
0: Zaglądam do naszych notatek. Tu Paulina, której dziś nie ma, podrzuciła nam aplikację będącą dostępną kostką do rzucania w grach RPG. No, w RPG-ach to fakt faktem nie może być taka standardowa kostka, bo ona się nie zawsze sprawdza. Tam w RPG-ach to są te kostki o znacznie większej ilości ścianek. I tu pewnie ta aplikacja ma na celu właśnie zasymulowanie takiej kostki wielościennej. Blindza RPG Dice nazywa się ta aplikacja. Link do niej podrzucimy w komentarzu. Także to od Pauliny.
2: Tutaj ciekawostka, bo ja też o tej aplikacji słyszałem. Jej autorem jest Jacob Kruger z zespołu RPA. To jest aplikacja, która jest tak naprawdę stroną internetową, czyli no HTML, trochę CSS-u, JavaScriptu. Jedyny zewnętrzny zasób, do jakiego się odwołuje, to jest dźwięk rzucanej kości, a aplikacja została wygenerowana kreatorem. Są takie kreatory w internecie, on nawet tam pisał, który konkretnie, którym można, jak mamy jakąś zawartość właśnie taką HTML-owo-CSS-ową, po prostu stronę internetową, przekonwertować na aplikację w formie pliku APK. No i z tego skorzystał właśnie autor.
0: No i proszę, można. Ostatnia informacja na naszej liście notatek dotyczy starego sprzętu i nowoczesnych technologii. Pawle, nie wiem, czy to kiedyś wybrzmiało w audycji, ale ty jesteś miłośnikiem starych telefonów.
2: Tak.
0: I tego typu rzeczy, no to któż mógłby przygotować taką informację jak nie ty?
2: Ja nie wiem, czy będę w stanie dużo powiedzieć, bo tam jest dużo takiej terminologii, gdzie ja się nawet gubię i mam wrażenie, że trochę trzeba się znać na tym, jak to kiedyś działało, żeby to ruszyć, ale wiem też, że mamy słuchaczy wśród nas, którzy się do nas zgłaszają i już kiedyś chyba w Tyflo Przeglądzie padło jakieś pytanie o odgłosy sygnałów telefonicznych, o jakieś komunikaty, nie ma takiego numeru. No to okazuje się, że w ogóle, my też Mikołaju kiedyś dyskutowaliśmy, nie? Żebyśmy chcieli, żeby, tak jak jest symulator lotów, to żeby był symulator centrali telefonicznej starej. No i się okazuje, że jest. Bo są dwie takie społeczności. Pierwsza to jest Freaknet przez PH i Hreak od freakingu, czyli hakowania linii telefonicznych i systemów. I drugie to jest CNET chyba, czyli Collectors Network. I to są takie dwie społeczności, gdzie po pierwsze to są fantastyczne źródła informacji w ogóle o telefonii, bo tam dużo jest nagrań wrzucanych przez autorów strony, ale też jest linków do innych stron, gdzie są w ogóle nagrania. Ja dotarłem do jakichś opisów systemów telefonicznych w Rosji, w Słowenii, gdzieś tam w ogóle w Irlandii, z całą historią, jak były numery przydzielane, jak się rozwijał freaking, jak w ogóle telefony komórkowe weszły, co się działo, nagrania sygnałów. Różne fajne rzeczy, ale ja nie o tym, bo obydwie te sieci są sieciami internetowymi, gdzie każdy może poprosić o konto, poprosić o przydzielenie mu numeru w takiej wirtualnej strefie numeracyjnej i mając odpowiedni sprzęt, a najczęściej trzeba mieć jakiś mały serwerek z Linuxem by się przydał, jakaś kopia Asteriska, czyli tego najpopularniejszego takiego systemu serwera telefonicznego, który jest najczęściej do VoIP-u wykorzystywany, ale okazuje się, że nie tylko. Konkretne rodzaje jakichś kart podpinanych i jakiś jeszcze inny osprzęt i można podłączyć nie dość, że centrale telefoniczne, nie dość, że stare telefony, to jeszcze kupę różnego innego sprzętu, jak ktoś takie rzeczy ma i można te centrale wypuścić na internet. I w tym momencie mamy przez internet symulowanie tych wszystkich procesów łączenia się tych różnych gałęzi tam, tych centralek ze sobą, tych przewodów. To jest tam posymulowane. To tam gdzieś słychać te takie pstrykania, jak się to wszystko przełącza, łączy ze sobą i tak dalej, te marszruty i tak dalej. Są wolontariusze, którzy działają jako operatorzy telefoniczni i oni z jednej strony mogą nas łączyć między sobą gdzieś tam w ramach tej sieci, ale z drugiej strony, jak się z nimi dogadamy i jak to opłacić wszystko i tak dalej, to mogą nas połączyć ze światem zewnętrznym. No czyli na przykład ja z Polski łączę się z operatorem po internecie, oczywiście gdzieś tam w Stanach i go proszę, żeby mi zrealizował połączenie w swojej strefie numeracyjnej gdzieś tam. Jest to ciekawe, bo z jednej strony korzystają z tego oczywiście zapaleńcy. FreakNet to jest z jednej strony taka największa sieć, ale ona jest bardzo stanocentryczna, bo tam większość użytkowników to są jednak Stany i te systemy numeracyjne odzwierciedlają jednak to, co się dzieje w Stanach. Mają też użytkowników międzynarodowych, ale mimo wszystko to jest jednak mniejszość i ona nie jest reprezentowana przez na przykład numery, przez kierunkowe krajów. Z drugiej strony CNET jest bardziej międzynarodowy i nawet ma publiczną jakąś bazę osób, które z tego korzystają. Nie wiem, czy ta baza to są wszystkie osoby, które korzystają, czy tylko te, które chciały się ujawnić publicznie, natomiast są tam osoby w różnych krajach i są to osoby prywatne, ale są to też symulacje zegarynek. W Holandii to w ogóle tam ktoś postawił jakąś pogodynkę, która autentycznie sprawdza tam i jest podawany jakimiś tam samplami, czy jakąś syntezą mowy, raport pogodowy, jakieś historyjki jednominutowe z radia holenderskiego, jakieś wydanie wiadomości, więc tam autentycznie ludzie się czasem bawią w symulowanie tych wszystkich usług, które były dostępne pod tymi skróconymi numerami. Można sobie dzwonić, można się nawzajem wywoływać, oni tam nawet piszą, w których godzinach sobie życzą. Niektórzy to tam mają całe jakby zakresy tych numerów, gdzie oni mają jeden numer do telefonu w salonie, jeden numer do telefonu w przedpokoju i tam czasem rozpisują się, jakie to telefony, że jakieś tarczowe, że jakieś tam w ogóle przyciskowe, że jakieś tam konkretne centralki, bo ktoś ma instalację centralki, że cię chętnie połączą z numerem we Francji, że coś tam jeszcze innego. Są też instalacje testowe w muzeach, bo są muzea telefonów gdzieś na całym świecie. Na przykład muzeum w Rotterdamie, czy muzeum w Holandii, czy w Bad Wyslau w Austrii ma swoją centralkę taką sztuczną, którą można testować w ramach muzeum, ale które ma też wyjście na CNET. I można się zadzwonić sobie do muzeum i z jakąś tam jakiejś tam grupie powiedzmy turystów, czy zwiedzających pokazać, jak funkcjonuje taki telefon i że to rzeczywiście można się z kimś połączyć. Więc to są naprawdę ciekawe rzeczy. I ja nie byłem świadom, że tak duża społeczność istnieje. W ogóle istnieją całe towarzystwa światowe kolekcjonerów telefonów, którzy zbierają taki stary sprzęt i się tym bawią. Więc ja polecam się z tymi stronami zapoznać i może ktoś z was będzie na tyle odważny i na tyle będzie miał wiedzę i determinacji, żeby taką instalację zbudować. Bo ja wtedy chętnie usłyszę, jak to działa. Chętnie bym coś takiego przetestował.
0: A przecież swego czasu to jednym z zawodów dla niewidomych był telefonista. Gdzieś tam powiedzmy w latach 80.
1: Zawodów jak zawodów. Przecież całe środowisko tych tak zwanych freakerów, czyli osób, które się telefonami gdzieś tam bawiły i które były zmorą dla operatorów tychże, bo wymyślały ciągle to nowe sposoby, jak to dzwonić, budek telefonicznych za darmo i robić inne tego typu rzeczy, no to całe to środowisko było gdzieś tam napędzane przez niewidomych. Przecież jedni z najbardziej znanych freakerów telefonicznych to były właśnie osoby niewidome. Ja teraz nie pamiętam, jak ten człowiek się nazywa, to już jest człowiek świętej pamięci, ale człowiek, który stał za czymś takim, to się nazywa ZipSpeak. To tam też podobno był właśnie jednym z najbardziej gdzieś tam znanych, najbardziej popularnych i sławnych w tym środowisku. Człowiek się chyba zresztą nawet o więzienie kiedyś otarł, za to zrobił, bo to oczywiście nie było zbyt zgodne z prawem. Ale to wcale nie jest tak, że temat z naszym środowiskiem nie ma wiele wspólnego. To z naszym środowiskiem ma szczególnie dużo wspólnego, bardziej niż mam wrażenie z jakimkolwiek innym, no bo właśnie jakaś spora część tych osób w tamtych czasach to były osoby niewidome. Ja kiedyś zresztą czytałem nawet książkę na ten temat, na temat całego tego środowiska i tam wspomnień o osobach niewidomych było naprawdę sporo, bo tych osób i też mało nie było. Zresztą do dziś jakoś gdzieś w tym środowisku bardziej amerykańskim tradycja w mniejszym stopniu, ale troszkę przetrwała i ludzi, którzy w ten czy inny sposób z telekomunikacją mają coś do czynienia i robią jakieś centrale dla biznesów, firm i inne takie, bo przecież osoba niewidoma jak najbardziej w pełni takie rzeczy robić może. No, troszkę jest. Może nie jakoś wielce dużo, ale ja gdzieś tam te 2 czy 3 też gdzieś tam kojarzę.
0: Tak, i nawet jeżeli chodzi o Polskę, to też taka książka była autorstwa Michała Janakowskiego, bodajże Sygnał Czasu to się nazywało. Fajnie, warto sobie to poczytać, jak to w ogóle u nas w Polsce wyglądało.
1: Czy tam było coś o niewidomych wspomniane? Bo mi się właśnie chyba nie kojarzy.
0: Chyba nie, ale generalnie jeżeli kogoś interesuje historia telekomunikacji w Polsce, szczególnie lat 90., bo autor tej książki pracował jeszcze na analogowych centralach gdzieś tam w Warszawie i było to dosyć fajnie też tam opisane, jak i co, jak to tam wszystko wyglądało. Zresztą ten autor jeszcze kilka lat temu, nie wiem co teraz się z nim dzieje, ale jeszcze kilka lat temu to się udzielał na różnego rodzaju grupach dyskusyjnych, czy forach internetowych pod nickiem Wari bodajże. On był i tam go można było zastać i można sobie było poczytać jego różnego rodzaju wspomnienia. A co do jeszcze tego, że niewidomi z telefonami mają dużo wspólnego, oczywiście też warto wspomnieć o tym, że przecież w Stanach Zjednoczonych to bardzo popularne były tego i chyba nadal jeszcze są te usługi typu jakieś takie party line, które u nas to się kojarzą z tymi telefonami o podwyższonych opłatach, te 0700, a w Stanach to zdecydowanie tam się za to nic nie płaciło, albo jakieś opłaty symboliczne zazwyczaj i tam też bardzo często niewidomych można było spotkać. To naturalne środowisko, tak głosowo sobie rozmawiamy.
1: Zanim internet powstał, to właśnie albo takie usługi na zasadzie włóż sobie notatnik brajlowski, albo coś takiego. Też nawet jak ten internet powstał, to przecież były usługi amerykańskie typu Zone BBS, czyli taka społeczność a la forum dla osób niewidomych, które to miało też swój gdzieś tam głosowy element i ono też puszczało z zewnątrz, z linii telefonicznych. Zresztą do dzisiaj tam są takie usługi. Znam jeszcze zresztą jedną osobę, która z internetu oczywiście jak najbardziej korzysta, ale używa jednej z nich. To jest zwykła linia telefoniczna, na którą się można wdzwonić, prosi się tam o konto, dostajemy nazwę użytkownika, dostajemy hasło. Ja chyba nawet kiedyś miałem tam to konto przez chwilę. I tam mamy też jakieś wiadomości, kanały głosowe, takie informacje, że tak powiem, z kraju i ze świata, lokalne, pogodę, niepogodę, bo tam sobie wpisujemy gdzieś tam skąd jesteśmy. Wysyłanie użytkownikom wiadomości na zasadzie wpisz sobie identyfikator użytkownika, nagraj wiadomość, skończysz nagrywanie, naciśnij przycisk. Jak się użytkownik następny raz zaloguje, to może sobie odsłuchać i odpowiedzieć. Jakieś grupy dyskusyjne. I właśnie są osoby, które albo internetu to powiedzmy nie mają, bo gdzieś mieszkają w takich miejscach, że to troszkę ciężko by było. Albo są gdzieś tam niezbyt komputerowi, nie korzystają. I są. Nie jest tego dużo. Jest to malutkie w tym momencie. I kończy się to wszystko, bo wiadomo, że teraz jednak chociaż jakiegoś smartfona, to już mnóstwo osób ma, ale jeszcze jakieś szczątki takich rzeczy zostały. Ja się w... marzec, kwiecień 2020, jak się COVID zaczął, to ja się jeszcze takimi rzeczami w marcu, kwietniu 2020 bawiłem i jeszcze to było na tyle aktualizowane, że doszła właśnie cała sekcja informacji o COVID-zie, informacji o przypadkach, można sobie było wpisać skąd się jest i oni tam podawali, na bieżąco brało to z jakiejś strony, z jakiegoś źródła informacje o ilości zakażeń nawet, więc to jakby do dziś, do teraz jest na tyle rozwijane, że ktoś przy tym siedzi i ktoś przy tym coś udoskonala.
0: Więc rzeczywiście, jak widać, starą technologię można śmiało połączyć z czymś nowym, a ta nowa technologia może sporo dodać, no chociażby dzięki temu, że teraz mamy rozwiniętą technologię TTS i takie rzeczy można robić z tymi centralkami telefonicznymi, o których w czasach ich świetności to się nikomu nie śniło. Tyle, jeżeli chodzi o nasz spis notatek i spis informacji. Pytanie, czy ktoś jeszcze z was coś odnalazł w międzyczasie, czym chciałby się podzielić?
2: Ja nic, ja już tyle.
1: No, ja nic nie mam.
0: Ja też nic nie mam, więc no wniosek prosty. Na dziś kończymy pierwsze w tym roku wydanie Tyflo Przeglądu, wydanie o numerze 114. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami, że nas słuchaliście. Dziś w składzie uszczuplonym, no ale cóż, to jeszcze po prostu efekt Sylwestra najprawdopodobniej. Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk, Tomasz Bilecki i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Dziękujemy wam bardzo za uwagę, za to, że byliście z nami. Do usłyszenia za tydzień.
2: Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Jak zawsze po godzinie 19 się spotykamy po to, aby porozmawiać o czymś kolejnym, istotnym dla osób niewidomych albo słabowidzących. Często też jest tak, że rozmawiamy o rzeczach z tak zwanego mainstreamu, ale z punktu widzenia osoby niewidomej bądź też słabowidzącej. Dziś z punktu widzenia osoby całkowicie niewidomej, bowiem ja będę przedstawiał kolejną aplikację. Od pewnego czasu tak się przyjęło, że raz na czas jakiś staram się dla was wygrzebać coś interesującego i po prostu o tym opowiedzieć. I tak też będzie również i dziś. Dziś będziemy mówić o szyfrowaniu. Ostatnie afery, szczególnie z zeszłego roku, fakty ujawnione przez Edwarda Snowdena mogą niepokoić niektórych, no i można powiedzieć, że całkiem słusznie. No tak często się też mówi z drugiej strony, że no jeżeli ktoś nie ma nic na sumieniu, to i nie ma nic do ukrycia. Może coś i w tym jest, natomiast fakty są takie, że nie z wszystkim chcielibyśmy się dzielić z jakimś wielkim bratem, który nas tam gdzieś nieustannie podsłuchuje, podpatruje i przechwytuje różnego rodzaju nasze dane. Jeżeli nawet te dane nie są w żaden sposób dla nikogo istotne, no to może też się przecież zdarzyć i tak, że pracujemy nad pewnymi istotnymi rzeczami, czy na przykład tworzymy jakieś nowe czy programy komputerowe, piszemy książkę, robimy cokolwiek takiego, co w przyszłości ma przynieść nam zysk. Ma sprawić, że zarobimy kilka groszy, a może nawet i więcej. No i o taką swoją własność trzeba odpowiednio zadbać, bo jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli ktoś gdzieś nam to wykradnie, będzie mógł przywłaszczyć sobie naszą pracę jako swoją. No i to właśnie on będzie mógł zyskać to, co my byśmy mogli zyskać i zyska to oczywiście naszym kosztem. Jest także wiele innych sytuacji, w których po prostu chcemy się zabezpieczyć, chcemy zaszyfrować swoje dane, wszystkie bądź też ich część, no i chcemy zrobić to skutecznie i chcemy uczynić to narzędziem dostępnym. I o takim właśnie narzędziu będę dziś opowiadał. Jakiś czas temu Hubert Meyer wspominał o programie Decryptor. Ja posłużę się nieco bardziej znaną aplikacją. No oczywiście Descriptor także jest programem znanym, programem dobrym. Ja dziś jednak chciałbym opowiedzieć o programie z interfejsem graficznym, o takim programie, który jest w moim odczuciu bardzo prosty, a nawet bym powiedział, że bardzo łopatologiczny. Mowa tu o narzędziu, które nazywa się TrueCrypt. Program ten ostatnio nawet przeszedł tak zwany audyt, bowiem z racji tego, że jest to program o otwartym kodzie źródłowym, każdy może do niego zajrzeć, może sprawdzić, cóż też tam się dzieje. Jeżeli nie ma zaufania do wersji skompilowanych, może skompilować go także samemu. I ostatnio właśnie TrueCrypt przeszedł taką pierwszą część profesjonalnego audytu, bowiem niektórzy uważali, że rząd Stanów Zjednoczonych w TrueCrypcie ma jakąś pluskwę i dane zaszyfrowane TrueCryptem nie stanowią żadnej tajemnicy dla Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że no, wszystko wskazuje na to, że tak źle nie jest, że TrueCrypt jest narzędziem bezpiecznym, więc no, powiedzmy, że z czystym sumieniem mogę go polecić tym wszystkim, którzy cenią swoją prywatność, no i nie chcą ujawniać swoich danych, komu popadnie. Tu przy okazji jeszcze taka jedna bardzo ważna informacja, bo myślę, że to jest kluczowe dla tego wszystkiego, o czym będę mówił za momencik. To, że zaszyfrujemy dane na naszym dysku twardym, oczywiście nie zwalnia nas od myślenia i od dbania o bezpieczeństwo swojego komputera, bo cóż nam po zaszyfrowanym dysku twardym, kiedy na przykład w komputerze zagnieździ nam się jakiś wirus albo koń trojański, który nam to hasło wykradnie i po prostu, albo na przykład w trakcie pracy na tych danych, no musimy je w jakiś sposób przynajmniej tymczasowo odszyfrować. Więc wtedy będzie także i ten wirus miał do nich dostęp. Także to, że zaszyfrujemy swoje dane, to jest tylko połowa sukcesu, a drugą połową jest dbanie o bezpieczeństwo swojego komputera, więc wszelkie programy antywirusowe, zapory ogniowe i inne narzędzia tego typu, to jest coś, co jeżeli cenimy swoją prywatność i własne bezpieczeństwo przede wszystkim, także powinniśmy mieć zainstalowane i prawidłowo skonfigurowane. Dziś skupię się na tym elemencie jeszcze dodatkowo zabezpieczającym naszą prywatność, czyli właśnie na szyfrowaniu danych. Jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, to zachęcam. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, numer z krakowskiej strefy. Natomiast jeżeli chodzi o Skype'a, to tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net, to jest nasz Skype. Ewelina napisała do nas już pierwsze pytanie. Ewelina pyta, czy program, jaki będę prezentował, jest darmowy, czy też korzystanie z niego wiąże się z jakąś opłatą. Ewelino, TrueCrypt jest aplikacją całkowicie i w 100% darmową. Dodatkowo jest to aplikacja o otwartym kodzie, więc można sobie ją nawet przejrzeć, jak ona tam jest zrobiona. Można ją jakoś tam jeszcze zmodyfikować, jeżeli mamy taką ochotę. Taki jest właśnie TrueCrypt. Zatem do rzeczy. Od czego byśmy mogli zacząć, to na pewno od pobrania aplikacji i od jej instalacji. Już właśnie w tym momencie przygotowuję dla was, drodzy słuchacze, syntezę, żebyście sobie mogli słyszeć to, co się tu będzie działo. Mam nadzieję, że NVDA jest dobrze słyszalny. Adres strony internetowej www.truecrypt.org. Kolejne pytanie, jakie wysyła do nas Ewelina, to pytanie, jaki jest interfejs programu? Angielski czy też polski? Domyślnie angielski, instalacja jest po angielsku. Później można się przełączyć na język polski, ja pokażę, jak to zrobić. Na dobry początek jednak pobierzemy program, wchodzimy na stronę internetową www.truecrypt.org i szukamy odnośnika, który jest opisany jako downloads. Wchodzimy zatem w to downloads.
4: TrueCrypt downloads, dokument zajęty, odnieść.
0: I teraz szukamy drugiego przycisku, czyli literka B idzie w ruch.
4: Przycisk. Download przycisk.
0: Download przycisk. To jest pierwszy przycisk i ten pierwszy przycisk download, a drugi przycisk w ogóle na stronie TrueCrypta prowadzi nas do pobrania pliku binarnego dla systemów Windows. Mamy tu jeszcze wersję dla Linuxa i dla OS X-a. Nas interesuje Windows.
4: Otwierania true crypt setup 71a.exe dialog rozpoczęto pobierania.
0: Zatem teraz zapisujemy plik.
4: True crypt download mobile. Biblioteka. TrueCrypt setup 71a1.exe2.1.
0: No, jeden, bo już kiedyś miałem pobrany ten plik, więc proszę się tym nie sugerować. Mam już plik pobrany. To jest maleństwo, 2 mega z kawałkiem, 2 megabajty z kawałkiem, więc to jest niewielkich rozmiarów plik, a tyle może. Enter.
4: Uruchamiania pliku wykonywane.
0: Jeszcze Firefox się pyta, czy aby na pewno.
4: Ok.
0: Jeszcze system się musi zapytać.
4: Uruchom.
0: Licencja. Nie będziemy tego może czytać. Akceptujemy licencję, pole wyboru,
4: spacja
0: zaznaczamy.
4: Next, przycisk Alt plus N.
0: Teraz spacja na przycisku Next.
4: Spacja wciśnięty. Next.
0: Teraz znowu Next.
4: Install.
0: I jeszcze Install.
4: Next niedostępne. Next.
0: Instaluje się. Za chwileczkę będzie.
4: TrueCrypt setup dialog. TrueCrypt has been successfully installed. OK, przycisk.
0: Słyszymy komunikat, że TrueCrypt został zainstalowany poprawnie, zatem OK, Enter.
4: TrueCrypt setup 71a dialog. TrueCrypt has been successfully installed. Please consider making a donation.
0: A, tu jeszcze pojawia się informacja, że może byśmy wpłacili jakiś skromny datek na rzecz autorów TrueCrypta, ale może kiedyś. Tymczasem naciskam przycisk Finish, przechodzę do niego tabem i naciskam spację.
4: TrueCrypt setup dialog. If you have never used TrueCrypt before, we recommend that you read the After Beginners tutorial in the TrueCrypt.
0: Tu mamy jeszcze takie zalecenie ze strony TrueCrypta, że jeżeli nie używaliśmy go nigdy wcześniej, to może warto by było, żebyśmy przeczytali rozdział dla początkujących z podręcznika. Mamy tu takie okienko z dwoma przyciskami tak i nie. Wybieram nie.
4: Biblioteka, lista.
0: I to tyle. TrueCrypt jest już pobrany. Ja jednak jeszcze będę chciał pokazać, w jaki sposób możemy przygotować sobie interfejs polski. Ja szczerze mówiąc mam nadzieję, że ja się nie pogubię w tym interfejsie, bo ja zawsze używam interfejsu angielskiego TrueCrypta, no ale spróbujemy. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i mam nadzieję, że ta prezentacja przejdzie zgodnie z planem, ale zdaję sobie sprawę, że słuchacze Tyfloradia może zdecydowanie bardziej preferują język polski, więc postaram się wyjść wam naprzeciw. Na tej stronie to już wszystko. Teraz przechodzimy do strony o adresie
4: www.truecrypt.org/localizations. Pusta.
0: Czyli truecrypt.org łamane na localizations. Localizations. Oficjalnie i domyślnie razem z TrueCryptem mamy tylko język angielski. Jeżeli chcemy pobrać jakąkolwiek paczkę językową, to musimy to zrobić z zewnątrz. To znaczy, te paczki oczywiście są na stronie TrueCrypta, niemniej jednak autorzy zastrzegają się, że oni nie mają nad tym żadnej kontroli. To są po prostu dzieła twórców zewnętrznych, ktoś miał czas i chęci, zrobił takie tłumaczenie, co tam jest, autorzy nie wnikają. Wchodzimy sobie na tę stronę i szukamy takiego odnośnika jak. Szukamy takiego odnośnika, tu będzie właśnie download, ale szukamy Polish albo polski. Najlepiej przy NVDA po prostu nacisnąć Ctrl Insert F i wpisać Pol. Znajdziemy polski, później będzie.
4: Polski.
0: Najpierw będzie Polish, później będzie polski.
4: 100.
0: to 100, które tu się pojawia, to jest informacja o tym, czy tłumaczenie jest pełne. Akurat polskie tłumaczenie jest pełne, zatem naciskamy Enter na przycisku Download. Tu mamy pytanie Firefoxa, co zrobić z plikiem, czy zapisać, czy otworzyć. Wybieram Zapisz. I teraz przechodzimy sobie do menedżera pobierania, do biblioteki, czyli Ctrl-J. Mamy tutaj taki pliczek. Znowu to było już wcześniej pobrane, więc znowu jest ta jedynka na końcu. Plik zip. Domyślnie w systemach Windows jesteśmy w stanie to otworzyć, zatem Enter.
4: Language.pl.xml.
0: Mamy tu taki plik, który nazywa się language.pl.xml. Ten plik w tym momencie musimy skopiować do C Program Files TrueCrypt. Zatem Ctrl-C, kopiujemy, przechodzimy na mój komputer, szukamy katalogu Program Files, teraz TrueCrypt i wklejamy w to miejsce C Program Files TrueCrypt.
4: TrueCrypt for licence TrueCrypt 1 licence TrueCrypt A licence.
0: Zaraz zobaczymy, czy się wkleiło.
4: Licence A N True licence True.
0: No chyba się nie wkleiło. Więc spróbujmy to może jakoś wypakować albo coś z tym zrobić.
4: System open in
0: bo to się 7-zip nam tu otworzył.
4: Copy to F5C.
0: Dobrze, więc zrobimy copy tu.
4: Copy dialog files. 1-2 przycisk.
0: Zrobimy to. Przeglądaj.
4: Przeglądaj. Utwórz nowy widok drzewa. Poziom 2 pobrane z linii.
0: I teraz przejdziemy sobie do...
4: Rozpoznanie próba domów mini zwinie komputer, rozwij poziom 2 dysklop, rozwij poziom 3 dolara,
0: o, program files,
4: rozwinie team, tapping, rat, backup,
0: TrueCrypt, przechodzimy
4: ufusz,
0: tu,
4: okay,
0: wybieram OK,
4: przycisk.
0: Jeszcze raz OK,
4: C, user, mini, download, sankpad.
0: Standardowo, systemowo powinno to się po prostu dać skopiować tak normalnie Ctrl-C, Ctrl-V, jeżeli nie macie tam żadnego 7-zipa ani nic takiego zainstalowanego. Sprawdźmy, czy jest ten plik. Odświeżymy może.
4: Widok elementów lista. Nagłówek, nagłówek. Licence KAN. Licence TrueCrypt.
0: Language.pl.xml. Jest language.pl.xml. Jest ten plik, zatem dobrze. Zamykamy sobie to wszystko. I teraz czas najwyższy, aby uruchomić TrueCrypta. Jest TrueCrypt. On już w zasadzie pewnie gdzieś tam w tle sobie pracował, niemniej jednak my teraz go uruchamiamy i teraz musimy jeszcze wybrać... O, tu już akurat jest domyślnie wybrany, ale ja pokażę może, jak to powinno być domyślnie. Zrobimy na English i teraz pokażę, jak na starcie od zera mamy ten język wybrać. Bo w tym momencie załóżmy, że mamy otwartego TrueCrypta, otwieramy go, po instalacji takiej świeżej pojawia nam się anglojęzyczny interfejs. Wkleiliśmy ten plik, gdzie trzeba było, czyli do C Program Files TrueCrypt. No i teraz mamy język angielski. Więc teraz przechodzimy do Settings. Wybieramy Language.
4: TrueCrypt polski.
0: I wybieramy język polski.
4: TrueCrypt dialog lista.
0: I cóż my tu mamy w tym momencie do zrobienia? Mamy tak naprawdę listę. To są litery. Pod tymi literami będziemy podmontowywać nasze pliki bądź też dyski, które będziemy chcieli zaszyfrować. Bo teraz jedna ważna rzecz, co tak naprawdę może zrobić TrueCrypt. TrueCrypt może szyfrować dyski twarde, może szyfrować pliki, pojedyncze pliki, może także zaszyfrować nasz cały dysk systemowy. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz, o której być może powinienem powiedzieć na samym początku, ale robię to teraz. Nie używajmy TrueCrypta w przypadku dysków SSD. Jeżeli mamy dysk SSD, TrueCrypt niestety nie jest dla nas. Z kilku względów, ale po prostu nie jest dla nas ten program. Oczywiście zaszyfrować możemy, jednak to szyfrowanie nie będzie bezpieczne, to po pierwsze, a po drugie dysk SSD znacznie szybciej nam się uszkodzi. Zatem jeżeli mamy dysk talerzowy, albo chcemy zaszyfrować sobie jakiś dysk zewnętrzny, to oczywiście można. Nic nie stoi na przeszkodzie. Niemniej jednak nie powinniśmy szyfrować dysków SSD, ani trzymać zaszyfrowanych woluminów na dyskach SSD. To znaczy, to ostatnie można robić, ale jest to tak czy inaczej gdzieś tam, z tego co wiem, mniej bezpieczne. A na pewno nie powinniśmy takich dysków szyfrować za pomocą TrueCrypta. Sami twórcy tego nie zalecają. Jak już wspomniałem, możemy także tworzyć zaszyfrowane pliki. Taki plik, który stworzymy za pomocą TrueCrypta, nie będzie różnił się niczym od w zasadzie takiego zwykłego, normalnego pliku. Poza jednym. Jeżeli będziemy chcieli go otworzyć, to nam się to nie uda. Musimy najpierw zamontować ten plik w TrueCrypcie, a on pojawi nam się jako dodatkowy dysk. I w tym momencie będziemy mogli sobie tam wrzucać różne pliki, nad tymi plikami pracować, a później, kiedy zakończymy naszą pracę z tym TrueCryptem i z plikami w TrueCrypcie w zaszyfrowanym dysku, po prostu go odmontujemy i koniec zabawy. Ja teraz pokażę, jak coś takiego zrobić.
4: Wolumen, wybierz plik, wybierz urządzenie, utwórz nowy wolumen.
0: Wchodzę do menu woluminy.
4: Kontynuuj, przerwaj,
0: i mamy tutaj taką opcję jak utwórz nowy wolumen.
4: Kreator tworzenia wolumenów TrueCrypt Dialog tworzy dysk wirtualny w zaszyfrowanym pliku. Zalecane dla początkujących użytkowników. Zaszyfruj niesystemową partalę.
0: I cóż my tu mamy? Mamy kilka opcji.
4: Kreator. Stwórz zaszyfrowany plik magazyn, przycisk.
0: Stwórz zaszyfrowany plik magazyn, czyli to jest to, o czym ja mówiłem.
4: Zaszyfruj niesystemową partycję slash dysk, przycisk.
0: Zaszyfruj niesystemową partycję lub dysk.
4: Zaszyfruj partycję lub cały dysk systemowy.
0: Zaszyfruj partycję lub dysk systemowy, czyli to jest to, o czym też mówiłem. Ja później może pokażę, jak coś takiego zrobić i powiem, na co zwracać uwagę. I to jest tyle. Ale ja teraz chciałbym stworzyć po prostu sobie jakiś plik, w którym będę chciał trzymać zaszyfrowane dane. Więc wybieram sobie stwórz zaszyfrowany plik.
4: Pomoc, przycisk, wstęp, dalej, anuluj, typ wolumenu, grupa, kreator tworzenia wolumenu.
0: Tu mamy typ wolumenu.
4: Standardowy.
0: I tu mamy dwie opcje.
4: Ukryty wolumen.
0: Standardowy lub ukryty.
4: Standardowy.
0: Już mówię, o co chodzi w standardowych lub ukrytych wolumenach. Wyobraźmy sobie sytuację następującą, że pracujemy nad jakimś bardzo tajnym projektem. To znaczy, to nie musi być jakaś, nie wiem, bomba atomowa albo ani nic takiego, ale po prostu coś, co jest ważne dla nas. Coś, co jest ważne dla nas, i dla nas jest to na tyle ważne, że po prostu nie chcemy z pewnych względów w ogóle, żeby ktokolwiek dowiedział się, że nad tym pracujemy. To może być na przykład, no nie wiem, niespodzianka, którą przygotowujemy dla kogoś bliskiego, z kim używamy tego samego komputera i także na przykład używamy wspólnie TrueCrypta. I wspólnie pracujemy nad różnymi danymi. Ale nie chcemy, żeby ta osoba wiedziała, że pracujemy nad czymś jeszcze. W tym momencie możemy stworzyć tak zwany wolumen ukryty. Na czym to polega? Otóż wolumen ukryty jest to tak jakby dysk wewnątrz dysku. Tego zaszyfrowanego, więc zaszyfrowany dysk wewnątrz zaszyfrowanego dysku. W tym momencie dostajemy tak naprawdę dwa hasła. Dostajemy hasło do tego zaszyfrowanego dysku, takiego powiedzmy pierwszego, no, które znamy my i zna ktoś jeszcze, dajmy na to, z kim razem pracujemy, ale oprócz tego jest jeszcze jedno hasło i to hasło znamy tylko my. Teraz w zależności od tego, jakie hasło podamy, pojawią nam się określone dane. Albo te, powiedzmy, mniej tajne, albo te bardziej tajne. Więc teraz na dobry początek stworzymy sobie taki wolumin.
4: Standardowy wolumen TrueCrypt.
0: Standardowy wolumen TrueCrypt. Enter.
4: Lewy
0: lokalizacja wolumenu. Tu mamy pole, gdzie możemy to po prostu wpisać.
4: Nigdy nie zapisuj historii,
0: nigdy nie zapisuj historii zaznaczone, żeby nam się te ścieżki nie zapisywały nigdy.
4: Wybierz plik.
0: Wybierz plik.
4: Podaj ścieżkę i nazwę, widok, format, widok elementów, lista,
0: data. Jakieś, powiedzmy, jakieś pliki, więc sobie, dajmy na to, zapiszemy to
4: widok, na dysku C. Widok, dyski, twar, widok, element, na grubę, nazwa.
0: Zapiszemy sobie, to nazwiemy sobie to po prostu kontener 1 na przykład.
4: O-N-T-E-R-1.
0: Kontener 1.
4: kreator tworzenia wolumenów TrueCrypt anuluj.
0: W tym momencie
4: pomoc,
0: mamy nigdy nie w lokalizacji
4: lista rozwijana, zwinięte, pole edycji, zaznaczone C, kontener 1.
0: Mamy w lokalizacji C kontener 1. Mamy to wpisane. Plik jest bez rozszerzenia, ale oczywiście, jeżeli byśmy chcieli, możemy nadać mu rozszerzenie jakiekolwiek. Nie ma problemu, to jest bez znaczenia.
4: Anuluj dalej, przycisk plus D, spacja, wciśnięty, opcje szyfrowania, grupa, kreator tworzenia wolumenów TrueCrypt, karta, władce,
0: tu mamy
4: lista rozwijana, AS zwinięty.
0: Algorytmy i sposoby szyfrowania. Ja nawet nie będę się silił na to, żeby opowiadać, czym się różnią takie sposoby szyfrowania od innych, jak to tak naprawdę wszystko działa. Tu są różne algorytmy. Proponuję, żeby o tym po prostu poczytać. Jeżeli już naprawdę komuś zależy bardzo poważnie na szyfrowaniu danych, to po prostu wybrać dla siebie jak najbardziej optymalny algorytm. Przy czym od razu uprzedzam, te algorytmy, które są bardziej skuteczne, no niestety pracują wolniej. Więc coś za coś.
4: Testuj benchmark.
0: Wybieramy sobie te domyślne,
4: lista rozwijana, ripem, 160, pomoc,
0: które tu są.
4: Wstecz, dalej.
0: Wybieramy
4: przycisk,
0: dalej.
4: D, spacja, wciśnięty, wielkość wolumenu, grupa, kreator tworzenia wolumenów, truek.
0: I tu jest jedna bardzo ważna i istotna rzecz. Wielkość wolumenu.
4: MB, pole edyt.
0: Niestety, tak łatwo tego woluminu nie przeskalujemy. To znaczy, jeżeli zdecydujemy się, że nasz zaszyfrowany plik powinien mieć, dajmy na to, 100 MB. To ten plik będzie miał 100 MB. I dysk, który zamontujemy za chwileczkę, jako ten zaszyfrowany plik, też będzie miał 100 MB. Więc niestety musimy tu już podjąć pewną decyzję. Oczywiście gdzieś w internecie widziałem taki programik, za pomocą którego można zmieniać rozmiary tych woluminów TrueCrypta. Niemniej jednak ja tego, szczerze mówiąc, nie testowałem. Na pewno nie działa to na woluminach ukrytych, więc jeżeli ktoś już się zdecyduje na jakiś rozmiar, to no po prostu będzie musiał ponosić tego konsekwencje i w tym rozmiarze się mieścić. Wybierzemy sobie 100 mega.
4: 1.0 MB, przycisk opcji oznaczone Alt plus M.
0: Tu mamy jeszcze przyciski opcji.
4: MB, przycisk,
0: gigabajty, MB, kilobajty, przycisk, i megabajty. Więc ja wybieram 100 megabajtów.
4: MB, pomoc, dalej. Niedostępne. Hasło wolumenu.
0: I tu mamy bardzo istotną rzecz. Hasło. Dwa pola na wprowadzenie hasła. Ja będę miał oczywiście bardzo krótkie hasło.
4: Gwiazdka. Pole edycji
0: jednoznakowe.
4: Pusta.
0: Zaraz oczywiście jeszcze nawet TrueCrypt mnie o tym poinformuje, upomni się o to, że co ja robię, dlaczego tak proste hasło.
4: Gwiazdka.
0: Jeden.
4: Wyświetl hasło, pole
0: wyświetl
4: wyboru,
0: hasło nieoznaczone. To możemy zaznaczyć bądź też nie. To już jak tam sobie chcemy.
4: Użyj plików kluczowych, pole wyboru nieoznaczone.
0: To jest jeszcze coś takiego jak użyj plików kluczowych. Ja szczerze mówiąc z tego nigdy nie korzystałem, ale to są jeszcze takie dodatkowe pliki, za pomocą których możemy je sobie na przykład zgrać na pendrive'a i możemy jeszcze dodatkowo się tymi plikami autoryzować.
4: Pomoc. Chcę dalej przycisk Alt plus
0: Z. Z tego co wiem. Ja zawsze stosowałem po prostu hasło.
4: Kreator tworzenia wolumenów TrueCrypt, dialog, ostrzeżenie. Krótkie hasła są łatwe do złamania przez zastosowanie techniki brutalnego ataku. Zaleca się używanie haseł składających się przynajmniej z 20 znaków. Czy na pewno użyć krótkiego hasła? Jak przycisk Alt plus N.
0: 20 znaków, a któż by to zapamiętał? Tak, na pewno użyć tak krótkiego hasła.
4: Kreator tworzenia wolumenów TrueCrypt, dialog, klucz nagłówka.
0: Tu mamy teraz klucz nagłówka i teraz sposób formatowania dysku. System plików FAT,
4: lista rozwijana, domyślny, zwinięte.
0: Rozmiar jednostki domyślny,
4: pole wyboru nieoznaczone.
0: Dynamiczny, jeżeli zaznaczymy to w tym momencie ten plik będzie miał oczywiście tę swoją górną granicę, jednak on nie będzie od razu miał 100 mega. No to jest niezaznaczone, więc uznajemy, że autorzy wiedzieli, co robią, nie zaznaczając tego.
4: Pole wyboru oznaczone. Pomoc, przycisk, wstecz, przycisk, sformatuj, przycisk, Alt plus S.
0: Sformatujemy teraz ten wolumin.
4: Spacja, wciśnięty, niedostępny, kreator tworzenia wolumenów TrueCrypt, dialog, wolumen TrueCrypt został pomyślnie utworzony. OK, przycisk.
0: Został pomyślnie utworzony. Świetnie.
4: Kreator
0: okay.
4: Tworzenia wolumenów TrueCrypt, dialog, wolumen TrueCrypt został utworzony i jest gotowy do użycia. Jeśli chcesz utworzyć inny wolumen TrueCrypt, kliknij przycisk dalej.
0: Nie chcę na razie tworzyć żadnego innego woluminu, tworzę, zatem klikam wyjście. I teraz tak. Stworzyłem już ten wolumin, który będę chciał teraz podmontować. Mam tu listę liter, które są wolne. Mam na przykład literkę G. I teraz będę chciał sobie zamontować po prostu ten plik. Teraz szukam sobie Shift Tabem akurat. A może Tabem przejdę, może tu to znajdę. Utwórz wolumen, to nie.
4: Lista rozwijana, zwinięte, pole edycji, pusta.
0: To jest
4: puste. Nigdy nie zapis narzędzia, wolumen, wybierz plik.
0: Mamy tu takie coś jak wybierz plik. I z tego będziemy musieli skorzystać.
4: Spacja. Wybierz wolumen, trójek, ryb, dialog, nazwa, plik.
0: Nazwa pliku, więc teraz sobie przechodzimy na dysk C. Na dysk C.
4: K. Komputer.
0: Komputer.
4: Urząd dyski.
0: Dysk
4: widok
0: C.
4: Elementów list. OET. Hit. Kontener 1.
0: Kontener 1. Daję Enter.
4: Trójek, ryb, dialog, lista. P. 2.
0: Ale to jeszcze się nic nie stało. Bo teraz, żeby to zamontować,
4: wyjdź, podłącz, przycisk Alt plus.
0: Muszę wybrać przycisk podłącz. A zatem klikam tutaj.
4: Podaj hasło dla C. Kontener 1, dialog, hasło.
0: Podaj hasło dla C, kontener 1. Ja do przycisku podłącz, żeby było szybciej, przeszedłem naciskając Shift i Tab kilkukrotnie. Zatem teraz wprowadzam swoje super tajne jednoznakowe hasło.
4: Gwiazdka. Trójek, ryb, dialog, podłącz, przycisk Alt plus O.
0: Udało się.
4: Podłącz, wyjdź.
0: Teraz proszę zobaczyć,
4: list.
0: Co my tu mamy.
4: E, C, kontener 1, 99 MB. S, zwykły 2 z 21.
0: Mamy 99-megabajtowy, jak się okazuje, nawet nie 100, tylko 99-megabajtowy dysk twardy, z którego teraz możemy skorzystać. Dajmy na to, w ogóle zobaczmy, co my tam mamy ciekawego.
4: Dysk urządzenia, dysk lokalny G.
0: Dysk lokalny G. Otwieramy. No i jest pusto, nie ma nic. Czy ja tu mogę coś skopiować? Tak, mogę skopiować, na przykład mógłbym skopiować tutaj instalkę TrueCrypta, więc sobie wejdziemy do katalogu pobrane, TrueCrypt, jest. I teraz kopiujemy, przechodzimy na dysk lokalny G, wklejamy.
4: Widok elementów lista, TrueCrypt, setup 71A1.
0: I w tym momencie mamy już zaszyfrowany dysk, na którym mamy dane. Na tych danych możemy pracować zupełnie tak samo, jak na zwykłych danych z naszego dysku twardego. Możemy tu wklejać pliki, możemy wycinać stąd pliki, możemy tu pliki kasować, tworzyć, cokolwiek. Pamiętając tylko, że ten dysk ma pewien określony rozmiar. Zresztą może zobaczmy, przejdziemy sobie na dysk lokalny G i wybierzemy jego właściwości, Alt-Enter.
4: Właściwości, brak początku,
0: zobaczmy,
4: system.
0: Co my tu mamy.
4: Typ, dysk lokalny, system, FAT32, plików, zajęte miejsce, 3 miliony 400, wolne miejsce. 100 milionów 290 pojemność,
0: no
4: 103 milionów 759 872 bajtów 98,9 MB.
0: No i tak dalej, więc mamy tu pokazany ten dysk twardy, widać, że ma swoją określoną pojemność i po prostu, no niestety, więcej tu nie zmieścimy, chociażbyśmy naprawdę bardzo chcieli. Tak to wygląda, proszę Państwa, tak wygląda ten taki najprostszy sposób tworzenia dysków twardych za pomocą TrueCrypta. To jest oczywiście sposób na stworzenie wirtualnego dysku twardego. Są sposoby na to, żeby przygotować sobie dysk twardy systemowy albo jakiś zewnętrzny dysk twardy. Również możemy takie dyski szyfrować. Ja niestety nie mam wolnego dysku twardego, na którym mógłbym pokazać proces szyfrowania takiego dysku, to znaczy takiego zewnętrznego, ale z racji takiej, że ten komputer, na którym w tym momencie operuję TrueCryptem, jest takim komputerem, no już w zasadzie przeze mnie rzadko używanym, jest komputerem doświadczalnym, to na koniec tej naszej dzisiejszej audycji zaszyfruję go po prostu. Pokażę, jak można zaszyfrować te dane. Jeszcze chciałbym pokazać, jak robi się wolumin ukryty, więc teraz może do tego przejdę. Przejdziemy sobie do TrueCrypta. Mamy tutaj ten dysk C, kontener i tak dalej, więc ja go teraz odmontuję.
4: Podłączaj, odłącz przycisk Alt plus O.
0: Wybieram przycisk odłącz.
4: Spacja, wciśnięty, podłącz.
0: I już w tym momencie ani śladu po naszym trukryptowym dysku, po naszym zaszyfrowanym dysku. Jeżeli ktoś zobaczyłby ten plik, no to po prostu no, stwierdziłby, no, że to są śmieci. Jakieś tam śmieci, nie wiadomo skąd one się wzięły, jakiś dziwny plik. Nie wiadomo, co z tym zrobić. Jeżeli nie znamy hasła, no to właśnie w ten sposób tak możemy do tego podejść. Oczywiście, no, jeżeli mielibyśmy do czynienia z jakimś tam specjalistą od kryptologii, to pewnie by nam to hasło złamał, szczególnie to moje takie proste, cyferka 1, więc to po prostu bardzo, bardzo prosta rzecz. Natomiast no fakt faktem jest to jakieś tam zabezpieczenie, mniejsze lub większe, a zależy wszystko od tego, jakie będziemy mieli hasło. Jakie będziemy mieli hasło, czy hasło będzie słabe, czy hasło będzie silne. Także no, sporo gdzieś tam zależy od tych algorytmów szyfrujących. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to oczywiście zapraszam. 123 834 835 to jest nasz telefon. tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net to jest nasz Skype. Zapraszam. Jeżeli ktoś chciałby o coś zapytać, to proszę uprzejmie, bo to jest ta audycja. Postaram się odpowiedzieć na pytania. Przy czym zastrzegam, ja nie jestem jakimś ekspertem od kryptologii. Niemniej jednak TrueCrypta czasem zdarza mi się używać. Więc teraz przejdźmy sobie dalej. Stwórzmy kolejny wolumin i teraz pokażę, jak to wygląda to szyfrowanie i jak to wygląda ta praca z tymi woluminami ukrytymi.
4: Wybierz utwórz nowy wolumen.
0: Utwórz nowy wolumen.
4: Kreator tworzenia wolumenów TrueCrypt dalej. Pomoc czyta anuluj kreator tworzenia. Stwórz zaszyfrowany plik magazynu. Stwórz
0: zaszyfrowany plik magazynu. To wybieram.
4: Pomoc czyta wstale anuluj typ wolumenu grupa. Kreator.
0: Typ wolumenu.
4: Ukryty wolumen TrueCrypt.
0: Ukryty wolumen.
4: Pomoc przycisk Alt plus C. Wstępale anuluj tryb tworzenia wolumenu
0: mamy...
4: grupa. Kreator tworzenia wolumenów TrueCrypt. Karta właściwości, jeśli wybierzesz to.
0: Teraz mamy tu dwie opcje.
4: Tryb zwykły.
0: Tryb zwykły.
4: Tryb bezpośredni.
0: I tryb bezpośredni. Czym się różnią te dwa tryby? W pierwszym trybie stworzymy najpierw zwykły zaszyfrowany wolumin, a później w obrębie tego woluminu stworzymy wolumin zaszyfrowany jeszcze dodatkowo, wolumin ukryty. Jeżeli natomiast wybrałbym bezpośredni tryb, to będę mógł stworzyć wolumin ukryty wewnątrz już stworzonego wcześniej woluminu, który już gdzieś tam wcześniej sobie zrobiłem. Zaglądam na razie na naszego Skype'a, bo mamy pytanie od Rafała. Witam, a gdyby stworzyć dysk zewnętrzny, taki systemowy, czy dużo by zajął, czy obciąży komputer? Rafale, dysk zewnętrzny systemowy średnio moim zdaniem to jest dobry pomysł, bo dyski zewnętrzne zazwyczaj są wolniejsze. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, ten narzut szyfrowania jest niewielki. To nie są jakieś drastyczne spadki na pojemności. Chyba, że chcemy stworzyć tak zwany system ukryty. Ja jeszcze o tym powiem. Nie będę tego robił, ale powiem, jak to działa, bo to jest w ogóle ciekawa sytuacja. Jeżeli byśmy chcieli stworzyć tak zwany system ukryty, no to w tym momencie musimy się liczyć z tym, że w zasadzie dwa razy tyle jest nam miejsca potrzebne. Ale tak normalnie to jeżeli mamy dysk i jeżeli chcemy go zaszyfrować, to możemy spokojnie to zrobić. Więc teraz przechodzimy dalej.
4: Tryb
0: zwykły wybieramy.
4: Lewy. Lokalizacja wolumenu grupa.
0: Lokalizacja wolumenu.
4: Nigdy nie wybierz plik.
0: Wybierz plik.
4: Podaj.
0: Więc wybieram
4: format,
0: plik. Zrobimy sobie znowu komputer, gdzieś tu komputer.
4: Dysk
0: i zapiszemy sobie to jako kontener 2.
4: Dwa. Kreator anuluj lokali. Nigdy wybij pomoc wstecz dalej.
0: Dalej.
4: Wciśnięty. Anuluj pomoc wstecz dalej. Anuluj pomoc wstecz dalej.
0: I cóż my tu mamy?
4: Pusta, w którym pusta, wolumen zewnętrzny. przypust. W następnym kroku należy ustawić opcję dla wolumenu zewnętrznego, w którym później będzie utworzony wolumen ukryty.
0: No właśnie, czyli najpierw tworzymy sobie ten wolumen zewnętrzny taki, który po prostu no, jest zaszyfrowany, ale nie jest, nie ma tam na nim danych jakichś takich bardzo, bardzo istotnych. Tu wybieramy sobie znowu algorytm i sposób szyfrowania. Zostawiam bez zmian. Wielkość wolumenu zewnętrznego znowu sobie ustawimy. Ustawmy sobie na znowu na 100. I tu mamy znowu hasło wolumenu zewnętrznego, więc znowu super tajne hasło 1 1 dalej. Sformatuj. Mamy tu, co powiedzmy, byśmy, czego byśmy sobie życzyli. Właśnie, zwróćcie uwagę na jedno. Nie ostrzegł nas tym razem TrueCrypt o tym, że no, co to za krótkie hasło. No po prostu nie ostrzegł, bo twórcy doszli do wniosku, że i tak ważne dane trzymać będziemy w woluminie ukrytym.
4: Sformatuj. Wciśnięty, niedostępne, formatowanie wolumenu zewnętrznego, grupa, kreator

0: zostanie utworzony później. Kiedy skończysz kopiowanie, kliknij przycisk dalej. Nie odłączaj tego wolumenu. Pamiętaj, po kliknięciu przycisku dalej, mapa bitowa klastru wolumenu zewnętrznego zostanie przeskanowana w celu określenia wielkości ciągłego obszaru wolnego, którego koniec pokrywa się z końcem wolumenu. Ten obszar może być wykorzystany przez wolumen ukryty i ogranicza jego maksymalną wielkość. Skanowanie mapy bitowej klastrów zapewnia, że żadne dane wolumenu zewnętrznego nie zostaną nadpisane przez wolumen ukryty. Otwórz wolumen zewnętrzny przycisk.
1: Właśnie. I to jest to, proszę Państwa, o czym warto powiedzieć. TrueCrypt, ja już o tym wspominałem, ale powiem jeszcze raz. TrueCrypt jest bardzo, bardzo prostym programem. TrueCrypt bardzo wszystko wyjaśnia. I tak naprawdę, przechodząc przez ten kreator, wystarczy czytać. Wystarczy czytać, czego ten program od nas chce i będziemy wszystko wiedzieli. On jest na tyle prosty. W tym momencie wybieram sobie przycisk otwórz wolumen zewnętrzny.
0: Spacja wciśnięty.
1: Powinien nam się pojawić eksplorator.
0: Kreator,
1: czy się pojawił?
0: Dysk lokal,
1: tak.
0: Dysk lokalny.
1: Mamy dysk lokalny Z, więc znowu sobie skopiuję gdzieś tam powiedzmy tę instalkę TrueCrypta.
0: TrueCrypt set.
1: TrueCrypt.
0: Dysk lokalny.
1: Wklejamy.
0: Widok elementów lista. TrueCrypt setu 71A1.x11.
1: Dobrze. Uznajemy, że tyle wystarczy.
0: Pobrane. Kreator. Pomoc dalej. Przycisk.
1: Zatem klikam przycisk dalej.
0: Spacja. Wciśnięty.
1: I teraz nam skanuje
0: anuluj
1: ten wolumen.
0: Dalej,
1: cóż
0: pomoc.
1: My tu mamy? Kolejne okno kreatora.
0: Kroku należy ustawić opcję. Wielkości hasło wolumenu ukrytego. Pust pomoc. Puk. Mapa bitowa klastrów została przeskanowana.
1: Aha, informuje nas, że ta mapa została przeskanowana i tak dalej, więc teraz
0: dalej, przyciskam.
1: Wybieram dalej.
0: Opcje szyfrowania wolumenu ukrytego grupa. Kreator tworzenia wolumenów TrueCrypt. Karta właściwości zaakceptowany przez FIPS szyfr Rindael. Opublikowa. Testuj.
1: Aha,
0: lista.
1: Tu wybieramy sobie znowu tryb szyfrowania.
0: Testuj. Benchmark. Lista rozwijana. Repent.
1: Zostawiamy
0: pomoc,
1: jak jest.
0: Też dalej. Przycisk spacja. Wciśnięty. Wielkość wolumenu ukrytego grupa.
1: I teraz kreator, wielkość wolumenu. Pust. I właśnie, czy my tu będziemy mieli jakąś informację odnośnie tego, ile to może być?
0: Praka zewnętrzne. Zewnętrzne. Wielkość wolumenu ukrytego. Zewnętrznego. KBMBGB. Maksymalna możliwa wielkość wolumenu. Ukrytego dla tego wolumenu w megabajtach. 95,14. Wskaż rozmiar ukrytego.
1: Aha, czyli mogę wpisać 95,14.
0: 95,14 MB.
1: MB.
0: Pomoc w te anuluj 3. Wielko MB3.
1: Coś chyba pole. Jednak się nie udało.
0: 1.
1: A powiedzmy 95,10.
0: 0,5 MB3. Pole. Zaznacz pusta.
1: Wpisałem.
0: Pusta. 95,10. 0,5. Pusta. M. Pomoc w te anuluj wielko.
1: Aha, on to wyświetla, ale tu chyba nie da się wpisać. Po przecinku, więc wpiszemy 5, normalnie 95.
0: M, pomoc, dalej, przycisk.
1: O, i to zaakceptował.
0: Kreator tworzenia wolumenów TrueCrypt dialog ostrzeżenie. Aby w przyszłości było możliwe dodawanie danych / plików do wolumenu zewnętrznego, należy rozważyć utworzenie wolumenu ukrytego o mniejszej wielkości. Czy na pewno kontynuować z użyciem podanej wielkości? Jak przycisk Alt plus N.
1: Dobrze, zakładamy, że nie będę już dodawał nic więcej do wolumenu zewnętrznego, więc wybieram, że tak, że chcę, żeby to było kontynuowane właśnie z taką wielkością.
0: Kreator tworzenia wolumenów TrueCrypt dialog, hasło wolumen pole.
1: No i teraz
0: pole.
1: Znowu mamy hasło, więc teraz, żeby się to hasło różniło, wpisujemy
0: pole
1: dwójkę.
0: Edycji, gwiazdka. Wyszukuj pomoc w te dalej przycisk alt. Kreator tworzenia wolumenów TrueCrypt dialog ostrzeżenie. Krótkie hasła.
1: Ostrzeżenie, krótkie hasła. Dobrze. Literka T. Akceptuję, wiem co robię.
0: Kreator tworzenia wolumenów TrueCrypt dialog klucz nagłówka.
1: I tu mamy znowu klucz nagłówka.
0: Form, lista, rozwij, pole, wybor, pomoc, wstecz, sformatuj.
1: Wybieram przycisk sformatuj.
0: Spacja, wcisk, kreator tworzenia wolumenów TrueCrypt dialog ukryty wolumen TrueCrypt został pomyślnie utworzony i jest gotowy do użycia. Jeśli wykonano wszystkie instrukcje, a ostrzeżenia wymagania wymienione w sekcji Security Requirement and Precautions Pertaining to Hidden Volumes instrukcji użytkownika TrueCrypt, powinno być niemożliwe udowodnienie, że ukryty wolumen istnieje, nawet gdy wolumen zewnętrzny jest zamontowany. Uwaga! Jeśli nie chronisz ukrytego volumenu, by dowiedzieć się jak, czytaj w sekcji Protection of Hidden Volume Against Damage instrukcji użytkownika TrueScript. Ja zapisuj na voluminie zewnętrznym. Inaczej możesz nadpisać i uszkodzić volumen ukryty.

0: Ty. OK, przycisk.
1: OK, wybieram OK.
0: Kreator tworzenia wolumenów TrueCrypt. Dialog wolumen TrueCrypt został utworzony i jest gotowy do użycia. Jeśli chcesz utworzyć inny wolumen TrueCrypt, kliknij przycisk dalej. W przeciwnym wypadku kliknij przycisk wyjścia. Dalej.
1: Więc teraz wybieram przycisk wyjścia.
0: Pobrane. Widok elementów lista. TrueCrypt.
1: Mam pytanie od Eweliny. Ewelina zapytała, czy można po zaszyfrowaniu danych przywrócić dysk do poprzedniego stanu. Tak, jest to możliwe. Jak najbardziej jest to możliwe. I teraz spróbujmy otworzyć ten plik. Więc znowu wybieram sobie...
0: Wybierz urządzenie.
1: Szczerze mówiąc, z woluminami ukrytymi nigdy nie miałem do czynienia, ale zobaczymy zaraz, czy mi się uda to zrobić. Kontener 2.
0: TrueCrypt dialog, lista B221B.
1: Kontener 2. Teraz wybieram sobie literkę G.
0: Podłącz, przycisk.
1: I wybieram podłącz.
0: Podaj hasło dla C.
1: Podaj hasło. Wciskam 2.
0: TrueCrypt dialog, podłącz, przycisk Alt plus.
1: I udało się. I w tym momencie mam zamontowany jakiś dysk. Pamiętacie, że na ten dysk zewnętrzny, tak zwany, skopiowałem TrueCrypta. Nie pokazał mi żadnego błędu, ale teraz jeszcze przejdę sobie po tej liście statusu.
0: Wyjdź lista E1 z 21 C. Kontener 2 94 9 MB. S. Ukryty 2 z 21.
1: I tu mamy taką informację, że to jest taki a taki dysk, taki a taki wolumen i ma taki i taki rozmiar i jest przede wszystkim woluminem ukrytym. Teraz chciałbym to sprawdzić i chcę sprawdzić, czy rzeczywiście ten wolumin taki jest i czy mogę do niego się dostać, więc uruchamiam mój komputer.
0: Komputer, dysk lokalny G.
1: I wybieram dysk lokalny G. Pusto. Czyli się udało. Mamy wolumin ukryty wewnątrz tego właśnie pliku. A teraz jeszcze, żeby to pokazać, odmontuję ten wolumin.
0: Odłącz wszystko, przycisk Alt.
1: Mogę użyć odłącz wszystko.
0: Spacja, wciśnięty. Wyj, lista,
1: mam wolną literkę G, teraz
0: wybierz plik. Widok.
1: Przejdziemy sobie znowu na dysk C.
0: K. Komputer. Widok urząd dyski 2. Widok elementów lista. Dodat ONT. Kontener 2.
1: Kontener 2.
0: Truek.
1: No i teraz chciałbym zamontować ten dysk, ale ten dysk, jakby ten dysk zewnętrzny.
0: Lista.
1: Więc teraz
0: nigdy nie narzędzi. Wybierz podłącz, podłącz, podłącz.
1: Wybieram przycisk podłącz.
0: Podaj hasło.
1: Podaj hasło. Hasło to 1 dla dysku zewnętrznego.
0: TrueCrypt dialog, odłącz przycisk Alt plus O.
1: I mamy w tym momencie dysk, na którym powinna znaleźć się instalka TrueCrypta. Czy tak się stanie? Czy tak jest?
0: Dysk lokalny G.
1: Sprawdźmy. Dysk lokalny G.
0: Widok elementów lista. TrueCrypt setup 71A1.exe niezaznaczony 1 z 1.
1: TrueCrypt setup 71A.exe. Działa. Proszę Państwa, udało się. Mamy w tym momencie plik, który z pozoru niczym się nie wyróżnia, a w rzeczywistości mamy tam dwa dyski twarde. Takie wirtualne. W zależności od tego, jakie hasło podamy, otworzy nam się taki twardy dysk. Oczywiście to jest dysk wirtualny. Tu Ewelina pyta, czy pokażę, jak robić takie rzeczy na dyskach twardych. Ja pokażę, ale nie pokażę, jak to odszyfrować. Z prostej przyczyny, zajęłoby to bardzo dużo czasu. Szyfrowanie dysku twardego to już jest nieco bardziej zaawansowana rzecz i w tym momencie po prostu no musiałoby to zająć kilka ładnych godzin. Ja oczywiście za chwileczkę pokażę jak i co, jak to wygląda, jak przedstawia się to szyfrowanie. Dojdziemy do ostatniej opcji. No i mam nadzieję, że uda mi się to wszystko zademonstrować tak, jak to powinno być przedstawione. Opowiem też o otworzeniu ukrytego systemu operacyjnego, bo to jest bardzo ciekawa funkcja, także TrueCrypta, analogicznie działająca jak ten dysk twardy, taki ukryty. Jednak są pewne obostrzenia, są pewne różnice, na jakie trzeba zwracać uwagę. Mamy tu jeszcze jedno pytanie od Eweliny. Co z dyskami SSD? Dlaczego można uszkodzić? To znaczy inaczej, Ewelino. To nie jest tak, że dysk SSD można uszkodzić. Będzie on na pewno krócej żywotny. To jest raz, a dwa, ze względu na dyski, na specyfikę dysków twardych SSD, po prostu jest tak, że niestety te dyski, no najzwyczajniej w świecie, są bardziej podatne na różnego rodzaju wycieki i podobne rzeczy, więc po prostu sami autorzy nie zalecają tego, żeby szyfrować dyski SSD za pomocą TrueCrypta. To nie jest tak, że tego się zrobić nie da, bo to się da. Oczywiście, mamy dysk twardy, możemy ten dysk z powodzeniem zaszyfrować, jeżeli będzie to SSD, natomiast no, ani ten dysk nie będzie już tak sprawnie nam działał, ani te dane na takim dysku nie będą tak bezpieczne, jak byśmy sobie tego mogli życzyć. Także o to w tym chodzi, po prostu. Ja teraz zapraszam na odrobinę przerwy muzycznej, wracamy już za chwileczkę. 123 834 835 to jest nasz telefon, tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net, to jest nasz Skype, zatem zapraszam bardzo serdecznie do tego, aby do nas dzwonić, pisać. Jeżeli będą jeszcze jakieś pytania, to oczywiście postaram się na nie odpowiedzieć w miarę swoich skromnych możliwości. Teraz odrobina muzyki. To jest cały czas Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia, a w dzisiejszej audycji omawiam program TrueCrypt. Oczywiście omawiam go bardzo pobieżnie, bo to jest narzędzie, które ma naprawdę sporo różnych możliwości. Można tu jeszcze oczywiście zmieniać hasła, można robić naprawdę dużo różnych rzeczy z tymi woluminami, z tymi dyskami, na których trzymamy nasze zaszyfrowane dane. Zaglądam teraz na naszego radiowego Skype'a, którego login to, przypomnę, tyflopodcast.net. Przed momentem Rafał się zapytał, czy może dzwonić. Odpisałem, że może, ale na razie Rafał nie dzwoni, więc skoro nie dzwoni, to już przeglądam, co do nas jeszcze tu pozostali słuchacze piszą. Ewelina ma dziś dużo pytań. Więc, Ewelino, postaram się odpowiedzieć na twoje pytanie. Ewelina pyta, czy przy pomocy programu można uszkodzić system operacyjny. Mówi Ewelina tu o szyfrowaniu. Zasadniczo, Ewelino, nie. Jednak fakt zaszyfrowania naszego dysku twardego zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. I zawsze musimy liczyć się z tym, że coś może pójść źle. Ja szyfrowałem już trochę różnych urządzeń, trochę różnych dysków, trochę różnych komputerów, natomiast fakt faktem, nigdy nie miałem takiej sytuacji, w której by coś się stało, w której by dane się uszkodziły. Niemniej jednak, no, można się z tym liczyć, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Szczególnie wtedy, kiedy szyfrujemy cały dysk twardy. Nawet producent, twórcy TrueCrypta właściwie, tak powinienem powiedzieć, zastrzegają, że dobrze by było, żeby w trakcie szyfrowania nic nam na przykład nie wyłączyło prądu. Bo jeżeli nam wyłączą prąd, to może być różnie. Ja kiedyś miałem taką sytuację, że wyłączył mi się prąd w trakcie szyfrowania jednego z dysków, ale nic się nie stało. Zrestartowałem komputer i potem po prostu pojawiła się tylko taka informacja, że no, rzeczywiście coś tam było nie tak, ale już jest wszystko dobrze, no i można szyfrować dalej. Zanim przejdę do zaszyfrowania całego dysku, to postaram się opowiedzieć o jeszcze jednej ciekawej rzeczy, której nie będę pokazywał, ale która jest dosyć interesująca z punktu widzenia używania TrueCrypta. Mianowicie oprócz tego, że możemy zrobić szyfrowany dysk i możemy zrobić tam dysk ukryty, to możemy także stworzyć tak zwany ukryty system operacyjny. Ukryty system operacyjny działa zupełnie tak samo jak dysk ukryty, czyli w zależności od tego, jakie podajemy hasło, no tak po prostu uruchamia nam się system, albo ten taki zewnętrzny, albo po prostu system ukryty. Jak to działa? Instalujemy sobie system operacyjny, I tu musimy już od razu przy instalacji tego systemu pamiętać, że dysk musi mieć dwie partycje, przy czym partycja druga będzie miała rozmiar o jakieś powiedzmy 15%, będzie musiała mieć rozmiar większy od tej pierwszej. Instalujemy sobie normalnie system operacyjny na pierwszej partycji. W tym momencie uruchamiamy TrueCrypta, przechodzimy przez kreator tworzenia ukrytego systemu operacyjnego. Tworzymy dwa woluminy, czyli tak jak w przypadku ukrytego woluminu. Tworzymy sobie najpierw wolumin taki zewnętrzny z jakimkolwiek hasłem, no i ten wolumin ukryty z ukrytym systemem operacyjnym, do którego już po prostu musimy wymyślić sobie jakieś tam określone hasło. W tym momencie, kiedy ten wolumin ukryty zostaje stworzony, komputer jest restartowany, my musimy podać hasło ukryte i czekać. Czekać kilka ładnych godzin, bowiem w tym momencie ten system operacyjny z dysku pierwszego jest kopiowany klaster po klastrze, bajt po bajcie, na zaszyfrowany dysk, na ten ukryty zaszyfrowany dysk. Po tym, kiedy ten system się skopiuje, co trwa naprawdę kilka godzin, restartowany komputer jest ponownie, my jesteśmy proszeni znowu o podanie hasła tego ukrytego systemu, a następnie system operacyjny z tego pierwszego dysku jest czyszczony. Dokładnie wymazywany jest cały dysk. My w tym momencie musimy zainstalować ponownie system operacyjny na ten pierwszy dysk i zaszyfrować dysk jako dysk systemowy, co za chwileczkę będę pokazywał. I w tym momencie, bo jeżeli byśmy tego nie zrobili, jeżeli nie skasujemy po prostu tego, to znaczy inaczej, jeżeli nie zainstalujemy tego systemu i jeżeli go nie zaszyfrujemy, nie będziemy mieli dostępu do TrueCrypta, do tego ukrytego systemu operacyjnego. Na ekranie TrueCrypta startowym, który jest oczywiście dla nas niedostępny, więc musimy to robić na tak zwanego czuja, jesteśmy proszeni o podanie hasła. W zależności od tego, jakie hasło podamy, taki system się po prostu uruchomi. Albo będzie to system ten zewnętrzny, albo będzie to system ukryty. I tak to właśnie działa. Tak wygląda tworzenie ukrytego systemu operacyjnego. To jest być może rzeczywiście na początku wygląda dosyć skomplikowanie, ale w TrueCrypcie są naprawdę bardzo przyjazne kreatory, bardzo to wszystko fajnie działa, więc nie ma się czego obawiać. Ja teraz zademonstruję zaszyfrowanie dysku twardego jako dysku systemowego. W tym momencie otwieram sobie TrueCrypta. O, muszę tu jeszcze włączyć Zero. Tylko syntezę.
0: Dysk lokalny G.
1: Odmontuję może
0: podłącz,
1: ten dysk.
0: Spacja, wciśnięty, okay. Podłącz, lista,
1: teraz tworzymy sobie,
0: system,
1: przechodzimy do system.
0: System menu, szyfruj partycję, dysk systemowy.
1: S. I wybieram szyfruj partycję, dysk systemowy. Nacisnąłem w tym momencie Alt i prawą strzałkę.
0: Kreator tworzenia wolumenów TrueCrypt dialog, wybierz tą opcję, jeżeli chcesz zaszyfrować jedynie partycję systemową lub cały dysk.
1: I tu mamy dwie opcje.
0: Dalej, przyci anuluj typ systemu, typ systemu szyfrowania, próba. Kreator tworzenia wolu ukryty, przycisk opcji ozna, normalny przycisk opcji ozna,
1: co ukryty.
0: Normalny
1: przycisk. Wybieram normalny, nie będę tworzył systemu systemu ukrytego, bo to system. Zeszłoby pomoc, naprawdę dalej. Dużo czasu i myślę, że noc nas by zastała przy tym. Normalny.
0: Anuluj pomoc, obszar do zaszyfrowania, próba. Kreator, zaszyfruj cały dysk, przycisk opcji oznaczone ma punktu. Zaszyfruj systemową partycję Windows, przycisk opcji oznaczone.
1: Zaszyfruj systemową partycję Windows. Ja mam tak naprawdę tylko jedną partycję, ale wybiorę sobie zaszyfruj cały dysk.
0: Pomoc, wstecz dalej, przycisk Alt, spacja, wciśnięty, niedostępne.
1: No i teraz...
0: Kreator, wstecz, anul, pomoc, wstecz, przycisk.
1: I tu jest rzecz, która jest niestety niedostępna. Trzeba nacisnąć Insert 7.
0: Brak następne, pusta.
1: W końcu czy
0: wstępna rzecz, się uwagę, które system operacyjny są to zwykle, to nie. Tak, szyfrowanie obszaru chronionego hosta. Początek, szyfr,
1: co my tu
0: tak,
1: mamy?
0: Nie. Na końcu wielu dysków są ukryte miejsca, gdzie nie ma dostępu. System operacyjny są to zwykle host protect areas. Jednakże, niektóre programy potrafią czytać i pisać dane slash do tych sektorów. Uwaga, niektórzy producenci sprzętu używają tych miejsc do przechowywania narzędzi, na przykład do RAID, odtwarzania systemu, konfiguracji systemu, diagnostyki lub innych narzędzi. Jeśli narzędzia konfiguracji systemu, diagnostyki lub innych narzędzi. Jeżeli te narzędzia lub dane muszą być dostępne przed pootowaniem, obszar ten nie powinien być zaszyfrowany, wybierz nie powyżej. Czy chcesz, aby TrueEncrypt wykrył i zaszyfrował te ukryte obszary na końcu dysku?
1: Wybierzemy sobie tak.
0: Nexus, tak, nie, tak. Tak, lewy, szyfrowania tak. Obszaru, tak, przycisk,
1: Enter.
0: Pomoc, wste dalej, przycisk niedostępne.
1: I cóż my tu teraz mamy?
0: Tak, pusta, postęp. Pusta, informacja, to nie jest błąd TrueEncrypt. Powtórz poprzednie kroki, ale pomiń ten proces wyszukiwania. Windows XP i Windows XP. Na system wybierz nie użytk, tylko jeden, wybierz jeden liczba.
1: Co my to teraz mamy?
0: Liczba systemów operacyjnych. Jeden system.
1: Jeden system.
0: Wybierz tylko jeden system użytko, tylko
1: tak,
0: wybierz
1: tę opcję.
0: Jeden system. Jeden lewy. Liczba systemów operacyjnych. Grupa. Kreator tworzy pomoc.
1: Wybieram zatem
0: liczba
1: jeden system.
0: Pomoc. Wste dalej przycisk.
1: Bo mam tylko jeden. Enter.
0: Opcje szyfrowania, grupa, kreator tworzenia wolumenów, TrueEncrypt, karta właściwości zaakceptowany przez FIPS, szyfr, RIN, testuj,
1: tu wybieram
0: lista,
1: sobie oczywiście znowu
0: lista rozwijana,
1: to, jak to ma wszystko funkcjonować, typ szyfrowania, algorytm,
0: pomoc, dalej,
1: zostawiam domyślne wartości,
0: stacja,
1: przechodzę dalej.
0: Kreator tworzenia wolumenów, TrueEncrypt, dialog, program, TrueEncrypt, zapobiegu zmianie ustawień klawiatury. Hasło będzie wprowadzane w środowisku przed uruchomieniem systemu Windows, gdzie inne niż standardowy USA układy klawiatury nie są dostępne. Dlatego hasło musi być zawsze wprowadzane przy użyciu standardowego układu klawiatury USA. Do tego celu nie jest jednak konieczne używanie klawiatury fizycznej z układem USA. Program TrueEncrypt pozwala automatycznie na bezpieczne wprowadzanie hasła teraz i w środowisku przed uruchomieniem systemu, nawet jeśli nie masz prawdziwej klawiatury amerykańskiej. Okej, okay, czy...
1: Aha.
0: Kreator tworzenia
1: jeszcze jakiś taki komunikat, z którym
0: dialog,
1: szczerze mówiąc
0: hasło,
1: pierwszy
0: grupa,
1: raz się
0: kreator,
1: zetknąłem, ale okej.
0: Okay.
1: Wybieram
0: pusta.
1: Sobie hasło, jakiego chcę użyć.
0: Gwiazdka, pole edyc, gwiazdka.
1: Zostawiam użyj moje
0: pomoc,
1: tradycyjne
0: wstecz,
1: hasło.
0: Dalej, przycisk, dalej. Kreator tworzenia wolumenów TrueEncrypt, dialog, ostrzeżenie. Krótkie hasła
1: krótkie
0: są łatwe.
1: Hasła, okay.
0: Kreator tworzenia wolumenów TrueEncrypt, dialog, 6B2F6, anuluj, zbier, pomoc, wste dalej, anuluj,
1: zbieranie. Zbieranie informacji, które pomagają nam szyfrować.
0: Pomoc, przycisk,
1: dalej.
0: Wciśnięty. Anuluj, pomoc, wygenerowano klucze, grupa, kreator tworzenia wolumenów TrueEncrypt, karta właściwości 0253DCB7B.
1: I tu mamy co?
0: Wyświetl wygenerowane klucz, pomoc, wstecz, dalej, przycisk, alt.
1: Niekoniecznie, wybieram dalej.
0: Spacja, wciśnięty. Anuluj, płyta ratunkowa, grupa,
1: i teraz
0: kreator tworzenia wolumenów TrueEncrypt,
1: bez której raczej lepiej się nie obchodzić. Zdecydowanie dobrze by było, żeby coś takiego sobie stworzyć. Tylko teraz muszę poszukać płyty. Teraz będziemy tworzyć tak zwaną płytę ratunkową. Niestety płyta ratunkowa jest dla nas niedostępna, ale gdyby coś się kiedyś stało, to może nam się ona przydać, więc lepiej tego kroku nie pomijać. Ja teraz otwieram napęd CD-DVD. Wkładam czystą płytę i przechodzimy dalej.
0: Przeglądaj. Przycisk, pole edy.
1: A plik jest zapisany.
0: Pomoc, wstecz, dalej.
1: Dalej.
0: Kreator tworzenia wolumenów TrueEncrypt, dialog, po kliknięciu OK. Microsoft Windows Disk Image Burner zostanie załadowany.
1: Tak, załaduje się narzędzie do zapisu w systemie Windows. Klikam OK.
0: Narzędzie nagrywania obrazu dysku systemu Windows, dialog, plik obrazu dysku.
1: W tym momencie mamy narzędzie systemowe Windowsowe w Windowsie 7, w Windowsie XP, jeżeli chcielibyśmy użyć TrueEncrypta. Przepraszam bardzo, musimy skorzystać z narzędzia zewnętrznego, na przykład InfraRecorder, aby wypalić tę płytę. A dobrze jest to zrobić, zresztą TrueEncrypt nas dalej nie puści, jeżeli tego nie zrobimy.
0: Spraw, nagraj, anuluj, nagraj,
1: wybieram nagraj.
0: Spacja, wciśnięty,
1: i teraz poczekamy chwilkę, aż nam się płyta wypali. W tym momencie teraz wy tego nie słyszycie, ja to słyszę, że po prostu kręci się intensywnie płyta w napędzie. Zatem laser robi swoje, wypala i za chwileczkę będziemy mieli gotową płytę ratunkową. Ta płyta przydaje się wtedy, kiedy uszkodzone zostaną dane nagłówkowe i w takiej sytuacji możliwe jest odzyskanie dostępu do naszych zaszyfrowanych danych. Oczywiście hasło trzeba znać, to nie jest tak, że nas puści bez hasła. Natomiast gdyby coś tam się uszkodziło w tych sektorach startowych dysku twardego, to w tym momencie jesteśmy w stanie do tego się dostać. Z tych to właśnie powodów lepiej na przykład taką płytę również chronić. Wysunęła mi się szufladka, ale ja ją wsuwam z powrotem i wybieram zamknij.
0: Kreator tworzenia monumentów trójek, rym, dialog, obraz płyty ratunkowej został stworzony i zapisany w pliku. C. User z mini dokument trójek, rym, treść suenisk.iso. Teraz potrzebujesz go nagrać na CD lub DVD. Po zapisaniu płyty.
1: Tak, wszystko świetnie.
0: Anuluj pomoc, dalej, anuluj,
1: wybieram dalej,
0: przycisk spacja, wciśnięty.
1: I teraz trwa weryfikacja. Teraz musimy chwilę poczekać, żeby nam się to zweryfikowało.
0: Anuluj pomoc dalej, przycisk, no, brak nas pusta. Kliknij przycisk dalej, aby kontynuować. Napędu i umieść w bezpiecznym miejscu.
1: Właśnie, wyjmij płytę z napędu, umieść w bezpiecznym miejscu. Dobrze, wyjmuję z napędu, umieszczam w bezpiecznym miejscu. Wyjmuję płytkę. I kładę obok siebie.
0: Anuluj dalej,
1: przynajmniej na razie. Klikam dalej.
0: Spacja, wciśnięty.
1: I cóż my tu mamy teraz?
0: Wydajność. Wiele danych napisanych jest na shift, notka, czy jeden z trybów czyszczenia / wymazywania z wieloprzebiegowych. Anuluj tryb wymazywania próba.
1: Tu mamy coś takiego, co nazywa się tryb wymazywania. Powinniśmy tego użyć, jeżeli chcemy najpierw wymazać każdy sektor przed jego nadpisaniem i zaszyfrowaniem. Jeżeli podchodzilibyśmy do tego tak naprawdę rzetelnie, to możemy wybrać którąś z opcji. Brak najszybsze to nie jest najrozsądniejsze, ale ja tego użyję.
0: Tryb przebiegowy USB 5000.
1: Tryb przebiegowy,
0: 35-przebiegowy
1: nawet jest. Ale ja wybieram brak. Przy czym ja tego nie zalecam. Od razu mówię, jeżeli ktoś tak już będzie rozważał poważnie zaszyfrowanie swoich danych, nie zalecam wybierania opcji brak. Teraz mamy test i ten test będzie miał na celu sprawdzenie, czy będziemy w stanie zalogować się do naszego systemu w momencie, kiedy komputer się zrestartuje. W tym momencie, kiedy wybiorę przycisk test, system zostanie uruchomiony ponownie, ale system się nie uruchomi. Pojawi się okienko, w którym zostanę poproszony o podanie hasła. Jeżeli to hasło podam prawidłowo i przejdę dalej, no wówczas będę mógł szyfrować już bezpiecznie swoje dane. W związku z tym ja oczywiście chcę tego testu. Klikam test.
0: Kreator tworzenia monumentów trójek, ryb, dialog, ostrzeżenie. Ze względu na techniczne ograniczenia środowiska przed ładowaniem systemu, tekst wyświetlany przez program trójek, ryb, w tym środowisku, zanim zostanie uruchomiony system Windows, nie może być przetłumaczony. Interfejs użytkownika programu startowego trójek, ryb, jest całkowicie w języku angielskim. Czy kontynuować? Tak, przycisk Alt plus, trójek, ryb, dialog, OK, przycisk.
1: I teraz jeszcze jest jeden komunikat. Sami widzicie Państwo, jaki to jest program, który prowadzi użytkownika naprawdę za rękę. Wystarczy tylko czytać.
0: Jest hasło, nasz prejnik,
1: co my tu mamy? Przeczytajmy to, bo to jest dosyć ważne, więc sobie to przeczytajmy od samej góry.
0: Zauważ, że żaden z plików nie zostanie zaszyfrowany, zanim zrestartujesz komputer i uruchomisz Windows. Wtedy, jeśli coś zamienię, twoje dane nie zostaną utracone. Jednakże, jeśli coś pójdzie nie tak, możesz napotkać trudności w uruchomieniu Windows. Dlatego przeczytaj i wydrukuj, jeśli możesz, następujące. Defaulting wytyczne odnośnie tego, co zrobić, jeśli Windows nie będzie mógł się uruchomić po restarcie komputera. Co zrobić, jeżeli Windows nie może wystartować? Zauważ, instrukcje są poprawne tylko jeśli nie zacząłeś szyfrowania. Jeśli Windows nie startuje po podaniu poprawnego hasła lub jeśli wielokrotnie wprowadziłeś właściwe hasło, ale trójek, ryb, informuje, że hasło jest niepoprawne, nie panikuj. Restart, wyłączenie i włączenie zasilania komputera, a na ekranie bootloadera trójek, ryb, wciśnij klawisz S, a jeśli masz wiele systemów, wybierz, który uruchomić. Wtedy Windows powinien się uruchomić przy założeniu, że nie został zaszyfrowany, a TrueCrypt zapyta automatycznie, czy chcesz odinstalować komponentu autentykującego. Preinicjacyjnego. Zauważ, że poprzednie kroki nie powiodą się, jeśli partycja / dysk systemowy został zaszyfrowany. Nikt nie może uruchomić Windows ani uzyskać dostępu do danych na dysku bez poprawnego hasła, nawet jeśli poprawnie wykonano poprzednie kroki. Jeśli poprzednie kroki nie pomogły lub jeśli ekran bootloadera TrueCrypt nie pojawił się przed uruchomieniem Windows, włóż płytę ratunkową TrueCrypt do napędu CD/DVD i uruchom ponownie. Drukuj OK.
1: Okej, no i tu mamy i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze mamy tu różne wskazówki. A kluczową dla nas jest taka, że jeżeli coś będzie się działo nie tak, to po prostu naciskamy Escape i powinien nam się załadować system. Ale my spróbujemy oczywiście przejść całą procedurę.
0: Kreator tworzenia wolumenów TrueCrypt dialog komputer musi być ponownie uruchomiony. Czy wykonać to teraz?
1: Tak.
0: Przycisk Alt plus TrueCrypt dialog biblioteka.
1: I w tym momencie restartuje nam się komputer, to chwilę potrwa, w związku z czym ja jeszcze sobie zerknę na naszego radiowego Skype'a. O, tu jeszcze jakieś coś tam się chce. Coś nam się tam chciało jeszcze, nie chciało właściwie zamknąć. Zobaczmy, co tu mamy. Czy można uszkodzić system podczas szyfrowania dysku systemowego? Ewelina pyta. Ewelino, no... Wszystko się może zdarzyć. Mi się nie zdarzyła taka sytuacja. Zaraz zobaczymy, jak uda mi się z tym dyskiem. W tym momencie system się restartuje. I teraz to jest kolejna rzecz, dla której lepiej tego nie robić na dyskach SSD. Dyski talerzowe my jednak jakoś słyszymy, ale to nie ma nic wspólnego oczywiście z tym, co zalecają autorzy TrueCrypta, bo to nie o to chodzi, ale... W tym momencie, kiedy mamy dysk talerzowy, to mniej więcej wiemy, co się dzieje, kiedy ten system się zrestartuje, kiedy poprosi nas o hasło i co tam się będzie działo. Ja teraz sprawdzę. Wygląda na to, że już mogę podać to hasło, w związku z czym spróbuję. Wciskam jedynkę i Enter. No i wygląda na to, że wszystko działa. Dysk zaczął pracować, system się ładuje, w związku z czym za chwileczkę uruchomi się system, no za nie taką znowu chwileczkę, bo ten system jest już taki dosyć odciężały. Ale słyszę, że dysk pracuje. Pozostaje zatem teraz tylko czekać, aż to się wszystko załaduje i aż TrueCrypt będzie szyfrował nasze dane. Teraz to już pójdzie naprawdę, proszę Państwa, z górki, bo ten system... Będziemy musieli tam chyba tylko kliknąć przycisk, który nam będzie kazał rozpocząć szyfrowanie. No to chwileczkę potrwa, zanim ten system się załaduje, ale ja słyszę, że on pracuje, więc raczej nie mamy się czego obawiać, żeby coś się nie powiodło. Komputer jest dość leciwy, bo ma kilka ładnych lat, a systemu też nie oszczędzałem. No zatem czekamy, aż nam się system załaduje. O, mamy dźwięk Windowsa 7. Jeszcze przypomnę, 123 834 835 to nasz telefon, tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net, to jest nasz Skype. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to jest w zasadzie ostatni dzwonek, bo ja za moment już przejdę do procedury szyfrowania. No i będę kończył, bo nie będę oczywiście czekał na zakończenie tej procedury, bo ona tak naprawdę już nam nic tu nie przyniesie. Jeszcze niech się uruchomią te wszystkie programy i za chwileczkę będziemy mogli kontynuować. Więc jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to bardzo proszę teraz. Ale na razie pytań nie widzę. Przypominam, że dziś w programie Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia omawiam program TrueCrypt, czyli otwartośródłowe narzędzie do szyfrowania, zarówno szyfrowania plików, jak i szyfrowania dysków twardych, a nawet całych dysków systemowych. To jest narzędzie z polskim interfejsem, więc nikt nie powinien mieć jakichś problemów z jego obsługą. Zresztą naprawdę, te kreatory są bardzo, bardzo szczegółowe i one bardzo fajnie wszystko wyjaśniają. Chyba już mogę spróbować uruchomić NVDA. Nie, jeszcze nie mogę. O, już mogę. Czekamy, aż się NVDA załaduje. Dźwięk poszedł, syntezy na razie jeszcze nie ma, ale nie, spokojnie, synteza będzie. Tylko po prostu musimy chwilę poczekać, aż ten system się obudzi.
0: NVDA, proszę czekać.
1: Jeszcze chwileczkę. Tak.
0: Skype znak handlowy.
1: Dobrze.
0: 30.
1: Mamy.
0: Kreator tworzenia wolumenów TrueCrypt dialog test pretest został przeprowadzony poprawnie. Uwaga! Proszę pamiętać, że jeżeli nastąpi brak zasilania podczas szyfrowania u locie lub nastąpi błąd systemu operacyjnego poprzez błąd sprzętowy lub oprogramowania w czasie szyfrowania u locie, część danych może ulec uszkodzeniu lub utracie. Dlatego, przed rozpoczęciem szyfrowania, proszę upewnić się, że masz kopię zapasową danych, które chcesz zaszyfrować. Jeżeli nie, proszę zrób teraz kopię plików. Możesz kliknąć odłóż, zrobić kopię plików i później ponownie uruchomić TrueCrypt, wybrać system, znów przerwany proces w celu kontynuowania szyfrowania. Jeżeli jesteś gotów, kliknij szyfruj, aby uruchomić szyfrowanie. Pomoc, przycisk Alt plus C.
1: No to co proszę państwa, szyfrujemy, tak?
0: Zaszyfruj, przycisk Alt plus Z, opóźnij, przycisk Alt plus O. Pomoc, przycisk Alt plus C, zaszyfruj.
1: Nie mam kopii plików, ale wszystko już sobie zdążyłem skopiować gdzie indziej, zatem...
0: Zaszyfruj.
1: Zaszyfruj.
0: Spa, TrueCrypt dialog, ok, przycisk.
1: A, jeszcze jeden komunikat.
0: I kiedy i jak użyć płyty ratunkowej?
1: Informacje na temat płyty ratunkowej. Można sobie to przeczytać, bo to jest takie pole edycji nawet.
0: Plus, jeżeli możliwe, wydrukuj ten tekst, klik.
1: Kolejna rzecz do drukowania.
0: Ok, przycisk.
1: Ok, klikam ok.
0: Spacja, wciśnięty. Kreator tworzenia wolumenów TrueCrypt dialog 0000% szyfrowania 2 dni, ile status został?
1: No, właśnie. I teraz zobaczmy sobie status. Jak wygląda to okienko?
0: Ile nerfst wymazywań? Brak tryb. O, szyfrowa, początek, szyfrowanie, opcje, tryb, brak najszybszy, wymazywania, wstrzymaj. Ile 0089% status szyfrowania zostało 6 godz. Możesz kliknąć pauza lub odłóż na później, aby przerwać proces. Szyfrowania lub deszyfrowania, wyjść z kreatora, uruchomić, ponownie lub zamknąć komputer, a później wznowić proces, który będzie kontynuował szyfrowanie od miejsca, gdzie zakończył. Szyfrowanie będzie spowalniania, kiedy system lub aplikacje zapisują. Szyfrowanie będzie spowalniania, kiedy lub czytają dane z dysku systemowego. TrueCrypt automatycznie będzie czekał, aż dane zostaną zapisane lub odczytane. Popatrz. Status powyżej i będzie automatycznie kontynuował szyfrowanie.
1: Właśnie, tu jest jeszcze taka ważna informacja, jeżeli coś nam zapisuje bardzo często na dysku albo z niego czyta, to może to po prostu dłużej potrwać. I w tym momencie mamy takie okienko, w którym
0: skip.
1: Tak naprawdę...
0: Kreator opóźni, szyfrowania grupa. Kreator, wstrzymaj, przycisk.
1: Mamy przyciski wstrzymaj, opóźni,
0: pomoc, opóźni, przycisk.
1: I tyle. I po prostu pozostaje nam już teraz czekać około 6 godzin, aż ten dysk zostanie zaszyfrowany. Po 6 godzinach mamy komputer zabezpieczony hasłem. Jest to o tyle dobre, że nawet jeżeli... Może tak, może jaka jest w ogóle różnica między takim zabezpieczeniem komputera a ustawieniem hasła w systemie albo w BIOSie? Zasadnicza, mianowicie taka, że jeżeli będziemy mieli komputer jeżeli będziemy mieli hasło w systemie albo hasło w BIOSie, to nadal ktoś może nam ten dysk po prostu wyjąć z komputera, zabrać, podłączyć do swojego komputera i do tych danych się dostać bez większego problemu. Natomiast jeżeli ktoś by podłączył ten dysk twardy do swojego systemu, i tu jest jedna ważna rzecz. Jeżeli ktoś podłączy dysk zaszyfrowany TrueCryptem do swojego systemu operacyjnego, który nie ma TrueCrypta, kliknie po prostu sobie tam na niego w oknie, na przykład mój komputer, to pojawi się taki komunikat, że wolumin nie jest sformatowany, czy chcesz sformatować. Jeżeli sformatujemy, no to wiadomo, stracimy dane. Więc lepiej po prostu tego nie klikać, nie formatować takich dysków. No, jest to też pewien element zabezpieczenia przed intruzami, bo ktoś nam kliknie tam sformatuj, no to do danych się nie dostanie, no ale te dane zniszczy. To jest też jeszcze taka jedna ciekawostka. I myślę, że o TrueCryptie na dziś tyle, chyba że jeszcze jakieś naprawdę ostatnie pytania ktoś by miał. Jeżeli tak, to zachęcam. Ale jakoś nie widzę, żeby ktoś miał jeszcze jakieś pytania, zatem chyba na dziś będę już po prostu kończył to moje spotkanie z wami na antenie Tyfloradia. Mam nadzieję, że TrueCrypt będzie wam służył, że jeżeli macie na swoim komputerze jakieś ważne dane, no to będziecie o nie dbali. Przypominam, szyfrowanie to nie wszystko. Program antywirusowy, zapora sieciowa i inne środki bezpieczeństwa są także istotne. Nie wolno o nich zapominać. U mnie dysk się szyfruje, a ja dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, spotykamy się za mniej więcej 2 tygodnie ponownie na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, kłaniam się.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Tak, ten dżingiel to jest sygnał, że chyba czas sobie zmodernizować osprzęt techniczny. No ale tak to już bywa. Godzina 19 minęła. Gdybym kolegę szanownego mógł prosić o wyłączenie mi odsłuchu, to by było super.
3: Proszę.
1: O, dziękuję bardzo. Godzina 19 minęła. W kalendarzu mamy 30 dzień maja 2016 roku. To jest poniedziałek, a my spotykamy się z wami ponownie, aby porozmawiać na temat telewizji cyfrowej, na temat programu DVB Viewer konkretnie i jego zaawansowanych ustawień. O tym ja przyszedłem porozmawiać, to marudzić, to ty będziesz w takim razie. Okej. Okay. Patryk Waliszewski po drugiej stronie, Michał Dziwisz po tej stronie, witamy serdecznie. Dobry wieczór, dzień dobry.
3: Dobry wieczór.
1: Przypomnijmy może na dobry początek, Patryku, jeżeli ktoś zaczął nas słuchać tak od środka, czym właściwie jest DVB Viewer i po co my o tym programie mówimy, dlaczego poświęcamy mu tyle naszego antenowego czasu?
3: DVB Viewer jest programem do oglądania różnych typów telewizji za pośrednictwem komputera. Przy czym jest to oglądanie wymagające anteny do danego typu telewizji, czyli talerza do satelity, czyli anteny siatkowej do lub innej do DVB-T, do telewizji naziemnej i kabla i zainstalowanej instalacji w bloku do oglądania telewizji kablowej. Tego samego typu karty, to jest karty do telewizji naziemnej bądź kablowej bądź satelitarnej, a DVB Viewer zamienia te sygnały niezrozumiałe na zawartość telewizyjną.
1: Rozumiem i myślę, że nasi słuchacze również. Program DVB Viewer jest programem płatnym. Nie kosztuje jakoś tam bardzo dużo, bo właśnie około 20 euro. Program posiada interfejs w języku polskim, ale w dzisiejszym odcinku będziemy chyba już jednak przede wszystkim
3: korzystali z języka angielskiego interfejsu. Tak.
1: Dlaczego?
3: Jeszcze poproszę. Poprosiłem metodami perswazji mojego pieska, aby zachowywał się nieco spokojniej, bo jest 30 stopni na dworze, więc jednak ten piesek potrzebuje się uspokoić na potrzeby naszej audycji. A już tłumaczę, dlaczego zmieniamy język. Język zmieniamy ze względu na nieścisłości tłumaczeniowe.
1: Jakiego typu to są nieścisłości?
3: Problem jest taki, że są to nieścisłości czasami rzeczowe. Czasami to tłumaczenie pomaga. Znaleźliśmy w poprzedniej audycji kilka komunikatów, gdzie tłumaczenie mówi nieco bardziej dokładnie, nieco bardziej zrozumiale, przejrzyście o tym, co mamy do zrobienia względem nawet wersji angielskiej. Tam chodziło, zdaje się, o 2 komunikaty: scan frequency i scan range, czyli skanuj częstotliwość i skanuj zakres. Gdzie w polskim było to przetłumaczone skanuj początek i skanuj zakres, bo przycisk skanuj częstotliwość skanuje pierwsze pole częstotliwości, czyli skanuj od. Więc to są takie rzeczy, które powiedzmy nam pomagają, ale bywają pola, na przykład prefer AC3 format for file playback, czyli jeżeli on jest dostępny, to go ewentualnie wybierz, format AC3, do plików, na przykład plików.ts z płyt DVD. Przy czym w języku polskim określono to jako odtwarzaj pliki AC3. Więc nagle mamy wrażenie, że włączamy w ogóle obsługę tych plików, a nie odtwarzaj, wybieraj tę ścieżkę, kiedy jest dostępna.
1: A to już ma znaczenie.
3: I nie chciałbym po prostu doprowadzić do stanu, kiedy ja mówię coś, kierując się tłumaczeniem polskim, a sam wiem, że robi to coś odrobinę innego, dana opcja.
1: Więc dlatego będziemy pokazywać anglojęzyczną wersję DVB Viewera, natomiast oczywiście będziemy mówić, przede wszystkim ty będziesz mówił o tym, do czego są te opcje, w jakich sytuacjach się je wykorzystuje, więc jeżeli ktoś nawet nie jest bardzo biegły w języku angielskim, to postaramy się to wszystko jakoś wyjaśnić, a ci wszyscy, którzy słuchają nas w tym momencie na żywo 30 maja 2016 roku, to mają jeszcze tę dodatkową możliwość, żeby do nas po prostu zadzwonić, jeżeli cokolwiek okaże się niezbyt jasne. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, telefon z krakowskiej strefy numeracyjnej, a tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. Zapraszam bardzo serdecznie. Już jesteśmy dostępni i można do nas już dzwonić.
3: Również zapraszam, dlatego że jestem ciekaw, jakie tak naprawdę zagadnienia państwa gdzieś tam też interesują. To jest, o czym marudzić mniej, a o czym ględzić nieco więcej. Tak na przyszłość, więc jak najbardziej. Ciekaw jestem, bo ja przebyłem, powiedzmy sobie szczerze, zarówno Michał, jak i ja, to mamy trochę tę telewizję jako takie studium, też swoiste studium przypadku. O, myśmy też musieli przejść przez parę dziwnych opcji, pozmieniać parę tych opcji, metodą prób i błędów dojść, co nam działa lepiej, co działa gorzej, dlaczego tak. Strona DVB Viewera na przykład jest oficjalne wiki, które zresztą bardzo polecam. DVB Viewer, tak jak program się pisze, odstęp wiki. Tam jest wyjaśnione prawie że od dechy do dechy, z czasami takimi opcjami, że nawet zastanawiam się, czy na pewno jest mi to potrzebne. Natomiast no, jest to wiki w języku angielskim lub niemieckim. Żadnego innego języka
1: nie ma. Co kto woli, ale polskiego nie ma.
3: Nie ma, tak. To też, to co dziś pokażę, jest zgromadzonym jakby takim bagażem trochę obserwacji, bardziej niż faktyczną konfiguracją. Tak musi być i koniec. Jeżeli komuś działa inaczej, bardzo się cieszę. Jeżeli komuś to pasuje, tym bardziej się cieszę. My zrobiliśmy to gdzieś tam wstępnie tak, to po prostu działa.
1: Ale te opcje, to, że można je zmienić, to nie bierze się znikąd, więc jeżeli komuś będzie działało lepiej inaczej, inna konfiguracja, to może się okazać, że rzeczywiście no w jego przypadku tak będzie lepiej, bo na przykład, no nie wiem, antena jest ustawiona w inny sposób, coś tam odbiera co innego. Przecież nie słuchają nas tylko odbiorcy z Polski, słuchają nas ludzie no, z całego świata, o czym
3: rastry kanałów,
1: wiemy,
3: chociażby
1: tak.
3: W telewizji naziemnej są nieco inne.
1: Więc różnie
3: więc
1: być może.
3: Mamy pierwsze pole do zabawy.
1: Oczywiście. Także no, podajemy jakiś wzór, na który można sobie własnoręcznie coś poustawiać w programie DVB Viewer. To co, Patryku, przechodzimy najpierw do opcji, czy do jakiegoś innego elementu?
3: Przechodzimy,
1: programu?
3: Myślę, najpierw do opcji. W tym celu uruchamiam czytnik ekranu JAWS. Dziś niestety dla niektórych bardziej niestety będziemy pracować z czytnikiem ekranu JAWS.
1: Dlaczego? Może od razu powiedzmy.
3: Będziemy pracować z czytnikiem ekranu JAWS dlatego, że JAWS czyta, co robimy.
1: To znaczy?
3: Jeżeli na przykład mamy opcję typ odbioru, gdzie do wyboru mamy naziemny, satelitarny, kablowy, NVDA przeczyta listar zwijana kablowy.
1: No a to
3: ja
1: trochę
3: wiem,
1: mało.
3: To jest tryb odbioru.
1: Bo ty już te aplikacje znasz.
3: Dokładnie. Ale to już, to jest powiedzmy chwilami niewystarczająca
1: dawka wiedzy.
3: Ilość informacji.
1: Okej, okay, to co, możemy przejść?
3: Możemy.
1: Do prezentacji?
3: Możemy przejść do prezentacji.
1: No. Czyżby coś się zacięło?
3: Synteza mowy stwierdza, że nie będzie ze mną rozmawiała, ale... Ale już ze mną rozmawia.
1: No i bardzo dobrze.
3: Osiągnąłem sukces w negocjacjach z syntezą mowy. Jest dobrze. Uruchamiam zatem program DVB Viewer.
1: Tylko my tego nie... O, już słyszę.
3: Mamy zatem parę okienek.
4: Desktop folder, disk 0.dvb.
3: To nas interesuje. Żeby zmienić język, naciskam literkę. Zakładam, że mają Państwo rozkład klawiszy, który dostarczyliśmy w poprzedniej audycji.
1: W postaci pliku kaczusia.remote.
3: Przypomnijmy, skąd go pobrać, bo jeszcze audycja nie została opublikowana, więc...
1: To już mówię. dziwisz.net/dvb. Jak dobrze pamiętam.
3: Tak. Tak, dokładnie.
1: Muszę sprawdzić, ale tak. dziwisz.net/dvb. Tu mamy plik kaczusia.remote. No i ten zestaw...
3: Nazwa historyczna.
1: Tak, nazwa historyczna i ten zestaw skrótów można sobie zaimportować do programu DVB Viewer.
4: Lista kanałów.
3: Nie interesuje nas lista kanałów.
4: Opcje ogólne.
3: Interesują nas opcje. W drzewku ogólnych...
1: Jak do tych opcji się dostać?
3: Literka O.
1: Okay.
3: Jak opcje.
4: Dostępne języki. Sondobox polski. Arabic. Bulgarian. Fatala. Himesesi. Himeset. Czech. Danis. Deutz. Englis.
3: Jak widzimy, wszystkie podstawowe języki świata są. Ta lista ma...
4: Englis. Pempateho. November. Golzlima. India. Sherra. Hotel.
3: No nie powiedział nam ile z ilu. Szkoda.
4: Bo
3: się zmieniłem język na angielski.
1: Nie trzeba restartować?
3: A teraz mogę...
4: Options.
1: Nie trzeba.
3: Nie trzeba.
4: General open.
3: Może najpierw popatrzmy w ogóle, jakie mamy elementy drzewa w tych opcjach. Tak, żebyśmy widzieli, co nas czeka.
4: Jeden, wschód, dom.
3: Zamykanie.
4: Zero, extended.
3: Rozszerzone, zaawansowane w polskim.
4: Preorder open, preorder open.
1: Nagrywarka.
4: Preordings.
3: Nagrania. Przesunięcie czasowe, to się ładnie po polsku nazywa.
4: Zero hardware, realtek, DTV filter. DirectX open, DirectX open.
3: Kodeki, czyli cały silnik DirectX.
1: To wyżej to była zakładka gałąź sprzęt.
3: Tak. Sprzęt, tak. Opcje DVD.
4: Pip,
3: obraz w obrazie.
1: Może Patryku od razu powiedzmy, co to właściwie jest ten obraz w obrazie. Wiesz coś na ten temat?
3: Możemy oglądać dwa różne programy, mając dźwięk i obraz jednego i pomniejszoną miniaturkę obrazu drugiego programu.
1: Czy jeżeli ktoś ma taką podzielną uwagę, no to możemy sobie właśnie mieć na podglądzie
3: oglądać dwa seriale naraz, przy czym słuchać jednego. Bo dźwięk niestety nie rozłoży się jak w Głosie Ameryki na dwa kanały. Szkoda, ale...
1: Szkoda właśnie, bo to też by tak mogło być zrobione.
3: Ale to już wymagałoby zbyt wielkiej zabawy.
4: Jeden teletekst.
3: Było EPG, jest telegazeta,
4: subtitle,
3: napisy, charakterystyczne dla Niemiec i Anglii platformy Media Highway i FreeSat.
4: Zero TV Radio. Post General Open.
3: OSD. Wizualny interfejs użytkownika, którym my się nie będziemy bardzo zajmować, dlatego że, jak sama nazwa mówi, to jest wizualny, tak, on-screen display. To jest treść wyświetlana na ekranie, przy czym faktycznie wyświetlana. My do niej jako niewidomki nie mamy dostępu.
1: Nie da się tego odczytać za pomocą czytnika ekranu, chyba że jakoś OCR-em ewentualnie.
3: Tak, wtedy tak.
4: Jeden post-skin, post-skin, post-memu.
3: Skórka, wygląd i menu w odniesieniu do OSD. Input. To się nazywa chyba wprowadzanie po polsku. Tak powinno być, a nie pamiętam, jak jest w wersji polskiej w tym tłumaczeniu takim DVB Viewera. Tu konfigurujemy klawiaturę, tu konfigurujemy... To właśnie na tym polega sukces pliku kaczusia.remote. Pokażę, jak mapować klawisze dla tych, którym...
1: Albo na przykład kaczusia to za mało.
3: Albo domyślny układ klawiszy nie pasuje. Tu również ustalamy komendy dla pilota. Ja w tym momencie pilota nie mam, żeby pokazać, ale niektóre karty wyposażone w pilot do sterowania nimi mogą być nośnikiem tych komunikatów do DVB Viewera i na przykład wykonywać operacje systemowe. Na przykład zamknąć nam komputer z poziomu DVB Viewera pilotem. Można. Wejście myszki.
1: Wtyczki wejścia jakieś, tak?
3: Wtyczki wejścia, tak, czyli możemy sobie na przykład właśnie tutaj dokonfigurować wtyczki pilotów, konkretnych mapy, ale takie, które wymagają czytania już komunikatów z podczerwieni, które nie działają jako systemowa klawiatura, a tak naprawdę pilot, tylko które mają swoje zestawy komend, no to tutaj możemy dodać.
1: Tak, nasi słuchacze zapewne na pewno pamiętają, jeżeli słuchali poprzedniej audycji, że tam na samym końcu konfiguracji DVB Viewera pojawia się taki kreatorek jeszcze, co chcemy sobie doinstalować. I niektóre karty telewizyjne mają swoje dedykowane sterowniki do pilotów. I tu właśnie w tym miejscu moglibyśmy coś jeszcze tam pokonfigurować w takim przypadku.
3: Obrazy. Ścieżka wirtualna obrazu to jest ciekawa rzecz, ale no nam się to nie przyda. Tu są biblioteki, obrazy, potem będzie wideo, potem chyba DVD, potem muzyka albo jakaś taka podobna kolejność, zaraz zresztą pokażę. To są miejsca, w których trzymamy...
1: Media.
3: Media, bo DVB Viewer, dokładnie jego usługa nagrywania, o której troszkę postaram się opowiedzieć w dużo późniejszej części dzisiejszej audycji, albo może nawet w następnej audycji, jak dobrze pójdzie. DVB Viewer ma swoją usługę nagrywania, to się tak ładnie nazywa, która de facto jest zarówno usługą nagrywania na czas, inną niż to, co wbudowane jest w DVB Viewer, jeszcze bardziej zaawansowaną, pozwalającą przeglądać EPG na przykład z poziomu web interfejsu. Ta usługa również jest urządzeniem DLNA, więc to szmery, bajery, jak to się potocznie mówi. Naprawdę możliwości jest bez liku, trzeba to tylko wszystko, mówiąc potocznie, ogarnąć, połapać się w tym, bo tego nie jest mało. Są to też opcje, którym ja szczerze mówiąc poświęciłem najmniej czasu, więc moje wyjaśnienia ich dotyczące mogą okazać się niewystarczające, choć postaram dołożyć się wszelkich starań, żeby to było inaczej. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, mnie interesuje ta część techniczna DVB Viewera, ta część odbiorcza, bo z niej korzystam i to w niej, prawda, znalazłem nadzieję na dostępne oglądanie telewizji. O czym zresztą też mówiliśmy w poprzedniej audycji i pokazaliśmy, że jest to dostępne.
1: Możliwe.
3: Ścieżki wirtualne obrazu. Filmy.
1: Znowu też ścieżki, ale do filmów. Miniaturki.
3: Miniaturki filmów. No bo filmy, obrazy ruchome, więc miniaturkę można mieć.
1: Muzyka.
3: Muzyka. Tagi muzyczne. Można pobierać informacje sobie i czytać. Chyba też kanały RSS za pomocą wtyczki.
4: Diamond Tools.
3: Konfiguracja Diamond Tools, a przede wszystkim wskazanie jego ścieżki. Tak, DVB Viewer umie czytać obrazy płyt. Rozpakowuje je za pomocą Diamond Tools w wersji tej konsolowej, czyli pod maską, nawet nie do katalogu Mój Komputer. On po prostu umie czytać, umie otwierać obrazy.
1: Jeżeli komuś to do czegoś potrzebne, żeby odtwarzać na przykład filmy, wideo, które sobie powiedzmy do takiej postaci zgraliśmy, tak? Do pliku
3: tak,
1: ISO.
3: Tak, mamy obraz w formacie ISO i takie ISO po prostu wskazujemy i jest. Pogoda, skrypty. Silnik skryptów może bazować na Windows Script Hoście, może bazować na Visual Basic. Ma jakiś wewnętrzny język skryptów też, DVB Viewer. Chyba nawet wywołania COM się da robić spokojnie. No, dość zaawansowane możliwości. Jeszcze się tym nie bawiłem.
4: Recording service.
3: Usługa nagrywania. Ja jej nie mam zainstalowanej, ale tu można skonfigurować jej wstępne opcje, gdyby ona się pojawiła.
4: Panel logos.
3: loga kanałów, wyświetlane na liście kanałów na przykład obok. I to tyle w drzewku opcji. To jest dopiero drzewko opcji. Teraz przejdźmy z powrotem teraz, do opcji.
1: Bo teraz przejdziemy do już konkretnych opcji.
3: Język.
4: Taskbar radio button escape lambda. Be internet late. Software be in taskbar radio button escape 3.
3: Pokazuj DVB viewera w pasku zadań.
4: Software be in system radio button escape.
3: W zasobniku systemowym.
4: Software be in bot radio button escape 1 of 3.

0: Reload Blue, przepraszam, był kiedyś.
1: Czy ma to coś nam daje? Czy ma to jakiś wpływ właśnie na pracę?
2: Windows Default. Windows Default.
0: Teraz nie daje to nic. Kiedyś dawało to to, że menu w stylu Windows Vista zachowywało się trochę inaczej niż menu w stylu DVB Viewer. Teraz jest Windows Default i DVB Viewer i się zachowują dla nas niewidomych tak samo.
2: Settings prevent display speed of and frames are on video Xbox headset.
0: Unikaj wygaszania ekranu lub wyłączania monitora, podczas gdy wideo jest aktywne.
1: Czyli jeżeli oglądamy sobie jakiś film, to no, albo program telewizyjny,
0: to ekran
1: no to,
0: nie powinien się tak, wygasić.
1: To nam to nie zgaśnie.
0: Trochę kiepsko byłoby to.
1: Tak.
0: Uruchom na pełnym ekranie. Ja tej opcji dla osób niewidomych raczej nie polecam, dlatego że wtedy pod klawiszem Alt znika nam menu.
1: Tak, i wtedy trzeba...
0: cały czas może być dostępne z menu kontekstowego.
1: Ale ono tam chyba w kontekstowym troszeczkę inaczej wygląda.
0: Tak, wygląda troszkę inaczej. Wygląda jak menu Windows Media Playera 11. Czyli mamy na przykład DVB Viewer rozwijane, edycje rozwijane, kanał rozwijane, opcje rozwijane i dopiero strzałką w prawo musimy w nie wejść. Ono jest takie kaskadowe, jak ktoś ładnie mówi.
1: Ono jest takie odwrócone tak naprawdę trochę.
0: Tak, trochę tak.
1: Jakby ktoś to menu to obrócił po prostu.
0: Bo pod altem działano normalnie, czyli strzałkami lewo-prawo plik, edycja, widok, coś tam, pod strzałkami góra-dół wchodzimy w interesujące nas menu. Tu prawo-lewo wchodzimy w interesujące nas menu, góra-dół w grupę menu. Dla używających keymapu kaczusia.remote full screen to jest F, natomiast wyjść z full screenu trzeba już ręcznie z menu kontekstowego. Wznów odtwarzanie po wybudzeniu z hibernacji bądź z uśpienia. Na ogół opcja przydatna, natomiast no, niektóre sprzęty mogą powodować problem i konflikt.
1: No i opcja, przede wszystkim przydatna dla laptopów, dla użytkowników laptopów. Bo takie komputery z reguły częściej jednak wchodzą w taki stan.
0: To feralne pole. A ja sobie je zaznaczę. AC3, dźwięk głównie pięciokanałowy, dźwięk głównie ze ścieżką oryginału. Raczej nie jest to dźwięk ścieżki podstawowej. Często bywa to też dźwięk ścieżki deskrypcyjnej na płytach DVD. Bo jak sama nazwa mówi, jest tu for file playback, więc tyczy się to przede wszystkim plików i płyt DVD. Ścieżkę audio podczas oglądania telewizji w jakimkolwiek trybie, czy jest to DVB-T, czy jest to DVB-S, wybieramy literką A w przypadku keymapu kaczusia remote lub z menu tak normalnie.
2: Settings control bar pop up delay milliseconds Xbox headset. Settings edit stop.
0: Jeżeli myszka wejdzie nam na obszar jakiegoś paska kontrolnego, to tutaj jest opóźnienie jego reakcji. DVB Viewer, jak już mówiliśmy, umożliwia robienie screenshotów aktualnej stop klatki z telewizji. Potem z taką stop klatką można robić rzeczy różne, przeróżne wręcz.
1: Na przykład wysłać do jakiegoś serwisu rozpoznającego obrazki i próbować zgadnąć, co tam jest.
0: Co to jest za typ kanału.
1: Tak, na przykład. To od razu powiedzmy, to wcześniej oznaczało, że po prostu odgrywany jest dźwięk w momencie robienia tego zrzutu ekranu.
0: To nie jest możliwość włączenia bądź wyłączenia robienia zrzutów ekranu. W przypadku kaczusia remote
1: W.
0: Screenshot robimy literką W.
1: I tu jeszcze mieliśmy wcześniejszą opcję, o której nie powiedzieliśmy. Może do niej...
0: Używaj elektronicznego przewodnika po programach do nazwy screenshotu. Czyli jeżeli na przykład, nie wiem, leci w tym momencie film Zaginiony w akcji, to nasz plik będzie się nazywał data myślnik zaginiony w akcji myślnik godzina, chyba jakoś tak. Albo zaginiony w akcji data i godzina, teraz nie pamiętam.
1: A jeżeli...

0: Jeżeli nie, no to wtedy nazwą kanału będzie to opatrzone, jak dobrze pamiętam.
1: Tak.
0: I kolejna opcja to jest format pliku, w jakim ma być zapisany ten zrzut ekranu.
1: Schowek.
0: A, możemy do schowka wkleić.
1: Tylko.
0: Tak.
1: No. Ja sobie ustawię na PNG. Ponoć mały, ponoć dobry. Równicy nie zobaczymy, my przynajmniej. Programy może i owszem.
2: Ok, przycisk. Cancel przycisk. Przycisk. HDS1 Previous General Open.
0: I pierwszą gałąź ustawień mamy
1: za sobą.
2: Jeden cudowny, cudowny.
1: Wyłączanie komputera.
2: Action Femex Pink DVB Jeder. Action Femex Pink DVB Jeder. Combo Box Close DVB Jeder.
1: Akcja przy wyjściu z programu DVB Viewer, czyli naciśnięcie na DVB Viewer Alt F4 może zamknąć DVB Viewer, wyłączyć komputer, uśpić komputer, zahibernować komputer i tyle.
0: To się przydaje, myślę, przede wszystkim w przypadku takim, jeżeli ktoś ma dedykowany komputer do takiej rozrywki multimedialnej.
1: To wtedy można zmapować przycisk zamknij na pilocie i skonfigurować sobie tutaj akcję i on od razu.
0: I po prostu się wszystko wyłącza, na przykład. Albo usypia.
1: Nie pozwalaj na wykonanie tej akcji innej niż zamknij DVB Viewer, czyli uśpić, zahibernować, zamknąć. Jeżeli nagranie planowane według czasu, według harmonogramu ma zacząć się za. Pole edycji minut możemy sobie tu ustalić, domyślnie 15.
2: Remote control over office normal exit radio button headset 2 of 2.
1: Naciśnięcie przycisku na pilocie. Używa normalnego wyjścia.
2: Remote control over office extended exit radio button headset 1 of 2.
1: Rozszerzonego. Rozszerzone zapisze więcej informacji przed wyjściem, tak żeby potem ta sesja mogła się odzyskać szybciej.
2: Remote control over office normal exit radio button down warning keynote disabled edit 30.
1: Można, jako że to wykorzystuje command line'ową opcję shutdown w Windowsie, można na przykład wyświetlić okienko, że akcję DVB Viewera skonfigurować na zamknij, ale zamknięcie przez Alt F4 wyświetli okienko, że komputer zamknie się za n sekund.
0: I taki zegarek odliczający.
1: Nie pytaj się, czy chcemy zakończyć program. Ja sobie to
0: w sumie warto zaznaczyć nawet, żeby nie pytało zbyt wiele.
1: Tak. Rozszerzone, zaawansowane.
2: Priority pick, priority reduce influence of other programs, combo box pick, pan normal.
1: Priorytet domyślnie powyżej normalnego.
2: Pick. Lower pan normal, pick, pick.
1: Nie ma priorytetu czasu rzeczywistego, szkoda. Ustawię na wysoki.
2: Setting support for visual impaired users last Xbox headset.
0: Rzeczy, które pokazywaliśmy w zeszłym tygodniu.
2: Przycisk. HDS1 Previous Extended.
1: Wyjaśnijmy może pokrótce, że zmiana priorytetu będzie powodowała to, że program DVB Viewer, jeżeli inne aplikacje będą chciały użyć mocy procesora, będzie się tam tak czy inaczej, w zależności od ustawienia, przed tym bronił i że to do niego jednak.
0: Tak, nada sobie
1: część.
0: Po prostu wyższy priorytet, więc jeżeli będziemy mieli uruchomione jakieś aplikacje, to no one będą wykonywały się troszeczkę wolniej. DVB Viewer będzie jednak dzierżył tu palmę pierwszeństwa i jeżeli będzie potrzebował coś sobie policzyć, no to nie ma rady.
1: Sobie policzy.
0: Sobie policzy, tak. Te dwa pozostałe,
1: dwa pozostałe
0: pola wyboru...
1: są potrzebne, żeby zrobiło się dostępnie. Ponoć. Nie jestem w stanie tego potwierdzić, jako że wzroku nie mam. Ponoć. Zaznaczenie tych dwóch pól wyłącza nam zupełnie dostęp do ekranu, czyli do obrazu. Obraz się ponoć nie rusza, nagle DVB Viewer staje się DVB Playerem de facto. Tylko i wyłącznie. Natomiast nie miałem jak tego potwierdzić, więc jeżeli Państwu nie działa obraz, to po prostu przypominam, że jest to opcję, czyli literka O, zakładka zaawansowane i jak to się potocznie mówi, wóz albo przewóz, dostępność albo obraz.
0: Ewentualnie jeżeli można państwu kombinować z tymi polami wyboru, że na przykład, nie wiem, to drugie odznaczyć, bo może to pomoże. Tu trzeba by było no, jednak z osobami widzącymi to poweryfikować nieco bardziej, bo taką informację tylko dostaliśmy, a nie było tu jakichś większych testów.
1: Większej grupy testowej, tak. Więc
0: informujemy, że tak może być. Po prostu.
2: Recorder open.
1: Nagrywarka. Tu
2: directory listbox users public videos 1 of 1.
1: Katalog. I katalog wybiera się ciekawie, dlatego że
2: directory add przycisk.
1: Robi się dodaj.
2: Directory delete przycisk settings output format directory add przycisk.
1: Nie ma przeglądaj. Jest tylko dodaj.
2: Przeglądam amulczy, select recorder, directory, video, 4, publiczny, 2, dysk lokalny, cotnet, 19 items, przegląd, utwórz nowy, ok, przycisk, options.
1: Powiedzmy, że chcę, żeby nagrania zapisywały się na C, mam tego pełną świadomość, że jest to dysk systemowy, ja tak chcę.
2: Directory, delete, przycisk, directory, add, przycisk, directory, listbox, C, users, public, videos, 1 of 2, C, users, public, videos, C.
1: No, i niemiłe zaskoczenie. C się faktycznie według nazwy dodało, ale na pierwszym miejscu nadal jest
2: C users public videos.
0: Ale po co właściwie możemy dodać kilka tych ścieżek? Czy później będziemy mogli wybrać, gdzie chcemy zapisać? Z listy
2: czy
1: ustawia się jakby pierwszy i drugi. Znaczy no, katalogów można mieć nawet tu chyba z 50, nie wiem, nie testowałem. Ale kwestia jest taka, że jeżeli zakończy się wolne miejsce lub nie będzie tyle, ile on chce, bo mamy takie pole, do niego zresztą zdaje się nawet w tej zakładce dojdziemy, nie pozwalaj nagrywać, jeżeli jest mniej niż N miejsca na dysku, wtedy zostanie wybrany drugi folder.
0: Więc lepiej nie mieć kilku folderów na jednym dysku, a na przykład jeden tak, na tym, drugi na tym.
1: Ale żeby nie było tak kolorowo, nie mamy przycisków przenieść w górę, przenieść w dół. Kolejność dodania mówi o kolejności wyboru.
0: Okej.
2: Okay. Directory listbox C users public.
1: Więc ja C users public video.
2: Directory delete przycisk. Directory listbox C 1 of 1.
1: Bo ja chcę, żeby się nagrania zapisywały na dysku C.
2: Settings output format sondobox video audio test test.
1: Format wyjściowy. Znowu powtarzam się troszeczkę dla tych, którzy nie słyszeli tamtej konfiguracji, bo w tej zakładce byliśmy jako jeden z ostatnich punktów ostatniej audycji, natomiast to jest dość istotne, jeżeli chcemy sobie na przykład nagrywać filmy z audiodeskrypcją. Mamy tutaj do dyspozycji format. Nagrywa tylko konkretną ścieżkę. Video audio PS, bardzo podstawowy format, takie MPG jak na płytach kompaktowych VCD, tych takich o rozmiarze CD, ale z zawartością wizualną.
2: Video audio test, test.
1: Prawidłowy, pełny stream.ts. Powiem taką ciekawostkę techniczną, ja mówiłem, że z audycji na audycję będzie coraz więcej różnych dziwnych ciekawostek, porad, sztuczek i zagłębiania się w technikę, więc myślę, że spokojnie mogę o tym opowiedzieć. Mianowicie, tak naprawdę cały multiplex DVB, przede wszystkim T, jest multiplexem TS, czyli MPEG Transport Stream. W takim multiplexie mamy mnóstwo ścieżek, mamy ścieżki faktyczne wideo, czyli obrazy poszczególnych programów, mamy ścieżki audio, czyli zarówno ścieżki główne, jak i ścieżki poboczne, czyli z oryginałem, z deskrypcją ścieżek audio, tak? No, czyli wszystkie jakby komponenty potrzebne do odtworzenia danej stacji. Mamy ścieżki synchronizacyjne, czyli takie mówiące w tym momencie na tym programie jest taki, a nie inny czas zegara. Czas zegara, nie czas nasz jakby, że jest tam, nie wiem, 19:58. Ale czas synchronizacyjny, jakby czas, który mówi dekoderom i całemu sprzętowi, że to wszystko idzie równo i zgodnie. Są ścieżki nieco bardziej dostępne, ścieżki z danymi, to są strumienie po 8, po 16 kilobitów, to jest EPG. Które to EPG tak naprawdę nie, transmituje nam godziny, daty w formie takiej, jaką znamy, czyli 1.1, 2.1, 8. Tylko godzina, data to jest tam format czasu, chyba bazujący na Unix Epoch, zdaje się, czyli od 1 stycznia 1970.
0: Tam jakaś liczba symbolizująca ilość sekund,
1: tak,
0: pewnie,
1: tam,
0: tak?
1: Jest liczba symbolizująca ilość sekund lub jakiś taki podobny do niego format czasu. Tu się, szczerze mówiąc, nie orientuję aż tak dokładnie, ale jest to format zrozumiały dla odbiorników, który one potem sobie konwertują na wyświetlalny dla nas czas, z uwzględnieniem przesunięć strefy czasowej, naszego obecnego czasu ustawionego w komputerze na przykład. Dalej mamy event type, czyli czy film, czy serial, czy co tam. Dalej mamy faktyczną już treść, jako programistycznie mówiąc, jako string, czyli faktycznie niewidzialni, pisane N, I, E, W, I, D, Z, I, A, L, N, I, i tak dalej, faktycznie tekstem, opisy też pisane tekstem, ale już na przykład gatunki to są, zdaje się, gatunek jest od 00 do FF, czyli pole szesnastkowe, i tutaj też już mamy, na przykład, nie wiem, załóżmy, tak, że 150 równa się religia, 152 równa się western. Ta lista gatunków też jest usystematyzowana. Dalej mamy unikalny kod czasowy zdarzenia, do tego stopnia, że na przykład z program DVB Viewer, i tu mogę powiedzieć ciekawostkę z doświadczenia. Zaprogramowałem sobie ostatnio film, że chcę nagrać film, bo mnie interesuje. Nawet mogę powiedzieć, że był to konkretnie film z Nahor, skąd idą dobra produkcja polska. Podczas nagrywania, podczas gdy nagrywał mi się DVB z transpondera DVB-T, za pomocą karty do DVB-T program, ja oglądałem kanał satelitarny, bo mogę, i wtedy po satelicie mogę się śmiało poruszać, no bo DVB-T to jest osobne urządzenie, też podłączone pod USB, ale on ma nad nim osobną kontrolę, w ogóle jest wszystko zadbane i naprawdę trzeba bardzo się postarać, żeby to wysypać. To taka dygresja wśród opcji, zaraz do opcji wrócimy. I tenże film z Nahor mi się po prostu przerwał. O, zamknąłem DVB Viewera, on mnie się co prawda grzecznie zapytał, że trwa nagrywanie, czy ja jestem pewien, że chcę kontynuować. Tak, byłem pewien. No jakież było moje wielkie zdziwienie, jak uruchomiłem program DVB Viewer ponownie, za minut 15, ale program już był na tyle mądry, że on nie wznowił mi nagrywania tego. Ale tak jak już widzieliśmy, podczas nagrywania on pokazuje w okienku obok EPG, że tam timeshift, plik przesunięcia czasowego, taka i taka godzina, taki i taki dzień, TVP Polonia, o mnie się nie martw, coś tam, coś tam, coś tam. Jakież było moje zdziwienie, jak obok EPG stacji, którą obecnie oglądam, widziałem notkę, że timeshift rozpocznie się o 11.10 następnego dnia. Istotnie patrzę w program, w EPG, a o 11 tam 20 chyba 5, plus, bo to jest 11.25 plus minus to, co ustawiłem sobie jako nagrywanie przed i nagrywanie po, o czym zresztą też mówiliśmy w poprzedniej audycji. Z Nahor nadawany o 11 z czymś miał ten sam EID, ten sam kod zdarzenia, więc DVB Viewer wiedział, że następne zdarzenie tego samego typu wystąpi wtedy i wtedy i trzeba to nagrać.
0: Tak, bo ty sobie zażyczyłeś ten konkretny film, chcesz go obejrzeć,
1: i on się ma nagrać.
0: I on się nagra. Telewizja powtórkami stoi, czemu nie? Sprytne. To trzeba przyznać. 123 834 835, tyflopodcast.net, to są namiary na nas. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszamy serdecznie. Ja obserwuję tu naszego radiowego Skype'a, natomiast na razie nie widzę, żeby się coś działo, nie widzę, żeby ktoś do nas dzwonił, ani nie widzę także, żeby ktoś pisał cokolwiek.
1: Więc dlatego możemy spokojnie
0: możemy przejść dalej.
1: Nagrywania, tak. I jego opcji, które chcielibyśmy przypomnieć, bo one już były pokazywane, natomiast w różnych konfiguracjach różne formaty tak naprawdę mogą się sprawdzić. Ja nie ukrywam, że polecam nagrywanie w pliku .ts ze względu na jego w pewnym sensie elastyczność. Z plikiem TS mogą być problemy, dlatego że plik TS wymaga takich samych kodeków lub podobnych kodeków zainstalowanych w systemie, bo jest to jakby kopia multiplexu bądź jego części. Więc on musi te wszystkie strumienie sobie rozczłonkować, rozkodować. Natomiast co ciekawe, większość średnio tanich i tanich telewizorów, które mają nagrywanie na pendrive. Najczęściej ma też odtwarzanie z tych pendrive'ów i wtedy pliki TS są czytane, jako że ten plik jest rozkodowywany przez ten sam dekoder, który odpowiada za odtwarzanie DVB na żywo. Więc to taka ciekawostka, że często telewizory mogą sobie radzić z plikami TS dobrze. Jeżeli mamy na przykład telewizor w domu, nagraliśmy dla rodziny film, my mamy pożytek, bo się cieszymy, bo jest audiodeskrypcja, rodzina sobie może go obejrzeć. Tak, jest to do zrealizowania. Dlatego zostanę przy formacie TS.
2: Settings minimum for disk space MBP bit 10.
1: No tutaj niewiele nam to mówi, ale minimalna pojemność dysku do rozpoczęcia. Czyli jeżeli będziemy mieli 5 MB na dysku, on nas nie poinformuje, że mamy za mało, on po prostu nie nagra. On nie ma szans, on ominie. Jeżeli mamy ustawionych więcej niż jeden, ustawioną więcej niż jedną ścieżkę do nagrywania, po prostu zmieni ścieżkę, jeżeli tam będzie wystarczająco wolnego.
0: To nagra.
1: Ale jeżeli nie, no to nie nagra w ogóle.
0: Tak.
1: Nie
0: no,
1: ma.
0: 10 MB to troszkę mało, tak w sumie.
2: Zero.
1: Dlatego ja sobie
2: jeden.
1: Tu ustawię powiedzmy
2: zero.
1: Na...
2: Jeden. Pięć. Pięć. Zero. Zero. Pięć. Pięć. Czterdzieści. Pięć. Pięć. Dziesiąt.
1: Aha, bo jest to edycyjne pokrętło.
2: 560.
1: On mówi, że to jest pole edycji, ale ja lecę strzałkami w tym momencie.
2: 570.
0: I możesz
2: 570.
0: zwiększać.
1: O, tak.
0: Zmniejszać zresztą też tylko w drugą
1: Powiedzmy
0: stronę.
1: Powiedzmy tak mniej więcej. Godzina nagrania to może być nawet 400 MB czasami. A w przypadku dobrej jakości programów satelity to może być prawie gigabajt.
0: To w tym momencie mówisz już o tych programach tak HD, które się pojawiają.
1: HD, ale takich HD na przykład niemieckich, takich robionych z rozmachem, ale...
0: Jak rozumiem, HD, HD nierówne.
1: HD, HD nierówne, na przykład powiedzmy sobie w DVB-T polskim TVP1 ma średnio około 2,1, 2,5 do 3 megabitów na sekundę, czyli do około 300 kilobajtów na sekundę. Niemiecki CDF ma około 8 MB na sekundę na satelicie, 10, 6. W DVB-T jest to około 5 megabitów, przepraszam, na sekundę. W DVB-T jest to około 5 z kawałkiem, no ale to też jest nieźle. U nas w Polsce poszliśmy w oszczędność i wygląda to tak, a nie inaczej. Dla porównania... Miałem przyjemność korzystać ostatnio z transmisji użytkowej, takiej transmisji przemysłowej, konkursu piosenki Eurowizji. I ta transmisja zajmuje średnio 13 megabitów na sekundę. Około 14.
0: No, to już jest ładne. To już jest i dźwięk, i obraz naprawdę dobrej jakości.
1: Jakość naprawdę standardów europejskich. To już... Na takie nagrania musimy poświęcić trochę miejsca. Cały finał konkursu piosenki Eurowizji zajął około niecałe 4 godziny i w sumie było to 17 gigabajtów, zdaje się, czy coś koło tego.
0: Chyba nawet więcej, chyba tam koło 20 paru. Nawet. Nie, 25 było, ale to chyba jeszcze tam coś było oprócz tego.
1: Tak.
0: W każdym razie, no u nas bierze się to z oszczędności, tak, bo mamy te muksy, tak, czy transpondery, a no wiadomo, pasmo nie jest z gumy. Wychodzą dostawcy z założenia takiego, że no po prostu mamy jakieś tam pasmo do dyspozycji, to im ciaśniej się upchniemy, tym więcej da się tego zmieścić i tańszym kosztem można zrobić więcej, no ale...
1: Chociażby jest takie zalecenie, żeby w MUX-ie DVB-T były 4 programy HD lub 8 programów SD. My w Polsce w MUX-ie publicznym TVP mamy 8 programów, z tego 6 SD, 2 HD.
0: No proszę.
1: Pocieszę Państwa, na Litwie jest jeden MUX, który ma 2 albo 3 programy HD, 7 usług SD i działa.
0: No, wiesz, działać będzie, tylko jak to wygląda. I jak to brzmi?
1: A multiplex, czwarty multiplex kodowany cyfrowego Polsatu na jednej częstotliwości niesie ze sobą 12 usług radiowych. W sumie to około 70 usług radiowych, ale tam jest jedna usługa, która ma 60 parę podścieżek. To jest Moje Polskie Radio. I 13, tak 9 plus 4, 13 programów telewizyjnych. Można.
0: Można. Ale po co? Dobrze, to przejdźmy dalej.
2: Settings minimum redisk z ACMBP bit 5 cegle settings signal recording impre video window hexbox not headset.
1: Wizualnie oznajmiaj, że się nagrywa. Nam tak czy tak w trybie dostępności powie DVB Viewer, że się nagrywa. Ale to jest jeszcze jakaś tam lampka czy taki wskaźnik na dole ekranu, że nagranie trwa.
2: Settings DVB ACMBP hexbox not headset.
1: Jeżeli mielibyśmy problem z odtwarzaniem plików TS, tu możemy zaznaczyć tę opcję. Rozmiar pakietu DVD jest nieco inny niż rozmiar pakietów TS, takim TS telewizyjnym. Nie ma sensu konwersja tego na siłę. Jeżeli coś sprawia nam problemy, to warto to zaznaczyć. W innym przypadku raczej nie. O, po co modyfikować coś, co jest już dane? DVB Viewer naprawdę nagrywa prawie tak od źródła, albo tak od źródła, jak może. On tam nie konwertuje nic po drodze, po prostu sprzedaje, jak kupił, jak to tak się ładnie mówi.
0: Co ma na wejściu, to otrzymujemy na wyjściu.
1: A czasem nawet trochę więcej, bo podczas gdy na przykład sygnał jest niedostateczny i na wyjściu nam troszeczkę się, powiedzmy, przerwie, zacznie coś przerywać, na wejściu będziemy mieli przeskoki znane z satelity przy słabej pogodzie audiopiksele. Więc on tam w ogóle nie patrzy, co dostaje, to się po prostu ma zgadzać. Automatycznie dzieli, jeżeli zmienią się dane kanału. Czyli jeżeli nagrywamy przez naciśnięcie literki R, więc nie przez automat, nie przez EPG, przez literkę R i zaczęliśmy o 13, a kończymy o, powiedzmy, 19, może się okazać, że mamy 15 czy 20 plików. Bierze się to stąd, że jeżeli zmieni się zdarzenie w EPG, zmienia się też plik. Dokładnie w miejscu, kiedy to zdarzenie nastąpiło.
0: A że EPG no nie zmienia się tak bardzo równo, to wychodzą z tego dziwne rzeczy.
1: Tak, natomiast ja to mam tak dla ciekawości zaznaczone, bo to mi pozwala mierzyć, jak równo stacje różne radzą sobie z EPG.
0: Taki przykład różnych dziwnych rzeczy, które się dzieją w EPG, to nie wiem, czy pamiętasz, jak eksperymentowaliśmy chyba ze szwajcarskim radiem.
1: Szwajcarskie radio, które nie dość, że podaje obecnie graną piosenkę, podaje 5 czy 6 piosenek wstecz i podaje jedną albo dwie piosenki w przód.
0: Do przodu, tak. Wiemy, co tam za chwilę
1: będzie,
0: zagra.
1: Będzie, za chwilę
0: tak
1: zagra.
0: Ale nie dało się zrobić tego aż tak dobrze, żeby zarejestrować sobie te piosenki w takiej, no, od początku do końca, zgodnie z EPG.
1: Aczkolwiek jakbyś sobie wyliczył offset, tylko pytanie, czy to przesunięcie, ten offset jest
0: ono
1: dostępny w sekundach.
0: Tak, i czy ono jest regularne? Czy to się tam jednak troszeczkę czy to nie pływa?
1: Ja podejrzewam, że to jest mała nieregularność, to jest plus minus 3 sekundy. Ale musiałbym to dogłębniej sprawdzić, ale zapraszamy, zachęcamy do testów, bo to...
0: Jeżeli ktoś ma albo będzie miał satelitę, to szwajcarskim radiem naprawdę warto się zainteresować, bo fajne stacje. I w dobrej
1: Dużo
0: jakości.
1: Dużo dobrego, w dobrej jakości i niekodowane.
0: Tak.
1: To tyle możemy powiedzieć. W internecie też są dostępne, natomiast na satelicie ma to jeszcze większą jakość.
2: Autosplitom Hammer Data Hammer Hexbox Headset. Settings Remove Video Filler Data Hexbox Not Headset.
1: Usuń dane uzupełniające wideo.
0: O co tu chodzi?
1: Może być tak, że niektórzy na przykład dostawcy, pomimo tego, że ich strumień jest bardzo ruchomy i wtedy, kiedy się nic nie dzieje, wykorzystują 2 megabity, a wtedy, kiedy jest mecz i właśnie strzelany jest gol, wykorzystywane jest 12 megabitów. Może być tak, że nawet jeżeli te 2 megabity czarnego ekranu są tylko w użyciu, ale dostawca jako minimum, żeby się zmieścić w paczce i żeby nie robić zbyt dużo wolnego i zbyt wielkiej zmienności w tym pakiecie, ustawił na sztywno na przykład na 4 megabity. No wtedy nawet jeżeli 2,1 megabita jest użytecznego czarnego ekranu, na ile czarny ekran może być użyteczny, w tych miejscach na transponderze będą nadal wskazywane 3,9, 4, 4,1 megabita. Teoretycznie to usuwa takiego typu dane. Ja wychodzę z założenia, że jak sprzedałem, tak kupiłem, więc mam odznaczone to pole. Jeżeli ktoś uważa, że mu to coś pomoże, nie powinno poczynić to większych szkód.
0: A powinno odchudzić rozmiar plików niekiedy, prawda?
1: Tak, przy czym no jest to odchudzenie, nie wiem, od do 5%, może 10% w skrajnych wypadkach.
0: Ale jeżeli ktoś bardzo chce zaoszczędzić, to można. No.
1: Zrobiliśmy kontrolę nad naszym nad komputerem syntezą. Testowym.
0: Tak. Ale zaraz...
1: Już jest. Uwzględnij dane teletekstu.
2: Memu bar TV Radio T.
1: No. Zdecydowanie, telegazeta musi być nawet w nagraniach.
0: Tak, i wtedy oglądając sobie to w DVB Viewerze, możemy włączyć
1: teletekst.
0: I możemy sobie przeglądać na przykład teletekst archiwalny. Szkoda, że tego nie było tak ze 20 lat temu.
1: 20 lat temu.
0: No tak. Bo wtedy byłoby co czytać w tym teletekście, teraz...
1: Napisy możemy.
0: Jak jest z napisami właśnie? Czy my mamy możliwość.
1: Nie udało mi się odczytać napisów DVB Viewerem. Udało mi się je zdekompilować z całego multiplexu TS osobnym konsolowym narzędziem plik napisów, jak najbardziej, i potem go czytać i przedzierać się przez dane synchronizacyjne. Tak, udało mi się odczytać te napisy.
0: Ale tak na bieżąco? No... Nie.
1: Nie, natomiast przyznam się, nie kombinowałem z tym za wiele. Może być tak, że na przykład napisy satelitarne będą czytelne. Może być też tak, że tryb dostępności ogranicza te napisy, żeby pokazać EPG.
0: A to też możliwe.
1: Napisy też chcemy. Wszystkie ścieżki też muszą być.
0: Cóż to takiego?
1: Dane o alokacji programów, dane o mapie programów, dane stricte techniczne, dane synchronizujące wszystkie programy w równym czasie, plus pokazujące, gdzie są następne programy.
0: Czy to nam się w ogóle do czegokolwiek może przydać w trakcie nagrywania takiego programu?
1: Może się przydać, dlatego że no w tych pomiędzy danymi, co jest gdzie, jest też dana zegara, tak, synchronizująca wszystkie kanały naraz.
0: Aha, czyli gdybyśmy nagrywali na przykład cały, nie wiem, multiplex, transponder, to wtedy.
1: Tak, dlatego że do tego zaraz przejdziemy teoretycznie w DVB Viewerze. Ja nie ukrywam, problem mam z odtworzeniem takich plików aż, ale jeżeli ktoś naprawdę chce przetestować, pobawić się albo chce być już tak wierny, że wierniej się nie da, można nagrać transponder, czyli całą paczkę. Nie tylko multiplex, czyli jeden kanał ze wszystkimi wersjami językowymi, ścieżkami, napisami EPG, teletekstem, ale cały multiplex. Czyli nagrywam od 19 do 20 i mam od 19 do 20 ze wszystkich 8 kanałów multiplexu TVP na przykład naraz.
0: I tak, można. Taką pamiątkę historyczną sobie można zrobić, na przykład, że o tego i tego dnia tak wyglądała telewizja.
1: Nagrałem kiedyś takiego multiplexu 15 minut. Aha. Więcej się nie podjąłem, bo było to około 2 giga.
0: To już sporo.
1: Ale...
0: Gdzieś zapakować do szafy, tak, jako archiwum, można.
1: Tak. No tutaj mamy właśnie Event ID, EPG Data. Czemu nie? Z tym będziemy mieli problem, bo DVB Viewer nie chciał mi tych danych EID odtwarzać. Ja wiem, że one są, bo je zdemultiplexowałem też tym konsolowym narzędziem do... Powiedzmy może, co to jest, bo to jest darmowe narzędzie. Jest to program EAC3 TO. On bez problemu demultiplexuje takie rzeczy. i można sobie spokojnie takie rzeczy czytać, ale no to już jest surowy strumień. To już są surowe bajty. Nie wiem, plik bezużyteczny, który dopiero otwarty binarnie pokazał mi, że to jest APG. Tu się potwierdza zasada, że DVB Virus sprzedaje jak kupił. No, nawet tam nie ingeruje w to.
0: No tak, ale to już się trzeba trochę pobawić w takiej sytuacji.
1: DVB Viewer kolekcjonuje swoją bazę nagrań i może je na przykład udostępniać za pomocą DLNA.
0: Jeżeli mamy jakąś tam, tak, jeżeli mamy jakąś tam sieć w domu, taką mamy w rodzinie iluś fanów multimediów, ogólnie chcemy z tego korzystać.
1: Jeden to, mały komputerek, tak, który jest Media Center, to można. Można, śmiało.
2: Przycisk.
1: Zastosuję sobie zmiany. Ten przycisk jest śmieszny, bo on chowa drzewko na chwilę.
0: Aha.
1: Bo jest...
2: Przycisk.
1: Jest taki nieopisany przycisk.
0: Tak.
2: Internet Explorer.
0: O, on chyba pomoc wywołuje.
1: I mamy nawet pomoc teraz. Konkretną gałąź opcji w DVB Viewer Wiki. Pięknie. W starszych wersjach działało to tylko jako schowanie drzewka. Tu jest to pomoc. I to pomoc bardzo kontekstowa. Już mi się podoba i już panowie mają u mnie jeszcze większego plusa niż mieli wcześniej. A i tak mieli dużego. Nagrania.
0: O cóż to chodzi?
1: Tu ustawiamy to, co ustawialiśmy już w kreatorku na początku, w pierwszej audycji, czyli czas wprowadzenia i czas po programie. Dla nagrań typu one click, czyli tych takich dodawanych przez EPG za pomocą nagraj.
0: Tak, send to PVR, ja sobie ten PVR, czas, tak,
1: przyciska. Ja sobie to...
2: 17, 16.
1: Nie, może nie aż tyle.
2: Ale
1: 10. 10 minut.
2: Onetlisk program linket kolowu pimen inedit 10.
1: No i tu może zostać.
2: Suplement strata information file hexbox not hexket.
1: Dodatkowe opcje. Utwórz plik z informacjami.
0: Jakie to informacje?
1: Dostajemy ładny, lśniący, czysty plik TXT z informacjami o średniej przepływności, o tym, czy wystąpiły jakieś błędy podczas nagrywania sygnału, o tym, ile ścieżek, jaki rozmiar pliku, z jakiego urządzenia zostało nagrane, urządzenia DVB, kiedy zostało nagrane.
0: Czyli dostajemy taką metryczkę, tak naprawdę.
1: Tak, dostajemy taką bardzo zaawansowaną metryczkę o takiej samej nazwie pliku jak plik.
0: Jeżeli komuś się przyda, no to czemu nie?
2: Suplement Vitelok file hexbox not hexket.
1: Nawet dziennik możemy sobie zapisać.
2: Suplement Vitelok file hexket.
1: W logu są szczegóły błędów, jeżeli tam one wystąpiły. W logu jest też chyba średnia prędkość jakoś troszkę inaczej pomierzona. W logu są chyba szybkości transmisji bitów i inne takie, każdej ścieżki osobno i takiego typu dane. I każde zdarzenie, czyli jeżeli nagrywamy przez R na przykład, to w logu jest zmiana zdarzeń, w logu są zdarzenia, które nie są, które są rejestrowane, ale które nie wpływają na nagranie, na przykład, że doszedł nowy kanał do multiplexu. Jeżeli są to jakieś, nie wiem, specjalnego przeznaczenia transmisji, które się włączają i wyłączają, no to tutaj dostaniemy taką informację też.
0: No, czyli już taka naprawdę rzecz dla tych, którzy bardzo, ale to bardzo chcą wiedzieć, co tam się dzieje pod maską, tak? To są tego typu kwestie, które, no, jeżeli chcemy sobie po prostu tylko pooglądać, to myślę, że niekoniecznie dla nas, ale no, jeżeli ktoś bardzo głęboko chce tam zajrzeć, co tam się dzieje, jak to działa.
1: To jest akurat prawda, proszę. Natomiast audycja mówi o zaawansowanych
0: właśnie
1: opcjach,
0: więc... Tak, właśnie dlatego chciałem też wspomnieć, że no...
1: Poświęcamy temu tyle czasu, a nie parę sekund. Ja bym sobie to odznaczył. Zapisuj EPG jako właściwości pliku NTFS. No naprawdę ktoś pomyślał. Uwaga, będzie technicznie. System plików NTFS ma takie coś jak alternatywne strumienie danych. Czyli plik może mieć jakoby jeszcze plik w sobie. I EPG może być częścią multiplexu, jedną ze ścieżek, tak jak Pan Bóg przykazał. A może być właściwościami pliku NTFS, czyli alternatywnym strumieniem danych w formie tekstowej. I potem jakiś Alt Stream File Browser, czy inny taki program do przeglądania alternatywnych strumieni, może nam nagle odkryć, ale zaraz, tu jest jeszcze plik TXT. No jest plik TXT, bo domyślnie EPG zapisywany jest jako właściwości NTFS. Ja osobiście wolę, żeby on był zapisywany jako podścieżka w multiplexie, jedna z.
0: A czy my ten plik tekstowy możemy jakoś systemowo wyłuskać z tego?
1: Nie. Zdaje się, że nie.
0: Nie. Okej. Myślałem, że to jako właściwości, na przykład jako te tagi się gdzieś tam na przykład zapisuje. Albo coś tego typu. No ale...
1: No poniekąd tak, tylko że jako właściwość zapisuje się, że ma alternatywny strumień i alternatywny strumień jest treścią EPG.
0: A, rozumiem. Okej.
1: Z tego nie jestem teraz pewien, nie chciałbym podać tu informacji nieprawdziwej, ale wydaje mi się, że z tego umie korzystać Media Center.
0: To znaczy tak Windows,
1: Windows Media Center. Mm-hmm. Ale mówię, nie chciałbym tu, teraz nie jestem tego do końca pewien, tak mi się wydaje, że on tam coś umie. Domyślna akcja nagrywania. Tak, nagrywanie może mieć swoją domyślną akcję inną niż nagrywanie.
0: Tak, bo nagrywanie w końcu, wciskając przycisk nagrywaj, niekoniecznie możemy mieć to na myśli. A co możemy mieć na myśli?
1: Możemy mieć na myśli nagranie po prostu, czyli nagranie jednego multiplexu, znaczy jednego strumienia multiplexu w takiej konfiguracji, w jakiej sobie zażyczyliśmy, czyli ze wszystkimi ścieżkami, z telegazetą, z czymś, ale tylko dla tego kanału, czyli dla tego PCR PID. To tak, bo mamy... O tym zaraz też warto by powiedzieć, co to są te PIDy, po co to, dlaczego to, jak to w ogóle wygląda. To jest dla danego PCR, czyli dla danego programu, tylko. Ustaw na kanał. Czyli może być tak, że jeżeli na przykład ustaliliśmy sobie one click i wysłaliśmy do PVR, dlatego przycisk w polskiej wersji nazywa się nagraj, a w angielskiej send to PVR, bo przecież akcja może być inna niż nagraj, może być akcją tune channel i wtedy o danym czasie tylko zostanie nam przestrojony kanał, ale nie zostanie włączone nagrywanie.
0: Bo my po prostu chcieliśmy to obejrzeć.
2: Audio recorder plugin.
1: Plugin audio recordera tylko. Dostaniemy wtedy MP2, MP3, AC3, cokolwiek z danej ścieżki, która się włączy.
2: Transponder dump.
1: Transponder dump. Tu mamy cały multiplex, wszystkie 8 kanałów naraz, cały transponder, czyli powiedzmy tam 12 wideo i 10 radiowych kanałów satelity naraz. Plus ich wszystkie podścieżki, plus ich wszystkie właściwości, plus jak wyżej konfiguracja.
0: Czyli
1: EPG, czyli
0: sporo.
1: Teletekst.
0: Sporo krótko mówiąc, sporo. Dla tych wszystkich, którzy naprawdę nie mają co robić z miejscem na dysku, to DVB Viewer bardzo chętnie zagospodaruje to miejsce. Naprawdę.
1: Nagrałem sobie testowo jeden z transponderów cyfrowego Polsatu jakiś czas temu. Tam było, zdaje się, 17 stacji radiowych i 12 wideo chyba, albo 14 w jednym. Wytrzymałem 10 minut, plik miał niecałe 4 giga.
0: No, sporo. To już jest sporo. I później się dziwimy, czemu dyski twarde pojawiają się w takich pojemnościach. Kiedyś 4 giga, to pamiętam, to był mój pierwszy dysk twardy w ogóle.
1: I to był luksus, a dziś...
0: Tak, to... na 10 giga. Minut.
1: Record. Powiedzmy, że ten komputer jest komputerem testowym, więc ustawię mu na
2: transponder bump,
1: co sobie będę żałował. Państwu tego nie polecam. Państwu polecam domyślną akcję record. No chyba, że wiadomo.
0: To, że ktoś ma dużo miejsca na dysku.
1: Tak.
2: Action after recording combo box mapping.
1: Akcja po nagraniu. Nic nie rób. Zamknij. Uśpi. Hibernacja. Zamknij DVB Viewer. Możemy rozpocząć playlistę. Wyłączyć odtwarzanie. I tyle.
0: No, jest kilka rzeczy, więc dla każdego coś miłego.
1: Ja ustawiam na nothing.
0: Sposób nazewnictwa tych plików.
1: Lista zmiennych jest dostępna w DVB Viewer Wiki. Jest to dość bogata lista. Możemy datę, możemy timę, możemy wchen nawet, czyli chyba od razu data i czas naraz. Możemy typ kodeka, możemy bitrate jako zmienne podać, możemy nazwę komputera podać chyba jako zmienną, zdaje się. Kilka z nich jest cokolwiek absurdalnych. Także możliwości mamy spore. Domyślnie DVB Viewer używa swojego silnika do planowania zadań. Jeżeli uważamy, że użycie Microsoft wbudowanego silnika będzie lepsze,
0: można.
1: Tak nie uważam, można.
0: Wiesz co, ale to ma jedną zasadniczą zaletę używanie tego silnika. On jest włączony cały czas. DVB Viewera nie masz włączonego cały czas, więc jeżeli na przykład miałbyś włączony komputer, miałbyś wyłączonego DVB Viewera, a zaprogramowane nagrywanie na jakąś tam godzinę, no to wtedy ma to sens.
1: Wtedy tak. Wtedy ma to sens. Nie ma to sensu tylko wtedy, jeżeli mamy jak wyżej, ale mamy zainstalowaną usługę DVB Viewer Recording Service, bo ona jest usługą systemową, uruchamianą w ogóle z uprawnieniami boot, więc ona się równo z systemem uruchamia. Możemy jej zdefiniować ręcznie opóźnienie potem w konfiguracji tej usługi. I no ta usługa sama wywoła DVB Viewer już,
0: no tak, wtedy,
1: na takim poziomie, na jakim ona sobie życzy.
0: Wtedy owszem, wtedy tak.
1: Do tego stopnia, że może zrobić coś takiego, że to usługa nagrywa bez otwartego DVB Viewera, jeżeli urządzenie jest dostępne.
0: A to też jest całkiem
1: fajna rzecz. W DVB Viewerze nawet nie wiemy, że jest nagrywanie włączone. Usługa zajmuje sobie urządzenie DVB-T, powiedzmy, podczas gdy my delektujemy się satelitą, nawet nie widząc, że tam się nagrywa. Można.
0: A tu ustawienia harmonogramu.
2: Ok, przycisk. A, cancel, przycisk.
1: Otworzą się Microsoftowe ustawienia.
2: Cancel, przycisk. AST1, preview, recordings. Team skip.
1: Przesunięcie czasowe.
2: Directory, directory, edit, users, public, videos.
1: Katalog na time shift.
2: Directory, przycisk, settings,
1: tu jest zwykły przeglądaj.
2: Saps.com. Saps.com, directory, przycisk, settings, start, team skip, automatical, Xbox, headset. Not headset.
1: Nie.
2: Settings,
0: a o co tu chodzi?
2: Terminalion Xbox headset.
1: Tu chodzi o zapisywanie na dysku pliku tak zwanego przesunięcia czasowego, bo jak to ładnie po polsku się mówi. Chodzi o to, że powiedzmy chcemy na chwileczkę dosłownie wstrzymać oglądanie telewizji, bo musimy wejść do toalety. Minuta, dwie. W tym momencie komunikacja z kartą DVB jest przeprowadzana normalnie w czasie rzeczywistym. Ale wszystko zamiast iść do pliku, znaczy zamiast iść do na wyjście od razu idzie do pliku. I z pliku dopiero na wyjście. Malutki plik timeshift, około 200 milisekund, jest robiony w pamięci RAM. A sumą takich malutkich plików jest plik na dysku z timeshiftem, który możemy sobie zachować, możemy sobie zapisać. Większość programów, w tym Windows Media Center, robi to tak, że bazuje cały czas na tym pliku, więc zdarza się sytuacja, że ktoś mówi, ale mi się tnie ta telewizja, bo próbował tam Windows Media Center, powiedzmy. No, tnie się, bo wymaga szybkiego dysku. Timeshift jest robiony na bieżąco. Tutaj timeshift jest malutki i jest w RAMie, w pamięci operacyjnej, a jeżeli chcemy, jest on zapisywany na dysk, ale już jakby z RAMu.
0: I wtedy na przykład, jeżeli z tej przysłowiowej toalety wrócimy, to możemy sobie przewinąć.
1: No, naciskamy po prostu play i nawet nie tyle przewinąć, ile obejrzeć od tego miejsca.
0: Ale na przykład przewinąć też się da, jeżeli będziemy
1: w tył
0: chcieli?
1: Się da przewinąć i w przód, jeżeli jest dostępne.
0: No tak.
1: Oczywiście.
0: No.
1: chyba się nie da jednego, nie da się przyspieszać, zdaje się.
0: No tak, ale...
1: Żeby oglądać, ale szybciej.
0: Ale jeżeli
1: tak się
0: ktoś,
1: chyba nie da.
0: Jeżeli na przykład to często jakieś mecze, powiedzmy, tak? Jeżeli ktoś by chciał sobie zobaczyć jeszcze raz jakąś tam bramkę albo coś, to... No to wtedy można. Bo czemu nie?
1: Tylko musi uprzednio zdecydować, że chce mieć plik.
0: Tak, bo domyślnie to jest nieaktywne, tak? Wyłączone.
1: Tak. Ale plik timeshiftu możemy rozpocząć, zdaje się, przez skrót Ctrl-U, ale muszę sobie przypomnieć, czy tak de facto jest. Z menu mamy na pewno opcję Start Timeshift.
0: No, czyli takie szybkie włączenie z pominięciem opcji też jest.
1: Tak, bo włączenie w opcjach Enable Timeshift mówi o tym, że dla każdego kanału, jak zmieniamy kanał, to się robi timeshift.
0: No i to może być sporo po jakimś czasie tych danych.
1: Nie, to nawet nie jest sporo, dlatego że to jest bardziej upierdliwe, bo chcemy zmienić kanał, a on się pyta, czy na pewno usunąć plik timeshift.
0: A,
1: tak,
0: rozumiem,
1: nie.
0: Rozumiem. Okay.
1: On to tak zrobili, ale jeżeli ktoś chce,
0: może wszystko zachowywać.
1: Jest. O, ostrzeżenie przy zakończeniu timeshiftu, czyli nawet możemy to ostrzeżenie wyłączyć
0: i tak.
1: Zachowywać wszystko. Tak samo jak w nagrywaniu. I tu na przykład to jest domyślnie oznaczone. Tu jest 100 mega, a na nagrywaniu było 10. Na timeshift jest przeznaczone więcej.
2: Ok, przycisk. Cancel przycisk. Director. Director. Setting. Start. Timeshift. Automatical. Rest. Box. Not. Rest.
1: Dobrze, nie chcę timeshift automatycznie, więc... No i tu zaczniemy cały długi temat, mianowicie sprzęt. Każdy typ sprzętu ma inne właściwości, inne opcje. Więc myślę, że możemy to zrobić spokojnie po krótkiej przerwie muzycznej.
0: A proszę bardzo, już za chwilę jestem za, już za chwilę jakąś piosenkę wyszukam, a ja przypomnę jeszcze w międzyczasie, że dziś rozmawiamy o ustawieniach programu DVB Viewer, o ustawieniach zaawansowanych, więc jeżeli wy chcecie nieco więcej się dowiedzieć na temat tego programu, to zostańcie z nami, a możecie też zadzwonić, bo czemu nie? 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype, zapraszamy bardzo serdecznie.
1: Tak, jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem,
0: to tu jesteśmy, tak.
1: Będę wiedział dokładnie.
0: Ewentualnie
1: to...
0: później można zawsze zadać je w komentarzach, no ale skoro jest okazja, to czemu by nie zadzwonić, prawda?
1: To można zrobić to na żywo.
0: Oczywiście, prosimy się nie wstydzić. I
1: nie
0: do nas, tak, i do nas
1: nie
0: dzwonić.
1: Gryziemy.
0: Oczywiście. A teraz muzyka. Wracamy za chwilę. No i już do Was wracamy. Wracamy do prezentacji zaawansowanych ustawień programu DVB Viewer, do opcji przede wszystkim, bo dziś właśnie o opcjach mówimy, jak sobie to wszystko pokonfigurować, żeby było... No, ciekawie i dobrze, i żeby działało po prostu wszystko.
1: Zmienia się synteza, zmienia się komputer.
0: Tak, bo teraz przechodzimy do komputera, który ma już skonfigurowanego DVB Viewera, gdzie są karty telewizyjne popodłączane, mnóstwo różnych rzeczy.
1: Jesteśmy na zakładce hardware.
2: Outloader.
1: Mam nadzieję, że jest dobra. Prędkość.
0: I bardzo dobry syntezator.
1: No, to jest maszyna produkcyjna, jeżeli na tej maszynie coś się zepsuje, to się zepsuje globalnie, więc będzie trochę kiepsko. Tu mamy urządzenia podłączone. Przy okazji wiedzą Państwo, z jakich sprzętów korzystam, co mam do czego. DVB Viewer obsługuje dość sporo tych różnych kart. Jedne lepiej, drugie gorzej, ale je obsługuje. Zacznijmy może od telewizji naziemnej, bo te skonfigurować jest nieco prościej. Czyli mamy tutaj... To jest lista. I na tej liście ja sobie go po prostu wybieram. Ten przycisk będziemy musieli nacisnąć w dalszej kolejności. Reskanujemy. Ja to bardzo pokrótce pokazałem przy konfiguratorze, tak żeby zeskanować tylko te urządzenie i je po prostu wybrać. Dziś zajmiemy się bardziej szczegółowymi problemami i rozwiązywaniem problemów, jeżeli cokolwiek się będzie działo z taką kartą. Kilka prostych gdzieś tam wskazówek do najczęściej występujących problemów postaram się zapewnić, więc zeskanowałem urządzenia. Realtek DTV Filter, w nawiasie jest to pierwsze urządzenie. Dodaj.
0: Do czego to służy? Jeżeli nam coś tu nie wykryje, tak? Automatycznie.
1: Nie. Tu możemy sobie dodać satelitarne urządzenie RTSP.
0: A, czyli jeżeli coś po sieci oglądamy, tak?
1: Jeżeli chcemy coś po sieci, to tutaj dodajemy takie urządzenie. DVB IPTV Network Device. I plik też może być urządzeniem. I ja nie wiem, czy w taki sposób nie trzeba dodać tego całego wielkiego pliku z transponderem, żeby on mógł zmieniać kanały i tak dalej. Chyba tak to trzeba zrobić.
0: Całkiem
1: muszę,
0: możliwe.
1: Nie ukrywam, poeksperymentować. Jedyne doświadczenie mam z dodawaniem unicastowych urządzeń RTSP satelitarnych. To mi działa. Nie mam tu teraz jak tego zaprezentować, ale udostępnienie satelity po protokole RTSP w sieci lokalnej działa i to zmieniało nawet te programy. To jest taka swego rodzaju zdalna kontrola nad urządzeniem, natomiast...
0: Ale w sieci lokalnej tylko.
1: Tak. Możemy urządzenie usunąć, nawet już istniejące, i to się tyczy zarówno tych, które dodaliśmy tym przyciskiem, jak i tych tutaj, które już mamy. To urządzenie obsługuje DVB-T2. Nie. Typ odbioru, tu nie czyta nam to tego nawet DOS, ale przy skanowaniu nam to czyta. Teraz zmieniły się nam zupełnie opcje. Tak naprawdę na upartego ta karta obsłuży DVB-T2, więc... Więc ja jej to zaznaczę. Odbiór naziemny.
0: Naziemny, tak. Status
1: normalny. Status normalny lub...
2: Normal.
0: Aha, czyli...
1: Używaj, nie używaj.
0: Mamy kartę w DVB Viewerze, ale nie chcemy jej na razie używać, ma ją ignorować. Wyłączamy ją sobie tak tymczasowo.
1: Zatrzymaj strumieniowanie, jeżeli stroisz. Te opcje naprawdę już są potrzebne w przypadku rozwiązywania problemów. Niektóre urządzenia nie lubią, jak ma się otwarte dojście do urządzenia, podczas gdy się stroi, i sypią błędem. Obsługa modułów CI. Wyłącz odbieranie EPG, może ignorować takie dane. Resetuj po uśpieniu lub zhibernowaniu. Niektóre urządzenia wymagają ponownej inicjalizacji, dlatego że nie wstaną po prostu.
0: A co to jest?
1: Strojenie bezpośrednie, strojenie poza kontrolą jakby Microsoftowego sterownika DVB Viewer rozmawia sobie z kartą, tak jak umie.
0: I co?
1: Nie zważając na to, co powie mu systemowy sterownik Microsoft.
0: Co byś zalecał, żeby... No tu jest to włączone, ale to tak jeśli generalnie warto?
1: Jeśli są jakieś problemy... to odznaczyć, a w przypadku innym zostawić, bo producenci DVB Viewera raczej są nieco bardziej na bieżąco niż sterownik Microsoftu z roku 2009. I to tak naprawdę powielany sterownik z niewielkimi poprawkami od Visty, więc on ma swoje różne niedoskonałości i ja optowałbym za zostawieniem bezpośredniego strojenia, jeżeli nic się nie dzieje. To jest filtr, który demultiplexuje te wszystkie pakiety jeszcze zanim one staną się używalne, czyli zanim one staną się EPG, zanim one staną się ścieżkami audio, ten filtr rozdziela to wszystko i znowu w DVB-T nie mam problemów z Network Provider Filter, ale już na przykład w satelicie

0: ustrojenia na przykład, na stabilność podczas zmiany kanału. Jeżeli tutaj przesadzimy z tą wartością, a urządzenie nie ma jakiegoś wybitnie stabilnego sterownika, no to może nam wysypać program. Z drugiej strony, jeżeli tu damy wolniej, zmiana kanału potrwa długo.
1: Cóż to jest?
0: Zaraz, bo DVB Viewer zaczął nam czytać pomoc. Karty Realteka, chociażby do DVB, pokazują, że obsługują moduły CI. No, tylko jak w takim pendrive'iku zmieścić miejsce na moduł CI? Nie ma. Jako, że moduł CI jest technicznie złączem PCMCIA, chyba z niewielkimi, albo w ogóle nawet bez modyfikacji. I to wewnątrz tego modułu jest karta taka przypominająca bankomatową, która de facto dekoduje uprawnienia. Ludzie wpadli na pomysł używania zewnętrznej przejściówki PCMCIA, takiej jak do laptopów, bądź starego laptopa z wbudowanym modułem PCMCIA. Po złączeniu w to miejsce karty telewizyjnej pod USB, a włożeniu karty CI do modułu PCMCIA laptopa, a następnie wskazaniu DVB Viewerowi, że zewnętrznym odbiornikiem CI jest slot na tę kartę.
1: Sprytne. Kiedyś to...
0: U mnie nie ma dostępnych urządzeń, więc mam listę rozwijaną brak i nic. No bo nie mam takiej listy, nie mam takiego modułu, ale gdybym miał taki moduł, mógłbym przetestować, jak to działa.
1: Kiedyś to jedynie ponoć na Linuxie dało się zrobić za pomocą jakichś rzeczy, a tu widzę, że DVB Viewer się rozwija także i pod tym względem.
0: Tak. I to w zasadzie tyle w przypadku DVB-T.
1: A teraz jeszcze DVB-S.
0: Nie mamy urządzenia Unicable. Nie będę w te opcje wchodził, dlatego że to się jakby stanie wtedy urządzeniem Unicable, więc...
1: A co to jest w ogóle Unicable? Jesteś w stanie powiedzieć?
0: Unicable jest sytuacją, gdy z iluś na przykład konwerterów mamy dostarczany sygnał satelitarny jednym kablem koncentrycznym do jednej głowicy karty.
1: I chyba nawet w przypadku Unicable możliwe jest też połączenie DVB-S i DVB-T. Gdzieś na ten temat czytałem.
0: Jest możliwe. Można takie rzeczy robić, tak.
1: Ale co takiej sytuacji nie mamy.
0: Nie będę naciskał, no nie ma szans. Obsługuje DVB-S2, prawda. Typ odbioru satelitarny.
2: Status sądowość normal. Donotusze normal.
0: To samo.
2: Stop stream wheel tuning edge edged. Astie module edged. Disable reception edged not edged.
0: Ta karta już faktycznie ma moduł CI.
2: Reset after flatable not edged not edged.
1: Z ciekawości, nie masz zaznaczonej tej opcji resetowania dlatego, że nie usypiasz komputera, czy dlatego, że działało to źle?
0: Po pierwsze, z reguły nie usypiam komputera, po drugie, nie miałem jak przetestować, czy to działa.
1: Okej.
0: Okay. A nie usypiam komputera. Albo go wyłączam, albo chodzi.
1: No tak.
0: Przez ileś dni. Więc komputer to akurat... Współdzielony konwerter. Tak zwany LNB, czyli Low Noise Block. Znowu do instalacji multiswitchowych, kiedy na przykład inne urządzenie będzie chciało użyć na drugim końcu na zupełnie innym kablu tego samego konwertera, a my czego innego chcemy użyć, żeby uniknąć intermodulacji, bo jak wiemy, konwerter z 11 GHz skonwertuje nam to pasmo do częstotliwości bardziej użytecznych dla kabla koncentrycznego w satelicie. Tutaj możemy zadecydować, czy ten konwerter jest współdzielony, czy nie. U mnie nawet się to pole nie da zaznaczyć dla bezpieczeństwa. On jest mądry i on wie, że ten konwerter nie jest współdzielony. Tego się nie da nawet.
2: Tunnel blocks, list,
1: też do A.

0: Tu mam na przykład po 0 sekundach, satelita jest szybkim nośnikiem i tu fajnie to działa po 0 sekund.
1: 1. Lewo.
0: Wartości minusowej nie da się wpisać, szkoda. Znowu zewnętrzny moduł CI. I tyle. W kwestii sprzętu. Zakładki sprzęt.
2: Czyli co? Czyli możemy przejść dalej.
0: Ja sobie już anuluję zmiany, aha, dlatego że no, żeby tak jest dobrze.
2: Tak, żeby czegoś tam nie poprzestawiać. I teraz możemy przejść do kolejnych zakładek. A ja przypomnę namiary do nas, jeżeli słuchacie nas na żywo, czyli w poniedziałek 30 maja 2016 roku, to dzwońcie, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego, o czym mówimy. 123 834 835 i tyflopodcast.net. To są namiary do nas tu, bezpośrednio do studia Tyfloradia.
0: Opcje DirectX są następne w kolejce. Te opcje pokrótce pokazywałem. Pokazywałem im opcje... Tę zakładkę pokazywałem.
1: Video.
0: I zakładki...
1: Audio.
0: Wideo i audio.
1: Render, decoder.
0: Mamy tu jeszcze zakładkę...
1: DVB, jeden filter. TV Radio Preformat, detection, video, Xbox, not headset. TV Radio Preformat, detection, audio, Xbox, not headset. Filet, PSUS, DVB, jeden filter for list box, test.
0: O co w tym chodzi? Chodzi o to, że DVB Viewer może wstępnie sprawdzać, jakiego typu jest plik, zanim go zacznie odtwarzać i kierować na odpowiednie kodeki. W wiki oficjalnym DVB Viewera napisano, że używać tylko, jeżeli to sprawia problemy. Jeżeli sprawia problemy, bo bywają transmisje, w których na przykład są jakieś kodeki, których on nie rozpoznaje. Na przykład była transmisja kiedyś w Wave PCM na satelicie. Z reguły do tego używa się MP2 jako dźwięk, ale ktoś postanowił używać Wave na satelicie. No,
2: ktoś postanowił użyć bezstratnej jakości dźwięku.
0: No i wtedy już nie ukrywam, musiałem powiedzieć DVB Viewerowi, że człowieku, to jest inny kodek, ty tego umiał nie będziesz. I wtedy on dopiero zaskoczył i odtworzył to za pomocą systemowych kodeków.
2: Jednak stwierdził, że umie.
0: Mhm. Dlatego, że DVB Viewer powiedział, że to jest MP2. MP2 on umie, więc zaczął odtwarzanie. A systemowy kodek już niewidzialnie dla DVB Viewera prawda,
2: zdekodował to jako
0: dekodowanie
2: PCM.
0: Prawidłowego Wave'a, no bo systemowy kodek potrafi.
2: Tak. No to co by tu jeszcze mamy w tym? Już chyba nic. I tak jak poza anteną jeszcze gdzieś rozmawialiśmy chyba o kodekach i o wyborze, no przede
0: powiemy
2: przy okazji satelity,
0: dlatego,
2: bo tam się dzieje.
0: Wstępna konfiguracja, która jest dobra dla DVB, nie zawsze jest dobra dla satelity.
2: Tak, i to już trzeba... I to jest tak naprawdę, Patryk, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, czy nie, ale to jest chyba największy w ogóle minus tego, o czym my wszystkim tu mówimy.
0: Czyli o dekodowaniu przez komputer.
2: Tak, o dekodowaniu przez komputer, bo to jest fajne, to jest dostępne, to jest, no, ja po prostu jestem naprawdę zachwycony tym, jakie tu są możliwości, że ja mam do wszystkiego dostęp, ja sobie mogę przeczytać, ja sobie mogę sprawdzić, mogę sobie nagrać, wszystko do mnie mówi, wszystko jest dostępne, wszystko jestem w stanie obsłużyć, nie muszę nikogo o nic prosić, ale wiedza, jaką trzeba sobie przyswoić, na tę okoliczność, jest dość duża i pojawia się dość dużo różnych problemów po drodze, z którymi no, trzeba sobie umieć radzić. To nie jest na zasadzie takiej, jak mamy telewizor w domu, włączamy go sobie przyciskiem, odtwarzamy jakiś tam kanał, nam to po prostu gra. To nie jest na zasadzie takiej, jak mamy tuner naszego dostawcy usług telewizji satelitarnej, cyfrowej, że też sobie włączamy, ewentualnie aktualizujemy listę kanałów i to jest jedyne, co my tu musimy zrobić. Tu jest znacznie więcej rzeczy, znacznie więcej ustawień i znacznie więcej różnych sytuacji, w których coś może pójść źle. I z tym się niestety trzeba liczyć.
0: Tak.
2: Ale jeżeli kogoś to nie zraża, to prosimy słuchać dalej.
1: Jeden DVD options, DVD options.
0: Opcje DVD.
1: Video.
0: I taka sama zakładka.
1: Audio. Video.
2: I też tu wybieramy kodeki,
0: tylko dla DVD. Tak, bo przewidziano, że dla DVD może się sprawdzać inna konfiguracja. A już nie chcieli tego pakować w jedno okno, więc...
2: Tak, żeby było jakoś tak logicznie. Picture in picture.
1: Video.
2: Też.
1: Audio.
0: Też.
2: Kodeki, tak? Konfiguracja kodeków.
0: Tak, dlatego, że jak się niedawno dowiedziałem, pip może mieć dźwięk. Pod warunkiem, że jest w obrębie tego samego transpondera. Minus pipu. Pip gra tylko na domyślną kartę systemową.
2: Dobrze, ale w jaki sposób my wtedy mamy ten pip? To znaczy gra to na dwie karty? Gra to na dwa kanały? Z różnych?
0: Gra to na dwie karty.
2: Aha!
0: Na jakąś wybraną w normalnej konfiguracji i systemową.
2: Okej, okay, rozumiem. A też fajnie. Zwłaszcza jak mamy mikser.
0: Ktoś pomyślał nad tym wszystkim, tak.
2: Może w następnej wersji DVB Viewera, kto wie, będzie jakaś możliwość wyboru karty jednej i drugiej.
0: Można będzie zasugerować deweloperom, żeby na kanały rozdzielał.
2: No, na przykład. Skoro już pokażę program dla naprawdę wymagających, to idźmy na całość.
0: Tak. EPG. Odbieraj standardowe dane EPG. Media Highway. Taka platforma w Niemczech, zdaje się, do Fernsehen MHW, czy jakoś tak to się nazywało. Oni mają troszeczkę inną strukturę tych zdarzeń. To jest platforma satelitarna oczywiście. Sobie to zaznaczę. FreeSat, platforma w Wielkiej Brytanii, charakteryzuje się tym, że to jest w zasadzie normalny EPG, tylko że jest z kilku częstotliwości. Dane EPG nie są nadawane w transponderze, tylko dane EPG są nadawane z jednego lub dwóch transponderów jako dodatkowe dane dla iluś następnych transponderów. Tak jest zrobione w FreeSacie. Zorganizowane są dane transpondera.
2: No i mamy telefon, zdaje się. Ktoś się do nas dodzwonił. Halo?
3: Halo, dzień dobry. Marcin Barek z tej strony się kłania.
2: Witamy.
0: Dzień dobry.
3: Słychać mnie?
2: Słychać, głośno i wyraźnie.
3: Tak. To bardzo dobrze. Pod wpływem obecnej audycji, gdyż poprzedniej nie miałem okazji słuchać, zainstalowałem sobie demo i rzeczywiście działa bardzo dobrze. Działa bardzo dobrze. Wcześniej używałem programu Arts of Total Media, no który niestety nie wykrywa mi wszystkich. Nawet powiem szczerze, wykrywał mi tylko 5 programów, a tutaj przy pobieżnym skanowaniu już mam ponad 8. I ponieważ nie znam się specjalnie na tym programie jeszcze, chciałem się zapytać, jak mogę zeskanować wszystkie, żeby mi wykryło wszystkie kanały w Polsce.
0: Więc tak, przede wszystkim naprawdę polecamy audycję poprzednią, tak dla chociażby ciekawości i zgłębienia tej wiedzy, jak tu wszystko...
2: Tak, ona się ukaże, myślę, że dziś nawet na naszej stronie, więc...
3: O, super, bardzo fajnie, bardzo fajnie.
0: Natomiast pokrótce jak najbardziej mogę powiedzieć, przede wszystkim to zależy od anteny, więc jeżeli na Total Media miałeś problem z odebraniem części kanałów, jest szansa, że to coś z anteną. W ustawieniach DVB Viewera, czyli z plikiem keymapu Ctrl-S pod skanowaniem, a bez keymapu, no to tak w menu po prostu. Wybierasz sobie, że naziemna telewizja i ja radzę skanować od 470 do 858. On ma zresztą autouzupełnianie częstotliwości, więc jak wpiszesz czwórkę, on 72 dopisze sam. Bo w tym paśmie nadaje DVB polskie, natomiast jeżeli cokolwiek, on już będzie jakby przygotowany na całe, na wszystkie możliwe polskie DVB, więc jeżeli cokolwiek, winiłbym za to antenę. Bo kanały powinny się wyszukać.
3: W pobieżnej konfiguracji chyba wybrałem, są te MUX tak zwane, tak? Od A do F, jakoś tak, on mi tam...
2: To są grupy kanałów tylko.
0: Od A do H to są grupy kanałów, że możesz mieć 10 tysięcy kanałów w jednej i 3 tysiące w drugiej grupie. To są grupy kanałów do sortowania, tylko ułatwiające sortowanie.
3: Aha, w ten sposób to działa. Aha, myślałem, że to coś może... Bo tak, że tak powiem, szybko przeszedłem, bo chciałem zobaczyć, jak to sobie będzie. nie wgłębiacie w szczegóły. No, angielski znam to.
0: Więc naprawdę polecamy pierwszą audycję, gdzie te rzeczy właśnie wyjaśniłem dość, myślę, oględnie i tak. Natomiast tak jak mówię, na krótko i na szybko. Od 472 do 858, czyli całe pasmo UHF-owe powinno pójść. Jeżeli tutaj wyłapał tylko 8, czyli jeden multiplex, bo to by się nawet zgadzało, no to w tym wypadku... Tak. No to w tym wypadku no, będziemy mieli trochę problem, prawda, z anteną. Pamiętaj, że zawsze w internecie są dostępne wykazy dla konkretnych miast, więc możesz sobie nawet konkretne częstotliwości już z góry przeskanować, żeby w ogóle było szybciej. Ale ja tam zawsze skanuję te 2 minuty, 3 minuty, jestem w stanie poświęcić na skan nawet do 5. To po prostu działa i to wykryje. Jeżeli nie ma nic niestandardowego, jeżeli nie jesteś, nie wiem, w Hongkongu czy w Australii, gdzie rastry kanałów są inne i trzeba je definiować, no to po prostu wykryje.
2: To powinno wszystko działać standardowo.
3: Dobra. Super, bardzo dziękuję za kompetentną informację i słucham dalej.
2: Dziękujemy.
0: W Warszawie w takim razie możesz nawet zeskanować od 177. Tam jest testowa plansza z MUX-em 8, który wejdzie tam za parę dni. Może ona się wyszuka tak akurat. Nie liczę na to, bo to są 3 kW z Pekinu tylko, ale tak może akurat się uda.
2: Przy czym Pekin mamy na myśli Pałac Kultury i Nauki.
0: Pałac Kultury i Nauki,
2: a nie stolicę Chin.
3: Domyśliłeś.
2: Okej.
3: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
2: Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Dziękujemy.
2: Pozdrawiamy. Jeżeli wy również macie ochotę o coś zapytać, to prosimy, zapraszamy. 123 834 835 i tyflopodcast.net. A tymczasem wracamy do nas.
0: EPG FreeSatu. Chcemy otrzymywać, tak jak mówiłem, EPG FreeSatu się charakteryzuje tym, że jest dziwne, bo jest na 2 czy 3 częstotliwościach dla całej reszty częstotliwości. Jest takie zbiorcze EPG, po prostu szybciej nadawane, a z paru tylko częstotliwości. Okno czasu, osobne okienko, ile pozostało czasu do rozpoczęcia nagrywania. Zapisuj dane EPG na dysku, plik epg.dat. Wizualne pokazywanie EPG ala w dekoderach cyfrowych. Że tam TVP1, aktualnie sensacje XX wieku, tak? Przez 4 sekundy się takie coś wizualnie pokaże. Nie dotyczy się to trybu naszego dla niewidomych.
2: Patryku, ja jeszcze zapytam, czy z tym plikiem epg.dat my coś możemy zrobić później? Jakoś go użyć w czymś?
0: To jest plik w formacie dla DVB Viewera. My go możemy użyć, o czym zaraz powiem, ale pośrednio za pośrednictwem DVB Viewera. Z samym plikiem niewiele możemy zrobić.
2: Rozumiem.
0: Preferowany język EPG, jeżeli jest wielojęzyczne EPG, zdarza się, szczególnie na programach rosyjskich, satelity. Tak jak mówiłem, EPG jest w jakimś określonym czasie, teraz nie pamiętam, czy w Unix Epoch, czy w UTC po prostu, więc tutaj możemy... określić...
2: I tu ustawić sobie różnicę.
0: Ustawienia teletekstu najmniej się nam przydadzą, bo teletekst jest jedną z mniej dostępnych, jak zresztą pokazaliśmy, rzeczy. Jest
2: coś
0: tak
2: się da odczytać,
0: ale
2: no, przyjemność z tego żadna.
0: Ten widok teletekstu nie zależy od nas, ani od programu nawet za bardzo. Tak wyświetla to nadawca.
1: Teletekst, teletekst, combo box, courierne.
2: Czcionka.
1: Downtem. Aharoni, Andalus, Anxa, Anxa, Arial Blask, Arial.
0: A ustawimy sobie Arial, może będzie gadał, że lepiej to widział.
1: Teletekst, usable, context, box, headset.
0: Podkreślenie.
1: Teletekst, harasters, preferences, list, box, emblis.
2: Chyba nawet jakiejś wytłuszczonej czcionki.
0: Wytłuszczenie, tak.
1: Teletext automatic harasters set selection is possible xbox headset polok przycisk a cancel przycisk.
2: Co tam było? Automatyczne wykrywanie zestawu znaków.
0: Automatyczny dobór kodowania, jeżeli jest możliwy, tak. Napisy. Jest jeszcze mniej do zobaczenia.
1: Subtitle sms answer i przycisk.
2: Czcienie,
0: tak? Jakaś jasność. Podkreślenie. Znaczy pogrubienie w zasadzie. Kolor tła. Oczywiście. Włącz, jeżeli możliwe, napisy.
2: Opóźnienie.
0: Opóźnienie, tak. No my nie mamy ADS-C, to tylko w Ameryce. W Ameryce ADS-C ma fajne te napisy, dlatego że u nich napisy mogą być czytane syntezą, zdaje się, i jest to jedno z chyba nawet wymagań, żeby napisy były zamknięte w FCC, według FCC.
1: Ok, przycisk, a, cancel, przycisk, ADS-T1, premier, subtitle, MHW, resat.
2: No to nam się średnio przyda, ale możemy ewentualnie zobaczyć, co tu jest. Dla naszych słuchaczy z Wielkiej Brytanii. Tak.
1: Media 1. 55 MHW premier 11428 polarity HTTP FreeSat.
0: I tu mamy drzewko z częstotliwościami dla FreeSatu i dla MHW, gdzie jest EPG, z których ma pobierać. To jest to, o czym mówię. To jest dziwne EPG.
1: Media HTTP FreeSat frekwencja przycisk. Media HTTP FreeSat frekwencja delete przycisk. Media HTTP FreeSat frekwencja default przycisk. Ok, przycisk, a,
0: możemy
1: cancel, przycisk,
0: edytować te przycisk, częstotliwości.
1: TV/radio.
0: TV/radio, czyli opcję filtra DVB viewera.
1: TV radio settings, speed, video, display, brown, audio, box, not headset.
0: Poleciłbym Państwu zaznaczenie tego pola, ale Państwu go nie polecę. Bo wtedy znika też pasek stanu, więc nie dowiemy się, w jakiej jakości nadaje stacja na przykład.
1: TV Radio Settings Automatic Channel Data Update Hexbox Hexcat.
0: Automatycznie uaktualnia dane kanałów.
1: TV Radio Settings Fast Channel Switching Hexbox Hexcat.
0: Szybkie przełączanie programów.
1: TV Radio Settings Soft Radio Text Hexbox Hexcat.
0: Radio Text jest typem EPG. Na przykład mamy takie coś, że w EPG mamy napisane, że od 11 do 14 nasze dziedzictwo, program informacyjny,
2: polskich twórców i ludowych.
0: I w innym, tak, i w innym, inną czcionką zdaje się nawet, i a przede wszystkim z akapitem, z takim troszeczkę odróżnieniem. 11.05 informacje, 11.10 informacje z naszego ludowego podwórka, 11.20 obecnie grane, co się dzieje u naszych twórców ludowych. Alina Janowska opowiada o tym, dlaczego twórcy ludowi tracą na wartości. Przy mikrofonie taki i taki, a prowadzi taki i inny. 11.40 jazz według polskich twórców ludowych. I czyli mamy jeszcze podpunkty, bo jak wiemy, EPG pokazuje dwie pozycje, poprzednią i następną. W radiotekście, potocznie zwanym też RDS-em przez twórców, widać wszystko, co jest w obrębie tej audycji, 11.14 i następną, co jest po 14.
2: Oczywiście nadawca musi przewidzieć coś takiego, żeby umieścić. Niemcy są dokładni
0: Niemcy,
2: pod tym
0: Niemcy,
2: względem.
0: Niemcy, Anglia.
2: Tak.
0: Anglia troszkę mniej, Niemcy bardzo.
2: Ale Niemcy bardzo, Niemcy bardzo, tak, to prawda.
0: Do tego stopnia, że Niemcy mówią, jaki utwór zagrają pomiędzy tymi blokami, takimi między blokami w audycji, wiedzą, kto będzie prowadził i wiedzą, o czym będzie opowiadał.
2: Po prostu Ordnung.
0: Dokładnie. Do tego stopnia, że w audycjach gadanego programu Deutschlandfunk, programu tylko ze słowem mówionym i czasem muzyką najczęściej klasyczną, podczas wejścia reporterskiego jest napisane z dokładnością w tym momencie sonda uliczna tego i tego na temat jakiś. I po prostu
2: jest.
0: I chyba nawet skrócone wyniki tej sondy są, zdaje mi się, ale nie wiem, czy nie mylę tego teraz w DAB+, bo w DAB+ są brane dane z tego samego systemu co EPG na satelicie i to jest po prostu, no, porażająca jest ta dokładność.
2: Ale oczywiście wymaga
0: dla
2: to
0: nas
2: przygotowania, dopracowania tego. No, trzeba na to poświęcić trochę czasu. To nie jest tak, że to robi się samo po stronie nadawcy. Nadawca musi to przewidzieć.
0: Tak. Zapamiętaj głośność dla każdego z kanałów. Bardzo ciekawy skrót. Shift A w przypadku keymapu kaczusia.remote zmienia nam obecnie słuchany kanał na lewy, prawy lub stereo. To przydaje się w przypadku satelity, ja to omówię dokładnie tam, gdzie będziemy mieli taki przykład. A będziemy mieli taki przykład, to już Państwu od razu mówię. Głos Ameryki nie próżnuje i oszczędza pasma, nadaje dwie stacje na lewym i prawym kanale.
2: No tak, bo wziąwszy pod uwagę, że większość zawartości programowej to są rzeczy mówione, no to...
0: I są to często też rzeczy dosyłane do innych nadawców.
2: Tak.
0: To oni mogą sobie pozwolić na takie konfiguracje.
2: Nadawcy mają odpowiedni sprzęt, mogą sobie ten kanał wybrać. Nie jest to problem.
0: Tak. Jeżeli odpalimy DVB Viewer na nowo, zacznie nam grać to, na czym skończyliśmy. Pamiętaj listę ostatnio użytych programów i ładuj ją na starcie, na początku. Podręczna lista kanałów, nam się to nie przyda, bo w trybie widzącym albo to się w ogóle nie wyświetla, albo to jest niedostępne. Umiejscowienie tej listy.
2: Mini EPG. To też chyba jakieś
0: niedostępne
2: takie
0: wizualne. Niedostępne. Może na nas DVB Viewer poczekać chwilę przed zmianą kanału. Ile DVB Viewer ma czekać, zanim wprowadzimy numer kanału? Ja już o tym mówiłem, że klawisze od 1 do 0 na górnym rzędzie klawiszy numerycznych, czyli nie z numlokiem, tylko górny rząd klawiszy, odpowiada za wpisywanie. Odpowiednio bez shifta są to kanały, a z shiftem są to kanały dodane do ulubionych. I teraz po prostu możemy napisać sobie 1, 4, 5, poczekamy chwilę i lądujemy na kanale 145. W przypadku tak dużej ilości kanałów jak satelita to się jednak czasem przydaje. Natomiast lecieć plusem, minusem. Z drugiej strony jest to potem ciężko spamiętać, ale to już jest
2: i tu decydujemy o tym, ile czasu program ma myśleć, że czekać, jak wpisujemy, zanim... to wpisujemy jedną cały czas tę samą liczbę.
0: Tak. Ja ustawiłem to u siebie na jakieś 500 milisekund. Odtwarzaj, gdy zminimalizowany. Normalnie. Zatrzymaj. Albo tylko audio.
2: W sumie audio only jest chyba sensowną opcją.
0: Tak, to jest
2: opcją.
0: Dobra opcja.
1: Przycisk.
2: No i tu mamy OSD.
0: OSD. Pozwolę sobie je pominąć. Udzielę ewentualnych informacji w komentarzu. Nie wiem, co na ten temat. Mogę pokazać te opcje pokrótce, jak one wyglądają. Wyłącz mysz.
1: Properties enable no hot pratskim kinos hexbox hexte. Properties hidek non file extensions hexbox hexte.
0: Ukryj znane rozszerzenia.
1: Properties memu pinout second 0 disable tebit 30. Settings left click slider 0% ok przycisk. App cancel przycisk.
0: To nam przyda się, gdy widzimy i gdy chcemy z tego programu korzystać jako media center, czyli na przykład za pośrednictwem XBMC czy innego takiego urządzenia, bo można. Natomiast ja osobiście nie polecam, dlatego że nie mamy prawie żadnych opcji, kiedy DVB Viewer jest jedynie kontrolowanym programem przez XBMC.
2: Aczkolwiek takie... samo XBMC jest dostępne i wtedy możemy sobie na przykład z jednego takiego programu, będącego właśnie takim Media Center, stworzyć, zainstalować na komputerze
0: tak,
2: i stworzyć.
0: Tak, tylko to wymaga recording service już.
2: No tak, ale to sobie można doinstalować, bo to wchodzi jakby w pakiet DVB Viewera.
0: Kupując DVB Viewera dostajemy Recording Service.
1: Jeden opskin, opskin, DVB.
2: Tutaj skórka, wybór skórki.
1: Post memu. Zero input, open, input, open.
2: Input.
0: Edytor klawiszy.
1: VDT 1 premier application open. Jeden alba.
2: Czyli jak zrobić swoją kaczusię.
0: Tak.
1: Dwa keyboard, R3, keyboard, R3. Jeden alba są top open, alba są top open.
0: Aplikacja, rozwinięty element aplikacja. W drugim poziomie drzewa mamy zawsze na wierzchu.
1: Dwa keyboard, R3, keyboard, R3. Jeden exit. Panel list open, panel list open. Dwa keyboard, K, keyboard, K, keyboard, L.
0: Czyli mam dwa skróty zmapowane na listę kanałów.
1: Jeden option open.
0: Bo widocznie zapomniałem.
1: Dwa keyboard, L, keyboard, L.
0: Ale ja chcę mieć jeszcze trzeci skrót na listę kanałów. No, listy kanałów nigdy dość.
2: Tak.
0: Żeby to zrobić, naciskam tabulator.
1: Learnon przycisk. VDT 1 premier keyboard L.
0: I w tym momencie klawiatura jest gorąca, jest aktywna. Dlatego jeżeli damy tabulator na przykład, albo strzałkę w dół, o, to jest dobry pomysł, strzałka w dół. Naciskam.
1: DVB Viewer Dialog Preassignment Event Usetting Post Down Tag przycisk.
0: I on mnie się pyta, czy nadpisać ustawienie, bo przecież jest używany w OSD strzałka w dół.
2: I w tym momencie możesz się albo zgodzić, albo nie zgodzić.
1: VDT 1 Premier Keyboard L.
0: Co tu zrobić? Strzałki nie działają. To nacisnę powiedzmy literę.
1: DVB Viewer Dialog Preassignment Event Usetting Display Tag przycisk.
2: Też.
1: Przycisk. VDT 1 Premier Keyboard L.
0: Kaczusia ma bogatą ilość skrótów widocznie. Ale może tu jest wolne? O! Literka B jest wolna. Nacisnąłem literę B. Nie dostałem o tym żadnej zwrotnej. Dostałbym ewentualnie echo pisania, gdybym je miał. No i chcę nacisnąć strzałkę w dół.
1: DVB Viewer Dialog Preassignment Event Usetting.
0: Nie ma!
1: Tak, przycisk.
2: To jak to wyłączyć?
1: VDT 1 Premier Keyboard L.
2: Bo jak
1: VDT
2: rozumiem, cały czas jesteśmy w tym trybie uczenia klawiatury. Znaczy ten Learn On, ten przycisk został wciśnięty.
0: Żeby nacisnąć Learn Off, należy albo znaleźć to spod myszki, to dla NVDA, albo że JAWS ma niskopoziomowe przechwytywanie klawiatury, no to możemy nacisnąć klawisz Tab, który w przypadku NVDA może robić dziwne rzeczy, więc nie do końca jestem pewien, jak to tam działa. Jeżeli cokolwiek, szukamy myszką przycisku Learn Off, a w JAWSie mogę śmiało nacisnąć klawisz Tab.
1: Learn Off przycisk. VDT 1 Premier Keyboard L. Keyboard K. Keyboard L. Keyboard B.
0: I mam trzy skróty na listę kanałów. To działa. Odpowiednio mogę też, powiedzmy, to przypisanie dla B.
1: Learn On, Default 3, Delete przycisk. VDT 1 Premier Handel List Open. VDT 1.
0: Z taką kombinacją klawiszy mogę jeszcze zrobić. VDT
1: 1 Premier Handel List Open. Learn On, Default, Add Group przycisk.
0: Przywrócić default, do domyślnych.
1: Przycisk. Add Group przycisk.
0: Dodać grupę, na przykład jeżeli moje skrypty miałyby mieć klawisze, które napiszę.
1: Add przycisk.
0: Dodać.
1: Command Edit.
2: Jakaś nową komendę stworzyć, tak?
0: No na przykład ze skryptu, tak?
1: Import przycisk.
0: Zaimportować.
1: Export przycisk.
2: Wyeksportować.
0: Przycisk. Mogę. Załadować po prostu.
1: Save przycisk. Lock przycisk. Save przycisk.
2: Zapisać.
1: Lock przycisk. A cancel przycisk. Przycisk. Aleste 1 premier input of 1 mouse mouse. Mouse hell mouse hell list box precise.
2: A tu jest ustawienie kółka myszki. Jeszcze środkowy...
0: No, rzeczy dla widzących, tak. Środkowy przycisk zamyka konkretną gałąź OSD. A mam akurat do dwóch pilotów... komendy.
1: Settings przycisk. Winlir settings, Winlir host edit, local host, Winlir port edit 8765, KDL AMS edit 150, KDL AMS edit 305, ok przycisk, cancel przycisk.
2: Co to właściwie jest?
0: Ustawienia do sterownika dla portu podczerwieni, czyli do pilota. Tu już są właściwości kombinowane, tu już mamy mapowanie Komend pod piloty i szczerze mówiąc, ja się nie bawiłem obsługą pilota.
2: I on może też chyba jakoś sieciowo działać, bo tu widać, że host jest do wprowadzenia i tak dalej, także no już takie zaawansowane.
0: Bardziej chodzi o to, że jeżeli maszyna, która ma adres 150, do której jest wpięty pilot, wpięty kontroler od pilota, może być na przykład sterownikiem do maszyny o adresie 110, do którego jest wpięta karta.
2: A, czyli w ten
0: jeżeli
2: sposób.
0: Jeżeli karta i czujnik to są osobne
2: rozumiem.
0: Urządzenia.
2: No, to już naprawdę
0: to już jest
2: kombinacje.
1: Settings, przycisk, uniwersum, listbox, AST1, previe, input, 0, pitch to restopem.
0: Obrazy.
1: Autoply, CDS, vitrina, bez Xbox, headset. Autoply, noc, firma, pionon, autoply, Xbox, not headset.
0: Auto odtwarzanie bez potwierdzenia.
1: Database, funkcjon, slamu, database, przycisk, slides,
2: baza danych,
1: pitch to rest, visible.
2: Wybitnie opcje nie dla
1: nas.
0: Ścieżki, skąd ma brać obrazy?
1: Filmy.
2: Podobnie. Tak samo w zasadzie. Miniaturki.
0: A tu też są miniatury.
2: Tak. Muzyka.
0: Podobnie.
1: Jeden music virtual apps, music tax. Apps list box, user stomp, music 1 of 3. Real tax from selected apps, przycisk. Ok, przycisk. App, cancel, przycisk.
0: Zaczytywanie tagów do biblioteki.
1: Apps 1 preview, music 0 mers.
0: News.
2: Swoją drogą, testowałeś jakoś rzeczy związane właśnie z muzyką, z kwestiami tego typu, jak się DVB Viewer sprawdza jako taki odtwarzacz muzyki?
0: Tak samo jak Media Player Classic, tak samo jak każdy inny, bo korzysta z systemowych kodeków.
2: Aha.
0: Więc dla mnie niewygodnie, bo muszę osobnych skrótów używać do przewijania, do zmiany utworu i tak dalej.
2: Ale jeżeli ktoś chce mieć wszystko w jednym programie, to
0: można.
2: Można.
0: Od razu mówię, keymap kaczusia.remote słabo, nie że w ogóle nie opiewa, ale słabo opiewa te sekcje muzyczne. Utwór się zmieni, przewinąć się przewinie, shiftem i strzałkami zdaje się, ale tryb ten dostępności nam część skrótów paraliżuje, więc zakłada, że to powinno być gdzie indziej używane, więc
1: News.
2: Tu mamy czytnik RSS.
1: List register http Wilbert http serien Junkes http infosat http infosat dns rss 20 slabs.
2: Skąd to
0: są
2: później czytać?
0: Dodane by default
2: kanały RSS.
1: Add przycisk. Delete przycisk. Ok przycisk. Apple. Cancel przycisk. Apple przycisk.
0: Chyba jest przycisk jakiś na pasku narzędzi. Ja nie doszedłem szczerze mówiąc.
1: Apple przycisk. Apple przycisk. Apple przycisk. Apple przycisk.
2: I Demon
1: Tools. Settings autonome ISO bin file sync Demon Tools or virtual clone driver Xbox not headset. ISO settings program file edit. ISO settings browser przycisk.
2: A tu wybieramy sobie program, który będzie nam służył do montowania. Wybieramy sobie literkę napędu, ilość napędu, rozszerzenia. Pogoda.
1: General settings for fast for this return edit 4.
2: General settings, ile dni do przodu, stopnie Celsjusza,
0: jednostka temperatury.
1: General settings, radar ima burlebit. General settings, automatic update, Xbox headset.
2: Aktualizuje automatycznie. A, i tu sobie możemy dla jakiej lokalizacji. Swoją drogą zobacz, czy możemy wybrać sobie Wrocław na przykład.
1: Mhm. Kiedy mamy listbox Wrocław Poland.
2: Wrocław
1: Poland. Wrocław Poland.
2: Można.
1: Przycisk Wrocław Sad przycisk. Locations list Wiesper. Locations list Wiesper. Wurt Bernamy GMXI. Kiel Bernamy GMXX 0064. Wrocław Poland 3081368.
0: Jest.
2: Tak.
1: Locations Sad przycisk. Locations delete przycisk. Ok przycisk.
0: Ale też nie wiem jak pogodę czytać. Chyba z tego niewdostępnego OSD.
1: Apple przycisk. Cancel przycisk. Przycisk.
0: Tam gdzie
2: też możliwe. No tak.
1: Jeden preview.
2: Skrypty.
1: Disable internal scripting engine Xbox not headset. Options default scripting language edit VB script. Options Allowed Test Read Pin Tengi Metodist Windows Dialog Boxes Xbox Xbox.
2: To
0: tak. Na
2: wcześniej mogliśmy wyłączyć, tu mamy język, tak.
1: Options Allowed Test Read Pin Tengi Metodist Windows Dialog Boxes Xbox Xbox.
0: Tylko bezpieczny zestaw komend skryptu.
1: Options Read Pin Open Setom Cedric minus 1. Ok, przycisk.
0: Domyślny timeout.
1: Przycisk.
0: Wchodzimy w naprawdę zaawansowane, ale mało telewizyjne opcje.
1: Recording Service.
0: O.
2: Usługa nagrywania.
1: Recording Service Xbox Not Headset.
0: Odznaczony, dlatego że nie zainstalowałem tej usługi. Muszę się tym pobawić. Ale jeżeli ją zaznaczę...
2: Tu mamy host. A, bo to jest też ważna rzecz. Bo ta usługa może być na innym komputerze, jak rozumiem.
0: Może.
2: I my się do niej
0: ale
2: możemy po prostu łączyć.
0: Ale komputer musi mieć urządzenia.
2: No tak.
0: Może być tak, że na przykład komputer Media Center nie ma nic podpiętego. Serwerownia telewizyjna z talerzem, z DVB-T, ze wszystkim, z anteną jest gdzieś w ogóle na strychu. Tam jest też komputer i podpięcie jest przez usługę nagrywania.
2: Można.
0: Tu jest pin do usługi nagrywania, jest hasło.
2: A, bo to ma jeszcze jakiś taki webowy panel, tak?
0: Oczywiście. No, głównie po to jest. Używaj, wysyłaj timery, wysyłaj zdarzenia czasowe do usługi. Łącz z listą nagrań, łącz z listą czasów DVB Viewera, czyli zaprogramowanych rzeczy w EPG. Ignoruj listę nagrań lokalnych. Priorytet, dlatego że tutaj można w ogóle kombinować. Można mieć na przykład tak, że jeżeli jest nagrywany jeden już program od 18 do 20, jest godzina 15, ale o 19.30 chcemy nagrać dziennik telewizyjny, nieważne, że o 18 do 20 jest pierwszy timer, to on się przerwie, żeby nagrać tam dziennik telewizyjny. Tak to działa.
2: Czyli to w zależności od tego, jaki mamy priorytet, tak? Tam poustawiany.
0: Tak. Można ustawiać priorytety czasów i no zabawa z tym jest przednia.
1: Apry przycisk. Cancel przycisk. ADST 1 premier. Channel logos.
2: Loga kanałów.
1: Only Hamels Vitout Logo Xbox Not Xbox Reset przycisk CH Premier Hamel Daserste Hamel ZD.
0: No nawet mam jakieś loga wbudowane już.
2: Tak, bo tam można sobie Hamel pobrać Hamel, w trakcie Hamel, instalacji.
1: Hamel ZD Neo HD Hamel Hamel NDR S1005 Hamel NDR Sachsen
0: Hamel. Ale wszystko
2: jak widać głównie niemieckie.
0: Twórcy z Niemiec.
2: No to
1: Hamel Golf Hamel Lotone Hamel M6 Fra Hamel MCS Biometre, Hamel Multisports 1, Hamel National Geo, Hamel NRJ 12,
0: i tak dalej, i tak dalej.
1: Hamel CS Prenos H300, Hamel Canal Cochinasta, Hamel Klasica. Ok, przycisk, up, cancel, przycisk, ADST 1.
0: I w ten sposób
1: DVB.
0: Przejrzeliśmy całe opcje programu DVB Viewer.
2: Zajęło nam to 2 godziny, i myślę, że dla naszych słuchaczy to już na dziś chyba wystarczy tej dawki informacji, no bo rzeczywiście jest tego sporo. Jest tego sporo, to trzeba przyznać i rzeczywiście można konfigurować naprawdę w zaawansowany sposób i dostosować sobie to do swoich własnych preferencji.
0: Swoich potrzeb.
2: Tak. Jak kto chce, może sobie to wszystko poustawiać. My podaliśmy niektóre parametry, jak można sobie ustawić, dlaczego warto tak ustawić, a dlaczego nie.
0: Nie bardzo się da niestety dzielić konfiguracją. Na zasadzie zrobiliśmy dobry plik, chcemy, żeby to wam też działało, to tak nie za bardzo się da.
2: Tak można keymapy.
0: Tak, keymapy bez problemu. Natomiast w konfiguracji zapisane są też dane rejestracyjne, więc...
2: No niestety tu się już tym podzielić akurat nie jesteśmy
0: nie możemy
2: w stanie. Natomiast jeżeli ktoś się chce podzielić jakąś zaktualizowaną wersją kaczusi, bo ma jakąś ciekawą wizję,
0: która na przykład inaczej gospodaruje klawiszami, no to, no
2: to, to jak najbardziej.
0: Zachęcamy.
2: Zachęcamy oczywiście, bo to w końcu kreatywność jest dobrą rzeczą i cenioną. W kolejnej audycji, to już może od razu powiedzmy, czym się będziemy zajmować?
0: Odbiorem satelitarnym.
2: A to oznacza, że będziemy znowu wchodzić w różne ciekawe opcje, będziemy mówić
0: i
2: o tym.
0: I znowu dużo techniki.
2: I znowu dużo techniki. No! A czwarta audycja, w sumie piąta z cyklu, to już w ogóle będzie rzecz zaawansowana, bo będziemy kręcić.
0: Tak.
2: Wtedy będziemy
0: plus
2: kręcić.
0: Plus wszystkie inne porady i sztuczki, które się nie zdążyły zebrać przez cztery poprzednie audycje.
2: Więc zapraszamy was bardzo serdecznie do słuchania Tyfloradia, do zadawania pytań w komentarzach pod tymi audycjami, bo dzwonić jakoś do nas nie bardzo chcecie, no chociaż jeden słuchacz skorzystał. I to już fajnie, to już cieszy, że się pojawia jednak jakieś tam zainteresowanie tym tematem. A na dziś dziękujemy bardzo serdecznie. Michał Dziwisz
0: i Patryk Waliszewski.
2: Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Robert Biegański, firma Bravo, a reprezentuje markę Miracle. W zeszłym roku ten projekt dopiero pączkował, a w tym roku mamy już kilka urządzeń, które już swój wiek dziecięcy mają za sobą, są już produkowane w niewielkich seriach i cieszą się dużym zainteresowaniem. Bazujemy na urządzeniach, które są oparte o urządzenia takie powszechnego użytku, tablety, telefony komórkowe, czyli rzeczy, które w zasadzie można powiedzieć mamy stale ze sobą, a w przypadku telefonów wręcz przy sobie. To była jedna z naszych idei. Lupa, która będzie zawsze z tobą. Tak? Zwykle, kiedy są powiększalniki, mamy powiększalnik dedykowany, to zwykle, kiedy jest najbardziej potrzebny, nie mamy go pod ręką. Tak się to akurat dzieje z naszymi klientami, że kiedy chcą coś zobaczyć u nas w firmie, to zwykle pytają, czy nie mamy jakiegoś szkiełka albo jakiejś lupy, bo oni by chętnie coś podejrzeli. Systemu na szczęście nie musieliśmy modyfikować. Na etapie prób, które były dokonywane, robiliśmy takie eksperymenty, takie działania, ale byłoby to duże utrudnienie dla naszych klientów. To się wiąże również z utratą gwarancji. Dlatego na szczęście nie trzeba było tego robić. Aplikację można zainstalować na urządzeniu normalnym, fabrycznie wyposażonym w system operacyjny. Zawsze jest dostosowany oczywiście do najnowszego, jaki na rynku istnieje, a kompatybilny też ze starszymi, w granicach oczywiście takich, jakich to jest możliwe. To, o czym Pan powiedział, że jest to urządzenie, że wkładamy sercem urządzenia, rzeczywiście jest tablet czy telefon komórkowy. Natomiast oprzyrządowanie, które z nim pracuje, to jest to, co powoduje, że zmienia się nagle zupełnie funkcjonalność. Czyli, że mamy lupę elektroniczną, czy mamy duży powiększalnik stacjonarny, to można rzeczywiście zrobić używając dodatkowych akcesorii, czyli urządzenia, które wspólnie z telefonem ma swoją własną optykę, ma swoje własne oświetlenie, ma specjalną linijkę do tego, żeby prowadziła nas po tekście. Opieramy się o Samsunga, Galaxy S3, S4, S5 i S6. I chociaż jest możliwość robienia pod inne urządzenia, skupiamy się na tym, który jest najbardziej popularny. Uznaliśmy, że nie ma sensu robić do małych ekranów, dlatego że mała lupa elektroniczna no, po prostu jest zwyczajnie mała. Można w tej zastosować optykę, chociaż sprzedajemy rozwiązania oparte o wyłącznie elektronikę, to i oparte są układy optyczne, które dla wielu użytkowników są tak naprawdę doskonałe, lepsze od elektroniki. Tutaj też dodać należy, że lupy elektroniczne, chociaż mają znakomite parametry, chociaż znakomicie powiększają, mają bardzo wysoki kontrast, to wielu użytkowników nie potrafi odnaleźć się w tekście. kupuje taką lupę, bo widzi, że powiększa bardzo dobrze, nie pracuje na niej, bo ona po prostu zwyczajnie nie jest dla niego dogodna. Z tabletami Samsunga Tab S, najdroższymi, najlepszymi rozwiązaniami, choć dlatego to najlepsze, najdroższe, że one mają wtedy najlepszą optykę i najlepsze ekrany, dlatego stosujemy właśnie te. W stosunku do powiększalników innych ma takie, taką jedną podstawową różnicę. Jest wyposażona w liniał, który jest elementem, który wsuwamy w podstawę. To jest proste, lekkie rozwiązanie, ale umożliwiające nam śledzenie tekstu, utrzymywanie się w linii od strony lewej do prawej, po czym możemy wrócić, opuścić linijkę niżej i to zapewnia nam doskonałą nawigację po tekście. Dodatkowo liniał powoduje, że lupa nie wpada nam w zagłębienia książki. To jest bardzo istotna też sprawa, że kiedy wpada, to po prostu przestajemy mieć jakąkolwiek kontrolę nad tekstem. Tutaj poruszamy się niejako nad nierównościami. To pierwsza różnica. Drugą taką istotną rzeczą jest to, że nasze lupy czytają. Zarówno te, które są oparte o tablety, jak i o smartfony, mają możliwość czytania tekstu, który jest pod nią. Dodatkowo, ponieważ my już sprzedajemy te rozwiązania od wielu lat, to wypatrywaliśmy, co interesującego znajduje się w urządzeniach konkurencji i implementowaliśmy do naszych. Czyli na przykład mamy możliwość wprowadzenia takiej dodatkowej linii pomocniczej na ekranie, która umożliwia nam znów śledzenie tekstu. Ta linia w stosunku do innych powiększalników, bo czasami jest to rozwiązanie też spotykane, może być dowolnego koloru, dowolnej grubości. Właśnie z uwagi na to, że to jest nowoczesny system, więc takie modyfikacje łatwo wprowadzić. To, co jeszcze jest w pewien sposób odróżniające, to zwłaszcza pod wersją na tablecie można doskonale pisać. Bardzo wygodnie, jest bardzo duży obszar, o którym po prostu możemy wygodnie pisać. Na uwagę zasługuje jeszcze jedno urządzenie. Nazywa się to Exigo. To jest powiększalnik, który zawiera dwa ekrany. Dwa ekrany służą do tego, że jeden służy do dali, drugi służy do bliżej. Jest przeznaczony dla uczniów w szkole, dzięki którym mogą odnaleźć się w pełni na zajęciach, jak ich koledzy, którzy widzą lepiej. Znów powiem, idea dwóch ekranów rozwiązuje sprawę szybkiego przełączania się, szybkiego przełączenia jakiegoś urządzenia, które jest tak naprawdę zawsze zbyt wolne. Krótko, może to nie jest krótko, ale wyobraźmy sobie taki przykład, że pani w klasie zaleca, żeby przepisać coś z tablicy. Nie ma żadnej możliwości, żeby urządzeniem, którym trzeba przystawić optykę, którym trzeba czasami założyć jakiś tam dodatkowy element, bo i tak się zdarza, ustawić na bieżąco ostrość, żebyśmy byli w stanie dynamicznie, słowo po słowie, czy zdanie po zdanie, cokolwiek przepisać. Takich przykładów oczywiście można mnożyć. Jak wyobrażamy sobie siebie, kiedy siedzimy na lekcji i wtedy zawsze zdajemy sobie na szkoleniu, zawsze zdajemy sobie sprawę, musimy widzieć to, co jest przed nami, to, co jest na prezentacji, musimy widzieć to, co jest na kartce, na której piszemy. Tego się nigdy nie da przełączać. To musi być zawsze być widoczne tu i teraz. I takie rozwiązanie opracowaliśmy i powiem tak, cieszę się dużym powodzeniem. Bardzo. Jedno właśnie spodziewamy się, że sprzedamy zaraz tutaj na targach.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia w poniedziałek 5 grudnia 2016 roku. Godzina 19 minęła, zatem witam bardzo serdecznie. Z tej strony Michał Dziwisz, z drugiej strony Michał Kasperczak. Witaj, Michale.
7: Dzień dobry, dobry wieczór właściwie.
2: Tak, witamy. Dziś będziemy podsumowywać kolejną edycję Rechy. Przede wszystkim skupimy się na tym, co można było zobaczyć, jeżeli chodzi o rzeczy technologiczne, no bo jak to zwykle bywa w przypadku Tyflo Podcastu, skupiamy się na tych technologiach. Recha for the Blind, kolejna konferencja połączona z wystawą i innymi działaniami organizowana przez Fundację Szansa dla Niewidomych, przypomnijmy, miała swoje miejsce miniony czwartek i piątek, czyli 1 i 2 grudnia 2016 roku. Wszystko działo się w, gdzie Michale? W Pałacu Kultury i Nauki.
7: Tak, jak zwykle.
2: Jak zwykle Kultury i pewnego Nauki. Czasu.
7: Tak, konferencja miała miejsce, tak jak powiedzieliśmy, 1 i 2 grudnia, w czwartek i w piątek. W nieco innej formule przebiegała, jeżeli chodzi i o miejsce, i o czas. Bo miejsce, owszem, to samo, Pałac Kultury i Nauki. Ja uważam, bo są różne oczywiście głosy, o tym już też mówiliśmy, czy to dobre miejsce, czy to złe, że to samodzielnie trudno po tym budynku, jeżeli ktoś sam by przyszedł się poruszać. To jest wszystko prawda, tylko obawiam się, że w każdym innym dużym budynku byłoby się trudno poruszać, bo no, mniejszy budynek być nie może, bo jednak to jest impreza dość mocno masowa. Tych osób jest no, pewnie z roku na rok. No, o tym powiemy sobie też, czy więcej, czy mniej, ale jednak dużo i pewnie w każdym budynku łatwo by nie było, a jednak Pałac Kultury jest blisko z jednej strony dworca, Warszawa Centralna, czyli jeżeli ktoś przyjeżdża pociągiem, no to ma bardzo blisko, z drugiej strony gdzieś tam, jeżeli ktoś nocuje, no to też infrastruktura hotelowa, apartamentowa, jakkolwiek ją nazwiemy, jest gastronomiczna, jest bardzo, bardzo dobra. Także ja będę bronić tego miejsca. Myślę, że w jakimkolwiek innym centrum konferencyjnym, kongresowym, gdzie taka wystawa mogłaby być, byłoby tak samo trudno pewnie. I co nowego, jeżeli chodzi o miejsce? Wystawa i konferencja była nie tak jak przez ostatnie lata na czwartym piętrze, tylko na piętrze drugim. Co właściwie znaczy, jeżeli dobrze rozumiem, taki wysoki parter. Nie trzeba było windą jechać. Ja nie wiem do końca, jak te piętra są liczone. To jest chyba tak, że jest podziemia, parter. Jakoś, krótko mówiąc, z parteru trzeba było dojść niewielkimi schodkami i nie trzeba było w ogóle tymi windami jeździć na czwarte piętro. To akurat było dobre. Natomiast wystawa niestety odbywała... Wystawa, bo mnie to najbardziej interesowało, ale konferencja, w ramach której również była wystawa, odbywała się zasadniczo w dwóch głównych salach. W sali Trojki i w sali ratuszowej, właściwie w sali ratuszowej oraz w sali Trojki i w salach pobocznych, sala Kisielewskiego, Mickiewicza, tam Kopernika, gdzie były z jednej strony te atrakcje typu gabinet dotyku dźwięku, blind tenis, coś tam i takie różne atrakcje.
2: Czyli to takie atrakcje poboczne, tak?
7: Atrakcje, tak, poboczne. Takie integrujące społeczność, integrujące ludzi i też panele takie bardziej specjalistyczne, dyskusyjne były no właśnie w tych salach obok. Natomiast sala ratuszowa to była taka duża sala z krzesłami, z jakąś, nawet nie dopytałem, no pewnie jakaś tam scena, mównica jakaś była i z boku tej sali bardzo wysokiej, z ogromnym pogłosem, były stoiska wystawców, jak również wynajęte boksy, takie do których bardziej zabudowane, do których można było wejść. Takie boksy miała Fundacja Szansa dla Niewidomych, Nowoczesna Szkoła, pod tytułem Nowoczesna Szkoła. Taki boks miał Elite Group, taki teraz do końca nie wiem, czy Elite Group razem z Freedomem, czy osobno, Dolphin, RNIB, Royal National Institute of Blind People, kto tam jeszcze? No głównie oni, a reszta miała mniejsze lub większe stoiska, a z kolei w sali Trojki to była trochę mniejsza sala, tam były głównie stowarzyszenia i fundacje, przy czym no akurat tam dość trudno było się połapać, bo w takim sensie, że no chociaż miałem bardzo dobrego przewodnika, który zna już ten rynek i to miejsce i jakby nie miałem problemów takich z lokalizacją, to mieliśmy taki problem, że często na tych stoiskach, które nie miały z sobą sprzętu, no były tylko jakieś ulotki, było czasami nie zawsze była tam jakaś osoba, trudno było się zorientować, czy ktoś tam jest, czy kto kogoś tam nie ma, no ale to jest oczywiście nie wina jako taka organizatora, tylko bardziej opowiadam o wrażeniach.
2: Być tak? może po prostu niektórzy wystawcy nie doszacowali zainteresowania tym, co będą prezentować i za mało ludzi wysłali.
7: za mało ludzi albo się po prostu niektórzy na przykład no, wyszli gdzieś i zostawili tylko ulotki. Czasami to były naprawdę małe stoiska, że jakiś taki mały stoliczek i można było go zgubić, no nawet tak, wzrokowo gdzie gdzieś tam.
2: No to rzeczywiście, wtedy masz rację, bo to nawet nie byłoby sensu, żeby tam dwie osoby obsadzać, tak?
7: I po prostu ktoś tam siedział i to nawet czasami można było się nie zorientować, czy ktoś siedzi i czeka, ale to tak po prostu czasem tak jest na wystawach i to, jak mówię, ani to zarzut, tak bardziej to mówię opisowo po prostu.
2: Rozumiem. Jeżeli chodzi o opinie w ogóle takie, które wyczytałem, to od razu chciałbym się ciebie zapytać i pewnie nasi słuchacze też będą mieli swoje zdanie na ten temat.

0: chodzić. Natomiast na pewno, tak, podobno było więcej wolontariuszy niż zwykle. Ja, mi taka pomoc nie była szczególnie potrzebna, także no trudno mi po prostu powiedzieć, jak to było. Opinie słyszałem różne, od takich, że osoby chętnie pomagały, można było poprosić o wolontariusza, po takie opinie, że nikt nie wiedział, gdzie jest ktoś, kto mógłby udzielić pomocy. Być może rzeczywiście te osoby nie były przeszkolone i na przykład jak ktoś sam z białą laską czy z psem przewodnikiem był w sali i no to mógł mieć problem, tak, w sensie takim, że na przykład no, stał i raz, drugi zapytał, no i wówczas przydałoby się, żeby taki wolontariusz podszedł, ewentualnie spytał, czy ktoś tam, czy może jak ktoś tak dłużej stoi, czy może ktoś nie potrzebuje pomocy, no to to zawsze też trudno wyważyć, no bo jedni wolą, żeby się jak ktoś do nich sam podejdzie.
1: A inni tego nie lubią.
0: No. Ktoś tego nie lubi, a ktoś z kolei no, jest na przykład nieśmiały i właśnie chciałby, żeby ktoś podszedł. No to tak, no ale to jakby też jest różnie. No potencjalnie tych wolontariuszy było więcej. Ja jedynie mogę powiedzieć, że troszkę mnie to, no też może się to zdarzyć, wiadomo, każdemu, ale troszkę nie powinno tak być. Bo przyszliśmy do Pałacu Kultury już mając doświadczenia z poprzednich lat, że potem w ferworze można o tym zapomnieć. Od razu było, mówimy, od razu widzimy ładnie wyeksponowane stoisko informacyjne Fundacji Szansa, więc fajnie, można było rzeczywiście tam cały czas ktoś był, zapytać się przy blisko szatni, przy wejściu, stosunkowo blisko, i pytamy się, czy są karty do głosowania na idoli technologicznych. I no, ktoś tam, jakaś dziewczynka, przepraszam, że tak mówię, do dziewczyna jakaś młoda, bo to była licealistka albo jakaś studentka, to byli naprawdę, to były młode osoby, i mówi, że tak, że oczywiście można głosować. No pytamy się do kiedy, wiedząc, że to jakoś do piątku, którejś tam godziny. No i słyszymy odpowiedź, no jak do kiedy? No to cały czas można głosować, a potem też chyba można. No jakby w ogóle jakby ta osoba nie wiedziała, jaka jest gra. No,
1: całkiem prawdopodobne jest to, że to była jakaś wolontariuszka, która tak naprawdę
0: tak.
1: Nie miała wiele do czynienia wcześniej z w ogóle z fundacją.
0: Ideą
1: i
0: konferencji,
1: z ideą,
0: tak.
1: I do końca nie wiedziała, o co chodzi i kiedy co będzie. No to też jest tak, że może po prostu no, samymi pracownikami nie dało się obłożyć rechy. I tu fajnie w ogóle, że się wolontariusze pojawiali,
0: znaleźli.
1: Tak? I znaleźli, że chcieli. Więc jeżeli tak istotnie było, no to myślę, że nie ma co tu zanadto się tego czepiać. No ale jeżeli to był ktoś rzeczywiście pracujący w fundacji, no to...
0: Nie, ja myślę, że nie pracujący w fundacji, tylko szkoda właśnie, że no jakoś tam być może te osoby nie były przeszkolone, no bo ja, znaczy, no ja wiem, co to jest idol i wiem, no jakby... Poradziłem sobie, albo nie poradziłem, bo w końcu nie zagłosowałem, bo przejrzeliśmy listę i powiem szczerze, na tej liście urządzeń dla niewidomych nie było nic jakoś super takiego ani nowego, ani obiecującego, żeby już na to można było głosować. Takie jest moje prywatne, ale to już jakby moja prywatna opinia. Fine Reader 12 ciągle był. No chyba ten Fine Reader bym oddał głos jako na stabilne po prostu rozwiązanie, które robi to, co robić powinno i robi to w 100% dobrze. Najlepiej chyba z tych wszystkich innych technologii oferowanych. Ale to tak już na marginesie. Także na pewno, jeżeli chodzi... Aha, czyli to jest kwestia taka organizacji i przestrzeni. Natomiast jeżeli chodzi o... duży plus był punkt, gdzie cały czas ktoś pilnował, przechowalnia bagażu. Można było przechować torby, bo tam jest zawsze był taki problem, że w szatniach w Pałacu Kultury nie można nawet torebki przechować. Nie ma, no, takie są przepisy ze względów bezpieczeństwa. I był punkt, osobny pomieszczenie, gdzie można było plecaki schować, przechować na cały dzień. Także to duży plus. To już w zeszłym roku się pojawiło, ale teraz było to eksponowane i o tym się mówiło, że tak jest, nawet jakieś chyba gdzieś ogłoszenie było, więc to na pewno dobrze. To na pewno jakaś taka, no, duża zaleta. I teraz, jeżeli chodzi o sam program w konferencji, no to tych paneli, to spotkań takich, no zawsze to była ta sesja merytoryczna, czyli takie centralne, można powiedzieć, spotkanie, i panele takie poboczne, panele dyskusyjne na różne tematy związane z trochę z technologiami, trochę z zatrudnieniem, trochę z tyfloturystyką, trochę ze sportem, i w tym roku o wybitnych niewidomych, jakby takim tematem przewodnim konferencji byli wybitni niewidomi w świecie, muzycy, artyści inne osoby.

0: osoby. Powiem szczerze, temat bardzo nośny, bardzo ciekawy, ale tak chyba nie było, były jakieś takie wystąpienia na ten temat, ale chyba nie były one ani jakoś szczególnie porywające, ani wykraczające ponad to, co mniej więcej można gdzieś tam wyczytać w internecie. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy się ze mną... Ja też nie chciałbym tu generalnych wniosków jakieś wyciągać, ani recenzować, bo nie wszystko słyszałem i nie wszystko wiem, ale tyle, co przeglądałem i słyszałem i zasięgałem informacji, tak właśnie było.
1: Ty słuchałeś, prawda? Powiem szczerze, tak, ja się przysłuchiwałem temu, co tam się działo. Też no nie mogę powiedzieć, żebym się przysłuchiwał jakoś tak bardzo wnikliwie, bo i też inna praca gdzieś tam mnie w tym momencie absorbowała. Natomiast przysłuchując się temu, muszę powiedzieć, że taka w ogóle rada na przyszłość dla tych wszystkich, którzy będą przeprowadzać jakieś prelekcje, czy nawet nie prelekcje, ale dla samych prowadzących, naprawdę warto czasem zwrócić uwagę na to, że jednak przebywa się w pobliżu mikrofonów, bo było kilka takich zabawnych akcentów i mikrofony łapały pewne rzeczy, których nie do końca one łapać powinny, i to wszystko szło w internet. Więc no na to, jeżeli ktoś po prostu włączył tę transmisję i to była
0: to
1: cała...
0: To były takie czułe, chodziło o to, że za czułe mikrofony były po prostu?
1: Wiesz nie. Co, raz, że za czułe mikrofony, to może nawet niekoniecznie, tylko po prostu czasem może ktoś za blisko tego mikrofonu stał, no wiadomo, że w ferworze się nie zauważy pewnych rzeczy, to jest i stres, i jakieś tam emocje, ale ciekawych rzeczy można było się dosłuchać. Bardzo mi się bardzo mi się podobał początek, jak pani prowadząca powiedziała coś w stylu, no jak my nie dostaniemy listy nazwisk, to my zginiemy, tak? Czy coś w tym stylu w pierwszym dniu.
0: W sensie idoli pewnie.
1: Tak, zapewne tak. Drugi dzień transmisji technicznie oceniam bardzo słabo, dlatego że no, dźwięk był tylko w jednym kanale, bodajże lewym, więc ktoś ewidentnie czegoś nie dopilnował i później tego nie sprawdził.
0: Ale co oni, bo pierwszy dzień, no to rozumiem, to była ta główna wystawa, a w drugim dniu co oni transmitują? Aha, to któreś z tych paneli, tak?
1: Tak, między innymi panel o niewidomych muzykach, który z panelem dyskusyjnym nie miał nic wspólnego, za to pojawił się pan taki już leciwy, który postanowił zagrać na harmonijce ustnej, zdaje się, kilka utworów. Towarzyszyła mu pani, która w pewnym momencie bardzo rubaszną jedną piosenkę razem z nim zaśpiewała. No taki akcent folklorystyczny, tak bym to ujął. Jednym się to zapewne podobało, innym nie, ale to jako taką ciekawostkę mogę podać i powiedzieć tym, którzy nie słuchali, że istotnie coś takiego było. Oprócz tego, co do tych sesji takich merytorycznych, bo zapewne o to pytasz, a tak, nie o samą jakość.
0: I potem przeszedłem, zapytam jeszcze o te wystąpienia na forum takie technologiczne, których też jakby mniej było.
1: Tak, było ich mniej i były takie...
0: Ogólnikowe bardzo.
1: Takie ogólnikowe, mam wrażenie. Tak, no była prezentacja chociażby najnowszej supernowej, która to, no, jeżeli chodzi o innowacje, to miała rzecz następującą. Jest przenośna, możemy ją sobie uruchomić
0: A 10 lat temu nie była przenośna, już była Dolphin Pen.
1: No to właśnie tak, powiem szczerze, a propos supernowej, sam nie wiem zbyt wiele, bo nie jestem jej użytkownikiem, ale to...
0: No może została poprawiona.
1: To było traktowane jako taka nowość, ja to przynajmniej tak zinterpretowałem.
0: No tak, to było eksponowane, eksponowane, rzeczywiście, to prawda. Albo to, że można powiększyć teksty i przeczytać i wyświetlić w Braille'u tekst w Wordzie napisany. No to jest jakby istota tego programu, tak? No to...
1: Dodatkowo integracja z TeamViewerem, który...
0: No to pewna nowość.
1: Tak, no pomoc techniczna to jest raz, dwa, być może, bo to nie zostało do końca powiedziane, pomoc techniczna jednego użytkownika drugiemu. Być może to jest taka też odpowiedź na NVDA Remote chociażby. Ale tak, bardziej ja to odebrałem. Tak, ale bardziej ja to odebrałem jako takie narzędzie dla pracownika pomocy technicznej Dolfina, który będzie w stanie pomóc użytkownikowi, jeżeli będzie miał jakiś problem. TeamViewer, uznane narzędzie do pracy zdalnej, zostało zintegrowane z Supernową, więc do pracy zdalnej i do pomocy technicznej, więc no możemy spodziewać się, że będzie działać to dobrze, ale co nam to tak w praktyce da, to jest inna bajka.
0: A prezentacji słuchałeś może prezentacji Tobiasa, Winnessa chyba, tak? Z Freedomu, nie z Freedomu, jak to teraz się nazywa, ten koncern? Po połączeniu, zawsze zapominam tą na FO.
1: FO Group?
0: FO Group.
1: Zdaje się, czy WFO Group...
0: VFO.
1: Słuchałem tej prezentacji.
0: I coś tam było ciekawego?
1: Zdaje się, że jakiś telefon w międzyczasie miałem niestety, ale
0: ja
1: te prezentacje też właśnie bardzo tak ogólnikowo odebrałem. No, Tobias mówił o tym, co jest w stanie robić na komputerze, że jest w stanie analizować jakieś tam dane w Excelu, że jest w stanie przygotowywać prezentacje w PowerPoincie, że jest w stanie czytać dokumenty w Wordzie, co on tam jest jeszcze w stanie robić, no media społecznościowe przeglądać, no maile pisać, no fajnie, ale tylko... to takie wystąpienie moim zdaniem bardzo by się nadawało na jakąś konferencję, ale dla pracodawców, którzy mogliby zatrudniać niewidomych, a nie na konferencję dla niewidomych, którzy o takich rzeczach doskonale, myślę, wiedzą.
0: No tak, tylko z drugiej strony, bo my tak mówimy z naszej tej perspektywy technologicznej, ale z drugiej, ale tak można też na to spojrzeć tak, że to jest jednak taka wystawa, konferencja masowa i że te wystąpienia, które są, bo my tak mówimy, że one takie ogólnikowe, że też o tych niewidomych muzykach coś, ale tam przyjeżdżają no, różne osoby. Osoby, które są pierwszy raz na takiej konferencji, uczniowie, nauczyciele, jakieś szkoły integracyjne, może ktoś z jakiejś szkoły masowej, gdzie jest niewidomy, może rodzice kogoś, kto jest niewidomy, słabowidzący i być może jest takie założenie, że mówimy o takich ogólnikach, które po prostu tak naprawdę, których grupą i tak tacy jak my, albo ktoś, kto jest niewidomy od długiego, który jest niewidomy bardzo długo, no to dla niego to w ogóle nie jest strata czasu, no bo to są rzeczy oczywiste, znane. Może to tak miało być, bo to też można tak na to spojrzeć.
1: Myślę, że osoby ociemniałe, które gdzieś tam dopiero wyszły z tej swojej strefy komfortu, na takich prezentacjach mogą zyskać, no bo dla osoby ociemniałej to zaczyna się w tym momencie zupełnie nowe życie. Straciłem wzrok i co dalej? I co ja mam teraz robić? Jak żyć? Wręcz nawet może się pojawić takie pytanie. I takie wykłady, takie prezentacje mówiące o bardzo podstawowych rzeczach rzeczywiście mogą się tego typu osobom przydać. No to jest zawsze coś kosztem czegoś. To tak samo jak zresztą chociażby u nas w audycjach w Tyflo Podcastach, że niektórzy zarzucają nam, że mówimy czasem o bardzo ogólnych rzeczach. No pewnie temat wałkowany tak ileś razy.
0: A inni znowu,
1: że za bardzo szczegółowo. Tak. No nie dogodzisz. I to też ja mówię o swoich jakichś tam odczuciach, tak, a nie jakoś przesadnie krytykuję, bo myślę, że nie na tym to polega.
0: Tak, ale kończąc, możemy się zgodzić, że i w czwartek, i w piątek tych referatów, paneli też równoległych było mniej, trochę mniej. I były takie, no... To chyba mniej ciekawe.
1: Też mam takie wrażenie, zastanawiam się, na przykład była prezentacja dotycząca Henryka Sienkiewicza, jak dobrze pamiętam. Taka dość długa i szczerze powiedziawszy nie wiem co.
0: Skądinąd tam przechodziłem przez tą salę, troszkę tam słuchałem. Skądinąd ciekawa prezentacja, tylko taka trochę no, niezwiązana w żaden sposób z... No dobrze, rozumiem, że jest rok Sienkiewicza jeszcze. Tak, i ten, zobaczymy, czy za rok też będzie związana z... jakimś innym rokiem, kto tam, Piotr Skarga chyba w przyszłym roku, czy ktoś, nie pamiętam teraz, więc fajnie, miło, ale gdzieś tam związku to nie miało szczególnego.
1: No chyba jedynie tyle, że może niewidomych chcieli trochę kulturalnie wyedukować organizatorzy imprezy. co się zresztą poniekąd i chwali. Tym bardziej, że od pewnego czasu mam takie nieodparte wrażenie, nie wiem, czy ty to potwierdzasz, czy nie, że Recha to już nie jest. I zresztą chyba nawet nie jest tak ogłaszana
0: promowana
1: jako impreza będąca rzeczywiście wydarzeniem stricte technologicznym. To jest po prostu wydarzenie, które
0: albo takim opiniotwórczym, tak. Bo kiedyś to było technologiczne, a zarazem też takie opiniotwórcze, w sensie, że najlepsi specjaliści technologiczni, specjaliści tacy ideowi typu, no kiedyś nie mówiło się o dostępności, ale powiedzmy o takiej, różnie to nazywano, tyfloinformatyka, tyflorehabilitacja, jakieś tam przełamywanie barier, się spotykali i to coś tam pogadali o nowościach, plus właśnie wystawa, tak? A teraz rzeczywiście to jest spotkanie integracyjne, spotkanie tak. niewidomych i ich przyjaciół i tak to jest promowane, taka jest tego idea. Stąd wieczorem te filmy, o właśnie, bo taką też nowością były filmy z audiodeskrypcją, które w czwartek wieczorem, bo był koncert o 19:00, tym razem Mateo akustycznie i jakiś zespół potem góralski, a dopiero po godzinie 21:00, ale zupełnie nie wiem, ile tam było ludzi i właśnie, o ludziach zaraz, ale nie wiem, bo wieczorem już nie byłem, ale były ponoć do 1:00 w nocy filmy z audiodeskrypcją i równolegle te atrakcje właśnie towarzyszące. A sama wystawa technologiczna była krócej, bo była w czwartek od 15:00 do 19:00 i w piątek dopiero od 11:00 do godziny niby do 18:00, ale dlatego mówię niby, bo po 16:00 niestety, i to zawsze już części wystawców nie było, bo to często z zagranicy jakiś samolot ten, ale tym razem, bo byłem po raz pierwszy tak późno jeszcze, o 16:30 nie było praktycznie nikogo. Altix już się stoisko zwijało, ECE też, o innych właściwie ani śladu, więc w sali wystawowej to już nie można było nic praktycznie zobaczyć, także jeżeli ktoś po 16:00 by w piątek przyszedł, no to miałby problem. A jeżeli chodzi o ludzi, to przez to, że ta wystawa konferencja była rozproszona w różnych salach i to sprawiło, że przepraszam, rozproszyłem się, bo mi zadzwonił Skype w telefonie, czego się nie spodziewałem. Nie wiem, czy to ma związek może z naszą audycją. Mam nadzieję, że nie, że wszyscy wiedzą, że to tyflopodcast.net jest tak. Skype. Ale sprawdzę zaraz. Przez to, że no, ta wystawa trwała dosyć długo, to do końca trudno powiedzieć też, ile było ludzi, bo jednak ta sala była dość duża i być może na tych filmach było więcej ludzi. Natomiast wydaje się, że osób było ogólnie mniej niż w zeszłym roku. Tak, taką bym tezę, tak mi się wydaje.
1: No właśnie, ja się spotkałem z takimi opiniami, które zresztą także i były potwierdzane przez Marka Kalbarczyka, że dużo jest uczestników tegorocznej Rechy. Także rzeczywiście, no ciekawe, może to wszystko zależy od tego, no gdzie byłeś i w jakich miejscach, bo też być może i, że część z uczestników była zainteresowana bardziej tymi takimi bardziej rekreacyjnymi wydarzeniami związanymi z Rechą, czyli jakiś tam tenis albo inne rzeczy tego typu. A teraz
0: Przepraszam, ja tylko powiem, że a propos Skype'a, że dzwonił Damian.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dziewiętnasta minęła w kalendarzu, dziś 22 dzień lipca 2026 roku, to jest środa, a my zaczynamy kolejne spotkanie na żywo w Tyflo Radiu. Michał Dziwisz, dzień dobry, a po drugiej stronie Wojciech Figiel. Cześć Wojtku.
2: Cześć.
1: Dziś będziemy mówić o interfejsie, którego obaj jesteśmy posiadaczami. Tak się złożyło. Ja już od dość dawna, że trochę nawet o nim zapomniałem, bo ostatnio nie miałem jakichś takich większych wyjazdów, a z myślą o wyjazdach właśnie sobie ten sprzęt kupiłem. Ty jesteś świeżym nabywcą Vocastera 2, prawda?
2: Tak, i jestem zadowolonym nabywcą.
1: Ja też, to znaczy moje odczucia są, powiedziałbym, troszkę mieszane, to znaczy do tego, do czego ja potrzebuję, są mieszane. Natomiast tobie się absolutnie nie dziwię, ty nie masz takich potrzeb jak ja i w twoim przypadku sprawdza się to zdecydowanie lepiej. Zanim jednak zaczniemy tę naszą dzisiejszą opowieść z cyklu dla kogo, jak to wygląda, działa i tak dalej, to ja dodam, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować, bo może też na przykład macie Vocastera i też byście chcieli opowiedzieć o tym sprzęcie co nieco, albo zapytać, bo się zastanawiacie, czy to jest coś dla was, no to zapraszamy. 663-883-600, kontakt.tyflopodcast.net, YouTube, Facebook, no i oczywiście nasze aplikacje Tyflo Centrum na Androida, na iOS-a i na Windowsa są do waszej dyspozycji. Tyle tytułem wstępu, a teraz zaczynamy. Co w ogóle ciebie skłoniło do tego, żeby się Vocasterem zainteresować? Jaki u ciebie realnie ten sprzęt rozwiązuje problem? Bo to nie jest, bo to jest generalnie interfejs dla podcasterów przede wszystkim. Tak jest ogłaszany, tak bym to powiedział.
2: Ja podcasterem oczywiście nie jestem. I raczej na razie nie planuję być, natomiast jestem tłumaczem konferencyjnym i tak jak były już dwie audycje na ten temat, no to spora część tłumaczeń konferencyjnych, nie wszystkie, ale spora część od pandemii przeniosła się online, więc od dawna poszukiwałem narzędzia, dzięki któremu mógłbym spokojnie pracować w tym trybie online wygodnie, tak? Bo oczywiście posługuję się skrótami klawiszowymi, pokazywałem to zresztą w trakcie naszych dwóch poprzednich audycji na ten temat, ale nie ma to jak twarda konsola, jak to się mówi, sprzętowa konsola i po prostu przycisk wyciszenia, tudzież możliwość sterowania głosem moich słuchawek. Więc szukałem takiego narzędzia. Kolega tłumacz ma w domu ten interfejs audio Focusrite Scarlett, któryś z tej serii, ale zdało mi się to trochę takim przerostem formy nad treścią, w tym sensie, że to jest na pewno bardzo dobry sprzęt, ale nie wiem, czy do końca do naszych potrzeb, bo co będzie nam potrzebne? Potrzebowalibyśmy wejścia na dwa mikrofony niezależne, najlepiej, żeby się nie przerzucać tym mikrofonem, chociaż jest też i taka opcja. Potrzebowalibyśmy osobnych dwóch wyjść na słuchawki i potrzebowalibyśmy tego potencjometru właśnie na każde wyjście słuchawkowe, wyciszania, pogłaśniania. I to wszystko daje Vocaster. Ja szukałem takiego sprzętu w mojej, no może nie desperacji, no bo to wiadomo, że no to są decyzje, które się podejmuje nie z minuty na minutę, ale też na przykład zastanawiam się nad zakupem po prostu profesjonalnej konsoli, bo te konsole znam od lat i pracuję na nich na tak zwanym mieście, ale to są sprzęty bardzo drogie i konsole trzeba mieć jeszcze do czego włączyć. To nie jest tak, że sobie postawimy konsolę i hulaj dusza, tylko musimy mieć ją do czego włączyć. I w końcu trafiłem szczęśliwie na tego Vocastera. Dowiedziałem się, że jest to produkt dostępnościowo dobry, No i postanowiłem zaryzykować. Kupiłem taki cały zestaw podcasterski, na który składa się nie tylko sama konsola i kabel USB-A do USB-C, bo tam jest wejście USB-C na zasilanie tej konsoli, lecz także XLR-ka 3 metry, tam męski na żeński, mikrofon dynamiczny, z którego do was teraz mówię, DM14, też właśnie do tego zestawu Vocaster, też chyba ma nawet napis Vocaster.
1: I naprawdę całkiem dobrze cię słychać z tego mikrofonu.
2: Potem będziemy jeszcze porównywać. Nie? Mam jeszcze pojemnościowy podłączony do drugiego wejścia. No i jeszcze są słuchawki takie nauszne, duże, zamknięte. Też w nich akurat dzisiaj pracuję, tak, nawet przed audycją żeśmy rozmawiali. Absolutnie słuchawki, które nie nadają się do pracy dla tłumaczy, ale no dzisiaj bez problemu to jest właśnie dobry dla mnie tryb. No i one mają długi taki 3-metrowy kabel i tę taką końcówkę, bo tu są dwa duże jacki na przodzie, natomiast one mają tę końcówkę taką z odkręcanym dużym jackiem. I też w środku mają małego jacka. Także taki zestaw sobie kupiłem i jak na razie, no jeszcze nie pracowałem, ale no testowałem jego przydatność do pracy, bo to jest środek wakacji, więc sezon konferencyjny już dawno się skończył. To wydaje mi się, że no to jest to. Oczywiście jeszcze paru feature'ów by brakowało, ale właśnie co ciekawe, tuż przed audycją jakąś godzinę temu dostałem, uruchamiając aplikację Vocaster Hub, o której będziemy mówić, dostałem taki komunikat, że hej, podoba ci się, to wypełnij ankietę, więc stwierdziłem, że sobie tę ankietę wypełnię. No i na dole napisałem im wszystko, co mi jest potrzebne, do czego tego używam, a na dole było napisane, że no, jak chcesz, żebyśmy się z tobą skontaktowali, podaj mail. I rzeczywiście taki ticket już został zarejestrowany, więc kto wie, może te feature'y, o których, te cechy, o których będziemy dzisiaj mówić, czy ja będę mówił jako te, których by mi może brakowało, zostaną kiedyś dodane.
1: Tym bardziej, że no, oprogramowanie do Vocastera w jakiś tam sposób jest rozwijane. Co prawda ja kupiłem ten sprzęt no chyba ze 2 lata temu, to już trochę u mnie jest i powiem szczerze, jedną albo dwie aktualizacje oprogramowania przeżyłem, więcej nie, więc zastanawiam się, na ile to jest jeszcze rozwijane i na ile ktokolwiek będzie chciał posiedzieć nad tym i na ile to takie wsłuchiwanie się w głos użytkowników to jest z ich strony po prostu taka kurtuazja, która nic za sobą nie niesie, no ale może, bo ja też miałbym parę uwag zdecydowanie i też bym widział tutaj jednak trochę więcej możliwości, zwłaszcza w zakresie routingu sygnałów w tym sprzęcie.
2: Znaczy również dla mnie nie ma problemu, żeby po prostu spisać takie uwagi, no i zaryzykować, zobaczymy, co się stanie.
1: No pewnie.
2: I już.
1: Dobrze, to może zacznijmy od tego, bo już powiedziałeś, co w zestawie. Ja się nie zdecydowałem na zestaw, ja akurat mam samego Vocastera. W ogóle warto powiedzieć, że on jest w dwóch edycjach, Vocaster One i Vocaster Two. My dziś będziemy omawiać konsolę Vocaster 2. Tak się trochę nie dogadaliśmy przed audycją, bo ja myślałem, że ty się zdecydowałeś na tę wersję One, natomiast okazuje się, że obaj mamy dwójkę, a dwójka od jedynki różni się między innymi tym, że jedynka ma jedno wejście mikrofonowe, jest jakby dla jednej osoby i nie ma też połączenia Bluetooth, z tego tak, co pamiętam.
2: Tak, to na pewno. No i też trzeba powiedzieć, że na pewno czym się nie różni jedynka od dwójki, to nie jest tak, że Vocaster One jest starszy, albo Vocaster 2 jest produktem nowszym.
1: Nie.
2: To jest produkt, który został wydany w tym samym czasie, bodajże 4 lata temu.
1: Zgadza się. I oprogramowanie ich, czyli ten tak zwany Vocaster Hub, od samego początku tam położono nacisk na dostępność. Co prawda, pierwsza edycja tego Vocaster Huba no miała trochę dostępnościowych problemów, ale rzeczywiście oni wtedy mocno się wsłuchiwali w głos niewidomych użytkowników. Przez chwilę były nawet jakieś skrypty stworzone, jak dobrze pamiętam, przez Briana Hardgena dla Jaws'a, które pozwalały na to, żeby ten Vocaster Hub był jeszcze bardziej dostępny. I zresztą one chyba nadal jakoś albo są rozwijane, albo wspierają tego Vocaster Huba, pozwalając na pracę taką bardzo szybką za pomocą skrótów klawiszowych, że tam można sobie po prostu konkretnym skrótem wywołać jakąś funkcję, co czasem może być przydatne. Natomiast tak czy inaczej oprogramowanie, no, pod względem dostępności jest naprawdę dobre. To jest przyzwoity kawał oprogramowania. Ja nie mam naprawdę problemów z konfiguracją tego wszystkiego, co tam jest. Jeżeli chcę i potrzebuję coś zmienić, to wszystko mogę zrobić. Dobrze, no to teraz chyba czas na omówienie tego sprzętu. Jak to w ogóle wygląda?
2: Właśnie, to może zacznijmy od takiego fizycznego aspektu. Przychodzi do nas takie dość dużej wielkości pudełko, gdy mamy do czynienia z tym zestawem oczywiście, bo o tym mogę powiedzieć, no bo tam musi się schować i mikrofon, i słuchawki, i ten kabel, i sam sprzęt, i kabel USB-A do C. No i cóż, sama ta konsola, nazwijmy ją tak, nie wiem, czy to jest poprawne nazewnictwo, ja tu mogę kontaminować moją zawodową jakby trajektorią.
1: Znaczy bardziej to o takich urządzeniach mówi się w charakterze interfejsu, interfejs tak. audio.
2: Znaczy interfejs audio to rozumiem, że jest kategoria urządzeń, które po prostu się podłączają i mają bardzo wiele kanałów, natomiast mówię teraz o pulpicie, o może pulpit, jasne. To tak nazwijmy. Pulpit, no właśnie, jak to, do czego to porównać? No ja oczywiście bym powiedział, że wygląda to właśnie bardzo podobnie do pulpitów Boscha, jest trochę mniejsze do tłumaczenia symultanicznego, ale po prostu nie jest to coś, co możemy włożyć, nie wiem, do szafy rakowej. To jest po prostu rzeczywiście taka konsola czy pulpit, którą łatwo idzie sterować, naciskając no, z góry te przyciski i wkładając różne kable, doczepiając albo od tyłu, albo od przodu. Zaraz o tym sobie powiemy. No właśnie, więc może zacznijmy od tego, że właśnie słuchawki wpinamy od przodu. O, wyobraźmy sobie to, można to porównać chyba do monitora brajlowskiego, tak? Gdzie mamy tę przednią część, gdzie przeważnie mamy pod kciuki te przyciski, no to właśnie jest ta część, gdzie będą gniazda słuchawkowe rozmieszczone tak symetrycznie po lewej, po prawej stronie, w przypadku tej dwójki oczywiście. Każde z tych gniazd będzie oznaczone host i guest, bo to jakby lewa strona to jest host, czyli gospodarz podcastu, a guest to jest ta prawa strona, czyli gość tego podcastu.
1: Ty w ogóle przed audycją użyłeś bardzo fajnego określenia tego Vocastera, z którym ja się w pełni zgadzam, jajko. Bo to jest rzeczywiście taki jajowaty kształt. To jest plastik, to obudowa jest z takiego po prostu plastiku matowego, powiedziałbym tak na dotyk. Nie jest to jakiś taki śliski plastik, to jest taki po prostu troszeczkę, ale też nie jakiś bardzo chropowaty. I te przyciski, o których też już tu wspomniałeś, to też myślę, że warto dodać, one są gumowe. Mają takie gumowe nakładki.
2: To znaczy po niewidomemu bez problemu wyczujesz taki przycisk i bez problemu go wciśniesz i będziesz wiedzieć, że on jest wciśnięty. Inna sprawa, jaki on ma stan, to już jest inna sprawa, bo tego się nie wyczuje.
1: Tak, to są bezstanowe przyciski.
2: Ale oprócz przycisku włącznika, to rzeczywiście on jest, no jest jakby głębiej, jak jest włączony.
1: Tak, taki izostat po prostu, że jest wciśnięty, wyciśnięty.
2: Nie będę go teraz używał.
1: No nie.
2: Z wiadomych względów to jest tak jak ten pan, który zadzwonił na infolinię dawno, dawno temu i mówi, co mi tutaj jest napisane, że jakaś bateria niska, naładuj, pypy i tyle było rozmowy. Także ja nie będę szedł tą drogą. Także mamy na dole, na tej górnej powierzchni, tak, tu gdzie byśmy mieli, nie wiem, właśnie ten monitor brajlowski, te komórki, to na tej powierzchni, na samym dole, czyli najbliżej tych gniazd słuchawkowych, mamy przyciski. Od lewej wycisz hosta, czyli gospodarza podcastu. Ja pokażę, że właśnie jak sobie się wyciszyłem i znowu się odciszyłem. Następnie mamy przycisk różdżki, czyli to jest przycisk do różnego rodzaju efektów. Potem będziemy je może pokazywać. Teraz go sobie włączę. Jakąś tam zmianę pewnie słychać.
1: Dodało ci dołu i głośniej się leciutko zrobiło.
2: No to nie wiem, wolisz, żebym został może przy tym standardowym pewnie. Następny przycisk to jest przycisk Gain. Ja pokażę, jak on działa, ale to jeszcze nie teraz. Kolejny przycisk, to już jest znowuż, dobiegamy do połowy, więc od tego momentu będzie w odwrotną stronę, czyli przycisk Gain, ustawienia gainu, czyli wzmocnienia. Potem znowu dla drugiego mikrofonu, różdżka dla drugiego mikrofonu, czyli te efekty. No i wycisz, włącz dla drugiego mikrofonu. Ja mam już podpięty drugi mikrofon, więc sobie odciszę i wyciszę na chwilkę. Nie ma to znaczenia teraz. Dalej, idąc od nas, mamy trzy pokrętła. Pokrętło pierwsze po lewej stronie, mniejsze, to jest pokrętło no właśnie sterowania wyciszeniem, sterowania głośnością w moich słuchawkach hosta. Teraz sobie pogłośniłem siebie i ciebie i ściszyłem. Co ciekawe, potem będziemy mówili, że można te tak zwane monitory tutaj doczepić, czyli głośniki. I to też, gdybym miał je włączone, oczywiście nie mam ich teraz włączonych, to niestety to pokrętło jest wspólne, czyli ono steruje zarówno słuchawkami, jak i monitorami. No, wyobrażałbym sobie takie sytuacje, że jednak chciałbym mieć to rozłączne, no ale tak to wymyślił producent. Nie będę teraz z tym dyskutował.
1: Tak, na przykład moglibyśmy sobie zażyczyć monitory tak cichutko, żeby po prostu coś nam tam brzęczało w tle, tak. Ale na przykład słuchawki chcemy mieć głośniej, żeby dobrze wszystko słyszeć, a monitory tylko wtedy, kiedy mamy słuchawki zdjęte na przykład.
2: Tak, ale ja dlatego monitory kupiłem sobie z pokrętłem głośności własnym, więc myślę, że to rozwiąże mi jakiś tam problem, który dla mnie może być kłopotliwy. Więc mamy mały przycisk i to jest pierwszy przycisk i trzeci, bo no, to jest lustrzane, a duży przycisk po środku to jest
1: pokrętło.
2: Właśnie przycisk, pokrętło, przepraszam, to są oczywiście wszystko trzy pokrętła. Duże pokrętło po środku służy do regulacji wzmocnienia. Ja tylko troszkę przekręcę je, jest troszkę bardziej wzmocnione, teraz jest podobnie i teraz jest trochę ciszej. Wracam do tego podobnego. No i to jest wszystko, jeśli chodzi o tę górę. Czyli,
1: tu no ja tak, bym górę, się jeszcze zatrzymał i wspomniał o dwóch szczegółach, bo to myślę, że może dla kogoś być istotne. Te dwa pokrętła skrajne, o których ty mówisz, czyli z lewej i z prawej, to są pokrętła, które mają... których obrót ma początek i koniec.
2: A tak.
1: I one mają jeszcze taką malutką kreseczkę, taką wskazówkę, która po prostu na przykład sygnalizuje, gdzie ten obrót pokrętła jest w połowie, dajmy na to, czyli na przykład teraz mam ją na 12. To jest, no da się wyczuć, aczkolwiek to trzeba naprawdę trochę pooglądać sobie to pokrętło, żeby się na tym jakoś bardziej skupić. Natomiast jest jeszcze to środkowe pokrętło do regulacji głośności mikrofonu, regulacji wzmocnienia, czyli gain, i to pokrętło obraca się w nieskończoność. Tu ten obrót nie ma początku, nie ma końca, to jest w 100% cyfrowe pokrętło, które po prostu możemy sobie nim obracać, a ten koniec, te maksymalne wzmocnienie i tak jest regulowane programowo. Więc to też myślę, że jest ważną kwestią, żeby nasi słuchacze mieli ogląd na tę sprawę.
2: Tak, zresztą to będziemy zaraz pokazywać, bo jest tutaj taka funkcja auto gain, czyli auto wzmocnienie. Natomiast ja tych kresek na tych mniejszych pokrętłach, to ja ich nie wyczuwam. Także, ale nie wiem, czy one są aż tak bardzo istotne.
1: No. To ciekawe, może te nowsze partie nie mają ich, ale u mnie są. U mnie są takie po prostu małe kreseczki, nie jakoś bardzo widoczne, ale są.
2: Robię co mogę i nic nie wyczuwam.
1: No, widzisz.
2: No i cóż, i teraz przejdźmy do tyłu, bo tu mamy najciekawsze rzeczy. Od lewej idąc mamy dwa gniazda XLR, do których możemy sobie włożyć mikrofony, kable do mikrofonów. I to mogą być zarówno pojemnościowe, jak i dynamiczne mikrofony. I teraz te gniazda jakby wypełniają cały panel z tyłu, natomiast dalej mamy dwa rzędy. Tak to można chyba powiedzieć, nie? Mhm. I potem mamy dwa duże jacki, to są gniazda do monitora właśnie, do głośników monitorów. Potem jest mały jack i mnie się zawsze myli, który jest który, ale jeden jest do kamery, a drugi jest do komunikacji z telefonem.
1: Wiesz co, ten chyba obok monitorów to jest do kamery. Tak mi się wydaje.
2: Chyba tak.
1: Nie dam sobie niczego za to obciąć, ale wydaje mi się, że właśnie ten jest do komunikacji z kamerą, do synchronizacji po prostu.
2: Kamera, tutaj chodzi o to, że jeżeli mamy kamerę, to po prostu dźwięk może z vocastera iść do kamery i możemy te nasze podcasty zamienić w wideokasty. Haha. Potem jest gniazdo USB-C, do którego no, wkładamy ten kabel zasilający. Potem jest wyłącznik, to już jest na końcu, on jest tak po środku. To jest taki kwadracik wyraźnie wyczuwalny, łatwo to jest włączyć, wyłączyć. Natomiast w górnym rzędzie, ten włącznik jest tak po środku, w górnym rzędzie są dwa przyciski. Jeden przycisk to jest przycisk zasilania Phantom. On jest blisko tych XLR-ów. Potem mamy właśnie to gniazdo do komunikacji z telefonem dwustronny, bo to jest TRRS.
1: Tak, TRRS, i jeżeli chcemy na przykład do jakiegoś współczesnego smartfona sobie to podpiąć, no to trzeba się zaopatrzyć w jakąś przejściówkę, która coś takiego nam umożliwi. Więc trzeba mieć przejściówkę, no, TRRS na USB-C. I wtedy sobie po prostu dopinamy. To będzie widoczne jako karta dźwiękowa po prostu w naszym telefonie i będziemy mogli z tego skorzystać. Dlaczego to się może przydać? Dlatego, że jest jeszcze oczywiście łączność bezprzewodowa, o której pewnie za chwilę też kilka słów. Natomiast w przypadku łączności przewodowej jest jedna niezaprzeczalna zaleta, mianowicie brak opóźnień.
2: No i jakość.
1: No i jakość też.
2: W przypadku na przykład rozmów. No bo
1: tak, to znaczy Bluetooth tam akurat HD Voice'a wspiera, więc to już nie jest aż tak bardzo tragiczna ta jakość, natomiast rzeczywiście na przykład powiedzmy FaceTime, czy niektóre inne komunikatory, czy nawet te współczesne, teraz nie pamiętam jak ta technologia się nazywa, ale ta o szerszym paśmie niż HD Voice, no to już przez tego Bluetootha nam nie przejdzie. To już jest za wąskie pasmo i rzeczywiście to nie będzie brzmiało jak absolutnie przez telefon taki typowo analogowy, będzie brzmiało lepiej, ale nie będzie brzmiało najlepiej, więc przez kabel, tak, masz rację, jakość będzie jeszcze lepsza.
2: Czy myślisz, że możemy pokazać tę jakość na późniejszym etapie audycji?
1: Myślę, że tak.
2: To ja chciałem i tak pokazać tę łączność Bluetooth, bo nie mam tego kabla TRRS i nie wiem, co by się stało, bo nie próbowałem, bo nie mam też, po drugiej stronie mam USB-C.
1: Zwyczajnie po prostu do ciebie zadzwonię i zrobimy taki eksperyment.
2: To za jakiś czas.
1: Dobra.
2: Więc mamy tak, Phantom, potem mamy to gniazdo, mały jack, potem mamy Bluetooth i potem mamy ten Kensington Lock, to ja z tego w ogóle nie korzystam. To chodzi o to, żeby zabezpieczyć.
1: Tak, żeby nikt tam tego nie zabrał. Dokładnie,
2: tak.
1: Dokładnie.
2: I to jest wszystko. I jeszcze chyba tylko tytułem takiego sprzętowego opisu trzeba powiedzieć, że to stoi na takich gumowych paseczkach, więc przesunąć tego po biurku tak łatwo nie da się. Mhm. I to chyba wszystko.
1: Ja teraz podniosłem tego vocastera, on już u mnie dziś troszeczkę pracuje i muszę powiedzieć, że lekko od spodu się grzeje, ale nie jakoś bardzo, to nie jest gorące. Myślę, że na przykład dyski twarde, takie podpinane na USB, potrafią się nagrzeć zdecydowanie mocniej.
2: Mhm. No dobrze, no to do czego teraz przejdziemy? Może do aplikacji.
1: Tak jest.
2: Vocaster Hub. Żeby to zrobić, to ja tu muszę jeszcze troszeczkę popracować z tego względu, że no muszę jakby dorzucić kanałów do naszej rozmowy, bo teraz ja sobie włączyłem VoiceOvera, no i właśnie jedna z takich fajnych rzeczy rzeczywiście jest taka, że ja jeśli to będzie dobrze skonfigurowane oczywiście, co zaraz pokażę, to będę mógł po prostu dołożyć tego voiceovera tutaj do ciebie na Zooma. I właśnie to chcę zrobić, bo teraz mam tylko jeden kanał, tylko kanał piąty, na którym jest jeden z moich mikrofonów, nawet nie dwa. Mam tylko jeden mikrofon, bo tak wyszło nam, że będzie najlepiej, ale tak jak mówię, to mi trochę czasu zabierze. W międzyczasie powiem, że tak, te aplikacje wszystkie się ściąga, nie ma żadnych, no to chyba jest już naturalne w tych czasach, nie ma żadnych, no nic nie jest dołączone.
1: Płytek instalacyjnych, kart SD, nie, absolutnie niczego nie ma. Ja teraz nie pamiętam, jak to było pod Windowsem, czy on mnie jakoś sam zaprowadził do tej strony z instalacją, czy trzeba było po prostu znaleźć to samemu, ale w każdym razie pod Windowsem też ta instalacja nie była jakaś bardzo skomplikowana. Tam chyba ze dwa restarty albo jeden restart systemu po drodze był, no bo on sobie wiadomo musiał wszystko zaczytać, uaktualnić sobie jakieś pliki systemowe. No i potem już po prostu, kiedy Windows się zrestartował, urządzenie było widoczne w pełnej krasie, a sterowniki zainstalować warto, dlatego że no, dzięki nim dostajemy naprawdę mocne możliwości konfiguracji tego urządzenia. I tak jak Wojtek wspomniał o kanałach na Macu, to też to wygląda w podobny sposób pod Windowsem, z tym, że no niestety pod Windowsem siłą rzeczy ze względu na architekturę audio, jaką mamy, jeżeli chodzi o Windowsa, to jesteśmy w stanie korzystać tylko z konkretnych rozwiązań, z konkretnych albo urządzeń, czyli możemy na przykład jednocześnie pobierać sygnał, dajmy na to z samego mikrofonu, który będzie sygnałem monofonicznym, ale w taki głupi sposób monofonicznym, bo on będzie domyślnie stereo, więc będzie na przykład sam lewy kanał dla hosta i będziemy słyszeć się tylko w jednej słuchawce. Tam można oczywiście kombinować, żeby to monofonizować i tak dalej. Natomiast są jeszcze całe szczęście te wirtualne szyny miksujące i tutaj, o, słychać twojego voiceovera.
2: Tak. Właśnie chciałem się o to dyskretnie zapytać. Tak.
1: I są jeszcze te wirtualne urządzenia, które można też, z których można też korzystać i można to sobie tak skonfigurować, żeby mieć tam na przykład mikrofon, żeby mieć coś tam jeszcze dorzucone do tego, żeby mieć telefon. Natomiast no, fakt faktem, to już jest taki, to już jest trochę więcej zabawy. I najbardziej pod Windowsem, to jest najwdzięczniejsze urządzenie w sytuacji, kiedy korzystamy z niego w formie urządzenia ASIO, tudzież ASIO.
2: No tak.
1: Bo wtedy w Reaperze widzimy dosłownie każdy kanał i z każdym kanałem możemy robić, co tam chcemy, możemy sobie go wybierać, uzbrajać na dowolną ścieżkę, no i wtedy pracujemy tak, jak tak, do czego to urządzenie zostało przygotowane, bo ono no przede wszystkim jest z myślą o podcasterach, a mało który podcaster decyduje się na to, żeby działać na żywo, tak jak my. Większość to jednak nagrywa i potem po prostu udostępnia swoje audycje, więc to tak na żywo można, jak się ktoś uprze i jak ktoś wie, czego chce i co chce z tym zrobić, ale to już nie jest takie proste.
2: No dobrze, no więc ja jeszcze tutaj troszeczkę pogadałem voiceoverem, bo chciałem jeszcze dodać drugi mikrofon, bo tam miałem tylko kanał piąty, a na kanale szóstym jest drugi mikrofon, ale też udostępniłem jakby to, co wychodzi z mojego komputera, oczywiście bez twojego dźwięku.
1: Tak jest.
2: Także nie wiem, czy jest...
3: Mikrofony modes, tak.
2: Czy jest dobrze, czy za cicho?
1: Jest dobrze.
2: Jest dobrze, dobra, okej. Okay. No to sobie włączymy aplikację Vocaster. Command spacja, command 1, żeby tylko aplikacji szukać, Vocaster Hub.
3: Vocaster Hub, Windows, Host Mix Mute Off, Toggle Button, Haskell Bar, Focus.
2: No i właśnie, i tu się zaczyna zabawa. Co my tu mamy? Ja jestem w mikserze, bo ja miałem tę aplikację włączoną, tak trochę bez sensu ją podwójnie. Jedźmy sobie do początku, żeby...
3: Vocaster Hub logo i masz.
2: No właśnie, mamy.
3: Zoom button. Minimist zoom. Vocaster Hub logo. Telefon mute off. Toggle button.
2: Czyli to wyłączy mi wszystko, co mam na słuchawkach, więc no, słaby dla mnie interes, bo teraz mówię i nic off. Nie słyszę.
3: Speaker mute off, toggle mute.
2: To jest właśnie do tych monitorów. Te monitory można w ten sposób wyłączyć, czyli gdybym miał je włączone, to mógłbym właśnie tak zrobić, żeby one były teraz wyłączone programowo. On. I on, tak jak widzicie, zwraca stan.
3: Off.
2: Proszę bardzo.
3: Settings,
2: ustawień nie za wiele jest. Myślę, że nie ma co pokazywać.
3: Host, group.
2: I teraz mamy grupę hosta, więc wchodzę w ten element, w interakcję z tym elementem. To jest ten mikrofon, z którego mówię.
3: 7 items, 48 piąty, off, toggle button.
2: 48 piąty, czyli 48V, to jest po prostu Phantom.
3: Edit button.
2: Edit? To ja nie wiem, do czego to jest, przyznam szczerze.
1: Tam są jeszcze jakieś dodatkowe ustawienia, chyba głośności.
3: Off, toggle button. Close edit, button. Restore preset defaults, button. Warm, solar,
2: 73. A, dobra, po prostu te presety można edytować. Te, które zaraz pokażę spod różdżki. Także to jest chyba do tego po prostu. Czyli dla każdego mikrofonu można mieć osobno wyedytowane.
3: Edit, button. 55, mid-level, slider.
2: To jest po prostu nasz poziom gainu.
3: 54.
2: Lewo, prawo. 50,
3: 55.
2: Nam zwracam. Ile tu jest? Czy 56, tutaj jest?
3: 55.
2: Tak, no, mogę sobie wejść, ale to nie ma potrzeby. I teraz przycisk wyciszenia to jest dokładnie ten sam, który jest na czym?
1: Na
2: fizycznej konsoli.
3: On.
2: Off. I znowu jestem. Ale on, off było, rozumiem, słychać, tak? Że mimo tego, że mnie nie było, to teraz będzie słychać.
3: On, enhance, warm, enhance,
1: tak.
2: Voice-overa słychać, więc tak, to jest dość inteligentnie zrobione. Potem enhance, mamy to off, enhance, to czyli właśnie ta różdżka. Pewnie trzeba wejść, żeby...
3: O. Stop, inter, warm, solapsa.
2: A, dobra, okej. Okay. Tu mamy te różne tryby. Ja miałem ciepły.
3: Warm, brit.
2: Jasny.
3: Radio.
2: Radiowy.
3: Sen.
2: I czysty.
3: Radio,
2: może
3: radio,
2: sobie włączymy radiowym. Nie wiem, jak teraz. Czy
1: głośniej
2: to brzmi
1: i masz podbity bas.
3: On, to off, radio, solapset, potem button.
2: Dobra, na razie to wyłączam i ten gain. To jest bardzo fajna cecha tego oprogramowania, bo to jest trochę tak dla idiotów, czyli ja się w tym odnajduję. Proszę bardzo, ja chcę za 5 minut pracować, więc ja sobie chcę ustawić dobry poziom dźwięku. Więc co ja robię? Na fizycznej konsoli ja wciskam ten gain i trzymam go długo. Tam graficznie wokół tego dużego pokrętła są takie dwa paski LED-owe, więc on tam się zmienia, zmniejsza się jakby jego obszar funkcjonowania tego LED-u. No to jest tutaj dostanę oczywiście feedback dźwiękowy. Ja sobie wejdę może, znaczy graficznie po prostu trzeba trzymać cały czas fizycznie ten przycisk, aż nie wróci, bo w słuchawkach ja nie będę słyszał tego, co mówię. O, chyba kota było słychać. I po prostu w tym czasie następuje ta regulacja wzmocnienia. I w momencie, kiedy wrócę, no to już wiem, że ta regulacja się skończyła. Tak jak powiedziałem, graficznie jest to zaznaczone. Ja spróbuję software'owo wywołać ten autogain, ale zrobię to na, nie wiem, czy na tym mikrofonie, na drugim mikrofonie. Czyli wychodzę z tej grupy
3: group.
2: I idę do grupy gość.
3: Group. 5 edit, 48 piąty, off, toggle button.
2: I teraz tak, ponieważ tu mam pojemnościowy mikrofon, to muszę to
3: on.
2: Włączyć. I jest. Włączyłem.
3: Edit button.
2: Te presety nie chcę
3: mute
2: edytować.
3: On, enhance, off,
2: on jest.
3: Button. Mute on, toggle button.
2: Wyciszony. Ja teraz go off. Włączę. Pewnie już słychać, że jestem z dwóch źródeł.
1: Trochę tak.
2: Więc ja sobie przejdę teraz
3: on,
2: do tego.
3: Enhance, off, toggle button. Leon,
2: do tego
3: leon,
2: mikrofonu.
3: Button. Enhance, leon, leon,
2: dlaczego
3: leon,
2: nie chcesz mi wejść w.
3: Out of mix, group west, grouping west.
2: Dlaczego nie chcesz mi wejść w tego, w autogaina?
3: Zero, host level, vertical
2: no, widzę, że nie chcę mi wejść w autogaina. Powiem szczerze, że... A, bo jest wyciszone, dlatego.
3: Mute on, off.
2: Teraz zobaczymy.
3: Autogain,
2: tak, autogain teraz. Teraz taki więcej pogłosu jest, nie? Więc ja się teraz przybliżę do tego drugiego mikrofonu i w ten
1: to sposób... wycisz sobie może ten pierwszy.
2: Ale ten drugi będzie wyciszony. Właśnie, to chodzi.
1: A, okej.
2: Okay. Będzie ściszony, więc będziecie mnie cały czas słyszeć z daleka, z tego pierwszego. O. A jednocześnie, no mam nadzieję, że tutaj dobrze to zrobię.
3: West Group. West Faster Hub. Zoom Button. West Group. West Group.
2: Okej, okay, dobra. Czyli widzę, że źle to zrobiłem. Trudno. Bo teraz już powinienem.
3: West Group. Host. West się... Group. Ingress Edit. 43 minut of Enhance. Learn. So Auto Gain Button.
2: Już powinienem. No właśnie, źle mnie zgainował, za dużo dał.
1: No West. Tak.
2: Teraz właśnie mówię do tego drugiego mikrofonu. Ja oczywiście, jak mi wróci ten drugi mikrofon, natychmiast wyłączę ten pierwszy. A teraz mnie pewnie słyszycie z daleka.
3: West Group.
2: I już wrócił, bo jest Guest Group. I teraz już jestem tylko na tym drugim mikrofonie, czyli te tak zwanym mikrofonie gościa. Mhm. No i co? I mogę oczywiście sobie, będąc, no właśnie, żeby zmienić gain tego gościa, to muszę najpierw wcisnąć gościowy przycisk gain, czyli czwarty od lewej, powiedzmy, na tej części gościa, ten jakby pierwszy od lewej. I teraz mogę sobie rzeczywiście kręcić trochę do przodu, trochę do tyłu, czy w lewo, w prawo. No jak widzicie, to wszystko jest software'owo sterowalne i jest to dość dla nas dostępne. Ja oczywiście już zamieniam te mikrofony.
1: Ja bym powiedział, że ta konsola, jeżeli chodzi o auto gain, to daje ten auto gain taki bardzo rozsądny, taki zapobiegawczy bardzo. To znaczy, to nie jest coś, co z naszego mikrofonu wykrzesa maksimum mocy.
2: Tak.
1: Że to będzie gdzieś tam, powiedzmy, dobijało do zera. Nie, nie. Jeszcze zawsze będziemy mogli sobie ręcznie to trochę podgłośnić, ale oczywiście, no wiadomo, z umiarem. Więc na pewno, jeżeli taki autogain sobie zrobimy, to możemy być pewni, że nie będzie przesteru. Może ktoś nam powiedzieć ewentualnie, że jesteśmy za cicho, ale nie, że przesterowani. To wtedy sobie po prostu delikatnie dokręcamy gain już po prostu wedle uznania i wedle tego, co słyszymy.
2: O to właśnie się chciałem zapytać, czy jestem teraz... A nie, bo tutaj nic nie zmieniałem, więc...
1: Nie zmieniałeś.
2: Ale zobaczcie teraz, co się ciekawego dzieje, że w momencie, kiedy ja jestem tutaj, ja przekręcę w lewo sobie fizycznym pokrętłem.
3: 54.
2: To proszę bardzo.
3: 55, 56, 55.
2: O, także one są tak ze sobą

0: włącznik, wyłącznik, no to on nic, no właśnie, no nie jest wyczuwalne, czy on jest włączony, czy nie. Ja teraz przestawiłem sobie, no właśnie, gaina, bo on jest, możemy go konfigurować osobno dla każdego z wejść XLR. Czyli teraz jestem na tym moim geście, czyli na tym drugim wejściu i teraz wciskam przycisk z tyłu.
1: Off.
0: O!
1: On.
0: I proszę bardzo, teraz wiem. Ale tak normalnie, no to bym nie wiedział. No to samo z Bluetoothem. Też nie wiem, czy on jest włączony. Znaczy, poznam to, bo mi się połączy już z iPhone'em, bo już go mam sparowanego.
1: Out-of-west. Mix.
0: Group. Następnie mamy mix, grupę.
1: Mix.
0: I tu mamy kilka.
1: Host handle strip group.
0: No właśnie. Tu mamy mikrofon hosta.
1: Guest handle strip group.
0: Mikrofon gościa. Zaraz pokażemy tylko, co tutaj jest.
1: Host handle strip group. 2.0 host level vertical feeder.
0: O, proszę bardzo. I teraz chyba będzie...
1: Zero, host level, vertical feeder.
0: Aha, dobra, czyli mój poziom głośności idący z mojego mikrofonu jakby już do dalej, na przykład tutaj na Zooma, jest na zero, jest na samą górę.
1: Host mix mute off.
0: Mogę się tu wyciszyć, ale to jest host...
1: host mix mute off, toggle button.
0: Jak ja to wcisnę...
1: On.
0: To ja nie będę siebie słyszał, ale wy powinniście mnie słyszeć. Czy nie słychać byłoby mnie?
2: Nie, słyszymy cię cały czas.
0: No to dobrze, to, czyli jest jak należy. No bo właśnie tutaj też tak rozmawialiśmy przed audycją, że o ile w takiej kontekście to chciałbym mieć siebie na słuchawce, ale już przy tłumaczeniu na pewno nie, bo muszę być w całości skoncentrowany na tym, co do mnie dociera z zewnątrz i co mam przetłumaczyć. Tu mamy ten drugi mikrofon gościa. No już nie będę tego pokazywał. AUX, to jest ten TRRS, tak mi się wydaje, że to jest to.
1: Bluetooth handle strip group.
0: Bluetooth, to samo.
1: Lubbeck 1 handle strip.
0: Pierwszy lubbeck, czyli to jest po prostu to, co wy słyszycie, ten mój voiceover, nie? Tutaj się reguluje głośność tego.
1: Lubbeck 1 handle strip group. 2 item 0, lubbeck 1 level, vertical feeder.
0: No i mogę...
1: Minus 1, minus 3,
0: mogę go
1: 4,
0: przyciszyć,
1: minus 5, minus
0: 3, do góry strzałką na dół. No i mogę go wyciszyć, więc ja teraz już nie słyszę voice-overa i wy też pewnie nie słyszycie.
2: Nie, właśnie my słyszymy cały czas.
0: A proszę, wy słyszycie cały czas. No to trochę... Ale logika tutaj jest, prawda, że ja nie słyszę w słuchawkach, no to jest wy słyszycie zawsze, bo wy bierzecie to jakby bezpośrednio z tego kanału, to jest kanał 11 i 12, ten pierwszy lubbeck. Ale jest jeszcze drugi lubbeck. Kanały to są 13 i 14. I to jest bardzo pożyteczne, no bo dzięki temu to jest oczywiście tam do jingli, nie do jingli, no ale właśnie tutaj, gdybym dał voiceovera za pomocą zresztą aplikacji lubbeck, jakbym go tutaj przeniósł, no to mógłbym mieć taką konfigurowalną sytuację, że jest na odwrót, czyli że wy nie słyszycie voiceovera, ja go słyszę i od czasu do czasu, wtedy kiedy ja chcę coś pokazać, no to wy będziecie tego voiceovera słyszeć. No i dalej mamy już ostateczną.
1: Showmix, handle strip group.
0: Showmix, tak, to jest to, co tutaj mamy. No i teraz jeszcze może dobrze by było, ja też tego nie znam na pamięć, więc poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby mi pomogła. Powiedzieć, jakie są te kanały, nie, w kolejności, co tutaj jest. Czasem one się wywołują, nie? Na przykład jak w OBS-ie wejdę, nie będę tego robił teraz, ale jak wejdę w OBS-ie na wybór kanału w tym urządzeniu, to on mówi mi, że to jest tam mic, host, mic, guest, tam i tak dalej. I ja sobie myślę, że to fajne będzie. To oczywiście jest sztuczną inteligencją zrobione, ale myślę, że możemy tutaj jak najbardziej zaufać przeglądowi.
1: Dobra, o tym wyniku, woca strony 28, woca strony, woca six colors. O tym wyniku, woca 3, a w kwocie o tym odpowie więcej informa. Grupa.
0: Nie ma? Coś tu.
2: Bo jesteś na wyszukiwarce Google.
0: Tak, ale ja po prostu to tutaj wam przybliżę, jak to jest, już nie będę tego czytał, więc tak. Kanał 1.2 to jest video call left-right, czyli to jest, czy to ja dobrze to nazwę, jeśli powiem suma minus, czyli chodzi o to, że to jest
2: tak.
0: Wszystko minus

0: ty, żebyś ty się nie słyszał, żeby ci nie wracało. Potem kanały 3-4, to jest show mix, czyli to jest absolutnie wszystko, włącznie z tobą, czyli jakbyśmy mieli włączonego tutaj Reapera, to chcielibyśmy i chcielibyśmy wszystko nagrać, to wtedy kanały 3-4, nie 1-2, bo 1-2 byłoby bez Michała i ewentualnie słuchaczy, jeśli się zdecydują. Kanał 5 to jest wejście mikrofonowe, mikrofonu host, kanał 6 mikrofonu guest, 7-8 to jest AUX, lewy-prawy, czyli właśnie dwa kanały dla urządzenia przyłączonego do fizycznego wejścia z tyłu, czyli na przykład tego telefonu. Potem mamy kanał, chwila, kanał 9-10 to jest Bluetooth, zaraz to pokażemy, bo on jest w tym momencie wyłączony. 11-12 to jest pierwszy loopback, 13-14 to jest loopback numer 2. I w tym Vocasterze One jest tych kanałów mniej, chyba o 4, bo nie ma na pewno Bluetootha i jeszcze czegoś nie ma, nie pamiętam. Czy tego AUX-a, czy... A nie, oczywiście nie ma tego drugiego mikrofonu, no więc tak, jest o 3 mniej. To jest oczywiste, więc jest tych kanałów 11, a nie 14. No i tak, i może teraz spróbujmy właśnie połączyć tego Bluetootha. Wchodzę do aplikacji Vocaster Hub, ale żeby to zrobić, żeby to miało jakikolwiek sens, ja znowu muszę... To jest fajna funkcja, którą odkryłem dzięki temu Vocasterowi, a mianowicie, że w Zoomie, w ustawieniach, możemy sobie wybrać, które kanały chcemy, żeby były nam transmitowane od nas, tak? Ja na przykład w pracy mam interfejs audio i jak niedobrze to zrobię, to potem mi studentka mówi, panie doktorze, ja słyszę wszystkich naraz w kabinach, nie mogę tłumaczyć, taka co zdalnie siedzi, nie? No i ja wtedy mówię, bardzo przepraszam, złe urządzenie ustawiłem i ustawiałem sobie do tej pory loopbacka. A teraz już nie będę tego loopbacka robił, bo po prostu będę wybierał ten kanał, gdzie jest tylko i wyłącznie floor, gdzie nie ma tych kabin. Inna sprawa, że czasem mi się po prostu zapomina, bo coś chcę pokazać też tej zdalnej, jak ktoś tłumaczy na przykład, albo jak sam tłumaczę i po prostu tego nie wyłączam. I potem jest, a ja słyszę Weronikę jeszcze, nie mogę tłumaczyć. No. Więc to bardzo ważna opcja. Tu sobie zaznaczam te kanały. No właśnie, to trzeba je zapamiętać, bo one nie są tutaj oznaczone. Czyli to będzie chyba 9 i 10 były te Bluetooth. No, zaraz się przekonamy o tym. Żeby włączyć Bluetootha, no właśnie, sparowania to już wam nie pokażę, bo już jestem sparowany, ale pokażę mój telefon, że on sobie tutaj działa. O! Może zrobię tak, że sobie włączę, żeby zniknęły mi wszystkie powiadomienia. I teraz wciskam tylko jeden przycisk Bluetooth. Pyk. I czekam, aż się połączy. I mało tego, wy go usłyszycie, a ja go też usłyszę w słuchawkach. O, widzę, że nie usłyszymy go, więc ja chyba muszę wejść.
1: Musisz go pewnie... O!
0: Z Bluetooth. A nie. Nie, to ja tylko przybliżę do mikrofonu. O, Vocaster BT. I mam nadzieję, że jest w dobrym stanie ten Bluetooth, bo tego nie mogę zweryfikować w żaden sposób. Tylko znaczy się... O.
1: I ja zazwyczaj, i dlatego ja zazwyczaj, jeżeli łączę jakiekolwiek urządzenie na Bluetooth właśnie z tych takich interfejsowych, bo mam też u siebie tego Blue Drivera na przykład, to ja zazwyczaj, jeżeli to robię, to po prostu zawsze daję na koniec sesji zapomnij to urządzenie i paruję ponownie, bo nigdy nie wiem, w jakim ono jest stanie.
2: 2854
0: No tak, tak. A to jest mądry protip. Tak.
1: Połączyło
0: się. Tutaj ściszyłem.
2: Vocaster BT, sonny stet.
0: No i przycisk. Już słyszycie elegancko.
1: Głośno,
0: no,
1: tak głośno jak... jest dosyć.
0: Jest za głośno?
1: No troszeczkę tak.
0: No to słuchajcie, no to mamy, to ciekawe właśnie. Teraz jak wejdę sobie, to jest oczywiście Krzysiek z tego.
1: Z Maca.
0: Z Maca. Zobaczymy, czy teraz to coś da. No.
2: 19.59, 14, 1, 9, 5. 19:59.
1: Powiem ci, że tak niespecjalnie to reguluje.
0: Aha, dobrze, czyli to tylko steruje tym, co ja słyszę, tak, niestety. Tak. To tylko steruje tym, co ja słyszę, więc ja mam.
2: 19:59, 1:5, 4, 2, 4.
0: Dobra.
2: 19:59.
0: Teraz już na pewno powinno być lepiej, bo ściszyłem po prostu głośno.
1: No właśnie powiem ci, że nie.
2: 5. 19:59. 11:15.
0: Bo ja na przykład słyszę. Aha. A, i tu powiem wam ciekawostkę, że jak wciskam głośność iPhone'a, to ona steruje tą głośnością. Zobaczcie.
2: 19:59.
0: Ona steruje tą głośnością w aplikacji.
2: 21.
1: Ale najciekawsze jest to, że, ale najciekawsze jest to, że ja cały czas słyszę tak samo ten dźwięk z iPhone'a.
0: Tak, no to jest rzeczywiście, ja tego nie, tutaj nie planowałem takiej sytuacji, więc ciekaw byłbym, jakby to można było zmienić. Przypuszczam, że jakby wejść do Audio MIDI Setup, tak,
2: Spotlight Audio.
0: Przypuszczam.
1: To znaczy, wiesz, to nie jest jakoś bardzo irytujące.
0: Ale ja chciałbym wiedzieć.
2: Input,
0: a właśnie, i są dwa outputy, są kanały, są cztery outputowe kanały. I to ma też swoje uzasadnienie. Już nie pamiętam jakie, ale jest to bardzo dobre. Dobra, i mamy tabelę.
2: Primary, level 1, wideocaler.
0: O, i tutaj mamy już te nazwy.
2: Wideocaler, show mixer, host mikrofon, guest mikrofon, aux cell, bluetooth L, content selected, level 1.
0: No tak, ale niestety, kochani, no, nic nie możemy tu zmienić. Mamy listę kanałów, ale ja tu nie widzę żadnych. A, możemy zmienić nazwę tych kanałów i to tyle. To jak ja mam zrobić, to tylko mogę w takim razie zrobić jedną rzecz. Mianowicie mogę na pokrętę. Voices, speaking rate, audio docking, words, characters, headings. Tylko ja w takim razie musiałbym to zrobić, może to się cztery razy podwójną? Tak.
2: Subtitle panel, direct touch, hardware, kings, image desk, large, live, media desk, navigation, phonetic, speed, hand, punct, send, slide, soft, sound, through, touch, sound, spell, speaking, rate, spell, auto, confirmation, przewod, done, audio, dusking, went, direct touch, przewod, subtitle panel, braille, text, form, braille, script, braille, out, braille, input, braille, out, braille, alert, mess, off, 11:26, off, stepping, still, system, notification, speed, volume, speaking, rate, speed, volume, 60, speed, volume, nagłówek, 60%, regulacja, 55%. 40%.
0: No to już musi.
1: No tak, to już teraz zadziałało. 40%.
2: 45%.
0: Dobra, czyli to dobrze, 50%. To warto wiedzieć, że to w ogóle nie steruje tym. Czy teraz jest okej, czy jeszcze głośno?
1: Tak, jest okej.
2: 55%.
1: No teraz, no, tak daj na 50% i będzie.
0: Dobra, jest 50. No i co? I właściwie to...
2: 20:02.
0: No muszę powiedzieć, że ostatnio miałem też bardzo ciekawe use case tego, bo... pomagałem komuś no z czymś właśnie komputerowym, z ustawieniem Zooma i no okazało się, że ten Zoom no nijak do mnie, on do mnie nie mówił przez tego Zooma, więc mówię, dobra, dzwonimy się przez telefon, no bo właśnie, no bo ja miałem Zooma na słuchawkach i telefon też miałem na słuchawkach. Więc co byśmy zrobili? Może byśmy to pokazali, jak to będzie. To,
1: dobra.
0: To teraz co ja będę musiał wyciszyć, może tak mi powiedz.
1: Wiesz co, sam się zastanawiam, jak to zrobimy. To znaczy ja się będę słyszał po prostu, ja wyciszę tylko u siebie, żebyśmy,
0: a ty wyciszysz.
1: Tak, żebyśmy nie mieli zwrotki, więc sobie to już przygotuję od razu tak, żeby to było i teraz po prostu... to spróbuj, to czekaj, to ja do ciebie spróbuję zadzwonić. Gdzież ja cię tu mam w kontaktach?
0: Ja sam jestem ciekaw, jak to brzmi.
1: No, zobaczymy. Ja zresztą też będę z urządzenia Bluetooth, no bo wszak...
0: A tak,
1: mam podpięty,
0: bo masz ten twój.
1: Mam podpięty Blue Driver.
0: Tak.
1: Dobrze, zaraz będziemy kombinować, tylko...
0: No powiem tak, mamy już godzinę audycji, ja siedzę w tych słuchawkach takich, no, zakrywających uszy i ja w nich czuję się okej, mimo tego, że siedzę też w okularach w nich, także dla mnie jest okej ten poziom komfortu. Może nie są one jakieś najlepsze, nie wiem, pracowałem trochę pracowałem z audiotechniką i to były lepsze słuchawki, tak, ale... do moich celów wystarczające, myślę.
1: No dobra, to spróbujemy na przykład FaceTime Audio.
0: Proszę uprzejmie.
1: O ile?
2: 20.04.
1: To zadziała, bo coś akurat nie chce. Z jakiegoś powodu. A, dobra, bo jeszcze muszę to kliknąć. Okej.
2: Okay. 2.
0: Dobra, odbieram.
1: A, i nie zadziała mi to w ten sposób, 20. Bo... O. Halo?
0: No, i co teraz się dzieje?
1: I czy się słyszy?
3: Czy się słyszymy?
0: Ja słyszę ciebie dwa razy, to na pewno. Ale słyszę ciebie.
1: Dobrze.
3: To... O, już tak. Udało mi się zrobić coś, czego w sumie nie planowałem, bo akurat u mnie się Blue Driver rozłączył. To i to u mnie jest problem. Będę musiał zrestartować iPhone'a, bo w innym przypadku to po prostu nie będzie to dobrze słyszalne, jeżeli ktoś by do nas teraz zadzwonił. Natomiast no ja cię słyszę bardzo ładnie.
0: Ja też. Ja też potwierdzam, że ciebie słyszę fajnie. Także myślę, że do takich zwykłych zadań to też może posłużyć Bluetooth do rozmów telefonicznych. Które...
3: I muszę powiedzieć, że tutaj jest naprawdę niezły kodek, bo ja cię z jakiegoś powodu to słyszę zdecydowanie lepiej niż przez to moje urządzenie.
0: A może nie masz mnie wyciszonego na tym?
3: Nie, bo ja po prostu teraz mam iPhone'a przyłożonego zwyczajnie do ucha. Tak.
0: No tak. No to pogratulować tylko im.
3: I różnica w głośności jest no, dość duża, bo nie słychać bardzo głośno ciebie ciszej, tak. Bo mam też odsłuch, mam nadzieję, że nie będzie przesteru. Tak jak będzie, no to nam słuchacze muszą wybaczyć, bo inaczej się tego nie da zrobić.
0: No dobra, to co, to wracamy do...
3: Myślę, że
0: do
3: tak.
0: Studia.
3: Wracamy do studia, okej.
0: Okay. To ja cię rozłączam.
3: Dobra.
2: 28.
0: Dobra, i może też rozłączę tego Bluetootha, żeby...
1: To ja już wracam?
0: Tak, już jesteś słyszalny, przynajmniej dla mnie. Ja rozłączam tego Bluetootha, bo to chyba już nie ma sensu i to jest wciśnięcie jednego przycisku. I już. I po sprawie, już Bluetootha nie mamy. Także bardzo to jest wygodne. No mówię, mnie brakowało jeszcze kilku rzeczy na pewno w tym sprzęcie, do moich celów. Na przykład ja bym chciał coś takiego, że jeżeli ja jestem teraz hostem i mam otwarty mikrofon, jeżeli teraz gość wciska mikrofon swój, odcisza się, to ja bym chciał, żeby host się automatycznie wyciszał, żeby nie można było mieć dwóch mikrofonów naraz włączonych. No jest to dość specyficzna potrzeba, rozumiem to, ale też im to zasygnalizowałem, bo czemu nie? No jeszcze mam kilka takich różnych rzeczy, no właśnie takim zewnętrznym sterowaniem, żeby to było zsynchronizowane z Zoomem, że jak ja tu naciskam wyciszenie i oba mikrofony są wyciszone, to na Zoomie też się wycisza. Może żeby były właśnie też dźwięki na wyciszanie i odciszanie się, bo w takich konsolach sprzętowych to do tłumaczenia to jest już standardem te dźwięki, więc fajnie by było, żeby też taka opcja tutaj była. Ale tak jak mówię, no tu nawet wczoraj gościłem moją już byłą studentkę, no i też właśnie bardzo powiedział, że super sprzęt, a trzeba wiedzieć, ile to kosztuje, bo normalnie tak takie jajko samo z kabelkiem USB-C, to jest koszt około 280-290 chyba złotych.
1: To naprawdę staniało, bo to było droższe. To kosztowało jakieś tam chyba albo 400, albo 600 nawet, jak ja to kupowałem. To nie było aż takie tanie, a teraz to naprawdę potaniało.
0: No właśnie, więc to mnie też zachęciło, że no w sumie no dobra, no jak źle wyceluję z tym, to albo to zwrócę, albo to będę mieć do jakichś innych celów, bo to nie jest koszt 1000 złotych. Natomiast ten zestaw cały to mnie kosztował na Allegro 509 zł. Także no pomyślałem sobie, że tak, mikrofon, no i tak chciałem jakiś mikrofon sobie kupić z różnych względów. Słuchawki też chciałem mieć takie właśnie odsłuchowe słuchawki. Więc w sumie czemu nie? I powiem, że ja jestem zadowolony z tego zestawu. Absolutnie nie zamierzam go oddawać. Powiem tylko jeszcze co do tego mikrofonu może, bo tego ty nie masz, to może dobrze też to opisać.
1: Pewnie.
0: Mikrofon dynamiczny, on ma wbudowaną tutaj taką gąbeczkę. Pewnie to się da zdjąć, ale ja tego nie próbowałem. I teraz, no u dołu oczywiście ma XLR-a, do którego się wkłada kabel. Natomiast to, co chciałem powiedzieć. Aha, i podobno w ogóle dawanie pop filtra do tego nie ma zbyt wielkiego sensu. Nie wiem, jak to słychać. Czy uważasz, że to jest rzeczywiście tak jest?
1: U ciebie popów nie ma, więc być może...
0: No, ja jestem na odległość 2-3 palców od mikrofonu i mówimy do góry tej kapsuły, tak słyszałem, że to trzeba robić. I teraz tak, i teraz właśnie ta podstawa jest bardzo ciekawa, bo on jakby z boku, z dwóch stron ma tak, takimi śrubami, jest przykręcony do takiego widelca. I to przychodzi nam jakby w zestawie, nie? I ten widelec się łączy z tyłu, idzie taka rurka, no i na końcu są różne elementy tam przekręcalne, że tak powiem, tego widelca.
1: To mi bardzo przypomina ten mój mikrofon, który mam, czyli SM7B od Shure'a.
0: Bo to chyba jest wzorowane na tym.
1: Tak, bo tutaj on też jest w takiej obejmie na dwie śruby i mogę go przechylać do góry. O, teraz jest do góry i do dołu. I mogę go oczywiście też w osi po prostu ustawiać sobie.
0: Ja też mogę go przechylać do góry, do dołu. No jedynym ograniczeniem tutaj oczywiście jest, oczywiście w lewo, w prawo. Jedynym ograniczeniem tutaj w tym mikrofonie jest oczywiście ten tył widelca, tak? Ale też podobno można, jeśli to jest komuś potrzebne na coś, no to można sobie wokół osi przekręcić o 180 stopni i mówić do mikrofonu, który jest z góry na dół. No, mnie to teraz nie jest potrzebne, więc wracam do zwykłego ustawienia, ale chciałem jedną rzecz tutaj zaznaczyć. No bo wiadomo, mamy te różne rodzaje ramienia mikrofonowego i tam są różne gwinty, tak? Czy to stojaki, czy ramiona mikrofonowe.
1: No są generalnie dwie średnice gwintu.
0: Dwie, albo nawet trzy.
1: Albo nawet trzy, jest. Tak, jeszcze takie bardzo małe.
0: Mhm. No i tu jest przejściówka z tej największej na tę trochę mniejszą, ale ta przejściówka jest ukryta bardzo sprytnie. No bo właśnie ja nawet zadałem to pytanie, trochę mi tu sztuczna inteligencja pomaga. No mówię, kurczę, mówili, że będzie przejściówka na to mniejsze. Gdzie jest ta przejściówka? A, klasyk, zobacz sobie na końcu tego widelca. No i rzeczywiście, tam jest takie coś, co można sobie z dwóch stron złapać i po prostu wykręcić. I to jest, ta przejściówka jest tak sprytnie właśnie tam ukryta, więc jeżeli zamówicie sobie taki zestaw i będziecie psioczyć na nich, że nie dali wam przejściówki, to trzeba to jeszcze sobie sprawdzić, bo przejściówka, a i owszem, jest.
1: Okej, to teraz proponuję, ja pokrótce pokażę, bo ty już omówiłeś tak naprawdę, jak to wygląda pod Maciem, na Macu, więc ja teraz szybko pokażę po prostu, jak wygląda oprogramowanie pod Windowsem, tylko muszę sobie oczywiście tradycyjnie tutaj jakąś syntezę ustawić, żebyśmy to wszystko słyszeli. To najpierw oczywiście kwestia wyboru odpowiedniego urządzenia audio i teraz jeszcze co? Teraz jeszcze trzeba będzie ustawić syntezę, więc sobie przełączymy.
4: Napisz do ty.
1: O właśnie, mamy już, mamy syntezę.
4: Zdjęte wyciszenie pomocy zdalnej.
1: Tak, bo ja mam podpięty ten sprzęt teraz do Maca. Na Macu, gdzie jest Windows? Żeby było ciekawiej, to mam tu właśnie odpalone to oprogramowanie i korzystam z tego w ten sposób. Co ja mogę powiedzieć? I jeszcze to jest taka rzecz, którą ja odkryłem i to jest drobna wada tej karty. Po jakimś czasie pracy, kiedy komputer jest obciążony i jeżeli on zostanie obciążony za mocno, a ja akurat obciążałem trochę tego Maca, pracując na nim, to może zdarzyć się tak, że po prostu ten interfejs nam nagle wpadnie w tryb jakiegoś takiego bezpiecznej pracy, co skutkować będzie tym, że zacznie nam łapać bardzo duże opóźnienia. Jeżeli my to chcemy się tego pozbyć, tego bezpiecznego trybu, to musimy po prostu zrestartować ten interfejs, wyłączyć go i włączyć. Tak po prostu klikiem, szybko. Natomiast no, to jest jedna z takich rzeczy, które z jednej strony to się ludziom mogą nie zdarzać zbyt często, bo nie będą sobie obciążać komputera dodatkowym oprogramowaniem. Ja musiałem, bo na przykład chciałem uruchomić jednocześnie processing na tym komputerze, który już jednak parę lat ma. No i tam jeszcze potrzebne mi było kilka dodatkowych programów, więc ten procesor, no to był dość mocno zajeżdżany. Nie tak, żeby system był niestabilny, ale jednak dla tego interfejsu to już było za dużo. No i niestety były to konsekwencje tego. Więc jeżeli na przykład pracowalibyście na systemie, który po prostu tam się w żaden sposób nie przemęcza, to nie będzie problemu, ale może się tak zdarzyć, więc uprzedzam. A teraz przejdźmy sobie już do tego oprogramowania, jak ono tu wygląda. Tylko muszę znaleźć.
4: Audio focus lite vocaster tfosam plate. 48 tysięcy buffer size. 192 clock. USB internal synced przycisk 9 z 11.
1: Bo to oprogramowanie jest po prostu jako taka ikonka w zasobniku systemowym. Trzeba je sobie, ją sobie znaleźć. I teraz, jeżeli wywołamy ją z menu kontekstowego, tę ikonkę.
4: Kontekst menu.
1: To mamy kilka opcji.
4: Vocaster Tfo Settings V. Vocaster Hub V. Expose Hide Windows Handlese. Schof Notifications oznaczone N. Windows Sound Panel V. Vocaster Tfo Settings V.
1: I teraz po kolei. Vocaster to settings to jest to, co pokazywał Wojtek. A nie, to
4: Vocaster Hub
1: nie,
4: V.
1: To nie to. To jest jeszcze co innego, to zaraz pokażę. Vocaster
5: Hub.
1: Tak, Vocaster Hub to jest to, co pokazywał Wojtek. Vocaster. Tutaj są dodatkowe ustawienia karty.
4: Vocaster to settings V.
1: Właśnie.
4: Expose Hide Windows Handlese.
1: To jest do tego, żebyśmy w systemie Windows mogli sobie wybrać urządzenia, jakie chcemy, żeby były widoczne. Bo nie musimy sobie życzyć tego, żeby widoczne były wszystkie. Więc zaraz to też pokażę.
4: Schof notifications oznaczone N.
1: A to jest po prostu pokazanie dodatkowych jakichś tam powiadomień, jeżeli aplikacja będzie czegoś od nas chciała, na przykład powiadamiała nas o tym, że jest jakieś nowe oprogramowanie. No to będzie można sobie po prostu z tych dymków powiadomień to wyczytać.
4: Windows Sound Panel W.
1: A tu panel regulacji głośności Windowsa.
4: Vocaster Tfo Settings V.
1: Więc najpierw zajrzyjmy sobie tutaj.
4: Vocaster Tfo Device Settings Dialog Versions Firmware 1769 Driver 419 13 Serial V20.
1: No i tu mamy informacje na temat tego urządzenia. Wybieramy sobie
4: Samplerate lista rozwijana 48 tysięcy zwinięte.
1: Częstotliwość próbkowania możemy sobie wybrać w zasadzie chyba tylko 48.
4: Zwinięte.
1: Tak. Z jakiegoś powodu jest widoczne tylko to.
4: Buffer size lista rozwijana 192 zwinięte.
1: Rozmiar bufora.
4: 250, 100, 160,
1: 192, ale możemy to w każdą stronę zwiększać, zmniejszać.
4: Safe mode pole wyboru oznaczone.
1: Ten safe mode to jest właśnie ten tryb bezpieczny, który po prostu ma zapobiegać temu, żeby urządzenie nam się wysypywało. Natomiast ja próbowałem go i wyłączać, i włączać, i w zasadzie nie zaobserwowałem jakiejś większej zmiany. Jeżeli komputer był obciążony, to no niestety, no to jest urządzenie USB. To jest urządzenie USB, to się też trzeba z tym liczyć, że w takich dość ekstremalnych sytuacjach to się mogą dziać dziwne rzeczy.
4: Streaming settings grupa. Samplerate lista rozwijana 48 tysięcy zwinięte.
1: Tutaj mamy ustawienia streamingu. Szczerze powiedziawszy, nie wiem do czego to dokładnie jest. Czy to jest wykorzystywane w każdym oprogramowaniu, czy być może to jest... To może być częstotliwość próbkowania wyjściowa, bo tamta mogła być wejściowa, ta może być wyjściowa.
4: Buffer size lista rozwijana 190, safe mode pole wybor, streaming settings grupa, samplerate list.
1: I to już jest jasne, bo streaming settings group powiedział mi teraz i tak naprawdę to jest tylko jedno. Tu nie ma dwóch opcji, tu nie ma dwóch grup. To jest po prostu jedno. To jest jedna, więc tu nie. Tu mamy częstotliwość próbkowania zarówno wejściową, jak i wyjściową ustawioną na jednej liście i ten bufor tak samo. Także to jest to. I tu nie ustawiamy niczego więcej.
4: Focus Lite Notif. Pokaż ukryte
1: ikony. Teraz muszę znowu wejść sobie w te ikonkę.
4: Kontekst Vocaster, Vocaster Hub V.
1: Tu mamy Vocaster Hub.
4: Focus Lite Notifier, Vocaster Hub okno, 48V pole wyboru oznaczone tylko do odczytu, Vocaster Hub okno.
1: No i tu mamy to dokładnie, co było u Wojtka, czyli najpierw mamy, no i właśnie, nie mamy do końca...
4: Ustawienia przycisk, 48V pole wyboru oznaczone tylko do...
1: Nie mamy do końca informacji, co my tu tak naprawdę ustawiamy. Domyślam się, że to jest... host.
4: Ustawienia przycisk 40, edytuj
1: teraz
4: przycisk.
1: Teraz szukam...
4: Ustaw, wyciszenie, head, pchone, mute, pole, wybor, logo, Vocaster, hub,
1: teraz
4: grafika.
1: Teraz szukam nawigacją obiektową NVDA, ale też tego tak za bardzo
4: logo,
1: nie
4: head,
1: widzę,
4: pchone.
1: Żeby to było jakkolwiek opisane.
4: Edytuj przycisk.
1: I tu mamy też te edycje tych profili.
4: Poziom mikrofonu, suwak 16.
1: Poziom mikrofonu, no to sprawdzę, czy mam rację, bo teraz sobie ustawię poziom mikrofonu dla siebie.
4: 18,
1: o,
4: 20,
1: tak.
4: 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 30.
1: Dobra, starczy.
0: To jest po polsku ta aplikacja?
1: No widzisz, tak właśnie tak łamane. Trochę tak, trochę tak.
4: Wyciszenie pole wyboru nieoznaczone tylko do odczytu.
1: No, wyciszenie. To jest też pewnie moja część? Albo i nie?
4: Poziom wyciszenie pole wyboru nieoznaczone tylko do
1: edytu.
4: Wyciszenie pole wyboru oznaczone
1: tak.
4: Tylko do odczytu.
1: Tylko w przeciwieństwie do Maca, jeżeli wcisnę na konsoli ten przycisk, to on, jego stan nie zostanie zaktualizowany. Niestety.
4: Wzmocnienie pole wyboru oznaczone tylko do odczytu.
1: Wzmocnienie.
4: Bricht, lista rozwijana, bricht, zwinięte.
1: Wzmocnienie to jest prawdopodobnie właśnie kwestia tego, tej głośności, ale...
0: To są te enhance,
1: tak,
0: i tak dalej, to jest wzmocnienie.
1: No właśnie, to chyba to będzie to. Zastanawiałem się, czy on tu przypadkiem nie ogłasza stanu, dla kogo jest wybrany gain, wiesz? Ale nie, to prawdopodobnie właśnie jest tak, jak mówisz, czyli to tu możemy sobie wybrać ten status.
4: Auto gain przycisk.
1: Tu mamy przycisk auto gain, czyli to jest to, o czym Wojtek mówił. Możemy sobie go kliknąć i ustawiałby się wtedy poziom głośności mikrofonu. No ja teraz nie mam niczego podpiętego, więc nie jestem w stanie wam tego pokazać.
4: 48V pole wyboru nieoznaczone tylko do odczytu.
1: 48.
4: Edytuj przycisk.
1: I to już jest część naszego gesta.
4: Wyciszenie
0: tak,
4: pole wyboru oznaczone tylko do odczytu.
0: Trochę nie ma kontroli nad tym... Kto, gdzie jest gest, a gdzie jest host. No
1: dokładnie.
0: Ja tutaj też nawigowałem się wo ze strzałkami, to też mogę zaraz spróbować z tabulatorem, co się stanie, no może to spróbuję od razu. Nie, bo teraz słychać, prawda?
1: Słychać.
0: Ale nie, no słyszycie, że jest host. Host level, czekaj.
2: Off, toggle, mute, o, edit, button. 48, on, toggle, mute, auto gain, button.
0: No nie, ja też mam to samo, jak nawiguję tabem, to...
2: Enhance, mute, 5, edit, but, 40, settings, button.
0: No tak.
2: 48,
0: edit, ja też tutaj.
1: A wiesz co? A sprawdzę nawigacją obiektową, jak na przykład będę...
4: Edytuj 48, auto gain przycisk.
1: Tutaj ten przycisk auto gain.
4: Bricht, auto gain, 40, out, bricht, wzmocnienie, wyciszenie, poziom mikro, edytuj 40, ustawienia, wyciszenie,
1: no nie.
4: Auto, 40, edytuj, wycisze, wzmoc, radio, lista, rozwój.
1: No nie, to jest wszystko takie... Da się tu to ogarnąć, natomiast ja w związku z tym, że ja już jakiś czas temu z tym urządzeniem nie pracowałem, ja je podpiąłem dziś, więc też nie mam takiej bardzo aktualnej pamięci. Musiałbym chwilę posiedzieć i sobie tu po prostu poodświeżać. Co jest do czego, jak to wszystko ze sobą spiąć, żeby to było dobrze i żeby to faktycznie nam działało.
4: 40, edytuj przycisk.
0: To rzeczywiście było na Macu, no po prostu szkatułka taka tak. Fantastyczna, to naprawdę było świetnie opakowane, ale przyznaję, że skróty klawiszowe byłyby fantastyczne.
1: No dokładnie, to skrypty do Jaws'a właśnie, które Brian Hudgen robił, to podejrzewam, ale... że to cały czas gdzieś jeszcze tam u niego mogą być i wtedy by to działało. Do NVIDIA ciekawe, czy są jakieś wtyczki na przykład.
0: Natomiast no, ja trochę rozumiem ich pomyślunek na ten temat, no bo przecież są przyciski, to po co ci, panie, skróty klawiszowe? No tak, tylko mamy wyłączenie słuchawek, wyłączenie monitora, mamy inne rzeczy, które...
1: Dokładnie.
0: No, a może jakbym miał na przykład te skróty klawiszowe, to chociażby w czymś, o czym może kiedyś będziemy mówić za jakiś czas, czyli w tym Stream Decku, mógłbym sobie podpisać te rzeczy, których nie mam na panelu tutaj w Vocasterze, mógłbym mieć na panelu w Stream Decku, albo w jakiś inny wygodny dla mnie sposób.
1: Oczywiście.
0: Zrobiony i sprzężony z czymś tam.
1: Tak. I teraz
4: wyciszenie pole wyboru oznaczone. Wzmocnienie pole wyboru. Radio lista rozwij poziom hosta suwak 0.
1: O! A tu nagle czyta poziom hosta.
4: Wyciszenie miksu hosta pole wyboru nieoznaczone tylko do odczytu.
0: Bo to jest mikser. Bo tak. To jest mikser. To już jest na dole. To co by szło do ciebie, gdybyś miał...
1: Zgadza się. Gdybym miał ten odsłuch po prostu.
0: I tutaj też, no jak ja bym dał tabem...
2: Host mix mute off toggle button. Zero, host level, vertica super.
0: No, to samo, to samo jest, Boże, przepraszam.
1: Tak.
4: Poziom gościa suwak 0.
1: No poziom gościa.
4: Wyciszenie miksu gościa pole wyboru nieoznaczone. Poziom aux suwak 0. Wyciszenie aux pole wybor. Poziom blue eto odch suwak 23. Wyciszenie blue eto odch. Poziom pętli zwrotnej 1 suwak 0. Wyciszenie pętli zwrotnej. Poziom pętli zwrotnej. Wyciszenie pętli zwrotnej 2 pole wyboru nieoznaczone. Poziom schow mix suwak 0. Logo Vocaster Hub Graphic.
1: I Vocaster Hub.
4: Head pchone mute pole wyboru nieoznaczone tyl. Wyciszenie głośnika pole wyboru nieoznaczone tylko do...
1: No, czyli to jest to wyłączenie, wyciszenie monitorów, tak?
4: Ustawienia przycisk.
1: I tu mamy jeszcze ustawienia.
4: Zamknij ustawienia. Vocaster Hub. Wersja. Licencje
1: pchemę. Mamy.
4: System pole...
1: Mamy, ale niewiele mamy, bo wybieramy sobie tutaj team, czyli skórkę, jak ma to wizualnie się przedstawiać i mamy...
4: System pole wyboru oznaczone tyl. Licht pole wyboru nieoznaczone. Dark pole wyboru nieoznaczone.
1: Czyli systemowo albo ciemno, albo jasno, a właściwie albo jasno, albo ciemno.
4: Vocaster. Podłączono. Vocaster Two. Sampler AT 48KHZ.
1: I tu są informacje o urządzeniu, które jest podpięte.
4: Wersja oprogramowania układowego 1000. Wersja sterownika 4. Przywróć ustawienia FAP autogain. Hanget he target mix level for autogain.
1: O właśnie.
4: Default pole wyboru nieoznaczone tylko do odczytu.
1: I tu jeszcze możemy sobie właśnie wybierać głośność docelową dla autogaina. I tu są... To jest kilka presetów tak naprawdę. Jest
4: default.
1: Są ustawienia domyślne.
4: Stream pole wyboru oznaczone tylko
1: stream.
4: Do odczytu. Camera pole wyboru nieoznaczone tylko
1: i
4: do
1: kamera.
4: Analizy.
1: I to tak naprawdę
4: udostępnianie
1: jest
4: danych o użytku.
1: No i tu jeszcze analizy, udostępnianie
4: polityka
1: danych.
4: Polityka logo
1: prywatności. I to jest wszystko. I to jest cały Vocaster Hub. Czy my coś mamy w menu? Nie. Pod altem nie ma nic.
0: Moim zdaniem mam to samo w tych ustawieniach, ale szybko może przejdziemy.
2: 48 out radio, so end mute, 50 edit.
0: Teraz już 48 tabem.
2: Settings, button.
0: Mamy.
2: So settings, button. Vocaster Hub, text.
0: No, so
2: settings,
0: może...
2: Vocaster Hub, text. Version 1 technology licenses. Teme, text.
0: No i to właśnie skórka.
2: System on, light, off, talk, dark, off, Vocaster, text. Co nicet, Vocaster Two, text. Sampler AT, 40 firmware version, 1769.0, text. Restore fat, story defaults, autogain, text.
0: O, no i to mam rzeczywiście tego autogaina.
2: Autogain text. Default, stream, off, camera, on, toggle
0: button. A, ja mam na kamerę, no to nie, to może na stream chyba sensownie, nie?
2: Off, analytics, text. Szarem Vocaster Hub, usag data, off, privacy policy.
0: A, no i tylko tyle i mogę się podzielić. Także tych ustawień nie ma tu zbyt wiele, trzeba powiedzieć.
1: Jest to podobne.
0: Zobaczcie tylko, czy tutaj coś na
2: górze.
0: A nie, to już jest.
1: Nie, to zawija się po prostu.
2: Vocaster Hub logo.
0: No dobra.
1: Dobra, to mamy Vocaster Huba przejrzanego.
4: Pulpit lista.
1: To teraz jeszcze sobie przejdziemy.
4: Focus Everit. Focus Lite Audio. Focus Lite Vocaster.
1: Przejdziemy sobie jeszcze
4: kontekst
1: do...
4: Kontekst Vocaster Hub V. Expose Hide Windows Handles.
1: Do tego, bo to nas interesuje.
4: Vocaster Two Handles Dialog. Ok przycisk. Cancel przy Inputs Grupa. Schow Mixeller pole wyboru nieoznaczone.
1: I tutaj...
4: Host Mix Guest Mix pole... Schow...
1: Jest ważne właśnie to, co możemy sobie powybierać. Jakie urządzenia mają być widoczne w systemie? Czyli w regulacji głośności Windows, co możemy sobie wybrać jako urządzenie wejściowe?
4: Inputs grupa, schow mixeller pole wyboru nieoznaczone, host mix guest mix pole wyboru oznaczone, Schofmix LR pole wyboru nieoznaczone. Hostmix. Tak. Schofmix LR pole wyboru nieoznaczone.
1: Idziemy tabem najlepiej chyba po prostu. Showmix LR, czyli ten Showmix, czyli to wszystko, ta pełna suma.
4: Hostmix, Guestmix pole wyboru oznaczone.
1: Właśnie.
4: Aux LR pole wyboru nieoznaczone. Blue Eto od LR pole wyboru nieoznaczone. Loopback 1 LR pole wyboru nieoznaczone. Loopback 2 LR pole wyboru nieoznaczone. Vocaster 2 LR pole wyboru oznaczone. Ok, przycisk.
1: No i dokładnie. I to są urządzenia, które po prostu pokazują się nam w Windowsie jako urządzenia wejściowe, jako urządzenia, z których możemy nagrywać. I ja akurat mam to tak skonfigurowane, że mam po wybranych tylko kilka urządzeń,
4: Sancel,
1: które
4: grupa,
1: mi są tylko potrzebne. Te pozostałe mam po prostu ukryte. Jeżeli chciałbym to pozmieniać, no to oczywiście mogę to pozaznaczać, dać OK i będzie to dla mnie dostępne. Natomiast akurat jak potrzebowałem tego urządzenia do prowadzenia audycji, to taka konfiguracja była mi potrzebna najbardziej.
4: Focus Elite.
1: I czy my coś pokaż tu jeszcze mamy?
4: Focus Elite Ever.
1: Chyba już, ale jeszcze sprawdźmy.
4: Kontekst w Exposechide Windows Hanne Schof Notifications Windows Sound
1: Panel. Tu jeszcze Windows Sound Panel.
4: Vocaster Tfoset Teams V.
1: I to jest Windows. Tyle. Więc teraz możemy sobie jeszcze co najwyżej zobaczyć.
4: Focus Elite Not Dźwięk Dialog.
1: Będziemy sobie odtwarza w dźwięk.
4: Dialog z
1: jak to wygląda w ustawieniach systemowych.
4: Odtwarzanie strona. Wybierz urządzenie odtwarzania poniżej, aby zmodyfikować jego ustawienia. Lista. Słuchawki. 2 Open Run Proby z Hox. Głośniki. Tak, Cirrus Logic CS 4000.
1: No właśnie, to nie jest w ogóle związane z naszym urządzeniem, bo to są głośniki Maca.
4: Head Phones. Cirrus Logic CS 4000. Głośniki. Focus Elite USB Audio. Urządzenie domyślne 4 z 5.
1: Tak, urządzenie domyślne, dlatego, no, że po prostu zdecydowałem się na to, żeby jeżeli podłączam ten sprzęt, to żeby on mi się pojawiał jako domyślny. To ma swoje negatywne cechy. Na przykład takie, że jeżeli ktoś do nas dzwoni i łączymy się z nim po Bluetoothie, to niestety on słyszy też naszą syntezę mowy. Taki minus.
4: Vocaster 2 LR, Focus Elite USB Audio.
1: Vocaster 2 LR to jest taki, to jest ten dodatkowy AUX, to jest to dodatkowe źródło wyjścia, które akurat jest o tyle fajne, że możemy je skierować, możemy cokolwiek skierować na to urządzenie i ono jest pomijane w tym, jest w ten sposób rutowane, że nie robi nam zwrotki, jeżeli skierujemy je na wejście. Więc mamy dodatkowe wyjście, którym możemy, no nie wiem, dajmy na to, prowadzimy audycję i mamy potrzebę odtworzenia czegoś, jakiegoś dźwięku. Nie chcemy, żeby słuchacze słyszeli cały czas nasz czytnik ekranu, ale chcemy coś tam odtworzyć. Czy na przykład głosówkę z WhatsAppa, czy jakąś tam inną, jakieś tam inne audio, to po prostu kierujemy sobie właśnie czy jakiś odtwarzacz, czy WhatsAppa, czy cokolwiek na to drugie urządzenie, i możemy je bez problemu, bez obawy o jakąś tam pętlę zwrotną wpuścić. A słuchacze nie muszą słyszeć tego naszego czytnika ekranu, który kierujemy właśnie na to pierwsze urządzenie, jako na urządzenie domyślne. I ono jest właśnie wyjęte w sytuacji, kiedy mamy je, kiedy mamy, mamy te urządzenie nie Showmix, tylko właśnie to drugie, wejściowe, Vocastera, ustawione jako urządzenie domyślne. To jest trochę zagmatwane, ale jeżeli ktoś miałby potrzebę takiej właśnie realizacji audio, to się da.
4: Dialog.
5: To jest dokładnie to, co ja wcześniej mówiłem, że jest tam są te dwa loopbacki.
1: Tak.
5: I teraz mi się to przypomniało. Na Macu to jest tak rozwiązane, że to jest po prostu trzeci i czwarty kanał wejścia.
1: Tak.
5: Więc jeżeli damy na trzeci i czwarty kanał coś, to odbiorca będzie to słyszał, a u mnie, jak będę to nagrywał, to się zapisze na 13 i 14 kanale wejścia.
1: No tak, a że pod Windowsem to mamy to trochę inaczej, bo to jest inna architektura audio, to działa to właśnie w ten, a nie inny sposób. I jeszcze mamy nagrywanie, to zobaczmy, co mamy w nagrywaniu.
4: Nagrywanie, zestaw słuchawkowy.
1: No to właśnie.
4: Zestaw internal micropchone, tak? Cirrus Logic Host Mic, Guest Mic, Focus Elite USB Audio, urządzenie domyślne 4 z 5.
1: Tak, to mi było potrzebne do czegoś, ale przede wszystkim było mi potrzebne...
4: Video Call LR, Focus Elite USB Audio, gotowe 5 z 5.
1: Tak, Video Call LR, czyli to urządzenie, które po prostu wycisza te domyślne urządzenie wyjściowe Vocastera. Tego nie ma. Jest mix minus właśnie z tym urządzeniem domyślnym. I to nam się przydaje do tego, żeby prowadzić audycję i mieć jednocześnie czytnik ekranu na tej karcie. Przydatne w bardzo wąskich przypadkach, ale przydatne oczywiście, i tu też jedna ważna rzecz, jedno ważne zastrzeżenie. Ja używałem, prowadząc audycję z tym sprzętem, takiego rozwiązania, które pozwalało mi być aktywnym tylko wtedy, kiedy miałem coś do powiedzenia, a muzyka na przykład szła kodowana totalnie cyfrowo. Więc ja używałem Station Playlista, w którym mogłem wpiąć sobie to domyślne urządzenie wejściowe jako po prostu mikrofon i w razie potrzeby je sobie aktywować bądź też dezaktywować. Więc było to dla mnie nieco swobodniejsze w miksowaniu tych różnych sygnałów, które miałem potrzebę ze sobą połączyć. Natomiast tak czy inaczej ja no nie czuję się z tym urządzeniem aż tak bardzo wygodnie, na przykład gdybym miał prowadzić regularnie jakąś audycję. Jeżeli od czasu do czasu, a zdarzyło mi się zrobić na przykład z tym kilka tyflo przeglądów, jakichś tyflo podcastów na żywo, prowadzić audycję też z muzyką w innej stacji, to się wszystko da. Tylko to jest takie średnio po prostu, średnio wygodne. Mamy tutaj małe pole manewru jednak. Co fizyczna konsola, co sprzęt, który mamy, to no to zdecydowanie wolę po prostu to. I pod Windowsem to jest tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o Vocastera i o jego oprogramowanie. Czyli jest to zbliżone tak naprawdę jedno do drugiego.
5: No tak, tak. No i to, co powiedziałeś na koniec, to jest, myślę, ważna uwaga, bo pokazuje to nam, jak różne są te potrzeby użytkowników i to, co dla jednego będzie za mało, dla innego może być w sam raz, a dla jeszcze innego może być za dużo.
1: Zgadza się.
5: Także, no, czy polecamy? No, to zależy oczywiście, do czego chcemy
1: dla
5: to
1: kogo?
5: Użyć. Ja mogę powiedzieć z mojej strony, że bardzo się cieszę, że to mam. To jest małe też. Właśnie, może powiedzmy też o samym rozmiarze. Moje dwie dłonie, no oczywiście łapy męskie są trochę duże, ale na dwie dłonie to ja jestem w stanie prawie, że to przykryć. Także jest to dość nieduże. No i zasilanie jest przez to USB-C, więc nie ma tam osobnego zasilacza. Można to po prostu zabrać. I można to też podłączyć do telefonu. No oczywiście pytanie, skąd to ma brać prąd. Wszystko, ale możliwość taka jest.
1: A z ciekawości próbowałeś, czy on w ogóle sobie poradzi z zasilaniem telefon tego interfejsu?
5: Chyba nie próbowałem, ale nie, coś mi się kołacze po głowie, że próbowałem, ale głowy nie, za to nie dam.
1: Ja w sumie nie próbowałem.
5: Wydaje mi się, że próbowałem jednak, chociaż no teraz nawet mógłbyś chyba spróbować.
1: Właśnie, no właśnie.
5: Nie masz go produkcyjnie podłączonego.
1: Nie mam produkcyjnie podłączonego, a mam kabel USB-C. Jak ostatnio miałem ten sprzęt w ręku na dłużej, to po prostu nie miałem jeszcze telefonu, który wspiera USB-C, a teraz mam, to mogę to nawet... Znaczy,
5: ja mam taki lifehack, że mój hub Unitec ma też gniazdo power delivery, więc to często rozwiązuje problem takich sprzętów, które bez tego nie ruszą. Też jakiś mikrofon, więc co to ja miałem? Ach tak, ten mikrofon Genesis Radium, jak kiedyś z niego korzystałem, to właśnie on, jak go podłączałem po prostu USB-C do USB-C, no, absolutnie nie. No, natomiast jak dawałem jeszcze do tego gniazda power delivery w hubie
0: dodatkowe zasilanie, no to było pięknie wszystko.
1: No i wygląda na to, że to działa, bo podłączyłem teraz ten vocaster do iPhone'a i straciłem dźwięk, więc...
0: tak, sukces.
1: Tak, mimo tego, że jest źle, to jest sukces, o. Ale odłączyłem i już zaczęło to działać. Także tak, słuchajcie, do iPhone'a spokojnie podłączycie, no a jak do iPhone'a, to do Androida też, więc wtedy to już w ogóle mamy takie przenośne studio. Oczywiście przyda nam się wtedy jakiś program, który pozwoli nam wykorzystać możliwości tego interfejsu.
0: Ja takich nie znam, ale może... Może ty znasz. Ja też nie wiem, czy na iPhone'a jest aplikacja jakakolwiek do tego.
1: To jest dobre pytanie. Chyba nie, przynajmniej kiedyś nie była. Nie było jej, natomiast może rzeczywiście coś by było. Ja myślę, że na przykład jakiś Backpack Studio mógłby nam pozwolić na podziałanie z tym jakoś wielokanałowo, albo jakieś edytory audio w rodzaju... bo ja wiem, co tam jest wielościeżkowego, Hokusai na przykład, no pewnie by się coś dało. To już oczywiście jest takie bardzo, bardzo robocze. Natomiast no, posiadanie takiego przenośnego interfejsu, jeszcze w dodatku komputera w kieszeni, jakim jest nasz telefon, a nawet teraz jak mamy na przykład ładowarki indukcyjne, to już nie ma problemu, że nam zasilanie padnie.
0: No tak.
1: Bo po prostu sobie bierzemy taką ładowarkę, kładziemy na niej iPhone'a i nie martwimy się o to, że nam coś tu zabiera port do ładowania. No i możemy pracować.
0: To ja szybko sprawdziłem, że nie ma aplikacji Vocaster żadnej na iPhone'a. No nie sprawdzałem Vocaster, a nie Focusrite, bo to jest tak, z tego co się zorientowałem, to ta firma Focusrite, no i sztandarowym produktem są te interfejsy audio Scarlett. I oni wypuścili to dla podcasterów i tak nie za bardzo się chwalą. Podobno nawet to wizualnie jest tak, że tam jest Vocaster, a ten Focusrite to jest tak gdzieś z tyłu napisane, gdzieś bardzo skromnie. Też jak jest urządzenie, to nie jest Focusrite Vocaster, tylko Vocaster.
1: Natomiast oni zdecydowanie mają się czym chwalić pod względem dostępności, bo kiedyś oprogramowanie do Focusrite'ów, do Scarlett, to była tragedia. Potem chyba coś tam poprawiono, ale kiedyś to naprawdę było bardzo złe pod względem dostępności. A tutaj, no wiadomo, no można się czepiać, tak, że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie od razu wiedzieć, gdzie jesteśmy, na jakiej kontrolce, bo te tak zwane channel stripy, no jednak nie są oznaczone, czyli kanały konkretne, dla których coś ustawiamy. Więc to jest jakiś problem, zwłaszcza w takiej pracy, gdzie jest potrzebne tu i teraz ustawienie czegoś. Tak, no to może to być niefajne, ale do wszystkiego się da dotrzeć. Wszystko można sobie skonfigurować, zrobić. Także jeżeli ktoś rzeczywiście ma potrzebę posiadania takiego interfejsu, przy czym nie będzie chciał realizować na nim regularnie audycji na żywo, a przynajmniej nie jest przyzwyczajony do wygody siedzenia po prostu za fizycznym stołem, gdzie mamy wszystko pod palcami i mamy tyle kanałów, ile chcemy. Bo to tak naprawdę wydaje mi się, że gdyby pogrzebać w tym oprogramowaniu, gdyby producent się na przykład zdecydował na to, że ten panel byłby jeszcze bardziej rozbudowany i dało się konfigurować lepiej routingi, no to wtedy byłoby super, bo na przykład mi to się strasznie nie podoba, że na telefon podłączony po Bluetoothie idzie wyjście zarówno z tego jednego urządzenia wyjściowego, jak i z tego drugiego urządzenia wyjściowego. Czyli mamy, dajmy na to, czytnik ekranu i jakiś tam, powiedzmy, odtwarzacz z muzyką. Jak ktoś do nas zadzwoni, to nie ma siły, żeby słyszał tylko odtwarzacz z muzyką. On będzie słyszał zawsze też ten nasz czytnik ekranu.
0: No tak, a oni na pewno tego nie zrobią, bo idea tego urządzenia jest taka, że ty wyciągasz z opakowania, stawiasz i robisz te cholerne podcasty i to jest wszystko. To
1: ma być proste.
0: Proste, wręcz prostackie w obsłudze. I koniec. Więc tego na pewno nie, myślę, że nie zrobią. Natomiast na różne rzeczy mogliby rzeczywiście jeszcze usprawnić, ale no pytanie, czy będzie trójka? No ja nie wiem. Jak czytałem, no to kilka lat temu, dwa lata temu, czy półtora roku temu było napisane, że nie, nie ma na razie planów na trójkę. A jest to sprzęt, no jakby nie patrzeć też w miarę, no już z USB-C to jest taki sprzęt z w miarę aktualnym Bluetoothem, w miarę okej, no do takich podstawowych potrzeb, do których ja chcę go, no jakbym chciał kupić te profesjonalne konsole do tłumaczenia ustnego, to myślę, że to jest wydatek 10-15 tysięcy złotych, a tu proszę bardzo, za kilkaset złotych mam już coś, co...
1: Na no miastkę. Właśnie,
0: może do mnie ktoś przyjść, wpiąć się w tego gesta, ma swoją głośność, ma swój mikrofon.
1: Może sobie go wyciszać w dowolnej chwili sam.
0: No tak, tak, tak, tak. Chociaż on powinien właśnie mieć tylko wtedy wyciszony, kiedy ja mam ja mam właśnie produkcyjnie on air mam mikrofon, tak? No ale myślę, że to do moich zastosowań jest bardzo dobre. No mówię, przydałoby się, żeby jeszcze było to oznajmianie stanu na przykład w Zoomie czy w Interakcie, żeby to sterowało tymi przyciskami, ale nawet bez tego to myślę, że mnie to się będzie przydawało. Nie wiem, czy gdzieś na mieście, że tak powiem, do czegokolwiek by mi się to przydało, raczej nie, no ale myślę, że koszt tego jest na tyle nieduży, że można było spróbować i ja jestem zadowolony.
1: A jeżeli chodzi o takie moje zastosowania radiowo, nomen omen podcastowe, no tylko, że mi się podcasty na żywo zachciało robić, widzisz, to nie przewidzieli tego. To jeżeli akceptujecie to, że urządzenie może czasem wywrócić fikołka przy mocnym, ale to podkreślam już naprawdę mocnym obciążeniu komputera i to, że będzie taka i że może być taka sytuacja, że po prostu zabraknie wam tych opcji takiego routingu, no bo niestety, jak bardzo chcecie mieć routing i zarządzać tymi wszystkimi kanałami wejściowymi, to podejrzewam, że na Macu to by było bez problemu, przynajmniej jeżeli chodzi o konfigurację różnych wejść i takie software'owe miksery, ewentualnie no po prostu odpalacie sobie Reapera i nagrywacie, no bo to właśnie to dla podcasterów to idealnie. To idealne rozwiązanie. Ale tak poza tym, to naprawdę nie jest to złe rozwiązanie, zwłaszcza za taką cenę. Vocaster 2, no, urządzenie Pro chyba nawet, nie? Vocaster Pro 2?
0: Pro nie. Nie, Vocaster. Nie, Vocaster 2 i to jest, myślę, tak. TWO po prostu. To nie tak. Jest Vocaster 2 cyferką, czy jedynka. Mhm. No i tak jak powiedziałem, no, różnica nie jest na pewno taka, że jedno jest starsze. Drugie nosze, tylko po prostu jedno ma jeden XLR, a drugie ma dwa. I więc to jest pewnie mniejsze. No bo wiadomo, bardzo wielu podcasterów działa u siebie, a wszyscy goście są gdzieś tam head daleko. Więc takie było ich uzasadnienie dla produkcji tych dwóch urządzeń. Także Vocaster 2 i Vocaster 1.
1: Zgadza się. I o dwójce. O dwójce dziś opowiadaliśmy. Wojciech Figiel i ja, Michał Dziwisz. Dzięki Wojtku za dzisiejszy podcast. No właśnie, podcast. Mimo wszystko podcast na żywo, ale podcast. Do usłyszenia.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: M7, to jest ten dyktafon z Wi-Fi, który jakąś tam niby aplikację miał, która miała do sterowania dyktafon. Rzecz nie warta chyba zachodu. Natomiast
8: znaczy,
7: ten LS...
8: Może powiem LS... tak, po o nim pulsy, bo ja czytałem trochę w internecie. I no. M7 i LSP2 mają sterowanie przez Bluetooth, przez smartfona i tak dalej. To wszystko, o czym mówisz. Natomiast mi bardziej chodziło o to, jakby, żeby jak coś kupić, to coś naprawdę takiego sensownego. Nawet niech to będzie starszy model, ale bardziej sensowny. Bo czasami te starsze modele są lepsze od tych nowszych. Czasami tak. Tyle chciałbym uniknąć, a to nie są tanie rzeczy. O, tak bym to powiedział.
7: Wiesz co, o tym LS2 to ja za dużo...
8: kosztuje 1600 zł.
7: A ten LS2?
8: DM7.
7: DM7. A LS2P? Ile?
8: LSP2 kosztuje w granicach 600 iluś tam złotych, już nie pamiętam.
7: Czyli podobnie jak Olympus LS14, który w ogóle jest trudno zdobywalny już w tej chwili, bo on w ogóle, jak pamiętasz, był w takiej dziwnej dystrybucji, że nie w normalnych sklepach, tylko w takich bardziej muzycznych. On miał taką dziwną dystrybucję.
8: Olympus LS14 można kupić. No jeszcze
7: można.
8: Kosztuje w tej chwili 799 zł. Taniej chyba się nigdzie nie znajdzie. Ale można.
7: Tak, to prawda. To tak.
8: Można i tak. To a propos jeszcze butów, to chciałem tylko powiedzieć, że strona internetowa całej tej korporacji to jest tech-innovation.com. To jest strona i o tych butach

0: sobie wymyślili coś takiego, a puścimy po dwa filmy w dwóch oddzielnych salach. Nie lepiej było zrobić w jednej sali i puścić te cztery filmy jeden za drugim, zrobić tam, nie wiem, postawić jakąś kawę czy coś obok tego, i wtedy by był i problem z transportem rozwiązany, bo te filmy by trwały do 6 nad ranem, a ja przypomnę tylko, że od 5 rano jeździ komunikacja w Warszawie, i wiele problemów by to rozwiązało, tak myślę. Nie wiem jak z kosztami, tak? Bo tutaj to, nie wiem czy te 4 godziny wynajęcia jednej sali tylko coś...
1: I czy tam czasem nie wygląda to tak, Robercie, że w nocy są jakieś, nie wiem, porządkowe czynności i tak dalej, jak to tam
0: są działa? Są porządkowe czynności, ale z tego co wiem i tutaj to można na wyjątkowe okazje tutaj, jeżeli wiadomo, że jest pewna nocna, pewne nocne wydarzenie, można to z kierownictwem, żeby tam jedna sala była na ten okres, na ten czas, że tak powiem, wynajęta. Można to uzgodnić. Oni są w miarę elastyczni. Przynajmniej kiedyś tak było, nie wiem jak teraz to jest. No ale to taka moja propozycja, bo rzeczywiście to niefortunnie zostało, że tak powiem, zrobione, skoro tutaj żeście tak powiedzieli.
2: No i też wychodzi na to, że tych, już pomijając wszystko, tych osób, ale być może właśnie przez te problemy organizacyjne, bo jak się ludzie dowiedzieli, że nie będą mieć transportu, no to szybko uciekali z tych filmów. Ale też pytanie, no ile rzeczywiście ludzi, no bo jeżeli, bo tutaj mówimy o tych grupach zorganizowanych, ja powiem szczerze, nie miałem świadomości, jak to do końca działa. Natomiast no może to jest też tak, że tych ludzi na filmy aż tak wcale dużo nie jest, czy z tego względu, że po prostu no ludzie są zmęczeni, jednak jadą rano gdzieś tam nie wiadomo skąd na cały dzień, no i jeszcze mieli, a też pamiętajmy, że bo my tak w naszym tym gronie osób, które dzwoniły, to są młode osoby, ale te nie wiem kto był w tych grupach, które jeżdżą pewnie różnie na rechę, ale to wcale niekoniecznie musiały być takie osoby młode i aktywne, z którymi my tutaj mamy do czynienia, więc no pewnie, no właśnie, to jest też to, że to jest impreza masowa dla wszystkich, że od młodych, od nie wiem, dzieci może aż tak nie, ale młodzież, osoby takie studiujące i gdzieś tam w wieku 30-40, no i osoby też starsze, a sporo takich starszych głosów się słyszało gdzieś tam, więc to też powinno być jakoś jakieś no inne atrakcje trochę dla właśnie osób stosunkowo młodych, a inne atrakcje dla seniorów gdzieś tam, dla osób starszych. Nie, żeby tak jakoś no bardzo dzielić kategorycznie, ale wiecie trochę o co mi chodzi.
1: No tak, no chociażby przykład pana z harmonią, tak? Myślę, że starsze grono spokojnie by się pobawiło i to jeszcze myślę tak dłużej.
2: Wieczór integracyjny,
1: wtedy pan na harmonijce mógłby pograć. Jeszcze słowika
0: ponaśladować,
1: oczywiście, i wszyscy byliby zadowoleni i to naprawdę byłoby dość ciekawe, no tym bardziej, że recha rzeczywiście no, od pewnego czasu jawi się jako taka bardziej impreza integracyjna niż wystawa technologiczna. Jeszcze mamy taką... Od Przemka mamy wiadomość a propos Olympusów. Synteza w DM7 słabej jakości Agata LSP2 oparta na samplach, także dla polskiego. No i DM7 o prawie 1000 zł droższy od LSP2.
0: No tak, to wiem, tylko chodzi o to, na przykład LSP2 a LS14, tak? Który warto, czym on się mniej więcej różni?
1: No myślę, Robercie, że bazując na tych prezentacjach, które tam były, to znaczy na możliwości pobawienia się przez chwilę tymi rejestratorami, no to ciężko byłoby wyciągnąć takie wnioski, ale może właśnie tak jak Michał sugerował, spróbuj skontaktować się z Adamem, który miał okazję tym sprzętem pobawić się i potestować go przez dłuższy czas.
0: Może się uda też w Tyflo Podcast?
1: Może się uda, oczywiście, jeżeli coś by nam się tu udało zadziałać.
0: No i może ktoś z słuchaczy jeszcze słucha, może się odezwie w tej sprawie, bo naprawdę to nie są tanie rzeczy, a... Tak powiem.
1: Mało rzeczy w ogóle prezentowanych na konferencji Recha należy do gatunku tanie, mam takie wrażenie.
0: I jeszcze mam jedno pytanie, nie było też chyba już żadnych zegarków, prawda?

0: Wiesz co, no były, ale nie to takie tylko z powiększonymi cyframi ECE miało. To takie zwykłe zegarki, tylko po prostu takiej osobnej firmy, że tam
1: nie
0: z...
1: było
0: Nie,
1: żadnych,
0: z jakichś
1: takich
0: takich...
1: jak w tamtym, nie, dwa lata temu była jakaś francuska firma, która prezentowała takie wibracyjne.
0: To rok temu, to Alexandra Vision z Szwajcarii.
1: O, tak.
0: I wiesz co, nie, nic takiego nie było, nie. Niestety nie.
1: Tak, a to rok temu, to czyli rok temu
0: Tak,
1: było.
0: rok
1: Dobrze.
0: temu.
1: No niestety, to tak. To już ja nie przeszkadzam. Kontynuujcie. Do usłyszenia. Kłaniam.
2: Dziękujemy Robercie za telefon. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. To Michale, czy o czymś jeszcze mógłbyś opowiedzieć z takich rzeczy, których
0: No
2: jeszcze.
0: takich, z takich rzeczy, ale to też taka anegdotka, to nie ma
2: Aha.
0: nie związku z konferencją, jako ta, znaczy ma związek z konferencją, ale nie, no tak a propos ludzi, była taka dziwna sytuacja, się nawet wystraszyłem trochę. Jakiś, no właśnie, ktoś na, w sali właśnie udawał jakieś zwierzęta, to znaczy z jednej strony właśnie, że tam piszczał jak jakieś ptaszki, ale też ktoś szczeknął dwa razy tak dość głośno i się okazało, że to był człowiek, a nie, ja się wystraszyłem, bo myślałem, że jakiś piesek, no to raczej psy przewodniki nie szczekają, no ale różnie, no pies to też, no pies, różnie mogło się coś zdarzyć i się tego wystraszyłem, myślałem, że to jakiś piesek, a to, no to człowiek się okazało był, a było to naprawdę głośne. To było dziwne.
2: No niektórzy niewidomi mają różne talenty, także do udawania zwierząt i widocznie ktoś bardzo chciał się pochwalić takim talentem, a że sala była duża, to pogłos niósł
0: No
2: całkiem
0: tak.
2: mocno.
0: Tak myślę, czy o czymś, no nie wiem, chyba o
2: Myślę, że
0: większość.
2: powoli będziemy mogli
0: Tak.
2: podsumowywać, bo tak naprawdę nasi słuchacze,
0: Powiedzieli
2: za co
0: dużo.
2: bardzo dziękujemy, powiedzieli dużo. Fajnie, że zadzwoniliście, fajnie, że podzieliliście się z nami swoimi wrażeniami, że tu nie tylko Michał miał okazję się produkować, ale także i wy. Jesteśmy bardzo wdzięczni. A teraz przechodząc do podsumowań. Jak, Michale? Podobała ci się recha? Podobała ci się w ogóle, czy nie?
0: Nie aż tak.
2: Nie
0: Nie
2: aż
0: aż
2: tak.
0: tak,
2: Ale taki
0: bo
2: niedosyt organizacyjny, czy niedosyt bardziej, jeżeli chodzi o merytorykę?
0: ja do końca nie chciałbym mówić o tym, o tej organizacji, ponieważ siłą rzeczy przez to, że głównie, że raz, że zawsze jeżdżę z kimś, dwa, że nagrywam, staram się rozmawiać z wystawcami i jakoś ich nagrywać, powoduje, że nie mam, że, nie jedno, że tylko jakby ocieram się o tą salę główną, a wychodzimy gdzieś. No tak teraz mieliśmy miejsce do nagrywania w takim za drzwiami w korytarzu, gdzie były kasy do teatru, szóste piętro. Tam się fajnie nagrywało, tylko że czasami rzeczywiście czaskały drzwi i potem było słychać, jak gdzieś tam z daleka ludzie kupowali bilety na jakieś przedstawienia teatralne, ale i tak było to lepsze niż gdzieś tam w innym holu. Kiedyś byliśmy przy tych windach albo gdzieś. Więc ja też do
2: Czyli
0: końca.
2: bardziej
0: No,
2: kwestie merytoryczne.
0: a kwestie merytoryczne. No, wydaje mi się, że tak jak czytałem, tak jak to mówiłem na początku, program był ubogi i mniej ciekawy. O, też postaci osób, które nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, też na prelegentów to były w dużej mierze osoby z Fundacji Szansa. No nie było tym razem o terapii wzroku, o medycynie, tak jak zwykle, o komórkach macierzystych, ale prelegenci byli no, głównie związani z fundacją, niekoniecznie, nie, no może to, być może to wynikało rzeczywiście z niedoboru finansowych, bo na liście dyskusyjnej była informacja, że w tym roku fundacja nie otrzymała z PFRON-u, tak zrozumiałem, dofinansowania. No więc może po prostu własnym sumptem chcieli, no, to może gdzieś na ostatnią chwilę coś z tym wnioskiem, no trudno powiedzieć i być może części były wygłaszane albo przez zaprzyjaźnione te właśnie firmy typu Optelek, Perkins, tam Perkins akurat nie, ale Dolphin, Freedom Scientific, czy tam VFO Group i przez gdzieś tam Artix, czy przez fundację Szansa może nawet bardziej niż osoby zewnętrzne. I rzeczywiście mam wrażenie, że tych paneli takich stricte, bo pamiętam, rok temu jeszcze było tak, że te panele takie, jak ktoś się zapisywał, na przykład o czytelnictwie, czy orientacji, czy coś takiego, to ktoś panel prowadził i byli goście. Nie wiem, czy pamiętasz, że był na przykład prowadzi ktoś, uczestnicy, jakieś cztery osoby tam wybitne
2: Tak,
0: z jakiejś dziedziny. Czyli
2: kiedyś tak
0: to była
2: bywało.
0: taka rzeczywiście dyskusja w gronie tam jakichś ekspertów od z danej dziedziny, jeszcze moderowana przez kogoś albo z Altixu, albo z jakiejś fundacji, kogoś, kto był chętny. Też, bo tam z tego co wiem, część z tych paneli to można było. No nie wiem, jak to, czy to pewnie wykupić, ale można było się prezentować i jakoś też tych firm zewnętrznych, tak jak kiedyś Transition zrobiła swój panel, no nie było za dużo, czyli wniosek taki, że no, że po prostu no, rynek jest jaki jest i że aż takich nowości, no my tak wszyscy mówimy o tych nowościach brajlowskich, wszyscy osoby zainteresowane mówią o tych nowościach brajlowskich, bo rzeczywiście one były w marcu na CSUN prezentowane i teraz się pojawiły w Polsce i dobrze, że się pojawiły, ale no poza tym no, to jakichś spektakularnych rozwiązań nowych i też nowych jakichś idei, ciekawych, nie wiem, projektów, jakkolwiek to brzmi, no, nie było chyba aż tak, więc no stąd być może też tematyka konferencji i asortyment urządzeń prezentowanych na wystawie no nie był tak duży jak kiedyś i chyba, no chociaż niby było chwilami tłoczno, ale ludzi było, mam wrażenie, albo mniej, albo po prostu ten tłok wynikał z tego, że ludzie się przemieszczali z jednej do drugiej sali, żeby, o, jeszcze tak obrazowo, żeby przejść do tego pomieszczenia, gdzie były plecaki, trzeba było przejść przez dużą tą jedną salę, drugą salę i chyba trzecią salę, jeszcze jakiś tam korytarz, coś, czyli no siłą rzeczy jak szliśmy po te oddać plecaki, zahaczyliśmy o salę, gdzie był panel Dolphin, coś tam, było napisane error, więc chyba coś tam się na ekranie stało z komputerem. Drugi, ale to tam chwila, moment, bo pan coś mówił po angielsku, więc chyba no tam naprawiali to. Druga sala był panel jakieś mapy, coś tam o Szczecinie mówili, o tyfloturystyce i o Sierakowicach, czyli że jakieś tam makiety, coś takiego. No i dopiero potem doszliśmy właśnie do tego miejsca, gdzie można było zostawić torby. Stąd no, tacy ludzie, uczestnicy tych paneli też mogli się czuć niekomfortowo, bo tam ludzie siedzą, a tutaj obok co chwilę ktoś otwiera drzwi i przechodzi w tę i tamtą stronę. No tak to wyszło w tym roku.
2: Być może jeszcze coś do tego podsumowania albo w ogóle jakimiś swoimi wnioskami podzieli się z nami kolejny nasz słuchacz. Tym razem jest z nami Mariusz. Witaj.
3: Witam, Mariusz z tej strony się kłania. Ja chciałem tylko dodać do tych Olympusów, bo też mnie ten temat zainteresował i Robert tutaj zadał pytanie właśnie. Także jeżeli chodzi o ten droższy model, nie pamiętam, w każdym razie z tą końcówką 7.
2: DM7, tak?
3: Mhm. To on był w cenie 1700 zł. On się różnił tym, że była możliwość czytania książek przez ten dyktafon. Bo można sobie wgrać jakąś tam książkę i sobie słuchać. I jeżeli chodzi o same tworzywo tego dyktafonu, bo wziąłem sobie go do ręki, to nie ukrywam, że miałem takie wrażenie, jakbym trzymał zabawkę za 50 zł czy za 100, taką z marketu wziętą tak naprawdę, bo to było typowe urządzenie zrobione z takiego tandetnego plastyku, że tak to powiem nawet. Więc szczerze mówiąc, za 1700 zł na pewno bym nie kupił. Co do tego drugiego Olympusa, co miał te sample wgrane w języku polskim, bo tam była synteza polska, tak jak Przemek to napisał, a tu były sample po polsku. Także on już nieco lepiej wyglądał, bo był jakby z tworzywa z takiego aluminium. Także był dosyć taki solidny w ręce, malutki, miał 3 mikrofony, także stereo u góry takie na lewo, na prawo i miał 3 mikrofon do niskich częstotliwości. I no i tym się różnił, że nie było można w nim czytać książek, tak jak w tamtym, a cena była jego 750 zł, także różnica duża. Więc nie ukrywam, że ja prędzej bym ten kupił właśnie za 750. A nawet była taka możliwość, że jeżeli ktoś brał udział w tej konferencji Reha i tak dalej, w tej wystawie, to mógł otrzymać rabat 30%, który mógł sobie wykorzystać do 30 dni na zakup takiego właśnie Olympusa.
0: Szkoda, że mi nie powiedzieli tego wcześniej.
3: No nie, to akurat było na wystawie, gdy rozmawiałem z tym panem specjalnie dla mnie gdzieś tam ten dyktafon wyciągnął, bo miał go schowany, bo prezentacja dotyczyła tego właśnie nowego modelu, bo nawet za ten nowy model dostali nagrodę, z tego co pamiętam.
2: A jakieś jeszcze, Mariuszu, skoro już jesteśmy na łączach, masz jeszcze jakieś refleksje a propos Rechy?
3: No szczerze mówiąc, ja byłem pierwszy raz dopiero, no i taki.
2: No to takie
3: trochę
2: świeże spojrzenie masz. Podobało ci się, nie podobało?
3: No tak średnio. No, jeżeli chodzi o organizację tego wszystkiego, no to mi się nie podobało. Ale jako całokształt, dwóch dni, no to było całkiem nieźle.
2: Okay.
3: Tak bym to podsumował. Szczerze mówiąc, ja w pierwszy dzień skupiłem się bardziej na tych różnych tam panelach, na tych właśnie atrakcjach typu strzelanie z broni laserowej krótka, długa, bo to mnie interesowało. Ping-pong, miał być oczywiście tenis, ale tenisu ziemnego nie było, tylko był stołowy i zaprezentowany całkiem inaczej niż się go tak naprawdę gra, bo tam pokazali, że niby paletkami się odbija piłeczka, ale przecież gra się rękoma. I jeszcze co tam było? No, a w drugi dzień skupiłem się tylko na samej wystawie. Także jak o 11 przyjechałem, to do godziny tam bodajże 16 chodziłem po tych wszystkich stoiskach od A do Z i wszystko oglądałem dokładnie.
2: A coś było takiego, co ci się tam podobało najbardziej?
3: Najbardziej mi się podobała ta mapa świata. Nie ukrywam, to było dosyć ciekawe, o której tutaj właśnie Michał też wspominał, że wystarczyło tam dotknąć i było można się zorientować, co to jest za kraj. Tylko tyle z tego, co wiem, to jest w fazie prototypu, także nawet nie wiadomo, czy jakaś szkoła czy instytucja się tym zainteresuje i nie wiadomo, czy w ogóle to gdzieś coś z tym zrobią, bo jako tako cena nie jest w ogóle znana tego urządzenia. Druga rzecz to tam było takie stoisko fundacji z Wielkiej Brytanii. I tam były takie różne gadżety, które u nas w Polsce raczej nie są do kupienia, tylko przez ich stronę. Ale z tego, co rozmawiałem z tą panią, to już tam przedstawiciel rozmawiał z przedstawicielem Altixu, także kto wie, czy oni przypadkiem nie będą tutaj coś na nasz kraj ściągać i sprzedawać. No i tam były różne rzeczy, bo tam była na przykład taka podstawka jakby pod talerz, żeby talerz na tą podstawkę gumową jakby postawić i wtedy mamy gwarancję, że nam się zupa na przykład nie wyleje. Albo takie coś się nakładało na talerz głęboki i jak się wsypywały ziemniaki, liczmy, czy tam makaron, to mieliśmy taką gwarancję, że nie wysypiemy. Na przykład, nie? I tam jeszcze było również taka rzecz jak, taki chyba pendrive'ik mały.
0: Penfriend, ten etykietownik pewnie.
3: No, o właśnie, dokładnie, bo akurat mi tego słowa brakowało. Tak, to było dosyć ciekawe i to było w cenie bodajże chyba 400 zł, tak po przeliczeniu.
2: No tak, a taki etykietownik może się przydać. Mm-hmm.
3: Tak, bo to akurat te naklejki się kupowało, albo te magnesy, no i oczywiście głosem się tam nagrywało na ten i potem wystarczyło tylko jeździć tym etykietnikiem i słyszeliśmy, co to jest na przykład, nie? To było dosyć ciekawe. No tam jeszcze było mnóstwo innych gadżetów, ale to akurat tak na szybko sobie nie umiem teraz przypomnieć. A co do tego telefonu, co Przemek też tutaj mówił, z tą nakładką, gdzie mieliśmy tylko trzy gesty, to zgadza się. Altix to też ma w swojej ofercie i co mnie zdziwiło, że jak rozmawiałem z tą panią z Czech, to oni ten telefon mają w ofercie za 300 euro. A później jak byłem na stanowisku Altixu, to ten sam telefon miałem w ręku i u nas w Polsce on kosztuje 2000.
2: No, to nie zła marża.
3: Na marginesie. No, dokładnie. No ale w każdym razie bawiłem się tym telefonem i to wygląda mniej więcej tak, jakby właśnie telefon był z nakładką Corvus. Dokładnie to samo.
2: Rozumiem. A wiesz coś a propos podzespołów tego telefonu, co tam siedzi?
3: Nie, szczerze mówiąc tylko wiem, że Android 5.1 był.
2: Że w miarę nowy system. Chociaż
3: bo tyle ta pani z Czech mnie tak poinformowała. Byłem z kolegą, kolega próbował się dowiedzieć, jaki zoom, jaki aparat, także to pani nawet nie była w stanie nam odpowiedzieć. No a jeżeli chodzi o Altix, to też pytałem, to też nie wiedzieli, powiedzieli, żeby napisać do nich maila, to postarałem się dowiedzieć i dadzą mi taką informację. Ale ja sobie wziąłem ulotkę, tylko przyznam się szczerze, że jeszcze się nie zapoznałem, bo muszę sobie ją na skaner wrzucić i dopiero poczytać.
2: Właśnie, a propos ulotek. Z tego co wiem, to Niewidzialna Wystawa miała ulotki w Braille'u. Ktoś jeszcze miał?
0: Nie wiem.
3: Szczerze mówiąc, ja nie spotkałem ulotek.
0: Nie zauważyliśmy czegoś takiego.
2: Ja taką informację mam, że właśnie Niewidzialna miała brajlowskie ulotki, ale to tak w ramach ciekawostki od razu zapytam, czy się spotkaliście.
3: Ja szczerze mówiąc się nie spotkałem, a nawet się nie pytałem, czy mają, bo ja tylko wziąłem z tego telefonu, bo to mnie zainteresowało i wziąłem też ulotkę z tego dyktafonu właśnie, bo z Olympusa, bo też mnie zainteresował. Poza tym chciałem mieć na przyszłość, bo nie ukrywam, że chciałbym sobie ten model kupić. A wracając do tych butów, też te buty oglądałem. Nawet się zapisałem do beta testerów, jeżeli tylko one będą gdzieś tu w Polsce i tak dalej. I z tego, co ten pan mówił, to jakieś 1000 euro, czyli no jakieś ponad 4000 te buty będą kosztowały. Jeżeli chodzi o sam design tego buta, no to już jest kwestia gustu, ale ja osobiście takiego buta bym nie ubrał.
2: No, niestety. No i też podejrzewam, że skoro to był taki dość masywny but, to latem byśmy sobie nie pochodzili.
3: No nie, bo to raczej był taki a la glan.
2: Taki zimowy bardziej, jakieś takie chłodniejsze.
3: No dokładnie, taki górski, typowa gruba podeszwa i dosyć masywny, także jak ktoś by chciał się jakoś elegancko ubrać, to raczej by to nie pasowało.
2: Rozumiem. No, jeszcze na jakieś technologie ubieralne w służbie niewidomym, to obawiam się, że będziemy musieli poczekać, skoro dopiero one znajdują sobie jakąś tam niszę na rynku osób w pełni sprawnych. Dziękuję
3: Ci. Jeszcze chciałem powiedzieć tylko, że właśnie organizacyjnie to było źle zrobione, że te sale były tak porozrzucane, że człowiek nie bardzo wiedział, gdzie co jest i wiele paneli niestety opuściłem, bo się okazało, że one gdzieś tam były właśnie niedaleko tego pomieszczenia, co tu Michał wspominał, gdzie się zostawiało torby i plecaki. Także to było, trzeba tą główną przejść, potem jeszcze taka mniejsza sala, potem jeszcze i gdzieś tam dopiero był następna sala, gdzie był na przykład jakiś panel prezentowany. To ja na przykład dopiero się o tej sali dowiedziałem w piątek.
2: Właśnie a propos Blindshella, to mamy informację od Przemka, 4-rdzeniowy procesor z 8 gigabajtami pamięci wewnętrznej z możliwością rozbudowy o kartę microSD, więc tak się to przedstawia. Czyli jest taki standard, tak, na obecne telefony to standard.
3: Ale jak na za 2000, no to sporo.
2: No to sporo, tak.
3: Dobra, to ja myślę, że chyba tyle, co chciałem powiedzieć.
2: To dziękujemy Ci bardzo, Mariuszu, w takim razie za telefon. Pozdrawiamy.
3: Również dziękuję, pozdrawiam.
2: Do usłyszenia, trzymaj się.
0: Mi się przypomniało jeszcze dwie rzeczy, to znaczy, a propos, mogę mówić? Tak,
2: tak, proszę.
0: A propos muzeów, to Muzeum Narodowe w Kielcach do końca też pani nie umiała powiedzieć, ale że mieli jakieś audioprzewodniki i ona się wyraziła, że Milestone Guide czy Milestone Przewodnik. I wiem, że te Milestone'y firmy Bones szwajcarskiej, one mają, czy są takie, to jest jakieś tam, jest jakieś rozwiązanie takie bardziej pod muzea, że jest Milestone i chyba jakiś nadajnik, czy coś tam. Ja do końca nie wiem, nie pamiętam, jak to działa. I być może one, skoro coś tam z Altixem współpracują, jakoś te Milestone'y, kupili kiedyś te Milestone'y i właśnie jako takie rozwiązanie typu jakiś audio guide, coś takiego wdrożyli w tych Kielcach, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest, miałem możliwość obejrzenia krótko, ale jednak tego telefonu, o którym dużo się mówiło, Capsys, tak? Tego francuskiego Smart Vision firmy Capsys. I powiem szczerze tak, no działa to nawet dość responsywnie. Audio takie powiedzmy w miarę, synteza damska, chyba jakaś taka Agata, coś typu Nuance. Zarówno ekran dotykowy, jak i klawiatura. Klawiatura trochę dziwna, znowu taka nietypowa, bo 4x4, taka nawigatorowa trochę, że tam u góry jest jakieś jedna, druga słuchawka, nawet nie ma takiego joysticka, tylko właśnie są 4x4, tylko nie pamiętam, czy potem jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 i z prawej strony jeszcze jakiś rządek taki dodatkowy, czy to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, coś, tego nie wiem, ale jest to nietypowe, że 4x4 i te klawisze małe, w takich wrębkach wąskich, wyraźne, ale takie jak na taki telefon, niby taki dostosowany do różnych niepełnosprawności, te klawisze nie wywarły na mnie jakiegoś super wrażenia. Może też chodziło o to, każdy klawisz był otoczony taką ramką, więc było czuć, jak się
2: może
0: wciska.
2: Może to ułatwiało orientację
0: i
2: właśnie.
0: To może ułatwiało, ale żeby to było przyjemne, to wciskanie tych klawiszy, no to bym nie powiedział. I jak pytałem o parametry czy o aplikacje, no to tak, oczywiście jest to rozwiązanie w ofercie, ono jest demonstrowane, pokazywane, ale no myślę, że trochę się pracownicy asekurują, żeby gdzieś tam ktoś potem nie mówił, że za taką cenę jest takie, a nie inne rozwiązanie, a mógłby być smartfon i coś tam. Także jest to rozwiązanie specyficzne, ono ma raczej coś jak Dolphin Guide, w sensie takim, że ono raczej ma... jego przewaga raczej ma tkwić w potencjalnej prostocie obsługi, a nie w parametrach albo jakości aparatu bądź innych aplikacji. O, tak powiem.
2: No, całkiem możliwe, bo zresztą no, brakuje niewidomym w obecnych czasach takich telefonów z klawiaturą i to się pojawiają takie głosy, że okej, okay, ci, którzy mogą, to z ekranem dotykowym sobie spokojnie poradzą, no ale są tacy, którzy nawet nie tyle nie mogą, co po prostu nie chcą, wolą klawiaturę, czują się pewniej. No i może właśnie dla takich osób jest tego typu rozwiązanie. Michale, czy o idolach coś będziemy mówić?
0: Nie, bo powiem szczerze, nie udało mi się pozyskać informacji, kto z tych technologicznych dostał idole w piątek. Nie wiem, słyszałem, że właśnie Olympus, ale szczegółów, powiem szczerze, nie znam.
2: Więc chyba będziemy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie a propos Rechy, bo więcej nic nie dodamy, telefonów już chyba więcej nie mamy. Zatem tak podsumowując, no mogłoby się tego wszystkiego pojawić więcej, różnych więcej wystawców, bo w porównaniu do Rech poprzednich było mniej.
0: Było mniej. Mhm.
2: Merytorycznie było... też mogłoby być lepiej, bo bywało lepiej.
0: Tak, zdecydowanie. Tak jak tam kiedyś te ostatnie dwie Rechy, zeszłoroczna i chyba zeszłoroczna, albo dwa lata temu, już nie pamiętam, była najlepsza pod kątem takiego bogactwa wiedzy merytorycznej, specjalistycznej. Pamiętasz kiedyś o Braille'u w muzyce coś by... No, wiem, że były nawet, a ja tak trochę marudzę na te różne panele, może przez to, że po prostu jeżdżę od iluś tam lat i nawet jak w tym nie uczestniczę, to jakoś potem tego słucham i tak dalej. A wiem, że sam byłem jakoś tak zainteresowany niektórymi rzeczami tak mocniej niż zwykle, a tutaj no jakoś tak szczególnie nie. Nie powiedzieliśmy jeszcze, ale to już też taki niuans. Miała być o 19:00 w sumie dla mnie dziwna godzina, ta chyba ta 14 byłaby lepsza, bo kiedy jest jasno, manifestacja przed Pałacem Kultury osób niewidomych z białymi laskami i pewnie też jakoś tam z psami, co niektórymi przewodnikami, niektóre osoby, no ale ta manifestacja została odwołana o 19, ponieważ zaczął padać mocniej śnieg, była nieprzyjemna, śliska, no za dużo powiedziane, że niebezpieczna, ale taka pogoda no niesprzyjająca, jak to pan Marek Kalbarczyk powiedział, że zespół tam góralski Żywczanie przywiózł nam śnieżyc, tam nie, czy Mikołaj, już nie pamiętam, przywiózł nam śnieżyce i w związku z tym manifestacja, ja tylko się załapałem, bo kogoś tam nagrywaliśmy, chyba właśnie Brawo, przychodzimy do sali i słyszymy takie okrzyki, że najwięcej niewidomych mówi o swoich prawach w jednej sali, czy tam na ileś metrów kwadratowych. I tam jakieś okrzyki były, takie wiecowe, manifestacyjne, coś takiego.
2: Rozumiem. A potem właśnie był koncert. Czyli była manifestacja pod dachem. Może ktoś usłyszał.
0: Tak. No a przed koncertem też właśnie a propos tego hałasu, to co mówiła też Natalia, no my tutaj na wystawie gdzieś tam 18:30, ludzie po prostu odwiedzający wystawę, no a w tle perkusja i próba już, taka próba Mateo akustycznie.
2: Tak, to też na to uwagę zwrócił Przemek, że te głośniki gdzieś tam były za blisko.
0: Gwoli Sprawiedliwości, nie wiem, czy oni byli na tyle dyskretni, czy ktoś im zwrócił uwagę, nie było to mocne, to znaczy trochę było tej perkusji, przygotowań, ale to tak było trochę przerwa przez jakieś 20 minut i koniec, więc to dało się jeszcze przeżyć. To nie było to, co kiedyś w 2012 chyba w tych Złotych Tarasach, kiedy, czy w 13 nawet, że Fundacja Szansa albo Altix na stoisku miał swoje głośniki eksponujące ofertę jakby, czyli były nie dość, że...
2: Tak, tam... pamiętam.
0: I to było najgorsze.
2: To były te wyspy jeszcze... wtedy takie.
0: A wyspy to były chyba w multikinie wyspy.
2: Tak,
0: były,
2: ale 13... też właśnie te wyspy też dość mocno hałasowały, przynajmniej tak, niektóre. Tak.
0: I w ogóle Altix chyba też miał mniejsze stoiska niż ostatnimi czasy.
2: Wiesz, całkiem możliwe właśnie ze względu na to, że nie było pieniędzy, jak mówiłeś.
0: Także jeżeli tak, no to tak czy inaczej, no rozumiem, też trzeba było płacić, no bo te i firmy i w ogóle to jest płatny udział w tej konferencji, no ale też dobrze, że mimo wszystko no, fundacja zorganizowała coś takiego, bo gdzieś tam... No nikt innego przy wszystkich słowach potencjalnej krytyki albo chęci ulepszeń, no to nikt czegoś takiego innego u nas nie robi i nie zanosi się, żeby robił gdzieś tam. Taka jest prawda.
2: I pozostaje mieć nadzieję, że w następnym roku będzie zwyczajnie lepiej. Dziękuję Ci bardzo, Michale, za udział w dzisiejszej audycji.
0: Dziękuję bardzo.
2: Ja przypomnę, że dziś o kolejnej wystawie, konferencji i wszelkich działaniach pobocznych pod wspólną nazwą Reha for the Blind in Poland 2016 rozmawialiśmy na antenie Tyfloradia. Michał Kasperczak był i swoimi wrażeniami się dzielił. I dzielili się także nasi słuchacze.
0: Tak, za rok 15 edycja, więc coś powinno być ekstra.
2: Może będą jakieś ekstra nocne atrakcje. Kto wie. Dziękuję bardzo również. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyfloradio.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Minuty po godzinie 19, dosłownie 29 dzień sierpnia 2017 roku w kalendarzu. A co za tym idzie, spotykamy się raz kolejny w Tyfloradiu, raz kolejny w audycji przeznaczonej technologiom wspierającym osoby niewidome i słabowidzące. I o takich też technologiach z reguły mówimy. Dziś będzie to właśnie audycja z tego raczej pogranicza technologicznego, bo ta technologia znana jest już od niespełna 80 paru lat. Będzie o radiu. Robert Łabęcki jest ze mną. Dzień dobry, Robercie.
1: Witam serdecznie. Kolejny raz jestem tutaj i znowu będę Państwu nucił.
0: Chyba nucił.
1: Tak powiem. Nucił też, może, może. Zobaczymy, co podleci.
0: Zobaczymy, co radio zagra. Tak, dziś... Tak, dziś będziemy mówić o radiu. Leitmotivem dzisiejszej audycji będzie Dartel RD40. I to na nim skupimy większość naszej uwagi. Przy okazji, mówiąc, być może, nie wiem jak tam, Robercie, na ile orientujesz się w ogólnych liniach produktów jakby firmy Dartel. Natomiast to z czasem też będzie
1: znaczy,
0: gdzieś tam.
1: Może powiem, że tak powiem, firma Dartel to firma polska. Z Włoszczowej, jest takie miasto Włoszczowa, chyba to jest koło Kielc, ale się nie mylę, albo się mylę, nie wiem. Firma znajduje się na ulicy Podlipie 26, przynajmniej tak twierdzi.
0: Deklaruje.
1: Tak deklaruje.
0: Tak i sama uważa, sama uważa siebie za importera sprzętu i to jest interesujące, że przynajmniej za producenta, a za importera i dobrze, że o tym mówią.
1: No i tutaj Cię muszę zdziwić, ponieważ na pudełeczku, które mam przed sobą, jest napisane produkt polski, wyprodukowany w PRC. Dobrze. W PRC dokładnie, ale wiadomo, że o Chiny tu chodzi. Ja pozwoliłem sobie porozmawiać z Państwem od firmy Dartel, bo firma Dartel oprócz innych swoich rzeczy zajmuje się produkcją, może tak powiedzieć, niech tak będzie, radioodbiorników, aparatów telefonicznych i radiobudzików.
0: Na gałęzi radioodbiorników się dzisiaj skupimy, bo aparaty telefoniczne i urządzenia, szeroko pojęte urządzenia telekomunikacyjne, no kompletnie nie są w tym momencie poza... gdzieś tam nie są w tym momencie w naszym jakby kręgu zainteresowań. No chyba, że coś wiesz, Robercie, o tym, że mają mówiący telefon.
1: Nie mają mówiącego telefonu. Mają telefon z mówiącą prezentacją głosową numeru przychodzącego, ale to nie jest
0: to samo. Nie.
1: To nie jest to samo, ale powiem tak, dlaczego radio? Ponieważ radio w życiu osób niewidomych jest dość ważne i, że tak powiem, w miarę możliwości staramy się prezentować coś ciekawego.
0: Z różnych półek, od tej profesjonalnie nasłuchowej po okazję za kilkanaście złotych, które można dorwać gdzieś.
1: I to będzie właśnie taka okazja za kilkadziesiąt złotych. Którą można dorwać gdzieś, a czy jest to okazja, no to jest rzecz Państwa gustu, to po podcaście...
0: Po prezentacji Państwo... będziemy się starali nie nakierowywać ani na tak, ani na nie, po prostu opisać, co to może.
1: Jak to urządzenie, z czym do nas przychodzi, co powinniśmy... i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego jeszcze? Dlaczego jeszcze tutaj nutka patriotyczna się we mnie odezwała troszeczkę? No bo skoro polska firma, to dlaczego nie opisać polskiego, no w cudzysłowie, bo to dzisiaj wszystko już w Chinach prawie produkowane, rzadko co jest gdzie indziej. Ale firma, skoro prezentowaliśmy gramofon, tak?
0: Z Wrocławia, Eicher.
1: Tak.
0: To teraz
1: jest
0: możemy.
1: Też wyprodukowany w Chinach, ale jest też polskim produktem, bo jest to na pudełeczku i tutaj tak samo na pudełeczku jest napisane produkt polski. No, wiadomo, gdzie indziej składany i tak dalej, ale może projekt jest polski.
0: Na przykład.
1: Może coś, no w każdym razie, no taka ciekawocha, tak, będzie tak troszkę dzisiaj. Można ją obsłużyć bez większych problemów, więc też powiemy co, jak, że tak powiem,
0: dobrze, to może zacznijmy od bardzo podstawowej kwestii. Co do nas przychodzi w pudełku?
1: Jeszcze moment, strona firmy to www.dartel.com.pl i też to powiem po wejściu na stronę zostajemy przywitani przez taki flash, taką animację flashową i tam trzeba wybrać sobie polski albo angielski, no i czy tam witamy i w ogóle. Moim zdaniem rzecz zupełnie niepotrzebna, no ale skoro takie powody...
0: Na szczęście przeglądarka Firefox to ignoruje i się otwiera po polsku.
1: Oj, różnie
0: wykrywa sobie.
1: To bywa, bo w przypadku NVDA mamy obiekt zagnieżdżony, w który trzeba wejść i trzeba wybrać przycisk polski i wtedy dopiero nam wejdzie po polsku.
0: Wiesz co, to ja tak myślę, to że prostszym będzie wpisanie w wyszukiwarkę modelu tego radia, bo wtedy przejdziemy już te zabawkowe, efekciarskie galerie i wejdziemy na samą stronę merytorycznie.
1: Dokładnie, ja na przykład dokładnie. W ogóle bo potem już jest fajnie.
0: Ja na przykład w ogóle nie zauważyłem żadnej animacji na stronie, ale właśnie zrobiłem ten unik, że znalazłem stronę produktu.
1: Nie, no ja po prostu specjalnie chciałem od początku, prawda, jak przykazała góra, tudzież dół, zrobić, żeby wiedzieć wszystko jak trzeba. Instrukcja do produktów, to też minus duży. Instrukcje umieszczone na stronie są w obrazkach.
0: Tak, instrukcje są obrazkami, trzeba posilić
1: trzeba się
0: rozwiązaniem.
1: Trzeba po prostu OCR-ować. Tak, ale po zeskanowaniu OCR-em
0: jest
1: wszystko
0: okay,
1: gra.
0: Wszystko jest
1: chociaż jak dla mnie to minus, bo szanująca się firma powinna jednak zadbać, żeby to nie były obrazki, tudzież żeby to były obrazki z tekstem. Dla każdego tak
0: coś
1: jak
0: dobrego,
1: trzeba.
0: Jak trzeba.
1: Tak. Ale dobrze.
0: Co zatem dostajemy w pudełku? Przychodzi do nas przesyłka sobie... kurierem, kupujemy to ze sklepu. Mamy tak. Pudełko i...
1: Takie pudełko, tak grzechocze, żeby nie było. Patryku, czy widziałeś opakowanie od kakao?
0: Tak.
1: To jest właśnie takie pudełko. Pudełko jest oczywiście bardzo ładne, ja nie powiem, jest gładkie bardzo, jest narysowany radioodbiornik, jest produkt polski, Radio Darter, RD40, tu, firma, adres, strona, nie tylko po polsku, ale po angielsku też, no w ogóle achy i ochy, no ładnie to wygląda. Mamy tutaj z jednej strony takie wyrzeźbienie, takie półkole, za które trzeba złapać palcem i podnieść do góry wieczko i otworzyć pudełeczko. A w środku otrzymujemy ładowarkę z taką wtyczkę z portem. Ładowarkę mamy z jednej strony port USB, z drugiej strony wtyczkę. Tak to brzęczy. Taką wtyczkę, bolet, dwa bolce.
0: Klasycznie, gniazdka. No, do gniazdka. Mhm.
1: No nie klasycznie, bo to jest małe. To jest taka kostka. Tu jest napisane input 220-240V 50-60Hz. Output 5V 1A.
0: Klasycznie. Klasyczna ładowarka.
1: Tak, na wierzchu tego urządzenia jest taka folia, którą można sobie zdjąć, jak kto chce, ale sobie jest. Dla mnie jest o tyle ciekawe to urządzenie, bo to jest najmniejsza ładowarka, jaką widziałem USB. To jest naprawdę malutkie. I port w środku tak się kołysze. Jak się potrząśnie tym tak mocniej. Bo to jest naprawdę małe. Ta ładowarka jest naprawdę mała. Także no jest wielkości wtyczki. Nie widziałem jeszcze tak małej ładowarki USB. Ale to taki szczep. Następnie co dostajemy? Dostajemy kabel. Cienki kabel, z jednej strony zakończony wtyczką mini USB, z drugiej strony wtyczką USB. Odkładamy. Dostajemy radio.
0: Pewnie w jakiejś folii bąbelkowej.
1: Bąbelkowej, oczywiście, jak na to przystało. Wyciągamy radio. Jest radio. I wyciągamy. To wszystko jest, proszę Państwa, na żywo. Dostajemy instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną, wszystko.
0: W języku polskim i angielskim, czy tylko polskim?
1: W języku polskim akurat tutaj mam. Tak, tylko w języku polskim. Przynajmniej to, co ja mam tutaj, to tak do mnie tutaj dostało, zostało. Nie jest tego dużo. Nie jest tego dużo. To jest cienkie, małe, ale wydrukowane na kredowym, ładnym papierze.
0: A, no to tak.
1: Pięknym, takim, no po prostu,
0: To wygląda dość interesująco.
1: Radio w ogóle wygląda dość interesująco. Dostajemy baterię. Baterię Dartel BL5C, wyobraźcie sobie.
0: Tak, jeżeli
1: to jest bateria Nokiowska.
0: Jeżeli ktoś BL5C. Się bardziej interesuje, BL5 powinno już coś mówić. Taki klasyczny, tak. Mały, prostokątny akumulator 3,7 V.
1: Tak, i to jest akumulator 1000
0: mAh,
1: tak? 1000 mAh. Jest to... No i oczywiście radio przychodzi do nas z lekko odsuniętą klapką. I można się naciąć, bo ja z początku tak się naciąłem, no bo włożyłem baterię i zamykam tą klapkę. Dobra, się zamknęła, lekko się trzyma. Myślę, ale dziady coś nie dopracowali. Tych to Polacy, nie umieją nic dobrze zrobić. No i tak zostawiłem, ale w pewnym momencie wziąłem niechcący, dosunąłem tą klapkę mocniej i trzeba ją mocno dosunąć, żeby trzasnęło.
0: I działa.
1: To jest charakterystyczne, to musi trzasnąć. I wtedy to zadziała. O. I to wtedy nam zadziała. To jest takie odsuwana klapka. I teraz wkładamy baterię naszą BL5C do urządzenia. Baterię się nie da włożyć na siłę.
0: Nie, baterię się da włożyć w jeden, jedyny sposób. Ponoć dla osób widzących są jeszcze oznaczenia polaryzacji.
1: Są oznaczenia polaryzacji, to bez problemu. Ale my sobie też poradzimy bez problemu. Z tyłu mamy jeszcze smyczkę. Mam jeszcze smyczkę, o której zapomniałem. Smyczkę przewlekamy sobie. Tutaj bez problemu możemy przewlec tą wtyczkę z tyłu radia. W prawym górnym rogu jest taki, z tyłu koło anteny jest taki pypeć z dziurką. I przez ten pypeć przewlekamy sobie wtyczkę bez problemu. Smyczkę! Przewlekamy sobie smyczkę bez problemu. O samym radio.
0: Zanim o samym radio, ja przypomnę, że można się próbować z nami kontaktować. Dosłownie za minutę lub dwie komunikator Skype będzie czynny. Tyflopodcast.net, tyflopodcast.net. Zatem uroczyście, tak. Niczym przecięcie wstęgi, jesteśmy dostępni.
1: O proszę. O rozmiarach radia może teraz, bo to troszkę myślę ważne. Radio ma szerokość 12 cm, wysokość 7,5 cm, grubość 2,5 cm.
0: To naprawdę może małe. Być?
1: Tak, dość małe jest. Takie... Zgrabne, trochę grubowate, ale przede wszystkim wszystko jest opływowe. Tutaj model, który mam, jest to model czarno-srebrny. Są srebrne przyciski.
0: Tak, jest chyba jeszcze jakaś jedna czarna kombinacja kolorystyczna.
1: Tak, jest jeszcze coś, ale nie pamiętam.
0: Niebieski styl.
1: Na środku głośnika jest logo Dartel, takie przyklejone, tak jak w Sencorze, SRD-215, przyklejone takim, nie wiem, to jak zrobione, metaloplastyka czy coś.
0: Takie, żeby wyglądało jak wpisane w obudowę, jakby już wpisane w tę klapkę.
1: No nie, ono jest takie widać, naklejone.
0: Czy widać to?
1: Widać to, tak. Widać, to jest taka elipsa.
0: Sencor tak to pamiętam dość zgrabnie przykleił, że oni za wszelką cenę chcieli jakby udać, że to jest częścią obudowy.
1: No ale tak średnio mi to wychodziło, bo to w Sencorze to logo tak lekko chodziło odstawało. W lewo, w prawo. No i tutaj też odstaje, ale nie chodzi.
0: O.
1: To ono jest stałe, tylko odstaje. Teraz mamy głośnik po lewej stronie radia. Głośnik okrągły. Okrągły. Ale to jest kółko wpisane w kwadrat.
0: Mhm. Tak się
1: teraz śmieszne.
0: Generalnie
1: takie śmieszne kółko wpisane w kwadrat. I tak, po prawej stronie mamy wyświetlacz. Wyświetlacz, nie wiem czy LED czy LCD. Ciężko mi to powiedzieć, ale taki większy niż w Sencorze. Więcej tu można zmieścić.
0: Cyfrowy, literowy, jak to wygląda?
1: Cyfrowy. Znaczy, no to cyfrowy raczej to jest.
0: W sensie, czy umie wyświetlać inne znaki niż cyfry, czy jedynie cyfry pokazuje?
1: No, jeżeli już, to P, znak P i FM. Tudzież SD, TF, znaczy USB, AUX.
0: I tyle.
1: Tyle, to niewiele.
0: Czyli nie uświadczymy tytułów utworów z karty, nie uświadczymy...
1: Nie, tak, aż tak dobrze to nie ma. W górnym rogu, na prawym rogu górnym mamy pokrętło do regulacji głośności. W instrukcji jest napisane, że no, do regulacji głośności radia. Ja powiem inaczej, do regulacji głośności głośnika. Radia. Żeby nie było.
0: Zaraz wytłumaczymy, o co w tym chodzi.
1: A to jest w ogóle kuriozum.
0: To z czasem, jak dojdziemy do tego, jak omówisz wstępny wygląd, to przejdziemy do sprawy.
1: Po prawej stronie radia mamy od góry gniazdo USB, mini USB, AC, AUX. To jest w jednym gnieździe. O co chodzi? Chodzi o to, że firma uważa, że na rynku są dostępne kable tak zwane MP3 z jednej strony zakończone wtyczką mini USB, z drugiej strony wtyczką USB i jackiem jednocześnie. Sama takiego kabla nie dostarcza. Ja taki kabel, prawdę mówiąc, widziałem raz przy głośniku Hikera jednym, bluetoothowym, ale specjalnie, że tak powiem, ostatnio nawiedziłem jedną taką większą sieć sprzedażną
0: i nie było takiego kabla.
1: I takiego kabla nie znalazłem. Może jestem kiepski. Albo u nas nie ma. No w każdym razie firma deklaruje,
0: dla
1: że
0: mnie
1: są.
0: To się w ogóle kłóci elektrycznie, bo musi to być dość dobrze odizolowane, żeby szumy z ładowarki, szczególnie sieciowej, nie mówię o komputerze czy USB, bo tu można... to troszkę inaczej wygląda, ale szczególnie szumy z sieci, żeby nie przechodziły do odtwarzanego audio. Nie wiem, jak oni to chcą skutecznie zrobić, ale może
1: no tak deklarują instrukcję obsługi, sami nie do... Ja bym powiedział, że to jest tylko gniazdo ładowania, ale no nie, niech im będzie. Poniżej mamy port USB taki zwykły do pendrive'a. Na dole mamy gniazdo headphone 3,5 mm, słuchawki. Jack.
0: Głośne słuchawki?
1: Głośne słuchawki tam. Jak dla mnie to głośne. No i powiem jeszcze, a to sprawdzimy. Tak. Na dole mamy dwie nóżki. I nóżki są fajnie zrobione, bo jest obramówka dla nóżki plastikowa i wklejone są te nóżki...
0: Gumowe.
1: Gumowe. W ten plastik. I to jest fajne, bo to się tak łatwo nie rozleci. Tutaj plus dla projektantów, bo fajnie to zrobiono, akurat to. Koło prawej nóżki na dole mamy slot microSD. Tak, na dole, nie koło USB, nie jakoś tam, tylko na dole. Sam bym się tego nigdy nie spodziewał, no, ale tak zrobiono, cóż zrobić.
0: Przynajmniej nie potem widać na wierzchu tej karty, może to i dobrze.
1: Nie widać, nie widać.
0: Jak radio stoi, to
1: na dole,
0: nie wiadomo skąd
1: na dole mamy, tak. Na dole mamy, tak, to jest ciekawe. Na dole mamy, proszę Państwa, kolejną nóżkę po lewej stronie. Lewy bok jest totalnie gładki i pusty. Tył to jest antena teleskopowa, oczywiście do radia. Antena jest obracana we wszystkich możliwych kierunkach świata.
0: A to akurat dobrze.
1: Tak. I to jest plus. Ma... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ma pięć części.
0: Ile ma
1: zakończona czubkiem plastikowym.
0: Ile ma długości? Mierzyłeś może...
1: Nie, ale jest krótka. Ja bym powiesiła tam 25 centymetrów może. Nie mierzyłem. Nawet nie ma chyba 30 centymetrów. Nie dałbym tu 30.
0: No tak... Tak sobie, powiedzmy sobie szczerze.
1: Tak sobie. Pięć członów. Ale antena się mieści w tym, w takim wyżłobieniu. Ładnie się zatrzaskuje, to wiadomo, że to się nic z tym nie stanie, jak nie chcesz, żeby się z tym stało. Na górze mamy tylko przełącznik off-on w prawo, on w lewo, off. Taki slider. Dwupozycyjny. No i z tyłu smyczka. którą łatwo się przewleka. Smyczka jest w zestawie. Albo ktoś przewlecze, albo...
0: Albo nie. Jak albo, wygląda...
1: Tak... Albo sami przewlecze.
0: Jak wygląda w takim razie przód radia? Już ta część, która nas interesuje...
1: Przód, czyli lewa strona to jest głośnik z tym logiem Dardela. Potem mamy wyświetlacz właśnie w tym rogu, tak. przednim rogu. A potem mamy mnóstwo przycisków. Tych przycisków jest 4, 8, 12, 13, 15 przycisków.
0: Dużo.
1: Takich naciskanych. Tak. Dużo, a zaraz powiem, jakie to są przyciski. Mamy klawiaturę numeryczną. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Może od początku. Może pierwszy rząd od góry. 1, 2, 3, 4 to jest klawisz preview, znaczy klawisz next, może tak. 5, 6, 7 poprzedni w trybie i jeszcze jak go przytrzymamy, to właśnie mamy
0: zaraz,
1: tak zwaną głośność.
0: Do głośności zaraz przejdziemy.
1: Preview. Po czym następny przycisk 7, 8, 9 i tutaj mamy przycisk play. Zero. Przycisk FM. Mhm. Przycisk mode. Przycisk mode nam przełącza między
0: trybami, między kartą SD, AUXem i tak dalej zapewne.
1: Nie, między kartą SD a tym drugim.
0: A USB.
1: Między kartą SD a USB. Tak. I to chyba było wszystko. No i jeszcze mamy przycisk FM. Tak, i to jest wszystko. Zaraz to dobrze mi czyszę. 9... 0, tak. I to jest wszystko. To są wszystkie przyciski. Ich jest aż 15.
0: Czy z klawiatury numerycznej no tak, można wpisywać częstotliwość?
1: Zapomnij. Nie, nie. Klawiatura numeryczna służy nam do szybkiej nawigacji po stacji radiowej, po stacjach radiowych, a to zaraz wytłumaczę o co chodzi i co z czym. B do wybierania szybkiego utworu z karty bądź USB. O,
0: z ciekawości, ile cyfr akceptuje na karcie lub USB? Jeżeli mam 1380 utworów, wpiszę 1380?
1: Wiesz co, wpisać to i możesz, ale ja nie miałem tyle na karcie. Wiem, że na pewno wpiszę 999 i zadziała.
0: Aha.
1: A nie wiem, czy dalej, ale może i tak, ale nie miałem aż tak wypełnionej do testów karty, wybaczcie, aż... No bo to bym musiał ponad... Znaczy obsługuje, producent deklaruje, że spokojnie do 32 giga karta pamięci jest obsługiwana. Mówi, że na pendrive'y nie ma ograniczeń większych. Największy pendrive, który mam, to jest 32-gigowy. Nie mam więcej, nie jestem w stanie Państwu powiedzieć więcej.
0: To teraz, Robercie, załaduj kartę 32 GB MP3-kami w 32 kilobitach na sekundę. I zobacz, ile najwięcej numerów obsłuży wyświetlacz, panel wpisywania.
1: Wiesz co, musiałbym takie MP3-ki sporządzić.
0: No wiadomo, to jest czasochłonne, to w ramach
1: to trochę
0: żartu
1: czasu.
0: Oczywiście. W ramach tak zwanego stres testu urządzenia.
1: Tak, stres testu można było zobaczyć. No ale powiedzmy sobie, że no
0: nie
1: przygotowałem tutaj
0: zadaniem.
1: Jakby, ponieważ no, kto używa, są ludzie, którzy używają 32 kilobajtów MP3-ki. No działają, powiem tylko, że działają, ale ile tego się zmieści?
0: No tak.
1: To nie wiem. Teraz tak. Czas ładowania akumulatora 2 godziny. Czas odtwarzania radia 6 godzin deklarowany przez producenta. MP3-ki 4 godziny. De facto, ja bym powiedział, że te czasy są dłuższe. Się udało dłużej.
0: No właśnie, o to cię miałem gdzieś tam w następnej kolejności pytać. Ile udało ci się mniej więcej radia posłuchać?
1: A spokojnie 9 godzin to spokojnie grało.
0: Czyli producent tak zachowawczo.
1: Zachowawczo, tak, zachowawczo. Tak tutaj Państwo nie będą zawiedzeni. Mówię, bateria, to jest ciekawe, bo na baterii pisze Dartel, jest napisany Dartel. Nie tam jak tam Nokia czy BL5C, jakiś tam producent, tylko Dartel, prawda? Firma tutaj wielka.
0: Dobrze, chwalą.
1: Mamy swoje baterie. Jest. Tak, tak.
0: To się więc, chwali.
1: Więc tak troszkę jakby produkowali to, ale no, tak to już niestety wygląda. Przyciski są srebrne, a teraz może tak się wciskają, takie są.
0: O. Teraz opowiedzmy o trywialnej z pozoru czynności, jak w tym radiu zmienić głośność.
1: No, dwojako.
0: To jest,
1: bo ja posługujemy się pokrętłem.
0: Przyznam się szczerze, czytałem, zapoznawałem się z instrukcją obsługi do tego urządzenia. Nie mam chwilowo obecnie na jakby stanie do równoległych testów. Zatem pozostało mi się jedynie zapoznać z instrukcją obsługi i muszę powiedzieć, że zaświeciłem odrobinę oczami, czytając sposób regulacji głośności w tym urządzeniu.
1: Tak.
0: Ale...
1: Bo jest.
0: Ale wiem też, z czego on wynika elektrycznie i wiem, z czego on wynika użytkowo, więc jakby o tyle nie było to dla mnie obce. Natomiast może przejdźmy do rzeczy i opowiedzmy trochę, jak wykonać z pozoru prostą
1: czynność. Chodzi o to, że jest pokrętło głośności po prawej stronie urządzenia. To jest taki normalny potencjometr. Ale też są przyciski. To są przyciski Prev i Next. Czyli w trybie karty USB MP3 następny poprzedni utwór. One co robią, proszę Państwa? One robią też za głośność. Cały problem, ja jak się spotkałem pierwszy raz z tym radiem, no to myślę, zobaczę sobie, jak to gra w słuchawkach. Wrzucam słuchawki, gniazdo i dostaję dźwiękiem w twarz. Z całej
0: pary,
1: tak, z całej pary. I za pokrętło, no bo odruchowo co się robi? Za pokrętło. Się nie ścisza. Ząk. Co się dzieje? No i potem zobaczyłem, a trzeba ściszyć przyciskami. Da się.

0: wolności, czerpie jedynie z tego, co ma dostępne, czyli od całkowitej ciszy do maksymalnego poziomu głośności.
1: Do tej jedynki. Dokładnie. Dokładnie.
0: Dlatego, że pokrętło głośności samo z siebie otrzymuje ten sygnał po głośności regulowanej elektronicznie, zatem jeżeli głośność elektronicznie wyciszymy do zera, nie wiem czy się da, chyba się da, to w tym momencie pokrętło głośności nie robi nic, radio jest wyciszone permanentnie.
1: Dokładnie.
0: Może być.
1: Ale wystarczy wyłączyć radio i włączyć je z powrotem i automatycznie się wszystko ustawia na maks.
0: Na 32.
1: Tak.
0: Ale żeby było prościej, łatwiej, konstrukcyjnie i tak dalej, i żeby przede wszystkim w słuchawkach było stereo, to wejście słuchawek jest wyprowadzone elektrycznie przed opornikiem tego potencjometru, przed głośnością, więc wejście Dokładnie. Słuchawek słucha się jedynie tego, jedynie tej głośności, jaką podaje elektronika. Więc te pokrętło tak. można sobie w tym momencie włożyć między bajki, a regulować głośność jedynie elektrycznie, znaczy elektronicznie przez...
1: Ja powiem więcej. Według mnie radio nie spełnia dyrektyw unijnych dotyczących zabezpieczeń słuchu. Dlatego, że nie powinno być czegoś takiego. Ja na ich miejscu zrobiłbym coś takiego, że to pokrętło w rogu prawym bym przeznaczył na strojenie właśnie częstotliwości. Tak jak to jest w SRD215 Sencora. Tam to pokrętło jest gdzie indziej. Ale tak bym zrobił, natomiast żeby nie mieszać ludziom w głowach, zrobiłbym jedną głośność. Niech to będzie nawet elektronicznie, ale przynajmniej jedna i...
0: Wiesz co, Robercie, no, albo jak już nawet bardzo chcą, to zrobić pokrętło po prostu inny opornik, który dopuszcza jeszcze większą głośność, czyli tak naprawdę dopuściłby przester, ale elektronicznie głośność ustawiona na połówkę, na przykład, żeby jeżeli ktoś włączy słuchawki, to nie dostał w twarz głośności.
1: Dokładnie, dokładnie. Też tak uważam.
0: Mało ciekawe, jeżeli...
1: Jakby ktoś się uparł, firma mogłaby mieć z tego powodu kłopoty. Bo nie powinno być czegoś takiego. Powiedzmy szczerze. Ale no, udało się jakoś, nie wiem. No w każdym razie jest. Na tyle urządzenia jeszcze powiem, taka nalepka jest tam, Dartel LT40, tutaj, tu. Taka ładna.
0: Pewnie numer seryjny.
1: Trochę. Tak, takie różne tam. Głośność. Głośnik masz 3 waty?
0: Jakoś tak.
1: 40.
0: Ale tak subiektywnie, twoim zdaniem, jak ten głośnik gra?
1: Zaraz posłuchamy. Wszystkiego posłuchamy. Nawet mogę zaprezentować, jak radio się prezentuje na słuchawkach. Znaczy, po prostu podłączę go tutaj pod naszą konsolę radiową. Pod instalację. Powiem szczerze, z racji tego, że jest tutaj dużo sprzętu elektronicznego, no, może być troszeczkę problem z czułością radia, ale i na to damy radę, tak? Ja pokażę jak, co, z czym i tak dalej. Bo nie wiem, czy teraz, czy jeszcze coś zapytać.
0: Mamy do dyspozycji radio, mówiłeś. W jakich zakresach operuje radio?
1: Tylko FM 87,508 MHz. Tylko zachodni UKF.
0: Z rastrem co? Ile? Co 0,05 czy co 0,1?
1: Co 0,1. Tak mi się wydaje. Tak. Albo 0,05. Czekaj.
0: Czyli radia do Włoch nie zabierzemy.
1: Czekaj. Żebym sobie przypomniał. Może być i 0,05 nawet, no. No w każdym razie to wszystko coś tutaj w Polsce to bez problemu osiąga.
0: Nie no, w Polsce mamy 0,1 na szczęście jako odległość, więc...
1: Ale może być i 0,05. Powiem szczerze, właśnie takie tutaj pytanie, jestem ograniczony.
0: Właśnie takie pytanie jeszcze odnośnie samego radia. Strojenie. Co należy zrobić, aby wyszukać stacje, aby... Jak długie są przerwy, czy łatwo się liczy na przykład te wszystkie kroki, czy szybko da się stroić?
1: Zaraz zrobimy takie strojenie organoleptycznie, tak powiem. To ocenicie Państwo sami. Natomiast żeby nastroić radio, należy przesunąć slider w pozycji on, żeby nam radio zadziałało. Radio się zaświeci. potem nacisnąć przycisk

0: FM, ponieważ radio defaultowo, czyli domyślnie, się nam włącza w trybie karty, tudzież AUXa, tudzież
1: któregoś z nośników USB. Zewnętrzych w każdym razie.
0: Tak, któregoś z nośników sobie zewnętrznych. I przyciskiem FM naciskamy sobie... Znaczy powiem tak, albo przyciskiem FM, albo przyciskiem Mode. Naciskamy sobie i radio nam zaczyna szumieć ładnie. Po czym naciskamy przycisk Play, który jest koło dziewiątki. I radio zaczyna nam szukać stacji.
1: Samo. Bez naszej interwencji.
0: Bez naszej interwencji.
1: Mamy jakikolwiek wpływ i kontrolę nad tym szukaniem? Możemy sobie...
0: Nie. Mówię nie. Skanuję wszystko, co da radę odebrać.
1: I tyle.
0: Łącznie z pustymi nośnymi. I tyle. Jak skończy, to skończy. No zaraz to zobaczycie, panie. Włącza pierwszą stację, jakbyś zgadł. I gra.
1: I tyle.
0: I tak potem naprawdę. Przyciskiem Play Next schodzimy po tych stacjach. Mało tego, mamy tą klawiaturkę numeryczną, ponieważ pod każdym z tych numerków jest przyporządkowany już automatycznie program. Jak jesteśmy w stanie zapamiętać, że radio jakieś jest...
1: W tym skanowaniu jest na dziewiątce, bo w następnym może być na dwudziestce.
0: Tak, dokładnie. To naciskamy sobie dziewiątkę i wtedy od razu jesteśmy na tej stacji radiowej. Tak to działa.
1: To może przejdźmy do...
0: Przejdźmy może do prezentacji.
1: Tak.
0: Włączam radio. Pyk. O, i...
1: Pyknęło.
0: Usłyszeliśmy? Tak. Nie wiem, czy to było słyszalne.
1: Było słyszalne, było. Pykło, włączyła się elektronika.
0: Może jeszcze raz, żeby tutaj... Gdzie tutaj nasze te mikrofony są? Dobrze. Użyłem tutaj trochę popfiltr. O! Coś takiego. No teraz to było bardzo słyszalne.
1: Bardzo nieczysty elektrycznie ma ten sygnał to radio. Strasznie szumi.
0: No bo jest na cały regulator.
1: A.
0: Teraz kuć ciszej.
1: Okej.
0: Okay. Nie masz szumu. Więc naciskam klawisz mode. FM. Oj, oj, oj. No i mamy na pozycji 32 i mamy szum. Szum, znany UKF-owy szum. Mamy to podgłośniany. To jest na cały regulator. A ja to ściszę, no po co nam cały regulator? Podnoszę antenę teleskopową, którą można w kierunkach różnych obracać. I zaczynam skanowanie. Ze względu na to, że mamy komputery powłączane,
1: no to będziemy mieli komputer.
0: Tak, ale posłuchajmy, jak to się odbywa. Naciskam klawisz play, który jest po dziewiątce. Tak, bo tam tak, po dziewiątki. Proszę bardzo. I leci skanowanie.
1: Robercie, widzę, że cały czas używasz syntezatora SMP.
0: Dlaczego?
1: Ileż stacji radiowych tworzy to urządzenie?
0: Takie stacje radiowe tworzy, nie wiem, albo tutaj zasilacz awaryjny, albo komputer nadający, albo tu gdzieś...
1: Ja stawiam, że SMP. O.
0: Pierwszą stację znaleźliśmy.
1: Dwójka.
0: Po drodze jeszcze tutaj mamy... O,
1: SMP.
0: Same stacje nam się...
1: Trzecia.
0: Jakiś następny. O, same stacje.
1: O, kolejne radio SMP, kolejna częstotliwość. Kolejna, piąta. Szósta.
0: Następne.
1: I Robercie, jaki bogaty eter masz. O, trzecia normalna stacja. Czwarta.
0: Ale to trwa cały czas skanowanie.
1: Hmm. O, w końcu piąta stacja.
0: Zostawiam takie

0: Skanowanie trwa.
1: Koniec.
0: O, chyba się skończyło.
1: Koniec.
0: No i teraz pokażę, jak idziemy przyciskami previews i next i previews.
2: Kiza. 18 minut 20.
0: Tak to gra.
1: Mhm. Tak, Robercie, masz SMP odpalony na pewno. Słychać po zakłóceniach z dwójką, po kolizji. Trójka?
0: Kolejna jakaś stacja.
1: Trójka chyba.
0: No może być Bayer, nie wiem, trójka, nie wiem, inna. Następna stacja.
1: Tak.
0: Tak na ten głośnik.

0: każdą zmianą stacją zmienia tę głośność? Nie.
1: Nie, to ja zmieniam. Nie zmienia. Nie, bez przesady. Tak źle z nim nie jest. Tak to szybko idziemy. A teraz... A teraz pokażę, na przykład, jeżeli tu mamy jedynkę, dwójkę, tak szybko reaguje na klawisze, niestety. Trójkę, panie, czwórkę, piątkę, szóstkę. Tu znalazł pierwszą stację, siódemkę, ósemkę, dziewiątkę, dziesiątkę, czy wpisuje 1-0, 1-1. O, pierwszy mam 11, 1-2, 1-3, 1-4.
0: Tak, no to jest po to, żeby się wygodnie wpisywało te właśnie większe numery, dlatego on chwilę czeka.
1: Dokładnie. O! Mamy kolejną stację i teraz mamy, załóżmy, 11. No, 11, panie. 11. Cem? A nie, to nie 11. Dziewiątka, dziesiątka, dziesiątka, nie, co ty robisz, Łęcki, dziesiątka, jedenastka, dwunastka, nie wiem dlaczego tu jest cisza, trzynastka, 14, 15, 16.
2: Bety Huawei. Oferta dostępna w wybranych salonach sprzedaży i sklepach internetowych tylko do końca się.
1: 18. Dużo mam tych tutaj nośnych ze sprzętu elektronicznego. 19. 20. Chcę pokazać, jak przełączy.
0: No tak, chcesz.
1: Jeden.
0: O.
1: Dwa, dwa. Chcę pokazać. Dwa, dwa.
0: O. Trzeba wolniej.
1: A nie.
0: Tak. Trzeba chwileczkę pomiędzy dwa, numerami, trzy. On musi.
1: Tak, musi zaczaić. Dwa, cztery.
0: Dobrze, to teraz dwa, może znajdźmy pięć. Jakąś normalną stację. I pokażmy, jak gra na słuchawkach ten odbiornik.
1: Już. 2-7. Już. O! 2-7 mamy. Oj. Dobrze. Zobaczmy.
0: Polska muzyka taneczna.
1: Ale teraz mam. Tak. Ale teraz mamy na przykład. 16. I tu 2-7. Tak to przełącza.
0: Szybko.
1: Także i tu 16, to będzie coś normalnego. O. Dobra. Dodam, że antenę można w każdą stronę, w lewo, w prawo, można ją kręcić, ona jest w pełni obrotowa. Tutaj pod względem jest lepiej niż w Sencorze, bo można sobie nią kręcić, robić wygibajstry i takie
0: i
1: różne.
0: I się nic nie stanie, jak będziemy to robić z umiarem.
1: I się nic nie stanie. No tak, w sumie no, nie ma nawet jak prawa. Natomiast aby podłączyć nasze radio pod słuchawki, należy tutaj w naszej konsolecie emisyjnej
0: znaleźć zrobić kabel przede wszystkim i zrobić
1: Nie, kabel to już jest, tylko zrobić pewne zmiany. Które to zmiany właśnie są czynione. Bo to wszystko, proszę Państwa, dla Was na żywo. Tu nie ma żadnej ściemy, to jest wszystko na żywo. Na żywo to tak.
0: Robercie, robimy przerwę techniczną, czy...
1: Nie,
0: czy nie?
1: Nie, już tu się uporam z wszystkim jak trzeba.
0: Dobrze.
1: Bez problemu. Już tutaj. O, i za chwilę. O. Mam nadzieję, że jest słyszalny. Dobrze, jest słyszalny nasz kontrolny test.
0: Nie będzie stereofonii, niestety.
1: Będzie.
0: Takie warunki, dosyłowe. Nie
1: Szkoda.
0: Będzie stereofonii.
1: Ale cóż. Aha, no tak, zapomniałem. I gram. Gra nam radio.
0: Ale stereo się włączyło po chwilce. Od włączenia stacji.
1: Ups. A, dobrze. Gra nam radio.
0: Na 32. Aż.
1: Już. Spróbuję. Właśnie stało się to, czego się obawiałem. Rozskanowałem radio. Aby rozskanować radio, wystarczy nacisnąć play i przerwać skanowanie.
0: To może zanim będziesz skanował radio ponownie, wyłącz syntezator. Będzie trochę łatwiej.
1: Moment.
0: Masz go pod ręką.
1: Bo
0: on tu nam bardzo dużo stacji z różną muzyką piszczącą generuje i ułatwiłoby to nam trochę życie.
1: Spróbujemy.
0: O!
1: Spróbujemy.
0: Udało
1: to skanujemy. No, syntezator jest potrzebny do programu, który już prawie, że... Prawie już go nie ma. Oj! Źle.
0: Dlaczego?
1: Stój.
3: Dobrze jest. Straszy.
1: Nie, źle, bo ja zapomniałem anteny rozłożyć.
0: No i tak ci 7 stacji znalazło.
1: Nie, to jeszcze nie skończyło.
0: 8.
1: Już znajduję. O, widzisz? Radio lubi harmoniczne.
0: 2.
1: O, polska muzyka taneczna.
4: Tego września.
0: I od razu jest, Robercie, mniej stacji z muzyką generowaną komputerowo, jak widzisz.
1: A tak, tak. Tak, no niestety muzyka komputerowa tutaj
0: rządzi.
1: Przeszkadza.
5: Fanej żoli.
1: Rządzi.
0: 28 miejsc?
3: Sankcje na eksport energii chociażby częściowy.
0: Koniec.
3: Korei Północnej.
1: Już zrobiło.
3: Dużym ciosem dla Korei, na co prawdopodobnie nie
1: to jest radio.
3: Czy w ogóle sankcje, albo te sankcje.
0: Spróbuj teraz sztucznie osłabić sygnał tej stacji, która grała przed chwilą. Znaleźć takie miejsce, żebyś załapało.
1: Tej to raczej nie ma szans. Bo to było radio...
4: Mil serdecznie.
1: To może tym się da.
6: David Guetta, Justin Bieber.
1: Bieber to też się nie
6: na
1: da.
6: Na drugim miejscu dzisiejszego notowania waszej poblisty. Justin popełnił w tym sezonie wakacyjnym na granicy.

0: pop po 20. Kowa, bezdroża w wieczornej.
1: O!
2: To jest coś słabszego.
1: I spróbuj to teraz poregulować anteną, jakby zaobserwować.
2: Ja muszę znaleźć coś. Coś większego.

0: O! To jest radio propagandowe. To jest słabe tutaj. Ale jak widzisz, cały czas jest stereo. Mhm.
1: I radio próbuje sobie... jeszcze dopasować filtry delikatnie. To jeśli nie sankcje, jeżeli... Jak SRD 215.
0: Tak. Natomiast powiem szczerze, jak jest tu bez tych komputerów, jest znacznie lepiej, tak?
1: To... Podejrzewam, że to nie jest natomiast... nawet szerokość filtra jako taka, to jest po prostu odjęcie wysokich tonów, niestety. Bo tak jest łatwiej, zwyczajnie. Natomiast może tak czy inaczej, no mały plusik taki dla producenta, że wybrał taki układ scalony, który oferuje te funkcje.
0: O i teraz to przełączenie na przykład, to jest jedynka.
2: Mogłaby zmienić front.
1: Szybko.
0: Z amerykańskiego. A to jest piątka. Pro koreański. A to jest szóstka.
1: Na której nie ma nic. Dobrze.
0: A to jest piątka.
1: To w takim razie zajmijmy się może odtwarzaniem plików MP3. Jakie opcje?
0: O, jedynka. Już robimy.
1: W ogóle na Półwyspie Koreańskim. Mamy do dyspozycji jak to?
0: Czwórka. Czyli tu jest czwórka, tu jest jedynka. Dobra. MP3. Mamy do wyboru albo port USB, albo kartę SD. Jedno i drugie mam. Możemy też mieć kartę USB
1: i port.
0: Tak.
1: Ja się zapytam, Robercie, inaczej. Czy są jakieś znaczne różnice pomiędzy jednym a drugim?
0: Znaczy nie, no... I z USB, i z microSD są pliki jak najbardziej odtwarzane.
1: Mhm. Dlatego się pytam, czy są natomiast... jakieś znaczące różnice, jakieś funkcje, które są na microSD, nie ma na USB, albo na odwrót?
0: Nie. Tutaj nie. Nie zauważyłem, żeby była jakaś większa różnica. Ani na jednym, ani na drugim nie można przewijać.
1: Szkoda.
0: Ani na jednym, ani na drugim. No, jedynie można się przyłączyć, można mieć kartę USB i microSD, co zresztą za chwilę zrobimy, ponieważ ja tu mam kartę microSD i pendrive'a i pozwolę sobie włożyć kartę microSD.
1: Jakieś dodatkowe funkcje, odtwarzanie losowe, powtarzanie utworu, coś? Pewnie nic.
0: Nie, zapomnij, nie, nic z tych rzeczy. To w innym sprzęcie, ale nie w tym. Mamy kartę microSD, którą wkładamy w sposób
1: na dole.
0: Następujący. Tak, na dole, koło prawej nóżki. I ona musi
1: kliknąć.
0: Się zatrzasnąć.
1: Musi się zatrzasnąć, tak. Musi wejść.
0: Się zatrzasnąć. I teraz jak włączymy przycisk włączający, to od razu nam się to zaczęło odtwarzać. Tak jak słyszymy.
1: Tak.
0: Piękne utwory. Tak przechodzi nam pomiędzy utworami. Powiem szczerze, bez problemu. Bez problemu to nam działa i nie urywa utworów.
1: Na początkach jest
0: elegancko. Ja bym powiedział, że natomiast, właśnie, nacisnę jedynkę i mam utwór ten. A teraz nacisnę piątkę i będę miał utwór ten. A teraz na przykład nacisnę utwór, na przykład nacisnę 21.
1: Troszeczkę chyba
0: i mam ten utwór.
1: Się nam nie łączy któryś z kanałów. Dostajemy karczący dźwięk.

0: Tutaj 52. Chcemy.
1: Ileż możemy DJ Ötzi słuchać. Imprezowego.
0: Nie, po prostu to jest... Po prostu mówię, że tymi klawiszami da się nawigować po utworach. Po prostu. 80. O, zepsułem. Zepsułem, wcisnąłem FM, przepraszam. Ale jak wcisnę z powrotem klawisz do odtwarzania karty microSD, to mi zagra. O, właśnie, zagrał. Bo tak.
1: Widać, Robercie, że imprezę jakąś ostatnio organizowałeś. Sama ładna, taneczna muzyka. Tak. Minęła 20 w tylko radiu. Proszę bardzo.
0: Tak, tak. No mam 80, prawda? Mamy 99. I też. Także wszystko nam tu, proszę Państwa, działa. Ciekawe, czy zagra nam utwór 121. Nie wiem, czy jest w tej karcie. Ponad nie przy... Chyba nie ma. Ale na przykład utwór 101. O, obawiam się, że nam powyżej 100 chyba nie będzie.
1: Nie zagra. Powyżej 99. Mhm.
0: Tak, nie zagra nam powyżej 99.
1: Jeżeli teraz będziesz się chciał przełączyć na USB na przykład,
0: to naciskam przycisk tutaj. Właściwie mam przycisk play, który nam tu robi za pauzę. To jest koło tej dziewiątki. Ten, który był jako skanowanie. Mhm. A jak chcę na USB, naciskam przycisk mode. Nie, nacisnąłem przycisk FM. Przepraszam. O, tutaj nacisnąłem przycisk. Nie, dobra. Dobry, nacisnąłem. To jesteśmy na USB. Ja mogę w tej chwili włączyć pendrive'a jeszcze, nie wyłączając karty.
1: No właśnie, spróbujmy takiego rozwiązania.
0: Tak. I będę się przełączał między kartą a... między kartą a USB. Tak. Więc to wszystko jest na żywo. Nie ma żadnej ściemy. Są jakieś pytania? Proszę
1: można
0: bardzo.
1: Można pisać. Skype tyflopodcast.net.
0: Od razu nam się przełączyło na USB. O, to nam odbierać. Pytałeś się, czy odbieram ten... to jest tego twojego pliku testowego.
1: Tak, to jest pakiet sporządzonych plików testowych. A to jest konkretnie MP2 przebrana za plik MP3.
0: Tak. On się tak gotuje tutaj, ale...
1: Tak, żeby go łatwo było można poznać.
0: Ale już dalej nic nie ma. Już dalej nic nie ma, dalej są inne pliki. One są ponagrywane bardzo różnie. Są testowe, są z błędami. Na przykład różnymi. Ale chcę przełączyć się na kartę. Naciskam przycisk mode. O, już mi gra. Grają utwory z karty.
1: I nawet zapamiętał pozycję odtwarzania.
0: Tak, tak jest. A teraz z powrotem. Nie, teraz mamy FM.
1: FM.
0: A teraz mamy znowu USB.
1: Nie kartę?
0: Nie. Nie. Graj. O. Jest. Teraz mamy kartę. Mamy FM. Ale możemy też... Mamy też przycisk, którym przechodzimy od razu... A FM, to jest ten koło zera. Od razu jesteśmy na FM-ie, a modę nam łączy na tą funkcję AUX. Tą funkcję AUX, którego ja nie umiałem, że tak powiem, wywołać. Jeszcze raz trzeba nacisnąć przycisk mode, żeby przyłączyło na kartę. Znaczy dokładnie na USB. Teraz jest USB. A teraz jest karta. Piękne utwory. Że tak powiem. No, piękne utwory są. I jak się skończy, to dalej nam odtwarza. Także tak to mniej więcej wygląda. Ja jeszcze odtworzę to z głośnika dla ciekawości, jak to gra. Piękny utwór. Tak działa głośnik w tym radiu na karcie, a tak na USB.
2: Niż co?
1: Jeszcze po drodze radio FM?
0: Tutaj. Tak, i aux. A to jest na pendrive'ie. No to fragmenty takich utworów. Przepraszamy Państwa. Tutaj karta z powrotem i radio.
2: Że wymagania Polaków z roku na rok się zwiększają.
0: Tak,
2: mamy już
0: radio.
2: Takie...
0: No i co? Co jeszcze, jakie pytanie jeszcze chciałbyś zadać Patryku przed naszym podsumowaniem naszego... Przed podsumowaniem...
1: Jakie pytanie? Odbiornik. W jakiej cenie jest ten odbiornik? Bo w sumie o tym nie powiedzieliśmy. Powiedzieliśmy orientacyjnie, ale nie powiedzieliśmy konkretów.
0: Odbiornik można kupić od 50 zł. Dlaczego mówię od? Ponieważ przeglądając oferty sprzedaży w sklepach, jak i
1: na aukcjach internetowych.
0: Mhm. Na aukcjach też, ale i w sklepach internetowych. Typu jakieś tam PL czy inne takie, nie będę reklamował. Owoce.pl albo inne takie. Tak, bo są takie owoce.pl albo tam coś tam. To mogę powiedzieć, że radio kosztuje od 50 zł wzwyż. Czyli można je kupić za 50 zł, ale również
1: też i za 56.
0: Można za 6 parę, a jak trafimy na sprzedawcę, który chce z nas zrobić frajera, to wciśnie nam i za 100 parę. Ale nie dałbym 100 zł za ten sprzęt, to nie. Ale znajdują się tacy sprzedawcy,
1: no, jak zwykle,
0: ścidrują ceny na maksa. To uczulam. Na to, proszę Państwa.
1: 50 radio... parę złotych to jest realna cena. No i mniej więcej istotnie tyle jest to radio gdzieś tam warte. Chociaż z drugiej strony, jak popatrzymy na SRD 215 Asencora, no
0: tak,
1: to tam dostajemy jeszcze
0: co...
1: w bonusie kartę muzyczną. Tu karty muzycznej nie dostajemy.
0: Tu karty muzycznej nie ma. Jest powerbank. To jest powerbank. Natomiast karty muzycznej nie ma. Nie możemy zarządzać plikami z poziomu komputera. Niestety, że tak powiem, to tak tutaj nie działa. Tu mamy to, co mamy, nic ponadto. Natomiast co tutaj dostajemy? Właśnie tą klawiaturę numeryczną z tym porządkowaniem tych programów. To nie wiem, czy to dobre, czy to niedobre.
1: No, funkcjonalne, zdaniem praktyczne.
0: Funkcjonalne, praktyczne. Nie ma tego w SRD 215. Tu dostajemy lepsze. Tu dostajemy głośnik. Głośniejszy głośnik. Acz czy lepszy? Nie powiedziałbym.
1: No nie, SRD 215 ładnie mi się spisywał w moim subiektywnym odczuciu też.
0: Mamy pasywną membranę. Tutaj pasywnej membrany nie ma. A propos jeszcze, radyjka. Przykładamy jakiegoś metalowego nasze wspaniałe radyjko tyłem, czyli tam, gdzie jest antena. I co mamy? Magnes! Tak! Radyjko nam pięknie magnesuje. Prawdopodobnie to radyjko nam magnesuje głośnik z tyłu, który jest z tyłu i przewala to przez obudowę. Się sam zastanawiam, jak silny musi być ten magnes, skoro to tak działa. Tak. No po prostu, no tak zrobione. Ale jak mówię, radio prezentuje się bardzo ładnie, wizualnie. Radio bardzo jest stabilne, stoi. Plusem jest antena, którą można sobie przewracać na wszelkie różne sposoby, jak się chce. Pod każdym kątem. Czego nie mamy w SRD 215. Plusem jest to, że mamy ten głośnik głośny. On nie jest ładny, ale on jest głośny. A dla niektórych się liczy nieładne, tylko by głośne było. Mhm. Więc jak lubi głośne, to czemu nie? Minus podwójne głośności. To, że dostajemy na słuchawkach dźwiękiem w twarz. Prosto w twarz. Brak możliwości czytnika kart. Brak możliwości karty muzycznej. Szkoda. Mogłoby być. Kolejny minus. Źle wyliczona antena do współczynnika fali.
1: A to już jest dość techniczna rzecz, ale istotnie ale może już przeszkadzać. Ale
0: jak to... Krótko jak mówiąc, to się objawia?
1: Krótko mówiąc, antena jest po prostu za krótka.
0: Tak. Antena jest za krótka. Objawia się to tak, że w momencie, gdy mamy słabszą stację i trzymamy i żeby ją złapać, to musimy po prostu trzymać antenę na końcu. Albo w ogóle za antenę po prostu trzymać ręką i wtedy złapiemy słabszą stację. Jeżeli nie trzymamy, to wtedy nam zaczyna szumieć i... Znaczy szumieć, no po prostu przestaje nam to odbierać. Co jest denerwujące, bo trudno do stacji.
1: Tak, bo trzymamy antenę, wydaje nam się, że ustawiliśmy, puścimy antenę i koniec. I koniec dobrego odbioru. I nie ma.
0: Dokładnie. Można skanować z anteną, której się nie trzyma, ale wtedy w ogóle nie złapiemy tej stacji. Skaner nam ją w ogóle pominie. Więc, że tak powiem, ale taką dobrą czułość, naprawdę dobrą czułość, porównywalną z SRT 215, dostajemy jak trzymamy antenę, po prostu. To sprawdziłem w troszeczkę lepszym środowisku niż to tutaj.
1: No to ta czułość może być i nawet niezła, bo mam wrażenie, że to jest podobny układ scalony do SRD.
0: Czułość jest 10 UV, powyżej 10 UV, nie wiem co to jest to UV. Myślę, że ten układ też może być podobny, tak.
1: To jest albo to samo, albo coś podobnego, co w Sencorze.
0: Tylko, tak że ktoś po prostu nie do końca doliczył, nie do końca chyba doprojektował.
1: To jest
0: tak
1: jedno, a drugie być może jest więcej elektroniki jakiejś takiej działającej w tle i to po prostu jest zakłócane zwyczajnie.
0: Też może być. Też może być. Plusy. Plusy to jest.
1: Mamy pytanie od słuchacza, czy podczas skanowania, jeżeli chcemy je przerwać, na przykład zeskanowało nam 5 stacji, a my chcemy tutaj zachować tylko tych 5, przerywając skanowanie, zachowujemy to, co już się zdążyło zeskanować, czy nie?
0: A możemy to za chwilę sprawdzić. Dobrze, że słuchacz nam to zgłosił. W tej chwili zrobimy ten eksperyment. Nie zrobiłem, przy słuchaczu robimy eksperyment. Włączam radio, już nie na mikserze.
1: Tak, już.
0: Włączam FM.
1: Tutaj.
0: O, hukło mnie oczywiście. Bo w lewo się zgłaśnia, w prawo się cisza. Kto to wymyślił, to ja nie wiem. Ale tak już jest.
3: To jest jego.
0: No i spróbujmy zrobić skanowanie. Skanuję. Spróbujmy zachować pierwszych 5 stacji. Jedna.
3: No to czas.
1: Druga.
2: Spokojnie.
0: Trzecia. Czwarta.
1: Piąta. Przerywamy.
0: Przerywam. No i dobra. Przerwi.
3: Informacje.
2: A to...
3: Dlaczego? Wydaje mi się, że on już...
0: Z tego, co mi się wydaje, to jednak zachowuje te zeskanowane. Przerwamy skanowanie troszeczkę dłużej, naciskając klawisz play. Mogę jeszcze raz sprawdzić?
1: Sprawdźcie, na przykład dla 2 stacji.
0: Dobra. Już.
3: Cieszę, że
0: już.
3: Powolutku idzie.
0: Dobra, skanujemy.
3: Bo były momenty, kiedy...
0: Pierwszy.
1: Dwa.
0: Drugi.
1: Tak, zachowuje to, co zeskanował.
3: Były próby.
0: Tak, zachowuje. Słuchaczu, jesteś usatysfakcjonowany. To, co zeskanował, zachowuje. Możesz. Wystarczy dłużej troszeczkę przytrzymać play i on przerwa skanowanie i zachowa ci te dwie tylko zeskanowane stacje. Więc to nie wiem, czy to jest na plus, czy to jest na minus. To ocenisz sobie sam.
1: Dla mnie na minus jest to, że nie ma manualnego wprowadzania częstotliwości. Już abstrahuję od numerycznego wprowadzania, ale...
0: To prawda.
1: Ale
0: to
1: wprowadzanie
0: prawda,
1: chociażby minus... przesuwanie płynne co jedną dziesiątą.
0: Tak. Tak. Tak, jest to minus. Ja uważam, że zamiast tego pokrętła mogłoby właśnie być to w to miejsce wprowadzone właśnie ta funkcjonalność, albo jak to się inna, ta funkcja.
1: A SRD spokojnie, ten SRD spokojnie ma to temu
0: funkcjonalność,
1: podoba.
0: Tak. Tak, dokładnie, dokładnie, więc, więc że tak powiem, no ma to radio plusy i minusy. Plusem jest bardzo dobra obsługa plików MP3 i MP2.
1: Przy czym MP2 musi być zamaskowane jako MP3.
0: Dokładnie.
1: Ale pójdzie.
0: Dokładnie.
1: Pójdzie.
0: Ale pójdzie. Ale nie ma żadnych urywań, żadnych. Także tutaj akurat obsługa bez zarzutu plików MP3 jest po mojemu. Tutaj akurat się postarali w tymże modelu. Radio jest dosyć czułe, mówi, nie kosztuje majątku. Jeżeli ktoś lubi głośno, mogę polecić. Jeżeli ktoś lubi ładnie, bardziej polecam SRD 215,
1: jeżeli jeszcze on jest... gdzieś dostanie Sencora.
0: Jest SRD 215 się cieszy bardzo dużą popularnością.
1: O Sencorze SRD 215 była audycja, zdaje
0: był
1: się.
0: Był podcast, na tak.
1: Podcastu, więc...
0: Tak, była, a że to jest radio podobnej klasy, porównujemy jedno do drugiego. Wydaje nam się, że mamy prawo. Funkcja AUX w tym radiu Dartel. To jest w ogóle jakieś kuriozum.
1: Niezrozumiałe. Jak ktoś znajdzie firma... taki kabel, pozdrowienia,
0: tak,
1: życzymy powodzenia.
0: Tak. Firma
1: można.
0: Powinna dostarczać ten kabel w zestawie. Ja naprawdę, znaczy powiem tak, dwie sieci sprzedażowe duże obszedłem, polskie, które są tutaj w tym mieście. Nie będę mówił jakie, ale to są duże sieci sprzedażowe, takie... Większe niż ten sklep dla...
1: markety, tam, to są markety RTV po prostu, różnego rodzaju, w
0: tak.
1: których byliśmy i nie ma.
0: Takiego kabla nie ma.
1: Ja taki kabel widziałem, taki kabel wiem mniej więcej skąd dostać, ale to są, paradoksalnie w takie kable zaopatrywałem się zwykle w sklepikach a la elektronika uziutka. Gdzieś coś, mały, tam się udawało, z reguły były. No i jeszcze jedno, takie kable
0: tak,
1: są
0: albo...
1: gdzieś tam popularne w akcesoriach samochodowych, jako alternatywa dla nadajników FM. To wtedy jeszcze coś
0: tak.
1: gdzieś można dostać, ale tak to...
0: W każdym razie, moim zdaniem,
1: no nie jest to najłatwiejszy
0: powinna,
1: kabel do dostania.
0: Jeżeli reklamuje ten głośnik, jako to radio jako AUX, powinna dostarczać zamiast zwykłego kabla mini USB właśnie taki kabel AUX-owy z jednej strony z portem i jackiem jednocześnie. Ja taki kabel też widziałem przy Hikerze, takim głośniku na Bluetooth, małym takim kubku do zębów jakby.
1: Także można, jest to możliwe i jest to w zasięgu, można takie kable dostać, natomiast nie są one najłatwiejsze w...
0: Nie jest to łatwe do dostania, o tak powiem. W takich zwykłych sklepach elektronicznych tego nie dostaniemy. I tak naprawdę, no niestety, no tutaj... No ale tak sobie firma wymyśliła, nazwała to kablem MP3, może gdzieś coś jakoś. W każdym razie szukałem, nie dostałem. A w dużej sieci, naprawdę dużej sieci ogólnopolskiej byłem. Nie będę reklamował, bo nie mogę. Może w komentarzach. No i tak mniej więcej wygląda Radio Dartel RD40. Polski produkt, polski projekt, wyprodukowany w kinach, jak większość, prawie wszystko. Mamy 24-miesięczną gwarancję na to. Moim zdaniem całkiem nie najgorszej, chociaż
1: za
0: no mówię,
1: cenę,
0: to zależy kto co i... Za tę cenę, właśnie o to chodzi. Szukajcie Państwo, jeżeli znajdziecie za 56-59 zł, owszem, jak najbardziej. Natomiast
1: wyżej,
0: drożej
1: nie.
0: To bym nie polecał. Wyżej bym nie polecał.
1: To już prędzej
0: natomiast
1: za 60 parę chyba jednak ten tego Sencora wtedy 215 bym polecił.
0: Sencora za 40 zł już dostaniemy, Patryku, bez problemu. 215 też.
1: Wiem, ale jakby wiesz o co mi chodzi, że załóżmy, że sprzedawca nie chce i sprzedaj nam za 60 Dartela, 60 Sencora. to zdecydowanie wydałbym tych 60 zł na
0: tak,
1: 215.
0: Na tak.
1: Natomiast, tak? Jeżeli...
0: Chyba, że... Zależy nam na głośności. Bo pamiętaj, że Sencor ma fajny bas, ma tą pasywną membranę, ale nie ma tak silnego głośnika.
1: Sencor gra głośno, ale Sencor... Ale ta głośność Sencora jest taka... Jak bardziej się oddalimy, ten głośnik jest tak zaprojektowany, że on z bliska wydaje się głośny, a tak naprawdę on nie jest jakoś tam efektywny. On ma za to ładne brzmienie.
0: Sencor gra po prostu ładnie, Dartel gra po prostu głośno. Jeżeli ktoś lubi, żeby mu głośno było,
1: no okay.
0: Powiem więcej, może jakieś kłopoty ze słuchem, no to jeśli ma wybierać, a chce coś takiego, to jak najbardziej Dartel. Jak najbardziej, ale jeżeli ktoś lubi ładne brzmienie,
1: w innym wypadku ładniejsze brzmienie i bonus tej karty muzycznej, no kusi ten 215 w takim wypadku, w takiej
0: sytuacji. No i przede wszystkim czułość radia. No na 215 tu nie ma żadnych problemów z harmonicznymi. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale tam to jest naprawdę odporne na harmoniczne i to jest też czułe.
1: Odporniejsze jest na harmoniczne. Da się też to przesterować, ale jest lepiej.
0: Jest zdecydowanie tak.
1: Tu w Dartelu pół kilometra do nadajnika, nawet przy niedopasowanej antenie już nam robi sporo nieprzyjemności nawet z włączonym komputerem.
0: Dokładnie, także. No i przede wszystkim ta sprawa. Trzymamy antenę, łapie ładnie, puszczamy antenę.
1: Jest jak jest.
0: Tak, to tego nie ma przy 215. Przynajmniej w tych egzemplarzach, które mieliśmy.
1: Które testowaliśmy, bo wiadomo,
0: nie jeden.
1: Wiadomo, że może być tak gdzieś tam, że Chińczyk na nocnej zmianie raz zrobi tak, raz zrobi inaczej. Nie? No, to już w ramach takiego luźnego żartu, niemniej no, taka
0: natomiast
1: jest prawda.
0: Zachęceni pierwszym egzemplarzem nabyliśmy więcej.
1: Kilka egzemplarzy testowych.
0: 215
1: były dość równe pod tym kątem.
0: Tak, były dość równe i. No i mieliśmy to, co mieliśmy. Naprawdę fajna sprawa. No ale
1: Dartel dla
0: odmiany,
1: no to jest zabawka multimedialna, SD i USB naraz. W Sencorze nie testowałem tego zabiegu. Musi się dać.
0: W Sencorze nie zalecają, nie zalecają. Albo to, albo to. W Sencorze mamy tak, że co nam pierwsze załapie. Mamy ten przełącznik, ale on nam nie przełącza. Nam przełącza między tutaj
1: FM-em, AUX-em. Jakąkolwiek pamięcią USB i wydaje mi się, że są rozdzielone USB i SD w Sencorze też, ale...
0: Nie mam w tej chwili tego już radia, niestety. Ona poszła w ludzi,
1: Po audycji zobaczę aż, bo...
0: No właśnie, może aż zobaczysz, ale o ile ja pamiętam, to łapało... Co
1: chyba
0: pierwsze.
1: Chyba które pierwsze,
0: Bo o ile pamiętasz ten gramofon Sencora, któryśmy testowali, tam to był ten sam problem. Co pierwsze się włożyło, co pierwsze załapało, to działało. Nie można było przełączyć sobie między.
1: Jednym a drugim. Mhm.
0: Tak, dokładnie. Nie dało się. No, i takie to jest radio. Ładne, naprawdę ładne. Ono ma naprawdę duży potencjał, proszę Państwa. Duży potencjał ma. Troszkę trzeba nad nim popracować, ale
1: głośnik.
0: Naprawdę niewiele.
1: Jedna wada dla mnie to jest głośnik.
0: Głośnik, brak tego strojenia... Po 1/10 czy tam tego megahertz, tego skanowania ręcznego.
1: No i ta zmiana głośności.
0: Głośności dwie. To jest po prostu...
1: To się wydaje to logiczne, ale to... Ale
0: to nie jest
1: to
0: dobry pomysł.
1: W ogóle.
0: To nie jest zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej o ochronie słuchu. Każdy radioodbiornik powinien mieć ostrzeżenie w instrukcji obsługi, ale nie tylko, nie powinien mieć takich rozwiązań, bo to jest mylące. Łapiemy za pokrętło, włączamy słuchawki, łapiemy za pokrętło i nic się nie dzieje, tak? I zanim się zorientujemy, że coś tu ten, to jednak te parę...
1: Niezłą dawkę decybeli.
0: Niezłą dawkę, ponieważ radio na starcie uruchamia się z
1: pełną głośnością elektroniczną.
0: Parą. Tak, z całą parą głośności elektronicznej.
1: I teraz jeszcze...
0: Co też uważam jest nieporozumienie.
1: I teraz jeszcze, wiesz, Robert, mało piwo, jeżeli ktoś podłączy słuchawki jakieś takie o dużej oporności, dobre, gdzie ta głośność nawet na maksymalnym poziomie będzie cicha. Ale jeżeli ktoś sobie podłączy jakieś pchełki czy inne dokanałowe zabaweczki, może być interesujące.
0: Nawet pchełki albo dokanałowe zabaweczki, ale takie droższe, które mają małą oporność, a ładnie grają, są takie, jak wiesz.
1: Są.
0: I to nawet dobrych firm. Ja powiem na przykład, dla przykładu KSC 75 firmy KOS, to nie są pchełki ani dokanałowe, ale to są...
1: Słuchawki o bardzo małej oporności, to są słuchawki same z siebie bardzo głośne. No i wtedy mamy sytuację... Siebie.
0: I tym po prostu, jak dostaniemy tym po uszach, to... Nie jest to przyjemne, powiem szczerze, a jak dostaniemy tym po uszach parę razy, tym bardziej nie jest przyjemne. I uważam, no to wymaga zmian. To wymaga zmian, jeżeli chcemy dłużej jakoś. No ale poza tym, jak chcemy to.
1: Natomiast...
0: Jak chcemy tego używać na głośniku, sobie spokojnie, to bez problemu nam to gra. Nawet może naprawdę grać
1: gra głośno, gra zrozumiale.
0: Tak, tak, gra głośno, okay. Gra zrozumiale. No, generalnie. Czy Państwo sobie ten produkt kupią, czy nie? Wszystko zależy od Państwa, od tego, jak będziecie Państwo.
1: My postanowiliśmy przetestować, uznaliśmy go za ciekawostkę taką.
0: Jest to polski produkt, uznałem to ciekawostkę. W czwartek będziemy testować produkt konkurencji. Obie te firmy się nie lubią, z tego co wiem. W czwartek będziemy testować konkurencję Eltry, czyli Koliber. Powiem Państwu wszystko o tym radiu od A do Z. Jak, co i z czym. I może być ciekawie.
1: A na dziś dziękujemy.
0: A na dzisiaj to wszystko chyba.
1: Audycję realizował i poprowadził Patryk Fajszewski, a moim współprowadzącym był Robert Łabęcki.
0: Kłaniam się uprzejmie. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dobry wieczór. W kolejnej audycji cyklu Babie Lato witam serdecznie. Moim gościem jest dziś Dorota Ziental. Witam Cię, Doroto.
6: Dobry wieczór, Alu. Też
5: witam serdecznie. Cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie do naszej audycji. Nasze dzisiejsze Babie Lato będzie naprawdę babie i dla bab. Będziemy głównie dla pań. Będziemy rozmawiały sobie o makijażach, o pielęgnacji, o upiększaniu się. Jednym słowem o tym wszystkim, co służy poprawie naszej atrakcyjności, a co za tym idzie, służy również poprawie naszego samopoczucia. To może na początek powiemy, dlaczego się zdecydowałyśmy na ten temat w kontekście osób niewidomych i niedowidzących. Ostatecznie fakt posiadania uszczerbku wzroku czy niewidzenia zupełnie jest faktem, który robienie makijażu utrudnia, natomiast nie jest barierą w tym aspekcie nie do pokonania. Przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia i ty, Doroto, zapewne też.
6: Jak najbardziej.
5: Ponieważ będąc osobami niedowidzącymi i niewidomymi, mamy taką samą jakby konieczność poprawnego wyglądu, takie same nasze otoczenie ma w stosunku do nas oczekiwania, więc postanowiłyśmy poruszyć ten temat, ponieważ uważamy, że jest bardzo istotny. Jest też bardzo ciekawym i przyjemnym tematem. Oczywiście nie zamierzamy tutaj mówić, jak robić każdą jedną kreskę i jakiego rodzaju, nie wiem, na przykład płatków kosmetycznych używać, bo tutaj nie o to chodzi. Natomiast chciałybyśmy opowiedzieć, jak my pokonywałyśmy i pokonujemy barierę braku wzroku w kontekście robienia makijażu i co ewentualnie może nam w tym, o tym, co ewentualnie może nam w tym pomóc. To może na początek zacznijmy od tego, co stanowiło dla ciebie, Doroto, źródło takich jakby największych obiekcji i obaw. Ty traciłaś wzrok stopniowo, byłaś wcześniej osobą w pełni sprawną i jakby miałaś, że tak powiem, pełen przegląd i ogląd, jak te makijaże powinno się robić, czym, jak je wykonywać. Natomiast kiedy zdawałaś sobie sprawę w takiej sytuacji, będąc, że jakby widzisz coraz gorzej, czy miałaś taką świadomość, że coraz trudniej jest ci wykonywać, czy tego nie było, jakoś automatycznie przechodziłaś w tym?
6: Czy wiesz, Ala, no, tak jak powiedziałaś, u mnie to postępowało stopniowo, więc no, nie było takiego, wiesz, z dnia na dzień szoku i że wczoraj się umalowałam jeszcze z pomocą lusterka, a już następnego dnia nie mogłam tego zrobić. No ale jednak było widać właśnie te stopniowe ubytki tego wzroku. No, chociażby widziałam to po tym, że najpierw używałam zwykłego lusterka, później już powiększającego, a w końcu stało się tak, że ja patrzyłam w to lusterko i dochodziłam do wniosku, że ja w zasadzie tam nic nie widzę, na pewno nie na tyle, żeby się, prawda, z pomocą tego wzroku umalować. I myślę, że największymi obiekcjami to jest... Może też niesłusznie, ale no, wydaje mi się, że makijaż oczu, bo to wymaga większej precyzji niż makijaż twarzy jako takiej.
5: Tak, dlatego że operujemy na mniejszej powierzchni, ruchy muszą być bardziej precyzyjne i bardziej dokładne. To też wymaga większej wprawy. Druga kwestia jest jeszcze taka, że w trakcie malowania oczu jakąś ostrą końcówką kredki, łatwiej jest po prostu oko uszkodzić, jeśli nieuważnie będziemy się malować i po prostu gdzieś tam dziubniemy się w róg, czy nie daj Boże.
6: Tak, można się dźgnąć boleśnie. Tak.
5: Więc jest to bardzo nieprzyjemne, dlatego należy uważać. Ja w swoich takich kwestiach jakby wchodziłam w ten makijaż stopniowo, ponieważ ja widzę przez cały czas mniej więcej jednakowo słabo, tak to ujmę, jednakowo źle. Więc generalnie zaczynałam od... Będąc nastolatką, od takich makijaży lekkich, bardzo delikatnych, wybaczających, o czym powiemy

0: nie byłaby taka, gdybym powiedzmy już jako osoba dorosła z dnia na dzień musiała się uporać ze zrobieniem tego pełnego makijażu od pierwszego razu. No ale tak jak mówię, akurat miałam to szczęście, zawsze przywiązywałam do tego dużą wagę. Starałam się ten makijaż nakładać oczywiście stosownie do okoliczności, natomiast starałam się, żeby zawsze był jakiś kolorowy, delikatny albo tylko poszczególne elementy. To oczywiście w zależności od okazji czy tam od nastroju, że tak powiem. Więc myślę, że zgodzisz się ze mną na pewno, Doroto, że wiedza o tym, jak dobrze zrobić makijaż i świadomość tego, że powinno się go robić, bardzo często jest przez osoby nie mogące kontrolować swojego wyglądu za pomocą wzroku gdzieś pomijana, spychana na plan dalszy. Jest sytuacja taka często, że przypuszczalnie to oczywiście nie bierze się ze złej woli, czy tam z, nie wiem, lenistwa, gnuśności i tak dalej. Myślę, że bardzo często bierze się to z obaw, że ten makijaż po prostu zrobimy źle, więc wolimy go nie robić wcale. A myślę, że są warianty takie makijażu, które są łatwe i po prostu spokojnie, w miarę sprawna manualnie kobieta jest w stanie, oczywiście po ćwiczeniach i korzystając z różnego rodzaju udogodnień, sobie z nim poradzić, prawda?
1: No jak najbardziej się, Ala, z tobą zgadzam. Jeszcze oprócz tego, że właśnie jest ten strach, że możemy coś tam, mówiąc kolokwialnie, spaprać, to też spotkałam się z takimi opiniami, ale to głównie osób niewidomych od urodzenia, tudzież jakiegoś wczesnego dzieciństwa, no że dla nich wprost usłyszałam, że one się nie malują, bo dla nich ten makijaż, prawda, jest jakąś fikcją i abstrakcją, że no nie są w stanie, prawda, na własnej skórze, własnymi oczami się przekonać, jaki to daje efekt, więc szkoda im na to czasu i zachodu, prawda?
0: Ja oczywiście z jednej strony jestem w stanie zrozumieć taki punkt widzenia, że jeśli, tak jak mówisz, ktoś tłumaczy, że coś jest dla niego fikcją i nie jest w stanie, jest to dla niego pojęcie abstrakcyjne, nie ma możliwości wyobrażenia sobie, powiedzmy, kolorystyki czy zmian w powierzchowności, jakie taki zrobienie makijażu ze sobą niesie, ale można sobie przeprowadzić prosty test. Po prostu nawet jeśli samemu nie potrafimy, my same nie potrafimy zrobić sobie tego makijażu, możemy poprosić kogoś, żeby zrobił go nam i przez samą różnicę w odbiorze otoczenia, w odbiorze nas przez otoczenie, nabierzemy tej świadomości, jak pozytywna jest to zmiana, bo ja na przykład mam świadomość tego, że zupełnie inaczej, powiedzmy, są traktowane osoby, które są panie będące osobami niewidomymi, jeśli są należycie ubrane, stosownie do okazji, umalowane i tak dalej, i tak dalej. A takie, które mają, że tak powiem, te kwestie gdzieś tam na dalszym planie, dlatego, że po prostu to jest tak, że my możemy oczywiście mówić, że najważniejszy jest intelekt, osobowość, ale osoba z otoczenia naszego, która na przykład będzie miała z nami do czynienia przez, nie wiem, 10 sekund, w których będziemy pytać o jakieś informacje czy prosić o pomoc, ona się nie będzie zagłębiała na tyle w to, czy my jesteśmy osobami inteligentnymi, mądrymi, wykształconymi i tak dalej, tylko po prostu będzie nas oceniała po tym pierwszym wrażeniu, po tej powierzchowności naszej. I jeśli ten odbiór będzie pozytywny, jeśli będzie miała świadomość taką, że to jest osoba, która o siebie dba, jest osobą, powiedzmy, wewnętrznie zdyscyplinowaną, jakąś tam, nie wiem, odpowiedzialną, poważną i tak dalej, to zupełnie inaczej do nas podejdzie niż w sytuacji takiej, że gdzieś tam będzie odbierała nas, może nie jako tam, nie wiem, dziwoląga i tak dalej, ale jako osobę, która swoją powierzchownością odbiega od reszty. To jest po prostu odruchowe, nawet trudno kogoś za to winić. Po prostu tak świat działa i nam się to może podobać lub nie, ale my tego nie zmienimy, więc nie pozostaje nam nic innego, tylko się dopasować. Przynajmniej takie jest moje zdanie na ten temat.
1: To jest jak najbardziej prawda i to jest w ogóle udokumentowane.

0: No ja tutaj wiadomo, skończyłam tą psychologię i no jakąś tam wiedzę w tym temacie mam, że po prostu ludzie tak funkcjonują, tak funkcjonuje ludzka psychika, że najpierw oceniamy świat i otaczającą nas rzeczywistość, w tym także innych ludzi, za pomocą tego wzroku, prawda? To jest takie jak najbardziej jakieś ontogeniczne. No i tak jak mówisz, trudno, żeby ktoś w, nie wiem, powierzchownej, parominutowej rozmowie zagłębiał się w to, jakimi my jesteśmy, prawda, ludźmi, jakie skończyliśmy studia, czy jesteśmy dowcipni, nie wiem, mamy błyskotliwy umysł i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, jak cię widzą, tak cię piszą i no, to jest wspaniale, jak to idzie w parze, prawda? Ta jakaś tam dbałość o siebie i intelekt, to jest już po prostu pełnia sukcesu. No ale niestety ten świat tak jest zbudowany, że ludzie po prostu zadbani mają w tym świecie łatwiej, no.
1: Zwłaszcza w sytuacjach, w jakich znajdują się często osoby niewidome, kiedy są skazane na kontakt z innymi ludźmi, chociażby przez to, że w najróżniejszych sytuacjach związanych z komunikacją, z załatwianiem różnych spraw, z tymi wszystkimi takimi sprawami wyjściowymi, po prostu często korzystamy z pomocy i usłuszności innych ludzi. I oni, dla mnie jest to absolutnie poza sporem, że zdecydują się nam pomóc, tylko w sytuacji, kiedy nie będą się nas obawiać i kiedy będą mieć o nas po prostu dobre zdania. Jeśli wyrabiają sobie ten ogląd podczas pierwszych sekund na podstawie naszej powierzchowności, to, że tak powiem, no, my sami wkładamy sobie argumenty do ręki, jeśli ta powierzchowność jest odpowiednia. Tutaj nie chodzi o to, żeby nie wiadomo jak gdzieś tam stroić się, godzinami wystawać przed lustrem i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby jakieś takie, nauczyć się takich podstawowych czynności, które pozwolą nam wydobyć na światło dzienne, że tak powiem, nasze plusy i ukryć nasze mankamenty. I myślę, że to już w zupełności, jak na początek, wystarczy. Powiedz mi, Doroto, jakie w związku z wykonywaniem tych pierwszych makijaży już bez lustra w tej wersji, ty miałaś największe obiekcje, a co było taką mocną stroną, która pozwalała ci się zdecydować na kontynuowanie tego upiększania się? Czy to były jakieś, mówiąc o tych mocnych stronach, doświadczenie, świetna pamięć, zaangażowanie osób trzecich? Jak to było?
0: Ja to zawsze powtarzam, bo często słyszę, Boże, jak pani się maluje, ja w to nie wierzę, że sama się umalowałaś, bo ja, prawda, mam zdrowe oczy i mi to tak nie wychodzi. No i właśnie ja zawsze tutaj jako pierwszy i niepodważalny argument to jest właśnie ta pamięć mięśniowa. Mimo wszystko to zostało i to mężczyźni widzący też zawsze jak patrzą, jak kobieta się maluje, to mówią, Boże, ja nie wiem, jak ty możesz tą szczoteczką tam koło tego oka operować, przecież to jest przerażające. No bo w sumie te akcesoria nasze czasami faktycznie no, mają jakieś ostre końcówki, czy dziwacznie wyglądają, mężczyźni w ogóle nie wiedzą, co z tym zrobić. No i dlatego mówię, to po pierwsze była na pewno pamięć wzrokowa. No i tak jak mówisz, no prawda, miałam tą świadomość, jak ten makijaż, nawet taki, prawda, nazwijmy go dzienny, taki, którego na pierwszy rzut oka może nawet nie widać, ale taki, który uwypukla te nasze jakieś tam atuty, a maskuje ewentualne braki. No więc miałam świadomość, jak ta twarz wygląda z tym makijażem. No i jak wygląda bez niego, no i tak sobie też nie wyobrażałam, że no cóż, no nie widzę. No ale to nie znaczy, że nie mam tego kontynuować. Wiadomo, że było różnie, ale no ale trening czyni mistrza, prawda?
1: Tak, trening czyni mistrza. Ja powiem szczerze, że dla mnie z takich największych obiekcji, co wywoływało u mnie no takie może nie strach, nie lęk, ale taka rzecz, z którą, że tak powiem, na początku samym właśnie robiąc jako nastolatka pierwsze sobie makijaże, trudno było mi bez pomocy lustra opanować malowanie rzęs, dlatego że zawsze się obawiałam tego, że tą szczoteczką zbyt blisko gałki ocznej pociągnę i po prostu albo się dźgnę, albo wysmaruję sobie całe oko tuszem, co też nie jest przyjemne. Więc jakby zawsze robiłam to tak na początku nie od jakby samej nasady rzęs, prawda? Tak jak to się robić powinno. Ale z czasem po prostu nabierałam coraz większej wprawy. Prosiłam niejednokrotnie mamę, kuzynkę czy jakąś koleżankę, żeby po prostu przyglądała się, jak to robię, i mówiła mi, czy mogę jeszcze wcześniej zacząć, jeszcze wcześniej zacząć. I tak dzień po dniu, powiedzmy tam w czasie wakacji, byłam w stanie na tyle wyćwiczyć, że jakoś to już ten początek, przynajmniej sam strach, udało mi się przełamać, a tak jak mówisz, później ćwicząc przez kolejne dni i lata, doszłam do wprawy takiej, że po prostu dziś, kiedy maluję rzęsy tuszem, nawet nie przyjdzie mi do głowy to, że mogłabym się dźgnąć czy tam pomalować sobie tęczówkę tuszem, tak?
0: No robisz to odruchowo, prawda? Tak. Ja, no właśnie, to jest ta pamięć mięśniowa, że no ja wielokrotnie, prawda, malując się, robię jeszcze 100 innych rzeczy, prawda, jakiś tam plan w głowie, no to często na początku jest tak, że człowiek koncentruje wszystkie myśli na tym, żeby tylko się nie dźgnąć, a mówię, tutaj mogę o czymś myśleć, tutaj drugą ręką sobie jakiegoś tam maila sprawdzam w komputerze, więc no naprawdę, jak widać, można. No, opanować nawet tak wydawałoby się skomplikowaną czynność do perfekcji. No właśnie, ja też się bardzo obawiałam tego pociapania tym tuszem, no bo no już nie mówię o jakimś wodoodpornym, ale nawet zwykły tusz w sumie jest dość ciężko zmyć i pewnie wielokrotnie musiałoby to się skończyć po prostu myciem twarzy, tak?
1: Tak, a poza tym też z oka po prostu się źle zmywa, bo przy każdym nawet najlżejszym mrugnięciu on momentalnie się coraz bardziej rozmazuje, więc to też jest, ale nie zniechęcajmy, nie będę
0: straszyć. Nie takie jest nasze zamierzenie.
1: Nie takie jest nasze zamierzenie i jakby właśnie tutaj, że tak powiem, bardzo taką też jest ważną sprawą, żeby się tego nie obawiać, bo to są rzeczy dla ludzi. Generalnie przecież wszystkie mamy świadomość, że osoby, nawet panie widzące, które robią sobie makijaże, dobre makijaże, to nie są jakieś, powiedzmy, nie wiem, artystki po ASP, które mają idealnie równą, czy architektki, które mają idealnie równą kreskę w ręce i tak dalej. One też musiały się tego nauczyć i też popełniały błędy, więc wydaje mi się, że spokojnie jest to do zrobienia. To wyobraźmy sobie, Doroto, taką sytuację. Co doradziłabyś osobie niewidomej, która jest osobą niewidomą od urodzenia i ma zamiar, albo niedowidzącą od urodzenia, i ma zamiar zacząć robić sobie makijaże? Do kogo mogłaby się zgłosić poradę, twoim zdaniem? Nie wiem, mogłaby to być wizażystka, sprzedawczynie w profesjonalnych drogeriach, czy na przykład inne osoby niewidome, znające, mające już jakoś tam opanowane techniki nakładania tego make-upu, które mogłyby być w jakimś sensie jej przewodnikiem? Która z takich dróg wydaje ci się najbardziej odpowiednia?
0: No jak wiesz, jakąś zaufaną osobę niewidomą, która już ten makijaż robi jakiś czas i ma w tym doświadczenie, to jak najbardziej. No to myślę, że no, nikt tak nam dobrze nie podpowie jak osoba, która jest w tej samej sytuacji co my poprzez autopsję, no bo wiadomo, że wizażystka choćby się najbardziej z nami tutaj zaczęła współodczuwać, no to nie jest w stanie sobie tego wyobrazić, jak jest zrobić makijaż bez wzroku. Więc myślę, że jakaś właśnie sensowna osoba, kobieta niewidoma, która się maluje, jest tutaj dobrym pomysłem na początek.
1: No i właśnie tylko, jakaś... że, przepraszam, tak, że wejdę ci w słowo, wydaje mi się, że przy tym powinna być jeszcze jakaś trzecia osoba widząca, bo osoba niewidoma, owszem, powie nam o technikach, jak mamy to zrobić, ale nie będzie już w stanie sprawdzić, czy robimy to dobrze.
0: No to jak najbardziej, wiesz, jakaś dwie osoby niewidome plus na początku, plus asysta, całkiem, siostra, nie wiem, mama, kuzynka, ktokolwiek, tak? No jeszcze myślę, że jakaś kolorystka, wizażystka też mogłaby coś tutaj doradzić, wiesz, w kwestiach na przykład tego typu, że mamy, prawda, różne typy tych kolorów twarzy. Najczęściej one są nazywane porami roku.
1: Tak.
0: No i fajnie byłoby wiedzieć, czy jesteśmy tą wiosną, tym latem i jakie kolory nam odpowiadają. Nawet choćby miały to być takie najbardziej
1: podstawowe, delikatne,
0: bo właśnie jak tutaj się jakoś przygotowywałam do tej audycji, no to sobie tutaj też jako taki punkt przewodni i myśl, motto, no to postawiłam, że to musi być umiar jednak. No i to też się tyczy kobiet widzących, prawda? No ale wiadomo, że
1: nie
0: kobieta...
1: Nie tak, że się zagłębia w sam podkład palec do pierwszego paliczka, prawda?
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. I no wiadomo, że jak ktoś jest latem, czyli prawda, ma zimno niebieskie oczy i skandynawski blond, no to nie będą mu raczej pasowały, nie będą takiej kobiecie pasowały barwy takie, jakie pasują wiośnie czy jesieni. To są osoby, prawda, z brzoskwiniową skórą, zazwyczaj, prawda, brązowe, ciepłe oczy, zielone włosy, albo blond ciepły, albo rudy, miedziany ciepły, więc no to są takie kolory ciepłe i osoba z tą taką oprawą twarzy i oczu zimną, no to tak niekoniecznie jej pasują te barwy, prawda? Więc myślę, że taka kolorystka też na początek mogłaby nawet taką osobę uświadomić, jaki ma typ urody, żeby potem, prawda, już na przyszłość, już docelowo wiedzieć, jakie barwy sobie kupować i właśnie ja często idę do sklepu sama, do jakiejś Sephory czy czegoś w tym stylu i po prostu wiem, czego szukam, co mi jest potrzebne. Mówię, że potrzebuję cień taki i taki i ewentualnie może mieć on tam odcień o ton jaśniejszy, ton ciemniejszy, ale generalnie ma być, powiedzmy, jakiś tam beż, prawda, jasny czy coś w tym stylu.
1: Dla mnie też wizyta u kolorystki ma tą wartość z punktu widzenia osoby niewidomej, że to się odbywa mniej więcej tak, że kolorystka generalnie powinna zacząć od tego, że nakłada nam dwie chusty osobno, najpierw srebrną, później złotą i na podstawie tych chust ocenia nasz koloryt taki jakby ogólny, właśnie to, o czym mówiłaś, twarz, oprawę oczu, kolor tęczówek, i tak dalej, tak? I nasz tam ten fototyp skóry, tak? Czy to jest jasna, ciemna i później na tej podstawie jest reszta. To jest pierwsze, bo to jest jakby taka podstawa, która daje nam ten taki jak najbardziej ogólny ogląd na tym, jak z grubsza wyglądamy, tak? Mhm. Później bardzo fajną rzeczą jest też to, że kolorystki opowiadają o czymś takim, co się nazywa kołem kolorów, tak? I na podstawie tego, co wiemy o tym kole kolorów, o tym, jak przeciwstawiają się sobie wzajemnie zimne i ciepłe barwy, kolorystyka, jak wzajemnie ze sobą kontrastuje, wiemy, jakich kolorów, na przykład cieni do powiek, jakiego koloru tuszu do rzęs czy szminki używać, aby to, co chcemy podkreślić, wyeksponować, a to, co chcemy ukryć, zamaskować. I myślę, że to jest taka podstawowa wiedza, którą możemy od kolorystki wynieść. I tutaj o tyle wizyta jest dla osób, które nigdy wcześniej nie miały styczności, powiedzmy, z kolorami, nie widziały ich na własne oczy, a już tym bardziej nie mają bladego pojęcia o tym, jak ewentualnie mogłyby te kolory korespondować z ich naturalną urodą, jest bardzo fajna. Drugą taką rzeczą, która wydaje mi się dosyć taka pożyteczna i praktyczna, jest korzystanie, wspomniałaś tutaj o Sephorze, jest możliwość skorzystania z porad dotyczących makijażu i to jest fajne z punktu widzenia osoby niewidomej, która może pójść i tak, umówić się z wizażystką, albo można przyjść z marszu, jeśli tam jest, się zastanie ją, no to można skorzystać, że tak powiem, od ręki. Natomiast najczęściej trzeba się jakoś umówić i ona proponuje jakiś wariant makijażu. Maluje jedno oko na przykład, opowiadając o tym, jakim cieniem maluje i kolorem, i jaki to jest produkt na przykład. Jaką tam kredką robi kreski, jakiego rodzaju tuszu używa do rzęs i tak dalej, i tak dalej. I my mamy już możliwość później, tylko to już można zrobić w momencie, kiedy jakąś tam podstawę tych czynności, takie najbardziej podstawowe związane z tym makijażem mamy. Bo drugie oko pod jej, że tak powiem, obserwacją, pod jej nadzorem malujemy sobie same. I tak samo z nakładaniem jakiegoś różu czy bronzera na twarz, nakładanie szminki, wszystko to można poćwiczyć. Te panie są bardzo chętne, służą radą, nie są jakoś bardzo ograniczone czasem, że będą kogokolwiek pośpieszać, mówić, że już musimy kończyć i tak dalej, gdzieś tam ktoś na wpół umalowany, na wpół brudny nie wyjdzie stamtąd na pewno. Więc to też mi się wydaje takim dobrym pomysłem. Więc mamy i osoby niewidome, i kolorystki, i ewentualnie korzystanie z tych porad w profesjonalnych drogeriach. Tak?
0: Tak, no jak najbardziej. Jeszcze myślę, że Sephora, ja generalnie jakoś ostatnio preferuję właśnie Sephora, ale myślę, że w Douglasie chyba też coś takiego robią, to już w zależności, prawda, no która tutaj z pań, którą z tych drogerii ma dostępną. No nie mówię, że inne się nie nadają, ale no generalnie polecamy, prawda, tutaj renomowane drogerie, bo z kolei w Rossmanie, no to tam jakoś ja bym do końca też nie ufała, bo tam czasami takie, no wiadomo, młodziutkie dziewczyny, które może nie do końca się znają i może się trafić ktoś, kto nam rewelacyjnie pomoże, dobierze jakiś odcień, ale ogólnie to polecałabym jakieś takie bardziej, prawda, profesjonalne salony.
1: Zwłaszcza, że w tych takich właśnie typu Rossmann chyba nie ma możliwości umówienia się z profesjonalną wizażystką. Przynajmniej mi na ten temat nic nie wiadomo. A przejdźmy sobie do takiej kwestii. Zanim tam, powiedzmy, zaczniemy się malować, wybierzemy się do tych drogerii na te wielkie zakupy, co jest twoim zdaniem mogłoby być dla osoby niewidomej, która nigdy nie miała z takimi kosmetykami do makijażu styczności, co może być dobrym źródłem odnośnie wyboru tych kosmetyków lub jakichś tam technik, skąd możemy czerpać wiedzę o technikach wykonywania makijażu? Jakie mogłyby się wydawać takimi wiarygodnymi źródłami?
0: Są jakieś programy telewizyjne. Pamiętam, że kiedyś to oglądałam. Już nawet nie wiem, co to było. Jakiś muzyczny program. Już jakiś czas tego nie śledzę. Jak chodziłam na studia, to jakoś tak to było sprzężone z moim szykowaniem się do wyjścia na te studia. Włączałam ten telewizor, to po prostu tam było. Więc można sobie, prawda, czegoś w internecie poszukać, jakiegoś takiego forum, prawda, kobiecego, gdzie no, sądzę, że tego w internecie jest masę. No, ja osobiście jakoś ostatnio nie korzystam, no bo już jakiś czas się maluję, mam wiedzę na ten temat, więc nie korzystam, ale wiem, że na pewno takie fora, tutoriale, jakieś tam programy telewizyjne są, bo jest tego masę, prawda, jakiś tam TVN Styl, tak?
1: O, było coś takiego. Ten styl jest program taki, tylko już oczywiście nie pamiętam, kto go prowadzi, ale też bardzo ciekawie opowiada pani prowadząca. I w taki sposób, który mi, kiedy zamykam oczy, wydaje się w miarę takim dostępnym.
0: Tak, bo ona po prostu wszystko mówi, co robi, prawda? Co bierze, co robi, jaki to ma mieć efekt, tak? Co ona chce osiągnąć, biorąc dany produkt, ten, a nie inny, tak?
1: Jeśli natomiast chodzi o tutoriale w internecie, o których wspomniałaś, to tak, z tutorialami jest trochę jak z Sephorą i Rossmannem. Są panie, które bardzo tak mają dobre rozeznanie i w rodzajach kosmetyków, i w akcesoriach, jakich używają do robienia makijażu, i w technikach, jakimi się posługują w trakcie jego wykonywania, a są takie, które są, no powiedzmy, gdzieś tam na etapie nie wiem, gimnazjalnym, to jeszcze jakoś obleci ten makijaż przez nierobiony. No, szczerze mówiąc, aż jestem zdumiona, że coś takiego w internecie są gotowe pokazać, tak? Bo to jest takie, no, bardzo takie sobie, więc tutaj byłabym ostrożna. Natomiast a propos tych tutoriali, to jeden z stylistów Oriflame są zamieszczane, chyba przez Oriflame nawet, są zamieszczane takie jakby próbki wykonywanych przez niego makijaży, dostępnych właśnie, robionych z dostępnych w Oriflame kosmetyków. One są oczywiście w języku angielskim, natomiast bardzo fajnie są pokazywane i bardzo fajnie są opowiadane, bo na przykład jeśli chodzi o makijaż oczu, jest dokładnie opowiedziane, w której części oka, jak robimy kredki, od której strony do której, przepraszam, jak robimy kreski kredką, tak. Od której strony do której, jak nakładamy cień. Wszystkie te elementy kawałek po kawałku są bardzo dokładnie opowiedziane i co jest dobre również dla osób niedowidzących. Bardzo często panie, które robią te takie jakby próbki różnego rodzaju wariantów makijaży, część robiąc zasłaniają rękami, a tutaj ten stylista, który wykonuje po każdym, że tak powiem, pociągnięciu kredki czy pędzelka, jest jakby taki bardzo zbliżony najazd kamerą na twarz modelki i można dokładnie element po elemencie prześledzić, co i jak zostało zrobione, bo jest opowiedziane, jak zostało zrobione, a dokładnie z bliska nawet osoba bardzo słabowidząca jest w stanie zobaczyć ten efekt już po wykonaniu określonej czynności, więc taki tutorial bym polecała. Jeśli będą jakieś osoby zainteresowane, to mogę zamieścić w komentarzach odnośniki, bo sama korzystam, więc myślę, że bez trudu znajdę i mogę też to zamieścić. Witam ponownie po krótkiej, niezamierzonej przerwie. Wracamy do tematu wykonywania makijażu przez osoby niedowidzące i niewidome. Tutaj jeśli słuchające nas panie mają pytania dotyczące wykonywania makijażu lub samego nastawienia technik, akcesoriów czy produktów, jakich do tego używamy, bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu przez Skype na tyflopodcast.net. A ja już tutaj wraz z moim gościem Dorotą Ziental przechodzimy do omawiania kwestii praktycznych związanych z wykonywaniem makijażu. Tak jak już tam zaczęłam mówić, co ewentualnie poradziłabyś do takich ćwiczeń na sucho przed rozpoczęciem, że tak powiem, tego malowania się na serio?
0: No cóż, no to żeby, prawda, nie mieć jakichś obaw i nie lękać się, że będziemy wyglądać jak pajac, tudzież inny klaun, no to na początek bezpiecznym jest jakiś bezbarwny tusz, który zazwyczaj jest po prostu odżywką do rzęs. Nawet jak się pociapiemy nim dookoła, to krzywdy sobie nie zrobimy o tyle, że się nie pobrudzimy, natomiast wiadomo, no uważać trzeba, żeby właśnie nie dźgnąć sobie gałki ocznej tą szczoteczką, która no jakaś specjalnie ostra nie jest, wiadomo, ale no wszystko co do oka, ciało obce, które dotyka do oka, no przyjemne na pewno nie jest. No co dalej, transparentne pudry, z którymi też uważam, że jednak trzeba ostrożnie, mimo że one jakiegoś takiego super efektu kolorystycznego może nie dają, to jednak można z nim przesadzić, ale w jakiś umiarkowany sposób jak najbardziej można z nim tam eksperymentować w różny sposób. Wybierać sobie te techniki, które nam najbardziej odpowiadają. No bo wiadomo, każda pani ma jakiś tam swój styl nakładania tego pudru, czy to pędzelkiem, gąbeczką, które zazwyczaj te takie puszki są dodawane do pudrów, które kupujemy. Więc to już, prawda, w zależności od preferencji. No i myślę, że bezbarwne pomadki do ust, to tak samo jak z rzęsami. Po prostu będziemy czuć...
1: Nauczymy jak... się czuć, prawda?
0: Tak, dokładnie. No to właśnie o to chodzi, żeby nauczyć się czuć to, co z tym kosmetykiem robimy, jak go tam aplikujemy.
1: W miarę, że tak powiem, jakby zagłębiania się i doskonalenia tych technik, możemy zacząć na próbę używać na przykład po domu, kiedy nie wychodzimy na zewnątrz, takich produktów, które są łatwo zmywalne, łatwo usuwalne. To mogą być nie jakieś, powiedzmy, kosmetyki wodoodporne, które uda się nam zmyć tylko płynem do demakijażu, ale mogą to być, powiedzmy, jakieś zwykłe pyłkowe cienie lub lekkie cienie kremowe, jakieś delikatne fluidy o bardzo, bardzo leciutkim zabarwieniu. Tak samo pomadki, na przykład tylko na błyszczające. I to już będzie taka pierwsza jakby wprawka, gdzie też nie będzie to już tak całkiem na sucho. Ktoś na przykład, kto będzie nas widział po wykonaniu tego, jakby powiedzmy, nazwijmy go tak roboczo, wstępnego makijażu, będzie w stanie ocenić, czy jesteśmy już na tyle wprawione w wykonywaniu tego makijażu, że możemy pójść o krok dalej, czy jednak powinniśmy wrócić jeszcze do tych ćwiczeń na sucho, bo na przykład za próg w takim stanie wyjść raczej nie możemy, tak? Więc myślę, że to też jest takim dobrym kolejnym krokiem, takim powiedziałabym pośrednim. Teraz może porozmawiamy sobie przez chwilę o takich własnych sposobach czy własnych gadżetach, jak osoba początkująca może, że tak powiem, ustrzec się przed wpadkami związanymi z wykonywaniem makijażu i jakoś tam ustrzec się przed tym, żeby się nie pobrudzić, żeby każdorazowa próba tam zrobienia makijażu nie kończyła się, tak jak już mówiłam, kąpielą z myciem głowy. Ja na przykład na początku teraz już właściwie nie używam, ale kiedyś, kiedy nie były dostępne, powiedzmy, jakieś tam cienie takie o konsystencji kremu czy kredki, które można było później rozetrzeć jak cień, tylko były dostępne te cienie takie pyłkowe, wycinałam sobie z płatków kosmetycznych takie półksiężyce, które nakładałam sobie pod oczy w trakcie malowania, żeby nadmiar lub to, co się osypuje w trakcie nakładania pędzelkiem takiego cienia, nie osypywało mi się na policzek, tylko właśnie na ten półpłatek, tak go nazwę. Trzeba przy tym pamiętać, żeby używać do każdego oka osobnej połówki, dlatego że może się zdarzyć osobie niewidzącej, że przez przypadek odwróci i tą zabrudzoną już stroną przytknie sobie do policzka, idealnie ten opadły cień po prostu w ten policzek wklepie i wtedy efekt pandy, czyli takich kolorowych odcienia do powiek łatek, mamy murowany na policzkach, znaczy na pograniczu policzka i oczodołu, tak?
0: Jak najbardziej, tak.
1: Co jeszcze mogłabyś tutaj, Doroto, ze swojego doświadczenia? Tutaj rozmawiałyśmy o opaskach przed programem.
0: Tak, opaska. Myślę, tak jeszcze pomyślałam o tym, że w sumie ja zawsze, jak się maluję, nigdy nie ubieram się, prawda, przed malowaniem w to, w czym mam wyjść. No bo wiadomo, jak sobie pobrudzę jakąś tam bluzkę tak zwaną podomową, jakiś t-shirt, no to nic się nie dzieje i też nie jesteśmy w stanie tego ocenić. I nawet jak w ciągu dnia sobie tam ten puder jakoś no poprawiam, żeby ta twarz się jednak nie błyszczała, jak jest gorąco zwłaszcza, no to też staram sobie jakąś tam chusteczkę założyć tutaj, chociaż właśnie na bluzkę, albo już nie wiem, no idiotycznie to wygląda, ale się wychylam nad umywalkę, żeby no w razie co ten opadający puder poleciał gdzieś tam właśnie do umywalki, a nie na moje ubranie, tak? Więc no ważne jest to, żeby też zadbać o ubranie.
1: I jeszcze jedna...
0: Tak? Mów, Ala, bo ja też chciałam...
1: Jeszcze jedna taka ważna kwestia, zanim do tych opasek wrócimy, która zwłaszcza w przypadku osób stosujących lekarstwa do oczu jest bardzo ważna, to, żeby zapuszczać krople na jakiś czas przed makijażem. Nawet jeśli to będzie krótki czas, to już lepiej, na pewno nie po. Dlatego, że nawet jeśli używamy kosmetyków wodoodpornych, tak? Tuszu do rzęs, czy tam jakieś kredki, którymi podkreślamy sobie dolną linię wodną, to nawet jeśli nie rozpuści tego sama woda, tak naprawdę nigdy nie wiemy, w jakie interakcje wchodzą związki chemiczne, które są w lekarstwie zakraplanym do oczu i tymi związkami, które są w użytych wcześniej kosmetykach. Więc krople do oczu, pamiętajmy o tym, żeby zapuszczać przed makijażem, tak?
0: Tak, to jak najbardziej, to jest bardzo cenne spostrzeżenie. No wiadomo, też czasami zdarza się tak, że no przynajmniej ja miałam takie przygody. Raz chyba sobie coś takiego zrobiłam, że po prostu zapomniałam jakiś taki żel, uszkodziłam sobie rogówkę i ten żel miał jakoś tam łagodzić te skaleczenie. No i zapomniałam go wpuścić przed tym makijażem. Mówię, dobra, tam co tam, raz się żyje. No i go wpuściłam, za dużo go tam poszło, już pomijając to, że mnie rozmazał, to jeszcze cały czas właśnie to oko, jakby ten żel rozpuścił też przy okazji ten tusz i tą kredkę. I to mnie tak piekielnie szczypało, że po prostu te łzy leciały bez pohamowania i no po prostu jeden wielki dramat, więc no to jest bardzo cenne spostrzeżenie z tymi lekarstwami, kroplami do oczu. Niechby nawet 10 minut przed tym makijażem, ale absolutnie nie w trakcie ani nie po fakcie, tak?
1: Jasne. To do tych opasek, one są przydatne głównie po to, żeby chronić włosy przed zabrudzeniem pudrem, podkładem pod makijaż, czy jakimś innym, powiedzmy, bronzerem, różem, w zależności od tego, z czego korzystamy, dlatego że włosy opadające na twarz bardzo łatwo mogą wejść w kontakt z kosmetykiem. Nie jesteśmy w stanie przecież obejrzeć każdego włosa, czy nie został zabrudzony, więc po prostu na wszelki wypadek lepiej z tego pola, że tak powiem, na którym operujemy, je odsunąć. To jest pierwsza sprawa. I jeszcze kwestia tego typu, że malując się, dochodzimy do linii włosów. Jeśli zakładamy sobie tą opaskę odrobinę, delikatnie poniżej tego, gdzie linia włosów się nam kończy, mamy też pewność, że po prostu na te włosy jakby od czoła u nasady nie nałożymy kosmetyku żadnego. Jeszcze kolejną zaletą tej opaski jest to, że nie pozwoli nam na to, żeby na przykład na szczoteczkę z jakimś woskiem do brwi czy z tuszem do rzęs po prostu włosy się nam nawinęły, te luźno opadające, więc to jest, myślę, że kolejny plus takiego rozwiązania. Myślę, że spokojnie możemy ten etap, że tak powiem, ćwiczenia na sucho już sobie tutaj zamknąć. I teraz jak myślisz, czy te pierwsze makijaże wykonywane powinny już tak na serio tymi kosmetykami, powiedzmy, trwałymi, pełną, że tak powiem, gamą technik i upiększając wszystkie elementy, zajmijmy się może na razie, twarzy. Czy powinny być te pierwsze makijaże wykonywane pod nadzorem osób trzecich, czy no risk, no fun i próbujemy sami?
0: No myślę, że jednak bezpieczniej jest, prawda, żeby no ktoś ten efekt końcowy ocenił. No ja to już teraz czasami mi się zdarza, czasami nawet sąsiadkę jakąś, ale one się zawsze śmieją, że nie, pani się nigdy nie marzy, ale już po prostu dla własnej, prawda, spokoju psychicznego i jakiegoś tam wewnętrznego zawsze wolę kogoś tam dopaść, się zapytać, jak nie mam tutaj kogoś w domu z okiem, to myślę, że to nie ma żadnego powodu, żeby się wstydzić, bo wiadomo, jak człowiek nie widzi, to pytamy często o różne rzeczy i
1: pewnie, a poza tym lepiej zapytać, niż się ośmieszyć,
0: bo
1: zapytanie trwa sekundę i jeśli to jest osoba taka, która jest świadoma na co dzień tego, że jesteśmy osobą niewidomą, to na pewno nam powie, że na przykład, nie wiem, wszystko jest w porządku, ale tutaj kreseczka się roztarła trochę, a nie w sumie lepiej, żeby powiedział nam ktoś, kto nas zna, niż ktoś, kto będzie miał opory, ponieważ nam nie zna nas, nie powie nam o tym po prostu, bo będzie się obawiał naszej reakcji, tak?
0: Albo tego, żeby nas, prawda, nie urazić.
1: Tak.
0: No, znam takie dziewczyny, które i słabowidzące, głównie słabowidzące, które mają już z sąsiadki. Jedna właśnie ma taką starszą panią, która zawsze jest w domu. O, tylko polecę do pani tam Helenki, żeby sprawdziła, i pani Helenka już jest na to przygotowana. No, też znam facetów, którzy w kiosku pytają panie, czy bluzka jest niepogniecona, niepobrudzona. Wydaje mi się, że to jest bardzo, że takie... takie to takie rozmowania, tak, prawda? Dokładnie, że to się chwali coś takiego, że ludzie po prostu o tym myślą.
1: Nikt nie odbiera takiego czegoś negatywnie, bo przecież wiadome jest, że ktoś nie robi tego po to, żeby pozawracać głowę, bo uważa, że sąsiadce czy pani w kiosku się nudzi, tylko dlatego, że po prostu ma na względzie to, jak wygląda i jak jest odbierany przez swoje otoczenie. Ja tutaj z takich kwestii pod nadzorem dla osób niedowidzących, z własnego, że tak powiem, doświadczenia, tak jak już wspominałaś o tych lusterkach powiększających. I drugą rzecz, którą korzystam, to się może komuś wydać śmieszne, ale ponieważ ja nie mam żadnej takiej osoby, która już teraz na chwilę obecną no byłaby w stanie jakoś tam to nadzorować, korzystam z powiększalnika zatrzymując obraz. Po prostu zbliżam tak blisko ten wylot kamery, jak to możliwe, na przykład do powieki czy do oka w ogóle, i zatrzymuję obraz, odwracam sobie, sprawdzam, czy wszystko jest jak należy, jeśli nie, to poprawiam, jeśli tak, no to przechodzę do drugiego oka albo do następnego elementu. I to jest ten nadzór, to jest, uważam, że to się sprawdza bardzo dobrze. Jedynym mankamentem jest zimne światło, więc ono nie oceni kolorów, ale to już, że tak powiem, kolory to jest wstęp przy wyborze kosmetyków. Po malowaniu się już jakby tutaj kolor ewentualnie, jedyne co, to czy nie jest w nadmiarze jakiś tam element. Natomiast, że tak powiem, samą jakość i precyzję wykonania spokojnie można ocenić, bo ta kamerka jest podświetlona, więc wszystko widać jak na dłoni.
0: Świetny sposób, naprawdę. Myślę, że
1: ja jestem zadowolona,
0: godny polecenia.
1: Tak,
0: godny
1: myślę,
0: polecenia i nie taki, który nas nie zawiedzie, prawda?
1: Tak, myślę, że z pomocą właśnie tego, no bo robienie zdjęć telefonem jest trochę gorsze. Po pierwsze dlatego, że no, nieskończoną ilość razy robić to zdjęcie, wchodzić w ten folder, wyświetlać po kolei i tak dalej, bez sensu. A tutaj właśnie wystarczy włączyć urządzenie, zatrzymać ten obraz na określonym elemencie twarzy i spokojnie można sobie sprawdzić, więc jest to wygodniejsze. Po prostu szybciej się to robi. Tutaj nasuwa mi się, jeszcze chciałabym chwileczkę porozmawiać z tobą, Doroto, o akcesoriach, o jakichś takich fajnych rzeczach, które może na przykład wcześniej stosowane produkty zamieniłaś na jakieś inne i to w kontekście bycia osobą niewidomą jakoś ułatwiło ci wykonywanie tego makijażu. Akcesoria, produkty, coś na ten temat.
0: Pierwsze, co mi się nasuwa na myśl, to cienie do powiek, właśnie te z tych takich, ja praktycznie już teraz nie używam tych prasowanych, tych pyłkowych, tak.
1: Ja
0: generalnie skoncentrowałam się i już mam takie swoje sprawdzone, wybrane właśnie te kremowe. W różnej one są formie, ale najbardziej mi pasują te takie, które są w takich cienkich, różnie, niektóre są grubsze, niektóre chudsze, ale generalnie to jest taki sztyft. I wtedy jakby, no, prawda, no, mam świadomość, gdzie ta powieka się zaczyna, gdzie się kończy i sobie tym sztyftem tam elegancko operuję. No to jest taki, prawda, makijaż dzienny, ale naprawdę już się wielokrotnie spotkałam z opinią i to, no, różnie to bywa i przygodnie spotkanych osób, które prawda, tutaj w połączeniu z tym niewidzeniem są zdziwione, że jak ja się tak ładnie umalowałam, ale też właśnie osoby typu manikurzystka, do której chodzę, fryzjerka i tak dalej, że właśnie się zachwycają, jak to dobrze wygląda I tak naprawdę jest bardzo proste w nałożeniu.
1: Zwłaszcza,
0: i...
1: właśnie, aplikacja jest bardzo
0: aplikacja,
1: fajna.
0: Aplikacja, dokładnie.
1: Trzymasz za opakowanie, nie brudzisz sobie rąk, nie masz obawy, że na przykład nadmiar z pędzla gdzieś tam ci spada na policzki czy na ubranie. I samo też później rozcieranie tego sztyftu, czy kredki, jakby to nazwać, jest też bardzo proste, bo to on, dopóki, przynajmniej te, których ja używam, pewnie ty masz to samo
0: tak,
1: zdanie,
0: dopóki
1: nie zastygnie, prawda? To jest dokładnie plastyczny, nie ma najmniejszego problemu z rozprowadzeniem go. Więc...
0: Otóż to, prawda, no ja to różnie, jak tam czuję, że jest go za dużo, albo generalnie ja zawsze robię coś takiego, że minimalnie taką pałeczką do ucha albo no są takie specjalne do makijażu, one są tam bardziej tak spiczasto zakończone, no ale to już nieważne, bo taka do ucha też się super sprawdza. Jakoś tam sobie delikatnie po tej powiece rozprowadzam to, ale też mam takie cienie, które właśnie one nim w ogóle zastygną, są przez jakiś czas plastyczne i można to sobie spokojnie, prawda, palcem podotykać i zobaczyć, czy nie ma jakichś zgrubień, jakieś, prawda, no nie wiem, takie kropeczki czasami się potrafią na powierzchni zrobić, jak tego za dużo tam naładujemy, więc można sobie to spokojnie palcem dotknąć, a efekt jest naprawdę wystarczający i przynajmniej mnie zadowalający.
1: A propos grudek i kropek, to w takich kwestiach jeszcze poradniczych dla osób zupełnie początkujących, jeśli nakładamy tusz do rzęs na tusz, który już zastygł, nigdy nie nakładamy tuszu nowego, wilgotnego, dlatego że po prostu będą się rzęsy albo sklejać, albo po prostu będą się robiły grudki. Jeśli nie nałożymy go dobrze, należy go zmyć i nałożyć jeszcze raz od nowa, cały, że tak powiem, na mokro, dlatego że kiedy on zastygnie, to już jest po robocie. Nic już nie poprawimy, możemy tylko zepsuć. Więc
0: tak, dokładnie.
1: Tutaj,
0: dokładnie. Tak. Jak on, prawda, jest jego nadmiar, no to też on potem tym to skutkuje, że on się zaczyna wykruszać. Jak się wykrusza, no to wiadomo, pada gdzieś tam nam na powieki i na kości policzkowe i jest jeszcze gorzej, więc już naprawdę lepiej zmyć, prawda, i od początku.
1: Jasne. Tutaj w kwestiach takich doboru kosmetyków, czy tak jakby doboru pod kątem ceny, myślę, że zgodzisz się ze mną, że z punktu widzenia pań niewidomych o wiele lepiej jest zainwestować w większe środki w kupno konkretnego produktu niż mniejsze, dlatego że jakby tutaj składają się na to trzy elementy. Po pierwsze, to jest łatwość aplikacji, najczęściej dobrej jakości pudry, dobrej jakości cienie do powiek. Mają różnego rodzaju dodatki, pędzelki, gąbeczki, różnego rodzaju aplikatory, tak jak też te, o których wspominałaś, sztyfty, że spokojnie sobie trzymamy, jesteśmy w stanie aplikować taką ilość tego sztyftu i w takie dokładnie miejsce, w którym mamy zamiar to zrobić. Druga kwestia to jest trwałość, która niejako zwraca nam poniesiony koszt, bo jednym kosmetykiem jesteśmy w stanie na przykład, nie mówię, że to jest regułą, ale bywa, tak, dwa, a nawet trzy opakowania tańszego jakby sobie zrekompensować. I też w tej trwałości jest jeszcze jeden sekret, taki, że my też nie zawsze jesteśmy w stanie kontrolować ewentualne ubytki, a kosmetyk, który szybciej traci swoją ważność, będzie miał tendencję do tego, żeby odpadać, żeby się brylić i tak dalej. I nawet początkowo dobrze nałożony makijaż szybko może się okazać kompletnym fiaskiem, bo będzie się nam wszystko osypywało, będą się robiły grudki, będą się sklejały rzęsy i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze jest takim argumentem, który przemawia za...
0: Myślę, że wiesz co, tak wydaje mi się, że one są na pewno mniej uczulające i na pewno są pod tym względem właśnie jakichś tam wszelakich alergii pewniejsze. No wiadomo, są osoby, które są uczulone na prawda, takie normalne, dostępne tusze, nawet z górnej półki, muszą używać tylko jakieś tam produkty apteczne.
1: Tak, no, ale to już też mówimy... dotyczy osób, które są na przykład po zabiegach lub po trakcie jakichś zabiegów oczu.
0: Tak. Takie rzeczy też są dostępne jak najbardziej. No ale mówimy już tutaj prawda o osobach, które powiedzmy, że nie są po zabiegu, nie mają jakichś tam silnych alergii, więc no, wydaje mi się, że naprawdę lepiej zainwestować w coś, co nas po pierwsze nie zawiedzie, a po drugie też nie uczuli, nie spowoduje, chyba... że szczypania oczu czy czegoś podobnego.
1: Tak, chyba ta niemożność kontrolowania ubytków jest taką najważniejszą kwestią tutaj, bo powiedzmy sobie, osoba dobrze widząca nawet w wystawie sklepowej jest w stanie, idąc ulicą, się przejrzeć i kątem oka nawet dostrzec, że coś jest nie tak, tak? Albo widzi po tym, że osoby, które ją mijają, w jakiś szczególny sposób jej się przyglądają, prawda? I to już zwraca jej uwagę na to, że coś z tym makijażem może być nie w porządku. Wyjmuje lusterko, sprawdza faktycznie, coś jest nie tak, na bieżąco poprawia. My tego komfortu nie mamy. Nie mamy możliwości przejrzenia się, nie wiem, w lusterku samochodowym, w wystawie sklepowej albo w oczach innych przechodniów, prawda? Więc tutaj ta trwałość produktów daje nam komfort polegający na tym, że pewności oczywiście nigdy nie będziemy mieć, ale możemy mieć uczucie graniczące z pewnością, że przez tam powiedzmy tych kilka godzin będzie ten makijaż w takiej postaci, w jakiej został nałożony, tak?
0: I będzie na swoim miejscu wszystko, prawda, tam gdzie docelowo było położone, bo wiadomo, że jak no te takie cienie, już tutaj akurat mam jakieś doświadczenie z cieniami tandetniejsze, po prostu sobie jak jest cieplej spływają i no to
1: ja
0: wygląda tragicznie.
1: Uważam, że cienie są najgorsze, w sensie takim, że bywają najbardziej zawodne, takie dlatego też z przyjemnością nawet i na te sztyfty i kredki, które są takie grubsze, dostępne również do rozcierania jako cień, tak. One są bardzo trudno zmywalne z kolei, może to jest troszeczkę ich wadą, ale generalnie jako roztarte, jako cień bardzo dobrze służą i właściwie prawie nigdy się nie zdarzyło mi, żeby gdzieś mi się rozmazały, czy jakoś po prostu z powierzchni tej powieki zupełnie się starły.
0: Tak, to ja mam tak samo. Gdzieś tam nawet gorąco, prawda, podróż jakaś długa, a wszystko jest tam, gdzie być powinno.
1: To może przejdźmy sobie teraz do konkretnych makijaży. Ty, Doroto, mówiłaś, że przede wszystkim umiar. Ja się tutaj z tobą zgadzam. I o makijażach sobie porozmawiajmy, stosownych do okoliczności, o makijażach dziennych, wieczorowych, czego unikać i tak dalej. Tutaj jakie rady mogłabyś dać, nazwijmy to, przyszłym adeptkom sztuki malowania się?
0: No jakie rady, tak, prawda, no makijaż dzienny, to no właśnie, tak jak już tutaj na wstępie powiedziałam, ten umiar, ale to no prawda do wieczorowego tak samo, może nawet jeszcze bardziej, bo to o tym za chwilę powiemy, z czym się makijaż wieczorowy wiąże. Natomiast co do makijażu takiego, który ja robię akurat na co dzień i już od jakiegoś czasu, to ważne jest, żeby, skupmy się teraz na oku, przynajmniej ja to tak robię, że zawsze taki jasny, nie mówię, że biały, ale bardzo jasno beżowy cień, bo generalnie tak, żeby to wyglądało przyzwoicie i schludnie, to dobrze jest, żeby właśnie ten cień, który jest tutaj już przy samej linii brwi, był właśnie taki jasny, on wtedy ładnie to oko rozświetla, natomiast takich bardzo jasnych cieni lepiej nie kłaść na całą powiekę, tak to nazwijmy, no bo wtedy efekt jest taki, że no generalnie oko wydaje się mniejsze, a nie o to nam chodzi. Więc ja zawsze kładę sobie ten jaśniutki cień tutaj przy linii brwi, no a później właśnie ten sztyft już na samą powiekę, tak ją nazwijmy, tą górną, prawda? Przy dolnej, wiadomo, kobiety widzące tam też czasami coś robią, ale ja jakoś to totalnie skreśliłam, no bo w w sumie boję
1: nic
0: się
1: na siłę.
0: I nic na siłę jest mi to właśnie. No, wydaje mi się, że tak jak jest, jest wystarczająco. Ja sobie jeszcze do tego robię kreskę, więc myślę, że już nie ma też co przesadzać.
1: Ja tylko jeszcze w kwestii tych początkujących adeptek makijażu. Jakikolwiek by to makijaż nie był, te pierwsze makijaże powinny być bardzo delikatne. Dlatego, że musimy mieć świadomość tego, że makijaż taki skomponowany z bardzo intensywnych barw nie wybaczy nam żadnego błędu. W tych makijażach delikatnych, w takich naturalnych bardzo kolorach, które jedynie mają być takim podkreśleniem, właściwie makijażem symbolicznym, nawet jeśli popełnimy błąd, jakieś niedociągnięcie lub gdzieś zdarza się nam tą kreseczkę krzywo poprowadzić albo wyjechać cieniem poza ten obręb stricte powieki, to pozostanie niemal niezauważone. Ktoś z bardzo bliska, bardzo dokładnie musiałby się nam przyglądać. Natomiast jeśli zaczniemy używać jakichś barw takich papuzich, zieleni, lazurowych błękitów i tak dalej, musimy się liczyć z konsekwencją taką, że po prostu każda niedoskonałość od razu będzie się rzucała w oczy.
0: No dokładnie, to właśnie też miałam na myśli, mówiąc o tym umiarze, że umiar, prawda, we wszystkim, w aplikacji tych kosmetyków, ale też przede wszystkim w tych barwach, no bo to nie chodzi o to, żeby, prawda, jak zakładamy fioletową bluzkę, żeby sobie od razu strzelić równie fioletowy, śliwkowy makijaż na oczach, bo to będzie wyglądało...
1: Są barwy kolorystyczne, możemy mieć tą bluzkę fioletową i do niej fioletowy makijaż, ale to wcale nie musi być jakaś bardzo intensywna, jakiś bardzo intensywny odcień fioletu. Może to być jakiś delikatny, jasny lila czy coś takiego.
0: Jasne, taki wiesz, 10 razy albo i 20 rozmyty. Razy jaśniejszy i do tego rozbielony, prawda? I jakby to już jest fajnie ze sobą powiązane, połączone. Ale właśnie, no te wszystkie intensywne kolory, to nawet jak widziałam, to szerokim łukiem je omijałam, no bo to ogólnie nie wygląda dobrze, no. To już naprawdę na jakieś takie okazje, prawda, nie wiem, jakieś ekscentrycznych wernisaży, to może w takim miejscu to by się sprawdziło. Natomiast na co dzień, czy nawet na wieczór, to lepiej... Lepiej uważać z takimi barwami.
1: Zwłaszcza, że jest bardzo niewiele typów urody, które z takimi bardzo wyrazistymi makijażami korespondują, dlatego że jeśli to jest, powiedzmy, blondynka z delikatną twarzą, jasną oprawą oczu, w momencie, kiedy zacznie malować, nie wiem, jakieś ciemnogranatowe powieki, czarne kreski, czarny tusz i tak dalej, to będzie wyglądało wręcz groteskowo. I tak samo też osoby o takiej bardzo wyrazistej urodzie, jeśli tą ciemną oprawę oczu jeszcze tymi takimi ciemnymi lub bardzo krzykliwymi cieniami do powiek czy tuszami będą podkreślać, to po prostu ta uroda nie będzie podkreślona, tylko stanie się po prostu wulgarna. I właśnie dlatego tutaj zgadzam się z Dorotą w 100%, że jeśli jakieś kolory, nawet takie, powiedzmy, nie wiem, delikatne, jeśli jakieś kolory typu zielenie, to bardzo jakieś takie delikatne, niemalże seledynowe, rozbielone, jeśli fiolety, to właśnie jakieś jasne lila, jeśli błękity, to takie naprawdę bardzo rozwleczonego nieba, koloru i tak dalej, więc takie raczej nie dyskotekowe, nie klaunie, bo makijaż ma być naszą ozdobą, nie ma być naszym przebraniem, prawda? Więc...
0: Dokładnie, no są, prawda, inne elementy, jeśli ktoś jest naprawdę, no prawda, są osoby, które mają taki styl, to niech już to wyrazi biżuterią, no nie wiem, jakąś cekinową torebeczką, czymś w tym stylu, a nie kładzie to na twarz sobie, prawda?
1: Tak samo też musimy pamiętać o tym, że różnego rodzaju makijaże pasują do różnego wieku, tak? Bo powiedzmy, nie wiem, dziewczynce w wieku tam, dziewczynie w wieku, nie wiem, licealnym, w stylówie emo będzie pasował jakiś wyrazisty, ciemny makijaż, a nie będzie pasował pani, powiedzmy, no, w wieku jakimś balzakowskim przychodzącym na poranną zmianę do biura, prawda?
0: Więc dokładnie.
1: O tym też należy pamiętać przy doborze. Więc myślę, że kwestie takie z takich porad najbardziej ogólnych tutaj z grubsza udało się nam jakoś ogarnąć. Natomiast chciałabym tutaj przejść do kwestii takiej, wydaje mi się, bardzo ważnej z naszego punktu widzenia osób, kobiet niedowidzących i niewidomych, makijaże, a widoczne mankamenty oka, bo schorzenia oczne, jedne są takie, które jakby w tym obrębie wizualnym nie dają żadnych symptomów, oczy pozostają niezmienione i tak dalej, a są schorzenia, które dają symptomy i to dosyć wyraźne. I tutaj jakby co ewentualnie proponowałabyś, Doroto, żeby nie uwidaczniać mankamentów, wręcz je maskować, a jakby podkreślać to, co mamy do podkreślenia?
0: To właśnie już na początku, jak żeśmy się przygotowywały do tej audycji, to też jakoś tam poruszyłam ten temat, bo mnie w sumie zaciekawił, bo właśnie ja mam oczy, które wyglądają normalnie, no nic się z nimi nie stało, nie przybladły, ani w żaden inny sposób ta choroba nie dała wyrazu. I dlatego mnie ten temat zainteresował i faktycznie jest ciekawy.

0: przy powiece nie obwodzić czarną kredką, czy właśnie jakimiś tam takimi bardzo ciemnymi tuszami, ponieważ to będzie, prawda, jeszcze bardziej uwypuklało ten efekt chorego oka, prawda, które można jakoś zamaskować odpowiednimi barwami, które po prostu sprawią to, że nie będzie się to rzucało na pierwsze spojrzenie osoby widzącej, taka choroba nie będzie się tak bardzo rzucała w oczy, jak prawda, taka osoba by sobie to oko potraktowała tą czarną kredką, tak, czy jakąś tam bardzo, bardzo ciemnogranatową.
1: Tak. Kolejną kwestią tutaj w opozycji do tych czarnych kredek, sytuacja, w jakich nie powinno się używać białych. Jeśli mamy, nie mamy idealnie białej twardówki, nigdy nie używajmy białych kredek, dlatego że absolutnie każde zaróżowienie, każde zaczerwienienie, jakieś pęknięte naczynko, albo jeśli mamy na przykład skłonność do zapalenia spojówek i te oczy są zaczerwienione, te twardówki nigdy nie są białe, takiej kredki nie używajmy, bo ona również przez kontrast z tą niebiałą twardówką będzie te wszelkiego rodzaju zaczerwienienia czy zaróżowienia wydobywała. Co tu jeszcze mamy, Doroto? Tęczówki zmącone na skutek różnego rodzaju zabiegów. Tak. Jeśli te tęczówki nie mają wyrazistych kolorów, to nie należy właśnie stosować takich bardzo wyrazistych barw ani na powiekę, ani na rzęsy, jakiegoś kolorowego tuszu niebieskiego, zielonego, który będzie w bardziej intensywnym odcieniu niż nasza tęczówka, dlatego że po prostu jeszcze bardziej ten już zmącony kolor tej tęczówki zgasi, tak? I ona po prostu nam zniknie. Będziemy mieć oko bez tęczówki lub z, że tak powiem, śladowym jej zarysem.
0: Tak, no taki to może dać niestety efekt, prawda? I no, tego tutaj chcemy właśnie uniknąć i no, dlatego głównie znowu ten umiar i unikanie jakichś takich bardzo wyrazistych barw. Lepiej stosować takie kolory, które, prawda, tą urodę jakoś nam delikatnie podkreślą, natomiast no, nie będą wydobywać jakichś defektów, bo nie po to robimy ten makijaż, tylko po pierwsze, żeby lepiej się czuć, ale też żeby lepiej wyglądać.
1: Jasne. Jeszcze tutaj w kwestii tych schorzeń. Często przy zwiększonym ciśnieniu śródgałkowym przy jaskrze występuje coś takiego jak lekkie uwypuklenie oka w górę. I wtedy należy jednak zrezygnować z nakładania cienia do powiek, jakby mówiąc, po ukosie. Nie robimy tego trójkąta, nie dzielimy oka jakby w płaszczyźnie pionowej na dwoje, że bliżej środkowego kąta nakładamy jaśniejszy cień, a bliżej zewnętrznego cień ciemniejszy. Już lepiej jest na przykład zrobić sobie przy tuż nad górnymi rzęsami kreskę i delikatnie ją rozetrzeć lub nałożyć niewielką ilość na dole troszeczkę ciemniejszego cienia, a na górze ten jaśniejszy, o którym już Dorota wspominała, dlatego że on będzie nam, taki rozkład kolorów będzie nam optycznie oko rozszerzał, a nie zwężał i jeszcze bardziej wyciągał ku górze.
0: Tak, no to też jest bardzo cenna uwaga. Generalnie, no wiadomo, z tymi nazwijmy to malunkami na oku, wiadomo, można nabrać tej wprawy i ja jakoś to opanowałam, ale tak jak mówię, w ostatnim czasie mimo wszystko preferuję te właśnie sztyfty, które sobie mogę rozprowadzić po całej tej powiece i jest to bardzo wygodne i daje ładny efekt.
1: Tak, to jeszcze może porozmawiajmy chwilę już ogólnie w kontekście o takich najczęstszych w wpadkach, grzeszkach makijażowych, które zamiast efekt poprawić, poza już tym brakiem umiejętności,

0: jaru i intensywnymi, nadmiernie intensywnymi kolorami. Bardziej tutaj w kwestiach jakichś technicznych czy niedopatrzeniach, co takiego wydaje ci się takimi najczęstszymi makijażowymi grzeszkami, bo to nie jest tylko kwestia pań niedowidzących czy niewidomych, bo ja czasami jak patrzę na to, jak są umalowane kobiety, które mają zdrowy wzrok, to się zastanawiam, czy przypadkiem nie zapomniały spojrzeć w lusterko przed wyjściem.
1: No tak, to prawda, też pamiętam, też wielokrotnie to widziałam jadąc gdzieś autobusem. Często się to zdarzało, że panie wyglądały jak wyglądały i właśnie też się zastanawiałam, czy te kobiety w ogóle mają w domu lustro. No to też prawda jest często, jeśli na przykład chodzi o puder, to może też być winą oświetlenia, w jakim ten puder kupujemy. Wiadomo, w tych sklepach zazwyczaj jest sztuczne oświetlenie i coś nam się wydaje jaśniejsze niż jest w rzeczywistości. No, z pudrami też trzeba ostrożniej, najlepiej ten kolor pudru, żeby poprosić tą panią, która będzie nam polecała jakiś tam dany produkt i jego kolor, żeby go wypróbowała. One o tym wiedzą oczywiście tutaj, prawda, na nazwijmy to wewnętrznym nadgarstku, bo nie wiem jak to za bardzo inaczej, na przegubie tutaj, prawda, jak się kończy dłoń, tam można sprawdzić.
0: Bo tam jest jaśniutka, delikatna skóra.
1: Tam jest jaśniutka,
0: skóra,
1: dokładnie.
0: Pełna, że tak powiem, widoczność, jak
1: jaką może na twarzy się tam potem prezentować. No właśnie, często panie kupują te pudry gdzieś tam w tym sztucznym oświetleniu, potem nakładają to na twarz i wychodzą na ulicę i się okazuje, że puder, już pomijając to, że jest za ciemny, to ma jakiś odcień pomarańczowy, robią się smugi. Więc naprawdę lepiej już, no wiadomo, też nie można używać pudru jakiegoś trupiego, no bo też bez przesady, jakiegoś prawie białego, ale lepiej.
0: Ale jakieś delikatne beże.
1: Delikatne beże, dokładnie. W zależności właśnie, to kolorystka też by nam tutaj dała jakieś wskazówki, czy właśnie to ma być bardziej ciepły beż, czy jakiś taki delikatnie różowy, jak Ala mówi, no bo wszystko zależy od tego naszego kolorytu. No ale właśnie, ten grzeszek to jest to, że za ciemny puder albo taki, który, prawda, gdzieś tam na twarzy jeszcze jakoś tam się prezentuje, natomiast tutaj przy linii, gdzie się zaczyna szyja, to wygląda też fatalnie, no bo prawda, tutaj ciemna buzia, a szyja
0: o,
1: zupełnie.
0: Tak, efekt maski, tak
1: efekt
0: zwany,
1: maski,
0: właśnie,
1: dokładnie.
0: Że panie rozcierają sobie właśnie i fluidy, i pudry takie te tyłkowe, tylko na przykład do linii włosów i do linii żuchwy, a należy nakładać też tutaj poniżej, aż do szyi sprowadzając, nawet jeśli jest taka sytuacja, że na przykład mamy
1: golf, tak?
0: Tak. A jeśli jest jakiś taki dekolt bardziej widoczny, to nawet można sprowadzić troszeczkę niżej, bo lepiej troszkę więcej tego pudru poświęcić, czy fluidu, czy podkładu, po to, żeby po prostu nie wyglądać śmiesznie, bo już jeśli robimy ten makijaż, to róbmy go od początku do końca porządnie, a nie właśnie w taki sposób. Też to, o czym już wspominałyśmy, efekt pandy, czyli osypujące się cienie na policzkach, które pozostają na kościach policzkowych tutaj. Ponadto, co jeszcze, sklejone rzęsy i co ja to jeszcze myślałam jeszcze chwilę temu? Aha, nadmiernie wypełnione usta, w sensie takim, tak, że często panie wyjeżdżają szminką poza linię warg. Nie wiem, czy myślą, że przez to usta będą się wydawały pełniejsze. Zaręczam, że się nie wydają. Wydają się źle pomalowane, więc lepiej jednak w tych granicach. Bardzo zresztą jest wrażliwa w tym miejscu skóra i doskonale można wyczuć, gdzie poruszamy się tą pomadką jeszcze w obszarze tych rzeczywistych warg, a gdzie już wykraczamy poza ich linię, prawda?
1: Oczywiście, no i potem wiadomo, no ja tu już mam taki odruch i chyba większość część kobiet też to zaobserwowałam, które maluje że usta, że sobie potem tymi ustami rozciera. Też jak parę razy miałam jakiś tam makijaż profesjonalny, czy to na jakieś tam wesela, nie wesela, przepraszam za psa w tle, to, no to te wizażystki zawsze proszą, żebym tam lekko przycisnęła chusteczkę higieniczną, to też daje taki efekt, że to się dobrze wszystko tam rozprowadzi, nic się do nich nie będzie kleiło. No właśnie tak jak mówisz, Ala, że usta są bardzo wrażliwe i no ja sobie nie wyobrażam, jak można nie czuć, prawda, gdzie warga się kończy.
0: Ale może my sobie nie wyobrażamy, bo my, wiesz, bardziej zdajemy się na to czucie. Jasne. A ktoś się zdaje na wzrok, jemu się wydaje, a komuś, kto patrzy z zewnątrz, wydaje się coś zupełnie innego.
1: Ale przed tą audycją rozmawiałam z paroma widzącymi koleżankami, które się malują i one powiedziały, że no tak jak oczu sobie nie wyobrażają, nie właśnie malować bez wzroku, czyli tam bez użycia lusterka odpowiedniego oświetlenia, to usta mówią, że często zdarza im się gdzieś tam tą szminkę dorwać. No mówią, że oczywiście to nie są barwy typu jakiś karminowa czerwień, prawda, czy jakieś tam, nie wiem, wręcz brązę, bo też takie jak no nie wiem, ciemna oprawa, pani ma ciemną urodę, prawda, włosy ciemne i tak dalej, to takie szminki czasami w pewnych okolicznościach pasują i no właśnie mówią, że w przypadku tych ciemnych barw, bordo i tak dalej, no to nie, ale z tymi beżami, jakimiś tam jasnymi, różowymi, to że owszem, zdarza się gdzieś tą szminkę złapać i bez lusterka sobie szybko nałożyć, potem, prawda, zrobić ten gest taki roztarcia tej szminki jedną wargą o drugą i
0: wychodzi,
1: jest okej.
0: Okay, tak, zwłaszcza, że widzę często, no to znaczy często, coraz częściej pojawiają się na przykład na YouTube takie właśnie próbki makijaży, które robią panie bez lustra. I dla mnie przekonujące od tej twojej pamięci mięśniowej jest fakt, że one naprawdę bardzo dobrze się malują, bo po prostu to jest kwestią wprawy, do której doszły przy tych lustrach i nadal im to pozostaje, tak? Nawet jeśli się malują się bez lustra, więc myślę, że tutaj, że tak powiem, osoby, które wcześniej widziały zupełnie dobrze i na chwilę obecną są osobami ociemniałymi, są w lepszej sytuacji od osób niewidzących zupełnie, no bo już po pierwsze z braku wyobrażenia, a po drugie właśnie ta pamięć mięśniowa jest bardzo pomocna i bardzo ważna, ale wracając do tych grzeszków, kolejne takie rzeczy to jest rozcieranie różu na policzkach w kształt jabłuszek.
1: Oj tak.
0: Zamiast tylko sobie podkreślać tak, żeby wyglądało to na naturalne rumieńce, ledwie smugą, to panie sobie takie kręcą kółeczko na policzkach, co wygląda naprawdę tak mega śmiesznie.
1: Jak u klauna.
0: Tak. I kolejna rzecz to nakładanie korektorów takich pod oczy już po nałożeniu podkładu, gdzie ten podkład, ten korektor oczywiście trochę się wtapia, natomiast w wyraźnym świetle wygląda tak, jakby były pod oczami takie białe łatki, więc to też jest taka kwestia. Kolejność jest ważna, kolejność nakładania poszczególnych elementów, bo po prostu można wykonać wszystkie elementy makijażu poprawnie, natomiast stosując nieprawidłową kolejność, więcej można zepsuć niż poprawić.
1: Dokładnie, tak samo jak jest kolejność, że najpierw kładziemy cień, a dopiero później tusz, prawda?
0: Tak, bo już nie sposób sobie dobrze później pomalować, zwłaszcza jeżeli na przykład mamy rzęsy, które się nam podwijają do góry, tak, to nie sposób już będzie dobrze później nałożyć cienia i nie upaprać rzęs tym cieniem, kiedy już mamy je pomalowane tuszem.
1: Dokładnie, tak. No z tymi różem to faktycznie z różem też trzeba bardzo uważać, no po co on jest? No właśnie po to, żeby delikatnie podkreślić te kości policzkowe i ewentualnie
0: przydać nam takiego troszkę zdrowego
1: dokładnie
0: wyglądu.
1: Kolorytu, tak, dokładnie, żeby wiadomo, jak się, zwłaszcza w zimę czy wczesnym rankiem, no, zdarza się, że ta twarz jest jakaś taka blada, niewyrazista, no to maźnijmy sobie raz, góra dwa i też z umiarem, no bo znowu ten, prawda, tutaj umiar, że nie jeździmy tym pędzelkiem 20 razy po tym różu i potem następne 20 w koło na tej kości policzkowej, na tym policzku, tylko właśnie minimalnie. I właśnie ja jak nie widzę, to no po pierwsze staram się te barwy tak dobierać, żeby nawet jeśli coś tam, no wiadomo, różne są, człowiek ma różne dni, raz się spieszymy, czasami, prawda, jesteśmy zmęczone, więc to wszystko się potem składa na to, że ten makijaż może być różny, ale dlatego staram się wybierać te barwy jednak tak dobrane, żeby nawet w takich sytuacjach, kiedy nie mam tego czasu za wiele, ten makijaż, żeby mnie to jakoś tam mimo wszystko nie zawiodło i żeby on wyglądał poprawnie, nawet jeśli gdzieś tam minimalnie wyjadę, czy właśnie ten róż, biorę go troszeczkę tam tą kość policzkową nim, że tak powiem,
0: potraktuję. To samo się oczywiście tyczy brązerów wszelkiego
1: brązerów,
0: rodzaju.
1: Brązerów, oczywiście.
0: Też trzeba delikatnie, na zasadzie właśnie smug takich mających, na przykład wysmuklić nam twarz, a nie malujemy po całości, tak? To powiedz mi, Doroto, jeszcze poza już tym takim stricte makijażem twarzy, czy wydaje ci się, że są jakieś elementy takiej pielęgnacji które całego ciała, które osobie niewidomej mogą sprawić trudność? Jakie to są i z którymi ewentualnie jesteś sobie sama w stanie poradzić, a które już musisz się odwołać tutaj do pomocy osób trzecich?
1: No wiadomo, przynajmniej mi się wydaje, że to wiadomo. Może wcale tak nie jest, ale według mnie taką rzeczą numer jeden jest malowanie paznokci. I w życiu się, znaczy tak, jak traciłam ten wzrok, jeszcze malowałam sobie te paznokcie właśnie jakimiś jaśniejszymi kolorami, no bo się nie przejmowałam aż tak tym, że nawet jeśli wyjadę, to ten lakier, powiedzmy, po jakimś tam czasie wysechł, zanurzyłam sobie taką pałeczkę w tym zmywaczu, dookoła tam jakoś zmyłam ten lakier i było okej. Ale wiadomo, już pomijając to, że można wyjechać poza tą płytkę i to jest raczej no nieuniknione, to jeszcze no ten lakier,
0: zwłaszcza,
1: prawda,
0: kiedy malujemy lewą ręką paznokcie prawej, prawda?
1: Znaczy tak, ja jestem...
0: jesteśmy leworęczni,
1: tak, prawą, dokładnie, jestem leworęczna, więc malowanie prawą ręką lewej dłoni to był zawsze koszmar. No i dobra, to nawet jeśli nam się uda jakimś cudem nie wyjechać, no to ta płytka, prawda, też ten lakier musi być nałożony równomiernie i tak, żeby był gładko, bez żadnych grudek, gładki, błyszczący, więc odpada totalnie, sobie tego nie wyobrażam i chodzę po prostu do manikurzystki. Robię sobie lakier hybrydowy, który też starcza mi na parę tygodni i mam, prawda, z głowy, nie muszę się przejmować, czy nawet jak gdzieś tą łapą niechcący coś przydzwonię, to że ten lakier odpryśnie, wgniecie się, czy coś innego się z nim stanie. I tak samo na stopach. No, mówię, malowanie paznokci...
0: Ja też ograniczam, tylko jeśli maluję bezbarwnym lakierem, jakąś odżywką, tak, to jestem w stanie to zrobić sama, natomiast innych nie ryzykuję, bo szczerze mówiąc, jeśli nie mam możliwości pójść, bo jestem osobą pracującą, mam na głowie dom i tysiące spraw do załatwienia, nie zawsze jest tak, że w momencie, kiedy tylko gdzieś tam zauważę jakiś najmniejszy odprysk, mam czas zaraz biec do kosmetyczki, żeby mi pomalowała te paznokcie na nowo, to po prostu zmywam, maluję sobie lakierem bezbarwnym albo właśnie, tak jak mówisz, odżywką jakąś z keratyną. Przecież dzień, dwa, jeśli będę miała te paznokcie pomalowane takim przejrzystym, końca świata prawdopodobnie nie będzie. Najważniejsze, żeby były czyste, równe i
1: oczywiście.
0: Jeśli jest ten lakier bezbarwny na nich, to też ładnie wyglądają. Ja tak samo przyznam szczerze, nigdy bym się nie odważyła sama zafarbować sobie włosów, bo to jest bardzo skomplikowana sprawa i tak jak jeśli jeszcze malujemy w jakimś takim kolorze czy odcieniu podobnym do naszego naturalnego, jakieś ewentualne braki, że tak nazwę, w umaszczeniu pozostaną trudniej dostrzegalne. Natomiast jeśli ta zmiana kolorystyczna jest duża, to już na takie rzeczy nie można sobie pozwolić, bo po prostu będziemy chodzić w łaty. I ja nawet, akurat ja mam taką kwestię, że mam bardzo gęste włosy, więc nawet nie pozwoliłabym osobie widzącej, która nie jest fryzjerem, farbować sobie włosów, bo do tego jednak trzeba wprawy. Dokładnie. Fryzjer, kiedy patrzy na nasze włosy, ocenia ich strukturę i wie, w których miejscach farba będzie łapała mocniej, w których będzie łapała słabiej i zaczyna od tych słabszych. Osoba, która nie jest profesjonalistą, nie jest w stanie tego stwierdzić i później może dojść do sytuacji takiej, że owszem, wszędzie równo nałoży, ale nie wszędzie ta farba jednakowo złapie i też będą różnice w kolorycie tych włosów. Więc myślę, że obok paznokci włosy są kolejną taką strefą, gdzie lepiej samemu nie próbować tego robić.
1: No właśnie, ja bym sobie nawet obawiałabym się, prawda, z tą przycinaniem grzywki czy nawet końców. No, żyjemy w takich czasach, że niektórzy twierdzą, że wszystko dozwolone, bo i buty z czubem, i buty bez czuba są modne, i takie kolory, i siakie kolory, ale jednak z włosami, no umówmy się, fryzura też dużo daje i naprawdę dobrze zrobione, mówiąc kolokwialnie, włosy są w stanie zrobić z tą naszą twarzą i ogólną prezencją cuda, więc naprawdę lepiej nie ryzykować, nie oszczędzać na fryzjerze, bo po prostu nie warto. No.
0: Jasne. Zwłaszcza, że takie zabiegi, ujmijmy to tak bardziej lajtowe, jesteśmy w stanie same wymodelować sobie włosy, wyprostować prostownicą. To są takie rzeczy, które przy pomocy dotyku spokojnie jesteśmy w stanie wykonać, więc bez cudów raz na jakiś czas na to obcięcie czy farbowanie spokojnie można się do tego fryzjera wybrać, prawda?
1: Nie, oczywiście.
0: Nie nadwyręży to nas, a poza budżetu. Tym korzyść jest relatywnie większa niż oszczędność, która byłaby z niekorzyścią, więc myślę, że tutaj kładąc na szali jest...
1: Prawda, no farbując włosy możemy sobie napytać takiej biedy, że poniesiemy trzy razy taki wydatek niż prawda, na początku byśmy się udały do profesjonalisty. Tak jeszcze tutaj na marginesie tych salonów, to często właśnie w salonach fryzjerskich można sobie położyć henne na brwi czy rzęsy i myślę, że to też jest całkiem fajne rozwiązanie dla pań niewidzących, niedowidzących, bo zawsze to oko jest jakoś tam ładnie podkreślone, te panie są w stanie nam dobrać taki kolor tej henny, która, prawda, nie będzie z tego z nas robiła, mówiąc potocznie, jakieś tam cyrkówki, ale zrobi tak, że będzie wszystko dobrane do naszego kolorytu, natomiast właśnie to oko już będzie zawsze jakieś takie bardziej wyraziste, prawda, zadbane. Te rzęsy nasze różnie, raz są jaśniejsze, raz ciemniejsze, więc myślę, że to też to jest coś fajnego. No wiadomo, na bardzo długo to nie starczy, ale przez kilka tygodni
0: Jest spokój.
1: To kosztuje, myślę, że nie wiem, no u mnie gdzieś tak w okolicach 20 zł, nie wiem jak w innych częściach kraju, sądzę, że podobnie.
0: Podobnie. Myślę, że podobnie. Ja się też kiedyś zastanawiałam nad makijażem permanentnym, ale zniechęciły mnie opinie pacjentek mojego męża, osób zdrowych, w sensie wzroku, które robiły sobie ten makijaż permanentny i po w krótkim dosyć czasie dochodziły do wniosku, że z tym jest podobnie jak z tatuażami. Po prostu on się rozłazi. W jednych miejscach szybciej bleknie, w innych wolniej. I tak naprawdę później miały makijaż permanentny i wielkim kłopotem było znajdowanie kosmetyków w tym samym odcieniu, żeby po prostu tuszować te ubytki. Więc jakoś tak skutecznie mnie odwiodły od tego, żeby na ten makijaż akurat się skusić.
1: Tak, no ja w sumie mam podobnie, żebym się bała sobie coś takiego
0: zafundować. A poza tym taki permanentny jak masz, to już go masz, jeden zawsze, jeden
1: no oczywiście. Przecież to jest
0: makijaże...
1: fantastyczny, kurczę, mieć, nie wiem, nie mówię, że 10, ale ja mam zawsze kilka szminek i kilka noszę w torebce i prawda, a to błyszczyk taki, a to siaki, a to szminka jakaś tam, nie wiem, właśnie super nawilżająca, to jakieś tam masełko do ust i tego jest naprawdę taka gama i dostępność tych produktów, że sobie nie mogłabym tej przyjemności odmówić właśnie na rzecz jakiegoś tam trwałego makijażu.
0: Tak, zwłaszcza, że przecież dopasowujemy też makijaż do ubioru, do okoliczności. I co później z tym permanentnym makijażem zrobić, jak on już jest, jak sama nazwa mówi, po prostu na stałe. Więc to jest jeszcze taka kwestia. Myślę, że z większością jakichś takich zabiegów, powiedzmy, nie wiem, typu obcinanie paznokci, piłowanie paznokci, depilacja i tak dalej, osoby, panie niedowidzące czy niewidome bez większego problemu są w stanie sobie poradzić. Myślę, że to zależy w dużej mierze od tego, na ile znamy nasze ciało i potrafimy dopasować jakieś akcesoria czy kosmetyki do tego, które będą nam służyły, prawda?
1: Oczywiście, to wydaje mi się, że właśnie w kwestiach depilacji na przykład, no to wszystko jest oparte jakby na dotyku, tak? No jedziemy tą żyletką czy tym depilatorem i po prostu czujemy, czy jest gładko i okej, czy coś jeszcze tam gdzieś sterczy, prawda?
0: Więc... Ja na przykład powiem z własnego doświadczenia, że ja bardzo lubię używać kremów lub pianek, ponieważ nie potrafię się wyzbyć strachu przed tym, że po prostu gdzieś się zatnę.
1: Tak, to ja mam podobnie. Też żyletek jakoś wszystko nie lubię. I zawsze tak było. Nawet jak widziałam, to jednak jakieś takie miałam przed nimi obawy.
0: Z kolei depilatorem to przesuwanie w te i z powrotem trochę mi zabierało za dużo czasu. Tak, i czasami bywała bardzo taka podrażniona, nieprzyjemna skóra. Więc dlatego z przyjemnością mam jeden i ten sam produkt, którego używam zawsze, który jest bardzo wygodny i łatwy w aplikacji, łatwy w usuwaniu, więc tego się trzymam. Myślę, że nawet nie tylko jeśli chodzi o depilację, ale ogólnie o pielęgnację, warto jakichś takich sposobów, które się sprawdzają. Nam nie mówię, żeby nigdy nie podążać za tym, co nowe i być może lepsze, żeby nie chciałabym nikogo od tego odwodzić. Ale jeśli też mamy jakieś swoje wypróbowane kosmetyki, akcesoria czy sposoby, to trzymajmy się tego, dlatego że to nie powoduje dyskomfortu, nie powoduje obaw. I też jest kwestią taką, że pozwala nam to, co robimy, ten konkretny zabieg, już z tymi rzeczami sprawdzonymi, znanymi sobie wykonywać coraz lepiej. To nie jest tak, że my co tydzień uczymy się czegoś nowego, tylko że po prostu jakby w tym, co robimy, mamy czas i możliwość jakby udoskonalić tą czynność konkretną.
1: No dokładnie, nabieramy po prostu doświadczenia. Czy wiadomo, no ja też często eksperymentuję, bo prawda, coś tam reklamują, coś mi się wydaje, że jest lepsze, od kogoś usłyszę i zdarza mi się próbować różnie, czy to z jakimiś tam balsamami, kremami i tak dalej.
0: Tak, ale to są takie, nie są tak bardzo inwazyjne, w sensie takim, dokładnie, że to nie jest zmiana metody. Zmiana produktu, myślę, jak najbardziej tak, a jeśli jakieś takie sprawdzone metody, to warto
1: Warto się już po prostu tego trzymać. Tak. No. Ja właśnie teraz ostatnio od paru lat mam depilator i jakoś się do niego przyzwyczaiłam, tylko faktem, że tak jak mówisz, to jest jednak czasochłonne i nie zawsze po prostu starcza nam na to czasu i no, ciężko tak planować, prawda, dzień pod jakąś tam depilację, więc kremy też jak najbardziej i pianki używam.
0: I to właściwie chyba tyle. No, co mogłybyśmy poradzić? Chyba to, żeby się nie bać. Nie bać się robić makijażu. Nie bać się pytać o to, jak on wygląda, jak powinien być zrobiony. Korzystać z wszystkich możliwych dostępnych źródeł, czy to osób trzecich, czy z internetu, czy z jakichś właśnie, powiedzmy, programów telewizyjnych. Pytać osób dookoła siebie i niewidomych o techniki i sposoby, i widzących o to, jak ten finalny efekt wygląda. No, można też właśnie dobrym, tak jak już mówiłyśmy, dobrymi wskazówkami służą profesjonaliści, więc chyba to jest najważniejsze i pamiętać o tych takich podstawowych założeniach, które sprawią, że nasz makijaż będzie naszą ozdobą.
1: Tak, no myślę, że w kwestii podsumowania to chyba nic dodać. Natomiast jeszcze ostatnie dwa zdania, to wydaje mi się, że co do tych rzeczy, które ja się osobiście boję sama robić, jeszcze mi się przypomniało, że w sumie regulacja brwi też jest dość ryzykowną kwestią
0: i nieprzyjemną
1: i lepiej właśnie tą linię, tych kształt tym brwiom nadać właśnie czy w jakimś salonie, czy poprosić o to jakąś zaufaną osobę. No i drugą sprawą jeszcze o tych grzeszkach, tam się przypomniała kredka, prawda, i te kreski, że też możemy, jeśli kredka jest za miękka, zrobić sobie za grubą i wyglądać po prostu jak królowa Nefretete. No, a tego byśmy raczej wolały uniknąć, więc zawsze lepiej kupić ten kolor jakiś taki bardziej stonowany do nas, do naszej urody, dobrany. No i co, jakoś go tam rozetrzeć, bo teraz nawet jak się kupuje ołówek do malowania, to on ma praktycznie zawsze z tyłu, z drugiej strony gąbeczkę, która właśnie służy do tego, żeby tą kredkę delikatnie rozetrzeć, żeby ten makijaż był faktycznie no taki...
0: Płynny.
1: Płynny, dokładnie, tego słowa mi brakowało, żeby to nie wyglądało tak jak idealnie obrysowana figura geometryczna, tak? Bo no, to wiadomo, to wygląda kiepsko i w ogóle śmiesznie, no.
0: Ale z lepszym lub z gorszym efektem, pewnie ten lepszy efekt przyjdzie w miarę praktyki i w miarę ćwiczenia. Zapraszamy panie do makijaży, do wykonywania ich. Oczywiście będę bardzo wdzięczna również osobiście, jeśli panie w komentarzach, jeśli nie, no już nie uda się nam porozmawiać ze słuchaczkami w trakcie trwania audycji, ponieważ już się kończy, ale za wszelkiego rodzaju podpowiedzi, sposoby i uwagi i do tego, co mówiłyśmy, i do tego, jak same panie radzą sobie z wykonywaniem makijaży, także oczywiście o pytania. Na pewno na te, na które będziemy miały możliwość odpowiedzenia, zarówno ja, jak i Dorota odpowiemy, więc zapraszamy do komentowania, do pytania, zgłaszania uwag wszelkiego rodzaju. Bardzo ci dziękuję, Doroto, że zechciałaś się podzielić swoją gruntowną i obszerną wiedzą na temat wykonywania makijaży ze mną i z naszymi słuchaczami. Cieszę się, że zechciałaś przyjąć zaproszenie do mojej audycji. Było mi bardzo miło cię gościć w Babim Lecie.
1: No ja również dziękuję. No, dla mnie to była sama przyjemność naprawdę tutaj móc się podzielić i jeśli komuś pomogłam i sprawiłam, że któraś z pań się odważy sięgnąć właśnie po pierwszy jakiś makijaż, to będzie mi bardzo miło i oby takich pań było jak najwięcej, bo naprawdę warto o siebie dbać i tą urodę podkreślać umiejętnie.
0: Jasne. Więc ja w imieniu swoim i naszego realizatora, którym był w dniu dzisiejszym Tomasz Bilecki, dziękuję za uwagę. Zapraszam do wysłuchania kolejnych audycji z cyklu Babie Lato. Spotykam się z państwem za tydzień. Do usłyszenia. Kłaniam się. Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Minęła godzina 19. Witam wszystkich słuchaczy Tyfloradia. Mikołaj Rotnicki przy mikrofonie. Trochę dlatego, że nie ma tutaj z nami mikrofonowo Michała, ale są inni goście. Moim gościem tutaj również jest Łukasz Skąpski, trener kadry Showdown, ponieważ dzisiaj porozmawiamy sobie o Showdownie, a to za sprawą tego, że w dniu jutrzejszym, a właściwie formalnie tak właśnie bardziej w piątek, ruszają kolejne zawody Showdown, Polskiej Ligi Showdown, już czwarty turniej. I powiemy sobie troszeczkę o takim aspekcie właściwie Showdown od kuchni, jak to jest organizowane, ale również powiemy wam, jak od kuchni realizujemy również transmisje na żywo, transmisje binauralne, ponieważ one będą też tym razem umożliwiały osobom niewidomym i słabowidzącym śledzenie rozgrywek na żywo. Łukasz.
4: Dobry wieczór Mikołaju, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Mikołaju, przedstawiłeś mnie jako trenera polskiej kadry Showdown. Myślę jednak, że bardziej na miejscu w tym momencie i w kontekście tematu naszej rozmowy byłoby przedstawienie mnie jako prezesa
3: KSN Łuczniczka Bydgoszcz.
4: Tak, i organizatora Polskiej Ligi Showdown. Ktoś mi powiedział kiedyś, że jestem, że wymyśliłem Polską Ligę Showdown. Mikołaju, to nie ja wymyśliłem Polską Ligę Showdown. Polska Liga Showdown powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie ludzi. To między innymi ty mnie zainspirowałeś, znaczy ty jak ty, ale jakby wszyscy zawodnicy, tak, którzy gdzieś kiedyś grali na różnych turniejach i tak w pewnym momencie ktoś mi powiedział, a co by było, gdyby była liga? No co ja mówię? Nie wiem, co by było, ale możemy to sprawdzić. I od 3 lat to sprawdzamy.
3: To może na wstępie powiemy, bo pojawiło się już tu kilka magicznych słów na łamach Tyflo podcastu. Były już też audycje poświęcone Showdownowi, jeżeli dobrze pamiętam, w zeszłym roku w okolicach Mistrzostw Europy też miałeś okazję bodajże wspólnie z Krystianem Kisielem być gościem Tyflo Radia. Troszeczkę więcej powiedziałeś o Showdownie. Ja też odsyłam słuchaczy do tej audycji na stronach tyflopodcast.net.
4: Można sobie i teraz pokazała się zakładka.
3: Ale warto mimo wszystko za każdym razem powiedzieć chociaż troszeczkę więcej, co to jest tak naprawdę ten Showdown i o co w tym wszystkim chodzi.
4: Co to jest Showdown i o co w tym wszystkim chodzi. Za każdym razem, kiedy ktoś mi zadaje to pytanie, co to jest Showdown, to zaczynam się zastanawiać, czy ja już wyczerpałem jakby tą definicję. Za każdym razem ta definicja tego Showdownu wychodzi mi troszeczkę inaczej. Showdown, od tego należy chyba zacząć, że jest to sport wymyślony przez niewidomych i dedykowany niewidomym. Jest to ta właśnie wyjątkowa cecha tego sportu, z tego tytułu, że nie jest to mniej lub bardziej udana kalka sportu uprawianego przez osoby pełnosprawne. Oczywiście ja nie neguję takich sportów jak nigdy w życiu, bo jestem sercem i duszą sportowcem. Chociaż chciałem ostatnio już, nie, troszkę mi się posypały różne części ciała, nieważne, dygresja. Jest to sport przypominający trochę i czasami błędnie nazywany tenisem stołowym dla niewidomych, a tak naprawdę w swojej naturze bardziej przypomina taki konglomerat dwóch, a nawet 3 sportów. Pierwszy tenis stołowy, drugi to znany, lubiany cymbergaj, a trzeci, gdzieś ostatnio usłyszałem takie porównanie, miniaturka hokeja na lodzie. I teraz powiem po kolei, odniosę się do poszczególnych dyscyplin, do których jest porównywany. Tenis stołowy, dlaczego? Ponieważ całe nazewnictwo i system rozgrywek, wszystkie przepisy dotyczące rozgrywek przypominają bardzo tenisa stołowego, są mniej więcej prawie że kopią kalką. Gra się do 2 lub 3 wygranych setów, do 11 punktów i tak dalej. Wszystkie te terminy są używane jak w tenisie. Cymbergaj ze względu na taką specyfikę tej gry. Piłeczkę, a nie krążek, ale piłeczkę odbija się na płasko po takim specjalnym stole o wymiarach 3,60 m na 1,20 m, otoczonego bandami. Te bandy ograniczają jakby możliwość wypadnięcia piłeczki z obrysu stołu. Zawodnicy grają przy pomocy takich rakietek, troszeczkę przypominających rakietki do tenisa, jednak bardziej takich spłaszczonych, wydłużonych. W grze chodzi o to, aby piłkę przetoczyć do bramki przeciwnika. Na środku stołu jest taki duży pionowy ekran, który zapobiega temu, aby piłka była podbijana do góry. Trzeba ją przetoczyć w szczelinie pod spodem. Okej. I co jeszcze dalej? Jest też, gra się w specjalnych rękawicach, w goglach. Chodzi o to, aby rękawice, żeby ręka się nie uszkodziła, gogle po to, żeby wszyscy zawodnicy grający w Showdown mieli wyrównane szanse. Hokej ze względu na ten taki właśnie specyficzny kształt stołu, przypominający do złudzenia miniaturkę stołu do hokeja.
3: Okej, okay, no to właściwie tyle, tak? Mm-hmm. Ja też mogę powiedzieć tak, że w zeszłym roku, kiedy odbywały się w Polsce Mistrzostwa Europy, Tyflo Podcast też był tam obecny, to były też takie nasze pierwsze prawdziwe relacje na łamach tytułu podcastu. W tym roku też za sprawą właśnie między innymi Polskiej Ligi Showdown, tego turnieju, który jest organizowany w Kutnie, też planujemy relacje z tego wydarzenia, ale o tych relacjach dokładnie jeszcze za chwileczkę sobie powiemy. Natomiast ja mam do ciebie, Łukasz, jeszcze takie pytanie, czy osoby widzące mogą grać w Showdown?
4: Każdy może grać w Showdown pod warunkiem ubrania tych gogli, które wyrównają szanse, chociaż na treningach często, gęsto zdarza się, słyszałem, sami to u siebie w klubie praktykujemy, że osoby widzące zapraszane są do stołu właśnie bez tych gogli, żeby grały wykorzystując wzrok, tak? Jest to takie dodatkowe utrudnienie dla zawodników, podniesienie trochę levelu, trochę takie zmierzenie się z takim przeciwnikiem teoretycznie, z którym się jest bez szans. Często zdarza się jednak, że osoby doświadczone, gracze Showdown, bez problemu wygrywają z osobami widzącymi, które nie są wprawione w tej grze, potrafią osobę widzącą ograć. To jest ta jedna sprawa. Oczywiście na poziomie już rozgrywek, takich stricte rozgrywek typu półfinały Mistrzostw Polski, czy jakieś inne międzynarodowe, czy ogólnopolskie turnieje poważniejsze, no to osoby widzące no nie będą w tym mogły uczestniczyć, no bo to jest sport dla osób niewidomych. Aczkolwiek zawsze oczywiście zapraszamy, czego najlepszym dowodem jest inicjatywa Sławka Cywki. Słyszałeś o niej kiedyś?
3: Tak, słyszałem o tej inicjatywie. Wiem, że i Sławek Cywka, i tam cała jego ekipa.
4: Tak, Mariusz Miszuda, tak.
3: Organizują nawet takie promocyjne, nazwijmy to pokazowe mecze, które gdzieś tam nawet odbywają się na rynku miasta, rozstawiają stół przy okazji jakichś różnych imprez, tak? Więc no na pewno ta promocja Showdown jest o tyle ważna, przynajmniej też ja jako zawodnik, ponieważ też się tutaj słuchaczom chwalę, może nie każdy wie, ale też tego Showdown nagrywam.
4: Swojej historii też... Mikołaju, myślę, powinniśmy wrócić za chwilę, bo to jest też bardzo długa historia.
3: Tak. To jest bardzo... I to będzie taki też, sądzę, przykład tego, że tak naprawdę każdy, niezależnie od tego, na jakim jest etapie, może w tego Showdowna zagrać. Tak? Tu się nie liczy tylko, nie liczy się wiek, po prostu jest kwestia po prostu zaangażowania się. Natomiast wracając do inicjatyw, dobrze, że takie inicjatywy w całym kraju, różne kluby promujące Showdowna robią, tak? Ponieważ jest to nadal tego typu impreza, która no, nie jest tak powszechnie znana, a kwestia tego, że osoby z dysfunkcją wzroku mogą na przykład jakikolwiek sport uprawiać, tak? A w tym przypadku tego typu sport, który jest dla nich dedykowany, bo bazuje przede wszystkim na dźwięku, no to im więcej tej promocji będzie, tym lepiej.
4: Tak, nad promocją to my, Mikołaju, prawda, już od kilku lat walczymy i staramy się to promować wszędzie, gdzie się da. Ja zawsze popieram wszystkie inicjatywy zmierzające do tego, żeby promować Showdown i szerzej generalnie sport, jeszcze szerzej aktywność, a jeszcze szerzej generalnie środowisko osób niewidomych, tak? Tak zwany, ostatnio gdzieś użyłem takiego sformułowania.
3: Także naprawdę warto tą dyscyplinę promować, tym bardziej, że te wszelkiego rodzaju działania, które też tutaj podejmujemy, zarówno te transmisje, ja również też zacząłem to już jakiś czas temu zajmować się też nagrywaniem wizualnym tego, ponieważ no, dla osób niewidomych...
4: Tak, ja myślę Mikołaju, tak, że to jest właśnie ten moment, kiedy warto byłoby wspomnieć o tym, co ty zainicjowałeś i jak to do tego wszystkiego doszło, tak, do tych nagrań właśnie audio transmisji do transmisji sferycznej, transmisji, tak, czy nagrań sferycznych, które ty wprowadziłeś do Showdowna. Tak, jako pierwszy na świecie. Ja się nie waham tego użyć sformułowania, tak, Mikołaj był prekursorem, zresztą nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni. Mikołaj, myślę, że może opowiedz troszeczkę więcej o tym, jak wyglądało ten początek, bo mi się przypomina cały czas jedna taka sytuacja, tak, Poddąbie 2000...
3: 17,
4: tak? To chyba wtedy pierwszy raz.
3: We wrześniu 2017 roku, troszeczkę nawet wcześniej, bo się tam koło lipca dowiedziałem się, że tutaj właśnie twój klub organizuje takie zawody. To się bodajże nazywało Ściemności na Sportowy Olimp, jeżeli dobrze
4: tak,
3: pamiętam.
4: Tak, tak, tak, to jest taki cykliczny projekt.
3: I z jednej strony to było, pamiętam, bardzo fajne spotkanie z samym showdownem jako takim, no ja wcześniej nigdy nie grałem, nie miałem w ogóle żadnego sprzętu. Jedyne moje pojęcie, i to tak tylko historycznie ujmę to słowo showdown, gdzieś mi się obiło uszy, ale to tak przez krótki czas, ładnych kilka lat wcześniej, kiedy zostałem poproszony o stworzenie strony polskiego showdowna, Showdown Poland, ale to wtedy zajmując się troszeczkę informatyką, miałem po prostu za zadanie stworzyć, mówię, zarezerwować adres, postawić stronę i już potem oddałem to zarządcom. Nawet nie byłem świadomy, że ten showdown po iluś latach do mnie po prostu wróci.
4: Ja jestem też, pozwolę sobie tylko tutaj wtrącić, jestem też mega zaskoczony, bo dopiero, słuchajcie, niedawno się dowiedziałem, że to Mikołaj jest twórcą strony Showdown Poland. Mikołaju, to też trochę tak chyba ty jeszcze nie wiedziałeś, tworząc tą stronę, ale ty byłeś skazany na Showdown.
3: Tak, na to wychodzi, tak?
4: To na to wychodzi. Ty jeszcze nie wiedziałeś, dokąd twoje życie zmierza, a to życie już ci dawało sygnały, Mikołaju.
3: Tak, to może być możliwe. W każdym razie, żeby tutaj słuchaczom jakby tak przytoczyć, jak to się tak zaczęło, i to też sądzę, że może być to dobry przykład do tego, że każdy, niezależnie od tego, czy kiedyś w to grał, czy nie grał, czy słyszał, czy nie słyszał, ale może spróbować. Każdy może na dowolnym etapie właściwie spróbować. Ja się dowiedziałem w lipcu 2017 roku, że tutaj Łukasz organizuje i KSN Łuczniczka Bydgoszcz organizuje taki, można powiedzieć, turniej, szkolenie. To było
4: turniej,
3: właściwie
4: szkolenie, to jest takie, tak.
3: A jeszcze pamiętam, że była również kadra Polski na swoim jakby zgrupowaniu przy okazji. I to było
4: tak,
3: takie...
4: to było takie próba, to jest chyba standard taki, pieczenia wszystkich, pieczenie ilu się da przy jednym ogniu. Udało mi się tak to wszystko ładnie, zgrabnie połączyć, żeby i kadra mogła trenować i żeby mogły osoby, które już troszeczkę kiedyś gdzieś liznęły showdown, mogły sobie troszeczkę pograć i osoby takie właśnie jak Mikołaj, który był już wtedy moim znajomym, bliskim? Byłeś znajomym, bliskim? To całe życie byłeś bliskim moim znajomym. Jeszcze nawet jak cię nie znałem, to już wiedziałem, że ty będziesz moim bliskim znajomym. Zaprosiłem właśnie znajomych wszystkich na to, a spróbujcie. Przy czym Mikołaj oczywiście, ale ja, o czym ty mówisz? Ja pojęcia zielonego nie mam, ja sprzętu nie mam. Nie
3: tak,
4: przejmuj
3: to było
4: się,
3: takie trochę przerażenie, tak?
4: Tak,
3: pamiętam tylko tyle, że któregoś pięknego dnia, kiedy się wszystko jakby zaczynało, po śniadaniu Łukasz do mnie przyszedł i powiedział: słuchaj, masz 10 minut na to, tutaj wyznaczyłem ci koleżankę Elę Mielczarek, która ci pokaże, jak się w to gra. Tak? Także ja w ciągu 10 minut miałem taki naprawdę w pigułce instruktaż, co z czym, jak, dlaczego. Oczywiście,
4: ja wiedziałem, że sobie poradzisz, ty jesteś zdolny.
3: Tak, to jest tylko kwestia oczywiście tego, żeby mniej więcej się na samym początku tak zorientować, o co w tym wszystkim chodzi. No i potem już jakoś to poszło. No ja się tym tak trochę zafascynowałem i teraz powoli też chciałem dojść do tego momentu, w którym mówię, z jednej strony w tym Poddąbiu w 2017 roku to się wszystko przynajmniej dla mnie zaczęło i to jest też taki przyczynek do tego, że mogę powiedzieć, że każdy może powiedzieć tak, wkręcić się w showdowna, tak, bo tak mogę otwarcie powiedzieć, w to trzeba się po prostu, jak to się mówi, wkręcić. Mm-hmm. Z jednej strony w samą grę, z drugiej strony w atmosferę, bo też sobie powiemy za chwileczkę o tym, jak wygląda w ogóle atmosfera na tego typu turniejach, ligach i tak dalej, bo też jest dosyć bardzo specyficzna.
4: Ty, Mikołaju, myślisz, że da się to opisać?
3: Jest to trudne na pewno. Na pewno jest to trudne, ale spróbujemy podczas relacji z najbliższej ligi to jakoś
4: oddać,
3: pokazać, tak, jakoś to oddać.
4: Tak, relacji powiedziałeś, czyli wróćmy powolutku do tego, jakby o co zacząłem ciebie pytać, czyli do tych początków, kiedy wpadliśmy na ten pomysł tych relacji, transmisji i tych wszystkich technologii nowoczesnych, które ty wprowadziłeś. Ja oczywiście to mówię bardzo prosto, ja przepraszam wszystkich słuchaczy, którzy są zaawansowani technologicznie, ja potrafię odpalić telefon. Często gęsto nie psując go nawet przy tym, więc na tym się kończy moje technologiczne zaawansowanie. To Mikołaj będziesz trochę chyba, ty o tym mów, ja będę przysłuchiwał się i się będę uśmiechał w odpowiednich momentach. Już się nauczyłem, wiem kiedy.
3: W każdym razie w tym Poddąbiu, gdy już kończył się cały ten obóz, no podczas takiego zupełnie już końcowego właściwie spaceru, miejscowość Poddąbie nad morzem, szliśmy sobie wydmą i ja po prostu przez przypadek, znaczy może nie przez przypadek, z zamiarem celowym miałem ze sobą taką kamerkę specjalną do nagrań 360 stopni, czyli nagrań sferycznych. Kamerka, która robi zdjęcie po prostu dookoła wszystkiego, co się znajduje osoby fotografującej i w odpowiedni sposób można to potem sobie oglądać. Ja mówię oczywiście świadomie tutaj oglądać, bo to jest jednak pewna część tego dla osób jednak widzących, ewentualnie słabo widzących. No i pamiętam, że przy robieniu takiego zdjęcia właśnie był również Łukasz, który się tym zafascynował, a jakie ty masz tam urządzenie, i od razu gdzieś tam wpadł po krótkiej chwili pomysł, żeby można by wykorzystać ten sprzęt, tą kamerkę,
4: tę technologię całą,
3: do po prostu pokazania tego showdowna, spróbowałby sfilmowania showdowna w taki sposób, aby można było szerszemu gronu osób, głównie oczywiście widzącym, pokazać, jak ten showdown tak właściwie wygląda, a potem, kiedy przeprowadziliśmy pierwsze takie właściwie próby, ponieważ pamiętam, że tego samego roku zaprosiłeś mnie w grudniu na Mistrzostwa Polski, gdzie zrobiliśmy pierwsze właściwie testy nagrań tymi kamerami. Jeszcze to było bardzo dużo takiego problemu, gdzie tą kamerę umieścić. Stół ma coś takiego jak ekran, o którym byłeś łaskaw wcześniej powiedzieć. Tak, próbowaliśmy tą kamerkę na tym ekranie jakoś umieścić. Na początku bez żadnego zabezpieczenia ta kamerka spadała. Potem była kwestia jakieś tam przyklejenia i jakimiś taśmami klejącymi. Tak? No, to była taka oczywiście prowizorka. Ale co się udało? Udało się nagrać testowo na samym początku bardzo dużo ciekawych takich ujęć no, z samego środka stołu, czyli taka perspektywa jakby to osoba filmująca, nazwijmy to, wisiała gdzieś tam no, na wysokości ekranu stołu i miała możliwość spojrzenia na całe boisko, na jednego zawodnika, na drugiego, na sędziów i tak dalej, całe pole gry. To oczywiście jest promocja tej, można powiedzieć, dyscypliny dla osób widzących, tak, żeby to efektywnie pokazać, ponieważ technologia nagrań sferycznych, czyli tych takich 360 stopni, to jest obecnie taka, no, można powiedzieć, nowość, cały czas rozwijająca się i to bardzo efektywnie wygląda, w szczególności jeżeli ktoś używa, no nie wiem, na przykład takich okularów wirtualnych i tak dalej. Ale to już tak mówię troszeczkę na marginesie, ponieważ ja cały czas mam na uwadze to, że showdown jest dyscypliną z jednej strony dla niewidomych, a z drugiej strony inspiracją dla mnie mimo wszystko w przypadku realizacji tych nagrań sferycznych było to zastanowienie się, jak pokazać ten sport również innym niewidomym. Bo jaki jest jeszcze problem, na który też chyba zwrócisz uwagę, Łukaszu? Kiedy mamy mecz, specyfiką tej dyscypliny jest to, tak jak mecze piłki nożnej rozgrywają się na gigantycznych stadionach, tak? Praktycznie wszyscy widzowie dookoła widzą to boisko, kibicują, głośno się, że tak powiem, zachowują, a na showdownie jest zupełnie inaczej, prawda?
4: Tak, tak, tak. Specyfika kibicowania w showdownie to jest no, trzeba umieć się zachować, trzeba wiedzieć, ale można do tego podejść na zdrowy, że tak powiem, nie lubię tego określenia, chłopski rozum, tak? Taki rozsądkowo, zdroworozsądkowo. Jest to sport oparty na przede wszystkim dźwięku, tak? Zawodnicy grając w showdown opierają się na doznaniach słuchowych. No to automatycznie, skoro doznania słuchowe są kluczowe przy zagrywkach, przy odbiorze piłki, przy obronie i tak dalej, no to cisza jest wskazana. I to jest, wychodząc z tego założenia, jakby tak najprościej można opisać, jak trzeba się zachować podczas meczu, podczas jakiejkolwiek zagrywki. W momencie, kiedy usłyszymy gwizdek rozpoczynający mecz, oczywiście w tym momencie wszyscy kibice, wszyscy osoby znajdujące się w obrębie stołu na sali muszą zachować ciszę. Oczywiście, kiedy jest akcja wykończona bramką, to możemy w tym momencie zacząć klaskać, tudzież gwizdać, jeżeli to nasz ulubieniec dostał gola, tudzież inny entuzjastyczny sposób reagować. No i tutaj wchodzą klasyczne zasady savoir vivre, autów, nielegalnych obron, różnych błędów. Oczywiście nie klaszczemy, nie gwiżdżemy, bo to tak troszeczkę nieprzyzwoicie, a tym bardziej goli samobójczych, tak? No i to jest mniej więcej ta podstawa bycia kibicem showdown.
3: No właśnie, mamy to zamknięte pomieszczenie. Z reguły też ja, jeżdżąc na rozmaite turnieje, one też najczęściej odbywają się w hotelach, więc to z reguły jest jakieś pomieszczenie hotelowe. Czasami jest to po prostu pokój, z którego wyniesiono wszystkie meble, albo jest to jakaś tam, powiedzmy, sala konferencyjna, albo nawet jakaś większa czasami przestrzeń. Natomiast wspólnym mianownikiem jest to, że mimo wszystko na każdej z tych sali jest stosunkowo ograniczona ilość miejsca dla osób, prawda, które potencjalnych kibiców. Tam nie ma trybun, prawda? I cały czas, przynajmniej ja, jak obserwowałem jako zawodnik, z drugiej strony troszeczkę jako taki no, zewnętrzny obserwator, cały czas zachodziłem w głowę, w jaki sposób można by sprawić, aby osoby, zarówno te, które są gdzieś tam poza salą, bo przecież też pamiętajmy o tym, nie siedzi się bez przerwy na danej sali. Sala jest w trakcie meczu zamknięta, najczęściej są tam dwójka zawodników, sędzia, ewentualnie trenerzy i kilka osób gdzieś tam towarzyszących, ewentualnie kibicujących. No chyba, że są to już finały konkretnych rozgrywek, to wtedy dana sala jest no, wypełniona zasadniczo po brzegi. No ale pamiętajmy o tym, że jeżeli sala jest zamknięta, no to te osoby, które są poza salą, w trakcie meczu sobie nie wejdą, prawda, bo nie można, tak?
4: Tak, tak, tak.
3: Z drugiej strony, jak to pokazać? Już nie mówiąc o osobach, które zostały ewentualnie na przykład członkowie drużyn, czy inni kibice, inni fani showdowna, którzy są po prostu w danym momencie poza miejscem rozgrywek, siedzą sobie wygodnie albo na kanapie, albo przed swoim komputerem i również chcieliby na podobnej zasadzie, tak jak mamy na przykład Mistrzostwa Świata, Ligę Mistrzów w piłce nożnej, tak, również śledzić na żywo tego typu rozgrywki. I to ten pomysł gdzieś chodził mi cały czas po głowie. Tak? Jak to zrobić tak naprawdę? Tak?
4: Tak, tak, tak, tak, tak. To była twoja taka koncepcja. A może ktoś jest z nami, kto nas dzisiaj słucha, kto ma jakieś swoje obserwacje na temat showdownu, bo nie zakładam, że może tak się zdarzyć, że ktoś nas słucha. Przypominam, że jest oczywiście numer do audycji, który działa. 123 834 835 i zapraszamy do zadawania nam pytań, do kontaktowania się z nami, prawda, Mikołaju?
3: Tak, gorąco zachęcamy, jeżeli ktoś chce zadzwonić, jeszcze raz przypomnijmy numer 123 834 835, można dzwonić i zadawać pytania a propos showdowna, tego jak realizujemy relacje z tego, no i ewentualnie, jeżeli będą jakieś ewentualnie może pytania również dotyczące tego turnieju, który się będzie odbywał już od najbliższego czwartku.
4: Tak jest, relacje organizowania, więc powiedz, jak to wygląda od strony już takiej technicznej i od tych właśnie tego wyjścia naprzeciw kibicom, oczekiwań kibiców, co wymyśliłeś? Tu chodzi mi oczywiście o tak zwane nagrania.
3: Nagrania binauralne. O tym też oczywiście wspominaliśmy już kiedyś, tak, w zeszłym roku przy okazji realizacji Tyflo podcastu organizowanego przed Mistrzostwami Europy. Też odsyłam tutaj słuchaczy również do stron tego podcastu. Realizowałem wspólnie z Michałem Dziwiszem, realizowaliśmy taką audycję też poświęconą tylko nagraniom binauralnym w ogóle. Natomiast nagrania binauralne w takim praktycznym zastosowaniu, które się okazały, no można by powiedzieć, strzałem w dziesiątkę, bo to pokazały nasze Mistrzostwa Europy w zeszłym roku.
4: W jedenastkę, panie, w jedenastkę.
3: Albo nawet w jedenastkę.
4: Bo nie wiem, czy wiecie państwo, dygresja, istnieje chyba coś takiego w strzelectwie jak jedenastka, tak? Sam punkcik w środku to jest jedenastka. Taka ta kropeczka, tak? Czy no, ja
3: można też nawiązać do showdowna, tak? 11 punktów trzeba zdobyć w danym secie, żeby wygrać go, prawda? Natomiast wracając do całego meritum tutaj tych nagrań binauralnych, jak to się to zaczęło? Z jednej strony mówię, te nagrania sferyczne, ale cały czas myślałem, jak wyciągnąć, można powiedzieć, tą relację poza tą salę. Jak udostępnić tą atmosferę, tak, bo nie da się ukryć, że to są atmosfera, to są emocje, to są oczywiście też dźwięki i ten hałas odbijanej piłeczki, tak? Jak to zrobić? I no, nie wiem, czy Pech chciał, czy nie chciał, ale ja przez to, że jestem troszeczkę też, no, nie ukrywam, troszeczkę może i gadżeciarzem, w niedługim czasie po tych mistrzostwach Polski, które się odbyły w grudniu 2017 roku, w moje ręce trafiły słuchawki do nagrań binauralnych, właśnie taki zestaw do nagrań binauralnych, zakładany na uszy, tam są odpowiednio umieszczone mikrofony. Dwa słowa, co to są nagrania binauralne? Są to takie nagrania, które się charakteryzują tym, że mikrofony, dwa mikrofony, czyli podwójnie, umieszczone są mniej więcej w tych samych miejscach, gdzie no, człowiek ma uszy, tak? I dźwięk docierający do tych mikrofonów ma po prostu tak być nagrywany w taki sposób, aby możliwie wiernie odtworzyć sposób słyszenia człowieka. Każdy człowiek też słyszy za pomocą, jeżeli oczywiście ma zdrowe uszy, no to słyszy za pomocą dwóch zdrowych uszu i słyszy po prostu w stereo. Różnica jest po prostu taka, że między klasycznym takim zwykłym nagraniem stereo a nagraniem binauralnym jest taki, że mikrofony są umieszczone tam, gdzie są uszy. Co to pozwala? Pozwala to na nagranie dźwięków przestrzennych w taki sposób, że po ich ponownym odtworzeniu, odsłuchiwaniu, również na słuchawkach, użytkownik, czy właściwie słuchacz, ma możliwość słyszenia tego prawie w taki sam sposób. Mówię prawie, bo to jest, no, nie jest to idealne, wierne odtworzenie, ale prawie w taki sam sposób, jakby się było w tym miejscu, gdzie jest osoba nagrywająca. No ja wpadłem sobie po prostu na taki pomysł, że skoro te nagrania binauralne

0: jednej mojej lewej ręce mam jedną część stołu, po prawej ręce mam drugą część stołu. Mam możliwość, że tak powiem, słyszenia jednej i drugiej połówki stołu. Tak? I zrobiliśmy też troszeczkę takich testów. Również odbywały się one w klubie w Bydgoszczy, w którym ja też trenuję. Zrobiliśmy trochę testów z jednej strony samych nagrań. Pamiętam, Łukaszu, twoją reakcję, kiedy pokazałem ci właściwie dwa nagrania. Jedno było takie stojąc przy stole z boku, z pozycji sędziego, a drugie nagranie, jeszcze bardziej zaawansowane, postanowiliśmy...
1: Z pozycji zawodnika.
0: Tak, z pozycji zawodnika. Tak? Czyli zawodnik
1: Mikołaj
0: grał...
1: wpadł oczywiście na kolejny szatański pomysł. Założył takie słuchawki zawodnikowi stojącemu z jednego końca stołu. Dało to taką perspektywę od możliwości odsłuchania już, Jezu, jak to by nazwać, symulator showdown?
0: No, można powiedzieć tak, wejścia w głowę.
1: W głowę wejścia zawodnika, tak, tak. I Mikołaj to zaproponował i potem doszło do takiej sytuacji, że zagrałem tak, taki pamiętny mecz z zawodnikiem KSN Łuczniczka Łukaszem Cichym. Pozdrawiamy cię, Cichutki. Tak, podczas jednej połowy tak dałeś Łukaszowi?
0: Tak.
1: Tak, a podczas drugiej mi. I wtedy się zaczęło. Ja zaczynam odsłuchiwać sobie ten mecz z perspektywy swojej, no to okej, jakby luz, to wiedziałem, ale z perspektywy Łukasza zacząłem odsłuchiwać i po prostu zacząłem słuchać swoich reakcji, co ja tam zacząłem robić, w którą stronę iść, jak niepoprawnie reagować, bo miałem tak jakby wgląd, tak, co robi Łukasz, odkąd zaczyna akcję i potem odsłuchiwanie, gdzie ja reagowałem, jakie moje komentarze były, gdzie ty skąd idziesz? To ty wyprawiasz? Weź! Gdzie? Co ty robisz? Pamiętasz, Mikołaju?
0: Podobno, że to było takie zasymulowanie właściwie sytuacji, tak jakby ktoś tobie zrobił zdjęcie, prawda?
1: Tak,
0: i
1: tak,
0: ty
1: tak,
0: oglądał
1: tak,
0: tylko,
1: tak.
0: Że w wersji, można powiedzieć, audio, tak? Czyli odsłuchiwałeś swoją
1: zdjęcie,
0: grę
1: audio,
0: z perspektywy
1: święty,
0: twojego przeciwnika.
1: Głowę. Prawda? Tak, tak, tak, tak. Ale siebie wyzywałem wtedy. Jak ty, Skomski, zareagowałeś? Boże, gdzie ty poszedłeś? Co ty zrobiłeś? Słów mi brakowało na moją postawę.
0: I właściwie się okazało też również tak, że ty z tej perspektywy mogłeś po prostu prześledzić, jak zawodnik reagował na twoje zagranie, prawda?
1: Dokładnie. I wiedziałem, które z moich zagrań zaczęły, które go zmyliły, które podziałały, które były poprawne, które były złe. Jak on to odbierał? No perspektywa po prostu unikalna. Czegoś takiego, czego no, nie spodziewałem się kiedykolwiek mieć szansę zrobić. Tak, wejść w głowę zawodnika i odtworzyć sposób jego myślenia, działania, reakcji.
0: Także na pewno to jest niesamowite doświadczenie po prostu, no właśnie spróbować słyszeć tak jak inny człowiek oczywiście, no z jakimś oczywiście dozą, można powiedzieć, tutaj ostrożności, tak, to nie jest idealne słyszenie tego samego, ale próba zasymulowania tego i to właściwie tego typu wrażenia dostarczają tylko i wyłącznie nagrania bineuralne, nagrane oczywiście właśnie w odpowiedni sposób, odpowiedniej perspektywy.
1: Ja tu jeszcze pozwolę sobie wtrącić, co dają nagrania bineuralne, właściwie te transmisje, tak, które zapoczątkowałeś, jakby swoje inicjatywy zostały zapoczątkowane, które przeprowadzę z różnych turniejów, wyprowadziły atmosferę showdown na zewnątrz i w tym momencie dały możliwość prześledzenia meczu, rozgrywki, jakiegoś zmagań showdownowych przez miłośników tej dyscypliny poza salą. I w tym momencie dało nam to taką możliwość niepowtarzalną do tego, aby na salach, jak mówiliśmy, trzeba być cicho, tak, Mikołaju? A tutaj nagle masz te słuchawki w uszach, odsłuchujesz ten mecz w gronie znajomych i można komentować, można na bieżąco analizować. No, coś niesamowitego i to taki daje jakby możliwość przeżywania tego sportu, showdowna na zewnątrz, tak trochę jak w telewizji ogląda się mecze, tak, z chipsami i kolą.
0: Tak, no taki był mój zamiar, tak, bo kojarzysz, Łukaszu, że osoby, które śledzą, powiedzmy, co te 4 lata rozgrywki Mistrzostw Świata w piłce nożnej, tak, sprzedaż nowoczesnych telewizorów, tam 4K, 8K już w tej chwili z reguły bije wtedy rekordy popularności, tak, bo wszyscy są te rozgrywki w jak najlepszy sposób oglądać, tak?
1: Tak, tak.
0: No i takie moje marzenie było właśnie takie, aby to zrobić coś podobnego, tylko również dla niewidomych, tak? Czemu niewidomi nie mogliby również rozgrywek tego typu prześledzić w podobny sposób, to znaczy za pomocą swoich zmysłów, tak, no nie wzroku, ale żeby umożliwić im coś podobnego, namiastkę czegoś podobnego, czyli Ja to już tak technicznie też powiem, nagrywając, realizując tego typu

0: transmisję. Mam założony ten zestaw słuchawkowy na uszy. Cały zestaw jest podpięty do iPhone'a. iPhone jest moim urządzeniem transmitującym, które no, transmituje do internetu ten sygnał. Znaczy właściwie do internetu, właściwie do naszego Tyflo podcastowego serwera. A wszyscy słuchacze Tyflo Radia, którzy oczywiście nastroją się, że tak powiem, na Tyflo Radio internetowe, w tym czasie będą mogli to śledzić. Ja oczywiście nagrywam to najczęściej, jeżeli tylko warunki pozwalają, a najczęściej w 90% meczów takie warunki pozytywne są, po prostu stoję naprzeciwko sędziego, ponieważ wygląda to w taki sposób. No stół ma długość 3,6 metra, jeżeli dobrze pamiętam, prawda?
1: Tak jest.
0: Szerokość 1,2 metra. I na środku tego stołu po jednej ze stron stoi z reguły sędzia. Po drugiej stronie stoję ja, jeżeli tylko mogę. Dlaczego mówię, że tylko mogę? Ponieważ od rozgrywek już potem bliżej finałów, tak. Dochodzi drugi sędzia, tak? Mój problem tak troszeczkę od kuchni polega na tym, gdzie ja mam tutaj stanąć, aby możliwie jednym uchem obejmować, czyli jednym mikrofonem obejmować jedną część stołu, drugą część stołu. W każdym razie tak to jest od strony technicznej realizowane. Ja miałem przynajmniej takie wrażenie, przynajmniej po komentarzach, po pierwszych realizacjach, które wykonywaliśmy, z jednej strony nagrań, ale z drugiej strony tych transmisji, które wykonywaliśmy podczas odbywającej się w zeszłym roku w Warszawie Mistrzostw Europy Showdown, to też nie lada było organizacyjne wyzwanie i techniczne.
1: Do tego myślę, że się za chwilę przejdziemy.
0: Tak. W każdym bądź razie pamiętam relacje i zarówno zawodników, ponieważ część zawodników, na przykład, którzy skończyli przed chwileczką swój mecz, musieli przygotowywać się do następnego, a chcieli mieć odsłuch tego, co się dzieje akurat z ich kolegami podczas meczu, no włączali sobie to Tyflo Radio i śledzili po prostu to, co się dzieje akurat przy stole, przy którym ja akurat, że tak powiem, stałem, jakie tam jeszcze dookoła były emocje. Natomiast ja byłem niesamowicie zaskoczony, jak inni zawodnicy showdowna po zdjęciu słuchawek, że tak powiem, po odsłuchaniu danego meczu, no komentowali to taki sposób, że oni nawet słyszeli, jak ktoś tą piłkę puścił, tak? Czy po bandzie, czy ona się tam odbiła raz po lewej, raz po prawej. No to było niesamowite, tak? To się dało wysłyszeć po prostu, tak?
1: Tak. I jeszcze dodawało niesamowitą możliwość, a ja to praktykowałem, a w pewnym momencie już przestał mi mózg funkcjonować, bo chodziłem na jedne mecze, ja wtedy byłem na tych Mistrzostwach Europy, tak jako kto ja tam byłem? Jako trener, jako kto my tam byliśmy, Mikołaj? To jeszcze jako wsparcie, tak? Jak to było, co miałeś napisane na tym swoim
0: identyfikatorze? Wsparcie organizacyjne.
1: Tak, ja kameramen, go, tak.
0: Kameramen, tak?
1: Tak.
0: Człowiek od mediów.
1: Człowiek od wszystkiego, tak? I chodziłem na mecze, żeby i oglądałem mecz jakichś naszych zawodników, tak? Czy byłem jako trener, ale w uchu jeszcze pozwalałem sobie mieć często gęsto słuchawki pod to, aby odsłuchiwać jak mecz na sąsiednim stole, czy też mecz, który będzie kluczowy, jego rezultat dla naszych zawodników, jak on się rozstrzyga, tak, i co nasz zawodnik musi w tym momencie grać. No po prostu wrażenia niesamowite i niesamowite możliwości to dawało, tak?
0: Tak, no, także również tutaj ten aspekt taki nie tylko kibicowski, ale jak widzisz, trenerski również. Tak? Czyli tam trener po prostu mógł dzięki temu, że była relacja na żywo ze stołu, przy którym akurat on nie stoi, bo musi pilnować innego zawodnika, mógł śledzić, jaki mecz, jak się tam zakończył inny mecz. Ja też mogę, przypominam sobie, jak już blisko finałów Mistrzostw Europy było, to te sale, w których się to odbywało, no one po prostu pęczniały. Ilość kibiców na metr kwadratowy to było coś niesamowitego. Ja sobie pamiętam, że stałem po prostu w tłumie otoczony tłumem ludzi, tak? I dodatkowym takim chyba wrażeniem, które potem osoby, które opowiadały, jak tego słuchały na słuchawkach, ze względu na to, że w ogóle nie mogły się dostać do sali, tak, bo już było pełno. No to mówię, słuchajcie tego, słuchali sobie tego po prostu na słuchawkach, na transmisji binauralnej. No i byli po prostu w centrum emocji, w centrum całych rozgrywek i również te gromkie brawa, czy doping kibiców był po prostu słyszalny, tak jakby tam po prostu byli
1: razem. W tym tłumie, tak, to było niesamowite doświadczenie. Tak, no i teraz co, próbujemy to przenieść już od dłuższego czasu, coraz jakby bardziej dość w zaawansowanym, jakby coraz bardziej już to wchodzi w tradycję, tak? Showdowna, te nagrania, te transmisje binauralne i teraz one będą na najbliższej naszej
0: tak, na najbliższej naszej lidze, tak? Właściwie pierwszy raz w sumie na lidze będzie to, tak? Zaczęliśmy właściwie od wysokiego C, czyli od Mistrzostw Europy, bo to jest taki poligon,
1: właściwie tak, masz rację, tak,
0: poligon mistrzostw... doświadczalny. Liga ligą, która już jest od 2-3 lata, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Trzeci rok, jest to trzecia edycja w tym roku.
0: To właściwie teraz jesteśmy pierwszy raz na lidze. To może teraz warto by powiedzieć też przy okazji tego. Ja będę się oczywiście starał jako osoba, która będzie to relacjonować, pokazać troszeczkę też tę atmosferę zakulisową oprócz transmisji z meczów. Będę starał się również gdzieś tam może jakichś zawodników do wywiadów nakłonić, albo też posłuchać tej całej atmosfery na miejscu. Natomiast ty, Łukaszu, jakbyś mógł powiedzieć chociaż troszeczkę, jak wygląda taki właśnie cały turniej od strony takiej, powiedzmy, organizacyjnej. Na ilu stołach to się organizuje, jak to wygląda, jak wyglądają po kolei rozgrywki.
1: Tak. Ja to Mikołaj już spróbuję powiedzieć, ale sam wiesz, że ty już jesteś troszeczkę bardziej, nie wiem, ty już może no, jesteś już w tej kuchni tak samo razem ze mną, tak? Chcąc, nie chcąc, gdzieś tam udało ci się do tej kuchni dostać i razem ze mną to te zupę gotujesz.
0: Tak.
1: Tak, skoro jesteś już w takich kulinarnych skojarzeniach. Oczywiście, ja teraz postaram się to powiedzieć jakoś tak pokrótce, bo tego wszystkiego oddać się nie da tutaj w kilku słowach, jak wygląda przygotowanie turnieju, tak? Bo to nie jest tak, że ja ten turniej jakoś przygotowuję w oderwaniu od innych, tak? Tu wchodzi jakby pod uwagę wiele innych aspektów. My te turnieje przygotowujemy z wyprzedzeniem, korzystamy z różnych grantów, to trzeba z wyprzedzeniem często ponadrocznym, tak? Organizować ten turniej. Ale już taki pojedynczy turniej, tak? Na przykład mamy turniej w Kutnie w terminie od 19 do 22 września, tak? I ja już go zacząłem przygotowywać tak naprawdę 3 miesiące temu. Zaczęło się od tego, żeby znaleźć lokalizację, żeby właściwie 4 miesiące temu chyba, przed wakacjami jeszcze grubo, znaleźć tą lokalizację, znaleźć ten hotel, przyjść do hotelu i porozmawiać z właścicielami hotelu, tak, żebyśmy chcieli to zrobić, przekonać właścicieli hotelu do tego, że wpuszczenie dużej liczby grupy osób niewidomych z ciężkimi piłkami, rakietkami i tak dalej, to jest jednak bardzo dobry pomysł. Następnie ustalenie tak warunków, w których będą te rozgrywki się odbywały. Taki standardowy turniej ligowy rozgrywany jest na 3 stołach, tak? Czyli ja musiałem znaleźć miejsce, gdzie te 3 stoły mogą być wstawione. Odpowiednie pomieszczenia, często hotele nie dysponują odpowiednimi pomieszczeniami, bo to nie może być zwykłe pomieszczenie sobie po prostu jakieś, tylko to musi być pomieszczenie, jak sam wiesz, o jakiejś tam odpowiedniej, mniej więcej akustyce, o odpowiednich gabarytach. Za małe pomieszczenie zawodnicy i stół się nie zmieszczą. Za duże pomieszczenie...
0: Za duże pogłos, echo.
1: Tak, echo, pogłos.
0: Podłoga czasami ma znaczenie, bo azery tak. Na ścianach,
1: firany, ilość różnych drobiazgów porozstawianych po jakichś półkach i tak dalej, tak? Więc znajdujemy te pomieszczenia, dogadujemy się z właścicielami tak, że w sumie jest ci to na rękę, że wyremontujesz ten pokój i zniszczysz tą ścianę, tak? Żartuję oczywiście, ale no trzeba często bardzo mocno rozstawiać te meble po danym pomieszczeniu, żeby wstawić stół, przypominam, 3,60 na 1,20 m. A zawodnik grający w showdown musi mieć jeszcze miejsce, tak? Bo często zawodnicy fikają nóżkami, skaczą przy tym stole i tak dalej. Także po jeszcze metrze ponad z każdej strony musi być, więc to jest ważna kwestia. Następnie hotel, odpowiedni hotel, żeby tą określoną ilość osób, często jest to, to tak te nasze turnieje oscylują w granicach 45 do 55-60 osób, tak? Znaczy już nie mówię samych uczestników, nie mówię samych zawodników, ale generalnie uczestników, tak? Czyli trenerów, sędziów, obsługi technicznej, przewodników i samych zawodników. Turnieje rozgrywane są to już po latach doświadczeń, wiemy, że w czwartek właśnie się zazwyczaj zjeżdżamy, w piątek i w sobotę trwają rozgrywki i w niedzielę wyjeżdżamy. To się bierze stąd, że po prostu krótszy termin nie dalibyśmy rady, a zawodnicy zjeżdżają się do nas z całej Polski i w tę niedzielę muszą mieć czas na to, żeby wrócić i żeby jeszcze jakby w domu odetchnąć, tak? Bo to są ludzie, którzy chodzą do pracy, którzy uczą się i tak dalej.
0: To może powiedz, Łukaszu, ile tak naprawdę w ogóle meczów jest rozgrywanych, bo też można, warto też powiedzieć, że no, to są, można powiedzieć, splecione dwa turnieje, bo jest turniej mężczyzn, turniej kobiet, prawda? I tak, tak, tych tak, wszystkich to... meczów, teraz do Kutna przyjeżdża zawodników, ile kobiet, ile mężczyzn?
1: 14 kobiet oraz 20 mężczyzn. To jest taka optymalna, górna wartość sensowna, w której można taką rozgrywkę prowadzić. Próbowaliśmy kiedyś robić 24 mężczyzn, ale system gier stworzony do tego już był taki mocno nieczytelny, mocno nieintuicyjny i 20 na 14. No to są dwa równoległe turnieje, turniej kobiet oraz turniej mężczyzn. Zawodnicy, załóżmy, powiem na przykładzie, pań. Jest 14 pań, one są podzielone na 4 grupy. Tak, według rankingu. Ranking jest tworzony na podstawie zeszłorocznych mistrzostw Polski oraz eliminacji do mistrzostw Polski, czyli dwóch półfinałów, półfinał północny i południowy, oraz po zeszłorocznej polskiej lidze Showdown. Tak? Zawodniczki są rozstawione według rankingu, tworzone są grupy według określonych systemów. Tak, i te zawodniczki w każdej grupie, czyli powstają nam grupy 4, 2 3-osobowe i 2 4-osobowe, grają mecz każda z każdą z pań. Następnie po dwie zawodniczki wychodzą do dwóch grup ćwierćfinałowych. Tutaj już się nie będę rozdrabniał, jak to w jakim systemie, która z którą i tak dalej. Tworzą dwie grupy ćwierćfinałowe. Panie z miejsc trzeci grają o miejsce od 9 do 12, a panie z miejsc ostatni grają o te ostatnie miejsca. Po rozegraniu dwóch ćwierćfinałów, tych dwóch grup ćwierćfinałowych, po dwie pierwsze zawodniczki z obydwu ćwierćfinałów przechodzą do półfinału, grają w systemie pucharowym na krzyż, czyli pierwsza z drugą, druga z pierwszą. Zawodniczki z miejsc trzeci grają równolegle o miejsce piąte, szóste. Zawodniczki z miejsc czwarty grają o miejsce siódme, ósme. Wracając do półfinału, po rozegraniu półfinałów zwyciężczynie obydwu półfinałów grają ze sobą o miejsca drugie, pierwsze. A te, które przegrały, grają o miejsca trzecie, czwarte. Tak to wygląda w uproszczeniu. Wydaje się, że to jest proste, szybkie i łatwe, i powinniśmy to rozegrać w moment. Jednak trzeba mieć świadomość, że równolegle rozgrywany jest jakby drugi turniej, tak, czyli mężczyźni. Te mecze muszą być przeplatane. Mecz trwa po około 20-25 minut, taki przeciętny, standardowy, potrafi 15 minut trwać, a potrafią też mecze trwać po godzinie, tak? Więc przy założeniu, że mamy tylko 3 do dyspozycji stoły, to nagle zaczyna się robić bardzo, bardzo mało tego czasu i jak wiesz, ta atmosfera zawsze na tych naszych turniejach jest taka mocno napięta, szybko, mecz po meczu, żeby tylko stoły nie stały puste, że zawodnicy jeszcze dobrze nie wyjdą, kurz jeszcze dobrze nie opadnie, a tu już wchodzi nowa ekipa, nowy sędzia i następna rozgrywka. Ja na tym turnieju będzie meczów, to chyba liczyłem 131. W piątek 20 będziemy grali od godziny około 8 do godziny 21, praktycznie na wszystkich stołach bez przerw, bo to już jest taki też nasz wypraktykowany sposób. Posiłki są w takim systemie, jak my to określamy, lotnym, tak? Mamy po półtora godziny.
0: To jest po prostu okno na posiłki, tak, zawodnik, który w danym momencie nie gra, tak. Też po prostu musi jakby pilnować, tak? Ja też może warto powiedzieć, bo skoro mówimy troszeczkę o takich zastosowaniu w ogóle nowoczesnych technologii w showdownie, a warto też mi się wydaje o tym po prostu powiedzieć, bo utarła się dosyć taki no i fajny zwyczaj i to jest taka troszeczkę też mi się wydaje zachęta dla osób, które chcą zagrać w showdowna, chcą go spróbować, a jak się wkręcą, to już właściwie są, można powiedzieć, nasi, czyli jesteśmy w takiej no, pewnej społeczności, bym mógł to zaryzykować, mógłbym powiedzieć, że zaryzykować takie stwierdzenie. Chyba też się, Łukaszu, z tym zgodzisz. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi po prostu o to, że wśród tych nowoczesnych technologii, które po prostu stosujemy, i to jest taka no, nasza już właściwie praktyka showdownowa, wszyscy użytkownicy, również z poszanowaniem tego, że różne smartfony różnych marek się używa, ale używamy wspólnego komunikatora WhatsApp, na którym właściwie nagrywamy wszystkie ważne rzeczy, czy to organizacyjne, a podczas turnieju to jest właściwie nasz podstawowy kanał komunikacji, jeżeli chodzi o chociażby nagrywanie rozpiski meczów, tak? Co się będzie działo.
1: Tak, tak, jesteśmy, całe środowisko Polskie Showdown jest skupione wokół tej takiej grupy, tak, założonej na WhatsAppie i jest nas tam już blisko setka, tak, ja już nie pamiętam, ile to było, to Adrian Słoninka, członek polskiej kadry Showdown wieloletni, kiedyś założył tę grupę. I co, no tak jak mówisz, Mikołaju, zaczynają się mecze, któryś z sędziów odczytuje, tak? Na stole A będą następujące mecze. O określonych godzinach, tak? Określeni zawodnicy. I to jest taki nasz, już faktycznie taka nasza wizytówka i taki standard. Jak gdzieś tego WhatsAppa nie ma, to wszyscy są zaskoczeni, zdziwieni, przepraszam, ale jak? Turniej bez WhatsAppa? tak, to jest taka nasza technologia, taki nasz faktycznie już znak rozpoznawczy. Co jeszcze możemy, Mikołaju, powiedzieć o tych dalej rozgrywkach? Tak jak już mamy sobie rozegrane te mecze i tak dalej, i te posiłki, tak wszystko rozstawione, no to zawsze też jest podczas meczu, jakby w trakcie meczów, co jest jeszcze istotnego podczas gry? Na co byś zwrócił uwagę ty jako zawodnik? Co jeszcze?
0: Czy na pewno bywa tak, że zawodnik każdy musi oczywiście śledzić wszelkiego rodzaju te zapowiedzi, o których przed chwileczką powiedzieliśmy, tak? O których godzinach on gra, żeby się nie spóźnił na mecz. Tak. Bo spóźnienie na mecz niestety jest chyba czekanie w tej chwili, nie wiem, czy to ograniczyliście, ale pamiętam, że było to chyba do 5 minut, tak?
1: 5 minut i to się nie zmienia, to jest nawet zapisane w przepisach międzynarodowych.
0: Tak, i po prostu czekamy na 5 minut, jeżeli zawodnik z jakiegoś powodu się nie stawi, tak? Czy z jakiegoś po prostu się nie stawi, tak? No to po prostu jest oddawany mecz walkowerem. No są czasami wyjątkowe sytuacje, ale to już potem ewentualnie jest wyjaśnione dzisiaj z organizatorem. Ja spotkałem, ale to mówimy oczywiście o takiej trochę kuchni, tak? Więc to też można o tym powiedzieć. Może się zdarzyć, oczywiście sędziowie podczas rozkładania całego planu gier pilnują, aby powiedzmy kolejne mecze danego zawodnika nie były zbyt blisko siebie, bo może się tak zdarzyć, że ze względu na przedłużający się mecz danego zawodnika, dany zawodnik swój mecz jeden zagrał później, a potem się okazuje, tak, że on jeszcze swojego meczu nie skończył, a już jest proszony na gdzieś tam na kolejny mecz, na kolejnym stole, tak? Kojarzę z którejś ligi też taką sytuację, w której zawodnik no, pierwotnie dostał walkovera, ale potem po wyjaśnieniach musiał, żeby ten walkover został może zwrócony i mógł zagrać oczywiście, tak? Tylko dlatego, że akurat mecze się po prostu nałożyły, no ale to tutaj jest, taka sytuacja jest stosunkowo rzadka, chociaż może się zdarzyć, nie ma limitu czasu, prawda, na mecz.
1: Nie ma limitu czasu, chociaż gdzieś w regulaminach jest, ale to taki troszeczkę chyba martwy przepis mówiący o tym, że można stworzyć mecze ograniczone limitem czasu, ale nie praktykujemy tego, no bo wyobraźcie sobie mecz piłki nożnej, w którym gdzieś ktoś nie wiem, po 70 minutach wychodzi na boisko, sorry, koniec. No nie, to tak się tego nie robi, więc gramy jak się da i organizacyjnie naprawdę staramy się to wszystko ogarnąć, żeby tych wszystkich takich, że tak powiem, jakichś niedoróbek, wpadek było jak najmniej, chociaż no nie jest, sam wiesz, Mikołaju, łatwo czasami, tak, to wszystko skoordynować, przewidzieć wszystkie zaistniałe sytuacje, jakieś zdarzenia losowe.
0: Ja też oczywiście przyznam się tak, że mówię, póki co na razie w ramach rozwijania tych relacji na żywo, też jakby staram się to przez to, że jestem jedyną osobą na tą chwilę nagrywającą. Może za jakiś czas, kiedy no, promujemy tego showdowna, może znajdzie się jakiś duży sponsor strategiczny, który wyposaży nas w większą ilość, bo też nie da się ukryć, tak? I sprzęt do showdowna, zarówno stoły, rakietki, piłki, to też są niemałe wydatki, ale te, nazwijmy to sprzęty, którymi realizujemy te transmisje, no też niemało kosztują.
1: Tak, tak, to na razie wszystko idzie dzięki Mikołajowi.
0: Tak, jest to trochę, mówię, użycie troszeczkę, mówię, prywatnego sprzętu, ale mamy nadzieję, że jeżeli tego showdowna na tyle się wypromuje i znajdzie się jakiś sponsor, no to tego sprzętu będzie i więcej i będzie no, takim no, marzeniem jest taka sytuacja, troszeczkę znowu nawiążę do mistrzostw świata w piłce nożnej, gdzie już na przykład końcowe fazy grupowe to się odbywają w taki sposób, że jednocześnie w danym czasie odbywają się na przykład dwa mecze, tak? I relacja z jednego i z drugiego. Albo chociażby inna dyscyplina, taka jak tenis na przykład, tak? Gdzie równolegle trwa ileś meczów na różnych kortach, tak? Na tą chwilę, no ja w drodze swojej trochę osoby muszę po prostu biegać między tymi stołami. Utarliśmy sobie gdzieś tam na czasami na grupie, czasami osoby gdzieś tam kibice, którzy śledzą, podpowiadają mi czasami na czyjś mecz pójść, tak, ale no najczęściej to ja muszę czasami brutalnie zdecydować, że idę na ten mecz, a nie na inny, no bo niestety nie rozdwoję się, prawda?
1: No co, ty nie posiadłeś dla Rubi lokacji?
0: Jeszcze nie. Na razie tylko binauralnie nagrywam. Ale
1: dobrze, a ja bym chciał, żebyś teraz może powiedział, gdzie będzie można nas tym razem słuchać, przy pomocy jakich kanałów, tak?
0: Tak, za sprawą tego, że już mamy dosyć duże doświadczenie, no i również tutaj partnerem medialnym tego wydarzenia jest Tyflo Podcast, no i Tyflo Radio, na którym dzisiaj nas słuchacie. Już za właściwie mniej niż dwa dni, mniej niż dwie doby, od piątku godzin rannych, sądzimy, że to będzie dziś koło już nawet godziny 8-9, rozpoczniemy na antenie Tyflo Radia transmisję binauralne. Teraz pytanie, co jest potrzebne z perspektywy kibica, słuchacza, co jest potrzebne, żeby optymalnie słuchać tych transmisji? Po pierwsze, no, połączenie z internetem, jakiekolwiek, czy to naszego komputera, czy to naszego smartfona, ponieważ odsłuchiwać będzie to można zarówno na smartfonach, jak i na komputerach. Mogą być oczywiście one wyposażone w swoje własne głośniki, z tym, że wtedy nie będziemy mieli możliwości, jeżeli nie będziemy mieć własnych słuchawek, nie będziemy mieć tej możliwości pełnego odbioru tej sfery binauralnej, jak to nazwał. Możemy odsłuchiwać to na zwykłych głośnikach, natomiast ja bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby wyciągnąć, jeżeli ktoś nie używa słuchawek, to żeby takie się wyposażyć, a jeżeli ktoś ma w jakiejś swojej zapomnianej szufladzie zwykły zestaw z najzwyklejszych słuchawek, do tego nie potrzeba jakichś specjalnych słuchawek, podłączyć je do komputera lub do smartfona, wejść sobie na stronę www.tyflopodcast.net, odszukać zakładkę Radio, Tyflo Radio. Można też oczywiście przez Google wpisać Tyflo Radio i zostaniemy przekierowani na stronę, na podstronę Tyflo Podcastu z Tyflo Radiem i tam będzie specjalny link, właściwie którego dzisiaj nasi słuchacze też korzystają cały czas, on jest niezmienny. Jest możliwość po prostu kliknięcia w niego, czy to z poziomu komputera, czy to z poziomu smartfona. No i w momencie kliknięcia transmisja automatycznie uruchamia się w naszej przeglądarce internetowej. Niepotrzebna do tego jest żadna specjalna aplikacja i możemy już po prostu zanurzyć się w emocje. Emocje panujące na salach rozgrywek, może również na korytarzach, wszystko troszeczkę za sprawą tego, gdzie uda mi się podczas tego turnieju zajść z moim zestawem słuchawkowym.
1: Ja mam taką dla ciebie koncepcję, Mikołaju, faktycznie, jak tutaj jeszcze poza anteną rozmawialiśmy, bo tak do tego turnieju się przygotowujemy dłuższy czas. Faktycznie, Mikołaju, fajnie by było, jakbyś spróbował właśnie tym razem możliwie oddać ten klimat, tak? No bo próba rozmowy i opisywania, tak jak już na początku wspomniałem, klimatu towarzyszącego rozgrywką showdown, to jest trochę jak próba opisywania dźwięków głuchym, tak? Przepraszam za takie porównanie, ale no to tak trochę jest. Trzeba być z nami, trzeba słyszeć, żeby wiedzieć, jaka tam jest niesamowita życzliwość, jaka radość bijąca od tych zawodników, entuzjazm. No coś wspaniałego. Zawsze wracam, nie wiem jak ty, Mikołaj, ale zawsze wracając po takich turniejach, zmęczony po prostu, wyczerpany totalnie, ale jednocześnie te moje baterie takiej, tej energii, to są tak podładowane, że 120% to mało, tak?
0: Tak, że znowu udało się coś zrobić, tak? Coś fajnego zintegrować, bo tu nas chyba też tym pozasportowym, oprócz tego aspektem, jest ta integracja, tak? No, integrujemy się sami ze sobą. Z drugiej strony, w obliczu tego, że no, te turnieje odbywają się najczęściej w hotelach, tak? Już mamy w Bydgoszczy, już mamy jeden zaprzyjaźniony hotel, natomiast no, w Kutnie to będzie pierwszy raz tutaj. Ja sądzę też, że sama też obsługa hotelu, przynajmniej to również też osoby, które przyjdą obserwować to, też to przełamuje wiele, wiele takich, można powiedzieć, stereotypów na temat osób niewidomych, że jednak to są osoby otwarte, uprawiają sport, grają i naprawdę jest to bardzo dobra też rozrywka.
1: Tak, a to powiedziałeś właśnie osoby zaproszone. To tutaj warto wspomnieć o tym, że na najbliższej lidze w Kutnie prawdopodobnie, nie chcę zapeszać, ale mam już wstępne potwierdzenie, odwiedzi nas prezydent miasta Kutna, ponieważ prezydent miasta Kutna objął patronatem honorowym to wydarzenie, więc jest naprawdę to takie dość dla nas prestiżowe i nobilitujące, jednocześnie tak jakby troszeczkę sprawiające, że będziemy chcieli się postara zrobić tak najlepiej, bo to jest, Mikołaju, pierwszy raz, tak jak wspomniałeś, kiedy jesteśmy w Kutnie, w tym miejscu. I tak troszeczkę powiem wam i powiem tutaj, Mikołaju, mam taki pomysł, że za rok będziemy gdzieś jeszcze wychodzić chyba. Spróbujemy odkryć nowe miejsca, nowe lokalizacje, gdzie byśmy mogli te turnieje robić, aby z tym naszym showdownem, ze sportem, z tym entuzjazmem, z tą radością i chęcią życia osób niewidomych wychodzić gdzieś dalej i pokazywać, tak jak powiedziałeś, że jesteśmy, hello, jesteśmy, taki coming out, tak zrobić. Jesteśmy, gramy, żyjemy, bawimy się, cieszymy się życiem. I to, że nie widzimy, to nie jest coś, co nas jakby w jakiś sposób ogranicza, to jest taka nasza cecha, no cecha szczególna, tak? Jak ktoś jest wysoki, ktoś jest niski, ktoś ma odstające uszy, a ktoś nie widzi. I tyle. I to jest tylko tyle. Aż tyle i tyle.
0: Aż tyle i tyle.
1: Aż tyle i tyle. No, to
0: Ja chciałem
1: pani.
0: jeszcze raz przypomnieć naszym słuchaczom, że jeżeli chcieliby jeszcze zadać jakieś pytania tutaj podczas naszej audycji, można śmiało do audycji dzwonić pod numerem 123 834 835. Czekamy na ewentualne wasze pytania. Ja bym chciał jeszcze Łukaszu powiedzieć taką rzecz. Liga to już jest czwarty turniej, prawda, w tym roku.
1: Tak.
0: Czwarty turniej i zarazem ostatni indywidualny. Czy mógłbyś powiedzieć, co to oznacza, że jest to czwarty, ostatni indywidualny, a turniejów jest pięć? Co
1: A
0: będzie na
1: turniej już jest
0: piątym?
1: pięć. A na piątym będą tańce Holandka Savole. Nie. Ostatni turniej będzie turniejem drużynowym, bo showdown oprócz tego, że można go rozgrywać w takiej formule indywidualnej, czyli zawodnik kontra inny zawodnik, tak, jeden na jednego, można go rozgrywać w takiej formule drużynowej, czyli trzech na trzech. Teraz uwaga, każdy sobie pewnie, kto kiedykolwiek widział stół, nagle sobie wyobraża trzech zawodników z rakietkami stojących po jednej krawędzi stołu i próbujących piłkę przestrzelić na drugą stronę. Nie, nie, nie, to na szczęście tak nie wygląda. Ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby zrobić to w takim systemie turowym, tak? Zawodnicy są podzieleni na drużyny i każdy zawodnik po trzy razy serwuje, po trzy razy odbiera piłkę i schodzi ze stołu, tak, z danej drużyny i następuje zmiana, tak, i nakładają się te zmiany na siebie i w ten sposób gra się aż do 31 zdobytych punktów podczas jednego takiego długiego seta. Przy 15, 16 punkcie następuje zmiana stron, tak? I tak to wygląda. Ale jest też oczywiście, i to będzie ostatni piąty turniej ligowy, który odbędzie się w listopadzie w Bydgoszczy. I tam będą brali udział wszystkie te osoby, tak, które grały w tych turniejach indywidualnych, tylko tym razem stworzą drużyny reprezentujące swoje barwy klubowe. Mogę, Mikołaju, chyba trochę teraz pouprawiać prywaty. Opowiem o ostatnich mistrzostwach Polski drużynowych, tak, które odbyły się na początku sierpnia w Ustce. I pochwalę się tutaj nieskromnie, że klub KSN Włóczniczka Bydgoszcz, którego jestem prezesem, a ty członkiem i zawodnikiem, zdobył brązowy medal na tychże mistrzostwach, z czego jesteśmy bardzo, bardzo dumni. Mówiłem, ja tu występuję w tym momencie jako prezes Łuczniczki Bydgoszcz, nie jako trener kadry. Dobrze, ale występuje jeszcze coś takiego szalonego. Wiesz, do czego, Mikołaju, zmierzam? Do tak zwanego czeskiego debla, tak? Czyli rozgrywka. Halo, halo?
2: Ty, Łukaszu, jesteś, Mikołaj
1: Jest.
2: nam zniknął.
1: A, jest. O, dzień dobry, panie Michale.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Ja tu cały czas czuwam. Ja tu cały czas czuwam,
1: Jesteś z
2: także
1: nami, jesteś z
2: spokojnie,
1: nami.
2: spokojnie.
1: Dobrze.
2: Czuwam, żeby było wszystko ok, więc możesz dalej opowiadać. A Mikołaj, myślę, że za
1: Michał
2: chwilę
1: zaraz powinien do
2: wróci.
1: nas wrócić. Tak, no to jeszcze jest tak zwany czeski debel, czyli gra się dwóch na dwóch. I w tym momencie I w tym momencie wygląda to w ten moment, to wygląda w ten sposób, że gra faktycznie po dwóch zawodników z każdej strony, tak? I ci zawodnicy odbijają raz piłkę i muszą zejść. W następnym momencie drugi zawodnik odbije i to jest taka przemianka, że może być jednocześnie na stole tylko jedna rakieta. To wygląda dość spektakularnie i jest naprawdę takim czymś, no niestety nie jest to jeszcze sformalizowane, nie jest to coś, gdzie odbywają się jakieś turnieje poważne, międzynarodowe, ale może w przyszłości, może kiedyś zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
0: Na pewno kwestia pomyślenia.
1: Witaj powrotnie.
0: Na pewno kwestia pomyślenia, tak, drobny problem z internetem, ale już wszystko opanowane. Co warto jeszcze powiedzieć potencjalnym kibicom? No, kibice na pewno, którzy nigdy showdowna nie słuchali w słuchawkach, niech się przygotują na pewno na dość duży hałas, tak? Jeżeli ktoś wcześniej takiego hałasu nie słyszał, niech od razu nie ustawia sobie swojego urządzenia na maksymalną głośność, ponieważ no, tu trzeba troszeczkę uprzedzić, że podczas takiego meczu jest zarówno głośno na sali, ale również głośno w słuchawkach. Natomiast tak jak mi któryś z zawodników czy fanów showdowna, kibiców, którzy słuchali, powiedział po transmisjach realizowanych podczas Mistrzostw Europy, on jako fan, kibic, on może sobie to ściszyć. Natomiast zawodnik czy kibic będący na sali niestety sobie tych emocji, tych dźwięków nie ściszy. Więc to tak troszeczkę znamiennie można by powiedzieć, jak odbierane są również te, mówimy, transmisje, relacje binauralne. Co możemy powiedzieć jeszcze o właściwie tym miejscu, bo pierwszy raz chyba właściwie w Kutnie się odbywa.
1: Tak. Ja już o tym wspomniałem.
0: Nowe miejsce,
1: no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No. Jesteśmy dobrej myśli, myślę, że to wszystko jakby od tej strony organizacyjnej, technicznej nam się uda jak najbardziej. No nie jest to nasz pierwszy raz, Mikołaju, więc...
0: Oczywiście. Warto też powiedzieć o tym, ponieważ ja powiedziałem o kilku aspektach takich technicznych, jak tego słuchać. Natomiast jeszcze warto powiedzieć, kiedy dokładnie tego słuchać. Powiedzieliśmy, że owszem, turniej obejmuje dni od 19 do 22 września. Czyli już jutro się on zaczyna, natomiast rozgrywki, tak jak wspomnieliśmy, rozpoczynają się i trwają w piątek i w sobotę.
1: W piątek od godziny 8 do godziny 21 oraz w sobotę od godziny 8 do godziny 17. W tych godzinach będziemy dostępni na antenie, tak?
0: Tak, na antenie Tyfloradia, także zachęcam zarówno w piątek, jak i w sobotę do śledzenia rozgrywek. Ja będę starał się, no z perspektywy troszeczkę osoby realizującej te transmisje już na miejscu, będę starał się, no na wszystkich stołach oczywiście nie będę w stanie być jednocześnie, natomiast będę starał się pokazać zarówno tego showdowna no, w tym wydaniu, no nazwijmy to już super mega mistrzowski, ponieważ też w tych mistrzostwach kilka osób z czołówki kadry Polski też bierze udział, ale również pokazać przynajmniej osobom, które jeszcze showdowna nie znają, że nie ma tutaj większego problemu z, można powiedzieć, zagraniem showdowna, ponieważ też pokażę również mecze i mam nadzieję, że będzie to również słychać. Różnica pomiędzy takim meczem, no powiedzmy, zawodników początkujących, jak również zawodników, którzy już tego showdowna grają od po prostu wielu lat. To będzie też do wysłyszenia, mam nadzieję, podczas tych transmisji. Będę się również starał, aby te transmisje no, odbywały się nie tylko z samych pokoi, w których stoją stoły, ale będę starał się również gdzieś tam w kuluarach przemykać wśród oczekujących na swoją kolej zawodników.
1: Tak jest. Może nam się też uda złapać na przykład pana prezydenta miasta Kutna i zapytamy się go w tym momencie o relacje, o jego odczucia jako osoby, która pierwszy raz z czymś takim się spotyka, bo powiem ci, Mikołaju, i powiem wam, że bardzo, bardzo był zainteresowany, zaintrygowany, kiedy wszedłem do niego wczoraj do gabinetu, mówi, ale jak? dla niewidomych tenis, że jak? No to pokażemy.
0: To trzeba po prostu zobaczyć i usłyszeć tak naprawdę, czyli doświadczyć na własnej...
1: Mikołaju, ja mu dam rakietkę do ręki.
0: To by było chyba najlepsze.
1: Także jeszcze raz wszystkich zapraszamy do odsłuchiwania naszych transmisji. Zapraszam oczywiście wszystkie osoby zainteresowane do tego, aby odwiedziły nasz fanpage Polskiej Ligi Showdown, nie tylko dla mistrzów 2019.
0: Na Facebooku.
1: Na Facebooku oczywiście, tak. I odwiedziły także naszą stronę www.łuczniczka.bydgoszcz.org.pl, gdzie można znaleźć więcej informacji dotyczących showdown i szerzej działalności klubu KSN Łuczniczka Bydgoszcz. Zachęcamy także do śledzenia, Mikołaju, twojego kanału, tak?
0: Tak, ja również też te nagrania, one będą też zarówno dostępne na stronach tego podcastu. Osoby, które się gdzieś zafascynowały też tymi nagraniami sferycznymi, czyli te osoby, które jeszcze coś tam widzą, albo mają swoich widzących znajomych, rodzinę i tak dalej, i chciałyby również zobaczyć, jak wygląda ten showdown, zachęcam do odwiedzenia YouTube'owego kanału Showdown 360, gdzie nagrania z wybranych meczów umieszczam. Są to nagrania, nie są to transmisje, są to nagrania archiwalne i można po prostu prześledzić sobie, jak poszczególne umieszczone tam mecze wyglądają. I to też jest na pewno jakieś wrażenie, co prawda wizualne, ale również dla osób właśnie, które posługują się jeszcze troszeczkę wzrokiem, można sobie zobaczyć i poczuć się, jakby się tam też było.
1: Tak jest. To cóż, Mikołaj, ja bardzo tobie dziękuję za miłą rozmowę. Mam nadzieję, że udało nam się przedstawić słuchaczom troszeczkę tak jakby tej kuchni showdownowej, jak powstaje ta cała potrawa zwana Polską Ligą Showdown i szerzej showdownem. Jak powstają nagrania i jak to jest wszystko realizowane.
0: A jak tak naprawdę, jaka potrawa nam tak naprawdę z tego wyjdzie, przekonacie się już w najbliższy piątek i sobotę. Jeszcze raz zachęcamy do śledzenia transmisji binauralnych na żywo z czwartego turnieju Polskiej Ligi Showdown odbywającego się w Kutnie.
1: Tak jest. Dziękuję tobie, Mikołaju, za rozmowę. Dziękuję wam za to, że byliście z nami i słuchaliście.
0: Ja również kłaniam się. Do usłyszenia. Mikołaj Rotnicki.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, a dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić screenreaderowi Windows przy mikrofonie Rafał Kiwak. Tak jak już wcześniej wspomniałem, dziś będziemy mówić o programie Windows, o tym, co to jest Windows, o tym, kto go produkuje, o tym, jak go zainstalować, jak go w najprostszy sposób używać, co dzięki niemu możemy zyskać i tak dalej, i tak dalej. Program Windows jest screenreaderem, czyli programem odczytu ekranu. Jest on produkowany przez firmę GW Micro, firmę, która znajduje się w Stanach Zjednoczonych, natomiast dystrybuowany jest przez polską firmę ECE. Screenreader ma za zadanie przedstawić niewidomemu użytkownikowi wszystko to, co widać na ekranie, ale musi to zrobić w sposób bardzo przystępny, żeby nie podać zbyt dużej ilości informacji od razu. Musi te informacje podawać stopniowo. Jeżeli zakupujemy program Windows, bądź to w firmie ECE, bądź w każdej innej, w pakiecie otrzymujemy płytkę z programem, na której znajduje się również podręcznik w wersji CHM, w wersji PDF i w wersji tekstowej oraz instrukcja obsługi do programu w czarnym druku i w Braille'u. W tym miejscu również należy nadmienić, że program Windows, gdy pierwszy raz się z nim zetkniemy, jest od razu w języku polskim. Czyli jego instalacja jest w języku polskim. Ma on w sobie wbudowany syntezator mowy RealSpeak Solo Agata, która instaluje się wraz z programem Windows. Teraz o samej instalacji troszeczkę. Muszę Państwu powiedzieć, że nie widziałem nigdy wcześniej programu, który by się instalował w taki prosty sposób. A mianowicie klawiszem Tab przemieszczamy się po oknie dialogowym. Ewentualnych zmian opcji dokonujemy strzałkami. I zaznaczamy owe opcje spacją, bądź odznaczamy. Przy instalacji mamy dwie opcje do wyboru, mianowicie instalację szybką Instalacja szybka polega na tym, że program zadaje jak najmniej pytań, pyta się w zasadzie tylko o numer seryjny, o imię, nazwisko, nazwę firmy oraz instalację dla zaawansowanych, gdzie możemy dokonać wstępnych ustawień programu. Możemy wybrać, który syntezator ma być syntezatorem domyślnym, możemy wybrać, w jaki sposób program Windowize ma się uruchamiać i tak dalej, i tak dalej. Program Windowize w związku z tym, że jest programem komercyjnym, jest zabezpieczany. Istnieją dwie wersje zabezpieczenia tego programu, mianowicie wersja tak zwana dongle, czyli wersja zabezpieczona kluczem sprzętowym. Od tej wersji już się odchodzi. Klucz sprzętowy posiadają tylko użytkownicy, którzy od lat wielu mieli program Windowize i dokupowali do niego stosowne aktualizacje, żeby dojść do najnowszej wersji. Natomiast od wersji 6.1 został wprowadzony sposób zabezpieczenia Everlock. Everlock, czyli aktywacja internetowa. Po zainstalowaniu programu Windowize w menu startowym systemu Windows, Windowize umieszcza swój folder, gdzie możemy znaleźć właśnie opcję dotyczącej aktywacji. I aktywacja wygląda w ten sposób, że program łączy się przez internet z serwerem firmy GW Micro, pobierając jeden z pięciu kluczy, który nam przysługuje. Jeżeli chcemy zmienić komputer, bądź chcemy odinstalować program, bądź nie chcemy już używać programu Windowize, wówczas taką aktywację możemy również na serwer zwrócić. Jeżeli uruchomimy opcję dotyczącą aktywacji programu Windowize, wówczas mamy do czynienia z prostym okienkiem dialogowym, gdzie mamy pasek menu, w którym mamy kilka opcji. Najważniejsze z nich to jest aktywacja internetowa i desaktywacja internetowa, gdzie, jak sama nazwa wskazuje, pierwszej opcji używamy wtedy, kiedy chcemy program aktywować, drugiej natomiast opcji używamy wtedy, kiedy chcemy program dezaktywować. Kiedy pierwszy raz instalujemy program Windowize, aktywacja internetowa odbywa się podczas instalacji. Gdzie możemy znaleźć Windowize po zainstalowaniu? Windowize standardowo instaluje się w katalogu Program Files na dysku systemowym C i nie ma tu nic do rzeczy, jakiej edycji systemu Windows używamy, czy jest to Windows 2000, czy jest to Windows XP, czy jest to Windows Server 2003, czy 2008, czy jest to Windows w końcu Vista, czy Windows 7. Zawsze jest to Program Files, natomiast różni się trochę sposób przechowywania plików konfiguracyjnych dla poszczególnych użytkowników. Jeśli chodzi o Windows XP, dla wszystkich użytkowników pliki konfiguracyjne znajdują się w folderze C Documents and Settings All Users, dane aplikacji GW Micro Windowize. Tak to dokładnie wygląda. Natomiast pliki konfiguracyjne dotyczące tylko i wyłącznie naszego konta użytkownika znajdują się w C Documents and Settings, dane aplikacji, nazwa użytkownika, czyli nasza nazwa użytkownika, jaką posługujemy się, logując się do swojego konta użytkownika, GW Micro Windowize. W systemie Windows Vista sprawa wygląda nieco inaczej, mianowicie foldery z plikami konfiguracyjnymi przeznaczonymi tylko i wyłącznie dla aktualnie zalogowanego konta, dla naszego konta, przechowywane są w folderze C Users, nazwa użytkownika, app data, roaming, gdzie podfoldery to również folder GW Micro, a w nim podfolder Windowize. Pliki konfiguracyjne przeznaczone dla wszystkich użytkowników danego systemu w systemie Windows Vista przechowywane są w folderze C Program Data. I tak jak to miało miejsce w powyższych przypadkach, znajdziemy tam folder GW Micro, w nim zaś znajdziemy folder Windowize. I skoro program mamy już zainstalowany, mamy już aktywowany, wiemy mniej więcej, gdzie znajdują się foldery, które trzymają pliki konfiguracyjne danego programu, wiemy również, gdzie znajduje się sam program zainstalowany, w tym momencie przechodzimy do omówienia panelu kontrolnego programu Windowize. Do panelu programu Windowize możemy dostać się na kilka sposobów, w zależności od tego, w jaki sposób ustawiliśmy, jak program Windowize ma się uruchamiać. Czy ma się on uruchamiać w pasku zadań, jako jedna z uruchomionych aplikacji w systemie Windows, czy ma się uruchamiać w zasobniku systemowym, możemy nacisnąć Windows B, klawisz Windows trzymamy, dociskamy klawisz B i puszczamy. Następnie strzałeczką w lewo bądź w prawo przedostać się do programu Windowize, nacisnąć Enter, wówczas okienko Windowize zostanie uaktywnione. To jest zasobnik systemowy. Jeśli zaś chodzi o pasek zadań, możemy wcisnąć klawisz Windows Tab, wówczas fokus zostanie przeniesiony na pasek zadań. Strzałeczką odszukać programu Windowize, nacisnąć Enter i okno zostanie uaktywnione. A również możemy skorzystać z tak zwanego gorącego klawisza, który został zdefiniowany przez twórców programu Windowize. Skrót klawiszowy, jaki przywołuje na wierzch panel programu Windowize, to Ctrl Backslash.
6: Windows.
5: Wcześniej byłem na pulpicie i nacisnąwszy Ctrl Backslash przywołałem właśnie panel programu Windows. I teraz program Windows ma 3 poziomy menu zaawansowania. W zależności od tego, jak zaawansowanymi użytkownikami jesteśmy, są to poziom początkujący, średni i zaawansowany. Jeśli jest wybrany poziom początkujący, który jest wybrany domyślnie po zainstalowaniu programu Windows, wówczas usłyszymy tylko i wyłącznie nazwę programu. Jeśli zaś jest wybrany poziom zaawansowany, wówczas usłyszymy nazwę programu oraz plik konfiguracyjny, z jakiego program w danej chwili korzysta, i plik skojarzony z plikiem konfiguracyjnym. O plikach konfiguracyjnych i skojarzeniach wspomnę później. Pomimo tego, iż nie jesteśmy zaawansowanymi użytkownikami na początku używania programu Windows, zalecam jednak przestawienie tej opcji, tego poziomu menu, na poziom menu zaawansowany, gdyż właśnie pliki konfiguracyjne skojarzone w programie Windows będą nam przydatne podczas pracy właśnie z tym programem. Mamy już przywołany panel kontrolny programu Windows. Teraz po naciśnięciu lewego alta usłyszymy takie opcje jak
6: plik P rozwijane.
5: Plik P rozwijane, czyli znaczy to tyle, że jeśli tutaj na opcji, która nazywa się plik, naciśniemy strzałkę w dół bądź naciśniemy Enter, rozwinie nam się kolejna podopcja jakby tej głównej opcji. Jedziemy strzałeczką w prawo.
6: Ekrany rozwijane. Klawiatura K rozwijane. Myszka M rozwijane. Gorące klawisze G rozwijane. Braille B rozwijane. Globalne L rozwijane. Menu skryptów S rozwijane niedostępne. Pomocce rozwijane. System rozwijane. Plik P rozwijane.
5: I wracamy do pliku. Jeśli zaś chcemy przestawić poziom menu z początkującego na zaawansowanych, udajemy się do
6: System Pomocce Menu skryptu Globalne L rozwijane.
5: Naciskamy strzałeczkę w dół.
6: Poziom menu początkujący M.
5: Potwierdzamy nasz wybór Enterem.
6: Menu zamknięte. Początkujący. Pole listy. Średni. Zaawansowany.
5: I strzałeczką w dół schodzimy do opcji zaawansowany, którą również potwierdzamy Enterem. I teraz usłyszymy
6: Windows aktywny Explorer 000 skojarzony Explorer 000.
5: No właśnie. Teraz poszczególne opcje znajdujące się w pasku menu postaram się pokrótce omówić, abyśmy mieli jasność, z czym przyjdzie nam pracować.
6: Plik P rozwijane.
5: Tutaj znajdziemy takie opcje m.in. jak wybór syntezatora, wybór monitora brajlowskiego, bądź na przykład sposób uruchamiania programu Windows, jak i również sposób uruchamiania, czy Windows ma się uruchomić wraz ze startem systemu, czy ma się uruchomić po starcie systemu dla konkretnego użytkownika, jeśli na komputerze mamy na przykład 3 użytkowników, 3 konta użytkowników, czy ma się nie uruchamiać w ogóle. Żeby zmienić na przykład syntezator, przechodzimy do opcji wybór syntezatora literką W bądź strzałeczkami. Oczywiście literka W jest szybsza.
6: Menu zamknięte. Syntezatory. S. CEPI. Pole listy. 15/22. Dialog.
5: Otwiera nam się okienko dialogowe. Wybór syntezatora. W pierwszym elemencie tego okienka dialogowego mamy wszystkie sterowniki, jakie obsługuje program Windows. Między innymi jest tutaj sterownik CEPI. I po przejściu tabulatorem mamy listę zainstalowanych syntezatorów w naszym komputerze.
6: Zainstalowane urządzenia U. Sansoft Agatapult 22KHZ CEPI 5.
5: I na przykład, żeby pokazać, jak to działa, przyłączymy się na syntezator Neurosoft Syntalk.
6: N. Neurosoft Syntalk syntezer mowy standardowy głos Syntalka.
5: I nasz
6: 4,
5: wybór potwierdzamy
6: 231.
5: I jak Państwo słyszą, synteza mowy się zmieniła. I jeśli chcemy powrócić do poprzedniego syntezatora, wciskamy lewy alt. P na plik. W. I tutaj wybieramy z powrotem ScanSoft Agata.
6: Windows aktywny winkel.
5: W menu plik możemy również ręcznie zapisywać pliki konfiguracyjne, możemy je również ręcznie odczytywać, możemy również tworzyć, odczytywać, zapisywać słowniki. O słownikach również wspomnę później.
6: Ekrany rozwijane. Klawiatura K rozwijane. Myszka M rozwijane.
5: Jak sama nazwa wskazuje, ekran, klawiatura, myszka, w tych podopcjach można ustawić odrębne parametry głosu dla ekranu, dla myszki i dla klawiatury. Na przykład dla myszki synteza mowy może być wyższa, dla klawiatury może być wyłączona, dla ekranu może być jeszcze inna.
6: Gorące klawisze G rozwijane.
5: W tym menu znajdziemy wszystkie gorące klawisze, czyli skróty klawiszowe programu Windows. Windows ma sporo gorących klawiszy, czyli skrótów, które zarządzają na przykład kursorem myszy. Jeśli naciśniemy numeryczną siódemkę, wówczas kursor myszki powędruje w lewy górny róg ekranu. Jeśli naciśniemy natomiast numeryczne 3, kursor myszki powędruje w prawy dolny róg ekranu. Jeśli na przykład naciśniemy numeryczne 2, kursor myszki przesunie się o linię w dół. A jeśli na przykład naciśniemy insert T,
6: 13.50 18 listopada 2009,
5: usłyszymy datę i godzinę. Ta opcja mnie osobiście bardzo się podoba. Załóżmy, że wykonujemy jakąś pracę na komputerze i jesteśmy gdzieś. W moim przypadku będziemy na pulpicie.
6: Pulpit. Moje dokumenty. Niewybrane. Widok listy.
5: No i że pamięć ludzka zawodną jest, zapomnieliśmy, jaki to jest ten skrót do sprawdzenia daty i godziny. Wówczas ni mniej, ni więcej tylko przywołujemy panel Windows, zakładając, że oczywiście pamiętamy skrót Ctrl Backslash.
6: Windows aktywny Explorer 000.
5: Następnie
6: Explorer 000.
5: Bądź to skrótem klawiszowym Alt-G, bądź to poprzez naciśnięcie lewego Alta i przejście strzałeczką do opcji gorące klawisze.
6: Plik, ek, klawisz, mysz, gorące klawisze, kursor, mysz, tryb, inne i dialog.
5: Na przykład wybieramy inne.
6: Menu zamknięte, klawisze.
5: Potwierdzam enterem.
6: Czytaj aktywne okno, dane i na tytuł, pas, link, os, pod, czytaj do, samouczki, informacje, dane pola, nazwa, podświetlenie, czas, data, insert.
5: Tutaj szukamy skrótu klawiszowego, który nas interesuje i mogliśmy usłyszeć, ja to powtórzę.
6: Czas, data, insert T, 14:53.
5: Że czas, data to właśnie insert T. W każdym momencie z tej opcji możemy skorzystać. Te skróty klawiszowe wszystkie tutaj są i one zawsze tutaj będą. Jeżeli jakiś skrót klawiszowy kłóci się z programem Windows, wówczas i z tego jest wyjście. Istnieje mianowicie taka opcja pomiń klawisz, którą wywołujemy poprzez wciśnięcie insert B i po wciśnięciu insert B wówczas możemy skorzystać z tego skrótu, który jest blokowany przez program Windows. Jeśli jesteśmy już w miarę zaawansowanymi użytkownikami, oczywiście każdy niemalże skrót w programie Windows możemy przedefiniować na nasz osobisty.
6: Akcje a dialog.
5: To kolejny element paska menu panelu kontrolnego programu Windows. Tutaj możemy definiować współpracę programu Windows z poszczególnymi programami. W skrócie chodzi o to, że gdy na przykład naciśniemy klawisz Home, czyli klawisz, który przesuwa kursor do początku linii, wówczas nie dość, że ten kursor przesunięty zostanie do początku linii, to jeszcze zostanie odczytany znak, na którym ten kursor spocznie. Akcji jest 46. Domyślnie jest skonfigurowanych bodajże 16 akcji, reszta jest zostawiona dla użytkownika. Jeśli ktoś ma wyobraźnię, jeśli ktoś umie to robić, może sobie takie akcje definiować. Akcje mogą być różne. Możemy na przykład wskazać programowi, że jeżeli znajdzie tekst zawierający znak większości i spację, to ma sprowadzić do tego miejsca kursor myszki i ma kliknąć podwójnie lewym przyciskiem myszki.
6: Ogólne rozwijane.
5: W tym miejscu znajdziemy rozmaite ustawienia programu Windows dotyczące całego programu.
6: Braille rozwijane.
5: W tym natomiast miejscu znajdziemy ustawienia dotyczące monitorów brailleowskich, ewentualnych, których używamy wraz z programem Windows. W tym miejscu dotrzemy do gorących klawiszy każdego monitora brailleowskiego podłączonego do komputera, a także w tym miejscu możemy definiować swoje gorące klawisze sterujące monitorem brajlowskim.
6: Gadatliwość, dialog.
5: W tym natomiast elemencie mamy ustawienia dotyczące, w jaki sposób Windows ma mówić poszczególne elementy menu, co ma mówić przed, co ma mówić po. Na przykład możemy ustawić, że na stronach internetowych element link będzie czytany po nazwie linku. Czyli na przykład mamy link wiadomości. Domyślnie program Windows ustawiony jest w ten sposób, że przeczytam link wiadomości, link X, link Y. W gadatliwości możemy właśnie to zmienić, że usłyszymy wiadomości, link X, link Y, link.
6: Globalne rozwijane.
5: W tym menu definiujemy, czy opcje zastosowane przez nas mają się odnosić globalnie, czyli do wszystkich plików konfiguracyjnych programu Windows, czy mają się odnosić lokalnie do danego pliku konfiguracyjnego. Załóżmy, że w programie służącym do odbierania poczty e-mail chcemy, żeby syntezator mówił nieco wolniej. Chcemy również mieć echo klawiatury, żebyśmy wiedzieli, jakie znaki zostały napisane, a w reszcie programów w systemie Windows echo klawiatury nam jest zbędne. Wówczas w tym miejscu możemy właśnie określić, że tak właśnie to ma wyglądać. I zostały nam jeszcze dwie ostatnie opcje.
6: Menu skryptów jest rozwijane, niedostępne.
5: Menu skryptów

0: dowiedzieć naprawdę sporo o samym systemie Windows.
1: Podręcznik skryptów Windowses.
0: Podręcznik skryptów. Tutaj możemy poczytać, w jaki sposób tworzy się skrypty dla programu Windows.
1: Plik readme Windows.r. Porada dnia, dialog. Raportowanie błędów, dialog. Rejestracja i aktualizacja Windowsu.
0: Na przykład
1: o Windows, o dialog.
0: O Windows, tutaj możemy się dowiedzieć, na kogo został zarejestrowany program Windows, jakim sposobem jest zabezpieczany.
1: Podręcznik Windows P.
0: I wracamy do podręcznika. O programie Windows można powiedzieć wiele dobrego. Program przy instalacji jest od razu w języku polskim. Mamy pełną dokumentację również w języku polskim, zarówno w czarnym druku, jak i w Braille'u. I po zainstalowaniu program Windows ma to do siebie, że on już jest gotowy do użytku. Nie trzeba specjalnie w nim niczego zmieniać. Dla osób początkujących polecam kilka skrótów klawiszowych, naprawdę najbardziej takich przydatnych. Są to skróty klawiszowe Ctrl Backslash do przywołania panelu Windows i są to skróty do zmiany parametrów mowy w locie. I te skróty właśnie teraz pokażę.
1: Pomocy rozwijane. Menu zamknięte. Pulpit. Moje dokumenty. Niewybrane. Widok listy. 1 z 20.
0: Alt, Ctrl, strzałka w lewo.
1: Głośność.
0: Trzymam Alt, Ctrl i przesuwam się strzałeczką i słyszymy.
1: Barwa. Wysokość. Szybkość. Głośność.
0: Tutaj, w tym miejscu możemy zmienić na chwilę na przykład
1: barwa, wysokość, szybkość.
0: Szybkość syntezy mowy.
1: Wszystkie głosy szybko. Wszystkie głosy
0: teraz przesuwam się strzałką w górę, trzymając Ctrl i Alt.
1: Wszystkie głosy szybkość 19.
0: I puszczam i szybkość syntezy mowy jest
1: pulpit normalnie.
0: Taka. Możemy wrócić do ustawień, jakie mieliśmy wcześniej. Jeśli program Windows zamkniemy i uruchomimy go ponownie, on sam wróci do ustawień sprzed zmiany.
1: Wszystkie głosy szybkość 13. Wszystkie głosy szybkość 14.
0: Naciskając Ctrl-Alt strzałkę w prawo natomiast, określamy, dla jakiego elementu głośność, barwa, szybkość i wysokość zostają zmieniane. Mamy tutaj do wyboru
1: ekran, klawiatura, myszka, wszystkie.
0: Ekran, klawiatura, myszka, wszystkie. Możemy na przykład dla ekranu zwiększyć tempo mowy, a dla klawiatury możemy je zmniejszyć. A możemy zrobić to globalnie dla wszystkich, tak jak ja to teraz zrobiłem. Kolejny, myślę, ważny skrót klawiszowy, który użytkownik początkujący powinien zapamiętać, jest to sprawdź tytuł bieżącej aplikacji, czyli Ctrl-Shift-T.
1: Pulpit normalnie.
0: Aktualnie jesteśmy na pulpicie. Ctrl-Shift-R, czyli czytaj do końca. Rozpoczyna się czytanie od miejsca, w którym znajduje się kursor. Żeby takie czytanie zatrzymać, naciskamy Escape. Oraz Insert-T.
1: Zajęty.
0: O tym już dzisiaj było.
1: 14.22, 18 listopada 2009.
0: To jest skrót, który czyta nam bieżącą datę i godzinę. Jeżeli natomiast chcemy skorzystać z zasobnika systemowego, Windows udostępnia nam zasobnik systemowy w troszeczkę inny sposób. Korzystamy ze skrótu klawiszowego Insert S.
1: Insert. Windows. Pole listy. 1 z 10. Dialog. Szuflada systemu.
0: Słyszymy, że mamy 10 ikonek w zasobniku systemowym.
1: Rezydent z Pyboty z D122766, procesy na czarnej liście, 208.
0: I tak dalej, i tak dalej. I teraz tabulatorem przemieszczamy się po kolejnych elementach tego okienka.
1: Pojedynczy klik lewym.
0: Możemy tutaj wykonać pojedynczy klik lewym przyciskiem myszki.
1: Pojedynczy klik prawym, P, przycisk. Podwójny klik lewym, O, przycisk. Podwójny klik prawym, D, przycisk. Anuluj, przycisk.
0: I myślę, że tego specjalnie omawiać nie trzeba. Jeśli chcemy skorzystać z zasobnika systemowego w sposób tradycyjny, czyli przez naciśnięcie skrótu klawiszowego Windows B, niekiedy zdarza się, że te ikonki nie są prawidłowo odczytywane, dlatego Windows w ten sposób udostępnia nam okienko dialogowe szuflady systemu.
1: Rezydent z Pyboty z D122000.
0: I wracamy do kolejnej ikonki. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu. Zachęcam do używania programu Windows, zachęcam do zgłębiania wiedzy na temat tego programu. Sporo się tutaj można dowiedzieć. Jeśli byłyby do mnie jakieś pytania, rafki@gmail.com to mój adres e-mail, 9080555, mój numer kadłub.

0: Radu. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Ala Witek z tej strony. Dzisiaj chciałabym przedstawić propozycję dania może niezbyt wykwintnego, raczej bardziej ocierającego się o domowy fast food. Natomiast niewątpliwie bardzo lubianego i myślę, że po pierwsze prostego do przygotowania, a po drugie miłego na letni wieczór, kiedy jest ochota na coś ciepłego, a nie za bardzo są siły na przykład przy wysokich temperaturach, żeby jakieś bardzo wykwintne i skomplikowane posiłki przygotowywać. Mianowicie mam na myśli zapiekanki z pieczarkami. Czego potrzebujemy, żeby takie zapiekanki przygotować? Oczywiście na spód przygotowujemy sobie i tutaj jest pełna dowolność. Bagietki, bułki hot dogowe, tylko nie te takie zupełnie miękkie, tylko też takie bardziej chrupiące, podobne do zwykłych bułek. Albo można też robić z bułek zwykłych, tylko należy zwrócić uwagę wtedy na to, żeby były płaskie. Ten wariant, który ja będę tutaj proponowała, wystarcza na 8 takich zapiekanek średnich, czyli powiedzmy albo przygotowanych z takiej bardzo długiej bagietki i ćwiartki następnej, albo właśnie z 4 bułek takich hot dogowych podłużnych, albo z 4, w zależności jakiej wielkości też mamy pieczarki i tak dalej, lub 6 bułek takich zwykłych, płaskich, ale dużych. Bo będziemy przekrawać je na pół. Potrzebujemy masełko, na którym będziemy smażyć pieczarki. Pieczarek w tym przypadku około 0,5 kg. I ser 25 deko mniej więcej, może być odrobinę mniej lub odrobinę więcej w zależności od tego, co kto lubi. Tutaj przy serze zatrzymam się na chwilę, dlatego że różne są preferencje. Ilość tutaj jest zawsze taka sama, natomiast można sobie zrobić z serem jakimś typu Gouda albo z jakimś takim bardziej pikantnym. Lub tak jak ja będę to dzisiaj robiła z mozzarellą, ponieważ ja akurat ten rodzaj sera do zapiekanek lubię najbardziej. Oczywiście do pieczarek razem z nimi będziemy przesmażać cebulę, zwykłą, białą, najzwyklejszą taką cebulę. I jeśli chodzi o przyprawy, to ja robię w ten sposób, że na posmarowane masełkiem bułki, zanim położę na nich pieczarki i ser, posypuję odrobinę oregano, a na wierzch z kolei na ser mozzarellę posypuję odrobiną bazylii. Więc myślę, że można przystąpić do przygotowywania. Na początek pozwoliłam sobie już umyć pieczarki wcześniej, żeby po prostu miały możliwość obeschnąć. Żeby dobrze umyć pieczarki, można użyć takiej czystej, nieużywanej do tej pory gąbeczki kuchennej i tą ostrą stroną umyć zarówno kapelusza, jak i nóżki. I oczywiście musimy je osuszyć. Można sobie na ręczniku papierowym, można na durszlaku, żeby po prostu później w kontakcie z rozgrzanym tłuszczem ta woda nam nie bryskała. Ja akurat piekę, podsmażam pieczarki do zapiekanek dlatego, że po prostu one ze wszystkich składników potrzebują do obróbki cieplnej najwięcej czasu. I w momencie, kiedy położyłabym surowe, to po prostu bułkę będę miała już spieczoną, ser roztopiony na gumę i dopiero wtedy mogłabym wyjąć, bo pieczarki byłyby upieczone w sam raz, więc trzeba je troszeczkę podsmażyć, niezbyt długo, bo one nie muszą być zupełnie usmażone do miękkości, ale taka wstępna obróbka cieplna jest im potrzebna. Nieraz mi się zdarzyło właśnie jeść zapiekanki takie, które były przygotowywane z całkiem surowych pieczarek i po prostu, no, jeśli wkłada się pieczarki nawet na